0: europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96 minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowice. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z Ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, co było przyczyną czołowego zderzenia tramwajów w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. W sobotnim wypadku rannych zostało ponad 50 osób. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na straż pożarną, część poszkodowanych została opatrzona na miejscu, a do szpitala trafiło 28 osób. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedziły Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III po tym, jak po 5 latach dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie imprezy techno, jaka była w tym miejscu 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor, zyskali za to mieszkańcy. Bramę dziedzińca otworzyła ministra kultury Marta Cienkowska, podkreślając, że to symboliczne nowe otwarcie tej instytucji.
2: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
1: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne także królewskie ogrody wraz z parkiem, co jest przedmiotem dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Kurajec.
3: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi, decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
1: W sprawie otwarcia bezpłatnie ogrodów i parku toczą się rozmowy między dyrekcją pałacu a Ministerstwem Kultury. Zwierząt w miastach będzie przybywać, wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt. Do tego potrzeba jednak służb i procedur, a tych brakuje. Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami głównie podmiejskiej zabudowy coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
4: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
1: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dodaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
5: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
1: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Dzikie zwierzęta, coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na tokfm.pl. Pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi odbywa się przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów roku reżysera ustanowionego przez Senat, a dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Dzieła reżysera są pokazywane w parach, mówi szefowa Monika Głowacka.
6: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
1: Przegląd potrwa w Łodzi do 25 lipca. I na koniec wracamy jeszcze do sportu. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki, a jej Barcelona pokonała Olympique Lyon 4-0 w rozegranym w Oslo finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Polka, która z 11 trafieniami została królową strzelczyń rozgrywek, zdobyła trofeum po raz pierwszy w karierze. Barcelona triumfowała w kobiecej Lidze Mistrzyń po raz 4 w historii. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 16-18 stopni nad samym morzem, 21-23 na północy, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej do 29 na południowym zachodzie. Wiatr okresami może być porywisty.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. To jest Czas Rodziców, audycja, w której rozmawiamy o różnych aspektach bycia mamą i tatą. Witamy się z wami w składzie
8: Ula Malko
9: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. I od razu przypominamy nasz adres mailowy, na który możecie pisać rodzice@tok.fm.
8: Zbliża się Dzień Matki i dlatego porozmawiamy dzisiaj o macierzyństwie.
9: To od razu pytanie do ciebie, Ula. Jesteś mamą dwóch chłopców z niezłym stażem już, bo kilkunastoletnim. Ale powiedz, czy coś zaskoczyło cię w macierzyństwie, bo jesteś psycholożką. Dużo wiedziałaś na pewno teoretycznie na ten temat. No a jak to się sprawdziło w praktyce?
8: Wiesz co, no chyba bym zaczęła od tego, że na początku, jeszcze w ciąży, bardzo mnie zaskoczyło to, że moje ciało stało się własnością publiczną. Znaczy, że jak zaszłam w ciążę i nagle ten brzuch się pojawił, no to nagle się okazało, że osoby obce go dotykają, że obce, ale nawet też znajome osoby komentują to, ile ważę, jak wyglądam, pytają, czy już co jem, jakie mam plany dotyczące mojego porodu, no różne takie też intymne.
9: Czy zamierzasz karmić piersią?
8: Tak, ale chyba przede wszystkim szokiem dla mnie było to, że naprawdę obce osoby pozwalały sobie dotykać tego brzucha. I to był dla mnie absolutny wstrząs, że ja przestaję ktokolwiek w ogóle liczyć się z tym, że ja jestem człowiekiem i no nie chcę, żeby ktoś dotykał mojego ciała bez mojej zgody i w ogóle pytania mnie o to.
9: To ciekawe bardzo, bo no w ogóle tych pytań w przestrzeni pojawia się dużo. O tym będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, ale no myślę sobie też o takich rzeczach jak właśnie słynne powiedzenia, chłopiec odbiera urodę mamie, albo to będzie dziewczynka, bo brzuch jest właśnie taki albo taki, a właściwie to ile już przytyłaś, to wszystko rzeczywiście się pojawiało?
8: Tak, no wiele było takich pytań albo komentarzy, chyba głównie komentarze mnie jakoś wytrącały z równowagi, ale też w moim życiu zawodowym widzę, że to jest taki temat, to, że kobiety stają się matkami, jest tematem bardzo ważnym. I takim, z którym kobiety przychodzą do gabinetu.
9: Dzisiaj o macierzyństwie w czasie rodziców. Pora więc przedstawić naszą gościnę, a jest z nami Anna Bajkowska, psychoterapeutka Gestalt. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Aniu, powiedz, co się dzieje z kobietą, gdy zostaje mamą?
10: Oj, dzieje się bardzo dużo i słuchałam ciebie teraz, Ula, z taką ciekawością, bo myślę, że to, co opisujesz, to są bardzo uniwersalne doświadczenia wielu kobiet. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to takie zderzenie się, i to często jeszcze właśnie w czasie ciąży, jeszcze przed porodem, z tym, że rzeczywiście też moje ciało nie należy do mnie, tak jak powiedziałaś, bo jest w tej sferze publicznej, ale że jest w nim też odrębna istota, która też ma swoje potrzeby, komunikuje się z nami, ale że nasze ciało zmienia się często w stronę ograniczeń, których wcześniej nie byłyśmy świadome. Szybciej się męczymy, nie na wszystko mamy siłę, czasami potrzebujemy zrezygnować z pracy. I niejednokrotnie tutaj, po raz pierwszy w życiu, albo może po raz drugi od czasu takiego dzieciństwa wczesnego, doświadczamy bardzo dużej zależności. I ta zależność dla wielu kobiet wcale nie jest łatwa. Zwłaszcza teraz współcześnie, kiedy mamy takie przekonanie o własnej omnipotencji, skuteczności. Oczekuje się od nas też takiego bardzo szybkiego i intensywnego działania. Więc myślę, że ta zależność, często duży lęk i takie wątpliwości, czy ja sobie poradzę, czy ja będę dobra w tym byciu mamą, czy nie będę samotna, czy moje dziecko mnie polubi, bo i takie wątpliwości się pojawiają, jak to życie się zmieni i czy ja nadal będę sobą. Myślę, że to są też często takie pierwsze myśli, no ale też jest niejednokrotnie ogrom miłości i czułości, o którym pewnie też będziemy jeszcze dzisiaj mówić.
9: To jest dla mnie o tyle fascynujące, że ja właściwie jako ojciec, partner, mąż, facet, po prostu nie za bardzo wiem, co to znaczy, wiadomo, być mamą, ale też nie mam do tego dostępu, poza tym, że obserwuję, mogę pytać, mogę rozmawiać, ale wciąż jest to bardzo niedostępna kraina. Widzę tylko, że kobieta się zmienia, to na pewno, że się bardzo przejmuje, też ma rzeczywiście trudno, szczególnie w tych pierwszych dniach, te pierwsze dni, najpierw, już nie mówiąc o porodzie, gdzie jeśli facet uczestniczy w porodzie, towarzyszy swojej partnerce, to już wtedy jest taki zgrzyt, że co ja właściwie tutaj robię i po co tu jestem. To jest wszystko oczywiście świetne przeżycie, jakieś magiczne, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, to było coś takiego, że ja pamiętam, że wziąłem oddech razem z dzieckiem. I było takie, ojej, to już? To nagle się stało? Nie mówię już o podziwie dla położnych, kłaniam się wszystkim, bo to jest jakiś po prostu zawód fantastyczny. I to są bohaterki. No i jest właśnie ta żona bohaterka, kobieta, matka. Ale jak mówię, mogę się tylko domyślać, co ona właściwie czuje i co nią targa, jakie też hormony, jak to wszystko się składa. I później przychodzi ta codzienność pierwszych dni, tygodni. Jest jeszcze trudniej, bo to wszystko trzeba ogarnąć i zazwyczaj no, ogarnia to kobieta, która się na to przygotowywała, mimo że razem oczywiście dużo czytaliśmy i byliśmy na szkole rodzenia na przykład, ale tam niewiele mówią właściwie co potem, poza tym, że pępek musi odpaść. No i stąd też pytanie moje jest takie, jak ta kobieta w tych pierwszych dniach i potem, jakie ma wyzwania przed sobą, co się dzieje z nią, z jej organizmem, co z jej emocjami?
10: Wiesz, ja myślę, że to jest naprawdę trudno opisać w słowach, bo jak słuchałam teraz, jak opowiadałaś o porodzie i wyobrażałam sobie, wracałam też do swoich doświadczeń porodowych, to pomyślałam sobie, że tam się dzieje tak wiele rzeczy naraz i one się tak szybko zmieniają, zarówno w toku samego porodu, gdzie też są różne fazy samego porodu, z takiej fizjologii, ale też emocjonalnie i to zmęczenie, które się pojawia i radość i często też lęk. Ale te pierwsze dni, tak jak mówisz, wcale często nie są łatwiejsze. Pomyślałam jeszcze o tym pierwszym okresie bycia w szpitalu, który dla wielu kobiet jest niezwykle trudnym czasem, bo to są te pierwsze momenty z maluchem, często dużo bezradności, takiej bezbronności i bardzo, bardzo dużego zmęczenia. Niejednokrotnie wiele, naście albo nawet dwadzieścia kilka nieprzespanych godzin, wątpliwości, jak przystawić do piersi tego malucha, czy on dobrze przybiera, kiedy nas wypiszą, czy nie będzie żółtaczki. Tam już wtedy pojawia się mnóstwo pytań. Często takiej brakuje mi dobrego słowa, bo chciałam powiedzieć nieporadności, ale to nie o nieporadność mi chodzi. Takiej czułości, troski, ale też ogromnej ostrożności wobec tej małej istotki, która nam się wydaje taka krucha. I jak powiedziałaś też o mężczyźnie, to pomyślałam sobie, że mój mąż mówił o tym, że on się czuł po prostu często bezużyteczny i bezradny. Chociaż dla mnie to, że był przy mnie, było niezwykle ważne. Ale kiedy już wróciliśmy do domu, i to o tym też często mówią moje klientki, pojawia się ten ogromny skok hormonów, ta burza hormonów. Pojawia się nawał u kobiet w kontekście karmienia piersią, w ogóle w kontekście pojawiania się pokarmu. Pojawia się często baby blues, czyli właśnie no, taki bardzo obniżony nastrój, takie poczucie bycia zupełnie bezbronną w zupełnie nowej sytuacji. I ja w ogóle myślę sobie o tym, że sam poród jest pewnym rytuałem przejścia w życiu kobiety, ale że też ważne, żebyśmy mówili o tym, że te kolejne tygodnie połogowe, i myślę, że połogowi dopiero teraz zaczynamy w naszej kulturze i w ogóle w takiej społecznej narracji oddawać to należne miejsce, czy nawet pierwsze 3 miesiące życia dziecka, ten 4. trymestr, jak to czasem mówimy, to jest wciąż ten portal przejścia do jakiejś totalnie nowej rzeczywistości. I może to zabrzmi trochę strasznie, a może w zgodzie ze rzeczywistością, ale ja myślę, że tam się dzieje wtedy wszystko. I to naraz.
9: Co więcej, powrotu nie ma z tej nowej rzeczywistości.
11: Tak, ja pomyślałam o tym, że przypomniało mi się takie myśli, które miałam po porodzie, bardzo dojmujące, że ja już nigdy tego człowieka nie wyjmę ze swojej głowy. W takim sensie, że już zawsze, że to jest taki człowiek, który się pojawia w życiu, o którym już zawsze będę myśleć. I że to jest bardzo nowe doświadczenie.
10: I to poczucie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie czułam się właśnie tak odpowiedzialna i tak przejęta tą odpowiedzialnością, jak kiedy po raz pierwszy popatrzyłam na mojego syna.
9: To jest Czas Rodziców. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, Anna Bajkowska.
11: Ula Malko i Krzysztof Chorwat, słuchacie audycji Czas Rodziców. W studiu z nami psycholożka i psychoterapeutka Anna Bajkowska.
9: Przed audycją postanowiłem zapytać znajomych mam, jakie trudności napotykają codziennie w macierzyństwie, o to, czego można dowiedzieć się na podwórku.
12: Mam wrażenie, że współczesne macierzyństwo stało się ogromnie obciążające psychicznie. Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek, które nie zawsze są szczere. które czasami powiedzą, że cały dzień się bawiły z dzieckiem, a tak naprawdę spędziły popołudnie na piciu kawki i scrollowaniu Instagrama. W mediach społecznościowych cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna, zaangażowana, cały czas jest kreatywna, wymyśla dziecku zabawy, całe dnie spędza na podłodze, układa klocki, puzzle, codziennie coś innego do jedzenia, prześcigiwanie się w tym, jakie ma być śniadaniówka do szkoły. I przez to wiele kobiet ma poczucie winy, kiedy próbują znaleźć czas dla siebie. Taki przykład, matka idzie na siłownię, spotka się z koleżanką na kawę albo po prostu chce być sama. Zamiast kolejny raz bawić się z dzieckiem, a później wraca do domu i obwinia się i w myślach usprawiedliwia, że chciała coś zrobić dla siebie, czy że chciała być po prostu lepszą matką w konsekwencji dla tego dziecka.
13: Masz wyrzuty ze sumienia często?
12: Nie aż tak często, ale rzeczywiście się pojawiają, szczególnie w sytuacjach, kiedy po prostu chcę usiąść, poskrolować telefon, napić się kawy, a nie kolejny raz czytać bajeczkę, czy grać kolejny raz w tą samą grę.
11: Dla mnie to nagranie jest jakoś bardzo poruszające, ponieważ przypomina mi w ogóle o wielu kobietach, które słyszę w gabinecie, które przychodzą z takim wysokim poziomem lęku, bo mówią, że wszystko, co robią, to robią źle. I się o to martwią i czują, że czy karmią tak, czy tak, to źle, że niezależnie, czy się bawią z dzieckiem, czy się z nim nie bawią, albo boją się, że się bawią w nieodpowiedni sposób, za mało wartościowe. I że to jest bardzo dominująca narracja. Ciekawa jestem, czy też się z tym spotykasz.
10: Bardzo często. I to, co wybrzmiało w tym nagraniu o poczuciu winy, to myślę, że ten lęk przychodzi z młodą mamą do gabinetu właśnie pod rękę z poczuciem winy. I tych obaw jest rzeczywiście dużo. Myślę, że to, co jest też znamienne dla naszych czasów, to, że otacza nas gro specjalistów. I z jednej strony to naprawdę świetnie, że możemy skonsultować to, co nas niepokoi, że możemy zasięgnąć jakiejś porady. Z drugiej strony, ci specjaliści często mówią różnymi, odrębnymi, a nawet wręcz sprzecznymi głosami. Proszę nie podnosić malucha w taki sposób. Te buciki będą dobre, to może niekoniecznie. Nosidło nie, to jeszcze nie na ten moment. Podróż tak daleko. I bardzo często młode mamy przychodzą też do mnie do gabinetu z takim ogromnym lękiem. Myślę, że dlatego, że trudno jest im zatrzymać się i posłuchać tego własnego głosu. Tego, co one tak naprawdę chciałyby wybrać. Co jest bliskie ich filozofii bycia mamą. Ale też temu, jak żyje ich rodzina. Co jest dla nich ważne. Na co chcą postawić w tym wychowaniu. I często są takie pozawieszane albo wręcz porozrywane pomiędzy tymi sprzecznymi głosami. I myślę, że to też jest jedna z przyczyn lęku.
9: Skąd się to bierze? Mamy nie ufają sobie? Nie mają tego czuja? Czy właśnie są tak rozproszone tymi rzeczami z zewnątrz i presją?
10: Wiesz, ja myślę, że my mamy tego czuja, tylko kiedy funkcjonujemy w tak przebodźcowującym środowisku i kiedy te narracje, tak jak mówiliście na początku, w zasadzie płyną z różnych stron, bo to wystarczy wziąć ten przysłowiowy telefon, o którym mówiła mama w nagraniu i poskrolować. Algorytm bardzo łatwo cię wyczuje i zacznie ci podrzucać takie treści. Do tego jest mama, teściowa, koleżanki, właśnie wszystkie te kobiety też, które się pojawiły w tym fragmencie reportażowym. I często jest tak, że każda mówi co innego. No i kiedy jesteśmy w hałasie, tutaj oczywiście cudzysłów do tego sformułowania, w hałasie w rozumieniu, kiedy tych głosów jest naprawdę wiele, no to umówmy się, trudniej jest słuchać tej intuicji. I myślę, że trudniej niż bywało kiedyś. Co prawda, kiedy moja mama opowiada o swoim wczesnym doświadczeniu macierzyństwa, no to miała jeden wyrazisty głos i to był głos mojej babci, ale on był jeden. I myślę, że to też jest znacząca różnica.
11: I ja też myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o tej ekspertyzacji macierzyństwa, prawda? Czyli to jednak co innego jest, jak to są koleżanki. I oczywiście to też jest trudne, tak, jak to są czy mama, czy ciotka, czy koleżanka i każdy ma swoje zdanie. A co innego jest, jak to są ci eksperci. A teraz w internecie można powiedzieć, że ekspertem może być każdy. W takim sensie, że te różne mamy, które mają wielkie zasięgi i pokazują jakiś swój świat i mówią, mi się to sprawdza. To jest wersja macierzyństwa, która działa. Też stają się jakoś w naszym odbiorze ekspertkami wobec takiego sposobu funkcjonowania, a pokazują tylko część tego rodzicielstwa.
9: A mnie zastanowiło to, że powiedziałaś o młodych mamach.
11: Mhm.
9: A czy później te wyrzuty sumienia jakoś znikają, czy one też się pojawiają, ale w innych kontekstach? Czy to już zostaje z mamami na dłużej?
10: Myślę, że zostaje, aczkolwiek rzeczywiście mam takie poczucie, myślę tu zarówno o moich klientkach, przyjaciółkach, o samej sobie, że ten początek macierzyństwa, zwłaszcza kiedy pojawia się to pierwsze dziecko, że wtedy pewne aspekty są wyjaskrawione najbardziej. Nawet z tematu pierwszych bucików można się w zasadzie doktoryzować i spędzić godziny nad wyborem. Ja miałam takie duże poczucie, to jest akurat moje osobiste doświadczenie, ale takiego już oddechu ulgi, kiedy na świat przyszła moja córka i kiedy te różne rzeczy nie były już po raz pierwszy. Kiedy ja wiedziałam, że nie z każdym katarem potrzebuję iść do lekarza, kiedy wiedziałam, jak zareagować, kiedy uczyłam się tego, że kojenie malucha to jest tak naprawdę szukanie razem z nim rozwiązań i po prostu bycie blisko i pomieszczanie tego trudu, który czasem ten maluch przeżywa. Mi było po prostu łatwiej, bo miałam już to pierwsze doświadczenie. Natomiast myślę, że takie pytanie, czy ja robię dość i czy ja robię wystarczająco, towarzyszy nam w macierzyństwie. No, kiedy nasze dzieci dorastają, stają się nastolatkami, zwracają się w stronę rówieśników, ale też w stronę tego świata, które przynosi im zarówno dobre, jak i takie naprawdę trudne rzeczy, to myślę, nie wiem, Ula, czy się ze mną zgodzisz, ale że może się pojawić takie pytanie, jak wspierać tego młodego człowieka w nawigowaniu przez tą obfitość.
11: Tak, bardzo jest mi to bliskie. Też w domu mam dwóch nastolatków, więc bardzo czuję to, o czym mówisz, że się pojawia chyba taki inne zabarwienie tych uczuć wszystkich, bo też jest taka dynamika, no, że byłyśmy bardzo blisko z tymi dziećmi na początku, tak? I nie tylko z uwagi na to właśnie, że chcemy się nad nimi pochylić i być z nimi, ale też no właśnie ze względu na to, że tyle jest wokół tego lęku i niepokoju, no to bardzo dużo naszej energii idzie w budowanie relacji, w kontakt z tym dzieckiem. No i jesteśmy w tym całe, a potem no, ten człowiek się od nas odsuwa, co jest w ogóle bardzo naturalnym procesem. I wiele kobiet doświadcza pustki.
9: No właśnie, jak wy się z tym czujecie, że to dziecko w końcu no, wyfruwa, albo ma wyfrunąć niebawem z gniazda?
11: Ja myślę o tym, że to budzi bardzo wiele ambiwalencji, czyli takich różnorodnych uczuć. Bo trochę się tęskni za tym czasem, kiedy ten człowiek był tak blisko i się było bardzo taką potrzebną osobą, jako mama, czy wspieracz, czy wspieraczka. Ale mnie to też zachwyca, jak widzę, jak oni stawiają swoje kroki poza. Ja ukułam taką metaforę parasola u nas w domu, ponieważ młodszy syn przeżywał to, że starszy się odsuwa i od nas, i od niego. To nazwałam to tak, że my trzymamy parasol jako rodzice. No i że ten starszy już spod tego parasola wychodzi i się biega po deszczu i mu to jakoś, i to sobie sprawdza, jak mu z tym. A ten młodszy kursuje między tamtym a nami. I rzeczywiście no, oglądanie, jak ten po tym deszczu biega, no jakoś jest wzruszające też, że on se radzi, a że czasami do nas przychodzi z tym. To jest zupełnie inne macierzyństwo niż to początkowe. Ale oczywiście doświadczenie tego buntu i tego, co te dzieciaki potrafią nam mówić, jak się od nas separują, nie jest łatwe i wymaga na pewno dużo siły.
9: No właśnie, to jest ten taki kolejny trudny moment w macierzyństwie, czyli okres buntu nastoletniego.
10: Myślę, że tak, ale jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tego wątku separowania, bo jakoś zachwyca mnie ta metafora, którą się dzielisz, Ula, i słucham cię z taką przyjemnością, bo ja jako mama jestem na zupełnie innym etapie, mam jeszcze przedszkolaki w domu i przypomniałam sobie bo myślę, że to też takim mamom na początku drogi może być pomocne, że kiedy byłam mamą kilkumiesięcznego dziecka i wracałam stopniowo do pracy gabinetowej, to pamiętam, w jakim pośpiechu ja z tego gabinetu wracałam. Jak ja pędziłam do domu, jak każda, wydawało mi się wtedy niepotrzebna minuta tej separacji, była dla mnie do ograniczenia. Potrafiłam nie pójść do łazienki, potrafiłam nie dopić kawy, którą miałam w kubku, byle wrócić. A teraz, jako mama przedszkolaka, to ja z zachwytem słucham, jak mówisz o tym parasolu i myślę też o tym momencie z ekscytacją, no bo moje dzieci są w takim wieku, gdzie potrzebują mojej uwagi, potrzebują, to wiecie, zdanie, mamo, patrz, które pada w naszym domu pewnie kilkadziesiąt razy dziennie, jest takim zdaniem, które sprawia też, że ja jestem ciągle obecna i zaangażowana. Ale wracając...
9: Ale fajne, to jeszcze powiem do tego, że fajne jest chyba też to, że jak są w tym przedszkolu, bo ja też mam przedszkolaka i pierwszoklasistę, proszą, nie przychodź po mnie wcześniej. Tak. Przyjdź jak najpóźniej. To znaczy, że już w tych relacjach społecznych sobie radzą świetnie. I to też jest fascynujące, obserwowanie dzieci, które no, zaczynają żyć między ludźmi i to jest bardzo fajne. To znaczy, że coś tam jednak albo my im daliśmy, że oni to potrafią, albo no, tak już mają dzieci po prostu.
10: Tak, natomiast dla niektórych mam jest to niezwykle trudny moment. Takie poczucie, że mój maluszek, ten, który jeszcze chwilę temu był tak blisko, zaczyna właśnie iść w stronę świata. I tutaj znowu, czasami pojawia się to jako lęk albo poczucie winy. Czy to znaczy, że ja wszystko robię dobrze, skoro moje dziecko woli zostać do tej 16:30 w przedszkolu? Drogie mamy, tak. To jest bardzo naturalne.
9: Korzystajcie wtedy z czasu po prostu wolnego. No albo zostańcie dłużej w pracy, jak musicie.
11: Tak, ale rzeczywiście to jest trudne. Po pierwsze dla wielu kobiet z powodu wyrzutów sumienia czy poczucia winy, że może ja coś źle robię, tak? Że to dziecko mnie nie potrzebuje. Że jest taka wizja, że jak dziecko nas coraz mniej potrzebuje, to może to oznacza, że coś źle robimy. I myślę, że to też jest o takiej mitologizacji trochę tego macierzyństwa, takiej wizji, prawda, że my będziemy, że jesteśmy, że dobra matka to jest ta, co jest bardzo blisko zawsze już ze swoimi dziećmi i takie to jest bardzo, bardzo bliskie, a prawda jest taka, że to jest naprawdę różnie bardzo.
9: Albo, że trzeba znaleźć balans i to jest między o tym też, że macierzyństwo, ojcostwo też, no to jest coś, co jest wtedy dobre, pewnie, kiedy również dla siebie mamy czas i my się rozwijamy, a niekoniecznie tylko może zaryzykuję w audycji o macierzyństwie, że niekoniecznie poświęcamy się w 100% dziecku.
11: Dodatkowo każde dziecko jest inne i myślę, że to też jest bardzo ważne o tym pamiętać, że są takie dzieci, które naprawdę rzeczywiście mimo wieku nastoletniego będą często wołać mamo patrz, a zobacz, jak ja tutaj to zrobiłam. A są takie, które nie. I to nie oznacza, że coś zrobiliśmy źle.
9: A to też w kontekście tej presji społecznej, że po co słuchać w takim razie doradców z zewnątrz, którzy nie znają nas ani naszego dziecka, skoro to dziecko może być inne niż dziecko tej pani z Instagrama. Przecież.
11: Zastanawiałam się też nad tym, jak wesprzeć mamy, które się boją w ogóle czuć złość wobec swoich dzieci, czy tak wobec tego, co się dzieje, że złość jest takim tematem, który bardzo budzi lęk, prawda? I że kobiety potrafią przyjść i powiedzieć, nie wolno mi czuć, ja czuję złość, ale powinnam ją hamować.
10: Myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy pracując terapeutycznie, ale w ogóle wspierając też kobiety w obliczu takich trudności, pamiętali o tym, że złość nie jest tożsama z przemocą. A ja myślę, że bardzo często tutaj taka obawa się pojawia, że jeżeli ja będę zła, to zrobię coś, co będzie agresywne, co będzie przemocowe, co wyrządzi krzywdę mojemu dziecku. Nie, złość jest bardzo potrzebną, ważną energią. Ważne jest natomiast też, żebyśmy uczyły się, w jaki sposób ją regulować i w jaki sposób ją okazywać.
9: To do tego wątku proponuję wrócić za chwilę. To jest Czas Rodziców. Przypominamy, że można do nas pisać. Czekamy na wasze wiadomości, pytania pod adresem rodzicem@tok.fm. Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Słuchacie audycji Czas Rodziców. W studiu z nami psycholożka i psychoterapeutka Anna Bajkowska. Ale na początek jeszcze jedna wypowiedź mamy, między innymi o niechcianych radach.
14: Tych niechcianych rad jest pełno, no i one się pojawiają jeszcze od momentu ciąży, że powinnaś, nie wiem, leżeć nogami do góry, powinnaś chodzić, powinnaś smarować brzuch oliwką, powinnaś niczym nie smarować, bo skóra się sama przyzwyczai. Potem załóż czapeczkę, nie zakładaj czapeczki, wprowadź przycierek, nie, daj marchewkę do ręki, albo najlepiej jabłko, udławi się, nie udławi się, nauczy się odkrztuszać. No po prostu tego jest tyle, że to jest naprawdę frustrujące, bo takich rad jest naprawdę, naprawdę z każdej strony i od osób, które kochamy, od naszych mam, od naszych najbliższych, po osoby kompletnie obce. Jakieś panie spotkane w parku, na przykład mówiące, dziwiące się, ojej, tak zimno, dlaczego to dziecko nie ma czapeczki? Co jest frustrujące, to na pewno jest frustrujące to, że kobiety po prostu mają gorzej. Że jak właśnie ta matka w tym parku jest i zabraknie jej tej czapeczki, to jest wyrodna matka. Ona chce po prostu, ona chce podskórnie, żeby to dziecko się przeziębiło. A jak ojciec nie wziął czapeczki, o, zapomniał. O, biedny, zapominalski. Przepracowany. Jak ojciec wychodzi na siłownię, świetnie realizuje się, dba o formę, żeby to dziecko nosić na rękach. A jak kobieta idzie na siłownię, jak matka idzie na siłownię, o, nie dba o dziecko. A z kim jest dziecko? Z kim zostało dziecko?
9: Rzeczywiście aż tak źle jest w tych też różnicach między postrzeganiem ojca a matki?
10: Jeszcze się uśmiecham po wysłuchaniu tego fragmentu. Jest coś w tym. Rzeczywiście te narracje nie są równościowe i faktycznie bardzo często to pytanie, a z kim jest dziecko, kiedy mama wychodzi, ono faktycznie pada. I tata jest doceniany i często komentuje się to w taki sposób, że tata pomaga. Na szczęście teraz ta narracja zaczyna się zmieniać i coraz częściej mówimy o tym, że on nie pomaga, on jest po prostu zaangażowany w opiekę nad istotą, która jest ich wspólnym dzieckiem. Natomiast tak, ja myślę, że to społeczne oko jest surowsze wobec kobiet. Co więcej, że to często kobiety wobec kobiet potrafią być takie surowe.
11: No właśnie, to mnie jakoś bardzo zaciekawia, ten paradoks, że mówimy o tym, jak ważna jest wioska, żeby wychować dziecko. I że nie tylko dzieciom jest potrzebna, ale też, prawda, nam, rodzicom. A z drugiej strony, jak się właśnie ta wioska pojawia, szczególnie wygląda na to, że w postaci kobiet, to spotykamy się z ocenami, atakami, takim wtrącaniem się, wręcz czasami piętnowaniem. Jak rozumiesz te wojny matek?
10: Mówiliśmy sobie dzisiaj tutaj na początku o tym lęku, który się pojawia często wtedy, kiedy zostajemy mamami. I ja myślę o tym właśnie w taki sposób, że jeżeli w obydwu kobietach, które toczą ze sobą taką wojnę albo taką rozmowę, jest ten lęk, to każda będzie próbowała w jakiś sposób obronić swoje racje i swoje wybory. I czasami, kiedy jest nam trudno właśnie zaufać sobie, to bronimy ich przez atak, porównując, podważając wybory drugiej strony, sugerując, że to nasze jest po prostu lepsze albo że ta druga osoba nie ma racji. Więc ja myślę, że często tam jest lęk i taka obawa, że to my wcale nie jesteśmy doskonałe i że musimy to w jakiś sposób przykryć i ukryć.
9: Rozmawiając wcześniej z Ulą, też myśleliśmy o tym, jak to jest kulturowo być może polskie, bo to ty, Ula, mówiłaś, że wychodzi się gdzieś tam w Grecji, Włoszech, te dzieci są jakoś tam hołubione, wszyscy pytają, wszyscy czepiają dziecko, cieszą się obecnością tego dziecka w restauracji na przykład, co u nas jest takie często okej, tworzymy restaurację nie dla dzieci na przykład.
11: Tak, ja miałam takie doświadczenia w Grecji, że naprawdę nikt nie komentował w taki sposób jak w Polsce właśnie, że dziecko nie wiem, jest bez
9: czapki. Czy my lubimy sobie właśnie tak jakoś dowalić?
10: Pewnie coś w tym jest i rzeczywiście też mam takie obserwacje, nie wiem, z krajów chociażby śródziemnomorskich, że rzeczywiście tam jest po prostu taki zachwyt nad tą dziecięcą spontanicznością, że nikt nie komentuje, że mama nie pilnuje, a dziecko jest niegrzeczne, że niewychowane. I być może jest coś w tym, o czym mówicie, natomiast kurczę, smutno mi się zrobiło na myśl, że tak miałoby być. Mam poczucie, że powolutku zaczynamy to przełamywać i ja bardzo sobie cenię na przykład grupy wsparcia dla mam, bo myślę, że to są rzeczywiście takie wioski, w których faktycznie to słowo wsparcie, wiecie, możemy pisać wielką literą i tam można mówić o różnicach w taki sposób, który jest wciąż oparty o szacunek, o troskę, o taką chęć bycia dla siebie rzeczywiście pomocnym. No i mam nadzieję, że to będzie przesiąkało też w tę kulturową narrację i że stopniowo będziemy jakoś zmieniać to wyobrażenie.
9: A czy teraz właśnie bez tej wioski jest mamom trudniej? Nie mamy, często wyprowadzamy się daleko od rodziców, więc nie mamy babci, dziadka pod ręką. No jakoś tak te wszystkie rzeczy też, które się przekazuje zazwyczaj, czy przekazywało z pokolenia na pokolenie, trochę odpadają, więc to wszystko spoczywa na rodzicach, często na mamach. Czy teraz czujecie, że jest trudniej?
10: Tak, ja zdecydowanie mam takie poczucie, że jest trudniej. Wierzę, że po prostu nie można zejść z tej warty, bo nie ma jej komu przekazać. I w takich społecznościach plemiennych kobiety nie zajmowały się dziećmi non-stop. Właśnie ta wioska była zaangażowana. To było, nie wiem, 50-60% czasu, kiedy to mama była na wyłączność z dzieckiem. A teraz no, jest o to niezwykle trudno.
9: Może stąd te wyrzuty sumienia, że jak idzie do pracy, to prawie, że porzuca dziecko, no bo nie ma z kim zostawić.
10: Tak, ta narracja zresztą też funkcjonuje społecznie. Jest wiele dylematów. Z kim ten maluch ma zostać? Czy z nianią? A czy mamy na to środki? Czy może w żłobku? A czy to jest dobre? Znowu tutaj te głosy eksperckie. Jak ważne są te pierwsze 3 lata życia? Jak istotna jest ta więź, która się buduje w tym okresie? Naprawdę myślę, że to jest niezwykle trudne. Ale ja bym też nie romantyzowała, wiecie, tych wiosek sprzed 30-40 lat, bo myślę sobie o tym, że nie zawsze to było takie wspierające i że czasami bardzo trudno było się wybić na taką matczyną niepodległość i autonomię wtedy, kiedy te kobiety w rodzie były na przykład bardzo dominujące, silne i narzucające też swoją perspektywę.
11: Ja myślę, że wtedy mogło być trudno być sobą. W takim sensie sobą rozumiano jako nie konsekwencja tego właśnie, jak zostałam wychowana i że wszystkie matki w naszym rodzie to jakoś robią, tylko żebym chciała po swojemu. I wydaje mi się, że to mogło być wyzwaniem. Ja też mam takie poczucie, że jest trudno kobietom obecnie i że rzeczywiście się jakoś tak miotają między tym, żeby zostawać w domu, ale żeby jednak iść do pracy albo żeby zostawić komuś to dziecko pod opieką, komu zaufają, ale kto to ma być, że to naprawdę jest trudne w obecnym świecie.
9: Chciałbym też, żebyście poradziły, żeby z tej audycji wypłynęła jakaś jednak porada dla mam, czego dzieci dzisiaj tak naprawdę potrzebują od rodzica, czego potrzebują od mamy, co jest tylko tą społeczną presją właśnie, a co możemy, na czym musimy, powinniśmy się skupić, czy powinny mamy się skupić, oczywiście przy wsparciu partnera.
10: Ja myślę, że dzieci wciąż potrzebują tego samego, takiej uważnej obecności. To nie oznacza oczywiście, że ta obecność ma być przez 100% czasu. Może tam być miejsce i na kawę, i na siłownię, o której padały tutaj słowa w tym reportażu. Dzieci potrzebują móc odbijać się w takich kochających, uważnie patrzących oczach. I potrzebują takiego rodzica, który jest zadbany na tyle, żeby mógł być właśnie uważny, obecny, stabilny i żeby obie strony mogły czerpać przyjemność z tego kontaktu.
9: Który ma też swoje pasje na przykład.
10: Mhm. Tak.
9: Bo to też jest obserwacja człowieka, prawda?
10: Tak. Myślę, że dzieci potrzebują widzieć nasze szczęście, że uczą się też w taki sposób wiele ważnych rzeczy o sobie i że ta przyjemność płynąca z kontaktu jest też po prostu paliwem dla miłości i dla więzi. Ale żeby w tym kontakcie mogło być przyjemnie, to my naprawdę potrzebujemy zadbać o swoje potrzeby. Nie możemy robić tego na totalnie rozładowanej baterii.
11: I ja myślę, bym dodała, bo absolutnie się zgadzam z tym, Aniu, co mówisz, bym dodała jeszcze coś takiego, że często matki mnie pytają, no dobra, ale jak ja nie lubię się z tym moim dzieckiem bawić, no tymi klockami albo te role tam odgrywać.
9: Bo ma do tego prawo.
11: I że umieram z nudów, to co ja mam robić, bo przecież wydaje mi się, że trzeba się z dziećmi bawić. I ja sobie myślę o tym, że zapominamy, że dzieci chcą z nami spędzać czas, a ten czas może polegać na tym, że ja coś robię w domu, coś, co mi sprawia przyjemność, albo coś, co potrzebuję zrobić, żeby nie wisiało mi i nie myślałabym o tym potem. I to dziecko tam koło nas może krążyć i gdzieś być, tak? I to naprawdę nie musi być układanie klocków wspólne. I to też jest okej. I tak a propos tych pasji, pomyślałam sobie o tym, że mi się marzy, żeby nasze dzieci wiedziały, jak lubimy naszą pracę, że na przykład chcemy do niej iść. Czyli, że to jest taki drobiazg, ale że nie zawsze musimy mówić naszemu dziecku, no wiesz, muszę cię zostawić, bo muszę iść do pracy. Tylko mogę powiedzieć, wiesz co, ja chcę iść do pracy, lubię moją pracę, no, uwielbiam to, co robię. Albo chcę iść do pracy, bo chcę zarobić pieniądze. Na przykład temu służy moja praca w danym momencie. Tak, znaczy chodzi mi o to, żeby nasze dzieci słyszały...
15: Budowanie pozytywnego przekazu.
11: Tak, i takiego obrazu kobiety też, która lubi to, co robi. Chcę iść na siłownię, bo bardzo lubię ćwiczyć. Bo mam ochotę się spotkać z koleżankami, bo dawno ich nie widziałam. Bo my często mówimy muszę, co myślę, że jest odpowiedzią na te wyrzuty sumienia i poczucie winy. Możemy chcieć.
15: A o czym dzisiaj mamy boją się mówić głośno?
10: Na przykład o nudzie, o tym, że macierzyństwo bywa też czasami po prostu nużące, chociażby ta zabawa klockami, o której mówisz. O takim poczuciu wypalenia albo zmęczenia bardzo silnego przed tym, zanim wypalenie jeszcze nastąpi. Boją się mówić o swoich ambiwalentnych uczuciach do dzieci, właśnie o tej złości, o której też już rozmawialiśmy. Czasami boją się mówić na głos też, że tęsknią niejednokrotnie za tym, jak to było, zanim stały się mamami. I to niekoniecznie wcale znaczy, że żałują decyzji o rodzicielstwie. To znaczy, że czasami po prostu chciały spać do 10, wypić kawę w łóżku, pójść na siłownię i być takie beztroskie, właśnie nie mieć obrazu tej kochanej osoby i odpowiedzialności, która za tym idzie w umyśle.
15: A co powiedziałybyście ojcom? Partnerom, jakoś żeby no właśnie wypłynął przekaz do nich, do mnie, jako do ojca, od mam, blisko Dnia Matki.
11: Ja pomyślałam o tej bezradności, o której tutaj padło, że mężczyznom często rzeczywiście jest trudno, bo jak kobieta jest taka zalana lękiem czy przestraszona, to by chcieli coś z tym zrobić. Jakiś szybko zadziałać. Trochę i czy przy porodzie, jak ona jest w dużym wysiłku, czasami cierpieniu, to, że chcieliby zadziałać, to tak samo jak jest jakaś bezradna czy przestraszona, bo nie wie, co zrobić z płaczącym niemowlęciem albo z młodym nastolatkiem, który trzaska drzwiami. I to, co bym chyba chciała powiedzieć, to, że czasami nie chodzi o to, żeby coś robić, tylko pobyć. W takim sensie, że wydaje mi się, że wielu kobietom może posłużyć to, jak się razem siądzie na kanapie i po prostu pobędzie w tym, że jest trudno nam i że z tym się nic nie da zrobić. I że taki teraz jest czas, że ten nastolatek trzaska drzwiami. Taki jest teraz czas, że niemowlę płacze i że możemy w tym razem pobyć, mogę cię przytulić, widzę, że ci trudno, to jest wkurzające, chciałbym coś z tym zrobić, chciałbym móc tak zaczarować, żeby to zniknęło, ale rozumiem, że się nie da.
15: Czyli tak współuczestniczyć w tym życiu, ale bo teraz odbieram to tak, jakbyśmy my, faceci, potrzebowali właśnie działać i jakoś super zaradzić. Tak jest rzeczywiście?
11: Ja mam takie doświadczenie, że na bezradność, myślę, że nie tylko mężczyznom, wielu się z nas uruchamia chęć szybkiego zadziałania, żeby ta kobieta przestała cierpieć, żeby to dziecko przestało płakać.
10: Wiesz, to widać zwłaszcza, myślę, na początku tej drogi, właśnie przy porodzie, później w tych pierwszych miesiącach, kiedy rzeczywiście to figura mamy jest często naprawdę niezbędna w kontekście tego kojenia, tulenia, karmienia i kiedy rzeczywiście tego działania nie ma dużo. Więc tak, myślę, że to bycie będzie dobrą puentą.
15: To bardzo dziękujemy za tę puentę. Ula Malko.
11: Krzysztof Horwat.
15: Dziękujemy za dziś. Z nami była psycholożka Anna Bojkowska. Audycję przygotowała Olga Tanajewska. Do usłyszenia.
16: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne państwa Afryki mogą zostać dotknięte epidemią eboli, alarmuje Unia Afrykańska. O skoku technologicznym polskiej armii mówią eksperci po dotarciu do kraju pierwszych z zamówionych F-35. Duża przebudowa i duże utrudnienia w Warszawie. Ostatnie przygotowania do remontu torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 10 państw afrykańskich także może zostać dotkniętych epidemią wirusa eboli, nie licząc Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, która jest epicentrum tego wirusa, ostrzegła Agencja Sanitarna Unii Afrykańskiej, a wśród zagrożonych wymieniła m.in. Rwandę, Kenię, Tanzanię czy Etiopię. Do piątku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała tylko w Demokratycznej Republice Konga 177 zgonów z powodu eboli i prawie 750 potwierdzonych zachorowań. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o pierwszych myśliwcach F-35, które w piątek wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na razie do Polski dotarły 3 z zamówionych 32 takich myśliwców.
2: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi.
1: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 myśliwców F-35, a wszystkie zamówione maszyny mają być dostarczone do 2029. Przez najbliższe 2 miesiące warszawiaków i turystów czekają, delikatnie mówiąc, duże problemy komunikacyjne. Wszystko przez przebudowę torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich. Tramwaje do początku sierpnia nie będą jeździć, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że kierowcy także odczują zmiany, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
3: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
1: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale te plany nie dojdą do skutku, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
1: Początek prac związanych z remontem torowiska tramwajowego wzdłuż Alei Jerozolimskich 30 maja. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. A chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie. A od ostatniej kontroli, która miała miejsce 10 lat temu, zmieniło się niewiele.
5: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
1: Przez 2 lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Bieszczady kuszą dziką przyrodą, ale trzeba pamiętać, że ta dzika przyroda rządzi się własnymi prawami. Przypomniała o tym sytuacja z Wołkowyi, gdzie turyści podchodzili na kilka metrów do młodych niedźwiedzi, które zdezorientowane znalazły się tuż przy drodze. Nagranie z tego zdarzenia obiegło sieci i podzieliło internautów. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, ocenił w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Starcem Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: No i tutaj jest ten filmik.
7: No śliczne maluszki.
6: Ale samo zachowanie już chyba śliczne nie jest.
7: No oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie. Ewidentnie. Ile to jest? 6 metrów? No
6: powiedzmy.
7: To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki. Wbrew temu, co by można było odczytać z jego postury. Więc to było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują rzadkie, ale przypadki.
1: Jednocześnie ekspert przypomina, że Bieszczady są absolutnie bezpiecznym terenem dla turystów. Pamiętać trzeba tylko o kilku zasadach, jak nieśmiecenie na szlakach i nieschodzenie z wytyczonych ścieżek. W ten weekend w TOK FM mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat piszemy też na tok.fm.pl. Kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata na jednym wydarzeniu. W Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedzibie ambasady brytyjskiej, trwa tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw, mówi organizatorka Joanna Witek-Lipka.
8: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
1: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo, które oglądać można do niedzieli do godziny 19. Najcieplej do 29 stopni będzie w niedzielę na południowym zachodzie, około 26 pokażą termometry w centrum i na południu, 21-23 będzie na północy, a najchłodniej nad samym morzem, od 16 do 18 stopni Celsjusza. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A Państwa i moim gościem jest Łukasz Orbitowski.
10: Również się kłaniam.
9: Witam Cię bardzo serdecznie. Wielu pisarzy, przede wszystkim mężczyzn w tym programie, gdy ich pytam, jaka jest ich motywacja, żeby zająć się tą sztuką, no to tak kluczą, ale wyczuwam, że często te powody są bardzo proste. To znaczy sukcesy erotyczne oraz pieniądze.
10: Ja nie wiem, czy pisarze są erotycznie najbardziej rozchwytywaną grupą społeczną w Polsce.
9: No ale gdy spojrzysz tam, pojawiałem na Chłaskę, Głowackiego czy Kosińskiego, to jednak tak.
10: Jeżeli je pytasz o moje życie erotyczne, to ono jakieś tam istnieje. To prawda. Natomiast pocieszam się, znajduję pocieszenie i radość w tym, że być może nie wynikają one z mojego talentu literackiego, ale piekielnej charyzmy. A motywacje odnośnie pisania są złożone. Ja jako dzieciak po prostu chciałem być pisarzem. Marzyłem o pisaniu, marzyłem o opowiadaniu historii. Gdy byłem bardzo mały, to nie mama opowiadała mi bajki, ale ja opowiadałem bajki mamie. Więc miałem tego rodzaju kreatywną wyobraźnię, która no z wiekiem trochę skostniała.
9: Ale co za tym stało? To znaczy, ja rozumiem zdolność do opowiadania historii, do tak zwanego storytellingu, ale no za tym jest coś jeszcze chyba, bo historię się zawsze opowiada komuś. Po co?
10: To się tak, w moim wypadku opowiadam czytelnikom. I to jest bardzo dobre pytanie, po co? Ponieważ tak naprawdę za nim idzie inne. Czy we mnie i w moim doświadczeniu życiowym istnieje coś na tyle wartościowego, żeby upraszać się o przekazanie tegoż doświadczenia, prawda? Czy to, co ja przeżyłem, to, co ja pomyślałem, to, co ja wymyśliłem, stanowi wartość na tyle istotną, aby nakłonić kogoś, żeby wydał 50 zł na książkę? I ja z jakąś taką butą i bezczelnością odpowiedziałem sobie, że owszem, że może to, jak ja widzę świat, jak ja widzę ludzi, to, co się w głowie mi roi, jest na tyle, może nie błyskotliwe, ale w jakiś sposób szczególne, że istnieje w związku z tym przesłanka, by poprosić o głos. Ja o ten głos poprosiłem, no i proszę dalej, bo przecież nie złamałem pióra. Mhm.
9: Czyli tutaj ta moja intuicja, jeśli chodzi o podryw, jest nietrafiona.
10: A cóż ty masz z tymi podrywami? No zdarzało mi się korzystać ze swoich przywilejów, ale w sposób umiarkowany. Mhm.
9: Nie, bo wiesz, zacząłem się tak zastanawiać, miałeś bardzo ciekawą drogę do literackiego sukcesu. Tak?
10: No była bardzo długa przede wszystkim.
9: Była długa i kręta, no bo zacząłeś w takim dziale literatury, który raczej się kojarzy z incelami.
10: Mówisz o fantastyce.
11: Tak.
10: Wiesz co, ja tutaj się... No widzisz, od incela do człowieka, który ma życie erotyczne. Niesamowita droga. A mówiąc poważnie, no to twoja opinia jest jakoś tam trochę krzywdząca, ponieważ... Owszem, takie głosy słyszałem ćwierćwieku temu, że literatura fantastyczna to jest właśnie dla jakichś takich gorszych, głupszych, tych, co nie mają dziewczyny, co nie mają znajomych, w związku z tym siedzą, grają w gry planszowe albo czytają książki o smokach. Ale przecież wszystko się zmieniło, moim zdaniem w dużej mierze za sprawą serialu Gra o Tron, który skupił masową widownię i nagle okazało się, że wszyscy chętnie sięgają po fantastykę. To się zmieniło. Fantastyka stała się masowym, ważnym, niosącym niekiedy istotne treści zjawiskiem kulturowym. Problem polegał jednak na tym, że może moje książki fantastyczne jakieś treści kulturowe niosły, natomiast nie były specjalnie popularne. Po prostu jako fantasta nie zdołałem odnieść większego sukcesu, co oczywiście uwierało. I także z tego powodu zostałem autorem powieści obyczajowych lub jak to się pięknie mówi, literatury pięknej.
9: A jak do ciebie trafiła ta fantastyka? To znaczy, czy jako młody człowiek byłeś fanem tego
10: Oczywiście,
9: typu?
10: Znaczy ja dalej jestem fanem. Dalej oglądam filmy fantastyczne, gram w gry, czytam książki. Problem polega na tym, że byłem kiepskim fantastą. A jak to trafiło? No ja jestem, lubię mówić, że jestem jako twórca ulepiony z b***a. Mianowicie, kiedy miałem 12 lat, był rok 89 i za sprawą ustawy Wilczka nagle zyskaliśmy szeroki dostęp do kultury Zachodu. I ja się tym absolutnie zachłysnąłem. Na stołach zamiast księgarni pojawiły się stoły z książkami i budki. I zamiast książek w szarych okładkach jakiegoś, nie wiem, Jacka Londona w najlepszym wypadku Tolkiena, świetni autorzy, pojawiły się kolorowe, tłoczone okładki Grahama Mastertona, Stephena Kinga i innych autorów tego rodzaju, autorów powiedzmy literatury groszowej. Ja się tym zachłysnąłem, uważałem, że Masterton jest najlepszym pisarzem na świecie. No dziś już tak nie sądzę, choć miałem przyjemność poznać Grahama. Fantastyczny facet. Do tego doszły VHS-y i filmy z Chuckiem Norrisem, filmy z Van Damme, filmy Johna Carpentera, filmy Wesa Cravena i tak dalej, i tak dalej. Dożyliśmy do tego jeszcze muzykę metalową, którą się wtedy zachwyciłem, mając znowu 12 lat. No metal ma ten aspekt bajkowego horroru, prawda? Popatrzysz na okładki Iron Maiden albo Kinga Diamonda, no i masz tam jakiś rodzaj baśni, jakiegoś coś jak
9: zwykłego. Ale też ezoterii jakiejś,
10: tak. I wiesz, ja się tym wszystkim zachłysnął i to mnie stworzyło. To jest to dziedzictwo, którego nie zamierzam się wypierać i nigdy tego nie zrobię. I moja pierwsza myśl była taka, że hej, będę jak Stephen King. Będę pisał jak King, będę popularny jak King. Wiesz, kiedy jesteś nastolatkiem, to bardzo chcesz być kimś. Ja sobie wymyśliłem właśnie, że będę wielkim, wspaniałym autorem powieści grozy. No i zostałem małym i nędznym autorem powieści grozy. Po prostu nie umiałem tego gatunku uprawiać tak jak Stephen King. I co tu dużo kryć, w Polsce nie ma gruntu, nie ma możliwości, aby horror stał się popularny. Przez 35 lat do tego nie doszło, więc już nie dojdzie. My Polacy jakoś tam niespecjalnie lubił horrory. Może dlatego, że życie tutaj ma aspekt grozy.
9: No, chociaż jesteśmy całkiem nieźli w szeroko pojętej fantastyce. Czy w
10: tak, to prawda. Tak, to prawda. Ale horror nam po prostu z jakichś przyczyn nie wyszedł i nie przypominam sobie żadnego autora grozy, który zyskał status bestsellera, chociaż ostatnio Wojtek Chmielarz napisał horror. Tylko jest to horror bardzo w stylu Chmielarza, bo Chmielarz jest bardzo dobrym człowiekiem i w związku z tym, kiedy trzeba napisać coś naprawdę potwornego, to się przed tym zdryga. Tak, ma skrupuły. Ja jako autor horrorów skrupułów nie miałem żadnych i to też może przesądziło o niszowości tamtych książek, po prostu ich daleko idąca radykalność.
9: Mhm. A pamiętasz ten moment w twoim życiu, w twojej biografii, gdy pomyślałeś sobie, tak, będę pisarzem, dopnę swego?
10: Pamiętam to dosyć dobrze, ponieważ to się stało w Stanach Zjednoczonych.
9: podczas twojego epizodu tak, emigracyjnego.
10: Gdzie, gdzie pracowałem na budowie, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no bo wyjechałem z kraju, gdzie to był 2004 rok. Czasy, kiedy się ledwo wiązało koniec z końcem. Brakowało kasy, brakowało infrastruktury, brakowało wszystkiego. A tam, zapierczając na budowie 8 godzin dziennie, przy czym ja bardzo lubię pracę fizyczną, byłem w stanie mieć na pokój, na żarcie, na drobne przyjemności, coś tam odłożyć. Wiedziałem, że ta praca jutro będzie. Rozumiesz, nie miałem żadnych zmartwień. A ponieważ się strasznie nudziłem, to zacząłem pisać książkę, która ukazała się potem jako Tracę ciepło. Miałem możliwość zostania w tej Ameryce, bo moja ówczesna partnerka przyszła, była żona, wygrała zieloną kartę i stąd tam się wziąłem. Pojechałem na rekonesans i sobie pomyślałem, kurde, no jak zostanę na tej budowie, to będę miał fajnie, ale co z tymi książkami, co z marzeniem o pisaniu? I stwierdziłem, że wrócę i zaryzykuję, wrócę do kraju, spróbuję wydać książkę, a jak się nie uda, to wrócę do Ameryki. I powiem ci, że się udawało bardzo dziwnie, bo te książki wychodziły, odnosiły jakiś tam sukces artystyczny, ale jak gdyby sukces artystyczny jest najboleśniejszym rodzajem sukcesu, że tak się wyrażę.
9: Taki melanż robotniczo-literacki, no to jest znany topos w ogóle, wiesz, no takich Marek Chłasko.
10: Wiesz co, ja tym oczywiście swojego czasu grałem, no ale bądźmy szczerzy, w tych Stanach byłem pół roku, to był epizod żaden ze mnie robotnik. Ale zdarzało mi się pięknie kłamać o tym, jakie mam piękne ludowe pochodzenie. No, ze zrozumiałych względów. Teraz już tak oczywiście nie robię. I wiesz, ja sobie obiecałem, że jeżeli do 35 roku życia się nie uda, to już się nie uda. Jakoś na wysokości właśnie 35 roku życia pojawiła się ta inna dusza i zdarzył się
9: ten sukces artystyczny.
10: Ale na co mi sukcesy artystyczne? Ja chcę sukcesów komercyjnych. Ja tego potrzebowałem.
9: Rozmawiamy o tej najważniejszej cezurze w twoim życiu artystycznym. Inna dusza ukazuje się w Polsce i to jest książka nagradzana. Przede wszystkim dostajesz paszport polityki. No, czyli to jest zdecydowanie więcej niż paszport Polsatu, bo daje jakby wstęp do...
10: To jest pasowanie na pisarza.
9: Tak, niezwykle ekskluzywnego
10: grona. Elity mówią ci, jesteś spoko, prawda? Mhm. Co ma oczywiście irytujący aspekt, ale przecież byłem bezbrzeżnie szczęśliwy, kiedy dostałem tę nagrodę, bo oceniałem i słusznie, że zmieni się moje życie. Wcześniej byłem człowiekiem, który łapał dosłownie każdą chałturę. Nawet nie żeby przeżyć, ale żeby żyć na fajnym poziomie, no, że nie biedowałem. I zajmowałem się na przykład pisaniem gigantycznej ilości felietonów wszędzie. Pisałem jeden albo dwa felietony dziennie.
9: Pisałeś recenzję też.
10: Pisałem wszystko, nie? Mhm. I doskonale pamiętam, jak lazłem odebrać tę nagrodę i pierwsza myśl, jaka mi wybuchła w głowie, brzmiała: nigdy więcej tych piep felietonów. To było to, o czym pomyślałem, prawda? Mhm. I rzeczywiście życie się zmieniło w tym sensie, że mogę teraz robić zawodowo wyłącznie rzeczy, które sprawiają mniejszą lub większą radość.
9: Ciekawe, co mówisz, bo wiesz, zawsze mi się wydawało, śledząc twoje pisarstwo, że ty masz po prostu ogromną łatwość i w ogóle nie sprawia ci to żadnego kłopotu, żadnej przykrości, że możesz pisać o wszystkim i to jest niezwykła zdolność, to jest niezwykła umiejętność, bo pozwala właśnie żyć z pisania w każdych okolicznościach, tak. To znaczy nawet w takich, gdy nie masz dobrego pomysłu na powieść.
10: I to wykorzystywałem. Natomiast wiesz, łatwość pisania, którą dysponuję, bo ja piszę tak, jak mówię. Mhm. Dosyć to rzeczywiście szybko płynie. To jest wartki strumień. Ale książka musi być jednocześnie o czymś, prawda? Co z tego, że ja umiem szybko pisać, skoro trzeba wymyślić sytuację, bohaterów, zrobić research, zadbać, żeby to wszystko nie było głupie i o czymś. To zajmuje dużo czasu, prawda? I tutaj nie mówimy już o sytuacji, kiedy słowa spływają z palców, ale o jakimś głębokim namyśle, któremu niestety muszę się poddać i jakby praca nad każdą książką to jest po prostu duży wysiłek. No, użyję tego strasznego słowa intelektualny. No, siedzę, myślę, notuję, zbieram, czytam, przedzieram się przez jakieś dziwne materiały, spotykam się z konsultantami, zawracam bliskim głowę to kolejnym projektem powieściowym. A potem rzeczywiście już mam wszystko ułożone, to układanie zajmuje rok, jak nie lepiej. No to siadam i w 5 miesięcy masz powieść. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. No, ale poprzedza to ten rok, rok pracy ukrytej, pracy w cieniu, pracy, która nigdy się nie kończy. Teraz, wiesz, na przykład siedzę w aktach sądowych pewnej sprawy do nowej powieści i dosłownie, wiesz, przebijam się przez gąszcza ludzkich losów. Jakieś opowieści, wiesz, o SB-kach, o włamywaczach, o...
9: A to jest ciekawy moment tej pracy, prawda?
10: Tak, bardzo. Wiesz, i przede wszystkim nie chcę, żeby on się skończył. Bo ja chcę przebywać wśród tych cieni. Chcę dowiadywać się coraz więcej o tych ludziach, a mam świadomość, że kiedy siądę do pisania, to ich stracę, bo powiedzmy, mam 30 ludzkich losów tylko w tych aktach, które teraz przeglądam, to użyję 3. A co z pozostałymi? Przecież ich szkoda. Oni wracają do ciebie, nikną w tym limbo, z których na chwilę wydobyłem. Więc to jest też trochę frustrujące i wiesz, i gdybym miał taką możliwość, to przypuszczalnie byłbym tym pisarzem, który pisze przez całe życie swoją jedną wielką książkę i nie może jej napisać, bo to babranie się w tych źródłach, to poznawanie ludzi, poznawanie świata jest bezbrzeżnie ciekawe.
9: Jak się narodziła twoja przyjaźń z Jackiem Dukajem?
10: No widzisz, słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Byliśmy tymi idiotami od fantastyki. Właśnie byliśmy głupcami, którzy nie mieli dziewczyn i czytali książki o smokach.
9: Bo muszę ci opowiedzieć pewną historię. Otóż parę lat temu przygotowywałem taki serial literacki pisarza i zadzwoniłem do Jacka Dukaja, proponując mu, żeby napisał swój odcinek do tego serialu. Ja przypomnę Państwu, na czym to polegało, to znaczy pomysł na serial był taki, że do różnych znanych pisarzy zgłaszałem się z prośbą, żeby napisali historię dla kobiety i mężczyzny. Grali cały czas ci sami aktorzy, czyli Maciek Sztur i Magda Cielecka. No i tak powstał taki nieliniarny serial Zabawa Literacka. Jacek Dukaj mi powiedział, wie pan, ja teraz kompletnie nie mam przestrzeni w ogóle, żeby to panu napisać, ani nie mam dobrego pomysłu i w ogóle w takich felietonowych wyścigach.
10: Powiedział ci prawdę.
9: Kiepsko się sprawdzam, ale muszę panu powiedzieć, że najzdolniejszym pisarzem młodego pokolenia jest Łukasz Orbitowski. Niech pan się zgłosi do niego, bo chciałbym zobaczyć jego odcinek. Tak zresztą się spotkaliśmy w tym serialu.
10: To żeby to... wiesz, to mnie uśmiałeś, ponieważ mi się zdarza, my się rzeczywiście z Jackiem przyjaźnimy całe dorosłe życie, prawie całe. I ja mu wysyłam swoje książki, a Jacek jest osobą krytyczną i szczerą. I powiem ci, że w jego opiniach na temat tego, co w jego opiniach na temat tego, co mu przysłałem, próżno szukać tego zachwytu, który ty cytujesz.
9: No ale widzisz, no to w takim razie, wiesz, jest być może tak zwyczajnie krytyczny wobec ciebie, bo upatruje w tym jakieś metody.
10: Możliwe, że tak. No, w każdym razie czuję się zaskoczony, to prawda.
9: Ale masz z nim taki, znaczy to nazwałbyś to przyjaźnią, czy to jest taki związek trochę mentorsko-uczniowski?
10: No nie, na pewno nie mentorsko-uczniowski. Może tak było na początku, no bo my z Jackiem jesteśmy, nie ma w tym samym wieku, on jest trochę starszy, ale wiek pisarza mierzy się nie podług daty urodzin, ale daty debiutu. W związku z tym on jest pisarzem o dekadę starszym ode mnie. I no i no kiedy myśmy się poznali, on już był autorem ze 2 powieści i obiektem zachwytów. W związku z tym, może nie mentor, ale starszy, bardziej doświadczony kolega. Tak go traktowałem, ale potem, wiesz, no, napisałem 10 powieści i nie potrzebuję żadnego mentora.
9: No jasne.
10: Natomiast potrzebuję przyjaciół. I Jacek jest jednym z nich.
9: Ale sztuce chyba, ten taki układ odniesienia, no pewnie wiele osób tak myśli. No, chciałbym być autorem Martwych Dusz. Chciałbym być autorem, nie wiem, idioty. No, to chyba jest... Jest tak, no, że artyści się na kimś wzorują.
10: Znaczy, oczywiście i ja w dalszym ciągu przecież jest bardzo wielu autorów, z których rżnę i dalej tak będę postępował. Natomiast wiesz, pamiętam ostatnie uczucie takiej prawdziwej zazdrości podczas lektury książki. Była to lektura baśni o wężowym sercu Radka Raka. A ja to dostałem jak gdyby przed tym, kiedy ta powieść wybuchła, no bo się przyjaźnie. Znam Radka, znam dobrze jego wydawców. Wysłałem ich w ogóle prebooka tego. Czy coś takiego?
9: Zazdrość to jest niechętny komplement jednak.
10: Tak, ale wiesz, ale to nie było, to nie był ten rodzaj zazdrości, że ja na przykład chciałem, żeby Radek wpadł pod tramwaj, nie? Nie, w sensie, kurde bele, czemu ja tego nie napisałem? Ale rozumiesz, gdybym ja miał napisać baśń o wężowym sercu, to musiałbym być Radkiem Rakiem, być z żoną Radka Raka, chodzić w dzieciństwie do szkoły, w której się chodził Radek Rak, mieć jego kolegów.
9: Być przede wszystkim weterynarzem.
10: Tak, musiałbym być nim, prawda? A ja nie mogę być nim, w związku z tym siłą rzeczy nie mogę napisać baśni o wężowym sercu. To nie da w ogóle rady, nie? Mhm. Więc, ale było to ukłucie... ukłucie zazdrości, tak.
9: Jesteś takim pisarzem niezwykle mieniącym się, to znaczy masz bardzo różnorodną narrację, różne formy, różne też są bardzo różne i odległe twoje powieści oraz zainteresowania. Właściwie no trudno cię sklasyfikować jakoś w ogóle, wiesz.
10: Słuchaj,
9: ciekaw jestem, czy sam to robisz jakoś na własny...
10: Ale wiesz, ja powiem ci w ten sposób. Kiedyś miałem ambicje bycia najlepszym pisarzem w Polsce. Teraz zadowalam się byciem najbardziej wyjątkowym. Nie, po prostu, wiesz, mamy taką kategorię dla mnie bardzo ważną, jak wolność. No i oczywiście trzymając się zasady, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna twoja, to ja się w swojej wolności pławię. Ja żyję tak, jak czuję, że powinienem żyć. Piszę to, co czuję, że powinienem napisać. Oczywiście w tym się zawierają pomyłki artystyczne i życiowe, ponieważ no, jestem człowiekiem, ale staram się z jednej strony szanować czytelnika, czyli dawać mu tekst na tyle wysokiej jakości, na ile umiem go stworzyć. I tekst uczciwy, tekst rzetelny, tekst dobrze przygotowany, ale nie naginam swojej wyobraźni i jakiegoś swojego tam, nie wiem, podejścia do życia, do świata, do takich rzeczy. Po prostu jedynym... Wiadomo, że w twórcach, w artystach mieszka jakiś pierwiastek artyzmu, ale jedyną wartością, jaką ja mogę wnieść do literatury, jestem ja sam. Po prostu. I może to jest duża wartość, może to jest mała wartość, może to jest żadna wartość, ale tylko to mam, prawda? Nie mam innych asetów, innego kapitału. Mhm.
9: Chciałem cię zapytać o twoją powieść Wróg.
10: O.
9: Historia Nerona, który odradza się w strażaku.
10: Tak.
9: Ciekawa historia, bo no, dosyć nieoczywista inkarnacja. Chociaż jak słucham różnych celebrytów, no to oni też mieli różne epizody w antycznym świecie. Myślę tutaj o Edycie Górniak, czy o innych celebrytach. Ciekaw jestem, na ile ten twój Neron przedstawiony w powieści Wróg jest historycznie wierny.
10: To wydaje mi się, że w miarę tak. To znaczy, my nie mamy dostępu do głowy Nerona. Neron nie zostawił pamiętników, czy napisał wiele, nic po nim.
9: No tak, chociaż historia jego jest dobrze znana.
10: Nic jak gdyby, co z niego wyszło, nie ocalało. No więc nie wiemy, co myślał, co czuł. Znamy go z przekazów historycznych, które mu są trochę z przyczyn politycznych niechętne. Wiadomo, że to nie był fajny facet, ale wszelkie biografie Nerona powstały pod auspicjami ludzi, którzy po nim, pod auspicjami ludzi, którzy zawłaszczyli po nim państwo.
9: Cesarze rzymscy, umówmy się, nie byli postaciami zbyt sympatycznymi. Nie. Nawet ci, którzy mają dobry PR.
10: Tak, właśnie, ale no, dowcip polega na tym, że o tym piszę w tej nieszczęsnej książce, że Neron owszem zrobił straszne rzeczy. Zabił matkę, zabił żonę.
9: Dwie żony.
10: Podobno, bo to, że on umie morduje Popeye, to wynika z oskarżenia, które pada tylko u Swetoniusza.
9: Mhm.
10: Ale do czego zmierzam? Cezar zamordował milion Galów. Milion ludzi. A jaki PR ma Cezar? Jest wesołą postacią z Asterixa. Więc na tle towarzystwa Neron jest w miarę jasną postacią, że tak się wyrażę, co oczywiście nie czyni go dobrym człowiekiem. I jego życie przebiega mniej więcej tak, jak ja to opisałem. Tam są jakieś, wiesz, drobne przekłamania, przesunięcia, bo mi to pasowało do fabuły, nie? Natomiast no, ten charakter, ta postać, jego natura, no to jest kreacja literacka zbudowana z jakichś tam informacji, które on na Neronie miał. No wszystko jest zrobione na tym motywie, że on chciał być artystą, a został cesarzem. No i ja tym gram.
9: Rozmawiamy teraz o twojej książce Wróg, twojej powieści, która dotyka Nerona.
10: Tak.
9: Neron to jest właściwie bohater tej powieści, tak, w dwóch wcieleniach.
10: Mhm.
9: No właśnie, ten Neron to jest postać sienkiewiczowska też, nie bałeś się tego?
10: Wiesz co, ja specjalnie nie sięgałem po Quo Vadis, mówię o wersji książkowej, natomiast zobaczyłem wszystkie możliwe ekranizacje, i tę Kalawarerowicza, i tę słynną z Peterem Ustinowym, tam są jeszcze ze dwie jakieś inne. Opierając się chociażby na tej klasycznej ekranizacji z lat 50., to przecież tam jest jakieś potworne psychologiczne kłamstwo. Facet taki jak...
9: No, ale nie bałeś się, że pisząc powieść o Neronie będziesz widział Michała Bajora?
10: Słuchaj, powiem ci więcej. Ja usiłowałem dotrzeć do Michała Bajora, żeby on to przeczytał.
9: Aha.
10: Prawda? Wierząc w jego poczucie humoru. Ale wiesz, facet sportretowany przez Bajora albo Ustinowa by nie usiedział w tym pałacu przez miesiąc, bo Neron w interpretacji sienkiewiczowskiej to jest po prostu śmieszny, pretensjonalny kretyn. Tacy ludzie się nie utrzymują przy władzy, bo są no, z bardzo wielu powodów. W związku z tym pomyślałem sobie, że owszem, Neron miał swoje śmiesznostki, ale zrobię z niego w jakimś sensie poważnego polityka, prawda? On ma zdolność zarządzania państwem. Pod Neronem się w ogóle dobrze żyło. Ludzie byli zadowoleni.
9: Mhm. Ciekawe. Ciekawe. A skąd pomysł na strażaka?
10: Słuchaj, no właśnie trochę...
9: Przyspoileruję państwu trochę. Oczywiście odsyłam do powieści Łukasza Orbitowskiego Wróg, ale w tej książce jest taki bardzo ciekawy zabieg, ponieważ historię Nerona opowiada człowiek nam współczesny.
10: Tak, w którym Neron mieszka. Mhm. I oczywiście nie wiemy, czy ów strażak zwariował, czy naprawdę siedzi w nim dusza Nerona.
9: Mhm.
10: I pamięta swoje przeszłe życie. Ja to zrobiłem z bardzo prostego powodu, ponieważ na początku chciałem napisać po prostu autobiografię Nerona. Ale my nie mamy archeologii jaźni. I stworzenie postaci, wiarygodnej postaci, która żyła 2000 lat temu, wyrastała w innym świecie, w innych wierzeniach, w innym wszystkim, no to może by Jacek Dukaj dał radę, ale ja bym nie potrafił i większość ludzi nie potrafi.
9: Ten zabieg jest zabawny.
10: Tak.
9: Bo no zabawny jest też przez taki swój kontekst popkulturowy, to znaczy...
10: No Neron się kojarzy z pożarem.
9: Tak.
10: Tak.
9: Neron się kojarzy z pożarem, ale przede wszystkim no wiesz, wszyscy ci egzaltowani, niezbyt mądrzy celebryci opowiadają o tym, kim... kiedyś byli w poprzednich wcieleniach. To jest dosyć zabawne.
10: Wiesz, no to jest, wiesz, ja się przede wszystkim zastanawiam, czy oni plotą te bzdury, bo w nie wierzą, czy po prostu już gadają, żeby coś powiedzieć, prawda, żeby dodać sobie jakieś fały, no bo okej, mogę być sobie piosenkarką, która ostatni wielki przebój miała 30 lat temu, ale no jestem wielką piosenkarką, ale jeszcze wcześniej była egipską księżniczką, prawda? Czyli moja moc jest dwa razy większa.
9: Ale to wszystko, Łukasz, wynika z autoironii. To jest w ogóle, wiesz, wspaniały zabieg.
10: Nie jestem do końca przekonany, czy to zawsze jest autoironia, ale wiesz, na przykład ja poznałem w swoim życiu człowieka, który uważał się za reinkarnację siostry Faustyny.
9: No,
10: i uważał to...
9: Ciekawe i krospłciowo.
10: Tak, tak. I nawet pisał jej i swój żywot równoległy.
9: Mhm.
10: taki ezoteryk z Krakowa. Nie będę tu mówił nazwiska, bo mu się jeszcze może zrobić przykro, jeżeli żyje.
9: No właśnie, mieszkałeś w Stanach, ty tak. Mieszkasz w Krakowie. Chciałem cię zapytać o życie literackie. Czy w ogóle uprawiasz jakieś?
10: Ono istnieje, ale ja w nim nie uczestniczę. Ja raczej mnie nie spotkasz na krakowskich, warszawskich balach i rautach. Natomiast prowadzę życie przyjacielskie. I tak się składa, że wśród moich przyjaciół są pisarze. Jest Szczepan Twardo, jest Witek Szostak.
9: No właśnie.
10: Jest Jacek oczywiście. I my się spotykamy, ale jak gdyby, wiesz, nie spotykamy się jako część kotery literackiej. Tylko
9: ale na ile ważne w ogóle w literaturze jest pokolenie? To znaczy, czy ty się czujesz pokoleniem literackim, słuchaj, pokoleniem pisarzy?
10: Znów wracamy do fantastyki, czyli bzdur o smokach, którą, jak się zapewne domyśliłeś, kocham całym sercem. Ja czuję łączność pokoleniową z częścią autorów, z ludźmi takimi jak właśnie Jacek Duka, Szczepan Twardo, Witek Szostak, Kuba Małecki, Piotrek Rogorza, Jakub Żulczyk oczywiście. Co nas wszystkich łączy? Jesteśmy z fantastyki. Mhm. Kuba Żulczyk może najmniej, ale również literaturę fantastyczną w swojej młodości uprawiał. Więc myśmy wszyscy przewędrowali, a no Jacek został, ale Jacek jest nieczynnym pisarzem, to jest inna sprawa, ale myśmy mamy tę wspólną drogę, że zaczynaliśmy w krainie smoków i garbulców i przeszliśmy do mainstreamu. Więc taki związek pokoleniowy czuję. Wydaje mi się, że teraz już jest inaczej, że młodzi autorzy albo zostają przy fantastyce, albo od razu lokują swoją pozycję w świecie literackim w obrębie, no nie wiem, mainstreamu, literatury pięknej, czegoś takiego.
9: Jak Dorota Masłowska?
10: Dawno nie czytałem Doroty Masłowskiej, no. No mniej więcej tak, tak. Mhm. Nie wiem, co ona teraz pisze.
9: Nie, no, wydała ostatnio Magiczną ranę, książkę bardzo głośną, bardzo nagradzaną i kapitalną, to znaczy nie mogę się doczekać kolejnej ekranizacji. Ale właśnie wracając do życia literackiego, no bo kondycja pisarza kojarzy się raczej z samotnością i to...
10: W żadnym razie.
9: I to jest jakieś takie uczucie dojmujące. Nawet na koniec i tak jesteś sam z tą białą kartką.
10: No ich wiesz, ale możemy założyć, że kasjerka w biedrze otoczona tłumem klientów też się czuje samotna. Mhm. No, ja nawet pisząc nie jestem sam, ponieważ konsultuję, może konsultacje jest za duże słowo, ale rozmawiam o pomysłach, o tekstach.
9: Czytasz głośno? Czytasz głośno?
10: Tak, czytam. Mhm. Czytam. Zdarza mi się przeczytać komuś tekst na głos. Czuję wsparcie i czuję bliskość, a poza tym no, my wszyscy mamy życia, mamy swoje otoczenie, swoich bliskich.
9: No, przejawem życia literackiego jest ta audycja, także.
10: No także nie, w żadnym razie nie jestem samotny. Jestem jak najdalszy od samotności.
9: Słuchaj, a kim w takim razie jest współczesny polski pisarz, artysta? Czy jest także trochę prorokiem? To znaczy, czy odnosisz takie wrażenie, że różni ludzie bądź instytucje przychodzą do ciebie w sprawach większych, pozaliterackich, to znaczy poza kontraktowych?
10: Tak, zdarza się mieć różnego rodzaju dziwne oferty, czy na słuchowisko o oszustwach finansowych, czy wstęp do jakiegoś katalogu.
9: Nie, pytam o to, czy cię pytają o przyszłość świata.
10: Pytają, tak, i w ogóle pytają o różne dziwne rzeczy i zawsze wyrażają zdziwienie, kiedy mówię, nie wiem. Mhm. Bo ja nie wiem, przecież gdybym znał przyszłość świata, to bym w tym momencie na przykład zajmował się rozsądnym lokowaniem kapitału w różnego rodzaju inwestycjach, prawda? No bo wiem, co zatonie, a co wzrośnie.
9: No ale wiesz, artyści wypowiadają się w sprawach politycznych, w ogóle...
10: Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ja tego nie robię.
9: No wiem, właśnie zwróciłem uwagę i ciekaw jestem, dlaczego.
10: Znaczy, mógłbym, oczywiście, że mógłbym.
9: Czy to jest kalkulacja, jeśli chodzi o, wiesz, taką dywersyfikację czytelników, to znaczy... No, zapisując się, krótko mówiąc, jednego z dwóch plemion się rzeczy kasujesz no, pozostałą
10: trochę,
9: część.
10: Trochę tak jest, ale wiesz, ja nie mam nerwu politycznego, czy też socjologicznego, a moje opinie i moje diagnozy w obrębie świata polityki, naszego społeczeństwa, są niczym więcej jak opiniami amatora. Mhm. Znaczy, ja nie mam głębokiej wiedzy na tematy, które teraz zagadujesz. A skoro nie mam głębokiej, no to po co paplać ozorem? Ja staram się.
9: Innym nie... to nie przeszkadza. Nie przeszkadza to piosenkarzom, nie przeszkadza to aktorom, nie przeszkadza to ludziom, którzy nie żyją w ogóle z komentowania polityki, a jednak to robią.
10: A czy nie jest to twoim zdaniem trochę nadużycie autorytetu? Mhm. Że ktoś przejmie się, weźmie do serca głupią opinię artysty i będzie ją powtarzał, ponieważ szanuje tego artystę?
9: Wiesz, wydaje mi się, że to jest, znaczy tu cały czas pokutują lata 80., chociaż minęło od tego czasu 36 lat, to wtedy właśnie rzeczywistość stawiała po prostu wobec wszystkich pytania moralne. Można było się nie interesować polityką, ale polityka się interesowała tobą i właściwie musiałeś odpowiedzieć na pytanie dotyczące dobra i zła. Teraz już tak nie jest.
10: Tak, ale wiesz, ale ja nie unikam odpowiedzi na pytania. Problem polega na tym, że nikt nie pyta. Mhm. A skoro nie pyta, to ja będę milczał. Ostatnio mnie mój przyjaciel strasznie namawiał, żebym się wypowiedział na temat referendum, które odbywa się w Krakowie za odwołaniem. Nie napisałem tego tekstu z bardzo prostego powodu. Znaczy, trochę z tych przyczyn, które ci wyłuszczę, że nie jestem ekspertem, ale zrozumiałem, że po ogłoszeniu tego tekstu byłbym stracony 2 dni na ogarnianie gnoju na swoim wallu. Musiałbym się wejść z ludźmi i się awanturować, prawda? Albo tłumaczyć, albo coś robić, prawda? I jeszcze by zadzwonili z jakiejś redakcji, żeby coś zrobił. Albo ci jacy, i rozumiesz, a ja mam 2 duże projekty literackie rozkręcone, syna na wychowaniu i chcę mieć życie. W związku z tym nie. Ja wypowiadam się poprzez książki, i nagrywam jakieś filmiki na YouTubie, także coś się u mnie nie na YouTubie, tylko na Instagramie, więc coś tam się u mnie na tym wallu dzieje, ale dzieje się tak, jak ja chcę, a nie jakby sobie inni życzyli.
9: Wracając do początku naszego dzisiejszego spotkania, przypomniał mi się Andrzej Stasiuk, który w swojej takiej książce Jak zostałem pisarzem, no twierdził, że jego marzeniem to była raczej muzyka rockowa, to znaczy, że
10: oczywiście, że tak.
9: Lider rockowego zespołu to jest jednak fajniejszy artysta niż pisarz.
10: No i uwierz mi, że gdybym nie miał słuchu jak ten stół, przy którym siedzimy, gdyby mój głos nie przypominał baraniego beku, gdybym miał chociażby szczątkowe poczucie rytmu, to bym się muzyką zajął, ale jestem tak absolutny, totalnie niemuzykalny, tak głuchy, tak w ogóle, wiesz...
9: Nie jesteś głuchy w tym sensie, fanem muzyki.
10: Lubię muzykę, ale nie jestem w stanie, wiesz, usłyszę riff, usłyszę melodię i nie jestem w stanie jej zanucić. Mhm. Nie mam absolutnie żadnych najmniejszych talentów muzycznych. Równie dobrze mógłbyś kazać mi zbudować rakietę, którą polecę na Marsa, więc nie zostałem liderem metalowego zespołu, zostałem pisarzem. Może dzięki temu żyję zdrowiej.
9: Panie i panowie, Łukasz Orbitowski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
10: Dziękuję ja.
9: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
10: Do widzenia.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Znamy zwycięzców i spadkowiczów piłkarskiej ekstraklasy. Za nami ostatnia kolejka rozgrywek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Niemczech. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie po 5 latach można odwiedzać bezpłatnie. Sylwia Fryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Górnik Zabrze w imponującym stylu zdobywa tytuł wicemistrza Polski, Lechia Gdańsk za to trzecim spadkowiczem. Tak zakończyła się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnili sobie piłkarze poznańskiego Lecha. Więcej o ostatniej kolejce spotkań śledzący mecze Błażej Kulesza.
2: Prawdziwe strzelanie urządzili sobie w Zabrzu podopieczni Michala Gaszparika, prowadząc już po pierwszej połowie z Radomiakiem 5-0. Ostatecznie Zabrzanie sięgają po drugi miejsce, a mecz kończy się wynikiem 6-2. Kradł bramek także na Łazienkowskiej. Tam Legia pokonała Motor Lublin 4-0. Wysoka wygrana jednak nie dała przepustki do gry w europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96. minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowice. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia, Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, co było przyczyną czołowego zderzenia tramwajów w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. W sobotnim wypadku rannych zostało ponad 50 osób. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na straż pożarną, część poszkodowanych została opatrzona na miejscu, a do szpitala trafiło 28 osób. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedziły Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III po tym, jak po 5 latach dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie imprezy techno, jaka była w tym miejscu 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor, zyskali za to mieszkańcy. Bramę dziedzińca otworzyła ministra kultury Marta Cienkowska, podkreślając, że to symboliczne nowe otwarcie tej instytucji.
3: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
1: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne także królewskie ogrody wraz z parkiem, co jest przedmiotem dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Kurajec.
4: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi i decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
1: W sprawie otwarcia bezpłatnie ogrodów i parku toczą się rozmowy między dyrekcją pałacu a Ministerstwem Kultury. Zwierząt w miastach będzie przybywać, wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt. Do tego potrzeba jednak służb i procedur, a tych brakuje. Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami, głównie podmiejskiej zabudowy, coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt. Z drugiej, miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
5: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są lepieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
1: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dodaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
6: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
1: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Dzikie zwierzęta, coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na tokfm.pl. Pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi odbywa się przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów roku reżysera ustanowionego przez Senat, a dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Dzieła reżysera są pokazywane w parach, mówi szefowa Monika Głowacka.
7: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
1: Przegląd potrwa w Łodzi do 25 lipca. I na koniec wracamy jeszcze jeszcze do sportu. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki, a jej Barcelona pokonała Olympique Lyon 4-0 w rozegranym w Oslo finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Polka, która z 11 trafieniami została królową strzelczyń rozgrywek, zdobyła trofeum po raz pierwszy w karierze. Barcelona triumfowała w kobiecej Lidze Mistrzyń po raz 4 w historii. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 16-18 stopni nad samym morzem, 21-23 na północy, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej do 29 na południowym zachodzie. Wiatr okresami może być porywisty.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Czyja władza, tego religia. Takim ustaleniem kończono wojnę między cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami. Zaczynała się druga połowa XVI wieku. Na swobodę kultu dla protestantów w swoich czeskich, węgierskich i austriackich dobrach Habsburgowie godzą się kilkanaście lat później. Ale jednocześnie katolicki ród wspiera kontrreformacyjne wysiłki Kościoła, choć w białych rękawiczkach. Jednak po w miarę tolerancyjnych i ugodowych rządach następuje w końcu zdecydowane odchylenie wahadła. Habsburgowie ruszają z akcją rekatolicyzacji poddanych. Nowy władca mawia, że wolałby rządzić pustynią niż krajem heretyków. Petycja czeskich protestantów domagających się uznawania ich praw zostaje przez Wiedeń bezwzględnie odrzucona. To zarzewie buntu. Plan jest prosty. O poranku wedrzeć się na praski zamek, zdobyć go, a znajdujących się tam carskich namiestników przykładnie ukarać. Wszystko idzie zgodnie z tym planem, a oszołomieni nagłym rozwojem wypadków namiestnicy, postawieni od razu przed ludowym trybunałem, próbują się bronić, nie zdając sobie sprawy, że proces nie ma znaczenia, bo wyrok już dzień wcześniej zapadł. Wyrzuci się ich przez okna. A że są one na wysokości około 20 metrów, to los wyrzuconych zdaje się być przesądzony. Złamany kark, pewna śmierć. Hop, siup i trzech skazańców wylatuje przez okna. Jeden zdąży wezwać jeszcze boskiej pomocy. Nie wiadomo, czy to interwencja Maryi, czy po prostu zwykłe szczęście. Ale lądują bezpiecznie, bo na kupie gnoju. Jest 23 maja 1618 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktor.
8: Naszą rozmowę o wojnie 30-letniej rozpocznę od tekstu Jacka Kaczmarskiego. Przez 30 lat bez wytchnienia zabijaliśmy w sobie sumienia. Tak jest. Zdobywaliśmy twierdze i miasta. Tak jest. Wyżywaliśmy się na niewiastach. Tak jest. Niemowlęta na halabardach poznały co gniew i pogarda. Wypełnionych ciałami okopach. Tak rodziła się Europa. Tak jest. Jakie znaczenie wojna 30-letnia miała dla naszego kontynentu? Zacznę od takiego ogólnego pytania.
9: Miała znaczenie wielorakie i tutaj ten cytat pokazuje charakter, tę najgorszą stronę tej wojny, ale niewątpliwie była to też wojna, która wiele rzeczy w Europie ukształtowała i to w różnych aspektach. I to jest wojna, która bardzo mocno też osadziła się w pamięci. Ja sam byłem zaskoczony kilka lat temu, będąc w Niemczech i właśnie zajmując się troszeczkę wojną 30-letnią, jak mocno tkwi ona w pamięci niemieckiej. Jako takie bardzo traumatyczne doświadczenie. No ale przede wszystkim jest to wojna, która, jak to się mówi, taki przyjęty model mówi, że jest to wojna, która prowadziła od wojny religijnej do wojny politycznej. Kiedy polityka zwycięża religię, wojna zakończyła się traktatem westfalskim, który uchodzi za pierwszy taki prawie ogólnoeuropejski kongres pokojowy, który też jakby regulował sytuację w całej Europie. Także tutaj ta wojna jest bardzo, bardzo istotna, a jeszcze powracając do tego cytatu, który pani przytoczyła, to również trochę w tym aspekcie tej brutalności, okrucieństwa, trochę te doświadczenia wojny wpłynęły na zmianę sposobu wojowania, organizacji wojska i tego typu kwestii.
8: To teraz wracam do szczegółów. 22 maja 1618 roku w jednym z pałaców doszło do narady szlachty i mieszczan protestanckich i podczas tejże narady, rzecz dzieje się w Pradze, zdecydowano się na radykalne działania. Te radykalne działania zakładały, że buntownicy będą się wdzierać na zamek, planują go zdobyć. Na zamku są namiestnicy cesarscy, więc trzeba ich osądzić, co właściwie zrobiono już w trakcie tej narady, i ukarać, wyrzuci się ich przez okno. I być może przypomniano sobie, że takim samym aktem rozpoczęło się powstanie husyckie w 1419 roku, kiedy to tłum właśnie rozpalony kazaniem husyckiego kaznodziei ruszył na praski ratusz, pragnąc uwolnić z lochu więzionych tam wyznawców Husa, a ofiarami tej rewolty stali się katoliccy rajcy, którzy właśnie byli wyrzucani przez okno i rozszarpywani przez uczestników procesji. No i 23 maja o godzinie 8, jak zaplanowali, tak zrobili, wdarli się do zamku. No ale dlaczego postanowili tych namiestników ukarać i ten zamek zdobyć?
9: No ja myślę, że tutaj pani, dobrze, że pani przywołała to doświadczenie z czasów wojen husyckich i tę pierwszą defenestrację praską, która sprawiła i szereg kolejnych, że nawet czasami te defenestracje określa się mianem polityki more bohemico, prawda? Czyli stylem czeskim, jest to może trochę złośliwe. Dlaczego? Dlatego, że Czesi, jeżeli wspomnieliśmy okres Jana Husa, wojny husyckie, były takim krajem, można powiedzieć, przodującym, jeżeli chodzi o konflikt czy spór z kościołem katolickim, prawda? Także tutaj jest to z jednej strony skutek reformacji, rozwoju protestantyzmu w XVI wieku, z drugiej strony kwestia tego, że kraj Czechy od 1526 roku był to kraj pod panowaniem Habsburgów i to zresztą się stało po przejęciu z rąk dynastii Jagiellonów Czech, prawda? I jakby epoka, o której mówimy, to jest epoka z jednej strony rozdziałów, podziałów religijnych w wyniku reformacji między innymi, ale nie tylko jak w przypadku Czech, ale również w takich pierwszych próbach pewnej konsolidacji, prób jakby wzmacniania władzy państwowej, w tym przypadku władzy państwowej Habsburgów, prawda? Także tutaj jakby spór religijny doprowadził do tego, że nastąpił też konflikt, nałożył on się na konflikt polityczny i próba ograniczania swobód protestantów, próba zakwestionowania takiego dokumentu, który w 1609 roku wydał właśnie wspomniany cesarz Rudolf II, czyli listu majestatycznego, który określał pewne swobody protestantów, doprowadziła do konfliktu, a bezpośrednim jakby takim przyczyną narastania tego konfliktu było to, że Rudolf II już nie żył. Jego następca, cesarz Maciej, też został odsunięty od rządów, znaczy odsunięty. Wycofał się na drugą linię do Wiednia, natomiast bezpośrednio władcą i królem Czech został Ferdynand Styryjski, bardzo taki ultrakatolicki, późniejszy cesarz Ferdynand II. No i to doprowadziło do zaognienia i do takiego konfliktu.
8: Ferdynand mawiał, że wolałby rządzić pustynią niż krajem heretyków, bo to z Habsburgami, tak jak pan powiedział, panie profesorze, różnie bywało. Byli tacy tolerancyjnie nastawieni, no i byli tacy, którzy uważali, że trzeba poddanych wziąć pod but, czyli sprawić, żeby znowu byli katolikami, albo przynajmniej, żeby ich prawa, jak rozumiem, religijne, były znacząco ograniczone. Był tam taki spór o nowo budowane zbory protestanckie, które według katolików wznoszone były na ziemiach należących do kościoła i często jakaś wielka sprawa zaczyna się od niewielkiego sporu, bo petycja protestantów domagających się uznawania ich praw została przez Wiedeń odrzucona i właśnie to uznano za takie radykalne ograniczenie wolności, no i wystarczający też powód do wypowiedzenia posłuszeństwa władcy.
9: Oczywiście, z tym, że też musimy pamiętać, że w tym czasie czasie w Europie, zwłaszcza w Niemczech, obowiązywała pewna zasada, która została przyjęta po wojnach religijnych w pierwszej połowie XVI wieku, uchwalona w tym traktatem pokojem religijnym w Augsburgu, zasada cuius regia, ius religio, czyli czyja władza tego religia, czyli jakby poniekąd poddani byli zobowiązani do podporządkowania się władcy, a inaczej, władca miał prawo narzucać poddanym swoje wyznanie, prawda? I tutaj oczywiście trudno jest mówić o jakiejś generalizacji. Z jednej strony niewątpliwie było wielu ludzi, którzy bardzo szczerze podchodzili do kwestii wyznaniowych, ale to nie były jedyne przypadki, bo ja wspomniałem o tym Rudolfie II, który był człowiekiem bardzo ekscentrycznym i on mimo że on też miał pewne takie odruchy związane, takie prokatolickie, był w sumie generalnie dość antykatolicki, prawda? Czyli był, nawet się go czasami podejrzewa wręcz o satanizm, także czasami ta zasada, o której mówimy, cuius regio est religio, ona była nie tylko kwestią wyznania, sumienia, ale była też pewnym, jakby to powiedzieć, elementem integracji państwa i społeczeństwa, prawda? To znaczy w owym czasie uznawano, że pewna jednolitość religijna sprzyja lepszemu funkcjonowaniu państwa, no biorąc pod uwagę fakt, że Kościół jakby załatwiał w cudzysłowie wiele aspektów życia społecznego, kulturalnego, takie jak oświata, edukacja, opieka nad chorymi i tak dalej.
8: Wróćmy do wydarzeń z 23 maja 1618 roku. Jak powiedziałam, zaczęto rano około 8. Szybko udało się opanować Zamek Praski. Namiestnicy byli zaskoczeni atakiem i natychmiast też, kiedy ich zatrzymano, postawieni przed Ludowym Trybunałem. Jak już mówiliśmy wcześniej, wyrok zapadł podczas wcześniejszej narady, więc było jasne, że proces jest sfingowany, że scenariusz powstał dzień wcześniej, że muszą zostać ukarani, że się ich wyrzuci przez okno. Od komnat do fosy znajdującej się u podnóża zamku było około 20 metrów, więc zakładano, że nieszczęśnicy, którzy z okien zostaną wyrzuceni, pewnie skręcą kark, no i tym samym stracą życie. Wyrzucono trzy osoby. Trzy osoby przeżyły, ponieważ wpadły, i tutaj zdania uczone są podzielone, albo w kompostownik, albo w kupę gnoju. Tak czy owak z pewnością nie pachniały zbyt ładnie po wyjściu, no ale ocaliły życie. No i co dzieje się dalej?
9: No więc właśnie ci dwaj najważniejsi politycy, ten Jarosław Bożita i Wilhelm Slavata, oni przeżyli, żyli bardzo, bardzo długo, w przeciwieństwie do bohaterów w cudzysłowie tej pierwszej defenestracji praskiej, którzy po prostu zostali zamordowani. Natomiast ten akt był aktem ewidentnie sprzeciwu wobec władzy i cesarskiej króla Czech Habsburskiego, w tym czasie Ferdynanda, i był jakby, no powiedzmy, wypowiedzeniem posłuszeństwa i wybraniem nowego władcy. To jest czas, kiedy pewna polaryzacja religijna w Niemczech się dość wyraźnie zarysowała. W 1608 roku powstała Unia Ewangelicka, która jednoczyła władców protestanckich. Rok później Liga Katolicka, tutaj powiedzmy takim główną postacią był książę bawarski. Także ta sytuacja się już wcześniej spolaryzowała. Tu mieliśmy pewien taki impuls, który doprowadził do czegoś, co w tych czasach nie zdarzało się często, znaczy do zdetronizowania dotychczasowego władcy i powołania na tron nowego władcy, Fryderyka Palatyna Reńskiego, czyli jakby do zmiany, jakby społeczeństwo zmieniło sobie króla, prawda? To nie było rzeczą w tych czasach normalną. No i to jest oczywiście, to musiało się spotkać z reakcją ze strony habsburskiej. No reakcja była, chwilę to trwało, bo do ostatecznego rozstrzygnięcia tej pierwszej fazy konfliktu, który później nazwiemy wojną 30-letnią, doszło dopiero w listopadzie 1620 roku, ale bitwa na Białej Górze była faktem, który po pierwsze pokonał, że tak powiem, stłamsił to powstanie czeskie przeciwko Habsburgom, ale jednocześnie doprowadził do bardzo wyraźnego przełomu w ogóle w kształcie państwa, społeczeństwa kraju czeskiego, ponieważ następstwie tego doszło do drastycznych procesów i egzekucji przywódców opozycji. To jest taki moment, w którym jakby no utrącono temu bardzo takiemu progresywnemu społeczeństwu czeskiemu, utrącono elitę. Ta elita została albo wymordowana, albo w części oczywiście też została przeciągnięta na stronę katolicką, habsburską i zgermanizowana również, prawda? No tutaj takim symbolem tej postaci jest oczywiście Albrecht Wallenstein.
8: No właśnie, bo po tej przegranej przez Czechów bitwie na Białej Górze w 1620 roku Czechy tracą autonomię, stają się dziedziczną posiadłością Habsburgów. No oczywiście mamy triumf katolicyzmu, jakżeby inaczej. Mamy germanizację, o której pan profesor wspomniał, ale mamy też potężną katastrofę demograficzną, bo powiedział pan, panie profesorze, że przetrącono Czechom elitę, ale znalazłam dane, że wskutek wojny, ale potem także epidemii, liczba ludności Czech zmalała z 4 milionów na początku XVII wieku do 700 tysięcy w połowie wieku.
9: Tak, no to są te skale, które robią na nas obecnie ogromne wrażenie, bo to idzie setki procentów. No sama wojna 30-letnia była wojną, która ludność całej Rzeszy, całego cesarstwa zmniejszyła tam z 16 chyba do 10 milionów. Jak sobie powiemy, że tracimy 1/3 społeczeństwa, no to jest szokujące. Zresztą podobne doświadczenie było udziałem państwa polsko-litewskiego w okresie potopu szwedzkiego. Tu oczywiście też trzeba mieć świadomość, właśnie, że te skutki demograficzne ówczesnych wojen były nie tyle skutkiem działań wojennych bezpośrednio, w jakimś stopniu tak, ale w sumie w stosunkowo niewielkim, tylko raczej właśnie były skutkiem zakłócenia pewnych struktur społecznych, gospodarczych, uderzenia w gospodarkę, w sensie na przykład zakłócenia, nie wiem, rolnictwa i tak dalej, co prowadziło do braku żywności, klęsk głodu.
8: Czyli wojna nie jako przyczyna bezpośrednia, tak, tylko pośrednia.
9: Tak, tylko wojna, która z jednej strony prowadzi do zakłócenia systemu gospodarczego, z drugiej strony toczona na dość dużych przestrzeniach, przemieszczają się armie, ludzie uciekają, następuje też jakby no, rozwlekanie zaraz, które się pojawiają i tak dalej. Więc to są bardzo takie skomplikowane, wielostronne procesy, no ale oczywiście traumatyczne, tak jak powiedziałem. Do dzisiaj w Niemczech skutki wojny 30-letniej, myślę, że tak samo w Czechach, są bardzo, bardzo mocno przeżywane i pamiętane, prawda?
8: Bo ta rywalizacja militarna przebiegała głównie na terenach niemieckich. Wojna 30-letnia, panie profesorze, to była wojna paneuropejska, w której wzięły udział wszystkie liczące się państwa. Tak jak pan mówił, była wojną religijną, ale właściwie jej powodem była rywalizacja o hegemonię w Europie. Jak to się stało, że od defenestracji praskiej, to jasne, przeszliśmy do powstania, no bo wypowiadanie posłuszeństwa władcy musi zostać ukarane, no ale jak od stłumienia powstania przeszliśmy do wojny, która ogarnęła cały kontynent?
9: No więc to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które dotyczy jakby pewnej jakby struktury politycznej ówczesnej Europy. Ja nie wiem, czy w tym momencie możemy jeszcze mówić o czymś takim jak hegemonia, ale były jednak sieci powiązań między państwami ówczesnej i krajami ówczesnej Europy. No dość powiedzieć, że Habsburgowie, którzy panowali we wschodniej Europie, byli królami Czech, Węgier, arcyksiężętami Austrii, cesarzami niemieckimi. W innej gałęzi byli królami Hiszpanii, prawda? Druga sprawa. Król duński był królem duńskim, ale pochodził z dynastii holsztyńskiej, czyli z północnych Niemiec. No mamy powiązanie. Wspomniany krótkotrwały król Czech Fryderyk V był zięciem króla angielskiego, prawda? No i wreszcie na to wszystko jeszcze się nakłada to, co zawsze w naszym oglądzie tej epoki, można powiedzieć, zwycięża. To jest ta rywalizacja taka francusko-habsburska. Rywalizacja o tyle zrozumiana, że Francja XVI-wieczna czuła się zagrożona ekspansją habsburską zarówno od strony niemieckiej, jak i od strony hiszpańskiej. W związku z tym Francja zawsze była przeczulona i w czasie wojny 30-letniej w drugiej fazie to będziemy widzieć, czy była jakby nastawiona na walkę z potencjalną hegemonią habsburską, prawda? Także tutaj wiele mechanizmów jest bardzo wiele, aczkolwiek istnieje też taki nurt dyskusyjny, na ile właśnie wojna 30-letnia była wojną taką paneuropejską. No istnieją też na przykład takie koncepcje, które mówią, że na przykład, nie wiem, wojna polsko-szwedzka w latach 20. to też był element wojny 30-letniej. Historycy się spierają, jedni są za tym, żeby uwzględniać taką bardzo szeroką perspektywę, bo powiązania niewątpliwie były, ale z drugiej strony niektórzy starają się koncentrować właśnie na tym konflikcie w Niemczech i wokół Niemiec, ale to już wystarczało, bo chociażby no jeszcze jeden ważny aspekt, który się tu pojawia, to jest kwestia państwa takiego jak Niderlandy, prawda? Niderlandy, które się jakby powstały na skutek buntu przeciwko panowaniu hiszpańskiemu w tych całościowych, że tak powiem, Niderlandach. Ta ich północna część przekształciła się w Holandię. I wojna 30-letnia jest też w jakimś sensie ostatnią fazą takiego czegoś, co się określa jako wojna 80-letnia, czyli właśnie wojna niepodległość Holandii. Także tutaj tych wątków, które czyniąc z Niemiec centrum tego konfliktu, jednocześnie sprawiały, że to była wojna ogólnoeuropejska, przynajmniej ogólnoeuropejska, jeżeli chodzi o ten rdzeń Europy, jest bardzo, bardzo wiele.
8: To ja jeszcze dopytam o ten wątek Polski, bo oczywiście my mamy swoje problemy w XVII wieku. Moskwę, Kozaków, Szwedów, Turków. Natomiast jeżeli spojrzymy na wojnę 30-letnią, to właściwie można byłoby uznać, że ona przeszła bokiem przez Śląsk i Pomorze, ale z drugiej strony te naczynia połączone, o których też już mówiliśmy, że wojna 30-letnia i potop szwedzki to były naczynia połączone, bo gdy w Rzeszy wojna wygasała, to pozbawieni zajęcia przedsiębiorcy wojenni, którzy się wtedy też rodzą, idą tam, gdzie wojna się zaczyna albo może się zacząć, tak? Czyli tam, gdzie jest nowe żerowisko. Natomiast o jedną rzecz chciałabym zapytać, bo byliśmy formalnie neutralni w tym konflikcie, a więc nie byliśmy też sygnatariuszem systemu westfalskiego, czyli jak rozumiem nie zaliczaliśmy się też do nowych mocarstw. Czy to dla nas było dobrze, czy źle?
9: Wie pani, ja w ogóle jestem raczej przeciwnikiem takiego zbyt mocnego utożsamiania się z tym, co parę stuleci temu się działo, bo to jest dla nas jednak też dość odległa historia. Natomiast jeżeli chodzi o ówczesne państwo polsko-litewskie, to z jednej strony oczywiście nie było ono uczestnikiem systemu westfalskiego, ale jednak było silnym państwem. Tylko właśnie to też świadczy o tym, że ta wojna nie była taka całkowicie europejska. No bo Moskwa, czyli Rosja, też nie była uczestnikiem tego systemu. Mocarstwo potężne w tym czasie jeszcze, jakim jest Imperium Osmańskie, także nie uczestniczyło w tym. Więc tutaj mówimy o pewnych ograniczeniach. Natomiast to, co pani wspomniała o tym właśnie potopie, który w jakimś sensie jest takim trochę skutkiem wojny 30-letniej, kiedy Szwecja dysponuje silną armią, z którą warto coś zrobić, skoro już ją mamy, prawda? To podobna sytuacja była na początku wojny 30-letniej, kiedy w 1618-19 roku kończy się wojna polsko-rosyjska i w wyniku tej wojny, w wyniku zakończenia wojny też powstaje problem, co zrobić z żołnierzami, którzy już nie mają co robić, nie mamy pieniędzy, żeby im zapłacić. No i wtedy, to zwłaszcza chodzi o taką słynną formację Lisowczyków, pojawia się taka koncepcja, kiedy Habsburgowie są zajęci tłumieniem powstania czeskiego. Na pomoc Czechom udaje się książę siedmiogrodzki Bethlen Gabor, uderza na Wiedeń i w tym momencie następuje sprowokowana przez polskiego króla, czy spowodowana przez polskiego króla Zygmunta III, dywersja właśnie Lisowczyków na Siedmiogród, na Górne Węgry, która odciąga Bethlena Gabora spod Wiednia, prawda? Czyli to jest ten taki, powiedziałbym, ciekawy aspekt tej wojny, która jest to wojna jako zjawisko też ekonomiczne, prawda? Żołnierze są zawodowymi żołnierzami, którym trzeba zapłacić, a państwo nie zawsze na to stać. I to, co pani powiedziała właśnie o tym zjawisku tak zwanych przedsiębiorców wojennych, którzy są typowi dla okresu wojny 30-letniej, to jednym z doświadczeń tej wojny jest właśnie, jakby to powiedzieć, próba odejścia od tego systemu i jakby powiedzieć upaństwowienia wojska i wojny, prawda? To jest to widzimy później w drugiej połowie XVII wieku na przykładzie monarchii Ludwika XIV, który, mówiąc nowocześnie, stara się wprowadzić cywilną kontrolę nad wojskiem, prawda? Czyli podporządkować wojsko państwu.
8: Profesor Bogusław Dybaś jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Bogusław Dybaś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiamy o wojnie 30-letniej. I w zasadzie doszliśmy już do konsekwencji. Panie profesorze, mówił, że jedną z takich konsekwencji wojny 30-letniej, lata 1618-48, przypomnę, był wzrost znaczenia armii zawodowych, z pewnością, ale ja chcę zapytać też o inne konsekwencje, mniej i bardziej ważne. Supremacja Francji i to, że Francja uzyskuje niemieckojęzyczną Alzację, która będzie przyczyną konfliktów francusko-niemieckich aż, uwaga, do 1945 roku. Przypomnę, Rzesza odzyskała Alzację po wojnie prusko-francuskiej w roku 1871. Francja ją przejęła po Wielkiej Wojnie w 1919. Trzecia Rzesza zajęła ją w 1940 i wojska francuskie odzyskały region w 1944.
9: No tak, oczywiście. No tutaj mamy ten jakby włączenie się Francji do wojny i w sumie Francji, która w jakimś sensie stała się też zwycięzcą tej wojny, wynikało z tego, o czym już wcześniej mówiłem, to znaczy tego, że Habsburgowie byli dla Francji głównym wrogiem. Zarówno Habsburgowie hiszpańscy, jak i Habsburgowie austriaccy czy niemieccy, prawda? Czyli jakby zdobycie Alzacji było pewnym uderzeniem w stronę niemiecką, ale też musimy pamiętać, że bardzo ważną fazą tej wojny, kiedy wkroczyła do niej Francja, były też zmagania na terenie Niderlandów, zwłaszcza tych hiszpańskich Niderlandów, czyli mniej więcej dzisiejszej Belgii. Prawda? Także to jest tutaj, to jest też jedno z takich miejsc, w którym wiele wojen i konfliktów zbrojnych europejskich się toczy, zwłaszcza, że jak powiedziałem, tam jest również nowe mocarstwo, które wykształciło się w ramach wojny powstańczej przeciwko Hiszpanii, czyli tak zwane Zjednoczone Prowincje, czyli skrótowo mówiąc Holandia, czy jak dzisiaj to określamy Niderlandy. Także tutaj Francja, dla Francji wojna 30-letnia była można powiedzieć takim kamieniem węgielnym francuskiej hegemonii w epoce Ludwika XIV, wojna 30-letnia, ale także jej kontynuacja, dokończenie, że tak powiem, wojny z Hiszpanią, to się przeciągnęło jeszcze o 11 lat do tak zwanego pokoju pirenejskiego w 1659, ale ono ugruntowało rzeczywiście potęgę, a z czasem też przynajmniej jakiś czas hegemonię francuską w epoce Ludwika XIV, no, budowaną w dużym stopniu na podstawie doświadczeń właśnie z wojny 30-letniej.
8: To kwestie ustrojowe. Mamy do czynienia ze zwycięstwem monarchii absolutnych. Czy mamy też do czynienia z jednoczesnym początkiem zmierzchu takich wieloetnicznych, wielowyznaniowych federacji, jak właśnie Rzesza albo nasza Rzeczpospolita? Bo obie, o czym pewnie nie pamiętamy, zniknęły niemal w tym samym czasie. My w 1795, a Rzesza w 1806 zlikwidowana przez Napoleona.
9: Tak?
8: Czyli i my, i Rzesza byliśmy likwidowani przez bardziej wydajne oświeceniowe monarchie absolutne.
9: No tak, o ile można Napoleona określać jako oświeconego monarchę w duchu Katarzyny Wielkiej czy Fryderyka Wielkiego, prawda?
8: No, natomiast to trochę to inna wersja oświeconego monarchy.
9: Trochę inna wersja, a trochę może nawet bardziej skuteczna. Tak, niewątpliwie to jest taki bardzo ciekawy nurt, ten porównawczy, który się jakiś czas temu, powiedzmy około 20 lat temu, zarysował w porównywaniu właśnie Rzeszy, czyli Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i Rzeczypospolitej. Myślę, że jednak generalna konkluzja jest taka, że jednak istniały dość poważne różnice między tymi dwoma tworami, że jednak Rzeczpospolita była w dużo większym stopniu jednak zintegrowanym i ujednoliconym tworem niż Rzesza, bo w Rzeszy mieliśmy rzeczywiście konglomerat wielu państwek różnej wielkości i co więcej, o czym już mówiliśmy, podzielonych religijnie, bardzo zróżnicowanych i tutaj wojna trzydziestoletnia, jakby to powiedzieć, może ona dała jeden ciekawy element, jeżeli chodzi o strukturę ustrojową państwek niemieckich. Mianowicie ona tym władcą poszczególnym niemieckim, którzy później w drugiej połowie XVII wieku będą się bardzo wzorować na Ludwiku XIV bardziej niż na cesarze Leopoldzie, ona im dała praktycznie pełną niezależność w polityce międzynarodowej. To znaczy cesarz stał się bardziej takim powiedziałbym ozdobnikiem, łącznikiem całości tego tworu. Natomiast właśnie poszczególni władcy mieli pewne możliwości dzięki postanowieniom pokoju westfalskiego prowadzenia właśnie własnej polityki zagranicznej, prawo wojny, pokoju i tak dalej. Czyli jakby to, co było atrybutem niezależnych władców. I proszę zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, że oni mieli też odpowiednie aspiracje ci władcy. I w drugiej połowie XVII, na przełomie XVII i XVIII wieku aż trzech władców niemieckich staje się królami, czyli wchodzi na wyższy poziom, że tak powiem, tej hierarchii państw europejskich, bo mamy z jednej strony władcę Hanoweru, który staje się królem brytyjskim, mamy saskiego elektora, który staje się królem polskim i wreszcie, last but not least, elektor brandenburski, książę w Prusach, koronuje się w 1701 roku na króla w Prusach, prawda? Czyli to jest jakby też takie dalekie echo tych pewnych możliwości i też aspiracji władców niemieckich. Także to jest dość ciekawe, że tutaj, jakby to powiedzieć, to jest czas, kiedy istotne były właśnie te uprawnienia poszczególnych dynastii i władców w mniejszym stopniu narodów. Może właśnie z wyjątkiem takiego narodu jak Czesi, którzy mieli swoją taką silniejszą tożsamość narodową, chociażby wyniesioną z epoki jeszcze wojen husyckich. Ale w przypadku Niemiec to mamy ten taki konglomerat, ale w tym konglomeracie wyrastają naprawdę silne twory. Może akurat władcy sascy w Rzeczpospolitej nie zrobili nadzwyczajnej kariery, albo w sumie nie było to zbyt szczęśliwe rozwiązanie, ale już kariera państwa pruskiego, nie mówiąc o dynastii hanowerskiej, która dopiero w okresie I wojny światowej zmieniła swoją nazwę na dynastię windsorską, bo trochę nie wypadało, żeby podczas wojny z Niemcami Wielką Brytanią rządziła dynastia hanowerska, no to już była kariera światowej rangi, można powiedzieć.
8: Ale co ciekawe, w Niemczech też sporo dyskutuje się o takiej niemieckiej traumie związanej z wojną trzydziestoletnią, że wtedy pojawiła się też taka teza, że Niemcy są narodem spóźnionym, zapóźnionym o 200 lat, że byli poligonem dla obcych mocarstw i że dopiero w 1871, jak to mówił Wilhelm II, dobili się swojego miejsca pod słońcem i z tą tezą o traumie, o byciu poligonem dla obcych mocarstw była też związana teza o prawie do tego, żeby szybko nadrobić straty historyczne, a zatem trauma, która staje się źródłem agresywnej polityki siły. I co pan na to?
9: No tak, to jest ten moment zjednoczenia. Tutaj tu zresztą to jest dość skomplikowany proces, bo nawet czasami się podkreśla, że to tak zwane rozwiązanie mało-niemieckie, w wyniku którego Niemcy się zjednoczyły w 1870 roku, to było dziełem Ottona von Bismarcka, który w naszej historiografii, naszej pamięci zbiorowej nie ma najlepszej renomy, ale to był bardzo, bardzo mądry polityk, który przed tym zjawiskiem, o którym pani mówi, trochę ostrzegał. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy Bismarck pokonał Austrię, czy wojska, znaczy nie Bismarck, bo Bismarck nie dowodził, to był feldmarszałek Moltke, pokonano pod Sadową Austriaków, to Bismarck jakby powstrzymał się przed totalnym powaleniem Austrii na kolana, prawda? Ale kiedy Bismarck odszedł, jego następcy już nie mieli takich ograniczeń i tutaj dochodzi do pewnej... No, potencjał Niemiec był bardzo, bardzo duży, gospodarczy, polityczny i Niemcy nagle pod koniec XIX wieku uświadamiają sobie, że świat jest podzielony, a oni się jakby spóźnili w tym podziale świata. Pół Afryki należy do Francji, mocarstwo brytyjskie, nawet Belgia czy Holandia mają swoje kolonie, prawda? I tutaj dochodzi do takiego szalonego wyścigu zbrojeń, i który doprowadza w końcu do wybuchu I wojny światowej, no i do klęski tej II Rzeszy Niemieckiej. Ale ja myślę, że w sensie politycznym ta trauma jest, natomiast takie poczucie wartości niemieckie, ono zawsze było, znaczy zawsze występowało to takie przekonanie, że to jest jednak jakby takie centrum Europy. No to jest ten problem kraju, państwa, Rzeszy, prawda, który ma wymiar trochę uniwersalny, prawda? Jeżeli cesarz rzymski narodu niemieckiego, najlepiej byłoby, gdyby się koronował w Rzymie, to o tym to świadczy. To nie było takie, to nie było, to ta tradycja była taka trudna do przewalczenia. To troszeczkę można porównać do naszych problemów z tradycją dawnej wieloetnicznej Rzeczypospolitej, prawda? Na ile ta tradycja Rzeczypospolitej przerodziła się w polską tradycję narodową, z jakimi problemami i że tak powiem, różnymi dziwnymi, ubocznymi skutkami, prawda? Także tutaj to jest niewątpliwie racja, że ten taki pościg, żeby dogonić świat, który uciekł, jest dość ciekawy. Ja troszeczkę zajmuję się historią wojskową tego czasu, właśnie XIX wiek, początek XX wieku, prowadząc po prostu zajęcia na uniwersytecie na ten temat i właśnie z niesamowicie fascynacją obserwuję, jak to rzeczywiście starano się to dogonić, prawda? Także to jest dość ciekawy aspekt tych skutków tej traumy czy tego doświadczenia wojny 30-letniej. No ale to też świadczy o tym, że nie tylko my mamy niedobre położenie geograficzne, Niemcy też mają dość paskudne, że tam się rozgrywała większość jakichś ważnych konfliktów europejskich. Ja kiedyś przez jakiś czas mieszkałem w Lipsku i tam wokół właśnie Lipska są dwa miejsca dwóch najważniejszych bitew wojny 30-letniej, czyli bitwy pod Breitenfeld i pod Lützen, tej, w której zginął król Gustaw Adolf. Czyli jakby są takie miejsca, które jakoś, tak jak piorunochron, przyciągają te wielkie konflikty zbrojne.
8: No to teraz spokój, panie profesorze, który kończył wojnę 30-letnią i niektórzy, na przykład Henry Kissinger, uważają Westfalię za początek europejskiego porządku międzynarodowego. Z wielu powodów, na przykład, że to państwo, a nie imperium, dynastia albo wyznanie religijne zostało zatwierdzone jako podstawa europejskiego porządku, że wszystkie państwa były równe, że od tego momentu datuje się taki rozwój dyplomacji i rokowań jako sztuki zachowania pokoju, że rozwija się prawo międzynarodowe, że prym w stosunkach międzynarodowych zaczyna wieść koncepcja racji stanu, tak? Mm-hmm. To oczywiście kardynał Richelieu, czyli że trzeba być lojalny wobec swojego państwa, tak? I on też na przykład: tolerujemy protestantów, jeżeli nie będą szukać wsparcia angielskiego, albo tolerujemy możnowładców, jeżeli nie będą szukać poparcia w Hiszpanii. A jak będą szukać, to uznajemy ich za zdrajców i oni zdradzili nie dynastię, nie króla, tylko państwo. Wreszcie państwo, według Kissingera, wtedy państwa zobowiązały

0: po prostu organizowane w tym, na skutek tych doświadczeń, tych stuleci epoki nowożytnej.
1: To jeszcze na koniec zapytam o inspirację, bo ten nowy system, nowy porządek europejski jest bardzo pieczołowicie analizowany przez niejakiego Tomasza Hobbesa, którego uznajemy dziś za prekursora tej realistycznej tradycji stosunków międzynarodowych. I pokój westfalski jest zawarty w 1648 roku, a w 1651, czyli 3 lata później, zostaje opublikowany Lewiatan. I Hobbes przekonuje, że wraz z powstaniem tego państwa westfalskiego, my ludzie opuszczamy definitywnie stan natury. Oczywiście w stanie natury jest wieczna wojna wszystkich ze wszystkimi. No i stajemy się w końcu obywatelami Lewiatana.
0: No właśnie. Możemy nad tym dyskutować, podobnie jak, nie wiem, nad koncepcjami Niccolo Machiavellego, prawda? Hobbes jest jakby takim, powiedziałbym, łańcuszku ludzi, wspomnianych Hugo Grocjusz, Machiavelli, jest jakby Baudin, jest takim łańcuszku ludzi, którzy obserwują tę zmieniającą się rzeczywistość i próbują opisać ją teoretycznie. Jeżeli jest to taka konkluzja Hobbesa, no to być może on dostrzega wagę tego wydarzenia, niezależnie od tego, czy etycznie traktujemy to jako coś pozytywnego czy negatywnego. Niewątpliwie był to jakiś kamień milowy w rozwoju państw i społeczeństw europejskich.
1: Profesor Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
1: To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne państwa Afryki mogą zostać dotknięte epidemią eboli, alarmuje Unia Afrykańska. O skoku technologicznym polskiej armii mówią eksperci po dotarciu do kraju pierwszych z zamówionych F-35. Duża przebudowa i duże utrudnienia w Warszawie. Ostatnie przygotowania do remontu torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 10 państw afrykańskich także może zostać dotkniętych epidemią wirusa eboli, nie licząc Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, która jest epicentrum tego wirusa, ostrzegła Agencja Sanitarna Unii Afrykańskiej, a wśród zagrożonych wymieniła m.in. Rwandę, Kenię, Tanzanię czy Etiopię. Do piątku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała tylko w Demokratycznej Republice Konga 177 zgonów z powodu eboli i prawie 750 potwierdzonych zachorowań. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o pierwszych myśliwcach F-35, które w piątek wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na razie do Polski dotarły 3 z zamówionych 32 takich myśliwców.
5: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi.
4: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 myśliwców F-35, a wszystkie zamówione maszyny mają być dostarczone do 2029. Przez najbliższe 2 miesiące warszawiaków i turystów czekają, delikatnie mówiąc, duże problemy komunikacyjne. Wszystko przez przebudowę torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich. Tramwaje do początku sierpnia nie będą jeździć, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że kierowcy także odczują zmiany, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
6: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
4: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale te plany nie dojdą do skutku, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
4: Początek prac związanych z remontem torowiska tramwajowego wzdłuż Alei Jerozolimskich 30 maja. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. A chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie. A od ostatniej kontroli, która miała miejsce 10 lat temu, zmieniło się niewiele.
8: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
4: Przez 2 lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Bieszczady kuszą dziką przyrodą, ale trzeba pamiętać, że ta dzika przyroda rządzi się własnymi prawami. Przypomniała o tym sytuacja stacja z Wołkowyi, gdzie turyści podchodzili na kilka metrów do młodych niedźwiedzi, które zdezorientowane znalazły się tuż przy drodze. Nagranie z tego zdarzenia obiegło sieci i podzieliło internautów. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie ocenił w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Starcem Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
9: No i tutaj jest ten filmik.
10: No śliczne maluszki.
9: Ale samo zachowanie już chyba śliczne nie jest.
10: No oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie. Ewidentnie. Ile to jest? 6 metrów?
9: No powiedzmy.
10: To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki. Wbrew temu, co by można było odczytać z jego postury. Więc to było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują rzadkie, ale przypadki.
4: Jednocześnie ekspert przypomina, że Bieszczady są absolutnie bezpiecznym terenem dla turystów. Pamiętać trzeba tylko o kilku zasadach, jak nieśmiecenie na szlakach i nieschodzenie z wytyczonych ścieżek. W ten weekend w Tok FM mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata na jednym wydarzeniu. W Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedzibie ambasady brytyjskiej, trwa tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw, mówi organizatorka Joanna Witek-Lipka.
11: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
4: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo, które oglądać można do niedzieli do godziny 19. Najcieplej do 29 stopni będzie w niedzielę na południowym zachodzie, około 26 pokażą termometry w centrum i na południu, 21-23 będzie na północy, a najchłodniej nad samym morzem, od 16 do 18 stopni Celsjusza. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik, to jest wywiad pogłębiony i zgodnie z zapowiedzią przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moją gościnią jest profesor Elżbieta Korolczuk. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
12: Ja dziękuję za stawienie się w wywiadzie pogłębionym. Moja i Państwa gościni jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytet Warszawski. Wydawczynią dzisiejszego programu jest Maria Mroczkowska i zaprosiłam Panią do rozmowy na temat, i tu sama mam wątpliwości, czy mogę używać odpowiedzialnie określenia nowej wojny płci w stosunku do rozjeżdżających się światów kobiet i mężczyzn. Nie chcę być może też tego nadmiarowo dekretować, więc wolę zapytać specjalistkę, czy my mamy tę nową wojnę płci, czy ona jest faktem, czy jest pewnym sygnałem jeszcze?
13: Nie sądzę, żeby to była wojna płci. To jest raczej moment zmiany, w którym trzeba znaleźć nowe formuły funkcjonowania w relacjach, w związkach, w rodzicielstwie. Rzeczywistość się zmienia i ekonomiczna, i społeczna, i polityczna, i to wpływa na to, kim jesteśmy, jak myślimy o sobie, jak funkcjonujemy. Dzisiaj myślę, że ta jeżeli mówimy o wojnie, to ona jest raczej podsycana przez pewną część polityków, którzy chcą na tym zyskać popularność przez influencerów czy influencerki czasami, którzy, jak wiadomo, w internecie najlepiej sprzedaje się to, co kontrowersyjne i co wywołuje dużo emocji. Ale nie sądzę, żeby można było mówić o wojnie płci jako o momencie, w którym mężczyźni i kobiety są w jakimś generalnym konflikcie. Raczej jest to moment zmiany, do którego musimy znaleźć klucz.
12: Łagodnie potraktowałem Pani temat, a ja przyglądam się drobnym być może przejawom jakby przyrostu agresji pewnej w funkcjonowaniu tych światów. I stąd może to określenie nie moje. Ja po prostu natknęłam się gdzieś na tego rodzaju sformułowanie i sądząc na przykład po wzroście agresji jednak wobec, może Polska jeszcze nie jest tego najlepszym przykładem, ale na przykład już takie Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, gdzie może to też jest też bardziej zbadane, gdzie przejawy braku akceptacji zmiany, bo mówi pani, że jesteśmy w zmianie. Nie wiem, jak potraktować ten wzrost agresji, agresywnych zachowań. Czytałam niedawno o tym, że na przykład uczniowie, i to całkiem młodzi chłopcy w Stanach Zjednoczonych, bojkotują lekcje prowadzone przez nauczycielki na przykład. Wychodzą z tych lekcji. No, to jest dosyć jednak symptomatyczne.
13: Tak. Ale to są pojedyncze przypadki. To znaczy, ja sądzę, że trzeba oddzielić jednak nasze codzienne funkcjonowanie od pewnych zjawisk, które rzeczywiście są często pełne przemocy i są niebezpieczne, ale które jednak są pewnym wyjątkiem. Tak, to nie jest reguła. Więc jak patrzymy na to, co się dzieje w sferze społecznej i politycznej, no to mamy do czynienia z takim silnym ruchem antyprogresywnym, antyfeministycznym, ruchem, który w literaturze socjologicznej nazywany jest teraz antygenderowym, tak? Bo to pojęcie gender często tutaj się pojawia jako właśnie taki straszak. I to jest zjawisko, które często jest interpretowane jako coś, co wychodzi od dołu, tak? Czyli że mieliśmy do czynienia z szybką zmianą wzorców kulturowych dotyczących na przykład właśnie kobiecości i męskości. Mamy bardziej progresywne prawa, na przykład dotyczące równości małżeńskiej w wielu krajach. I w związku z tym tłumaczenie jest takie, że oto część społeczeństwa jest przeciwna temu i się przeciwko temu buntuje. Ale, i to jest taka hipoteza o backlashu, tak? Czyli takiej cofce, takim sprzeciwie wobec zmianom, które zachodzą. Ale jak patrzymy na to z punktu widzenia socjologii, no to ja bardzo lubię jednak patrzeć na dane, a nie na pojedyncze przypadki. I ostatnio właśnie patrzyłam sobie na dane dotyczące postaw wobec równości płci, ale też postaw wobec takich, powiedziałabym, najbardziej kontrowersyjnych w sferze publicznej kwestii, czyli na przykład równości małżeńskiej i kwestii aborcji. I jak patrzymy na Polskę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, tak, to jak porównamy sobie badania dotyczące postaw ludzi mieszkających w tych częściach świata, na przykład w 2001 roku i dzisiaj, powiedzmy, w przestrzeni tych ostatnich 20 lat, to oczywiście te miejsca różnią się między sobą, jeśli chodzi o poziom akceptacji, tak, na przykład związków partnerskich czy związków małżeńskich osób nieheteroseksualnych. I w Polsce to będzie tam, nie wiem, 30% czy tam około 40%, a w Niemczech to będzie na przykład około 70%. Ale jak patrzymy na zmiany w ciągu ostatnich 20 lat, to w każdym zasadzie z tych krajów albo zwiększyła się liczba osób, które mają progresywne poglądy, albo te poglądy pozostały mniej więcej na podobnym poziomie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kwestia aborcji od 20-30 lat jest, powiedzmy, 50-50, tak, pół na pół. Tam różnice są z rzędu kilku procent. W żadnym z tych krajów nie doszło do zasadniczej zmiany w kierunku konserwatywnym, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa. Tak? Czyli nie jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z nagłym pojawieniem się znacznie bardziej konserwatywnego społeczeństwa, czy też zmianą na bardziej konserwatywne poglądy. I to mi się wydaje jest niezwykle istotną kwestią, bo jak patrzymy na to z perspektywy na przykład porównania różnych krajów, to największe, najsilniejsze kampanie antygenderowe, czyli kampanie przeciwko równości małżeńskiej, przeciwko edukacji równościowej, przeciwko gender studies, czyli studium nad płcią kulturową na uniwersytetach, to one są najsilniejsze nie w tych krajach, gdzie najsilniejsza była zmiana progresywna, tak jak na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone, czy właśnie Niemcy, czy Szwecja, tylko one są najsilniejsze tam, gdzie jest w tej chwili kryzys demokracji. I myślę, że to jest rzecz, którą bardzo warto sobie uświadomić. W tych krajach, gdzie mamy do czynienia z bardzo silną skrajną prawicą, gdzie mamy do czynienia z rozmontowywaniem różnych instytucji demokratycznych, łącznie z edukacją wyższą, na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, tamte tendencje konserwatywne czy ultrakonserwatywne, antygenderowe są najsilniejsze. to jest kwestia polityczna, a nie tylko i wyłącznie zmiana kulturowa. Rzadko się o tym mówi, a naprawdę warto o tym pamiętać, ponieważ partie skrajnie prawicowe, ruchy prawicowe używają tej kwestii związanej z tych kwestii związanych, czy debat dotyczących seksualności, płci, rodziny, reprodukcji, po to, żeby zwiększać polaryzację społeczną, żeby zwiększać mobilizację tych grup, które skądinąd zawsze były konserwatywne, i zwiększać ich zaangażowanie w sferę polityczną. I to jest funkcja dzisiejszej zmiany, a nie moment, w którym mamy do czynienia ze zmianą konserwatywną wśród społeczeństwa.
12: Ale ruchy radykalne czy prawicowe to nie jest przecież nowy wynalazek. Jakkolwiek zgadzam się intuicyjnie z tym, co pani mówi, i faktycznie trudno zignorować czy pominąć ten aspekt w narzędziu politycznym, który wykorzystuje zmianę do nabijania sobie punktów, powiedzmy kolokwialnie. Ale czy są wątki nowe w tej narracji manosferowej, że tak powiem? No, oczywiście ona jest połączona z radykalnymi, konserwatywnymi ruchami napędzanymi przez różnych męskich liderów głównie. Od prezydentów po influencerów.
13: Ja myślę, że zmiany, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, nowość, to jest przede wszystkim zmiana w obszarze rodziny i kwestie związane z dzietnością, czyli z posiadaniem dzieci. I to jest rzeczywiście bardzo duża, realna zmiana i ona dotyczy sytuacji, w której duża część kobiet nie chce zostać matkami, tak? Bo jak patrzymy na różne pokolenia, to w pokoleniu, powiedzmy, tym X, czyli tam powiedzmy lata 70., wczesne 80., w Europie kobiety zazwyczaj miały dzieci, mniej więcej 25% z nich nie miało dzieci, część dlatego, że na przykład nie mogło, tak, z różnych powodów. Dzisiaj, jak patrzymy na kobiety w wieku, powiedzmy, 20-30 lat, to już jest na poziomie mniej więcej 50%. W różnych krajach to jest troszeczkę, jakby są różnice, ale i duża część kobiet deklaruje, że nie chce mieć też dzieci w przyszłości. I to jest rzeczywiście bardzo duża zmiana, czyli założenie, że będziemy mieli dzieci i że ludzie tworzą związki po to, żeby założyć rodziny, dzisiaj ono się zasadniczo zmienia. Tak? I to w dużej mierze jest kwestia kobiet, które albo nie chcą mieć dzieci, albo nie chcą mieć dzieci w takich warunkach, jakie są im oferowane. Często nie znajdują partnerów do tego, żeby te dzieci mieć. Tak? I to jest rzeczywiście zasadnicza zmiana na wielu poziomach. To jest taki moment, w którym musimy zrewidować też w ogóle swoje wyobrażenie dotyczące tego, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być osobą na przykład w relacji, bo do tej pory, umówmy się, przez wiele tysięcy lat kobiety właściwie nie miały możliwości, żeby decydować o swojej płodności. Od mniej więcej tam lat 60. to jest możliwe dzięki środkom antykoncepcyjnym, ale do tej pory w zasadzie zakładaliśmy jako społeczeństwo, że kobiety jak en masse chcą mieć dzieci. A dzisiaj okazuje się, że duża część kobiet nie chce mieć dzieci. Nie odczuwa tego, co nazywaliśmy instynktem macierzyństwa. I to zmienia w dosyć zasadniczy sposób i sferę polityk społecznych, ale też sferę relacji. To jest taki moment, w którym mężczyźni muszą też zrewidować swoje podejście do relacji i przede wszystkim do rodzicielstwa. Bo do tej pory w zasadzie, jak patrzymy na różnego typu badania, to oczywiście te proporcje czasu, energii, wysiłku, które kobiety i mężczyźni wkładali w życie rodzinne, szczególnie w wychowywanie dzieci, one się zmieniały w latach, powiedzmy, 60. Znane badania Ann Oakley pokazywały, że kobiety wykonywały po prostu 70 godzin tygodniowo nieodpłatnej pracy na takiej, powiedziałabym, opiekuńczej, mężczyźni 10. Dzisiaj to się bardziej wyrównuje, ale wciąż jest tak, że te kobiety wykonują 70% nieodpłatnej pracy związanej z wychowywaniem dzieci, ze sprzątaniem, z gotowaniem, z dbaniem o o dom. I mówiąc krótko, nie chcą dłużej tego robić. Tak? A mężczyźni często nie są gotowi do tego, żeby być rzeczywiście w partnerskich relacjach. To jest zasadnicza zmiana. A jednocześnie mamy do czynienia z niezmieniającymi się wymogami wobec mężczyzn, którzy nadal jednak, których atrakcyjność jest związana z ich statusem finansowym, z siłą fizyczną, z różnymi takimi standardowymi wyznacznikami męskości. Więc to nie zniknęło. Tak? Czyli wobec mężczyzn wymagania stawiane są, powiedziałabym, dosyć sprzeczne, bo z jednej strony mają być właśnie opiekuńczy i bardziej angażować się w życie rodzinne i tak dalej, a jednocześnie i kobiety, i w ogóle społeczeństwo, i inni mężczyźni wymagają od nich, żeby osiągali sukcesy finansowe, byli silni, byli twardzi i tak dalej. Więc kobiecość się zmieniła w taki sposób, że kobiety jakby są nagradzane w pewnym sensie za przyjmowanie ról, które do niedawna nie były kobiece, czyli na przykład osiągania sukcesów finansowych, zawodowych. Natomiast mężczyzn, oczywiście rodzina może ich nagradzać za to, że są opiekuńczy i będą mieli wtedy lepsze relacje ze swoimi partnerkami, ze swoimi dziećmi. Natomiast społecznie to nie jest wciąż, opieka nie jest postrzegana jako coś atrakcyjnego. Więc moim zdaniem tutaj leży główne źródło konfliktów.
12: Profesor Elżbieta Korolczuk jest Państwa i moją gościnią w wywiadzie pogłębionym. Rozmawiamy o pewnym rozdźwięku, to delikatnie rzecz ujmując, który pojawił się i być może się pogłębia w świecie mężczyzn i kobiet. Już wiem, że nadmiarowo nazwanym wojną płci. Tym niemniej wracam jednak do pytania o to, czy my nie jesteśmy jednak już też troszkę dalej, bo to, co mną powodowało w tych naszych dzisiejszych namysłach, to problem coraz większego oddzielania się przynajmniej części tej manosfery od pewnej rzeczywistości, począwszy od braku akceptacji tych zmian, braku też chęci jakby próby wejścia w te zmiany, czy znalezienia sobie nowego miejsca w nowym społecznym krajobrazie poprzez wrogość, po prostu wrogość, nowy język, który się kobiety nazywa, którymi się te światy definiuje, gdzie właściwie odmawia się podmiotowości kobietom. To się wszystko dzieje w drugim obiegu, no bo oczywiście w tym oficjalnym są przejawy tej wrogości zwalczane. U nas był to przez niektórych obśmiewany, ale jednak bardzo niepokojący incydent. Nie wiem, rodzaj zjawiska, który został nazwany Sean Patrolami na przykład. Przecież czysto przemocowe, można było być w szoku, spotykając coś takiego.
13: Ja bym, jeżeli mogę jakoś tutaj zainterweniować, bo mam poczucie, że nasze przerażenie wynika z tego, że uznaliśmy, że mizoginia, czyli nienawiść do kobiet, czy pogarda do kobiet jest przeszłością. Ona nie jest przeszłością i zawsze była częścią naszego społeczeństwa. Ona się przejawiała po prostu w innych obszarach, tak? Albo wydawało się, że już się z nią pożegnaliśmy. Ale jak patrzymy na poziom przemocy wobec kobiet w relacjach, w związkach, tak? Jak patrzymy na ilość kobiet, które tracą życie i one zazwyczaj tracą życie w momencie, kiedy próbują odejść od przemocowego partnera. Czyli to jest kwestia kontroli tak naprawdę, którą ten człowiek traci, ten mężczyzna traci i nie chce jej utracić, w związku z czym jest gotowy na przemoc i na zamordowanie swojej partnerki, tak? To nie są pojedyncze przypadki w ciągu roku, tak? Jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób na przykład instytucje religijne i Kościół zawsze dążyły do tego, żeby kontrolować seksualność kobiet, ich życie, ich ciało, ich rozrodczość, to mizoginia zawsze była częścią naszego doświadczenia. Tylko że uwierzyłyśmy w to, że ona należy już do przeszłości. Ona nigdy nie należała do przeszłości, a teraz wraca też w tak ostrej formie, bo media społecznościowe, które są w tej chwili głównym nośnikiem przekazu manosfery, karmią się właśnie kontrowersją i karmią się konfliktem. Więc one podbijają pewne treści, które skądinąd zawsze były częścią naszej kultury. Więc w tym sensie ja bym wspomniała jeszcze o jednej kwestii, to znaczy jak patrzymy na przykład na film Thoreau Manosfera na jednej z platform, no to też widać, że to jest model biznesowy. Tak? To znaczy jest to model biznesowy, w ramach którego młodzi mężczyźni stają się influencerami, sprzedają różnego rodzaju formy wzbogacenia się, które często są po prostu piramidą finansową, i staje się to po prostu zamkniętym ekosystemem, w którym sprzedaje się męskość, ale tak naprawdę sprzedaje się wiele innych rzeczy. Tak, obiecując młodym mężczyznom, że dzięki temu bardzo szybko się wzbogacą, będą mieli władzę, będą mieli dużo kobiet, które będą gotowe do po prostu robienia wszystkiego, na co oni będą mieli ochotę. Więc to jest taka obietnica władzy, obietnica pozycji, obietnica prestiżu, ale w dużej mierze ona też zyskuje tak dużą odpowiedź, dlatego że kwestie, z którymi zmagają się dzisiaj młodzi mężczyźni, to nie są tylko kwestie związane właśnie z zmianami kulturowymi, oczekiwaniami wobec nich, ale też to są kwestie czysto ekonomiczne, to znaczy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie jest bardzo silny nurt taki właśnie, powiedziałabym, manosferowy czy mizoginistyczny, prawdziwe możliwości zrobienia kariery czy dostania dobrej pracy są dzisiaj znacznie mniejsze niż 20 lat temu. To jest moment, w którym taki proces ekonomicznej wspinania się po drabinie klasowej jest absolutnie zahamowany. Czyli mamy do czynienia, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu krajach rozwiniętych gospodarczo, z sytuacją, w której młode pokolenie jest w gorszej sytuacji niż ich rodzice, a jednocześnie wymagania wobec nich związane właśnie z osiąganiem sukcesu, z posiadaniem samochodów, z posiadaniem świetnych mieszkań, spędzaniem wakacji w egzotycznych miejscach są o wiele większe. Tak? Czyli wymagania wobec, i to są wymagania w dużej mierze właśnie wobec mężczyzn. Więc oferuje się im pewną ułudę tego, że oto mogą uciec z tego wyścigu szczurów i jednocześnie być panami w dżungli. Więc te kwestie ekonomiczne i kwestie kulturowe są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że rzadko się o tym mówi, bardzo często się skupia tylko na tej kwestii właśnie mizoginii, ale to jest w ogóle taka potrzeba wybicia się w życiu, tak? Posiadania władzy, posiadania prestiżu, posiadania takiej mocy.
12: Tak, ja też nie chcę się na tej mizoginii fokusować. Bardzo się cieszę, że tak na plasterki pani rozcina ten temat, bo mamy już tą warstwę polityczną, mamy ekonomiczną, mamy jakiś proces, który nie zaczął się wczoraj, tylko zaczął się wraz z postępującym równouprawnieniem. To, na co ja zwracam uwagę, to raczej na pewien ślepy zaułek, w którym możemy się znaleźć, bo ja też mam problem z nazywaniem tego. Jakby wiedząc, że ta wojna była zawsze, że w takiej sytuacji, kiedy trzeba walczyć o pozycję w społeczeństwie, to o czym pani była przed chwilą, konkurencją są imigranci, kobiety właśnie, prawda? W tym męskim dotychczas świecie. To oczywiście wzrost tej wrogości jest oczywisty, jeżeli jeszcze 50 lat temu kobieta nie mogła zająć tego dyrektorskiego stanowiska. Ja ze swojej młodości pamiętam, że kobiety były sekretarkami w przedsiębiorstwach. Było takie stanowisko, sekretarka. Ona miała dobrze wyglądać i podawać kawę. Rzadkością były kobiety prowadzące samochody w Warszawie, co dzisiaj wydaje się być po prostu śmieszne, prawda? Więc jest oczywiście, te zmiany społeczne następują, one dzieją się też relatywnie szybko i dzieją się też w naszym kręgu geograficzno-cywilizacyjnym, czyli tej Europy Wschodniej, która wolniej dołączała do pewnych standardów, powiedzmy, ze względów politycznych. Natomiast to gdzieś do czegoś zmierza. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle kobiety stwierdziły, no tak, jest źle, jesteśmy obiektem agresji coraz to większej. W ciągu ostatnich 5 lat o 100% wzrosła liczba różnego rodzaju ataków i nękania kobiet, które właśnie są na stanowiskach, pełnią jakieś funkcje, na dziennikarki na przykład. Więc ta przemoc się rozlewa. ta mizoginia, o której pani mówiła, zyskała po prostu nowe narzędzia, takie w szerokiej, w skali makro, coś, czego wcześniej nie było. Stąd może ten niepokój. Ale nadal trudno mi sobie wyobrazić, że w związku z tym kobiety stwierdzają, no dobrze, to my jednak wracamy do kuchni i zaczynamy rodzić dzieci. Więc ciekawi mnie, gdzie tutaj dojdzie do zderzenia czołowego i czy dojdzie?
13: To zderzenie w pewnym sensie już następuje, bo jak patrzymy na badania, to one pokazują, że młodzi ludzie mają mniej związków, mają w ogóle mniej relacji w realu z innymi ludźmi, mają mniej seksu.
12: Ale zarówno kobiety, jak i mężczyźni podejmują decyzje, tak. Bo jest też w manosferze ruch tych samowystarczalnych mężczyzn, którzy...
13: Jest ruch samowystarczalnych mężczyzn. Znaczy w ogóle w tych ruchach męskich są bardzo różne nurty, o tym pisała na przykład dr Katarzyna Wojnicka, gdzie mamy do czynienia z takim, powiedzmy, silnym mizoginistycznym ruchem, który mówi, że kobiety po prostu muszą wrócić do kuchni, być podległe. Mamy ruch właśnie mężczyźni idący swoją własną drogą, czyli takie w ogóle odsunięcie się od świata, w którym wchodzi się w relacje z kobietami. Mamy różnego typu ruchy religijne, w ramach których często się podnosi kwestie, nie wiem, odpowiedzialności mężczyzn, czyli takiej roli mężczyzny tradycyjnej, ale jednocześnie z założeniem, że to mężczyzna jednak bierze na siebie odpowiedzialność, ma być odważny, stanowczy i dokonywać różnych wyborów w imieniu swojej rodziny. Mamy taki, powiedziałabym, trochę ezoteryczny czy new age'owy ruch, który ma wrócić do jakichś korzeni męskości, używa różnej symboliki, nie wiem, wikingów, różnych takich legend związanych z bohaterami męskimi właśnie, który próbuje odbudować pewną wersję męskości, która daje mężczyznom siłę, ale jednocześnie nie jest mizoginistyczna. Bardzo ciekawy jest film szwedzkiego notabene reżysera dokumentalny Wyznania szwedzkiego mężczyzny. On teraz był pokazywany w ramach festiwalu MDAC, gdzie bohater, no, mężczyzna o poglądach lewicowych właśnie próbuje zapoznać się z ruchem mężczyzn, silnych mężczyzn akurat w Danii. I próbuje też odnaleźć siebie, to znaczy próbuje naprawić swoje relacje z ojcem, które nigdy nie były bliskie i w których zawsze miał poczucie, że nie ma tutaj takiej bliskości, miłości i jakiejś szczerości, otwartości w komunikacji. Jednocześnie próbuje wyposażyć swojego syna w umiejętność rozpoznawania emocji, mówienia o nich, ale też w pewną siłę, tak? W pewną właśnie odpowiedzialność, w pewną... takie poczucie własnej wartości, więc to jest...
12: I zbliża się do tego ruchu.
13: Dokładnie, zbliża się do tego ruchu. Ten film jest bardzo ciekawy, bo łatwo byłoby ten ruch pokazać w sposób taki karykaturalny, a bohater rzeczywiście próbuje pokazać różne problemy w tym ruchu, ale też pokazać pewien potencjał w takiej zmianie, która jest doprowadzana przez mężczyzn i w gronie mężczyzn. Więc w tym sensie myślę, że są różne odłamy tych nurtów takich właśnie zmiany. Problem też polega na tym, że mężczyźni nie są socjalizowani do tworzenia bliskich relacji, do rozpoznawania swoich emocji, do mówienia o nich.
12: No a wie pani, jaka jest odpowiedź? Kto wychował tych mężczyzn?
13: No właśnie, gdzie są ojcowie?
12: A gdzie są matki? I kto kogo nauczył i czego?
13: Matki są oczywiście uczestniczą w tym, ale tak, no to zawsze wiadomo, że jeżeli mamy na kogoś złożyć, to będzie to matka, ale problem polega na tym, że jeżeli ci mężczyźni nie będą obecni jako ojcowie, to nie będzie dobrych wzorców męskości. No sorry, ale matka tego nie załatwi sama, tak? Tak samo jak kobiety czy ruch feministyczny nie załatwi problemów mężczyzn. Oni muszą sami to zrobić i też nie sądzę, żeby chcieli, żeby kobiety załatwiały po raz kolejny za nich ich sprawy. Więc myślę sobie, że to jest też taki moment, w którym mężczyźni, jeśli chcą, to mogą naprawdę dokonać tej zmiany. No, mnie trochę niepokoi taki nurt, który to teraz w Polsce była debata dotycząca książki dr. Gulczyńskiego, który skądinąd stawia wiele znanych już z literatury tez, czyli mówi o tym, że właśnie mężczyźni częściej są ofiarami wypadków, szybciej umierają i tak dalej. Ale też stawia tezę o tym, że to jest dyskryminacja mężczyzn, tak? Czyli dyskryminacja mężczyzn przez kobiety.
12: To też jest bardzo popularny nurt. On jest silny w tej manosferze.
13: Tak. No i teraz pytanie brzmi. Dyskryminacja oznacza, że jedna grupa coś zyskuje, dyskryminując i pozbawiając praw drugą grupę. Co kobiety zyskują na tym, że mężczyźni szybciej umierają? Co kobiety zyskują na tym, że mężczyźni mają wypadki? Nawet w przypadku wydłużonego okresu pracy, czyli to, że kobiety idą wcześniej na emeryturę, dla kobiet wcale nie jest dobre, ponieważ już widzimy, że kobiety będą miały emerytury głodowe. Tak? Czyli w przypadku teraz pokolenia pracującego mężczyźni mogą liczyć na emerytury w wysokości około 40-50%, kobiety poniżej 30% ich zarobków. To są głodowe emerytury. Kobiety nie zyskują nic z tego. Jeżeli już, to na dyskryminacji mężczyzn być może zyskują mężczyźni, którzy mają władzę. Więc tutaj widzę problem z tą całą dyskusją, że ona nie rozpoznaje problemu, a problemy związane z dyskryminacją mężczyzn, na przykład z klasy pracującej, to są właśnie problemy klasowe, a nie problemy związane z tym, że kobiety zyskują na tym, że mężczyźni mają gorzej w niektórych obszarach. Więc myślę sobie, że rozpoznanie tego problemu też w przypadku mężczyzn musi polegać na zrozumieniu natury problemów, z którymi się zmagają. Tak samo dotyczy to, ja przez długi czas byłam zaangażowana w pracę zespołu do spraw alimentacji, wtedy jeszcze przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzeczniku Praw Dziecka. No, sytuacja w Polsce, w której ponad milion dzieci nie dostaje alimentów od swoich głównie ojców, a jednocześnie wielu mężczyzn twierdzi, że są dyskryminowani z tego, że muszą płacić na swoje dzieci po rozwodzie, no to jest sytuacja, powiedziałabym, naprawdę szokująca. To znaczy ta sytuacja, w której tak wielu mężczyzn uważa, że rozwodząc się ze swoją partnerką, rozwodzi się też ze swoimi dziećmi. Więc tutaj bez wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za swoje wybory, no będzie trudno jednak dokonać jakiejś sensownej zmiany. I łatwiej jest oczywiście iść w mizoginię i w niechęć.
12: Ale pani profesor, tutaj to ja muszę wkroczyć jednak z pewnym przypisem, bo jest również prawdą, że przez wiele lat, to podobno się od kilku lat zmienia, ale też nie lawinowo, było tak, że jakby z definicji opieką nad dziećmi sąd obdarowywał matkę przy rozwodach. I to też były, to jest temat, którym się zajmowałam, pracując już w Radiu Tok FM, no lekką ręką licząc, kilkanaście lat temu, ponieważ dysproporcje były ogromne, nawet w przypadku tych ojców, którzy próbowali wywalczyć opiekę równoważną. To było prawie niemożliwe. Dzisiaj jest to już łatwiejsze, ale jednak nie zapominałabym o tym, że to...
13: Ja nie zapominam o tym, dlatego że ostatnio właśnie patrzyłam na dane dotyczące przyznawania opieki i jeżeli pani spojrzy na tą część spraw, gdzie ojcowie składają wniosek o opiekę, to 96% tych spraw jest załatwianych zgodnie z ich wnioskami.
12: Bardzo się cieszę z tego.
13: Tak. Czyli w momencie, jeżeli ojcowie naprawdę chcą opieki nad dziećmi, to okazuje się, że praktycznie 90 kilka procent to jest bardzo wysoki procent. Tak,
12: więc
13: to się bardzo zmieniło i generalnie jak patrzymy na ostatnich kilka lat, to ta ilość spraw, które są załatwiane w ten sposób rozwodowych, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, że opieka jest naprzemienna. Nie chciałabym tutaj podać fałszywych danych, ale ja to sprawdzałam właśnie miesiąc czy dwa temu, także trzeba by było to zobaczyć jeszcze raz. Ale o ile pamiętam już, ta ilość spraw, które są załatwiane właśnie w ten sposób, że opieka jest naprzemienna, wzrosła tam z 10-15% do 40 kilku procent na przestrzeni ostatnich 20 lat. Więc tutaj zmiana na korzyść mężczyzn jest ogromna, a debata jakby kompletnie tego nie rozpoznaje. To jest bardzo ciekawa sprawa.
12: No to cieszę się, że przynajmniej w wywiadzie pogłębionym to padło. I niewątpliwie jest to temat, do którego warto wrócić, bo jest to też kolosalna zmiana i ona jest przejawem zmian społecznych, kolosalna zmiana, tak, która przeniosła się na sferę normatywną, która zaszła w ciągu kilkunastu ostatnich lat w Polsce. Przypomnę, że dokładnie, państwa i moją gościnią jest profesor Elżbieta Korolczuk. Rozmawiamy o świecie mężczyzn i świecie kobiet i o pewnych rozjazdach i zmianach, które generują napięcia, czasami bardzo skrajne emocje. Przed informacjami zaczęła pani mówić o tym zderzeniu czołowym, do którego już dochodzi. Nie dokończyłyśmy tego wątku, a bardzo mi zależy na tym, żebyśmy o tym porozmawiały, bo oczywiście najciekawsze w tym jest to, czym to się skończy. Co może nas czekać w przyszłości? I sama nie wiem, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, kobiety nie wrócą do kuchni. To jest raczej mało możliwe. Tak. Można próbować je do tego zmusić, ale też nie wróżę sukcesu.
13: Ja powiem tak, zmuszenie kobiet do rodzenia dzieci akurat mamy w Europie bardzo dobrze udokumentowany i zbadany przykład, czyli Rumunia w czasach Ceausescu. Tak, czyli państwo autorytarne, które było w stanie kontrolować kobiety w sposób absolutnie nieprawdopodobny. Znaczy, poziom upokorzenia i poziom kontroli państwa był chyba nieporównywalny, być może teraz Północna Korea pewnie można by było to porównywać. Efektem tego był spadek dzietności w dłuższym okresie. Na początku to zadziałało, tak? Czyli to, że kobiety były kontrolowane w miejscach pracy, czy miały okres, czy nie. Był cały system donoszenia na kobiety, które próbowały dokonać nielegalnej aborcji, kary więzienia. Potworne rzeczy tam się działy. Efektem w długim okresie, takich właśnie kilku dekad, było zmniejszenie się dzietności, ogromna ilość dzieci w zakładach opiekuńczych, ogromna ilość kobiet, które umierały z powodu nielegalnych aborcji albo były w sposób dramatyczny okaleczane. Jednym słowem, to doświadczenie mówi nam, że owszem, państwo może spróbować zmusić kobiety do rodzenia dzieci.
12: Tu Herta Miller polecam. Herta Miller, noblistka, tak, pisała o tym.
13: Ale będzie to nieskuteczne i będzie to wymagało niesłychanie zaawansowanego aparatu kontroli i opresji. To, co oczywiście nie zniechęca niektórych polityków do tego, żeby do tego dążyć. Jak patrzymy na Stany Zjednoczone, w Stanach takich jak chociażby Teksas czy Mississippi, gdzie są niezwykle, powiedziałabym, drastyczne regulacje dotyczące zakazu przerywania ciąży, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zwiększyła się śmiertelność okołoporodowa, szczególnie wśród najuboższych osób, i zwiększyła się ilość jakby różnego typu problemów zdrowotnych, z którymi kobiety się zmagają. Częściowo też dlatego, że na przykład kliniki, które oferowały powiedzmy opiekę taką dotyczącą właśnie zdrowia reprodukcyjnego, musiały się zamknąć. Najstraszniejszym chyba przykładem brutalności tej polityki była sytuacja kobiety, która uległa wypadkowi, nie wiedząc nawet, że jest w ciąży, i którą utrzymywano, jej ciało podtrzymywano mimo śmierci mózgowej przez kolejnych kilka miesięcy w stanie takim wegetatywnym, po to właśnie, żeby można było doprowadzić do urodzenia się dziecka, które było wcześniakiem. I oczywiście mamy do czynienia tutaj z prywatną służbą zdrowia, w związku z czym rodzina i ta pani miała dzieci, została obarczona kosztami ogromnymi całej tej procedury. Więc to jest to, jak wygląda w praktyce zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci. A więc myślę sobie, że w Europie bardzo trudno byłoby politycznie tego typu rozwiązania wprowadzić, chociaż oczywiście będą tacy, którzy będą próbowali. Jeśli chodzi o relacje, to myślę, że jesteśmy w stanie, jakby różne były wzorce kobiecości, męskości na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat, one się po prostu zmieniały. Nigdy nie byliśmy stabilni, jeśli chodzi o nasze wyobrażenia dotyczące tego, jak mają wyglądać relacje, małżeństwa. Ale one były przez wieki dosyć patriarchalne. Dzisiaj ten rodzaj patriarchatu, kontroli ze strony mężczyzny jest już nieakceptowany. Mężczyźni będą musieli albo dostosować się do tego, albo nie wchodzić w relacje. No, nie ma tutaj innej możliwości. Większość kobiet nie jest już gotowa do tego, żeby się poświęcać, żeby przyjmować rolę służebną. I myślę, że jesteśmy w stanie wypracować nowy sposób bycia ze sobą. I wielu mężczyzn, i młodszych, i starszych zresztą, dokładnie to robi. Tak? Umówmy się, to nie jest tak, że żyjemy w świecie właśnie jakiejś straszliwej wojny, tylko żyjemy w świecie, w którym próbujemy się dogadać. To jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. I myślę, że ja wierzę w ogóle w miłość, szczerze mówiąc. I wierzę w to, że ludzie są w stanie pokonać różne swoje ograniczenia i różne swoje też stereotypy i wyobrażenia po to, żeby budować coś nowego i budować jakiś nowy świat, w którym będziemy mieli mniej hierarchii, mniej nienawiści, mniej walki, a więcej miłości, więcej partnerskich relacji. Więc musimy po prostu dojść do tego momentu. A teraz jesteśmy w takim momencie trudnym, momencie, w którym też, tak jak wspomniałam, wiele sił i politycznych, i ekonomicznych chętnie zyska na tym, żeby tą wojnę płci podsycać.
12: No to chyba jest pani większą optymistką ode mnie, bo ja nie jestem pewna, czy wydaje mi się, że żyjemy jednak w czasach coraz większej polaryzacji i rozłamów, a nie takiego, powiedzmy, refleksyjnego namysłu, co należałoby zmienić w sobie, czy co próbować zmieniać, żeby móc jednak funkcjonować w miarę harmonijnie, nawet w tak chaotycznym świecie, w jakim żyjemy. Tu przypominają mi się i badania profesora Szlendaka i jego obserwacje właśnie o zmianie natury już w takiej skali mikro, natury relacji. I o jej skutkach, o tym, co się nazywa przecież epidemią samotności, która jest dolegliwa nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, bo zdominowałyśmy tutaj.
13: Oczywiście, oczywiście, ale myślę sobie, że jako ludzie nie jesteśmy gotowi do tego, żeby zaakceptować tę samotność, więc w różny sposób będziemy próbowali ją przełamać. I myślę sobie też o tym, że jak obserwuję, patrząc z perspektywy tej wojny, jakby wszystkie kobiety są też otoczone mężczyznami. Mamy mężów, mamy synów, mamy przyjaciół, mamy współpracowników i przecież nie walczymy z nimi na co dzień, tylko po prostu staramy się stworzyć świat, w którym jesteśmy w stanie się dogadać. Więc myślę sobie, że tworzenie takich katastroficznych scenariuszy jest też częścią takiego procesu, w ramach którego uważamy, że świat się staje coraz gorszy. Ja nie mam takiego poczucia, że świat się staje coraz gorszy. Mam poczucie, że i też jest to oparte w danych, że w wielu obszarach żyjemy naprawdę w bardzo dobrym momencie świata, więc też wyobrażanie sobie lepszego świata jest częścią pracy na rzecz tego, żeby to się zrealizowało. To znaczy nadzieja to nie jest tylko coś, co po prostu odczuwamy, patrząc na to, jak przeszłość może sobie się rozwijać, tylko to jest pewna praca na rzecz tego, żeby ta przyszłość była lepsza. Więc musimy tutaj pracować. Nie, nic tutaj, że tak powiem, samo się nie zrobi. A co ja jestem optymistką jednak, mimo wszystko.
12: No właśnie, tutaj chyba się różnimy, chociaż ja bym powiedziała, że może jestem realistką, ale zakładam, że pani ma po prostu większą wiedzę jednak i statystyka jest pani bliższa niż mi. A ciekawi mnie, co się stanie z tymi osobami, które się w tych zmianach nie odnajdą i sobie nie poradzą z nowym światem i będą na tym marginesie, zwłaszcza jeśli tego marginesu będzie przyrastać, bo świat nie będzie spełniał ich oczekiwań. Bo jakby z samego faktu zaklinania rzeczywistości w dowolnej dziurze internetu nie doprowadzi do tego, że świat zacznie nagle słuchać.
13: Na pewno są osoby, które się nie odnajdą. Jak patrzymy na tą część manosfery, która posługuje się przemocą, bo mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Kanadzie z właśnie młodymi mężczyznami, którzy się uciekali do przemocy, czyli na przykład te przypadki strzelanin, zabijania po prostu kobiet za pomocą broni, żeby pokazać właśnie jakiś rodzaj, jakiś taki krzyk rozpaczy, ale jednocześnie zgoda na to, żeby to właśnie przemoc była odpowiedzią na problemy, no to niestety mamy do czynienia z tym, z takim fragmentem manosfery, ale uważam i zresztą tak naprawdę też dane to pokazują, że on jest bardzo niewielki. Bardziej mnie niepokoi zwiększenie się ilości osób, które cierpią z powodu różnych zaburzeń emocjonalnych, czy to lęków, czy depresji, czy właśnie takiego poczucia, że nie ma na nich miejsca w świecie. I tutaj widzę też ogromną potrzebę i dyskusji o tym, i jednak kontroli nad narzędziami, które pogłębiają tą samotność. To znaczy, to naprawdę nie jest już żadną nowością, że platformy społecznościowe pogłębiają problemy związane z właśnie z zaburzeniami psychicznymi wśród młodych ludzi.

0: jest to naprawdę źródłem ogromnego cierpienia psychicznego. Więc moim zdaniem w sytuacji, w której mamy do czynienia z ogromną zmianą technologiczną, która wpływa na naszą rzeczywistość w sposób zasadniczy, najwyższy czas, żebyśmy jakby uznali, że ta zmiana ma swoje negatywne skutki i żebyśmy pociągnęli do odpowiedzialności te firmy i te osoby, które na tym po prostu robią ogromne pieniądze.
1: I żerują na frustracjach osób, karmią te frustracje i umywają ręce.
0: Dokładnie.
1: A czy widzi pani jakąś rolę kobiet w tym zmieniającym się świecie?
0: Nie, myślę, że kobiety mają oczywiście jakby wielką tutaj rolę do odegrania. Też w takim sensie, że warto uświadomić sobie dwie rzeczy. Jedna rzecz to są jakby, to jest to, o czym powiedziałam na początku. To znaczy, że kobiety emancypując się zyskały dostęp do obszarów, które są w większości społeczeństw prestiżowe, czyli właśnie władza, pieniądze, prestiż zawodowy i tak dalej. Wymagania wobec dzisiejszych mężczyzn dotyczą obszarów, które nie są społecznie uznawane za ważne, czyli opieka, emocje, relacje. Tak? Trzeba to wziąć pod uwagę i jakby też rozumieć, że kobiece oczekiwania wobec mężczyzn często są sprzeczne, to znaczy, że chcemy mężczyzn, którzy będą właśnie emocjonalnie rozwinięci, będą w stanie się komunikować, będą w stanie okazywać słabość, ale wciąż jednak są oczekiwania dotyczące ich na przykład sukcesów zawodowych czy statusu materialnego. Tak? To trzeba sobie uświadomić i zastanowić się, co jest dla nas ważne. Moja babcia zawsze mówiła, że lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. Więc moim zdaniem jednak warto inwestować w relacje i w to, co jest ważne w codziennym życiu, a nie dać się porwać temu, co dzisiaj jest uważane za prestiżowe, czyli właśnie pieniądze, władza i różnego rodzaju elementy takiego, powiedziałabym, neoliberalnego świata indywidualizmu. I kobiety też muszą sobie na to pytanie odpowiedzieć, czego chcą od siebie, czego chcą od świata i czego chcą od mężczyzn.
1: Tak, i czego chcą od swoich partnerów i czy to aby jest wykonalne. Mm-hmm. Co z kolei pomoże zmniejszyć poziom frustracji, jeśli się taką autoanalizę wykona i się stwierdzi, że przy niektórych na przykład oczekiwaniach trudno będzie znaleźć partnera.
0: Też tak może być. No to też wynika z trendów demograficznych. To znaczy kobiety są lepiej wykształcone dzisiaj. W Polsce na przykład mamy ponad 40% ludności, która mieszka poza dużymi miastami, a kobiety zazwyczaj migrują do dużych miast, więc w miastach jest ta dysproporcja większa. Innymi słowy, też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nasze oczekiwania mogą być bardzo duże, ale nie zawsze mogą być spełnione.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była profesor Elżbieta Korolczuk, socjolożka, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Anna Wacławik.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. To druga godzina naszego programu, której gościem jest dr Marcin Kochanowski. Dzień dobry.
2: Witam Ciebie, witam Państwa, dzień dobry.
1: Psycholog sportu, który dotyka rozmaitych dyscyplin, ale też nie chcę, żebyśmy konkretnie pomówili o jednej z nich. Chciałbym w ogóle pogadać z Tobą o kwestii psychologii. Zwracam się do Ciebie po imieniu. To fraternizowanie się ma swoje uzasadnienie, ponieważ kiedyś przy naszym spotkaniu sam to zaproponowałeś, więc...
2: Kilka rozmów odbyliśmy, trochę psychologii pokazaliśmy już szerszemu ogółowi.
1: No i widzisz, ponieważ pytania rodzą się na kamieniu, kwestie, które chcę poruszyć także, czy uważasz, że w polskiej kulturze, ale odnoszę się nie tylko do zasad savoir-vivre, w relacji między ludźmi sportu mówienie sobie po imieniu jest skróceniem dystansu, który zaburza relacje, czy też nie? Pewnie domyślasz się, do czego zmierzam. Wielu trenerów nie znosi, kiedy mówi się do nich po imieniu. Wielu trenerów nie znosi, kiedy się mówi do nich trenerze, a nie panie trenerze, bo jest to niepoprawna forma już z punktu widzenia języka polskiego. Ale wiesz, chcę rozmawiać o psychologii. Czy to, że ktoś się kiedyś z kimś znał, przeciął się w jakichś relacjach towarzyskich, musi wpłynąć na relacje stricte zawodowe?
2: Uśmiecham się, bo pewnie wiesz, jaka jest najczęstsza odpowiedź, jakiej udzielają podobno prawnicy, a na pewno psycholodzy.
1: Wiem, to zależy.
2: To zależy. I rzeczywiście to będzie bardzo zależało od tego, kto i jak po pierwsze to proponuje, po drugie, jak potrafi z tym funkcjonować. Czyli znam wielu trenerów, którzy wchodzą na stopę mówienia sobie ty po imieniu i zwracają się zawodnicy, pozwalają zawodnikom tak się do siebie zwracać, aczkolwiek potrafią postawić granicę do tego, żeby w trakcie treningu, także w trakcie meczu, w trakcie odprawy, zawodnicy czuli, pamiętali i wiedzieli, że to trener podejmuje decyzję i trener jest kapitanem tego okrętu. Myślę, że to zależy od obydwu stron, czyli z jednej strony od trenera, który stawia te granice i nie pozwala sobie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wejść na głowę, a z drugiej strony od dojrzałości zawodników, czyli tego, że oni też to rozumieją, że ten trener może w ferworze walki, czasem dosłownie, pozwoli sobie mówić po imieniu, po to, żeby szybciej dogadać, załatwić pewne sprawy, zrozumieć je, żeby ta komunikacja była bardziej płynna i skuteczna, ale to nie oznacza, że on jest moim kumplem, już przesadzając, od piwa i że to ja mogę teraz nim zarządzać, więc to będzie bardzo zależało od obydwu stron, od dojrzałości zawodników i od tego, czy trener, który pozwoli to zrobić, będzie potrafił postawić granice, żeby to się nie stało kolesiostwem, a dalej było układem partnerskim, ale takim układem, w którym ktoś podejmuje decyzję, potem bierze za nie odpowiedzialność i jest z tego rozliczony.
1: Słuchaj, gdybyśmy opowiedzieli tę historię, w ogóle kwestię, którą tutaj podrzuciłem jako pierwsze zagadnienie rozmowy z psychologiem sportu, to nie wiem, twoi amerykańscy koledzy i moi też popukaliby się w głowę, o czym w ogóle mówicie. To, kto jak się do kogo zwraca, nie ma żadnego znaczenia. I powiedz, czy jest to taki bagaż kulturowy, który nosimy w sobie, że ta zasada hierarchiczności była podkreślana właściwie na każdym kroku, gdzie nauczyciel był panem, profesorem, niezależnie od tego, że on tego
2: tytułu
1: profesorskiego nie miał.
2: I pewnie ci nauczyciele akademiccy, którzy wręcz podkreślali, że oni już są doktorem czy profesorem. Tak, myślę, że znaczenie kulturowe jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Ale z drugiej strony ta komunikacja wpływa na myśli, a myśli wpływają na zachowanie i odwrotnie. Czyli to, w jaki sposób my się będziemy zwracać, to będzie już trochę ustawiało to, jak siebie traktujemy i jak siebie odbieramy. Ja mam taki przykład już spoza psychologii sportu, gdzie moja koleżanka, w sensie pani psycholog, która prowadziła terapię w więzieniu, w zakładzie karnym, wszedł, fachowo mówiąc, osadzony i mówi: kazano mi tu przyjść. I ona od razu mu w tym pierwszym zdaniu odpowiedziała: a jest pan paczką, że pana tu nadano i przysłano, czy jednak przyszedł pan na własnych nogach? I wiesz, tego typu sformułowania, one ustawiają to, jak będziemy siebie postrzegać, odbierać, generować. To może ułatwić, ale nie jest zero-jedynkowy, bo ktoś zawsze ten schemat może złamać, więc to, że ja będę wymagał, żeby zawodnicy do mnie, czy trener będzie wymagał, żeby zawodnicy do niego się odzywali per panie trenerze, nie oznacza, że on rzeczywiście zaskarbi i zdobędzie ich realny szacunek.
1: Przypomniała mi się pewna historia sprzed ponad dwóch dekad. Dariusz Wdowczyk, prowadzący piłkarzy Widzewa, chociaż jest warszawiakiem z urodzenia i prowadził oba warszawskie kluby, doprowadzając Polonię do Mistrzostwa Polski, Legię zresztą też. Na konferencji prasowej w roli tego trenera Widzewa wystąpił Andrzej Janisz, obecnie wieloletni komentator Polskiego Radia, zwraca się do niego: panie trenerze, zadając mu pytanie na konferencji, na co Dariusz Wdowczyk mówi: Andrzej, ale my jesteśmy na ty. Na ty jesteśmy poza pracą, a teraz jesteśmy w pracy. I on to zrobił śmiertelnie poważnie. I wiesz co, to widać było dla mnie ważne, skoro to zapamiętałem mimo upływu czasu.
2: Emocje nam pomagają zapamiętywać, tak?
1: No i ty w ogóle myślisz, że skracanie dystansu powoduje w naszej niedojrzałości zawodowej, a myślę tutaj o profesjonalizmie wszystkich stron tego uczestnictwa życia sportowego, powoduje, że jednak powinniśmy się tego wystrzegać? Jak...
2: Nie musi. Wiesz, no, moja tak szybko przemyślana, ale najszczersza odpowiedź jest taka, że nie musi. Że my możemy być na stopie partnerskiej i dalej zachować to, że ktoś dowodzi i ktoś to prowadzi. Czasem możemy się zapomnieć, ale tak jak powiedziałem, wtedy jest ta rola trenera, żeby nam to przypomniał. No bo zobacz, że z jednej strony to tytułowanie siebie będzie jedno tą hierarchiczność podkreślało, ale z drugiej strony zdjęcie tego tytułowania może otworzyć większe pokłady zaufania. No, najlepiej, najbardziej otwarcie i często mi się rozmawia z moim przyjacielem, z którym wiem, że wszystko mogę powiedzieć i on tego nie oceni i on tego nie wyciągnie w krytycznym momencie. Dlaczego? No bo sobie ufamy. Więc to jest to przejście na ty, będzie otwierało furteczkę do zbudowania zaufania, ale wiele, wiele innych czynników jest też do tego potrzebne. Nie zostawajmy tylko w tym obszarze: panie trenerze, trenerze, panie Marcinie, czy po prostu Marcin. Nie?
1: Słuchaj, uczyniłem z tego zagadnienie, bo to dobra forpoczta do tego, o czym chcę w ogóle pogadać. Powiedz, czy to z obserwacji twoich, ale też i twoich zagranicznych koleżanek i kolegów, to tylko w polskim sporcie najczęściej rzecz, a mówiąc rzecz, mam na myśli niepokoje, nieporozumienia i tak dalej, opierają się o sprawy ludzkie, relacyjne, a nie o ten stricte sportowy fundament? Bo mam wrażenie, że my przywiązujemy do tego cholerną wagę, że jesteśmy tak, nie chcę powiedzieć, samotną wyspą na mapie sportowego świata, gdzie u nas tego drugiego obiegu relacji międzyludzkich nie ma tego cukru w cukrze, nie? Czyli sportu, rozmawiajmy tylko o sporcie, o technice danej dyscypliny, o tym, czy ty jesteś dobry, czy nie, co powinieneś poprawić, tylko a trener powiedział o mnie to, a tamtemu powiedział tamto, żebym przyszła do niego, Kaja śpiewała, nie? Ja, poczekaj, jak to było?
2: Ktoś mi powiedział, że tamten powiedział.
1: Powiedział, żebym przyszła do niego. No.
2: Wiesz co, nie mam takiego poczucia, że to jest tylko nasze polskie. W sensie, może dostrzegamy, może ty jako człowiek, który zawodowo zajmuje się rozmową, to może dostrzegasz, że te rozmowy są tak istotne i tak wyolbrzymione. No mam gro trenerów, którzy są analitykami ze swojej pasji, nie chcę powiedzieć wykształcenia, czy nie wiem, czy ekonomiczne wykształcenie w tym może pomagać, ale skupiają się głównie no właśnie na analizie, na procesie, na faktach, na liczbach i myślę, że oni będą mieli tej relacyjności trochę mniej. A czy w świecie to aż tak wygląda? Ja bym bardziej to rozłożył na różnice indywidualne wśród trenerów, zawodniczek, zawodników. No znam takie przypadki, że wiesz, że ktoś się nie łapał do kadry, bo miał złe relacje z trenerem. I mimo tego, że był, powiedzmy to, sportowo zawodnikiem o wysokim czy bardzo wysokim poziomie, to właśnie ze względu na te rzeczy społeczne, relacyjne, towarzyskie, tudzież zarządzanie przez danego trenera grupą, on do tej reprezentacji nie wszedł i to nie była reprezentacja Polski. Więc myślę, że nie ma co tego tak etykietować, że my w takiej, nie wiem, kulturze, w jakiej jesteśmy, to rozpamiętujemy, rozdrapujemy to bardziej. Mówię, bo znam trenerów, którzy skupiają się na analizie i ta osobowościowa czy grupowa część pracy z zawodnikiem ma dla niego mniejsze znaczenie.
1: Mhm. Poprosiłem cię o rozmowę, bo chciałbym dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat też zmienia się potrzeba polskiego sportowca, mówię w liczbie pojedynczej, do współpracy z psychologiem. Czy zmieniają się te platformy, w których ta pomoc jest potrzebna i czy traktować to tylko i wyłącznie jako pomoc, bo mówiąc o pomocy, mam na myśli charakter interwencyjny tej pracy, a nie jako element treningu. I pytanie, czy psychologia może być elementem treningu?
2: Tak. Tak. To znaczy rzeczywiście psychologia jest tym elementem treningu i często, no właśnie, współpracując z trenerami, dbamy o to, żeby gdzieś te elementy budowania pewności siebie, budowania spójności zespołu, pewności siebie zawodnika, żeby wkradać to, czy wciskać to w, po prostu w elementy treningowe. Chociażby proste ćwiczenie na koniec treningu, proste pytanie, gdzie trener zbiera zawodników i jak to mówi moja mentorka, był to miód na moje serce, jak ostatnio zobaczyłem właśnie jednego z trenerów, który skończył trening, zabrał zawodniczki, mówi: dobra, co dzisiaj było najważniejsze? Co dzisiaj wyciągacie z tego treningu? Czyli taka też poznawcza retrospekcja do tego, czego się nauczyłem i co mam zapamiętać. Ale odpowiadam, czyli psychologia może być i dobrze, jeśli jest elementem treningu sportowego. Odpowiadając na to szersze pytanie, czyli jak się zmienia dzisiaj psychologia sportu w kontekście potrzeb zawodników, powiedziałbym, że to trochę się zmienia tak jak cały świat. Mając dostęp do internetu, zawodnicy mogą poszukać narzędzi, chociażby związanych z treningiem oddechowym, z treningiem wyobrażeniowym. Chociaż tak jak ze wszystkim w internecie, powiedziałbym, że warto znaleźć dobre źródło do tego, żeby nie przyjmować...
1: Albo przynajmniej uważać.
2: Albo uważać, jeden wzorzec dla wszystkich nie jest dobrym wzorcem. Więc tutaj ten psycholog, no właśnie, to co chcę powiedzieć, że często zawodnicy mają narzędzia, ale zaczynają się trochę plątać w tym, jak je stosować, albo co zrobić, jak one nie działają. I świetnie, jeśli w tym momencie się zwrócą do psychologa, kogoś, kto, mogą mnie uznać za archaiczne podejście, ale kogoś, kto skończył 5-letnie studia magisterskie i o tym, jak ta natura człowieka, ale też jak głowa, jak funkcjonowanie, układ nerwowy, jak działa. Kogoś, kto taką wiedzę ma, bo ona często przy tych dużych przeciążeniach, obciążeniach, przy dużej presji będzie potrzebna, czy chociażby wiedza rozwojowa w kontekście także tego, że coraz młodsi zawodnicy trafiają do psychologa. Super jest to, że trafiają po to, żeby się rozwijać, a nie tak jak powiedziałeś, w kontekście interwencji kryzysowej, gdy już jest pożar, to że wtedy go będziemy gasić. Czy coś, co w tym naszym świecie psychologów sportu ciągle niestety się zdarza, choć ja mam takie odczucie, że coraz rzadziej, że zostało miesiąc do Mistrzostw Polski czy do jakiejś ważnej imprezy i wtedy dzwonimy do pana psychologa czy do pani psycholog, czy może pan pomóc zespołowi, żeby oni tam coś dobrze zagrali. Dlatego się nazywa często treningiem mentalnym, no bo to też trzeba wytrenować. Taka standardowa procedura, bym powiedział, jest taka, że jak uczymy zawodnika pewnych zachowań, także tych związanych z sposobem myślenia, zarządzania emocjami, panowaniem nad stresem, to najpierw powinien to przećwiczyć na treningu, potem w sparingu, potem w tak zwanych meczach pucharowych i potem dopiero w mistrzostwach, czy w finałach, czy w tych najważniejszych rozgrywkach, po to też, żeby to się stało nawykiem i było normalne, a nie było czymś, co wrzucamy jak granat do pokoju w ostatniej chwili.
1: Trudniej psychologom w sportach indywidualnych czy zespołowych? Bo w sporcie zespołowym, jeśli rozmawiają ze wszystkimi, to mają pełniejszy obraz niż w sportach indywidualnych, gdzie niby jest jeden sportowiec, ale prawda jest mocno zniuansowana.
2: Odpowiedziałbym...
1: To zależy.
2: Na dwa sposoby. Tak, to też mi się od razu pojawiło w głowie, ale odpowiedziałbym na dwa sposoby. Teoretycznie trudniej jest właśnie w sportach zespołowych, dlatego że masz kilka albo kilkanaście punktów widzenia, osobowości, postrzegania danej sytuacji. Jak pracujesz z kilkunastoma osobami, słysząc od różnych osób różne opcje, no to musisz wziąć pod uwagę tak wiele spojrzeń, rzeczy, doświadczeń.
1: Jak wiesz, pracujesz z jedną osobą... Fajnie to na mapie rozrysować, nie?
2: Właśnie zaraz to spuentujesz, że jak pracujesz z jedną osobą, to masz jedną informację, ewentualnie od trenera drugą. Okej, tak zawodnik to postrzega. Widzisz, dostrzegasz, wspomagasz jego w tej sytuacji. Ale na przykład dla mnie ta praca z zespołami jest dużo ciekawszym wyzwaniem. Właśnie dlatego, że masz kilkunastu zawodników, czy kilku, czy kilkunastu. Jeszcze tym bardziej, jeśli oni się różnią, gdzie masz różnice temperamentalne, wieku, doświadczenia, wychowania i tak dalej, to to jest jeszcze ciekawsze puzzle do poukładania po to, żeby całościowo to dało właśnie taki efekt, jakiego trener czy zespół od ciebie oczekuje. Więc teoretycznie trudniejsza jest to praca z zespołem, ale moim zdaniem przez to jest ciekawsza.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
3: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. To jest powtórka.
1: Ponieważ znów odnoszę się do naszego kręgu kulturowego, ale tego sportowego. Praca z psychologiem niestety wciąż przez wielu postrzegana jest jako okazywanie swojej słabości.
2: Niestety.
1: To kto na tym bardziej traci? Sportowiec, który wie, że trener po radę psychologa sięga i być może pokazuje to, daje sygnał, on jest słaby, sobie nie radzi, czy odwrotnie? Kiedy zawodnik sięga po psychologa i co to mówi trenerowi, że jest świadomy? Bo mam wrażenie, że tutaj nie ma do końca tej samej oceny, takiej samej sytuacji.
2: Wiesz, to się zmienia i myślę, że się bardzo zmienia, no bo sięgając po dwa piłkarskie przykłady, studenci, że tak powiem, to w rozmowie ze studentami ostatnio wyciągnąłem, że gdy Franciszek Smuda, zapytany bodajże miesiąc czy dwa miesiące przed Euro w Polsce, czy w sztabie będzie psycholog, odpowiedział, że nie, bo w tej drużynie nie ma wariatów chyba, czy idiotów użył, chyba wariatów. No, bardzo pejoratywnego określenia użył. Nie ma psychologa, bo nie ma wariatów, tak? Więc to pokazuje taki sposób myślenia blisko 15 lat temu. A z drugiej strony jedna z rozmów medialnych Artura Boruca, który opowiadał, jak ciężko przechodził pewne etapy w swojej karierze, także po karierze, czyli ktoś, gość, piłkarz, który w jakimś sensie był taką ikoną twardziela, gdzieś tam grając w Celticu przed kibicami przeciwnej drużyny, pokazywał swoją siłę, czy to jak się podnosił właśnie po błędach, po porażkach. I on otwarcie o tym mówił. Więc to się zmienia i rzeczywiście dzisiaj, ja bym powiedział znów, że świadomy trener, wiedząc, że zawodnik idzie do psychologa, moim zdaniem wypuszcza powietrze i mówi, uff, gość się tym zajmie, w sensie ten piłkarz, zajmie się tym, żeby być jeszcze lepszym. Chce się rozwijać, czyli jest ambitny. Jest w jakimś sensie świadomy tego, że to jest obszar do nadrobienia. I myślę, że w drugą stronę też to może zadziałać na plus, to znaczy zawodnik, który wie, że trener współpracuje z psychologiem i to jest zawodnik, który pomyśli, wow, to ten gość będzie eliminował czy zminimalizował wpływ swoich emocji na decyzje, które mnie dotykają, czy nas dotykają, czy obejmują, to dobrze, uff.
1: Ale to potrzeba świadomości.
2: Ale potrzeba do tego świadomości, bo właśnie taki zawodnik, który albo z niewiedzy, albo z lęku, albo z działań stereotypowych pomyśli, kurde, z trenerem coś jest nie tak, bo pracuje z psychologiem. Tylko że to jest to, o czym rozmawiamy często i ja to bardzo często staram się podkreślać, że do psychologa idzie ten zawodnik, który jest dobry i chce być jeszcze lepszy, bo wie, że tam ma rezerwy, które chce rozwinąć, czyli tą sferę mentalną. Rzadko kiedy trafia do psychologa rzeczywiście taki ktoś, kto jest bardzo słaby i wysyłają go tam. Okej, to też jest element naszej pracy. Czasem wręcz kieruję taką osobę na terapię, no, po to, żeby sobie poradziła, bo to jest temat szerszy niż tylko sportowy, więc no, może też takie rozmowy będą trafiały do ogółu rodziców, sportowców, trenerów, działaczy, kibiców. Rzeczywiście pracuje ten, kto chce być jeszcze lepszy.
1: Wiesz co, ja świadomie w naszej rozmowie poruszam takie, a nie inne wątki, bo już niebawem odbędzie się konferencja, która traktuje o młodych sportowcach, jeśli chodzi o piłkę nożną. To jest grupa ludzi, która spotyka się, by podzielić się swoimi doświadczeniami nie tylko z młodymi piłkarzami, ale także z rodzicami. To jest Mateusz Kamuda, trener rozwoju indywidualnego, który przez 11 lat pracował w Legii. To jesteś ty jako psycholog sportu. Piotr Urban, który był dyrektorem Akademii Legii, teraz jest dyrektorem Akademii Widzewa. Chociaż nie powinienem tego mówić, ale powiem, syn obecnego selekcjonera. Piotrek nie ma z tym problemu, dlatego o tym mówię. Ale wiesz, mąż swojej żony, nie? Syn swojego taty. I Maciej Zieliński, agent FIFA. To jest kongres rodziców młodych piłkarzy. No, podejrzewam, że piłkarzy też odbędzie się 13 czerwca. Z jakimi wyprawdami chcecie trafić?
2: Wiesz co, dla mnie...
1: Skąd taka potrzeba, żeby tam ująć ten rozdział pod tytułem psychologia?
2: Ta potrzeba, dlaczego tam włączyć psychologię, to jest oczywiście odpowiedź Mateusza, czyli Kamudy, czyli głównego organizatora tego, który odpowiada na potrzeby rodziców po prostu. Bo cała koncepcja tego kongresu jest taka, żeby pokazać rodzicom to, czego na co dzień zobaczyć nie mogą. Czyli właśnie tego, jak pracują menadżerowie, jak ta praca menadżera wygląda, na co rodzice młodych piłkarzy mają uważać, bo to jest ten menadżer sportowy. Piotrek ma im pokazać, jak funkcjonuje akademia. Czyli, że coś, co rodzic może postrzegać, to jest przeciwko mnie, to jest przeciwko mojemu dziecku, nie robią mi krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Okej, to może z tej perspektywy wyglądać kiepsko, ale akademia też jakby w jakimś sensie robi coś po coś. Wierzę, że tak jest i w jakimś sensie wiem, że dobre akademie tak robią. Mateusz to jest człowiek, który ponad 100 reprezentantów Polski, 100 piłkarzy wprowadził do reprezentacji Polski, młodzieżowych. Nie wiem, czy nie, to jest liczba około 150. Więc to jest człowiek, który widział, jak te młode talenty się rozwijają, towarzyszył im często w tym, nie tylko w tym, jak kopać piłkę, ale też w tym, jak sobie radzić właśnie z różnymi organizacyjnymi kwestiami. I powiedział, że jest to niezbędne, aby psycholog też powiedział, no właśnie, tym rodzicom, którzy często i coraz częściej, na szczęście, mają pytania, okej, ja chcę pomóc, chcę wspierać moje dziecko, tylko nie do końca wiem jak. Więc jest ich potrzeba, no i tutaj będzie próba odpowiedzenia na tą potrzebę, czyli chociażby jak w komunikacji nie budować presji, jak te komunikaty formułować w taki sposób, żeby, no właśnie, rozwijały tego sportowca, a nie opierały się tylko na tym, ma talent. Bo talent jest dobry do 15 roku życia, czy 16, a potem się okazuje, że sam talent nie wystarcza. Dotknę tematu, który nie jest łatwy, czyli tego, jak sobie radzić ze swoimi emocjami, bo rodzice też mają emocje. I one, czy chcemy, czy nie, wpływają na nasze dzieci.
1: Wiesz co, to teraz dwie kwestie, które są z tym związane. O jednej już zapomniałem, ale zaraz mi się przypomni. Ponieważ pracowałeś w Akademii Legii Warszawa, w tym mitycznym...
2: LTC,
1: Legia Training Center. To wiesz, że na czele tej akademii stały różne osobowości. I ja nie wartościuję, która jest lepsza, gorsza. Ciebie też o to pytam.
2: Są po prostu różne.
1: Różne. O właśnie, już mi się przypomniała druga rzecz. Supełek muszę sobie zawiązać. Piotr Urban i Marek Śledź. Dwóch dyrektorów. No, Piotr występujący w roli wicedyrektora akademii. No i z tego, co wiem, Piotr komunikuje swoim zawodnikom, grupą zawodników, za których odpowiada, prawdę następującą, walczcie o swoje marzenia, piłka nożna to fantastyczna możliwość rozwojowa, wierzcie w to, że wam się uda i tak dalej. A Marek Śledź, to zresztą przytaczał chyba Jakub Moder w jednym z wywiadów, nie wiem, czy nie u Tomka Świąkały, wszedł na salę i powiedział, dobra panowie, jest was tu, nie wiem, 20, tylko jeden z was zrobi karierę. No bo statystycznie to jest cholerna, ale prawda.
2: A dane tak mówią, nie?
1: Tak. I teraz, która droga jest lepsza? To jest pierwsza część. Będzie mi łatwiej, jak ja się wygadam, a ty będziesz pamiętał to drugie pytanie. I wreszcie, czy tak samo można i powinno się korzystać ze złych motywacji i dobrych motywacji? Co mam na myśli złą motywację? Nie wiem, to jest Robert Lewandowski odrzucony przez Legię Warszawa, bo miał kontuzję. Nie chcemy cię w tej akademii, dostajesz zwolnienie i to przez panią sekretarkę. Dobre emocje, jesteś świetny, pielęgnuj swój talent, wspieramy cię w tym. Czyli rozumiesz, te wszystkie bodźce, które pozytywnie wpływają na człowieka. I czy, znowu mi odpowiesz, to zależy, z kim mamy do czynienia.
2: Badania pokazują, że te emocje, nie ma dobrych i złych emocji, ale że te emocje z negatywnym znakiem, czyli na przykład strach, wstyd, wstręt,
1: odrzucenie,
2: one są dobrym motywatorem do startu, czyli do tego, żeby zacząć, żeby wystartować. Znów kwestia różnic indywidualnych.
1: Czyli, przepraszam, ja będę dopytywał.
2: Ale wiele osób tak ma, że jak już przekroczą tą granicę, to mówią, ja się nie chcę więcej, nigdy w życiu więcej nie chcę się cholera tak czuć. I zaczynają coś robić. Więc te emocje strachu są dobre, bym powiedział, bardzo krótkoterminowo. Dobre w sensie skuteczne. Natomiast nie możesz długofalowo motywować kogoś strachem, bo tak go możesz zgnieść, a nie wiesz, to nie są badania
1: medyczne.
2: Poczekaj,
1: poczekaj, bo ty mówisz o strachu, ja mówię zupełnie innym odczuciu. Opowiedz się na przykładzie. Nie pamiętam, w której klasie szkoły podstawowej nauczycielka, jak to wiesz, lata jeszcze 80., pytała, kim chcecie być w przyszłości. Ja powiedziałem, ja chcę być dziennikarzem sportowym. A ona mówi, nie, no, ale ja pytałam poważnie. Rozumiesz? Ja zapamiętałem, 40 lat minęło od tego momentu. Ale ja w głowie mam to, chociaż ja nawet nie wiem, jak wyglądała, jak się nazywała, to ja ci pokażę.
2: Czyli jej negatywna ocena twoich marzeń utwierdziła cię w przekonaniu, dobra, to będę robił wszystko, żeby te marzenia osiągnąć.
1: Nie, żeby jej pokazać.
2: Osiągnąłeś je?
1: Tak.
2: Jednym z elementów, z ziarenek, no nie wierzę.
1: Ale
2: nie,
1: można też...
2: Dobra, ale tak, wiem, ale nie wierzę, że zrobiłeś to wszystko tylko
1: nie,
2: po to, żeby...
1: Oczywiście, ale to było takie paliwo, nie?
2: Dokładnie, więc Robert Lazarus, taki psycholog, który robił badania, pokazał, że poznawcza interpretacja sytuacji jest istotniejsza niż sama sytuacja. Czyli możesz z tego samego zdarzenia wyciągnąć swoją interpretację, która będzie dla ciebie paliwem do motywacji. Wrócę. Ten początek to często może być to, że mam tego dosyć, nie chcę się tak czuć. Udowodnię tej pani, ale potem potrzebne są ta duma, satysfakcja, radość, poczucie wiesz, takiego spełnienia. Kurde, to było świetne, co zrobiłem. I ktoś, kto mówi, to było świetne. I cię w tym przekonaniu utwierdza. Inaczej mówiąc, motywacja wewnętrzna jest silniejsza niż tylko ta chęć udowadniania innym.
1: A to jeszcze jedna anegdotka, ale to już tak tytułem żartu, bo mi się przypomniało. Ja muszę państwo wiedzieć, że ja bardzo młodo zostałem ojcem. Miałem 21 lat i byliśmy z żoną w szpitalu. Jakieś rutynowe badania i pani wypełnia kwestionariusz. I mówi do żony, nazwisko, no Iwańczyk, lat. Żona była rok starsza, jest rok starsza, 22. Zawód, no nie pracuję. Dobra, przeszła do mnie. Nazwisko, Iwańczyk, lat, 21. Gdzie pan pracuje? Odpowiedziałem w zgodzie z prawdą w Gazecie Wyborczej. Chyba jako drukarz. No więc, wiesz, no to są rzeczy do zapamiętania.
2: Bo one wszystkie są emocjonalne. Zobacz, że te rzeczy, o których mówisz, wzbudzają w tobie takie emocje, które zostały na lata. I może, wiesz, i może właśnie wśród tych piłkarzy, których motywuje dyrektor Akademii, znaczy, których spotyka dyrektor Akademii, mówi, 1 na 20 będzie grał w Ekstraklasie. To na tego 1 z 20 zadziała, kurde, to ja ci pokażę.
1: Albo każdy z nich myśli, to ja będę tym jedynym.
2: No i to jest trochę to trudniejsze, że każdy z nich myśli, że będzie tym jedynym. I super, jeśli się trafi kiedyś taki rocznik, że się okaże, że wiesz, 15 na 20 gra w Ekstraklasie. No statystyki pokazują co innego. A może właśnie dlatego, że oprócz tego pierwszego tekstu, czy analitycznego tekstu 1 na 20 będzie, to potem w dalszych tych codziennych działaniach brakuje trochę tego, żeby ktoś powiedział, stary, ale co ty w ogóle w tej piłce chcesz robić? To i to. No to spróbuj, to pokaż. Nie czego ci ciągle brakuje, tylko co jest twoją mocną stroną, co jest twoim argumentem, który zadziałasz.
1: My właśnie mamy ten problem i to podkreśla wielu trenerów, ludzi, którzy znają się na futbolu, że my nie pielęgnujemy atutów, tylko cały czas podnosimy mankamenty się na nich opieramy. Zwróć uwagę, a sam popadam w taką manierę. Ktoś mnie pytał, jestem na jakimś meczu piłki młodzieży, albo dobra, seniorski nawet. No i jak ten mecz? A ten? Nie no, wiesz.
2: Tego nie umiem, za słabo przebiegł.
1: Nie ma przeglądu pola i tak dalej. Nie skupiam się, żeby powiedzieć, nie no, świetne dośrodkowanie czy coś, nie?
2: Wiesz, to neurobiologicznie jest wytłumaczalne, bo nasz mózg łatwiej zapamiętuje i szybciej wyłapuje zagrożenia, czyli negatywy, czyli te sytuacje złe, tak byśmy je nazwali, ale w tym kontekście powiedziałbym, że warto ćwiczyć i wyćwiczyć swój mózg, także żeby wyłapywał, wiesz, te dobre, to najprostsze ćwiczenie. Obecnie, jak je nazwiemy, niektórzy mówią, że to jest taka... dziennik wdzięczności. Na koniec dnia pomyśl, co dzisiaj dobrego zrobiłeś. Nie tylko, co się zdarzyło, bo jak się zapytałem kiedyś innego zawodnika, to powiedział, zjadłem dobry obiad. Ja mówię, ale ty go gotowałeś? No nie, no w restauracji. Tak, ale dobra, no może to postrzegał jako coś pozytywnego, ale wyłapywanie tych dobrych rzeczy, ja używam takiej, wiesz, takiej metafory, że jak masz ścieżkę w ogrodzie i chodzisz nią tam raz dziennie, no to jest tam przedeptana ta trawa. Jak będziesz nią chodził 10 razy dziennie, 100 razy dziennie, to się to już potem zrobisz chodnik, potem zrobisz drogę, a potem czteropasmową autostradę. I taką ścieżką są impulsy nerwowe, które w naszym mózgu płyną. Jak płyną te negatywne, no to mają czteropasmową autostradę. Jak płyną pozytywne raz na dzień, no to tam jest zarastająca co chwilę ścieżka. Możemy to wyćwiczyć i wytrenować i nie chodzi mi o taką, wiesz, ślepe patrzenie tylko na super pozytywne rzeczy, nie dostrzegając te, które są jeszcze rezerwami do nadrobienia. Ale wyważmy to właśnie na takiej zasadzie, bo czasem jak pytam trenerów, albo jak usiądę sobie i słucham, jak trener, jakie daje komunikaty w trakcie treningu, to się okazuje, że 90% jego komunikatów to są komunikaty korygujące, negatywne, już nie mówię oceniające w zły sposób, ale no jest taka prawidłowość, która wyszła trochę od pracy terapii małżeńskiej, że aby jeden negatywny komunikat odbudować poczucie pewności siebie zawodnika, to jak myślisz, to ile musi wejść pozytywnych komunikatów?
1: Trzy
2: utrzymują status quo, 3-4 status quo, 4-5 będą go budowały. I spotkałem, to dziwne, ale spotkałem takiego trenera, który jak mu zwróciłem uwagę na to, słuchając na treningu i notując, ile ma komunikatów neutralnych, negatywnych, pozytywnych, to no nie zrobiłem na następnym, bo pewnie by się tego spodziewał, ale 2 tygodnie później usiadłem i znowu zacząłem notować. I się okazało, że na 4 chyba negatywne komunikaty, miał tam 12 neutralnych i 27 pozytywnych. Czyli można wyćwiczyć w sobie jako trenerze to, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy, albo żeby nawet te, które są elementem do rozwoju, do nadrobienia, pokazywać w taki sposób, żeby motywować zawodnika do rozwijania tego.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
4: W dzisiejszym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybierzemy się do Wenezueli. Opowiemy trochę o historii, trochę o wydarzeniach niedawnych, kiedy Stany Zjednoczone w brawurowej akcji wywiozły z kraju prezydenta Nicolasa Madura, o jej konsekwencjach i przyszłości, a wszystkiemu przyjrzymy się z perspektywy hotelu Hilton w Caracas. Globalne Popołudnie, dziś tuż po godzinie 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. To jest powtórka.
1: Wiesz co? Z kolei jest taka prawda ogólnożyciowa, ale Artur Wichniarek w kontekście sportu ją powiedział, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Czy nie uważasz, że... O, kurczę, ale ja myślałem, że z punktu widzenia psychologa...
2: Nauka to zbadała również.
1: Że powiesz nie. No, przecież może ktoś, nie wiem, fatalnie wypaść na pierwszym treningu, kiedy trener przychodzi, tak? Może podpaść jakąś głupotą, nawet niezawinioną sytuacją. Dlaczego ona ma rzutować na całą relację na kilka miesięcy, kilka lat? I co, uważasz, że nie da się tego odkręcić?
2: Da się. Ale jest bardzo, bardzo trudno. W sensie, no trochę tak jak odbudować jest dużo trudniej niż zbudować. W sensie, jeśli on na tym pierwszym treningu zbuduje, bo ten efekt pierwszego wrażenia często budujemy nieświadomie. Czyli to nie jest tak, że myślisz, o, to będzie kiepski zawodnik, bo zrobił to, to i to. Tylko wyłapujesz w jego zachowaniu, nie wiem, na tym pierwszym treningu, machanie rękoma, że ktoś mu nie podał, spuszczanie głowy po stracie. I gdzieś to się w tobie koduje, okej, czyli to nie jest aż taki walczek, jak mi się wydawało. Okej, jak zapisujesz tutaj te rzeczy, to je uświadamiasz i unaoczniasz. I teraz to on musi wykonać potem, nie wiem, nie potrafię tego odpowiedzieć, 3, 5, 7 razy więcej pracy niż wtedy, gdy na tym pierwszym treningu zrobisz dobre wrażenie. Były takie badania wśród studentów, że profesorów, którzy przychodzili, powiedzieli im, że jeden jest chłodny, a drugiego określili tymi samymi przymiotnikami, tylko powiedzieli, że jest sprawiedliwy. I w ocenie po semestrze ta druga grupa studentów, którzy oceniali tego samego profesora, tylko pierwsza etykietka chłodny, sprawiedliwy, sprawiła, że ten drugi był oceniany dużo, dużo lepiej, bo jego zachowania były odbierane jako okej, gość coś robi w jakimś celu.
1: Sobie to, nie?
2: Tylko, że to było wywołane pierwsze wrażenie po to, żeby właśnie sprawdzić, jak silnie ono oddziaływuje. Okazuje się, że bardzo silnie. Więc powiedziałbym trochę dla zawodników, lepiej na pierwszym treningu staraj się dobrze bawić, bo nie tylko myśleć o tym, że mnie trener ocenia, bo wtedy koncentracja zawodnika jest tam przy trenerze, a nie tutaj w zadaniu, w czuciu swojego ciała. Ale niech cię nie zraża to, że pierwszy trening nie wypadł, bo tu bym przeniósł trochę, bo dobry trener może sobie uświadomić to, że okej, to był trening, który on działał pod mocną presją. I będzie kiedyś działał pod presją, ale jeśli pokażę mu, że ja mu daję zaufanie, daję mu wsparcie, daję mu możliwość do tego, żeby się nauczył pod tą presją działać, to się nauczy i będzie świetnie pracował. Miałem taki przykład zawodnika, który w siatkówce plażowej, że tak powiem, tutaj grał przy trybunach, na których było kilkadziesiąt może osób. I jak pierwszy raz wszedł na boisko, wokół którego były trybuny na kilka tysięcy ludzi, to totalnie go sparaliżowało. A po jakimś czasie wypracował już takie mechanizmy, że mówi, ja się czułem jakby w akwarium, głowę miał głowę w akwarium. Tam gdzieś dookoła coś tam się działo, dźwięk do mnie dobiegał, obrazy były zamazane. Tu i teraz grałem, tu i teraz robiłem swoje. No i doszedł do poziomu olimpijskiego.
1: Mhm. Czy twoim zdaniem trudniej pozbierać się po kontuzji od strony psychologicznej, czy trudniej pozbierać się po traumie wskutek złych relacji z trenerem? Który proces jest trudniejszy? Ja wiem, że są to nieporównywalne sytuacje, robisz teraz szerokie oczy, ja muszę państwu to opisać, ale zastanawia mnie, żeby to jakoś umieścić na osi wyzwań. Albo inaczej, jakbyś zechciał zhierarchizować, które sytuacje w relacjach sportowych od wiesz, najtrudniejszej do...
2: Odpowiem ci na to pierwsze pytanie. Chyba łatwiejsze będzie powrót po kontuzji, dlatego że ty masz wtedy większość sprawstwa w tej sytuacji.
1: No i też chyba taki, powiedziałbym, parasol empatii.
2: Może to być, tak. Chociaż nie zawsze. Czasem nie wiem, władze klubu podchodzą, nie gra, to out, tak.
1: Przepraszam, mogę anegdotkę?
2: Ale
1: trener aktualnie pracujący w pierwszej lidze, nie powiem w jakim klubie. O właśnie, i którego trenera wolisz? Ekstra. Woła swojego zawodnika i mówi tak. Nie mogę tutaj powiedzieć na antenie.
2: Wyjdź.
1: Krajowa Rada. Ale wiesz, to odnosiło się do całokształtu jego sytuacji. Mhm. Ale trenerze, jak to? Chłopie, jesteś po kontuzji, jak nie mam czasu na ciebie czekać. Wyp. Mhm. Dał mu jasny komunikat, że nie potrzebuje go w drużynie, tu posługuje się eufemizmem. Czy lepszy taki trener, który traktuje per noga tego zawodnika, nie śle mu żadnego komunikatu i nikt nic nie wie?
2: Wiesz co, to
1: wiem, że ani to, ani to nie jest
2: ani
1: dobre.
2: To, ani to, tak, no bo to jest trochę tak, że w związku, tak bym powiedział, w relacjach cisza jest gorsza niż kiepskie traktowanie, bo ten kiepski komunikat jest jednak komunikatem, który mi mówi, jak ten człowiek się zachowuje, czego mu brakuje też, tak? Ale jednak słyszę jakiś komunikat, nie? Natomiast jeśli nic nie wie, to strach ma największe oczy wtedy, gdy nie wiemy, co tam jest. No dlatego się dzieci boją tego, co jest pod łóżkiem czy w ciemności, bo mają już najgorsze, często gorsze od rzeczywistości wyobrażenia, co tam tak naprawdę może być. No tylko jednak forma i sposób tego, w jaki trener mógł mu to powiedzieć. Mógł powiedzieć, stary, rozumiem, że jesteś po kontuzji, twój czas nadejdzie jeszcze, teraz potrzebuję zawodników, którzy grają, którzy są w rytmie meczowym, startowym i tak dalej, nie musiał używać tak dosadnych słów. Natomiast pewnie dużo gorsze by było, gdyby ten zawodnik siedział na końcu ławki i kolejny raz nie dostawał żadnego komunikatu, no i by się nie zastanawiał, czy to jego forma, czy to kontuzja, czy to jakieś inne, wiesz, kuluarowe sytuacje sprawiają, że nie gra. Każdy komunikat coś wnosi.
1: Mhm. Powoli będziemy zmierzali do końca naszej rozmowy, chociaż ja mam jeszcze mnóstwo zagadnień i poproszę cię też o pewne ćwiczenie na koniec. Ale jeszcze chciałbym, żebyś wyznaczył, bo zakładam, że słuchają nas nie tylko sportowcy, ale także rodzice sportowców. Czy są takie cezury wiekowe, które wskazują moment rozpoczęcia pracy z psychologiem sportu?
2: Nie. Nie ma takich bezpośrednich, znaczy ja nie znam takich badań, które by powiedziały, wiesz, od 5 czy od 7 roku życia tak, a w 4 jeszcze nie, a w 10 na pewno. Psychoedukacja młodych zawodników jest, że tak powiem, wskazana do tego, żeby tego zawodnika też wprowadzać, no właśnie, w to, co się wiąże...
1: W formie zabawy?
2: Najpierw w formie zabawy, wiesz, no na tym też ta praca psychologa polega, odskoczę, ale ja z dorosłymi facetami wielkimi, dwumetrowymi lubiłem gry i zabawy, które dzieci czasem robią, tak? Więc ta zabawa jest dobrym elementem. Psychoedukacja w formie zabawy, pokazywanie, jak działają mechanizmy związane ze stresem, z radzeniem sobie z tym stresem, z emocjami. To możemy robić już u takich dzieciaków, które dopiero w ten sport się bawią, po to, żeby właśnie je uświadamiać, że to jest normalne. Po to, żeby przygotować je niejako na to, że ta presja się pojawi. Po to, żeby pokazać, że rywalizacja jest normalnym, naturalnym elementem sportu, ale ona nie musi oznaczać presji, myślenia o wyniku, myślenia o sobie negatywnie w kontekście tego, że przegrałem mecz. Przegrałem, okej, to jest lekcja, którą wyciągam, a nie jest to porażka, która sprawia, że się nie nadaje i nie tylko jestem słabym piłkarzem czy siatkarzem, ale w ogóle jestem do niczego, żeby tego typu zachowania uświadamiać, budować i edukować.
1: Mhm. To teraz to ćwiczenie, które chciałbym, żebyśmy zrobili. Sam mówiłeś o trenerach, których szczególnie się ceni, jeśli dokonują takiego podsumowania. Jak to było? Retrospekcja poznawcza. Co słuchacze naszego programu powinni wynieść po tej rozmowie z tobą? Jakie, nie wiem, 3 najważniejsze rzeczy przekazałeś, które są do zapamiętania? Takie resume.
2: Skoczyliśmy po tak wielu tematach, że teraz wiedzą, że czas antenowy się kończy, jakbym miał zebrać.
1: Ja się dostosuję.
2: Czy mogę pogłębić oddech i wrócić.
1: Zagrać na zwłokę.
2: Zagrać, no, przetrzeć okulary. Myślę, że warto zapamiętać to, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy. To jest jedna rzecz, potrafimy z każdej sytuacji, bo to interpretacja sytuacji jest ważniejsza niż sama sytuacja, że z każdej sytuacji możemy nauczyć się wyciągać coś pozytywnego. Zresztą daleki przykład, ale Robert Korzeniowski, który został zdyskwalifikowany na igrzyskach w Barcelonie, już wchodząc na stadion olimpijski i idąc po medal, gdyby przeszedł te nie wiem, 500 metrów, to by zdobył medal olimpijski. Nie rozmawiałem o tym nigdy z nim, ale podobno tak bardzo poprawił swoją technikę chodu, żeby żaden, nawet najbardziej aptekarski sędzia już nigdy się do niego o to nie przyczepił i nie oskarżył go, że podbiega. Więc skupienie się na tym, co mogę wyciągnąć nawet z najgorszego przegranego meczu, czy z najgorszego błędu, co następnym razem mogę zrobić inaczej, czego mniej, czego więcej. Czyli błąd jest kolekcja, a nie porażka dyskredytująca mnie. To jest jedna rzecz. Po drugie, że no właśnie, skupiajmy się to, co powiedziałeś, na tym, co robimy dobrze, wiedząc też, jakie mam rezerwy i co mam rozwijać, ale budując ten fundament pewności siebie czy własnej samooceny na tym, co potrafię i co umiem robić. I powiedziałbym, że takie dostrzeganie tego, że słowa też mają moc i że one potrafią wpłynąć na to, czy wychodzi ten młody zawodnik albo trener, albo psycholog, dziennikarz, pani sekretarka, każdy z nas, czy wstanę rano, wychodzi z domu myśląc, bylebym nie nawalił, bylebym czegoś nie zepsuł, bylebym nie przegrał, czy wychodzi i mówi, idę się dobrze bawić, to będzie ciekawy dzień, nauczę się czegoś nowego. Nawet takie poznawcze rozróżnienie już będzie budowało coś innego, no bo ja, nie wiem, setki razy słyszałem to, jeśli by tam zawodnika, co masz w głowie, jak słyszysz, dobra, tylko nie przegraj. No myślę, jak się będę czuł kiepsko, jak przegram. Nie?
1: Czyli obawa.
2: Czyli obawa, czyli lęk, czyli niepokój, czyli daleko idące konsekwencje zamiast tu i teraz na boisku. Ja wiem, no to samo zdanie, tylko trochę odwrócone. Baw się, zagraj najlepiej, jak potrafisz, albo baw się dobrze, graj dobrze. No to widzę energię, to widzę uśmiech, to widzę to, że będę walczył. Zresztą nie ma słowa wygram, bo ono też może nieść presję, ale zupełnie inaczej ukierunkowuje myślenie, tą analizę poznawczą i interpretację poznawczą. Mhm. Takie rzeczy.
1: No dobrze, to bierzemy sobie w takim razie to wszystko do serducha i traktujemy to niezwykle, niezwykle poważnie. Doktor Marcin Kochanowski był z nami, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i za Państwa czas, i za uwagę, i Tobie dziękuję za tą rozmowę.
0: To jest

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 5.
2: Jest już z nami pani poseł Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak dobrze pójdzie, albo właściwie jak można się spodziewać, za 3 tygodnie Sejm będzie głosował wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grędy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ale od razu dodam, że jest też drugi wniosek, pod którym podpisy zbiera partia Razem. Pani zagłosuje za odwołaniem pani ministry, czy przeciwko?
3: Ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy... Przecież przed chwilą była pani
2: Leszczyna.
3: Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat...
2: A nie chodzi pani po głowie, że może... byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał
3: na systemie
2: ochrony zdrowia. Nie na medycynie, nie na zarządzaniu szpitalem, bo to jest co innego, tylko na systemie
3: Ale byli lekarze.
2: Pani Cygielska. Ale lekarze się nie znają na leczeniu.
3: No dobrze, tak? A to

0: To się zna jakiś menadżer zdrowia?
1: Nie no, są znawcy.
0: Tu się trudno z panem redaktorem nie zgodzić, być może, tylko gdzie taki ktoś, kogo takiego znajdziemy, kto się zgodzi i zechce ten trudny resort wziąć?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pilna odprawa u premiera po fałszywym alarmie o pożarze w prywatnym mieszkaniu prezydenta. Sukces polskiego reżysera na festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski ze statuetką za reżyserię ojczyzny. Strony mówią o postępie w negocjacjach, a świat czeka na odpowiedź USA na najnowszą propozycję pokojową Iranu. Minęła siódma, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma rozpocząć się odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. W tle jest wczorajsze zgłoszenie o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników, reagując na, jak się okazało, fałszywy sygnał, służby wyważyły drzwi i weszły do środka. Ze mną jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, czy udało się ustalić coś więcej w tej sprawie?
2: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Nietypowe, fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, w ostatnich dniach dotyczyły też m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Ale zgłoszenie dotyczące mieszkania prezydenta wywołało mocniejszą reakcję. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
1: Uważam, że jest to małe, kruche dzieło, które staje w swojej ciszy naprzeciw wrzasku świata. Przytulam i chronię ten film. Bardzo chciałam, żeby świat także go przytulił, powiedziała Ewa Puszczyńska, producentka Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, który otrzymał wczoraj w Cannes nagrodę za reżyserię. Ojczyzna to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku również zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Sercem opowieści są relacje niemieckiego pisarza Tomasza Manna z jego córką Eriką i synem Klausem. Grand Prix został natomiast uhonorowany Minotaur Andrzeja Zwingincewa, a Złotą Palmą za najlepszy film nagrodzono Fjord Christiana Mundziu. Osoba, która otworzyła ogień do funkcjonariuszy Secret Service pod Białym Domem, nie żyje. Miała zaburzenia psychiczne, przekazał mediom rzecznik służby. Podczas strzelaniny postrzelona została także osoba postronna. Jej stan nie jest znany. Informacje o śmierci podejrzanego napastnika potwierdził rzecznik Secret Service cytowany przez Fox News i CNN. Mężczyzna miał być dobrze znany funkcjonariuszom z poprzednich incydentów i prób wejścia na teren Białego Domu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, lecz do strzelaniny doszło kilkaset metrów od rezydencji głowy państwa. Iran i Pakistan przekazali USA poprawioną propozycję porozumienia, które ma na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Takie informacje podała agencja Reutera, powołując się na dwa pakistańskie źródła zaznajomione z przebiegiem negocjacji. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj portalowi Axios, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i najpewniej w niedzielę podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Trump przekazał Axiosowi, że jest to solidne 50-50, czy będzie w stanie nie zrobić dobry interes, czy też, i tu cytat, wysadzi ich w powietrze. O postępach w negocjacjach pokojowych informowali też wczoraj sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Begay. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak się nazywa system, powstał, by usprawniać pracę polskiej administracji. Korzystanie z zagranicznych modeli sztucznej inteligencji, szczególnie w przypadku pracy urzędów państwowych, nie zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Korzystając z zagranicznych modeli językowych, musimy pamiętać, że nie zawsze dana firma, która przekazuje model do użytku, spełnia wymagania aktu o sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli wykorzystujemy Plum, to mamy zawsze to bezpieczeństwo i świadomość, że pracujemy zgodnie z europejskimi przepisami.
1: To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
4: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. To będzie jeden z największych, a na pewno najbardziej uciążliwych remontów w Warszawie. Mowa o pracach, jakie będą prowadzone na torowisku tramwajowym wzdłuż Alei Jerozolimskich. Dla mieszkańców i turystów oznacza to gigantyczne utrudnienia, bo ruch tramwajów będzie wstrzymany. Remont miał być prowadzony podczas przebudowy kolejowej linii średnicowej, ale stan torowiska jest na tyle zły, że tramwajarze na kolejarzy dłużej czekać nie mogą, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
5: Doszliśmy do sytuacji, w której ścieżki nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać.
1: Utrudnienia nie ominą też kierowców, dodaje Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
6: W związku z pracami zamkniemy także pasy ruchu przylegające do torowiska, więc będzie węziej.
1: Początek prac 30 maja, remont potrwa do początku sierpnia. Na termometrach dziś maksymalnie 16 stopni nad morzem, od 21 do 23 na północy kraju, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej, bo 29 na południowym zachodzie. Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
7: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii świadczeń zdrowotnych.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzisiaj porozmawiamy o tym momencie, gdy to przychodzi do mnie pan doktor, daje mi kilka kartek i mówi, proszę podpisać, bo już pani wie, że pani będzie jutro operowana i proszę wyrazić zgodę na tę operację. Niby to prosto zabrzmiało, ale to proste takie nie jest. I w ogóle mi się wydaje, że gdyby on tylko tak powiedział i nic więcej, i nic przedtem ze mną o tej operacji nie rozmawiał, to w ogóle chyba ta zgoda mogłaby być nieważna.
8: Tak, to dużo tak? za mało. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pacjent ma prawo wyrażenia zgody na każdą czynność, która jest wykonywana, a czynności, które są związane z podwyższonym ryzykiem, czyli ta wspomniana przez panią operacja, muszą być zgody wyrażane na piśmie. No i tu rozpoczyna się od tego, że ta zgoda musi być świadoma. Co to znaczy świadoma? To nie znaczy, że pani, tylko to, że pani musi być świadoma w rozumieniu świadomości, tylko że pani musi wiedzieć, jakie są skutki, ryzyka i dobrodziejstwa z tego, że pani wyrazi zgodę na tą operację.
7: Ja mam dostać na papierze wszystko wypisane, bo teraz tak, dostaje się taką listę, tam jest taka część tych papierów, to jest lista tego, co może mi się złego wydarzyć w czasie operacji. I to zawsze musi być pisemnie, tak? No,
8: trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co buduje świadomość i jakich narzędzi mamy używać, aby pacjent był świadomy tego, co podpisuje. Jeżeli dawanie tego na piśmie, wypisanego wszystkiego poprawia, a ja uważam, że poprawia i uważam, że dobrym zwyczajem jest dawanie pacjentowi tego do przeczytania, do zapoznania się z tym, następnie omówienia tego z lekarzem. Omówienie z lekarzem nie oznacza, że lekarz pyta, przeczytała pani, zrozumiała pani, wszystko jasne, podpisane? Tak, no oczywiście, że nie. Lekarz jest po to, żeby wytłumaczyć, omówić to wszystko. I najlepiej, jeżeli jest to ten lekarz, który będzie mnie operował. I cóż tam mamy do przeczytania, o czym on ma mnie poinformować? Po pierwsze, musi mi powiedzieć, co to jest za zabieg, jak on będzie przebiegał, co będzie wykonane. Należy oczywiście ten przekaz dostosować do możliwości zrozumienia przez pacjenta. Następnie mówimy, po co ten zabieg robimy, czyli jakiego efektu się spodziewamy. Bardzo dobrą praktyką jest określanie również jakiegoś stopnia prawdopodobieństwa bardzo dobrego wyniku, średniego lub negatywnego. Czyli mówimy, w większości przypadków taka operacja kończy się tym, że będzie pani zdrowa.
7: Klejstrowanie, bo większość przypadków to może być 55 albo 99.
8: Niektórzy podają tą statystykę, ponieważ literatura tą statystykę również podaje i my wiemy, w ilu przypadkach mamy powodzenia, ile mamy średnie powodzenia, w których mamy niepowodzenia. Ale to, mówię, jest to dobra praktyka. No, informujemy o tym, jak będzie przebiegał zabieg, o tym, jaki jest cel tego zabiegu, czyli czego, jakiego efektu się spodziewamy. Informujemy również o efektach ubocznych. Efekty uboczne to są takie, które na ogół mijają, ale są związane, to jest ból pooperacyjny, to jest jakieś krwawienie, to są różne rzeczy związane z wykonaniem samej procedury i mówimy również o ryzykach, czyli...
7: O możliwych komplikacjach.
8: Możliwe komplikacje. Informujemy o tym, jak długo będzie ten okres obserwacji tych komplikacji, co może pójść nie tak. Również powinniśmy poznać alternatywę, czyli jeśli się pani nie zgodzi, to co? No, alternatywą może być na przykład leczenie paliatywne, albo może być farmakoterapia, która nie będzie skuteczna, skróci nam to życie. No, lekarz powinien nam to omówić w każdym przypadku, w każdej operacji, schorzeniu, jednostce chorobowej wygląda to inaczej. I dopiero po takim omówieniu pacjent podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na tą operację, czy też nie.
7: A czy prawo jednoznacznie mówi, co z tego, co pan mówi, powinno się znaleźć w tej rozmowie, powinno być tam jednak wypisane? Czyli na przykład, czy możliwe komplikacje?
8: Wszystko powinno być wypisane.
7: A wszystko powinno.
8: Oczywiście, łącznie jest...
7: Oprócz tego, znaczy to powiedzenie jest ważne, trzeba porozmawiać, ale powinno być wypisane, przy czym tak. Lekarz nie może podejść tak, a było wypisane, sobie przeczytał, to znaczy, że wie, o co chodzi. Nie. Musi być rozmowa na ten
8: temat. Musi być rozmowa, ponieważ my nie zawsze napiszemy tekstem to w sposób zrozumiały dla pacjenta. Terapeuta, każdy uważam terapeuta, na jakimś poziomie lepszym lub gorszym jest wyszkolony w tej komunikacji, w umiejętności przekazywania pacjentowi, dostosowywania tego przekazu, tak uważam. I to jest przekaz wtedy bardziej zrozumiały, łącznie z klauzulą, że może się tak okazać, że kiedy pacjent będzie uśpiony, mówiąc w cudzysłowie, a w trakcie operacji okaże się, że ten zabieg trzeba zmodyfikować, poszerzyć, że trzeba wykonać coś, to przecież nie będziemy go wybudzać, żeby go zapytać ponownie o zgodę. I prawo pozwala na to, że w takich okolicznościach tutaj my informujemy pacjenta, że zgodnie z przepisem, jeśli będzie taka konieczność, to zabieg w trakcie będzie zmodyfikowany.
7: A pacjent zawierza nam i ma pewność, że dokonamy wszystkiego zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej tak dobrze, jak tylko jest to możliwe. No ja zapytam inną rzecz. A jeżeli pacjent naprawdę jest w złym stanie? Ja nie mówię, że on jest nieprzytomny, o to też zapytam. Ale jest naprawdę w fatalnym stanie, nie wiem, dostał krwotoku, prawda? Ta operacja mu teraz ratuje życie, bo ma krwotok. Albo nawet ona mu w danym momencie, ona powinna być zrobiona jutro, pojutrze i tak dalej. Powinna być zrobiona. Ale on jest w fatalnym stanie. I widzimy, że on w ogóle się nie przedrze przez to, że on tego nie przeczyta. To co, ta rozmowa zastąpi to, że on tego nie czytał, a podpisał? Jak wtedy lekarz ma się zachować?
8: Z całą pewnością tak. Rozmowa zastąpi. Jeśli on nie będzie w stanie tego przeczytać, to będzie mu to wytłumaczone. Jeżeli jego stan jest taki, że z nim nie ma dobrego kontaktu słowno-logicznego, on mówi oczywiście, widzimy, że on cierpi, nie do końca rozumie, co do niego mówimy. No przy braku kontaktu słowno-logicznego, no to jest tak, że nie podejmujemy decyzji a priori za niego, ale w stanie zagrożenia życia podejmujemy decyzję o operacji bez jego zgody. To odrębna instytucja w prawie, że w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia, lekarze nie mają tracić czasu na te zgody, tylko podejmują interwencję. Dodatkowo jeszcze, jeśli potrzebują, przepis mówi, że mogą zasięgnąć opinii jeszcze innych specjalistów, dwóch specjalistów powołują. Panie kolego, pacjent jest w ciężkim stanie, potrzebuje natychmiast operacji, nie przyjmiemy od niego zgody, bo jest ciężki stan i się tę operację wykonuje. Natomiast bywają takie okoliczności, w których pacjenci rozumieją, jest z nimi kontakt słowno-logiczny, ale na przykład nie są w stanie podpisać. Wówczas może być przyjęta zgoda ustnie, a jeśli to nawet nie jest możliwe, to w każdy inny zrozumiały sposób. Czyli mogę powiedzieć, panie Kowalski, jeżeli pan się zgadza na operację, o której panu opowiedziałem, proszę dwa razy zamrugać powiekami. I dla mnie to jest jednoznaczny znak, tak, on wyraził zgodę. No, tu prawo też przewiduje taką możliwość, chodzi głównie o to, żeby on zrozumiał, o czym mówimy i podjął tą zgodę, tak jak powiedziałem, świadomą. Świadomą, czyli on wie, jakie są konieczności, ryzyka, zalety i wady.
7: Ja tu się zastanawiam, co a, sytuacja to jest obcokrajowiec, konieczne jest, rozumiem, sprowadzenie osoby, która będzie tłumaczyła. Przy czym, czy ten tłumacz to musi być tłumacz zawodowy, czy po prostu ktoś z rodziny? I dwa, sytuacja, mamy osoby niewidzące, niesłyszące. prawda?
8: Tak, w przypadku osób niesłyszących, no najczęściej one czytają, więc przeczytają tą treść. I jak będą potrzebowały dodatkowego wyjaśnienia, będą miały wyjaśnione. Osoby niewidome często bardzo dobrze słyszą, więc tutaj znowu opowiadamy i adnotacja jest wtedy na takiej zgodzie, że to jest osoba niewidoma albo osoba niesłysząca. Jeśli chodzi o obcokrajowców, podmiot leczniczy ma ten obowiązek, żeby tego tłumacza zapewnić,
7: to
8: jeśli go nie ma.
7: Leży na nim.
8: Tak, tak, tak. Jeżeli tej osoby nie ma.
7: Najgorzej to jest tak, gdy język jest taki podobny, się wydaje. Na przykład ukraiński, prawda? Mówi, on kiwa głową, wszystko wie, a wcale może tak,
8: tak
7: nie być.
8: Ale
7: nie?
8: Zgodę powinniśmy dać w języku ukraińskim i powiem, że większość podmiotów, które ja znam, ale znam tych szpitali sporo w Polsce, mają takie wersje właśnie ukraińskie.
7: Aha, czyli w ogóle już to wszystko to
8: dostaje
7: przygotowane.
8: Opis zabiegu po ukraińsku, czyta go, jeżeli
7: ale już rozmowa nie jest po ukraińsku.
8: Nie, ale wówczas prosi się tłumacza, a poza tym my jesteśmy na szczęście w tej rzeczywistości, że mamy dzisiaj bardzo dużo personelu z Ukrainy, który wspiera i pomaga. Natomiast ja bym zadał za panią, proszę wybaczyć śmiałość, inne pytanie. No skoro się zgodzę na tą operację, czy to oznacza, że jak coś pójdzie nie tak, to nie mam prawa do roszczeń?
7: Czy ja się zgodziłem na wszystkie możliwe sytuacje, które nastąpiły?
8: Dobrze. No, no powiedzmy sobie, ja mam taką prostą zgodę. Niezgodną z prawem, ale taką prześmiewczą. No to skoro mam wymienić wszystkie ryzyka, które mogą się wydarzyć, to mogę napisać, że operacja jest potrzebna, bo ratuje życie, jeśli w trakcie operacji może wystąpić wszystko ze śmiercią włącznie.
7: Mm-hmm.
8: Nic nie pominąłem, prawda?
7: No nie.
8: No. Tyle tylko, że jeżeli cokolwiek z tego wszystko wystąpi z powodu mojego błędu medycznego, błędu organizacyjnego, wykonawczego, czyli coś zrobiłem niezgodnie z najlepszą wiedzą, nie dołożyłem należytej staranności, to zgoda mnie nie obroni, że pacjent się na to zgodzi.
7: Pana jako lekarza.
8: Tak, nie zgodzi, nie obroni mnie, ponieważ zostanie mi wykazany błąd, że to była przyczyna, a nie było to niepowodzenie. No i tutaj bardzo istotna rzecz, bardzo ważna. W medycynie mamy błędy i one skutkują zdarzeniami medycznymi niepożądanymi, o które pacjenci roszczą, mają prawo rościć, i mamy niepowodzenia. Czyli okoliczności, w których dołożyłem wszelkiej staranności, wszystko zrobiłem, jak nauka i wiedza podpowiada.
7: Błędu, tak, a jednak?
8: Ale jednak się nie udało. Tak się zdarza. I to jest przedmiot tej zgody pacjenta, kiedy pacjent podpisuje, jestem świadomy tego, że może się zdarzyć to i to, ale w zakresie niepowodzenia, a nie w zakresie błędu medycznego.
7: Tak jest. A jeszcze krótkie pytanie na koniec. A jak to jest z młodymi ludźmi? Do 18 roku życia rodzic za nich? Do którego roku życia?
8: Generalnie do 16 roku życia podejmują decyzję opiekunowie prawni, najczęściej rodzice. Od 16 roku życia jest zgoda równoległa, czyli muszą i rodzice, i małoletni wyrazić zgodę. Jeżeli któryś z nich nie wyraża zgody, no to sprawy rozstrzyga sąd.
7: Proszę Państwa, na pewno zrobimy odcinek o tych kwestiach błędów, odpowiedzialności, naszych roszczeniach i tak dalej. A teraz bardzo Panu dziękuję. Pan Rafał Janiszewski był naszym gościem. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
7: I zapraszam do proponowania nam tematów prawo@tok.fm.
9: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
10: Co tu się robi?
11: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
12: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
10: Opakowanie? Wpadło.
12: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
13: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
14: Ja wspieram takie rozwiązania ekologiczne. Planeta jest jedna.
15: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
16: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
10: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
11: Tak.
17: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Są Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 7.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczęło się referendum, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydują, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent miasta Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska. Niedzielne głosowanie odbywa się w ponad 450 lokalach, które otwarte są już od 20 minut. Zamknięte zostaną o 21.00. Ponad 50 tysięcy osób zostało ewakuowanych w Kalifornii z obawy przed wybuchem ponad 25 tysięcy litrów niebezpiecznych chemikaliów znajdujących się w przegrzanym zbiorniku, podała stacja CNN. W związku z zagrożeniem w tym amerykańskim stanie od wczoraj obowiązuje stan wyjątkowy. Substancja stosowana jest do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Należy do zakładów położonych około 30 kilometrów na południowy wschód od Los Angeles. Mimo naprawienia błędu administracji Trumpa w sprawie wojsk USA w Polsce, nadal nierozwiązana pozostaje podstawowa niepewność dotycząca strategicznych zamiarów Białego Domu, powiedział były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Chwalił jednocześnie reakcję obu ośrodków władzy w Polsce. Dyplomata powiedział, że to, co zostało zademonstrowane, to to, że Polska cieszy się popularnością w Waszyngtonie, a Kongres popiera ją i stawia opór głupim posunięciom Donalda Trumpa.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
20: Plan Działania, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. W sytuacjach kryzysowych państwo najczęściej zakłada, że ludzie będą się na przykład ewakuować, no ale nie wszyscy mogą to zrobić samodzielnie, szybko i co ważne, bez asysty. Osoby z niepełnosprawnościami, często w systemie obrony cywilnej, no istnieją albo są wymieniane tylko na papierze, a nie w realnych procedurach, przestrzeniach i ćwiczeniach. Pytanie nie brzmi więc, czy system zadziała, tylko dla kogo zadziała i kogo w praktyce niestety zostawia w tyle. I pytanie także, gdzie kończy się pewna odpowiedzialność państwa, a zaczyna liczenie na rodzinę, sąsiadów i wszystkich tych, którzy są w tym najbliższym otoczeniu. Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier w planie działania. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: To o jakich najczęstszych błędach w myśleniu o bezpieczeństwie osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych mówimy, wiemy, które lokalizujemy?
21: Najczęstszy błąd to jest myślenie, jakoś to będzie. Takie bardzo nasze polskie. Tymczasem, jeżeli my nie zaplanujemy, nie porozmawiamy z ludźmi, których to bezpośrednio dotyczy albo może dotyczyć, no to rzeczywiście jakoś to będzie, ale wcale nie bardzo dobrze. Także sugestia, taka chyba najmocniejsza, to jest taka, żeby bardzo, bardzo nisko już w trakcie tworzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, włączać ich w tworzenie tych planów, no wszystko z nami.
20: A co dzisiaj mówią przepisy o obronie cywilnej, o ochronie ludności, wszystkie te tworzone na szczeblu ministerialnym o osobach niepełnosprawnych? Czy one w ogóle biorą pod uwagę taką kategorię osób, którym trzeba będzie pomóc?
21: I tak, i nie. Dlatego, że my przepisy, co do zasady, one wcale nie są złe, bo już lecąc od samej góry, od artykułu 32 Konstytucji, który mówi o tym, że ludzi nie powinno się dyskryminować, jeżeli chcielibyśmy włączyć w planowanie osoby z niepełnosprawnościami, to damy radę to zrobić. Natomiast wprost nie jest to nakazane. Także jest to bardzo, bardzo uznaniowe.
20: No dobrze, mamy ewakuację, powiedzmy z powodu powodzi, i co w takiej sytuacji można zrobić wobec osoby niepełnosprawnej? Jej pomoże straż pożarna, wojsko, czy jednak rodzina, sąsiedzi, a już nie chcę myśleć o sytuacji, że ktoś jest sam.
21: Jedyna słuszna odpowiedź to zależy, wiadomo. Dlatego, że nie ma jednej osoby niepełnosprawnej. I żeby było wiadomo, jak powinno wyglądać to wsparcie, no to po prostu trzeba to wcześniej ustalić albo reagować na bieżąco, co nie jest dobrym pomysłem. Bo zupełnie inaczej będziemy pracowali z osobą na przykład poruszającą się na wózku, która na przykład waży 150 kg, zupełnie inaczej z osobą w spektrum autyzmu, a jeszcze inaczej inaczej, jeżeli mamy jakieś bariery komunikacyjne, bo ktoś na przykład posługuje się tylko polskim językiem migowym.
20: No dobrze, no ale w sytuacji, w której wyje syrena, mamy krótki czas na to, by potencjalnie znaleźć miejsce bezpieczne. Oczywiście pewnie zależy od tego, gdzie się znajdujemy, ale jeżeli my obserwujemy z perspektywy właśnie obserwatora osobę z niepełnosprawnościami, to co my możemy wobec niej zrobić? Możemy jej pomóc? Jak mamy jej pomóc właściwie?
21: Przede wszystkim bardzo mi się podoba założenie, że ta osoba usłyszała, że wyje syrena, bo może być różnie. Natomiast to, co ja bym zrobił, to bym przede wszystkim zapytał, w jaki sposób mogę udzielić tego wsparcia. Bo każdy z nas jest najlepszym ekspertem, myślę, od swoich własnych potrzeb. I ja wiem, że to być może nie są żadne konkrety. Natomiast my, nauczając też, pracując ze służbami w kwestiach ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, pokazujemy najróżniejsze, nie wiem, chwyty, techniki, gdzie łapać, gdzie nie łapać. Ale tak na koniec dnia, to ja nigdy nie wiem, czy ktoś nie ma łamliwości kości. Dopóki ten ktoś mi tego nie powie, najlepiej wcześniej, i sobie nie przygotujemy strategii, no to wszystkie moje działania będą takie, jak mi się wydaje. A plany powinno się tworzyć nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi przede wszystkim. Bo my czasem jesteśmy bardzo słusznie zapatrzeni na przykład na Finlandię, która naprawdę i procedury, i ten hardware, schrony, obiekty podwójnego zastosowania są super. Natomiast są też kraje typu Bangladesz, które mają nieco mniejsze zasoby, natomiast rzeczywiście mają bardzo, bardzo włączoną społeczność lokalną w planowanie kryzysowe. I tam wiemy, że bardzo trudne są warunki niekiedy, tylko że wszyscy wiedzą, co robić. I nawet jeżeli organizujemy sobie takie wsparcie sąsiedzkie, to ja nie zgaduję, że moja sąsiadka, pani Jasia, będzie potrzebowała tego czy tamtego.
20: Tylko już to wiem.
21: Ja zjadłem ciastko z panią Jasią i ja z nią o tym porozmawiałem. Ja tutaj nie chcę robić żadnego lokowania produktu, natomiast za 150 zł można kupić w internecie takie krzesełko, takie nosze. I moim fanatycznym zdaniem to podobnie jak, nie wiem, ochronniki słuchu dla osób, które mają różne wrażliwości sensoryczne, i gaśnice, i koc gaśniczy powinno być naprawdę w każdym kącie, że tak powiem.
20: Wyjaśnijmy o ochronnikach słuchu. Dlaczego to jest ważne, istotne? Co to zmienia?
21: To zmienia to, że jeżeli rozlegnie się alarm, a mi jest bardzo trudno z różnymi dźwiękami, ja się tego nie spodziewam, to może być tak, że zamiast wstać i wyjść, albo zrobić to, na co się umawialiśmy, to po prostu się skulę pod ścianą. A ochronniki słuchu mogą sprawić, że będę gotów do działania. Po prostu. Ochronniki słuchu, znowu, kosztują ze 100 zł w każdym sklepie BHP, a my mamy bardzo procedury na różnych poziomach niedopracowane. Ja też podam przykład szkoły podstawowej. Ewakuację próbną trzeba robić raz w roku. Ekstremalnie rzadko robi się ją na przerwie, żeby faktycznie był bałagan. Ekstremalnie rzadko ćwiczymy takie trudniejsze sytuacje, co jeśli jest aktywny strzelec na korytarzu. W Polsce wystarczy włączyć alarm i wszyscy mi wyjdą na korytarz. Jeżeli mamy tablice multimedialne, jeżeli mamy telefony, tablety i bardzo dużo różnych urządzeń, my naprawdę jesteśmy w stanie zrobić procedurę i ja będę wiedział, czy się chować, czy uciekać. To są takie rzeczy, o których my nie myślimy na co dzień. Nie myślimy o tym, jak będziemy się ewakuować z pociągu, jeżeli trzeba to zrobić na nasypie, w środku pola. I jesteśmy osobą z niepełnosprawnością.
20: Jesteśmy w takiej sytuacji i jak to zrobimy?
21: Jak to zrobimy? Nikt na to nie ma żadnego pomysłu. Urząd Transportu Kolejowego nie bardzo chce się z nami spotykać, żeby o tym porozmawiać. Były takie jedne testy robione, ale one były robione nie na nasypie, tylko na stacji kolejowej, gdzie sytuacja jest odrobinę inna. Jest tyle tych sytuacji, nie wiem, tunele, którymi jedziemy. Jeżeli ja poruszam się na wózku, żadne wyjście ewakuacyjne z tunelu nie jest dla mnie dostępne.
20: Nie mogę też sforsować barierki. Barierki, która jest na właściwie każdej polskiej drodze.
21: No tak, a to nie jest rocket science, żebym mógł się gdzieś schronić, bo wystarczy patrzeć na te słupki, telefony SOS, one są pomiędzy barierkami. Są takie szykany porobione. Także nie jest to bardzo kosztowne rozwiązanie, żeby oznaczyć, czy ja mam iść w prawo, czy w lewo i ile metrów do najbliższego schronienia. I wtedy nie okaże się, że ja, będąc osobą sprawną, zasługuje bardziej na bezpieczeństwo niż mój kolega, który się porusza na wózku.
20: Wyjaśnijmy ten wątek dotyczący dróg, bo to jest coś absolutnie powszechnego. Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli na przykład dochodzi do karambolu, do zderzenia na przykład na autostradzie, może musieć opuścić pojazd. No i nawet jeżeli to zrobi, to jak i gdzie ma się schronić?
21: Ja nie wiem. Dlatego, że ja przejdę za barierkę. Ja jestem osobą chodzącą. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w korespondencji z nami powiedziała, że no, są procedury, mają je służby. Ale jakie to są procedury, to niestety nie mogą nam powiedzieć. No wiem skądinąd, że nie ma żadnych procedur. Przynajmniej strażacy, z którymi ja rozmawiałem, nic na ten temat nie wiedzą. I służby znowu sobie poradzą. W końcu. Natomiast wiadomo, że my nie bez powodu chcemy przejść za tą barierkę. Dużo rzeczy się może wydarzyć.
20: Bardzo dużo w Polsce nadal się mówi, jeszcze mniej niestety się robi w temacie schronów. A przecież, jeżeli Polska masowo miałaby wybudować miejsca schronienia lokalnie, w gminach, miastach, to przecież wypadałoby pomyśleć o osobach z niepełnosprawnościami. A dzisiaj jest taka refleksja?
21: Moim zdaniem ta refleksja się pojawia. Ja nie chcę strzelać tutaj, że na pewno nikt o tym nie myśli. My w ogóle mamy smutną sytuację póki co ze schronami, dlatego też ja lubię na to patrzeć jako na świetną szansę. Jeżeli mamy coś zaprojektować od początku, no to zróbmy to dostępnie. Tutaj no, dobrym przykładem będzie Finlandia. Ja wiem, że oni mieli 40 lat czasu, ale tam są rzeczy podwójnego zastosowania, że boiska mogą nam służyć na co dzień do gry w piłkę, no ale jak coś się dzieje dobrego, to jestem w stanie tam zejść. To też nie jest sterowanie statkiem kosmicznym, żeby zrobić dźwigi osobowe, które będą zdatne do wykorzystania, także jeżeli coś się dzieje dobrego, że musimy uciekać.
20: One mogą działać bez prądu, elektryczności? Istnieje taka ręczna, manualna możliwość?
21: Mają takie awaryjne zasilanie. Mhm. Jest na to nawet norma. Więc myśli się o tym trochę, ale gdybym ja miał w tej chwili powiedzieć, gdzie ja powinienem się udać z moją koleżanką poruszającą się na wózku, no to miałbym niedogodność. W Warszawie jeszcze
20: no właśnie,
21: tylko
20: dodajmy przykład Warszawy, gdzie w większości mówimy albo o miejscach nisko położonych, chociaż nie tylko w Warszawie, bo to właściwie każde większe miasto, czyli piwnica, czyli no, miejsce nisko położone. Założę się, że większość z nich bez rampy albo czegokolwiek, co sprawi, żeby można było zjechać wózkiem.
21: Tak, i nawet się nie znęcając za bardzo takimi małymi miejscami. Jeżeli popatrzymy sobie na metro, które domyślnie ma być dla nas schronieniem, to były robione takie testy, ewakuacja akurat z metra była, nie do metra. No i osoba poruszająca się na wózku została tam pozostawiona sama sobie, gdyż nie było żadnego pomysłu, jak powinna się dostać na górę, bo tam akurat dźwigi nie są przystosowane do tego, żeby działać w warunkach takich trudniejszych.
20: A czy dzisiaj osoby z niepełnosprawnościami są uwzględniane w ćwiczeniach, w edukacji, w symulacjach, które przecież no, masowo w gminach, mniejszych miejscowościach, tamtejsi włodarze są w tym zakresie szkoleni, a mówi im się o osobach niepełnosprawnych?
21: Ja nic o tym nie wiem. Być może są jakieś gminy, no my bardzo staramy się być w kontakcie z samorządami, będziemy też takie badania robili wspólnie z Akademią Pożarniczą, więc w tej chwili no to ja mam tylko dowody anegdotyczne, że tak się nie dzieje, bo jeszcze nie udało mi się trafić do takiej gminy, gdzie coś takiego rzeczywiście miałoby miejsce. Natomiast ja wierzę w samorządy też i wierzę w to, że samorządowcy też najlepiej znają osoby na swoim terenie i że rzeczywiście no, nie chcieliby, żeby coś się stało komuś tylko dlatego, że ma taką czy śmaką niepełnosprawność. I jeżeli mamy, nie wiem, dom pomocy społecznej na przykład, no to genialnie byłoby, żebyśmy nie powtarzali takich smutnych historii, jakich raz na jakiś czas słyszymy w mediach, że ileś osób zginęło, no bo nie było pomysłu na ewakuację.
20: Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier, gościu w planie działania. Bardzo dziękuję.
21: Dzięki śliczne.
20: Plan działania poleca się do słuchania na stronach TokFM.pl, w aplikacji TokFM. Szymon Kępka, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Przez kilka godzin dzisiejszej nocy trwał ciągły ostrzał Kijowa. Rosja użyła rakiet i atakowała rojami dronów. Władze poinformowały, że co najmniej 5 osób zostało rannych. W wielu miejscach wybuchły pożary. Kilkadziesiąt osób starło się wczoraj z regionalną policją kraju Basków na lotnisku w Bilbao, stolicy tego regionu w północnej Hiszpanii. Do konfrontacji doszło podczas przybycia członków flotylli dla strefy Gazy deportowanych z Izraela. Na nagraniach widać, jak do kilku osób skandujących hasło Palestyna podbiegają policjanci z pałkami, po czym przewracają ich na ziemię. Oczekujący na aktywistów twierdzili, że funkcjonariusze nadużyli swojej siły i kompetencji. W Lesie Wolskim w Krakowie policja odnalazła ciało młodej dziewczyny. Matka dziecka potwierdziła, że to zaginiona w czwartek 12-letnia Elżbieta, poszukiwana przez służby od kilkudziesięciu godzin. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi, nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Z nagrań monitoringu wynikało, że wysiadła z autobusu w pobliżu ogrodu zoologicznego znajdującego się na terenie Lasu Wolskiego.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
6: Bez chemii. To brzmi dobrze. Tu trzeba użyć porządnej chemii. No, to też brzmi dobrze. A kiedy między ludźmi jest chemia, no to już w ogóle robi się najlepiej. Jedno słowo, a tyle znaczeń. Słowo, które potrafi być jednocześnie ostrzeżeniem, obietnicą i komplementem. Nie będę wam dziś tłumaczył, czym jest chemia, bo wydaje mi się, że wy to już doskonale wiecie. Używacie jej codziennie. W kuchni, w łazience, czy właśnie w rozmowach. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. I dziś sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się za imieniem, które wszyscy znamy. Chemia. Zdarzyło wam się na pewno kiedyś powiedzieć o jedzeniu sama chemia. Z grymasem oczywiście, bo w waszym obiedzie znalazło się coś podejrzanego. Ale czekajcie, czekajcie. Woda, H2O, to chemia. Sól, NaCl, chemia. Cukier, C12, H22O11, chemia. I nagle okazuje się, że bez tej chemii właściwie niczego nie byłoby na talerzu. Bo kuchnia, jeśli się jej dobrze przyjrzeć, bardzo przypomina laboratorium. Tylko zamiast białych kitli mamy fartuchy kuchenne, zamiast kolb, miski i garnki, a zamiast mieszadeł, mikser. Zasady są zaskakująco podobne. Weźmy na przykład ciasto. Potrzebuje ono składników. Mąka, jajka, cukier, masło, proszek do pieczenia. Z punktu widzenia chemika, to zestaw bardzo konkretnych substratów do reakcji. Białek, węglowodanów i tłuszczów. Kiedy zmieszane trafiają do piekarnika, białka się ścinają, czyli zmieniają swoją strukturę i utrwalają kształt ciasta. Cukry zaczynają reagować z białkami, dzięki czemu pojawia się złoty kolor i charakterystyczny zapach. Do tego dochodzi karmelizacja. Cukier się rozkłada i tworzy nowe związki o głębokim smaku. Z kilku prostych składników powstaje coś zupełnie nowego. To jest właśnie to, co chemicy nazywają reakcją chemiczną. Zresztą nie potrzeba piekarnika. Nawet ubijanie białek to czysta chemia. Białka jajka to długie łańcuchy cząsteczek. Kiedy zaczynamy je ubijać, rozwijają się i tworzą coś w rodzaju siatki, która łapie powietrze, a piana robi się lekka i puszysta. Dodajemy żółtko, a wraz z nim lecytynę, czyli naturalny emulgator, który pozwala połączyć wodę z tłuszczem. Dobra, dobra, ale wiem, że w słowach sama chemia nie do końca o to chodzi. Mówiąc to, najczęściej mamy na myśli dodatki do żywności, które mają bardzo konkretne zadania. Jedne konserwują, czyli spowalniają psucie się jedzenia, inne zagęszczają albo stabilizują, żeby jogurt był kremowy, a sos nie rozdzielał się na warstwy. Są takie, które poprawiają smak i takie, które dbają o kolor. Nie wszystkie są idealne, tak jak nie każdy składnik w kuchni jest obojętny dla zdrowia. Ale sam fakt, że coś jest dodatkiem, nie czyni substancji ani dobrą, ani złą. Zaleca się tu rozwagę i świadomość. Wszystko inne na naszym talerzu też jest zbudowane z substancji chemicznych. Uwaga, jest taki żart. Maria Skłodowska-Curie upiekła kiedyś domowe ciasto. Albert Einstein go spróbował i powiedział: Mario, jakie to jest pyszne. A ona na to: etam, sama chemia. No i miała rację. Z kuchni przejdźmy do łazienki. Kiedy słyszymy chemia gospodarcza, brzmi to już mniej podejrzanie niż chemia z opakowania jogurtu. Właściwie to jest coś, czego wręcz chcemy. Bo jeśli płyn do łazienki nie usuwa kamienia, a proszek nie dopiera plam, to mamy poczucie, że to żadna chemia. Kiedy kupujemy środek do czyszczenia, chcemy, żeby chemia była mocna i skuteczna. Najlepiej chemia z Niemiec. Bo w naszej wyobraźni oznacza to, że dobrze zadziała. Ale dlaczego w ogóle działa? Weźmy proszek do prania. Brud to tłuszcz, kurz, pył, pot, resztki kosmetyków, białka, sole mineralne, mikroorganizmy, czasem zaschnięta kawa, czasem sos pomidorowy. Problem polega na tym, że duża część tego brudu nie rozpuszcza się dobrze w samej wodzie, bo woda i tłuszcz nie przepadają za sobą. Potrzebują związków powierzchniowo czynnych, czyli surfaktantów, żeby się dogadać. To jedne z najważniejszych cząsteczek w całej chemii czystości. Mają sprytną budowę. Jedna część takiej cząsteczki lubi wodę, a druga lubi tłuszcz. Dzięki temu potrafią połączyć się z tłustym brudem, oderwać go od powierzchni i zamknąć w mikroskopijnych pakiecikach, które potem można spłukać. Podobnie działa mydło, jedno z najstarszych narzędzi chemicznych. Powstaje w reakcji tłuszczu z zasadą, na przykład wodorotlenkiem sodu. Sama zasada jest substancją żrącą. Tłuszcz jest tłuszczem, ale po reakcji otrzymujemy coś zupełnie nowego. Sole kwasów tłuszczowych, czyli właśnie mydło. I tu znowu mamy piękną lekcję chemii. Właściwości produktu mogą być zupełnie inne niż właściwości składników, z których powstał. Proszki do prania, kapsułki, płyny do zmywania czy środki do łazienek to małe laboratoria. Oprócz surfaktantów mogą zawierać też na przykład enzymy, które rozkładają plamy z białek, tłuszczów czy skrobi. Plama z jajka, trawy, krwi, sosu albo czekolady to dla chemika mieszanka różnych związków chemicznych, które można rozbroić różnymi sposobami. Jak widać, czystość w domu to bardzo praktyczna lekcja o tym, jak zaprząc chemię do pracy. Mówimy o chemii w kuchni, czasem w łazience, ale czasem przyjdzie nam się zmierzyć, i celowo używam tu tego słowa, z innym znaczeniem słowa chemia. Chemia w szpitalu. Chemioterapia to chyba najpoważniejszy moment dzisiejszej audycji, bo tu już nie chodzi ani o smak ciasta, ani o płyn do czyszczenia łazienki, no tylko o leczenie choroby, która dla wielu osób brzmi jak jedno z najtrudniejszych przeżyć – nowotwór. Nowotwór powstaje wtedy, gdy część komórek organizmu wymyka się spod kontroli. Zdrowe komórki dzielą się według określonych zasad. Kiedy trzeba, w odpowiednim miejscu, z możliwością naprawy błędów albo samozniszczenia, jeśli coś poszło źle. Komórki nowotworowe łamią te zasady. Dzielą się zbyt intensywnie, nie reagują prawidłowo na sygnały hamujące, potrafią przejmować okoliczne tkanki, a w niektórych przypadkach także wędrować do innych części ciała. Żeby powstrzymać te komórki, można użyć leków, które mają je zniszczyć albo zahamować ich podziały. Lek podany dożylnie albo doustnie trafia do krwi i krąży po organizmie, szukając określonego zachowania komórek, szybkich podziałów. Żeby komórka mogła się podzielić, musi skopiować swoje DNA, przygotować białka i zbudować nowe struktury. Chemioterapia uderza właśnie w te procesy. Może uszkadzać DNA, blokować jego kopiowanie, czy zaburzać mechanizmy podziału. Niestety, chemioterapia nie zawsze odróżnia komórkę nowotworową od zdrowej tak precyzyjnie, jakbyśmy tego chcieli. Często rozpoznaje tempo i sposób działania. Dlatego może wpływać także na te zdrowe komórki, które z natury szybko się dzielą. Na przykład komórki szpiku kostnego, które produkują składniki krwi, komórki błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego, no czy komórki mieszków włosowych. W efekcie może pojawić się osłabienie, większa podatność na infekcje, nudności, podrażnienie śluzówek, a czasem wypadanie

0: Danie pada dość często, czasem pół żartem, pół serio. Zwykle traktujemy je jako metaforę, ale to wcale nie jest tylko metafora, bo to, co nazywamy chemią między ludźmi, bardzo często ma swoje odzwierciedlenie w biochemii ludzkiego ciała. Kiedy ktoś nam się podoba, w mózgu uruchamia się układ nagrody. Ten sam, który odpowiada za motywację, przyjemność, powtarzanie zachowań, które uznajemy za ważne. Jednym z kluczowych hormonów jest tu dopamina. To ona sprawia, że kontakt z drugą osobą daje poczucie energii, ekscytacji, że chcemy wracać, pisać, spotykać się znowu. Obok niej pojawia się adrenalina. Serce bije szybciej, dłonie się pocą, głos drży. Organizm reaguje tak, jakby znalazł się w sytuacji mobilizacji. Tylko że zamiast uciekać albo walczyć, próbujemy zrobić dobre wrażenie. Jest też serotonina, której poziom na początku zakochania potrafi się zmieniać w taki sposób, że myśli zaczynają krążyć wokół jednej osoby częściej, niż byśmy planowali. To dlatego trudno się skupić, dlatego ciągle sprawdzamy telefon i dlatego pewne rozmowy odtwarzają się w głowie jeszcze długo po tym, jak się skończyły. Jeśli relacja się rozwija, coraz większą rolę zaczynają odkrywać inne substancje. Oksytocyna, często nazywana hormonem bliskości. Pojawia się przy dotyku, przytulaniu, w sytuacjach, które budują poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Endorfiny pomagają budować spokojniejsze, stabilne poczucie komfortu w obecności drugiej osoby. Chemia między ludźmi to ładne określenie dla bardzo złożonego zestawu procesów, które zachodzą w zakochanym mózgu. Tej chemii nie mierzymy w gramach albo mililitrach, ale raczej w uderzeniach serca i bezsennych nocach, ale jej mechanizmy pozostają niezmienne. Cząsteczki się spotykają, reagują ze sobą i zmieniają rzeczywistość. Kiedy spojrzeć na to wszystko w ten sposób, to nagle szkolna chemia przestaje być tylko skomplikowanymi wzorami na tablicy. Zaczyna pachnieć świeżym chlebem, rozpuszcza tłuszcz na patelni, pomaga w leczeniu choroby, współtworzy emocje, jest w kosmetykach, w jedzeniu, w naszym ciele i właściwie to wszędzie. Sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To naukowy język, którym opisujemy i dzięki któremu rozumiemy lepiej rzeczywistość. To była audycja Z nauką po imieniu, a wy po imieniu jesteście od dziś z chemią. Adam Mirek, słyszymy się w środę po 10:40.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Słuchali państwo Tiny Turner. Dzisiaj przypada trzecia rocznica śmierci piosenkarki. A teraz słyszą państwo Michała Tomasika, który zaprasza na niedzielny poranek Tok FM już od godziny 8. Po informacjach o godzinie 8 zaczniemy. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu sprawach, które dotyczą Polski. Dwie sprawy najważniejsze. Paweł Pawlikowski, który został nagrodzony w Cannes za film Ojczyzna. Porozmawiamy o tym, co to za film. Porozmawiamy, co to znaczy, co oznacza ta nagroda. Porozmawiamy szerzej o twórczości Pawła Pawlikowskiego, który w ostatnich latach stworzył wiele filmów, które były nagradzane, które miały szansę sięgać i rywalizować o najważniejsze na świecie nagrody. Porozmawiamy o tym, czy Ojczyzna będzie miała szansę zawalczyć jeszcze o tę najbardziej znaną nagrodę, czyli o Oscary. Ale nie tylko sukcesami Polska i Polacy żyją, a także wątpliwościami i skandalami. Porozmawiamy zatem tuż po godzinie 8 o tym, o fali fałszywych alarmów, która nękała różnych pracowników mediów prawicowych, ale również polityków, a wczoraj dotknęła samego prezydenta Karola Nawrockiego. Z najnowszych informacji wynika, że mieszkanie, do którego wczoraj wezwane zostały Straż Pożarna i Policja, nie należało do samego prezydenta, ale do jednego z członków jego rodziny. Czy to skandal, czy tak powinno być? To wszystko po 8. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: W nocy specjalna narada, teraz rusza odprawa u premiera. Konsekwencje fałszywego alarmu w sprawie pożaru w domu rodziny prezydenta Nawrockiego. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Polskie siły znów w pełnej gotowości. Jan Dobrogowski, kapitan statku Hondius, opuszcza swoją jednostkę. Na razie nie ma oznak hantawirusa. Minęła 8. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna się odprawa rządu po interwencji służb w domu rodziny Karola Nawrockiego w związku z fałszywym zgłoszeniem o możliwości zagrożenia życia. To kolejna taka akcja, do jakiej dochodzi w ostatnich dniach. Wcześniej podobne alarmy i interwencje służb odnosiły się do dziennikarzy oraz osób publicznie związanych z prawicą. A więcej o tym Błażej Kulesza.
6: O całej sprawie w mediach społecznościowych poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. 4 godziny po całej akcji pilną naradę zwołał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Tam omawiano interwencję strażaków. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Kierujący akcją podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania należącego do rodziny prezydenta, bo istniało podejrzenie zagrożenia życia. Jak się okazało, mieszkanie było puste. Policja prowadzi postępowanie, aby ustalić sprawców tego zdarzenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Paweł Pawlikowski po raz drugi wyjeżdża z Cannes ze statuetką za najlepszą reżyserię. W czasie ceremonii zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury wyróżniło jego film Ojczyzna. Złota Palma powędrowała za to do Christiana Mundziu za film Fjord. Dla rumuńskiego reżysera to także druga nagroda w tej kategorii. Cezary Jaszczyk.
7: Podjęcie ostatecznej decyzji nie zajęło nam wiele czasu. Jestem pewien, że zgodzicie się z naszymi wyborami. Mówił przewodniczący jury, południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Jeśli chodzi o nagrody reżyserskie, wszyscy filmowcy wykonali niesamowitą pracę i po prostu nie mogliśmy zdecydować, który jest lepszy od drugiego. Bo nagrody za reżyserię otrzymało w sumie 3 twórców. raz drugi Paweł Pawlikowski, tym razem za Ojczyznę, opowiadającą historię Thomasa Manna, oraz Javier Calvo i Javier Ambrosi za La Bole Negre. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 21 odniosło obrażenia w wyniku zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję dziś w nocy, przekazał mer Witalij Kliczko. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic miasta, podały władze. W nocy informowano o 5 ofiarach. W związku z atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych RP poinformowało, że dziś nad ranem prewencyjnie poderwano wojskowe lotnictwo. Po ponad 3 godzinach operowanie polskich i sojuszniczych samolotów zostało zakończone i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jan Dobrogowski, kapitan statku Hondius, opuszcza swoją jednostkę, poinformował wieczorem we wpisie na platformie X szef Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał, że do tej pory Polak nie ma objawów hantawirusa. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski zapowiedział w minionym tygodniu, że po powrocie do kraju kapitana czeka kwarantanna.
1: Ten trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
5: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Szef WHO przypomniał, że do tej pory do organizacji trafiły informacje o 12 osobach, u których zdiagnozowano zakażenie hantawirusem, a 3 osoby zmarły po zachorowaniu. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj na kolejnym antyrządowym proteście w Belgradzie, zorganizowanym przez serbskich studentów. Demonstrację na placu Slavija zorganizowano pod hasłem Ty i ja, Slavija, bo studenci zwyciężają. To już kolejny protest zorganizowany w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie 1 listopada 2024 roku w wyniku zawalenia się dachu budynku zginęło 16 osób. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do tego zdarzenia. Żądają też przedterminowych wyborów parlamentarnych. Górnik Zabrze w imponującym stylu zdobywa tytuł wicemistrza Polski. Lechia Gdańsk za to trzecim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Tak kończy się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnili sobie piłkarze poznańskiego Lecha. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
6: Prawdziwe strzelanie urządzili sobie w Zabrzu podopieczni Michala Gaszparika, prowadząc już po pierwszej połowie z Radomiakiem 5-0. Ostatecznie Zabrzanie sięgają po drugi miejsce, a mecz kończy się wynikiem 6-2. Grad bramek także na Łazienkowskiej. Tam Legia pokonała Motor Lublin 4-0. Wysoka wygrana jednak nie dała przepustki do gry w europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96 minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowic. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, okresami tylko będzie wzrastać do dużego, maksymalnie od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie, nad samym morzem od 16 do 18.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Niedzielny poranek TOK FM, 8:06. Michał Tomasik kłania się Państwu, kłania się w towarzystwie Macieja Golczyńskiego i Magdy Sikoń, którzy ze mną czuwają nad jakością programu. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać dzisiaj o sukcesach i o wpadkach czy skandalach w Polsce. Zacznijmy od sukcesów. Wczoraj wieczorem dotarła do nas informacja z Cannes, że Paweł Pawlikowski został nagrodzony na festiwalu w Cannes za film Ojczyzna, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj po godzinie 8:20. Spróbujemy zrozumieć, co to znaczy, czym jest ten film, co to jest za wyróżnienie, jakie są dalsze perspektywy kolejnych nagród i tego, aby film poszedł w świat i szerzyła się ta historia, którą Paweł Pawlikowski opowiada w ostatnich 3 filmach o powojennych perturbacjach w naszej części Europy. Będziemy o tym rozmawiać. Porozmawiamy również o twórczości samego Pawła Pawlikowskiego szerzej. Co ciekawe, świat jest mały, proszę Państwa. Będziemy również rozmawiać dzisiaj o kinie koreańskim i Świat jest mały dlatego, że w jury tegorocznego festiwalu, tegorocznego konkursu w festiwalu w Cannes zasiada południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, jeden z najbardziej znanych obecnie koreańskich reżyserów, więc o kinie koreańskim również dzisiaj porozmawiamy. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa. Na godzinę 8 zostało zwołane i kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie służb z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Po tym, jak wczoraj służby porządkowe, policja, straż pożarna weszły zawiadomione, fałszywie jak się dowiedzieliśmy, do mieszkania jednego z członków rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Co to znaczy, dlaczego tak się dzieje i czy to skandal, że służby tam weszły? O to zapytamy naszego gościa, a jest nim pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam, czołem.
0: Panie pułkowniku, na pierwszy rzut oka wiemy, że to nie było mieszkanie stricte prezydenta Karola Nawrockiego, które powinno być monitorowane przez służby ochrony państwa, ale mieszkanie jednego z członków jego rodziny. Czy ta sprawa jest, chciałem powiedzieć, śmierdzi, ale to złe określenie. Czy ta sprawa obciąża służby, że kolejne fałszywe zgłoszenie doprowadziło do kolejnej takiej interwencji?
8: Ale nie możemy, służby nie mogą decydować o tym, czy ono jest fałszywe, czy nie. Mają reagować na każde tego typu zawiadomienie. No wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli by zostało zignorowane, a w tym mieszkaniu, tak jak przekazał prowokator, jest pożar, w tym mieszkaniu ktoś ginie, to kto by odpowiadał za to? Więc ja bym tutaj apelował do polityków, szczególnie z tych kancelarii obłąkanych, którzy tak jednoznacznie wypowiadają się o służbach, o tym, że to jest państwo Tuska i Kierwińskiego. Nie, proszę panów. Cytując klasyka, ogarnijcie się, to nie jest państwo Tuska, ani Kierwińskiego, czy Nawrockiego, to jest państwo Polaków.
0: Panie pułkowniku,
8: są odpowiednie procedury na realizację tego typu zdarzeń. I każda ze służb ma procedury i według tych procedur prowadzi działania. Czy to będzie straż pożarna, czy służby specjalne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. I zrobione zostało wszystko tak, jak powinno być.
0: No ale może problem leży w procedurach, bo o ile ja się oczywiście z panem zgadzam, no to jednak od 2 tygodni mniej więcej obserwujemy kolejne fałszywe zgłoszenia. Dotknięci zostają przeróżni politycy, pracownicy prawicowych mediów, no ale choćby sprawa wejścia do mieszkania redaktora Naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza nie powinno dać służbom do myślenia, i że w tych procedurach trzeba coś poprawić, jeżeli te fałszywe zgłoszenia kończą się właściwie tak, jakby sobie ci dowcipni się czy prowokatorzy życzyli.
8: No ale jak pan, państwo wyobrażacie sobie, że zmiana zostanie procedur, to znaczy, że co? Że wyłączamy z tych procedur prezydenta, redaktorów mediów prawicowych i tak dalej. Mamy stworzyć dwie listy obywateli. Jedni to ci, których nie wolno ruszać, a drudzy to ci pozostali. No nie, tak się nie robi. Każdy obywatel jest równy wobec prawa, ale i każdemu obywatelowi przysługuje według konstytucji prawo do bezpiecznego zamieszkiwania. I tym się zajmują służby. I tutaj nie ma innej alternatywy. Jest zgłoszenie, mamy traktować to jak zgłoszenie realne. Jeżeli stwierdzono, że rzeczywiście czegoś takiego nie było, no to mamy do czynienia z prowokacją. I teraz ważne jest, żeby ustalić, kto prowokował tego typu sytuację, kto za tym stoi, no bo jeżeli mamy domorosłych żartownisiów, to jeszcze pół biedy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że znajdujemy się w fazie wojny hybrydowej i to mogą być ludzie z zewnątrz, którym bardzo zależy właśnie na tym, żeby aktywować służby właśnie dla polityków opozycji. Politycy czerpią z tego korzyści, prawda, bo to, no to tutaj co niedawno Bogucki powiedział, że tutaj państwo Tuska, tak, źle zareagowało i tak dalej. No o co tutaj chodzi? No na litość boską. No, jeszcze raz powtarzam, ogarnijcie się, drodzy państwo. Mamy jasne procedury, nic w nich nie trzeba zmieniać. Trzeba tylko po takich sygnałach oczywiście namierzyć prowokatorów lub żartowniesiów i przykładnie ukarać. Nieuchronność kary będzie skutecznym takim orężem przeciwko tego typu działaniom.
0: O 8 zaczęła się odprawa. Czego się pan spodziewa po tej odprawie?
8: W zasadzie potwierdzenia tego, co tutaj mówię, nie ma tutaj żadnych sytuacji. Trzeba omówić dokładnie sposób działania, no bo co by nie było, mamy do czynienia z mieszkaniem jednej z osób, które są w rodzinie pana prezydenta Nawrockiego. I tutaj jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i głową państwa, więc tutaj te procedury powinny być bardzo jasno określone, czy nie zostało, czy nie zostały popełnione jakieś błędy, czy realizacja tych procedur była właściwa i tak dalej. I idziemy do przodu, bo tutaj nie ma się nad czym zatrzymywać, tak? Przede wszystkim trzeba znaleźć takich prowokatorów. Natomiast jestem przekonany, że służby wykonały swoją robotę bardzo dobrze.
0: To będziemy oczekiwać na efekty tej odprawy, a ja bym chciał pana jeszcze zapytać o szerszy kontekst naszego bezpieczeństwa kraju. W tej chwili dotarły do nas informacje o zmasowanym ataku Rosji na Kijów, a my przez cały tydzień żyliśmy tematem tej rotacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Trochę w kontekście tego ataku w Ukrainie chciałbym pana zapytać, co by mieli amerykańscy żołnierze w Polsce nam dawać, czy robić?
8: Każdy żołnierz amerykański to dodatkowy, czy ci, którzy są, bo w tej chwili mamy około 10 tysięcy. Jeżeli byśmy rzeczywiście, tutaj zgodnie z deklaracją prezydenta Trumpa, jego kancelarii, dostali ten komponent dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, to bardzo realnie wzmacnia nasz cały system bezpieczeństwa. Bo to nie są tylko ludzie, ale to już również chodzi o sprzęt, który będą mieli, a on jest rzeczywiście na najwyższym poziomie i technologicznym, i wartości bojowych. Więc myślę, że tutaj naprawdę ten nasz system bardzo, bardzo się i poczucie bezpieczeństwa bardzo się zwiększy i o to w tym wszystkim chodzi.
0: A kto płaci za obecność tych żołnierzy w Polsce? Bo zdaje się, że jest też różnica między tym, jak powstaje baza stała, a jest rotacja tych żołnierzy i oni mogą się tutaj pojawiać 10-15 tysięcy.
8: No, logistycznie jest to do udźwignięcia. Ja przypominam, że jeżeli jest to stała baza, no tutaj to trzeba zabezpieczyć mieszkania dla rodzin, szkoły, służbę zdrowia i tak dalej, bo to oni przyjeżdżają tutaj tak naprawdę żyć w naszym kraju. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o te takie bazy rotacyjne, niestałe, no to tutaj jest pół roku i rotacja. Pół roku i rotacja, tak? Więc to jest tak jak w czasie działań wojennych, czy w Iraku, czy w Afganistanie. Dokładnie tak to wyglądało. Więc ja myślę, że Polskę stać na to, żeby to logistycznie udźwignąć. Oczywiście lwią część ponosi Polska, no ale jeżeli chcemy diametralnie zwiększyć nasz system bezpieczeństwa, no musimy ponosić tego koszty, niestety.
0: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. W tej chwili...
8: Ja jeszcze, korzystając, panie redaktorze, przepraszam bardzo, korzystając z tego, że dzisiaj jest dzień sił specjalnych, wszystkim żołnierzom, kolegom składam serdeczne życzenia szczęśliwości wszelakiej i takiego żołnierskiego szczęścia.
0: My się do tych życzeń oczywiście przyłączamy. Pozdrawiamy żołnierzy, pozdrawiamy pana. O 8.20 informacje, a po nich porozmawiamy o sukcesie Polaka.
9: Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjallbacki. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji, a po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
19: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 8.20. Marieta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. 21 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł w dużej pofabrycznej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz jest w niej park trampolin. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Polska domaga się od USA anulowania wizy Zbigniewa Ziobry, powiedział wicepremier Ministerstwa Zagranicznych Radosław Sikorski i zapewnił, że Stany Zjednoczone mogą to zrobić. Szef dyplomacji przekazał też, że sprawa byłego ministra była poruszana m.in. w rozmowie z przedstawicielem amerykańskiego Departamentu Stanu na marginesie spotkania ministerialnego państw NATO. Funkcjonariusze Secret Service zastrzelili osobę, która otworzyła do nich ogień pod Białym Domem. Podczas strzelaniny postrzelona została też osoba postronna. Jej stan jest nieznany. Według CNN mężczyzna miał być dobrze znany służbom z poprzednich incydentów i prób wejścia na teren Białego Domu. Nie podano jak dotąd tożsamości jego, ani nie ustalono motywu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, lecz do strzelaniny doszło kilkaset metrów od rezydencji głowy państwa.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
21: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
20: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski i od wczoraj Paweł Pawlikowski to jedynych trzech Polaków, którzy w konkursie głównym festiwalu w Cannes zostali dwukrotnie odznaczeni. I o sukcesie Pawła Pawlikowskiego porozmawiamy w tej chwili z Darią Sienkiewicz, współpracującą z FilmWeb i Wysokimi Obcasami. Dzień dobry albo dobry wieczór.
2: Dzień dobry,
0: tak. Pytam, bo w Cannes pewne celebracje trwają do późna. Paweł Pawlikowski miał co dzisiaj świętować?
2: No, oczywiście, że tak. Myślę, że od wczoraj wieczora cały polski internet, wszystkie media są pod wrażeniem, bo Pawlikowski po raz drugi zdobył Złotą Palmę w Cannes za reżyserię i jeszcze żadnemu Polakowi się to nie udało, tak naprawdę drugi raz.
0: Nie tylko drugi raz, ale też pewnie w krótkim odstępie czasu, tak? Bo poprzednia to była nagroda za Zimną wojnę.
2: Tak jest, 2018 rok, więc faktycznie niedawno, chociaż no, lata szybko mijają.
0: A proszę wytłumaczyć laikowi, co właściwie oznacza nagroda na tym festiwalu? Bo ja znam, ja słyszałem, wiem, że to jest ważne, ale co to znaczy?
2: To jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że dzisiaj przeżywamy różne też zmiany w branży filmowej i zastanawiamy się, na ile festiwale filmowe mają dzisiaj znaczenie dla różnych osób, dla producentów, twórców, dla krytyków filmowych, którzy tam jeżdżą co roku. Ale Cannes pozostaje nadal jednym z najważniejszych festiwali, który otwiera często drzwi do również do kariery za granicą w Hollywood, ale akurat u Pawła Pawlikowskiego sytuacja wygląda trochę inaczej, bo on jest tym naszym wielkim emigrantem europejskiego kina, twórcą, który mieszkał w różnych krajach, który tworzy w różnych krajach, teraz akurat kręci w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak to zostanie dłużej. Ale myślę, że to też jest po prostu ogromny prestiż, jakiś dowód na to, że kino artystyczne ma dzisiaj nadal całkiem duże znaczenie. Jest to też festiwal o konotacjach politycznych, tak, który nie boi się poruszać tematów, które dotykają nas dzisiaj aktualnie. Jest to też festiwal, który nie pokazuje w konkursie filmów na przykład z platform streamingowych, w przeciwieństwie do festiwalu w Wenecji. Także no, te wszystkie niuanse sprawiają, że Cannes na tym krajobrazie filmowym, światowym no, jest bardzo ważnym wydarzeniem, który odkrywa często twórców, ale też, można powiedzieć, pozostaje im wiernym, bo dużo cenionych twórców, reżyserów, reżyserek powraca do Cannes. Wczoraj Złotą Palmę wygrał Christian Mungiu, który wygrał ją po 19 latach drugi raz. Także jest to, mamy żywy dowód na to, że ci twórcy no, rozwijają swoją karierę dalej po docenieniu na tym festiwalu.
0: To twórca filmu Fjord.
2: Tak jest.
0: I to jeszcze dopytam Paweł Pawlikowski, jak pani zauważyła, jest doświadczonym reżyserem. No, w tej chwili ktoś mógłby zaryzykować stwierdzenie, że nawet u szczytu jest popularności i sukcesów. Oczywiście ten szczyt, sky is the limit, tak? Jak mawiają, niebo jest limitem. Ale czy to oznacza, że taka nagroda jest pewnego rodzaju też poparciem, wsparciem, stanięciem za tymi bardziej już ideologicznymi i politycznymi też opowieściami?
2: Myślę, że możemy tak stwierdzić, zwłaszcza, że no, Pawlikowski od jakiegoś czasu cofa się często w czasie. On sam chyba mówi, że nie chce być nazywany twórcą sentymentalnym ani nostalgicznym, ale ewidentnie chce rozmawiać o przeszłości, ale on potrafi szkicować ją w taki sposób, że jednocześnie opowiada nam o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. I Ojczyzna, choć opowiada o takim konkretnym konkretnym okresie historycznym, tak? Czyli przenosimy się do 1949 roku, no to ten film bardzo dużo mówi też nam o dzisiejszej Europie, o upadku autorytetów, o jakimś takim braku nadziei, po prostu o tym, że zaangażowanie polityczne w kinie jest bardzo ważne i nie możemy naiwnie wierzyć, że należy te dwie rzeczy oddzielać od siebie. Więc myślę, że tak, że docenienie tego filmu ma jakieś takie znaczenie polityczne.
0: Janusz Wróblewski w tygodniku Polityka napisał, że to ten najnowszy film Ojczyzna to jest domknięcie trylogii, czarno-białej trylogii, w której w skład wchodzą najpierw Ida i nagrodzona właśnie wcześniej w Cannes Zimna Wojna. Te opowieści o losach, czy to jest dobry czas dla opowieści o losach powojennej Europy Środkowo-Wschodniej?
2: Myślę, że tak. Zdecydowanie możemy ten film postrzegać jako domknięcie tej trylogii, chociaż jest to chyba coś takiego nieoficjalnego, co wyszło Pawlikowskiemu pewnie nieco podświadomie. No, jest to też kino drogi, znów, tak jak w Idzie. Jest to też opowieść o rodzinie w kryzysie. Bohaterami jest noblista Tomasz Mann i jego córka Erika, którzy raczej stanowią dosyć niekonwencjonalną rodzinę, która oczywiście, tak jak wiele współczesnych rodzin, ma problemy z komunikacją, z dużo między innymi jakichś niedopowiedzeń. Podróżują razem przez Niemcy po 16 latach, bo film pokazuje, jak Mann wraca do Niemiec właśnie po 16 latach od wyprowadzki, więc jest to bardzo symboliczna rzecz. No i oczywiście ogląda swój kraj po wojnie, gdzie Amerykanie i Rosjanie walczą o tak naprawdę o to, co się stanie dalej z tym krajem. Więc zdecydowanie to, co działo się, te wszystkie filmy, które powstawały właśnie, które mają miejsce w czasie II wojny światowej, no mówią nam dużo jednak o dzisiejszym świecie.
0: A czy ten artystyczny sukces nagrody w Cannes może przełożyć się na sukces popularności i na przykład Pawlikowski może liczyć na nominację do Oscara?
2: Bardzo dobre pytanie.
0: No, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Film już niedługo będzie w polskich kinach, tak? Bo w czerwcu. Myślę, że i tak jest na niego ogromne oczekiwanie, a ta nagroda jedynie temu pomoże. Ale wiadomo, z tym to jest zawsze taki trudny temat, bo to myślę, że też dystrybutorzy i producenci powinni się bardziej wypowiedzieć, czy faktycznie te sukcesy festiwalowe się przekładają na to. Mhm. Pytanie, czy film będzie kandydatem polskim do Oscara, no bo jest to francusko-niemiecka, polsko-włoska produkcja, więc możliwe, że nie. Także to już trzeba czekać na decyzje, które gdzieś tam się wyklarują w przyszłych miesiącach, bo jeśli nie, to ciekawe, co Polska mogłaby zaoferować zamiast właśnie ojczyzny.
0: Cała Polska w tej chwili jest zachwycona tym sukcesem i zastanawia się, od czego zacząć nadrabiać twórczość Pawła Pawlikowskiego. Czy to jest właśnie ta czarno-biała trylogia Ida Zimna Wojna i za chwilę Ojczyzna, czy sięgnęłaby pani jeszcze głębiej?
2: No, myślę, że trzeba kopać głębiej zdecydowanie, bo ta twórczość jest dosyć różnorodna, ale jeśli miałabym się najpierw skupiać na tych historiach osadzonych w czerni i bieli, które opowiadają o jakimś wykorzenieniu, o poszukiwaniu tożsamości właśnie też tej powojennej jakiejś historii naszej, no to Ida Zimna Wojna i Ojczyzna naprawdę tworzą jakiś taki piękny krajobraz tego, co dotyka Pawlikowskiego i tego, co też jest uniwersalne, ale no trzeba też cofnąć się, bo Pawlikowski w sumie zaczął tworzyć filmy mniej więcej jak miał 30 lat, także trochę późno. On wcześniej zaczynał od literatury, filozofii. Tworzył też dokumenty w BBC. Ogólnie Wielka Brytania uwielbiała go wtedy, gdy tworzył. Jest też taki wspaniały film jak Lato Miłości, w którym gra Emily Blunt. I myślę, że niewiele osób wie, że Pawlikowski odkrył w ogóle Emily Blunt, która jest przecież teraz topową hollywoodzką aktorką. Więc zdecydowanie cofnęłabym się do tego 2004 roku, a nawet do lat 90., żeby po prostu zobaczyć też to ma taką polityczną ciekawość Pawlikowskiego. Widać, że on zawsze był zaangażowanym twórcą, a z czasem po prostu te historie zaczynały być coraz bardziej uniwersalne, symboliczne i też ta estetyka, te czarn i biel, współpraca z operatorem Łukaszem Żalem, one też wyznaczyły, no, uczyniły z Pawlikowskiego jakąś taką ikonę w świecie filmu i faktycznie, gdy oglądałam Ojczyznę na festiwalu w Cannes i zobaczyłam już pierwsze ujęcie, pierwszy kadr, no to powiedziałam sobie tak, to jest film Pawlikowskiego, po prostu widzę to.
0: Zachęcała Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem i Wysokimi Obcasami. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: A tymczasem w międzyczasie odbyła się konferencja premiera Donalda Tuska po odprawie służb z szefem MSWiA. To nie cios tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny i głowy państwa, ale także w poczucie stabilności i bezpieczeństwa samego państwa, mówił premier. My się łączymy z rzeczniczką MSWiA, Karoliną Gałecką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani rzecznik, co się dzieje?
3: Jesteśmy po oficjalnej części narady, którą w trybie pilnym zwołał pan premier. W tej naradzie uczestniczą wszystkie służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również są wicepremierowie, wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Gawkowski, przedstawiciele policji, komendant główny policji generał Marek Boroń, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Tak jak powiedział pan premier, te wydarzenia uderzają nie tylko bezpośrednio w bezpieczeństwo, w poczucie bezpieczeństwa głowy państwa, ale także całego kraju. Natomiast całą noc tutaj byliśmy w kontakcie ze służbami. Wczoraj, tak jak państwo wiecie, była również pilna narada zwołana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Również wszystkie służby uczestniczyły w tej naradzie. Celem jest przede wszystkim weryfikacja tych zgłoszeń, bo przypomnę radiosłuchaczom, że wczoraj w godzinach późnowieczornych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęły dwa zgłoszenia w bardzo krótkim czasie, które dotyczyły zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia. I tutaj chciałabym jasno powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy służby ratunkowe otrzymują zgłoszenie, czy zgłoszenia, które dotyczą bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia, działają niezwłocznie. Tak również było w tym przypadku. Tutaj te dwa zgłoszenia, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, z kolei CPR przekazał te zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji, Ratownictwa Medycznego. Te służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie na miejscu zdarzenia. Kierujący akcją strażak po rozpoznaniu sytuacji podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Rzeczpospolitej. Tutaj chciałabym się chwilkę zatrzymać, ponieważ również w przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe informacje, jakoby to siłowe wejście miało miejsce do mieszkania prezydenta Polski. Nie jest to mieszkanie należące do członka rodziny pana prezydenta. W związku z tym tu również chciałabym mocno podkreślić, że jest to mieszkanie nieochraniane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
0: Czyli jak rozumiem, to nie jest najbliższa rodzina, tylko dalsza rodzina, dlatego Służba Ochrony Państwa tego mieszkania nie ochrania, tak?
3: Jest to członek rodziny pana prezydenta. Nie chciałabym tutaj zdradzać, kto jest członkiem tej rodziny, natomiast jest to członek rodziny pana prezydenta.
0: A jesteście w kontakcie z kancelarią prezydenta i z prezydentem?
3: Tak, oczywiście pan premier był i jest w stałym kontakcie z panem prezydentem. Również wczoraj w godzinach późno, tak naprawdę nocnych, bo zaraz przed północą odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkanie ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz stanu Czesław Mroczek z MSWiA i oczywiście tutaj byli przedstawiciele prezydenta, szef biura BBN-u, a także pan Szefernaker, pan minister Szefernaker.
0: Pani rzecznik, wszyscy zastanawiamy się nad tym, co zrobić z tymi fałszywymi zgłoszeniami? Bo z tego, co pani mówi, to ja nawet jestem trochę uspokojony, że procedury działają. Ale czy jesteście państwo gotowi na to i macie jakiś pomysł, co zrobić, żeby nie były nadużywane przez czy prowokatorów, czy dowcipnisiów te procedury?
3: Panie redaktorze, mówimy o trudnych sprawach. Ja przypomnę, że tego typu zgłoszeń kaskadowych, falowych, które wpływały wielokrotnie w ciągu bardzo krótkiego czasu, a finalnie okazywały się fałszywymi zgłoszeniami, mieliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo wiele. Ja przypomnę 2019 rok, tutaj mieliśmy matury. Wówczas w maju 2019 roku również pojawiły się kaskadowe zgłoszenia dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w szkołach, tak? Część matur w niektórych szkołach rozpoczęło się z opóźnieniem. 2016 rok również była fala zgłoszeń, która dotyczyła giełdy papierów wartościowych, również niektórych ośrodków regionalnej telewizji we Wrocławiu, w Olsztynie i wiele, wiele innych miejsc. Te zgłoszenia mają to do siebie, że są rzeczywiście bardzo trudne do sprecyzowania i wykrywania, ponieważ hakerzy, którzy dokonują takich zgłoszeń, skrzętnie zacierają swoje ślady. Oczywiście przypomnę, że część takich zgłoszeń kaskadowych i osób, które stały za tym, udaje się wykrywać, natomiast zajmuje to trochę czasu. Część do tej pory, bo bodajże z 2019 roku nie ustalono osób, które stały za tymi zgłoszeniami podczas matur. Tutaj zapewniam, że policja i wszystkie służby zwołane przez pana ministra Kierwińskiego wczoraj, ale również podczas narady, które uczestniczą w naradzie zwołanej przez pana premiera, będą robiły wszystko, aby jak najszybciej dojść do tego, kto stoi za tymi fałszywymi alarmami, bo rzeczywiście te fałszywe alarmy, tak jak powiedział pan premier podczas narady, powodują pewnego rodzaju poczucie braku bezpieczeństwa, na co oczywiście, czy do czego oczywiście nie chcemy dopuścić i pozwolić.
0: Bardzo dziękuję. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, wyjaśniała dla państwa sytuację. Dziękuję.
3: Dziękuję również. Ja tylko jeszcze powiem, że w tym momencie trwa cały czas narada, która jest naradą tajną ze służbami, z panem premierem, z ministrem Marcinem Kierwińskim i innymi przedstawicielami rządu w tej sprawie.
0: Bardzo dziękuję. 8.40 informacje i potem wracamy.
1: Autopromocja. Sprawy różne.
7: Odstawił kufel i chwycił za pistolet. Wystrzelił 3 razy, w magazynku było 8 kul. Krzyknął, że rządy w Bawarii i Rzeszy zostają odwołane, że rozpoczyna narodową rewolucję. Następnego dnia było już po tej rewolucji. Ale pucz monachijski dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską.
1: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdac.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
27: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
28: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 8.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Te wydarzenia wpływają nie tylko na bezpieczeństwo głowy państwa, ale także bezpieczeństwo całego kraju, mówi Donald Tusk. U premiera trwa specjalna odprawa z ministrami i z przedstawicielami służb. To są konsekwencje fałszywego alarmu w sprawie pożaru w domu należącym do rodziny prezydenta Nawrockiego. Wczoraj wieczorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku dostało telefoniczne zawiadomienie o pożarze. Pod podanym dokładnie adresem na miejscu wysłano straż pożarną. Kierujący akcją podjął decyzję o wyważeniu drzwi i wejścia do lokalu, w którym nie było domowników. Alarm okazał się fałszywy. Po 4 tygodniach negocjacji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 11. konferencja przeglądowa układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej zakończyła się bez uzgodnienia deklaracji końcowej. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził rozczarowanie i zaapelował też o pełne wykorzystanie dialogu i dyplomacji, by obniżyć ryzyko nuklearne i dążyć do eliminacji broni jądrowej. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, zarówno dla ruchu pieszych i kołowego. W związku z remontem tego popularnego traktu, poinformował Tatrzański Park Narodowy, remont rozpoczął się 18 maja i został podzielony na kilka etapów. Sprawdźmy jakość powietrza. Tylko w okolicach Katowic jego jakość jest trochę gorsza niż gdzie indziej. Lekko podwyższone są tam normy pyłów PM2,5 i PM10. Na pozostałym obszarze można brać głęboki, zdrowy oddech bez przekroczeń.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.43, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik się kłania. Powiedziałem przed chwilą, że wracamy po informacjach, ale my tu cały czas byliśmy i słuchaliśmy i cały czas tak robimy i Państwu też to polecam. A teraz porozmawiamy o czymś, co właściwie trochę zazębia się z tematem, którym jednym z tematów, którym od rana żyje Polska, czyli bezpieczeństwem. Porozmawiamy o ekologii ruchu. Czym są dane? Skąd one się biorą? Którymi nas aplikacje i wszyscy śledzą. Ja zakładam trochę foliową czapeczkę i porozmawiamy o tym wielkim szpiegostwie nas. Porozmawiamy z człowiekiem, który to bada i który prawdopodobnie powie mi, że wynikają z tego dobre rzeczy. Jakie? Oto pytam doktora Kamila Smolaka, badacza mobilności miejskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Ładny wstęp, będzie trochę tak spiskowo, że nas śledzą?
4: No, to zasadniczo wiem, że takie są pierwsze myśli, kiedy w ogóle opowiadam zawsze o swoich badaniach i mówię o tym, z jakich danych korzystamy w ogóle w badaniach, wtedy zawsze jest pierwsze pytanie, no czy jesteśmy śledzeni? I można na to odpowiedzieć trochę w różny sposób. Można powiedzieć tu krótko tak, są dane gromadzone o naszej lokalizacji, ale to nie jest tak, że jesteśmy do końca, powiedzmy, indywidualnie śledzeni. Zwłaszcza w obszarze tutaj Unii Europejskiej, tej wspólnoty gospodarczej, RODO, które obowiązuje, ma bardzo restrykcyjne są prawa na to, czy rzeczywiście do czego te dane mogą być wykorzystane. Więc tutaj można by powiedzieć, że troszkę jesteśmy chronieni tym prawem, jest trochę bezpieczniej, ale oczywiście, tak jak wspomniał pan na początku o bezpieczeństwie narodowym, w tych sprawach to prawo właśnie dopuszcza możliwość wykorzystania tych danych z telefonii komórkowej, na przykład dla policji, żeby zlokalizować jakieś urządzenie. No i zasadniczo te lokalizacje, te dane, te lokalizacyjne, one mają ogromną moc i mają ogromny potencjał i właśnie tym w badaniach się zajmujemy.
0: Ta dziedzina, nauka, ten obszar badań nazywany jest ekologią ruchu. Ruch rozumiem, ekologia brzmi bardzo tak przyrodniczo.
4: No zasadniczo jest tak, że ta ekologia sama w definicji to jest nauka o zależności między organizmami, które są w ruchu, a środowiskiem. I ta dziedzina ekologii kojarzy się faktycznie rzeczywiście z środowiskiem. Często jest przytaczana w kontekście środowiska, więc często się tam też trochę z tą ochroną środowiska kojarzy, ale rzeczywiście jakby to jest nauka o zależności między organizmem a środowiskiem. Przy czym ta dziedzina ekologii ruchu Głównie skupia się na zwierzętach i na tym, jak zwierzęta w środowisku się poruszają, a nauka o mobilności ludzi, czyli zasadniczo tak jak nazywa się, tak jak właśnie powiedziałem, jest troszkę osobną gałęzią. One się gdzieś tam w historii badań zasadniczo rozjechały i jakby jednym z naszych tematów badań jest przywrócić się z powrotem w całość, bo okazuje się, że my ludzie i zwierzęta zasadniczo korzystamy z środowiska i poruszamy się niemalże bardzo podobny, ale no bardzo podobny sposób, mógłbym powiedzieć.
0: Czyli właściwie pan próbuje naprawić to, co człowiek trochę zepsuł. Taki rytm i taki porządek, jaki panuje w naszych osadach, czy to miejskich, czy to wiejskich.
4: No, okazuje się, że mobilność nasza to jest niezwykle uporządkowana rzecz, że niezależnie od tego, czy patrzymy na to, jak człowiek porusza się w Europie, w Ameryce Południowej czy Północnej, my bardzo poruszamy się w bardzo podobny sposób, co więcej, poruszamy się w bardzo podobny sposób do zwierząt na przeróżnych kontynentach. Jest ona bardzo zorganizowana, ta mobilność. Oczywiście jest to niezwykle skomplikowane zjawisko, składające się z wielu czynników. Na tą mobilność ma wpływ również bardzo wiele innych czynników, jak chociażby dzisiejsze aplikacje w telefonie, które definiują, którędy jedziemy do pracy albo na wakacje. Ale nadal jest to bardzo uporządkowany twór i co ciekawe też bardzo przewidywalny. Badania wcześniejsze pokazywały, że nasza mobilność jest przewidywalna w 93%, to znaczy, że 93 na 100 przypadków można powiedzieć, gdzie się teraz znajdujemy. Oczywiście jest to mocno debatowane w środowisku, czy tak rzeczywiście jest, ale okazuje się, że nasza mobilność jest bardzo uporządkowanym zjawiskiem.
0: No to jest trochę argument za tym, o czym w foliowej czapeczce wcześniej mówiłem, że trochę jesteśmy śledzeni, jeżeli z taką dużą dozą prawdopodobieństwa da się to ocenić. Ale pan w rozmowie z Katarzyną Kaczorowską w tygodniku Polityka powiedział, że ruch społeczności jest sterowany przez aplikacje. Trochę pan o tym przed chwilą wspomniał. Co to znaczy, że te aplikacje nami kierują?
4: Zasadniczo odkąd mamy smartfony w kieszeniach, zmienił się trochę charakter naszej mobilności i charakter miast. I te aplikacje, to w dużej mierze też sztuczna inteligencja, kształtują to, jak żyjemy. Mamy w telefonach takie coś, co nazywamy systemami rekomendacyjnymi, które polecają, gdzie mamy pojechać, gdzie mamy na przykład zjeść dzisiaj obiad, wyszukujemy restaurację, albo którędy pojechać właśnie na wakacje, jaką drogą, czy może gdzie znaleźć jakiś nocleg. No i to rzeczywiście korzystamy z tych aplikacji, żeby otrzymać taką rekomendację. No i te systemy rekomendacyjne polecają nam jakąś destynację, w której się udamy. No i to definitywnie to kształtuje naszą mobilność i to, jak się po tym mieście rzeczywiście poruszamy. I jako że te aplikacje są zoptymalizowane dla wygody jednostki, często pomijają kolektyw, to dobro powiedzmy wspólne i mają wpływ, często wpływ na miasta, który nie jest, na początku nie był taki oczywisty, teraz staje się nieco bardziej oczywisty, powodując chociażby zatłoczenie na drogach czy jakieś nierówności społeczne. Tu mówimy o takich aplikacjach jak jakieś aplikacje nawigacyjne, jak Google Maps, czy chociażby aplikacje służące do rezerwacji noclegów, jak Airbnb, czy na przykład Uber podwożenia. Wszystkie one mają wpływ na nasze codzienne życie i mogą wzmacniać przeróżne zjawiska i nie mówimy tu tylko o korkach właśnie, ale też na przykład o segregacji społecznej.
0: Mówi pan o tym, że jeżeli do Warszawy przyjeżdżają turyści, to polecają im te aplikacje, różne trasy, żeby dojechać pod Belweder, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy. Przez co właściwie warszawiacy potem muszą kombinować, jak pojechać inną trasą nierekomendowaną albo gdzie szukać miejsca parkingu.

0: po wybudowaniu, otwarciu drogi ekspresowej aplikacja zaczęła kierować wszystkich kierowców inną drogą, którą jest troszkę szybciej, przez wąską drogą w przełęczy Kowarskiej w Rudawach Janowickich, która w ogóle nie jest dostosowana do takiego natężenia ruchu. I ta droga jest teraz bardzo zakorkowana i ludzie, którzy mieszkają przy tej drodze, no jakby z dnia na dzień mają ze spokojnej górskiej przełęczy, mają pod oknami, można by powiedzieć, że drogę krajową albo przynajmniej jakąś bardzo mocno zatłoczony trasę, którą poruszają się setki ludzi.
1: Tak, to jak Nowy Dwór Mazowiecki na północ od Warszawy, gdzie czasami przekierowuje, żeby omijać korki na Siódemce i korkuje cały Nowy Dwór Mazowiecki wtedy. A chciałem pana zapytać, skąd pan bierze dane? Czy one są, jak naukowiec może dostać dostęp do tych danych, które firmy wiemy, że wszystkie kolekcjonują, ale chyba kolekcjonują nie po to, żeby się dzielić?
0: No tak, to jest bardzo trudne. Dostanie tych danych zajęło mi kilka lat pracy, żeby w ogóle móc badać takie dane o tej lokalizacji. No bo zasadniczo mówimy tu o danych z telefonów komórkowych, o setkach milionów urządzeń, które możemy lokalizować. Ja myślę, że samo w ogóle pierwsze dane, które dostałem, to zdążyłem skończyć swój doktorat, który trwał w moim przypadku 5 lat, więc cały zrealizowałem bez w ogóle dostępu do tych danych. Jest to bardzo trudne. Głównie z tego względu, że mamy tutaj to RODO w Europie i firmy bardzo boją się zasadniczo coś tymi danymi się dzielić, bo to są dane osobowe. Więc ja dane, które mam ogólnie do swoich badań, zwykle pochodzą spoza tego naszego obszaru gospodarczego. To są z aplikacji telefonowych gromadzone przez brokerów danych lokalizacyjnych z aplikacji telefonowych i po prostu w takie dane w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się firmy na rynku, które zasadniczo nimi handlują. No ale ja tutaj mówię o danych z Ameryki Południowej, bo zasadniczo ta mobilność jest podobna na całym świecie. I jeśli chodzi o Europę, tutaj ratujemy się trochę innymi źródłami danych, które są troszkę takimi protezami tych danych i otrzymanie tych danych z aplikacji zasadniczo ograniczy z cudem. Mamy jeszcze dane z telefonii komórkowej, czyli od operatorów telefonów komórkowych. No i tutaj prowadzimy pewne rozmowy, ale tu też znowu mamy pewne problemy, żeby w ogóle takie dane do badań dostać. A firmy rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, te dane mają i z nich korzystają, ale często jakby we własnym zakresie do swoich celów, bo jakby tego nie ogranicza prawo zabrania dzielenia się tymi danymi.
1: Powinien pan Pokemony zbierać, bo z tego, co się orientuję, jedną z takich aplikacji, która z zabawy stworzyła świetny sposób na zbieranie danych, to jest Pokemon Go, gra, w której bardzo popularna przez pewien okres, w której się chodzi po mieście na przykład, czy po różnych miejscach i robiąc zdjęcia, kolekcjonuje Pokemony po prostu, jak w bardzo znanej bajce. Ściągam foliową czapkę. Chciałbym porozmawiać o korzyściach z panem. Co nam może dać zrozumienie i wykorzystanie tych danych?
0: To o tym już mi się troszkę łatwiej na pewno opowiada niż broniąc rzeczywiście tej dziedziny, bo wiadomo, jakby często się spotykam z tymi pytaniami dotyczące śledzenia. No bo rzeczywiście te dane wykorzystywane przez firmy, tak jak wspomniałem, są często do celów marketingowych, do tego, żeby coś nam sprzedać. No i to jest jakby jedno z tych zastosowań, ale no jak już te dane mamy, to chcemy zrobić z nimi coś dobrego. No i tych zastosowań, ten potencjał tych danych jest ogromny i myślę, że nie znamy jeszcze wszystkich możliwości. Bo po pierwsze, rzeczą, która przychodzi najpierw do głowy jest, możemy badać, jak ludzie poruszają się po mieście, którędy podróżują do pracy, którędy, w których sklepach robią zakupy, no i możemy tutaj reagować
1: pan korki?
0: Na to.
1: Czy korki da się naprawić?
0: Czy możemy reagować na korki? No tutaj jest potrzebna praca z miastem przede wszystkim, tak? No ale te dane

0: mogą w tym pomóc, bo możemy zrozumieć właśnie to miasto i co się dzieje, jak zamkniemy jakąś ulicę, zbudować te modele symulacyjne. Więc to jest możliwe, potrzeba jest współpraca magistratu miejskiego, żeby móc na to reagować. Inne przykłady, zrobiliśmy na przykład kiedyś projekt, którym z miejskim zarządem wodociągów, którym używaliśmy tych danych, żeby lepiej prognozować, kiedy ludzie są w domu i kiedy potrzebują wody. I to pozwala na dostosowanie ciśnienia w rurach i to zmniejsza liczbę awarii w wodociągach.
1: To samo dałoby się zrobić z prądem, tak? Jeżeli mamy teraz na przykład, cała Europa, świat dyskutuje, jak oszczędzać na energii, to wystarczyłoby przyjść do pana i pan byłby w stanie jakoś, podobnie jak wodę, pomóc w tej sprawie.
0: Oczywiście. Woda, prąd, gaz, jeśli tu weźmiemy go pod uwagę, odbiór śmieci, jakby wszystkie te media zasadniczo tutaj mogłyby być optymalizowane dzięki tym danym.
1: No to na koniec krótko. A jest zainteresowanie tym? Chcą współpracować z panem miasta, gminy?
0: Coraz większe, zauważam, jest coraz więcej systemów, coraz więcej możliwości i miasta powoli rozwijają te swoje obszary smart city, które zasadniczo tym się zajmują i widzę, że zainteresowanie rośnie cały czas, również tutaj w Polsce, również w Europie.
1: Doktor Kamil Smolak, badacz mobilności miejskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przekonywał, że nie trzeba się bać tego, że ktoś wykorzystuje dane na nasz temat, bo może to robić z korzyścią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. O 9:00 informacje, a potem porozmawiamy o czym, o tym się państwo dowiedzą po 9:00 po informacjach.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prowokacje, które robią bardzo złe wrażenie. Donald Tusk na naradzie z przedstawicielami służb po fałszywych alarmach. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku na Kijów. Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Trwa zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim w trosce o zwierzęta i ludzi. Minęła 9:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, które sprawiają bardzo złe wrażenie, mówi premier Donald Tusk. Rozpoczynając nadzwyczajną odprawę z ministrami i szefami służb, szef rządu zwołał ją po wczorajszym wieczornym incydencie z fałszywym zgłoszeniem o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zareagowały natychmiast, pojawiły się na miejscu i wyważyły drzwi pod nieobecność domowników. Było to mieszkanie rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują i tymi prowokacjami, i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Z tego względu, że niestety tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
13: Mówił Donald Tusk i zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych. Po wystąpieniu premiera rozpoczęła się część niejawna odprawy. To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków prawicy. Na podobne skarżą się też pracownicy jednego z prawicowych mediów. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Na miejscu wypadku pracuje policja i prokurator. Służby próbują otworzyć przejazd jednym pasem autostrady w kierunku Gdańska. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia po nocnym zmasowanym ataku na Kijów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic miasta. Wcześniej władze informowały o jednej ofierze śmiertelnej. W związku z atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych RP nad ranem prewencyjnie poderwało wojskowe lotnictwo. Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie było. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji razem ze Strażą Pożarną przygotowuje się do gigantycznej operacji oznaczenia punktów schronienia na wypadek zagrożenia. Każde z takich miejsc musi zostać opatrzone czytelnym znakiem, a zarządzający budynkiem, w którym się on znajduje, musi zostać poinformowany przez państwo o ustawowym obowiązku jego udostępnienia w kryzysowej sytuacji. W całym kraju dotyczy to, bagatela, ponad 83 tysięcy punktów. O czym więcej teraz Tomasz Fęskę.
15: Prace ruszą po 28 maja, bo wtedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Do wykonania jest ogromna praca, bo trzeba dotrzeć do zarządzającego każdym punktem schronienia w Polsce, mówi wiceszef MSWiA i były komendant główny Straży Pożarnej oraz były szef obrony cywilnej kraju, Wiesław Leśniakiewicz.
16: Zarządzający musi wiedzieć, że musi go udostępnić i po drugie będziemy go musieli oznakować jednoznacznie, żeby obywatele nie tylko mogli skorzystać z aplikacji, ale być może zobaczyć znak na obiekcie, że może z niego skorzystać.
15: I tu ważna uwaga, punkty schronienia mają być udostępniane w przypadku wystąpienia zagrożenia, a nie bez przerwy.
16: W momencie wystąpienia alarmu takie pomieszczenia będą musiały być udostępniane dla obywateli i to jest zapis ustawowy. Ustawą nałożyliśmy taką powinność na zarządzających tego typu obiektami.
15: MSWiA chce dotrzeć do wszystkich zarządzających i oznakować punkty schronienia do końca roku. Tomasz Fęskę, TOK FM.
13: Odsunięcie polowań do minimum 700 metrów od zabudowań. Publiczny rejestr polowań z wszystkimi informacjami i zakaz polowań komercyjnych. To zakłada obywatelski projekt ustawy pod hasłem Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Trwa zbiórka podpisów. Do akcji dołączyło się wiele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także partia Zieloni. Jej radny z Wrocławia, Robert Suligowski, wskazuje na problem obwodów łowieckich na terenie miasta. Obszar kiedyś podmiejskie teraz są osiedlami.
17: Mamy kilka takich zapalnych punktów, można powiedzieć, no bo to szkoła na Asfaltowej leży na terenie, który nie został wyłączony w ogóle z obwodu łowieckiego. Szpital na Kosmonautów graniczy z terenami, na których można polować. Tutaj granicą polowania jest płot szpitala, więc i hałas, ale też ryzyko postrzelenia zachodzi.
13: Według Polskiego Związku Łowieckiego myśliwi nie mogą strzelać tam, gdzie chcą. Plany polowań są przygotowywane w formie planów rocznych w celu zrównoważonej gospodarki zwierzyną, a problemem jest coraz większa obecność dzikich zwierząt w miastach, które działania myśliwych ograniczają. A my potrzebujemy służb i procedur tak o konfliktach na linii człowiek, dzika przyroda, mówią specjaliści. Dodają, że dzików albo lisów w miastach będzie tylko przybywać. W ten weekend zajmujemy się wizytami dzikich zwierząt w miastach i tym, jak się w tym odnaleźć. Więcej szczegółów Jakub Medek.
18: To złożony, wieloaspektowy problem, mówi Adam Zberyt, popularyzator wiedzy przyrodniczej, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku.
19: Miasta się rozrastają, zabierając przestrzeń do życia, ale jednocześnie stwarzają ją do zasiedlania przez różne gatunki. gatunki zwierząt.
18: Bo miasta są dla zwierząt atrakcyjne. Nie ma w nich drapieżników i myśliwych. Jest za to dużo żywności. I musimy zachowywać się tak, by było tu mniej atrakcyjnie, podkreśla profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
20: Nie mówię tutaj o ogrodzeniu, które jest takim drastycznym działaniem, ale właśnie ta mądra segregacja śmieci, czy nie porzucam pożywienia, likwidacja jakichś kompostowników.
18: Równocześnie specjaliści dodają, że odstrzał zwierząt, na przykład dzików w Warszawie, powinien być ostatecznością. Również dlatego, że to ludzie ograniczają ich przestrzeń do życia. Jakub Medek, TOK FM.
21: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
13: Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i południu. Mogą się pojawić również burze, maksymalnie od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. Nad samym morzem od 16 do 18.
21: Na program zaprosił sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Strefa Gazy cofnęła się o 77 lat. To dziś najgorsze miejsce do życia na świecie. Tak przekonuje polska misja medyczna, z której przedstawicielką teraz w niedzielnym poranku TOK FM po godzinie 9:07 będziemy rozmawiać. Witam Barbarę Chmielowską, koordynatorkę programu Bliski Wschód w Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
22: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Przeczytałem tytuł państwa informacji, tak. ale także Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej apeluje. Ponad 50 tysięcy osób potrzebuje pilnej pomocy, między innymi w zakresie rehabilitacji medycznej. Lekarze bez granic apelują, niedożywienie kobiet w ciąży odbija się na noworodkach i niemowlętach. Janina Ochojska również na ten temat mówi: wysłanie kolejnego konwoju z pomocą humanitarną będzie aktem symbolicznym, bo wojska izraelskie nie pozwolą, by dotarł do Strefy Gazy. To obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy została zatrzymana i przechwycona kolejna próba dotarcia przez globalną flotyllę. Jak źle jest w Strefie Gazy?
22: No rzeczywiście, te dane, które przytoczył pan przed chwilką, niestety są prawdziwe. Strefa Gazy w rozwoju cofnęła się niemal 80 lat, co oznacza, że nie tylko Polska Misja Medyczna, ale generalnie raporty, które zostały opracowane teraz w kwietniu tegoż roku, wskazują właśnie, że jest to faktycznie najgorsze miejsce do życia na świecie obecnie. Wynika to z tego, że pod uwagę wzięto, jak mówimy o takim indeksie, który informuje o tym cofnięciu rozwojowym, on bierze pod uwagę takie głównie trzy czynniki, czyli dochód na mieszkańca, poziom edukacji oraz poziom zdrowia. I to właśnie wskazuje, że w Strefie Gazy, proszę sobie wyobrazić, że poziom dochodu na mieszkańca to jest około 164 dolary rocznie, czyli jakieś 600 zł rocznie, to jest jakieś 2 zł na dzień. Tyle mają do dyspozycji mniej więcej mieszkańcy Strefy Gazy obecnie. W katastrofie jest ochrona zdrowia, jest pomoc medyczna, edukacja. Ten indeks, o którym właśnie mówimy, który wskazuje na właśnie cofnięcie tego rozwoju, jest najgorszy w całej skali historii badania tego wskaźnika. To jest, można sobie wyobrazić, że są kraje, które miały jeszcze do niedawna niższy indeks, takie jak Somalia, jak Sudan Południowy, które są określane jako kraje skrajnego ubóstwa. Już w tym momencie mają wyższy ten wskaźnik, więc no tutaj niestety w tym takim tragicznym i smutnym biegu Strefa Gazy dominuje obecnie.
1: Znaczy to co państwo niestety mówią o tym, że jest to dziś najgorsze miejsce do życia na świecie, to nie jest publicystyka czy ocena ze względu na wojnę, tylko to jest poparte tym, co pani powiedziała, że proszę sobie wyobrazić państwo, które kojarzy się z największą biedą, ubóstwem, głodem i tak dalej, to Strefa Gazy jest jeszcze niżej w tych, w tym rankingu.
22: W tym rankingu, tym niechlubnym rankingu niestety Strefa Gazy jest najniżej. Tak, to co się działo przez ostatnie dwa lata na pewno przyczyniło się do obecnej sytuacji, ale przez wiele lat również wcześniej. Jeżeli chodzi o samą pomoc humanitarną, rzeczywiście utrudnianie i dostęp do pomocy humanitarnej wciąż jest znaczący. Wiele działań humanitarnych jest ograniczonych choćby nawet przez to, że niektóre takie ważne i podstawowe produkty często są blokowane w dostępie. Na przykład olej, który jest użyty do generatorów, czy na przykład materiały budowlane. W Strefie Gazy żyje obecnie ponad 2,3 miliona ludzi, z czego 2 miliony to są prawie 2 miliony, 1,9 miliona to są osoby wewnętrznie przesiedlone i to są osoby, które są przesiedlane nie tylko raz, ale i nawet 7 razy. Czyli te osoby są przemieszczane z miejsca na miejsce, żyją praktycznie 80-90% budynków mieszkalnych jest zniszczonych, więc no, mieszkańcy Strefy Gazy żyją w namiotach, żyją w schronieniach, żyją w zaadaptowanych pomieszczeniach szkolnych. I tak naprawdę no, warunki życia są katastrofalne. Teraz Strefa Gazy, ta ludność jest skupiona w 40% obszaru Strefy Gazy. Strefa Gazy, jak może nie wszyscy państwo mają to uświadomione, Strefa Gazy to jest około 375 km kwadratowych. To jest nawet, nie ma najmniejsze województwo polskie, to jest 320 km kwadratowych, więc no, to jest taka wielkość powierzchni mniej więcej Krakowa.
1: Kraków, tak.
22: Mhm. Tak. I z 40% tej powierzchni jest zamieszkiwane przez prawie ponad 2 miliony osób, ponieważ 60% Strefy Gazy obecnie jest pod kontrolą sił obronnych Izraela, co oznacza, że to są oznaczone, co chwilę jest to aktualizowane, ale są to takie żółte linie zaznaczone, strefy, za które Palestyńczycy nie mogą przechodzić, ponieważ no, grozi to utratą życia. Więc no, to są katastrofalne, co oznacza, że często w tych namiotach, które są no, też przemieszczane z miejsca na miejsce, no niestety nie da się żyć. To urąga godności ludzkiej, ponieważ często mamy doniesienia, jest plaga pasożytów, jest plaga wszy, no, i w tych warunkach żyją obecnie ludzie w Strefie Gazy.
1: Pani powiedziała... Pani powiedziała, że ta sytuacja... Bo rozmawiamy właściwie... już ponad 2,5 roku, odkąd rozpoczął się odwet Izraela za atak 7 października 2023 roku. W tym ataku Hamasu na Izrael zginęło 1200 osób. Przez te 2,5 roku mieszkańców Strefy Gazy już ponad 72 tysiące zabito. Dokładnie. Natomiast pani mówi o tym, że ta sytuacja w Strefie Gazy była wcześniej fatalna i ja znalazłem sprzed 2 lat dokładnie taki sam tekst jak ten, który czytałem na początku i 2 lata temu mówiono o tym, że kraj cofnął się o 69 lat, czyli przez te kolejne 2 lata cofnął się o kolejne 8 lat. W takim tempie jest ta Strefa Gazy niszczona i chciałbym przejść trochę do tego, co państwo możecie, bo przytoczyłem dużo organizacji na początku. Jest Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Lekarze Bez Granic, Organizacja Narodów Zjednoczonych, przeróżne instytucje, flotylla, która też rozpaczliwie próbuje się tam dostać. Jak wygląda pomoc? Da się tam dotrzeć?
22: To znaczy tak, co możemy? Działamy... Dotrzeć czasami się da. Wiadomo, że te przejścia graniczne, które od podpisania porozumienia w październiku 2025 roku są otwierane i zamykane, często blokowane, co jest tłumaczone względami bezpieczeństwa czy sytuacją bezpieczeństwa w rejonie. Więc muszę tutaj powiedzieć, żeby też była jakaś jasność, sytuacja od zawieszenia broni minimalnie się poprawiła. No, nie ginie setka tysięcy osób dziennie, tylko giną 3 osoby dziennie. Dotychczas mniej więcej szacuje się, że co oznacza teoretyczne zawieszenie broni, bo wciąż giną ludzie. Ginie około 100 osób miesięcznie. Do tej pory zginęło około 900 osób, 900 Palestyńczyków, co dlatego mówię teoretyczne zawieszenie broni, jakby zawieszenie broni. Ale sytuacja się nieco zmieniła, odrobinę, to znaczy dalej jest kryzys, dalej jest tragedia i dalej jest katastrofa humanitarna. Ale co możemy, to znaczy pewne pomoc humanitarna czasami dociera. Problem jest to, że wiele produktów jest blokowanych, czy produktów, które są

0: które są niezbędne do świadczenia tej pomocy humanitarnej, jak choćby nawet materiały budowlane, jak choćby nawet ten opał, olej opałowy, który służy do generatorów, a generatory są niezbędne do funkcjonowania szpitali, punktów medycznych, których tam praktycznie nie ma albo jest połowa jakoś tam funkcjonująca, ale ta pomoc medyczna czasami, pomoc humanitarna czasami dociera, jeżeli nie są blokowane przejścia oczywiście. Ale jak my działamy? Przede wszystkim my działamy przez lokalnych partnerów, którzy tam są. Współpracujemy z partnerami, którzy, czy palestyńskimi, czy międzynarodowymi, którzy funkcjonują w tym trudnych warunkach. Udało się uruchomić Polskiej Misji Medycznej tak zwaną klinikę leczenia ran w Nasser, na południu Strefy Gazy, gdzie przynajmniej w jakimś zakresie można świadczyć pomoc medyczną dla osób, które szczególnie doświadczyły właśnie ciężkich ran pourazowych, ale też jakichś odleżeń, więc w zasadzie jakby już trochę zaczynamy funkcjonować w takim, na takim poziomie, że można na przykład już leczyć takie rany, które wcześniej w ogóle nawet się nie można było pomyśleć o tym. Natomiast faktycznie to jest trudne działanie i myślę, że wszystkie organizacje, które funkcjonują w terenie, na miejscu, borykają się z wieloma problemami, natomiast dla nas zasadniczo jest to, żeby przynajmniej starać się działać z takimi możliwościami, jakie mamy, więc właśnie posiłkować się lokalnymi partnerami czy palestyńskimi. My współpracowaliśmy z Jordan Health Aid, taką organizacją, która wysłała lekarzy do Strefy Gazy z naszą organizacją partnerską kanadyjską GRIA, więc korzystamy z możliwości, które są na miejscu. Jeżeli nie ma takich możliwości, to po prostu apelujemy i próbujemy dotrzeć tak skutecznie, jak to możliwe.
1: Szkody tego obszaru wielkości Krakowa i koszt odbudowy potencjalnej oszacowany już na 130 miliardów dolarów, co, żeby państwu uzmysłowić skalę, stanowi 1/5 tego, co trzeba by zainwestować w odbudowę Ukrainy atakowaną przez Rosję. To tak słowem podsumowania. Barbara Chmielowska.
0: To jest niestety kilka pokoleń, które teraz w zasadzie muszą, jeżeli nie będzie pomocy i dostępu pomocy humanitarnej i chęci społeczeństwa międzynarodowego, konkretnych decyzji politycznych, to niestety szansa na odbudowę tak ogromnej skali zniszczeń jest niewielka, więc w tym momencie naprawdę bardzo ważna jest mobilizacja społeczności międzynarodowych, mówienie o tym. Dobrze, że teraz gdzieś tam niestety nomen omen w tej sytuacji znowu powraca temat Strefy Gazy, ale nie można zapomnieć o tym miejscu, w którym naprawdę wciąż sytuacja jest katastrofalna, sytuacja humanitarna. I ci ludzie naprawdę potrzebują wsparcia. Bez naszego wsparcia to jest niemożliwe.
1: Bardzo dziękuję. Barbara Chmielowska, koordynatorka programu Bliski Wschód Polskiej Misji Medycznej. O 9:20 informacje.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 9.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami o zagrożeniu życia, podkreślił premier Donald Tusk. Dodał, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu jego rodziny. Szef rządu zaapelował też do pozostałych uczestników odprawy u niego samego, by każda informacja na temat działań państwa w tej sprawie, jeśli nie musi być tajna, żeby była skutecznie komunikowana, tak by przecinać możliwie szybko fale spekulacji i niemądrych przypuszczeń. Iran i Pakistan przekazali USA poprawioną propozycję porozumienia, które ma na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, podała agencja Reutera, powołując się na dwa pakistańskie źródła zaznajomione z przebiegiem negocjacji. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj portalowi Axios, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i jeszcze dziś podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Od jutra w Warszawie ruszają roboty drogowe w centrum i na Wale Miedzeszyńskim. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć od rana z potężnymi utrudnieniami. Drogowcy wyremontują jezdnie przy dworcu centralnym, najpierw na ulicy Emilii Plater, później w Alejach Jerozolimskich. W obu miejscach te prace będą trwały dwie noce.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 9.22, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik się kłania w towarzystwie Alicji Nowackiej, kuratorki Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, która jest w studio. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mikrofon sobie muszę przestawić, żeby tak bardziej amfas do pani usiąść. 22 maja rozpoczął się filmowy Atlas Świata, który skupia się na Korei Południowej. Prawda to jest?
5: Jest to prawda, dokładnie.
4: Potrwa do 31 maja. Kino koreańskie. Czym w ogóle jest kino koreańskie? Jak ktoś myśli kino koreańskie, to o czym powinien myśleć?
5: Znaczy, tak, po pierwsze jest takie pytanie natury wręcz egzystencjalnej, czyli kino Korei znaczy której Korei? I kino koreańskie generalnie ma historię bardzo długą i pierwszy film koreański to właściwie okolice roku 1920, także to jest kinematografia, która rzeczywiście zaczęła się rozwijać z lekkim opóźnieniem względem na przykład kina europejskiego czy kina w Stanach Zjednoczonych. No, ale nie da się ukryć, że to jest ponad stuletnia historia. Natomiast nasz przegląd skupia się na właśnie kinu Korei Południowej. Można powiedzieć, że ze względów oczywistych, dlatego że Korea Północna się odizolowała od reszty
4: świata. Obiecuję o nią na sam koniec zapytać, bo to była moja puenta, to pytanie, więc do Korei Północnej wrócimy.
5: Wrócę do tego. Tak więc Korea Południowa, o kinematografii Korei Południowej możemy mówić dopiero od końcówki lat 50. kiedy, no właśnie, ona się, kiedy ten podział stał się silniejszy i już właściwie wydaje się, że raczej ostateczny. I jeżeli myślimy o kinie Korei Południowej, no to nie da się ukryć, że raczej myślimy o takich najpopularniejszych twórcach, jak Park Chan-wook czy Bong Joon-ho.
4: No, ale... O Park Chan-wooku już wspominałem, bo on stoi na czele jury, które przyznało Dokładnie. Nagrodę Pawłowi Pawlikowskiemu, więc dziękujemy panu Parkowi.
5: Polska ma już u niego dług. Bong Joon-ho natomiast sprawił, że kino Korei Południowej właściwie no, przypieczętowało swój taki sukces w Stanach Zjednoczonych, a jak w Stanach Zjednoczonych to od razu znaczy też, że właściwie sukces światowy, no bo Parasite było pierwszym filmem w ogóle chyba w historii Oscarów, które otrzymało Oscara w tej głównej kategorii za najlepszy film, nie za najlepszy film nieanglojęzyczny, jako film właśnie w innym języku niż angielski, więc jest to naprawdę niesamowity sukces tej kinematografii.
4: Parasite będzie u was ostatnim filmem, który
5: tak,
4: pokazujecie. Zamykacie Parasite'em. Mm-hmm. A jak wygląda ta droga do Parasite'a?
5: Mm-hmm. No to jak wspomniałam, początek to są lata 60. I to jest taka, można powiedzieć, pierwsza złota era kina południowo-koreańskiego, dlatego że sam początek lat 60., rok 1960, to jest rewolucja, to jest czas, kiedy jest bardzo krótki, bo około półtoroczny okres swobody i twórcy tworzą filmy w odniesieniu do wojny domowej, ale także do sytuacji ekonomicznej i społecznej Korei. Ale to bardzo się szybko kończy, bo w 1961 roku mamy przewrót wojskowy i władzę przejmuje generał Park. I no można powiedzieć, że tutaj jest taka pewna ambiwalencja w tym okresie pierwszej dekady rządów Parka, dlatego że no z jednej strony rząd wprowadził ogromną cenzurę, a z drugiej jest to okres, kiedy kino koreańskie zaczęło rozkwitać najbardziej i tworzyło się wtedy zdecydowanie najwięcej filmów koreańskich. I rzeczywiście publiczność chodziło na te filmy, one były rentowne. Później niestety doszło do takiego przesycenia rynku, dlatego też, że wprowadzono prawo, żeby sprowadzić jakiś film hollywoodzki, trzeba było wyprodukować kilka filmów koreańskich, więc producenci zaczęli tworzyć takie filmy, można powiedzieć, od szablonu, byle szybciej, byle taniej i byle móc sprowadzić te filmy hollywoodzkie, którymi w oczywisty sposób w Polsce to wyglądało zresztą podobnie, że był, przez to, że byliśmy też odcięci, był jednak taki głód tego kina hollywoodzkiego. No i to doprowadziło do takiego podupadku, właściwie podupadnięcia kina południowo-koreańskiego, które dopiero odrodziło się w latach 90. No i to już jak ta fala wznosząca się zaczęła w latach 90., tak ona trwa do dzisiaj. I oczywiście w latach 90. no to tutaj doszło do większej demokratyzacji państwa. Lata 80., końcówka lat 80. to jest początek protestów, szczególnie młodych ludzi. No i właśnie ci młodzi reżyserzy doszli do głosu w latach 90. i to są ci twórcy, o których rozmawiamy dzisiaj, czyli właśnie Bong Joon-ho, czy Park Chan-wook, czy także Hong Sang-soo, mniej może popularny w takim, powiedzmy, mainstreamie, ale dla bywalców festiwali filmowych no jest to nazwisko jak najbardziej znane.
4: Pani opowiadała o tej historii południowej Korei i od razu przypomniała mi się moja taka ogólna refleksja a propos kina koreańskiego, bo chyba zgadzamy się, że na pewno w Polsce, ale pewnie szerzej w Europie, w Stanach też, jesteśmy zafascynowani kinem koreańskim, czy ono przeżywa pewnego rodzaju boom, jak to się ładnie mówi. I ja miałem taką refleksję, że nam w Polsce musi się absolutnie podobać, ponieważ ono jest, jakby ta historia, przemyślenia, problemy są bardzo podobne. To są historie, które my doskonale znamy. Tej wojny, tych tam transformacji, tych nierówności społecznych, tak Parasite na przykład, czy... Często kino koreańskie opisuje też pewne problemy z tym, jak praca wygląda. No w Korei to jest jeszcze trudniejsze w ogóle, co oznacza posiadanie pracy, czy nieposiadanie. To, jak się zmienia ten świat powoli. I właściwie to są problemy nam doskonale znane, które doskonale rozumiemy, tylko są opowiedziane w sposób, sposób w estetyce, w kulturze, która jest dla nas nowością i jest świeża, więc to się idealnie pasuje.
5: Tak, to wynika też właśnie z tych przemian, które rozpoczęły się w latach 90., dlatego że ci młodzi twórcy, oni też fascynowali się Hollywoodem i chcieli tworzyć kino gatunkowe. Natomiast Koreańczycy mieli taką potrzebę, by jednak to ich kino od czymś się różniło. I lata 90. to jest też fala nowych producentów. Producentów, którzy mieli odwagę podejmować ryzyko i którzy ufali właśnie takim twórcom jak Bong Joon-ho, który chciał przełamywać ten gatunek i tworzył horrory czy thrillery, które miały jednocześnie jakiś taki twist komediowy. No dla widzów europejskich jest to i amerykańskich to jest nowość, dlatego że w Korei nie ma takiej samej tradycji gatunkowej, jaką my sobie zapożyczyliśmy właśnie od kina hollywoodzkiego, tylko to już jest ten gatunek, który jest przesiąknięty jakąś inną jakością, albo innymi gatunkami, albo albo no właśnie jakąś niespodzianką. No albo też bardzo popularny w Korei jest wątek właśnie tych relacji północy z południem. Coś, co przez wiele lat, wiele dekad było zakazanym właściwie tematem w ich kinie, no to na początku lat 2000 powstała naprawdę masa filmów w tym temacie. My właśnie wczoraj pokazywaliśmy film z lat 60., który wprost odnosił się do tej wojny i reżyser Kim Soo-young mógł tylko dlatego podjąć ten temat wtedy, że produkował filmy, które podobały się władzy i po prostu tak jakby troszeczkę w nagrodę mógł sobie wyprodukować film na temat, który mu się podobał.
4: No, trudny temat w nagrodę. Pozwolili mu przełamać tabu. A jak dzisiaj to kino koreańskie wygląda? Mieliście duży problem, żeby wybrać ten film, który zamyka tę podróż po dekadach koreańskiego kina, bo oczywiście Parasite został nagrodzony, był też takim wielkim wydarzeniem przed tymi kilkoma laty, no ale od tego czasu tych przeróżnych superprodukcji powstało bardzo dużo i oczywiście są to filmy przeróżne, typu Służąca ostatnio, Bez wyjścia taki film z tym aktorem, którego zawsze imienia zapominam, który grał w Squid Games, Nomen tak. Omen, bo Squid Games przecież jeszcze w międzyczasie powstało, więc tych superprodukcji streamingowo-kinowych jest dużo, ale akurat Parasite.
5: Parasite z tego względu, którym też wspomniałam wcześniej, czyli właśnie to jest ten Oscar i chyba takie przypieczętowanie po prostu tej dominacji kina południowo-koreańskiego w światowej kinematografii. Więc czujemy, że i tych klasyków powstanie jeszcze wiele, ale też Parasite ma taki bezpieczny już dystans czasowy, że minęło 7 lat, przepraszam, a wiemy, że to jest film, który właśnie w żaden sposób się nie starzeje, a wręcz właśnie ten film, o którym wspomniałeś, Bez wyjścia, jest cały czas porównywany do Parasite. Że wydaje
4: jest
5: się,
4: trochę
5: że
4: taką kontynuacją.
5: Tak.
4: Czy właściwie podobną opowieścią, ale z trochę innej strony.
5: Tak, tak, tak. Więc naprawdę wydaje się, że ten Parasite będzie jeszcze bardzo długo punktem odniesienia, kiedy mówimy o kinie Korei. Oczywiście ten program, który składa się z 10 filmów, no nie jest wynikiem wielu kompromisów też licencyjnych, ponieważ to trzeba też wiedzieć, że pozyskanie licencji do filmów z Azji często jest po prostu skomplikowane i też często jest bardzo drogie.
4: Cenią się?
5: Cenią się. Wiedzą właśnie, jaki mają tutaj kapitał. Zależy. Są klasyki, którymi się chętnie dzielą. U nich też troszeczkę inaczej wygląda to prawo autorskie, więc na przykład do tych filmów z lat 60. już właściwie wygasły prawa, więc oni tutaj muszę też podziękować Centrum Kultury Korei oraz Koreańskiemu Archiwum Filmowemu, bo oni nam bardzo ułatwili stworzenie tego przeglądu i chętnie udostępniają wtedy już takie filmy na przykład za darmo. No ale te już filmy nowsze, to często jest bardziej skomplikowana droga.
4: Ja jakiś czas temu też trafiłem gdzieś na informację, że Korea bardzo dużo inwestowała w to kino i w tę kulturę, więc może po prostu kiedy doszli do tego momentu, w którym może im się to zacząć zwracać, no to wykorzystują. A kto jest w tym świecie, wspomnieliśmy o filmach, ale kto jest gwiazdą reżyserii albo aktorstwa w południowo-koreańskim świecie?
5: To jest właściwie też trudne pytanie, no bo nie ukrywam, że my tutaj jesteśmy z naszej perspektywy europejskiej. Nam się wydaje, że to jest Park Chan-wook. To jest takie jednak...
4: Kan się nie myli.
5: Nazwisko, tak. Numer jeden.
4: Reżysera.
5: No właśnie to jest też nie przypadek, że wzięli właśnie jego, że jednak to jest reżyser, który długo utrzymuje się na topie, więc wydaje mi się, że tak, że on, jeżeli chodzi o reżyserów, to jest największa gwiazda, no rok temu Oldboy powrócił do kin. My pokazujemy wcześniejszą część jego trylogii Zemsty, gdzie właśnie Oldboy jest częścią drugą, a częścią pierwszą jest Pani Zemsta i na nią też chcę Państwa zaprosić 29 maja do kina Illusion, ponieważ po filmie będzie spotkanie z krytykiem południowo-koreańskim Jung Sung-ilem, który z kolei może Państwu właśnie odpowiedzieć na to samo pytanie, tylko już z tej perspektywy wewnętrznej Koreańczyka, kogo on uważa za taką współczesną gwiazdę.
4: Więcej, on może Państwu podpowiedzieć, o kim my dopiero usłyszymy.
5: Też.
4: Kogo jeszcze nie znamy. Dobrze, jak obiecałem, w takim razie piszą mi tutaj moi mądrzejsi współpracownicy, żebym zapytał o Silenced, film tego samego reżysera co Squid Game, który doprowadził do zmian w prawodawstwie koreańskim. Innym razem o tym porozmawiamy. Tak. A teraz porozmawiamy o kinie północno-koreańskim. Obiecałem na koniec. Chciałem zapytać, czy ona ma jakieś kino, ale zapytam inaczej. Czy bylibyście w stanie zrobić przegląd kina północno-koreańskiego?
5: To powiem od razu ciekawostkę, ponieważ pracuję w Filmotece Narodowej. My mamy taśmy w koreańskich, północno-koreańskich filmów z lat 50., dlatego że tutaj nastąpiła...
4: Ktoś w przemyciu wykradł?
5: Nie. To nastąpiła wymiana, ponieważ byliśmy tak samo jak Korea Północna państwem komunistycznym, więc tutaj była przyjaźń między naszymi państwami. Więc stąd łatwiej będzie zrobić przegląd kina Korei Północnej, jeżeli chodzi o nośniki, ale no właśnie raczej tutaj mówimy o filmach z tej ery, kiedy my też byliśmy państwem komunistycznym, ale będzie to prawie niemożliwe, jeżeli chodzi o pozyskanie licencji, więc oficjalnie muszę powiedzieć, że nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego przeglądu, bo nie możemy puszczać filmów bez licencji.
4: Gdzieś może w piwnicy znajdą państwo. Ale czy w ogóle... Bo mówimy tutaj o pewnym okresie, tak? Mhm. Pani mówiła 50. lata, że te filmy są... Czy dałoby się w ogóle zrobić taką podróż po kinie północno-koreańskim od lat 50. do dzisiaj? Tam w ogóle jakieś filmy dzisiaj wychodzą, które nie są partyjną propagandą?
5: A to nie. Wychodzą, okay, ale tak, no są to filmy propagandowe. No oczywiście Korea nie jest aż północna, zamknięta aż do tego stopnia. Znaczy to jest kraj, do którego można przyjechać i który bardzo chętnie te filmy pokaże. Właśnie z tego względu, że są to oczywiście filmy tworzone według myśli partii, ale no nie ma przestrzeni w Korei Północnej na tworzenie kina alternatywnego. Jedyna droga to oczywiście ci twórcy, którzy uciekli i mogą tworzyć filmy już poza Koreą Północną.
4: To też jest popularny wątek choćby w serialach koreańskich, takich netflixowych, że zawsze pojawia się postać kogoś, kto uciekł z Korei Północnej i w tej Korei Południowej potrafi sobie jakoś poradzić i żyć. Znowu, coś z czym Polacy mogą się łatwo utożsamić. Alicja Nowacka, kuratorka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
4: Do 31 trwa filmowy Atlas Świata. Na tapecie, na ekranie Korea Południowa. O 9.40 informacje, a potem porozmawiamy o problemach osób LGBT.

0: Reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
3: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 9:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, policji, zagrożenia życia związanego z pożarem, zagrożenia życia dzieci. Okazują się to prowokacje, mówił Donald Tusk podczas nadzwyczajnej odprawy ze służbami. Szef rządu zwołał ją po wczorajszym wieczornym incydencie z fałszywym zgłoszeniem o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zareagowały natychmiast, pojawiły się na miejscu i wyważyły drzwi pod nieobecność domowników. Strażacy gaszą duży pożar hali parku trampolin w Gorzowie Wielkopolskim. Zadymienie było widać z odległości kilku kilometrów. Ogień pojawił się tam nad ranem. Teraz jest już zlokalizowany. Strażakom udało się to sprawnie opanować i obronić też sąsiednią galerię handlową. Odwołany jest już apel do mieszkańców o zamykanie okien. W kulminacyjnym momencie działała tam ponad setka strażaków. Akcja jednak nadal trwa, bo budynek grozi zawaleniem. Nikt w tym pożarze w Gorzowie Wielkopolskim nie został ranny. Lotniska w Modlinie i Radomiu z największymi spadkami pasażerów w 2025 roku. Tak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z kolei największe wzrosty miały porty Olsztyn, Mazury i Bydgoszcz. W ubiegłym roku najwięcej osób skorzystało z lotniska Chopina.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 9:42 za 20 sekund, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik kłania się po raz ostatni, ale kłania się w doborowym towarzystwie. W studio Bartek Budnicki, główny autor raportu Między pragmatyzmem a wartościami, wiceprezes Empower Beyond Foundation. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Opublikowaliście raport Między pragmatyzmem a wartościami, w którym jednym z, jak podkreślacie, najważniejszych wniosków jest to. Blisko 80% osób LGBTQ+, przynajmniej raz ukrywało część swojej tożsamości w pracy. Wiele z tych osób deklaruje, że ujawnienie swojej tożsamości w pracy budzi lęk lub obawy. I jak ja to zobaczyłem, to przyszło mi do głowy kilka rzeczy. Po pierwsze, miałem świadomość tego, że żyję w bańce, ale nie mieściło mi się to w głowie, że w 26 roku wieku bieżącego jeszcze to może budzić obawy. Nawet sobie pomyślałem, Michał, przecież nawet politycy prawicy, tej, która regularnie szczuje, okej, ale trochę zaczęli odpuszczać i już nie wytykają gejów palcami, tylko mówią... mówią trochę inaczej. Druga rzecz, pomyślałem sobie, coming out nie jest obowiązkiem, do tego nie wolno zmuszać i właściwie nie trzeba opowiadać o swojej orientacji, ale lęk, obawa jest czymś takim wręcz krzywdzącym, bo to powoduje, że my się powstrzymujemy, tak? Czy krępujemy. No a już w ogóle mi się to nie mieści w głowie, bo myślałem, że wszystkie firmy są teraz inkluzywne i mamy to DEI, czyli tam...
7: inclusion.
6: Tak, zasady mamy. No to o co chodzi?
7: Oj, panie redaktorze, wydaje mi się, że To, czego nauczyła nas historia, to to, że progres absolutnie jest nieliniowy, powolny i niestety zmiany raz ustanowione bardzo łatwo się cofnąć. Mhm. Wystarczy spojrzeć na to, co w tej chwili się dzieje, chociażby za pewnym oceanem, to, co przychodzi nam ze Stanów Zjednoczonych. I ta narracja rzeczywiście może przeniosła się z naszego zakątka, bo w Europie Środkowo-Wschodniej przez 8 lat mieliśmy także w przestrzeni publicznej i politycznej dość mocne piętnowanie społeczności LGBTQ+, i teraz jesteśmy, wektor nam się zmienił i kierunek tego negatywnego komentowania. Wydaje mi się, że jeżeli szukamy jakiejkolwiek przyczyny tej statystyki, o której pan wspomniał, czyli rzeczywiście 80% osób LGBTQ+, które ankietowaliśmy w naszym badaniu, strategicznie raz podjęło decyzję o tym, żeby ukryć część siebie, to nasz raport odkrywa bardzo konkretną przyczynę. I nie mówimy tutaj o lęku przed wielkimi decyzjami menedżerskimi, tylko tak naprawdę o lęku przed tym najbliższym otoczeniem, tym mikrootoczeniem. 45% naszych badanych wskazało właśnie to jako przyczynę tego lęku.
6: Środowisko pracy.
7: Najbliższe.
6: To jest taka przestrzeń, w którym boją się przyznawać.
7: I tutaj jest jakby ważne rozróżnienie, że jakby swojej własnej orientacji nie powinniśmy się bać. Ona jest piękna, ona nas kształtuje, buduje nasze cechy także w miejscu pracy. Lęk jest przed nieuzasadnioną, nieludzką reakcją otoczenia. I tutaj też mam nadzieję, że tym raportem chylimy czoła w stosunku do tych, którzy taką postawę samorzeczniczą w miejscu pracy podejmują. Mamy też świetnie działający sektor trzeci w Polsce, doskonałe NGOsy. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, nikt nie powinien być bohaterem w miejscu pracy. Nikt nie powinien walczyć o to, co jest tak naprawdę ludzkie i powinno być równe. Więc chylimy czoła przed takimi osobami, absolutnie.
6: Zastanawiałem się, jak to wygląda w praktyce, takie sytuacje. I doszedłem do wniosku, że to może być bardzo proste. Przychodzimy do pracy w poniedziałek i ktoś pyta, cześć, Bartek, jak weekend? I ty mówisz, a wiesz co, byłem na weekend, gdzieś tam wyjechałem. I od razu pojawia się wątpliwości, czy powiedzieć, z kim pojechałem, albo czy jak byłem w kinie, to mówię z kim. Czy byłem z chłopakiem, z dziewczyną, z partnerem, partnerką, kolegą, tak? To jest dokonywanie tego wyboru. To nie jest wielkie zastanowienie się, czy ja wszystkim ujawnię, tylko jak właściwie opowiadam o życiu. Rozumiem, jak do takich sytuacji dochodzi, ale na czym polega ta obawa, ten lęk w tym środowisku pracy, że co spotka te osoby?
7: Nasze badanie pokazało, że 28% osób ze społeczności LGBTQ+ w minionych 12 miesiącach z jakąś formą mikroagresji, niewybranego żartu, o którym pan wspomniał, się spotkało. A blisko połowa badanych, zarówno LGBTQ+, jak i osób sojuszniczych, było świadkiem takiej sytuacji. I rzeczywiście mam wrażenie, że dyskryminacja niekoniecznie krzyczy w miejscu pracy, ona szepcze. Mówimy o tych właśnie niewybranych żartach, mikroagresjach. I tutaj musimy dokonać takiego ważnego rozróżnienia, że nie każda taka sytuacja ma źródło w złych intencjach. My niestety jesteśmy osadzeni w pewnego rodzaju kodzie kulturowym.
6: Ale też wszyscy obgadujemy w pracy.
7: Dokładnie tak. Ale powiedział coś bardzo ważnego, z czym nie do końca się zgodzę. Bo dla osób LGBTQ+, powiedzenie, z kim się było w miniony weekend na wspaniałym trekkingu w górę, to jest bardzo często moment coming outu. To jest bardzo ważne, ikoniczne wydarzenie, na które nie każdy jest gotowy i ma chęć, żeby je realizować chociażby w miejscu pracy. Takim dość mocnym uproszczeniem jest to, że coming out to jest jakaś taka sytuacja wyjątkowa, wręcz jakiś akt składany chociażby pierwszego dnia pracy. Nie, to są wszystkie te małe drobnostki. W moim życiu osobistym mój partner przez 8 lat tak naprawdę nie funkcjonował jako osoba mająca partnera w miejscu pracy, ze względu na pewne ograniczenia systemowe i chociażby te mikroagresje, o których wspominaliśmy. Dla wielu jego znajomych dopiero po 8 latach stałem się także jego naturalną częścią.
6: Pan się pojawił dopiero.
7: Dopiero się pojawiłem, dokładnie tak.
6: Okej, czyli to jest jeszcze trudniejsze, bo to nie jest tylko tak, że pan musi w takiej sytuacji w pracy, kiedy opowiada o weekendzie, coś przemilczeć na przykład, czy coś ukryć, ale to jest wręcz powiedzenie prawdy, czy podzielenie się z tym, że fajnie się spędziło weekend, no to jest aktem po prostu wielkim wydarzeniem, tak? Bo wtedy pan... Tak. I to może być dla pana, ale też przede wszystkim ta druga strona to może tak potraktować, że słuchaj, nie wiecie, co mi powiedział, tak? Co mi wyznał, do czego się przyznał.
7: Ja mam takie dwa ćwiczenia, jeżeli mogę tutaj. Akurat, jedna jest dobra praktyka z firmy. Ja polecam słuchaczom odtworzyć sobie takie doświadczenie w miejscu pracy, czyli ustanowić taką politykę, że przez tydzień wszyscy, niezależnie od swojej orientacji, nie mówią o tym, co robią w swoim czasie wolnym. Nie używają zaimków, nie używają imion osób partnerskich. Gwarantuję, że po dwóch dniach zobaczycie państwo, z jak wielkim trudem się to wiąże. I ten trud w miejscu pracy, gdzie mówimy oczywiście Excelem i mówimy o produktywności, to jest także koszt. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę każda osoba LGBTQ+, szczególnie ta, która wchodzi na rynek pracy, co też pokazaliśmy w naszym badaniu, która cały czas jednak jest w takiej pozycji czuwania, z podniesioną gardą, zużywa pewnego rodzaju kalorie, pewnego rodzaju baterie swoich zasobów własnych na to, żeby po prostu móc się rozwijać, bądź na przykład te zasoby alokować na rozwój pracodawcy. To jest niesamowicie utracony koszt.
6: To bardzo ciekawe, pan to ubrał w taki język pracodawco. Tak. Pracodawcy zadbają o nas, ale w tym raporcie jest więcej takich czynników, które wskazują na to, że to jest bardzo ważne, jakie podejście ma pracodawca i jak o tym mówi. Czy mówi, jak mówi, czy jest wierny pewnym postanowieniom, deklaracjom również. I w związku z tym chciałem zapytać pana o te dwie rzeczy. Czym jest strategiczna cisza, która pojawia się w tym raporcie i co z tym DEI? Czy naprawdę po tylu latach to myślenie o równości, o różnorodności i o włączaniu jest fikcją?
7: Jasne. Może zacznę od pozytywu, tak naprawdę, że jakby w tym raporcie odkryliśmy, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo dobrze działające sieci pracownicze, czyli te, które reprezentują ruch oddolny. Trochę czasami w formie wolontariatu pracowniczego, który pracodawca decyduje się ubrać w jakąś formę swojej strategii dejowej. I tutaj jest wręcz taka reakcja newtonowska, którą mieliśmy, czyli jakby tam, gdzie była akcja, jest reakcja. Czyli tak jak wspomniałem, przez te 8 minionych lat społeczność LGBTQ+, zaczęło się od Viktora Orbana na Węgrzech, potem się przeniosło trochę do nas, w sferze publicznej była piętnowana i tak naprawdę niektóre osoby, tak jak ja osobiście, swoją wewnętrzną frustrację postanowiły przekuć w coś pozytywnego właśnie w miejscu pracy. I mamy bardzo dobrze wykształcone sieci pracownicze, które tak naprawdę stają się wręcz eksporterem pewnego rodzaju rozwiązań, na przykład na inne filie zagraniczne. Więc strategie dejowe są, coraz częściej one są mniej segmentowane, coraz częściej mówimy o czymś takim jak intersekcjonalność, czyli po okresie, w którym bardzo mocno nurkowaliśmy w potrzeby osób, które prezentują jako

0: ta równość jest interpretowana w ten sposób, że dajemy dokładnie wszystkim ten sam stołek. I tutaj słuchaczom polecam, jest taka bardzo piękna grafika, która obrazuje dokładnie, czym jest mądra strategia inkluzywności. Proszę sobie wyobrazić trzy osoby, które stoją i chcą zobaczyć, co się dzieje za murem. Jest tam mecz i mamy osoby bardzo wysoko, osoby średnio rosłe i osoby na wózku inwalidzkim. Dla wielu osób wydaje się, że strategia równości i inkluzywności to jest podstawienie dokładnie takiego samego stołka wszystkim osobom. Dzięki temu osoba wysoka będzie widzieć jeszcze więcej, osoba średnia no raczej z tego nie skorzysta. No, osoba na wózku inwalidzkim absolutnie z tego rozwiązania nie skorzysta. Więc jeżeli mówimy tutaj o pewnego rodzaju nierówności w strategiach inkluzywności, to ta nierówność polega na tym, że staramy się dobrać zupełnie inne zasoby, ażeby efekt końcowy, czyli szansa, była dokładnie taka sama dla wszystkich. A jeżeli chodzi o tą strategiczną ciszę, o której pan redaktor wspomniał, to jakby nasze badanie jest realizowane w konkretnym kontekście narracyjnym. Oczywiście wiemy, co płynie zza oceanu. Wiemy także z wielu przekazów mediowych, że wiele firm, głównie amerykańskich, zdecydowało się w jakiś sposób ze swojej strategii inkluzywności może nie tyle co zrezygnować, ale ją pohamować. Na szczęście nie widzimy tego aż tak mocno w naszej części świata, ale na czym polega ta strategiczna cisza? To jest po prostu zrezygnowanie chwilowe, może na zasadzie minimalizacji ryzyka, z działalności na zewnątrz. To jest przesunięcie zasobów na szczęście jeszcze na tą chwilę, na to, co jest tak naprawdę najpiękniejsze i najistotniejsze, czyli na ten ruch oddolny pracowniczy. Może przez najbliższe miesiące nie mówmy o tym, co mówimy na zewnątrz, skupmy się na tym, co robimy w środku. Jest też taki piękny model w ogóle rozwoju społeczności pracowniczych, ideowych pracodawców. On mówi o tych trzech fazach. To jest when in Rome, czyli kiedy pracodawca dostosowuje się do prawa krajowego i jakby tyle. Mówimy o drugim, to jest embassy, czyli jakby za murami naszej przestrzeni jesteś bezpieczna, gwarantujemy ci wszystkie wyrównane prawa. No i ten trzeci model to jest advocacy, czyli tak naprawdę kiedy dumny pracodawca decyduje się wyjść.
1: W moim imieniu trochę.
0: Dokładnie tak, niejako też lobbować. No i jakby, czy złym jest to, że na chwilę pracodawca z modelu advocacy przesunie się na embassy? Nie. Absolutnie nie.
1: No tak, ale jak już się wcześniej wykonało krok dalej, no to co by nie było, jest to cofnięcie. To na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo wymęczone, ale jednak ważne rzeczy się dzieją w ostatnich tygodniach w Polsce. Prezydent Rafał Trzaskowski dokonał pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicami Polski. Ministerstwo Cyfryzacji i nawet Ministerstwo MSWiA zapowiedziały, że już za kilka miesięcy będzie to usystematyzowane i głupie programy nie będą stawały na drodze do zawierania tego typu związków. To jest ważna rzecz?
0: To jest szalenie istotna rzecz. I tutaj powiem, może trochę zaskakujące, ale państwo w końcu dogoniło niektóre biznesy. W ten sposób, że nawet w badaniu pokazaliśmy to, że wielu pracodawców na podstawie takich praw jak urlop rodzicielski, urlop na opiekę nad osobą partnerską już jest w tym miejscu, w którym nie rozpoznaje tego, czy związek jest jednopłciowy, czy jest sformalizowany, czy też nie. Paradoksalnie taka polityka również dotyczy konkubinatu wielopłciowego. Wielu pracodawców nie miało tego urolgowanego, ale robiąc dokładnie taki sam ruch, tak naprawdę dotyka wszystkich swoich pracowników. W związku z tym się bardzo cieszę, że przynajmniej jest szansa, żeby, jeżeli chodzi o prawo pracy, prawo zasiłkowe, na podstawie tego aktu, mam nadzieję, coś się w tą stronę zmieni. Oczywiście pracodawca nie rozwiąże problemów systemowych, państwowych w postaci dostępu do informacji publicznej, kwestii spadkowych, kwestii zachowku. I tutaj naprawdę trzymam kciuki za naszych rządzących, bo złożyli naszej społeczności niesamowicie wielką obietnicę.
1: Ja przyłączam się do tego i też swoje kciuki trzymam i bardzo panu dziękuję. Bartek Budnicki, główny autor raportu Między pragmatyzmem a wartościami, raport polecam. Bartek jest wiceprezesem Empower Beyond Foundation.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. I podobno Patrycja Wonat gdzieś tam z nami jest i opowie nam, co można by zjeść, oglądając filmy Pawła Pawlikowskiego pewnie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście, że tak. Mogę również o tym opowiadać, chociaż nie będzie to tematem dzisiejszej audycji. Na pewno, jeśli będziemy oglądać filmy Pawła Pawlikowskiego, to trzeba przygotować się na jakiś wyjątkowy posiłek, taki, wiesz, z pomysłem i z odpowiednią pompą, bo na to filmy Pawła Pawlikowskiego zasługują. Zresztą bardzo się cieszę również z tego werdyktu i gratuluję bardzo gorąco statuetki, jak również ten werdykt, ten Złota Palma dla Fjordu, wydaje mi się, że jest takim, no, takim werdyktem, którego spodziewali się krytycy i krytyczki filmowe obecni na festiwalu. Także no, Super, fajnie. Kolejny kan za nami.

0: Cóż, czekamy na kolejne festiwale.
1: A dzisiejsze Wiesz co jesz? O!
0: A dzisiejsze Wiesz co jesz? Takie trochę rewolucyjne, trochę się śmieję, jak to mówię, rewolucyjne, bo będziemy mówić o rzeczach, które wydają mi się zupełnie takie powinny być zagwarantowane, a rodzi się z tego jakaś wielka rewolucja. Między innymi będziemy rozmawiać o buncie studentów i studentek i o walce o stołówki uniwersyteckie. Wydaje mi się, że to też temat tobie chyba trochę bliski, prawda?
1: Bo jestem zbuntowany i młody?
0: Otóż to. I może warto o te stołówki uniwersyteckie właśnie zawalczyć i o nich rozmawiać i mówić właśnie o tym, gdzie studenci powinni i studentki powinni jeść i w jaki sposób zagwarantować im dostęp do tych lepszych posiłków, bo mówimy o szkołach, o przedszkolach i trochę zapominamy o tym, że jednak to studenckie życie czasami jest trudne, chociażby właśnie przez to, że nie ma gdzie zjeść.
1: Słuchaj, o trudnym studenckim życiu to ja bym mógł opowiadać godzinami, chociaż już od kilku lat nie studiuję, ale powiedz proszę, na czym polega problem z tymi stołówkami?
0: No, że ich nie ma po prostu, że one zostały rozmontowane w zasadzie na początku lat 2000 i bardzo trudno znaleźć jedzenie, które byłoby niedrogie i smaczne w momencie, kiedy spędzasz na uczelni cały dzień, a jednocześnie uczelnie podnajmują przestrzeń prywatnym inwestorom. Powiem ci z punktu widzenia Francji, jak to wygląda. We Francji jest taki system KRUS zresztą, to inaczej się pisze niż nasz KRUS i czego innego dotyczy. Ale chodzi o to, że studenci tam również trochę po takiej batalii wywalczyli sobie, że jedzenie dla nich kosztuje 1 euro. I te stołówki są nie tylko takim miejscem, gdzie można tanio i dobrze zjeść, ale to też jest, wiesz, miejsce spotkań, można tam, nie wiem, posiedzieć, pouczyć się, spotkać się ze znajomymi, no chociaż przede wszystkim właśnie dobrze i tanio zjeść i w zasadzie wydaje mi się, że większość państw w Europie to rozumie, że te posiłki dla studentów nie powinny przekraczać, nie wiem, 5 euro. No Francja tu jest faktycznie jako kraj socjalny bardzo do przodu. Ale o tym więcej po informacjach. Ciekawe, prawda?
1: Bardzo ciekawe. Ja będę słuchał na pewno i mam nadzieję, że wszyscy będą słuchać. Po informacjach o 10:00 Patrycja Wanat, Wiesz co jesz? Do usłyszenia. Tutaj się kłania Maciej Golczyński, Michał Tomasik, Magda Sikoń.
2: Autopromocja.
3: W dzisiejszym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybierzemy się do Wenezueli. Opowiemy trochę o historii, trochę o wydarzeniach niedawnych, kiedy Stany Zjednoczone w brawurowej akcji wywiozły z kraju prezydenta Nicolasa Madura, o jej konsekwencjach i przyszłości, a wszystkiemu przyjrzymy się z perspektywy hotelu Hilton w Caracas. Globalne Popołudnie, dziś tuż po godzinie 16.
2: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
2: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w Tok FM.
5: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Donald Tusk na nadzwyczajnej odprawie ze służbami dementuje fake newsy w sprawie fałszywych alarmów. To nie udało się żadnemu Polakowi. Paweł Pawlikowski po raz drugi uhonorowany na festiwalu w Cannes. Dziś na korcie jeszcze nie zobaczymy Igi Świątek, ale to jej ulubiony turniej. W Paryżu rozpoczyna się turniej Rolanda Garrosa. Prawie minuta po 10:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To nie jest tylko fałszywy alarm przy takiej skali zjawiska. Mamy być może do czynienia z akcją sabotażową wobec państwa polskiego. Tak, informacje o fałszywym alarmie w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego komentował Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Przekonuje, że służby nad tą sprawą pracują.
7: Ta sytuacja już ma charakter zjawiska, dlatego podejmowane są działania o charakterze, powiedziałbym, strategicznym w tej sprawie.
6: To, co dziś jest ważne, to to, że obywatele są zagrożeni. Nie ma bezpiecznego państwa. Mimo codziennych propagandowych, PR-owych konferencji szefa rządu, odpowiada z kolei Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Jeżeli to nie jest
4: co najmniej lekceważenie rządu, co najmniej nielekceważenie służb tych zdarzeń, no to ja się boję myśleć
8: pani minister,
4: dalej. Proszę
8: tam,
4: zobaczyć te sekwencje zdarzeń.
6: Wszyscy jesteśmy testowani, jesteśmy w wojnie hybrydowej, takie zdarzenia mają swoje. W ten sposób sprawę komentuje Urszula Pasławska, posłanka PSL-u. W kancelarii premiera zakończyła się tajna część nadzwyczajnej odprawy z ministrami i szefami służb w tej sprawie, czyli w związku z fałszywym zgłoszeniem o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zareagowały natychmiast, mówi premier, pojawiły się na miejscu i wyważyły drzwi pod nieobecność domowników.
9: Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych. Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności.
6: Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych. Po wystąpieniu premiera rozpoczęła się część niejawna odprawy i teraz właśnie się już zakończyła. To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków prawicy. Na podobne skarżą się też pracownicy jednego z prawicowych mediów. Paweł Pawlikowski po raz drugi zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem, przyznają zgodnie krytycy filmowi. W czasie gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna o życiowej historii Thomasa Manna. Pawlikowski pokazuje w nim, że chce rozmawiać o przeszłości. Mówiła w TOG FM Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem i Wysokimi Obcasami.
10: On potrafi szkicować ją w taki sposób, że jednocześnie opowiada nam o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. I Ojczyzna, choć opowiada o takim konkretnym okresie historycznym, tak, czyli przenosimy się do 1949 roku, no to ten film bardzo dużo mówi też nam o dzisiejszej Europie, o upadku autorytetów, o jakimś takim braku nadziei.
6: Wyróżnienie w tej kategorii najlepszej reżyserii ex aequo otrzymali też Javier Calvo i Javier Ambrosi za La Bole Negre. Nagroda główna powędrowała za to do Christiana Mundio za film Fjord. Polscy uczestnicy flotylli będą domagać się sprawiedliwości w sądach, to w związku z zatrzymaniem ich przez izraelskie wojsko na wodach międzynarodowych. Aktywiści są już bezpieczni i podejmą kroki prawne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
11: Będą składane zeznania do prokuratury. Właściwie wszystkie kraje są zobowiązane, by to zrobić. W Polsce ze względu na artykuł 110 kodeksu karnego, który stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn skierowany przeciwko obywatelom polskim.
6: W związku z zatrzymaniem aktywistów flotylii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski chargé d'affaires. Gumowe kule zamiast dotychczasowych sposobów, tak ma wyglądać odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach po nowych przepisach przyjętych przez Sejm. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. W ramach tematu weekendu opowiadamy o wszystkich aspektach współistnienia z dziką zwierzyną, która coraz częściej pojawia się w środowisku ludzi. Marcin Starzec.
12: To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach. Nowe prawo pozwoli na płoszenie ich przez specjalną grupę interwencyjną bronią gładkolufową z niepenetrującą amunicją. To rozwiązanie działa już w Tatrach. Biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny nie kryje, że nauka ostrzegała przed tym scenariuszem już od lat.
13: Grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
12: A teraz słowo należy do prezydenta. Marcin Starzec, TOG FM.
6: W Paryżu rozpoczyna się właśnie tenisowy Roland Garros. Ulubiony turniej Igi Świątek. Nasza zawodniczka dziś jeszcze nie zagra, ale kibice zobaczą na kortach inną wielką gwiazdę i inne nasze tenisistki. O czym więcej teraz z kortów w stolicy Francji, wysłannik TOG FM na ten wielkoszlemowy turniej. Przemysław Pozowski.
14: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, która wygrywała tutaj 2 lata temu juniorskiego Rolanda Garrosa. No a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabriel. Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
15: Z Francisem super mi się pracuje.
14: A dziś wieczorem dla niej główny to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
16: Grand Slams have been...
14: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Teraz oczywiście chciałbym pokazać się tutaj z jak najlepszej strony, no i nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
16: Can't wait to get out on court and start competing.
14: W turnieju głównym w Paryżu zagra gra sześcioro polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska z Paryża, Przemysław Pozowski, TOK FM.
6: A dziś mecz Magdy Linet powinien zacząć się około 13, a Magdaleny Fręch nawet o 15-16. Dziś w kraju możliwe przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu. Ciepło od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie, nad samym morzem najchłodniej od 16 do 18.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co jedzą studenci oraz studentki. Czy prawo do posiłku powinno być zagwarantowane i do jakiego stopnia? Jak powinna działać i co powinna oferować uniwersytecka stołówka? I czy w ogóle w obowiązku uczelni powinno być prowadzenie jej? Są ze mną dzisiaj Jakub Mleczko, student socjologii z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Oraz Konstanty Biernacki, również z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, student również socjologii. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: No, dużo mówi się teraz, również w audycji Wiesz co jesz, poruszaliśmy ten temat nieraz, o stołówkach w szkołach, zwłaszcza w szkołach podstawowych, o żywności ekologicznej, o żywności wysokojakościowej właśnie w tychże stołówkach, no ale temat stołówek przez tyle lat nieobecny w rozmowach w szkolnictwie wyższym teraz wypłynął na wzburzone wody dyskusji. No i to bardzo wzburzone. Studenci i studentki Uniwersytetu Warszawskiego głośno i zdecydowanie dali znać, że zamiast prywatnej działalności gastronomicznej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej chcieliby widzieć stołówkę dostępną cenowo dla wszystkich i prowadzoną przez uniwersytet. Nie chcę, żebyśmy się skupiali tylko na tym przykładzie, żebyśmy jakoś mocno wchodzili w politykę, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali szerzej o tym, jak wygląda, jak powinno wyglądać żywienie zbiorowe na uczelniach wyższych. I pozwolę sobie zacząć od takiego może trochę osobistego pytania. Gdzie jadacie na co dzień obiady? Gdzie jadają obiady wasi znajomi?
8: No, ja jeśli mogę powiedzieć od siebie, to
0: Jakub
8: ja różnie.
0: Mleczko, tak.
8: Czasami jem w domu, jeśli no, mam czas sobie coś przygotować. Bardzo często jem też na mieście. Ja się staram maksymalnie dużo chodzić do stołówki naszej uniwersyteckiej na Oboźnej, bo tam jest po prostu tanio i jest też dosyć zdrowo. No, ale nie zawsze jest też czas. Ja często na przykład jem pizzę, bo no, można się nie unapkać i nie jest się potem głodny cały dzień.
0: Konstanty Biernacki.
16: Bez logowania produktu, ale mimo wszystko jakby może się przyjrzeć, że jednak tam nawet jak mamy, jednak cała afera też dotyczy biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no i zaraz obok mamy właśnie tą piekarnię i tam można zobaczyć codziennie kolejki i to dlatego, że tam jest tanio. I znowu, czy kawałek pizzy jest zdrowym jedzeniem dla studenta? No nie do końca. Student nie powinien się żywić jedynie pizzą, no ale jednak to jest pewien, no ponieważ jest to jedyna taka tania opcja dostępna na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, to z niej właśnie studenci korzystają najczęściej.
0: No, pytam o to dlatego, że jak wasz protest zachęcił mnie do tego, żeby trochę sięgnąć wstecz i gdy ja studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim od mniej więcej 2002 roku, to był właśnie ten moment radykalnych zmian, mianowicie stołówki zniknęły. Co więcej, to były jakieś takie radykalne zmiany w gastronomii wtedy warszawskiej i pamiętam, że wokół Uniwersytetu Warszawskiego i wtedy właśnie wybudowanego też BUW-u nie było nic. To, że nie było stołówek, to jest jedna rzecz, ale nie było nawet barów mlecznych. W zasadzie jedyne, gdzie mogliśmy zjeść coś w miarę tanio, to była sieć popularnego fast foodu. No, zdrowie, mocno tutaj wątpliwe, prawda? Jeśli studenci mają żywić się w fast foodach albo właśnie tylko i wyłącznie w piekarniach. No i prawdę mówiąc, wasz protest uświadomił mi, że nic przez te 20 lat się nie zmieniło, a być może jest i gorzej, ponieważ Warszawa niezwykle, tak jak wszystkie inne drogie, duże miasta w Polsce, Polsce po prostu niezwykle zdrożały, jeśli chodzi o dostępność do jakichś restauracji, barów, bistro i tym podobnych spraw. No to właśnie, to jakbyśmy mogli się przyjrzeć tej sytuacji z studentów też warszawskich, ale też sytuacji w innych miastach. Czy wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że właśnie szkoła oferowała wam stołówki, jakieś takie żywienie zbiorowe w szkołach?
8: Jeśli o to chodzi, no to ja tak. I zarówno w liceum, jak i wcześniej w podstawówce. To było trochę na dwóch różnych zasadach, bo w podstawówce pamiętam, że te obiady były przygotowywane na miejscu, w gruncie jeszcze od podstaw. W liceum już był catering, który był dowożony i odgrzewany, potem wydawany uczniom. No, były to zazwyczaj bardzo przystępne cenowo obiady. Nie pamiętam, jak w podstawówce. Nie wiem, czy byłbym w stanie to zestawić z jakimi, nie wiem, przeciętnymi zarobkami, ceną obiadu na stołówce, podstawówce, przeciętnymi zarobkami wtedy, kiedy ja tam chodziłem, no ale generalnie pamiętam, że były bardzo przystępne cenowo, były dostępne
0: abonamenty. Smaczne były? Dyskusyjne, rozumiem.
8: Różne. Ja je wspominam w porządku, te z podstawówki, te z liceum, nawet chyba lepiej niż te z podstawówki, no bo tam w liceum już bardzo te rzeczy niektóre smakowały.
0: Konstanty Biernacki?
16: No ja właśnie, kurczę, próbuję sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że w podstawówce miałem... Nie wiem, czy moi rodzice płacili za jakiś catering w podstawówce. W liceum jednak był już płatny. I to był też moment, kiedy moi rodzice przez długi czas gotowali i pakowali też mi obiad do szkoły. No ale później, no właśnie później, jak już poszedłem na studiach, jak jeszcze taka, bym powiedział, czwarta klasa liceum, no to był moment, kiedy faktycznie już dużo czasu spędzam poza domem, głównie mimo wszystko na nauce. Nie ma za bardzo innej opcji niż faktycznie gdzieś jeszcze zjeść na mieście, jak się siedzi, no nie wiem, czasami od 9 do tak 22 siedzę po prostu na mieście, więc gdzieś muszę pójść, kupić i tak dalej. Ale w liceum chyba były, no moi rodzice gotowali, to były przepyszne obiady. W podstawówce pamiętam, że były też chyba dobre.
0: Pytam was o te doświadczenia, bo zastanawiam się, skąd i kiedy zrodził się ten bunt studentów. Kiedy wy zaczęliście o tym rozmawiać, że ten brak stołówki, jakiejś mensy takiej uniwersyteckiej jest jednak w jakiś sposób doskwierający, że życzylibyście sobie nie prywatnego biznesu, ale właśnie dotowanych stołówek uniwersyteckich. Z waszej perspektywy, kiedy ten bunt się narodził i jak ważny to jest temat wśród studentów i studentek?
8: No, nasza kampania Stołów Kocha jest już bardzo stara, w sensie w takim sensie, że no, zaczęliśmy ją bodajże przynajmniej w 2023, licząc powiedzmy od tej obietnicy rektora, jeśli obietnica rektora miała być startem naszej kampanii. Na co dzień się to widzi, w sensie może nie, jak się jest może na pierwszym semestrze, to jeszcze jest takie do przeżycia, ale jeśli no, trzeba dłużej przysiedzieć na uczelni, ma się zajęcia od 10 do 20, to doskwiera ten brak miejsca, gdzie można zjeść szczególnie ciepły posiłek, no bo każdy może zjeść zimną kanapkę, ale to nie jest tak dobre i to nie jest tak sycące. No nie wiem, ja przynajmniej jak jem cały dzień tylko zimne jedzenie, to czuję się też gorzej emocjonalnie, jakoś tak psychicznie. No myślę, że to jest też dobre dla samopoczucia psychicznego, jeśli je coś ciepłego dziennie, przynajmniej raz.
0: Czy ciepły jeden posiłek dziennie powinien być prawem studentów, studentek wszędzie? Zagwarantowanym?
8: Ja myślę, że przynajmniej jeden ciepły posiłek jak najbardziej. Ja bym nawet chciał, żeby każdy mógł jeść tyle ciepłych posiłków, ile sobie tylko zamarzy.
16: Ja bym powiedział tak, że no jeszcze właśnie wracając do tej walki o stołówkę, to jest już, ona chwilę trwa. W sensie z ministerstwem są prowadzone rozmowy dotyczące funduszu stołówkowego, co jest wynikiem okupacji z rok temu. Też wcześniej, bo mimo wszystko już występowały protesty dotyczące stołówek. No ale jeśli chodzi też o takie prawo do posiłku ciepłego, no ja uważam, że jak najbardziej, znaczy bym powiedział, że prawo do jednego ciepłego posiłku, takiego pożywnego, to jest jak najbardziej dobre prawo. Znowu w innych państwach europejskich to nie jest aż tak duży problem, we Francji.
0: Tak, o tym za chwilę powiemy, tak.
16: Więc w innych państwach europejskich to nie jest problem, u nas tak, no jednak jesteśmy skupieni na tym, żeby ten rynek prywatny zapewniał, przynajmniej tak to widać na Uniwersytecie Warszawskim, że rynek prywatny ma zapewniać te potrzeby, co no, jest niemożliwe, tak? No, ja to lubię mówić, że jednak na studencie nie da się tak dobrze zarobić pieniędzy.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zrobiliśmy mały wstęp tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, bo przyjrzymy się właśnie temu, dlaczego w ogóle te stołówki uniwersyteckie w ciągu 20 lat zostały w zasadzie rozmontowane w Polsce i teraz właśnie dopiero zaczyna się o nich znów mówić, ale też przyjrzymy się temu, jak sytuacja wygląda w innych krajach. Jakub Mleczko, Konstanty Biernacki z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej są z nami i za chwilę wracamy.
17: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
18: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
19: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 24 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zamachu na pociąg przewożący funkcjonariuszy i siły bezpieczeństwa w prowincji Beludżystan. W południowo-zachodnim Pakistanie eksplodował ładunek umieszczony pod torami. Pociągiem podróżowali żołnierze i ich rodziny. Trwa akcja ratunkowa w sprawie zdarzenia. Wszczęto śledztwo. Nie spodziewałem się takiego szumu wokół tego, ale bardzo się z tego cieszę. Im więcej pomocy, tym lepiej, powiedział w trakcie wyzwania influencer znany jako Łatwo Gang. Twórca internetowy od piątku jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zebrał już 12 milionów złotych. Pieniądze są przeznaczone na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów złotych. Niemcy wprowadzają absolutny zakaz komercyjnego handlu pamiątkami po ofiarach zbrodniczego reżimu III Rzeszy. Projekt odpowiedniej ustawy przygotowała Wyższa Izba Niemieckiego Parlamentu. Za handel albo inne komercyjne wykorzystanie pamiątek po ofiarach hitleryzmu grozić będzie kara do 3 lat więzienia. Spod zakazu handlu wyłączone są takie instytucje jak muzea, biblioteki, instytuty historyczne i archiwa, które działają na rzecz zachowania pamięci o ofiarach narodowego socjalizmu.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Patrycja Wanat, to jest audycja Wiesz co jesz? Dzień dobry raz jeszcze. Są z nami dzisiaj Jakub Mleczko i Konstanty Biernacki, studenci socjologii oraz członkowie Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, a rozmawiamy o stołówkach uniwersyteckich, czyli zastanawiamy się nad tym, co jedzą studenci, studentki, czy wiedzą, co jedzą i co chcieliby jeść. Opowiedzieliśmy Państwu trochę o tym, w jaki sposób wygląda sytuacja, a wygląda nie za ciekawie, bo te stołówki, jest ich zdecydowanie za mało i dostają zdecydowanie za mało dofinansowania. Wspomnieliście o stołówce na Oboźnej w Warszawie, ale rozumiem, że ona nie jest w stanie też jakby obsłużyć, mówiąc brzydko, wszystkich studentów, studentki. Takich miejsc powinno być waszym zdaniem więcej. Jak w ogóle chcielibyście, żeby stołówki uniwersyteckie przy Uniwersytecie Warszawskim funkcjonowały?
11: Znaczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to
10: Jakub Mleczko.
11: Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet jeśli system stołówek działałby idealnie, to byłyby pewne ograniczenia lokalowe. Stołówka na Oboźnej na przykład jest bardzo duży problem, żeby ją rozbudować ze względu na skarpy, która jest zaraz za budynkiem, więc ona musi pozostać mała. Tak, jeśli byłaby nawet stołówka w Bibliotece Uniwersyteckiej, nawet założylibyśmy, że jest to duży lokal, no to jednak nie każdy w ciągu 15-minutowej przerwy, czy tam półtora godzinnego okienka znajdzie czas, bo też ludzie robią różne rzeczy, żeby tam dojść, więc na przykład rozważenie opcji dowozu z jakiejś centralnej, większej lokalizacji w ramach jakiegoś cateringu, myślę, że byłoby bardzo rozsądne. W takim sensie, aby większa lokalizacja z większymi możliwościami kuchni po prostu mogła przygotowywać posiłki i rozwozić je na przykład do takich wydziałów jak, no nie wiem, chociażby socjologia albo sinologia. Są to wydziały no, odseparowane, które nawet gdyby była wola polityczna ze strony uniwersytetu, no miałyby wielki problem, żeby prowadzić swoje stołówki. Więc to byłby taki plan maksimum, czyli po jednej stołówce przynajmniej, ja to bym sobie chciał tak z dwie, trzy, ale to ja sobie mogę chcieć, na kampus i plus opcja dowozów.
8: Powiedziałbym, że zgadzam się jakby całkowicie z Mleczkiem w tej sprawie. Znaczy jednak pamiętajmy, co mamy. Mamy kampus, kampus główny, który jest na Przedmieściu Krakowskim. Mamy kampus Ochota, kampus Służewiec. Jeszcze są różne wydziały porozstawione w różnych miejscach. No to jest jedna stołówka publiczna na 36 tysięcy studentów i chyba 7 tysięcy pracowników dodatkowo, no to to nie wystarcza. To zwyczajnie w świecie nie wystarcza. A też mogę powiedzieć tak, że na kampusie głównym jednak jest też taka sytuacja, żeby pójść, zjeść obiad, zdążyć na najczęściej mimo wszystko, jeśli ktoś idzie na oboźną, no to najprawdopodobniej potrzebuje tak zwane okienko, czyli około półtorej godziny, żeby faktycznie pójść, czekać w tej kolejce, zjeść i wreszcie wrócić na wydział. A najbliższe inne tanie opcje, bary mleczne czy coś takiego, no naprawdę one nie są blisko, to nie jest tak, że mamy faktycznie pod każdym wydziałem stoi bar mleczny, to jednak też jest jakieś tak 15, czasami 20 minut piechotą, jak nie dłużej. No, ja się tutaj zgadzam z Mleczkiem w takim sensie, że oczywiście jakby rozumiemy, że to też nie jest tak, że w ciągu tygodnia wszędzie będzie po 5 stołówek publicznych, tak? To jest, oczywiście to będzie długi proces. Najlepiej by było, gdyby na każdym kampusie była stołówka publiczna, żeby był ten catering, żeby on, znowu jeszcze raz przypomnę, że jednak są też wydziały na przykład na ulicy Chorzej, gdzie to nie jest kampus Ochota do końca, to nie jest kampus główny, ale to tutaj jakby też jest trudność tej stołówki publicznej, więc też właśnie, tak jak mówimy, na przykład ta opcja cateringu byłaby bardzo ciekawą opcją.
10: No i właśnie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że w zasadzie rozmawiamy o czymś z mojego punktu widzenia wydawałoby się oczywistym. No po prostu studenci muszą gdzieś zjeść, żeby też dożywić swoje mózgi przecież, które mają chłonąć wiedzę. No dawniej to faktycznie tak bywało, że te stołówki były. Zapytałam was o to, czy w szkołach te obiady były smaczne, bo to, co jemy na stołówkach, no to też jest inny temat i to, że walczymy nie bez przyczyny o lepszą żywność, najlepiej ekologiczną, ale w ogóle wysokojakościową w stołówkach szkolnych, to też jest inna sprawa. No ale dobrze, tych stołówek po prostu nie ma i to na razie skupmy się na tym, żeby je wybudować, a później dotować i żeby właśnie to jedzenie było na nich smaczne, bo na początku lat 2000, ja tutaj zacznę tę opowieść, ale może przejmiecie ją ode mnie, na początku lat 2000 wydarzyło się właśnie coś takiego, że te stołówki zaczęły znikać i ja mam wrażenie, że z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że zmieniły się przepisy dotyczące stypendiów. Komu pomagać w studiowaniu i w jaki sposób? Czy to mają być stypendia bezpośrednie, czy to właśnie mają być jakieś dotowania akademików, stołówek niezbędnych do studiowania? Wygrały świadczenia bezpośrednie, stołówki zaczęły mieć, po prostu mówiąc krótko, trochę mniej pieniędzy, zaczęły znikać. Jednocześnie coraz mniej studentów zaczęło do nich przychodzić. No i to wszystko jakoś umarło śmiercią spokojną, naturalną i bunt zaczął się dopiero teraz. Nie wiem, czy zgodzicie się z moją diagnozą, opowieścią.
11: Nie wiem, czy mogę się do końca zgodzić z tym, że uniwersytet wybrał świadczenia bezpośrednie, bo też statystyki odnośnie pobierania stypendiów socjalnych na przykład znacznie spadły. Wcześniej, przed tymi reformami wczesnych 2000, no to z tego, co ja pamiętam, ponad połowa studentów pobierała jakąś formę świadczeń socjalnych pomagających im utrzymać się na studiach. Teraz to są dużo mniejsze procenty. I też te świadczenia socjalne, no one są bardzo małe. Trudno za nie przeżyć w Warszawie, no pomijając już sam fakt tego, że bywają bardzo nieregularnie wypłacane, tak?
10: I progi, jak rozumiem, są też bardzo niskie, to znaczy trzeba mieć bardzo niski próg dochodu, a jednocześnie te pieniądze nie wystarczają, żeby ten próg wystarczająco podnieść do przeżycia w Warszawie.
8: Znaczy, wydaje mi się, że też ten próg warto tak zobrazować. Rodzice, którzy zarabiają na minimalnej krajowej, nie wliczają się w ten próg na stypendium socjalne, co też jest, ja bym powiedział, dość absurdalne w przypadku Warszawy, która jest naprawdę drogim miejscem do życia. Coraz mniej osób się w to zalicza, coraz trudniej jest przeżyć na tym stypendium socjalnym. Ja nie wiem, jak można by było przeżyć na takim niskim. Jednak to jest też w ogóle ogólny problem finansowania nauki i no jak widać, mniej stypendiów, mniej stołówek publicznych. No i tak, walka trochę trwała już od pewnego czasu, teraz ona wraca, można powiedzieć, że eskaluje, no bo jest jednak coraz ciężej, tak? No ja bym powiedział tak, mimo wszystko studenci dalej są studentami, dalej studiują, dalej nie zarabiają bardzo dużo, a ceny rosną w górę, kryzys mieszkaniowy mamy właściwie, tak? Więc no jest coraz trudniej, jest to taki moment, gdzie już, no co trzeba zrobić? No trzeba działać, tak?
10: Jak to jest w innych miastach? Czy wy rozmawiacie ze swoimi kolegami, koleżankami? Wiem, że podawaliście przykład łódzkiej filmówki, no ale to jest szkoła w ogóle bardzo specyficzna.
11: Ten przykład łódzkiej filmówki to w ogóle jest ciekawy, ja się na chwilę nad nim zatrzymam, bo on obrazuje pewną rzecz. Mianowicie, jeśli ja dobrze pamiętam, otwarcie stołówki na łódzkiej filmówce było związane z tym, że w trakcie pandemii agent zrezygnował. Nawet nie wiem, czy to był tylko jeden agent, czy ich nie było przypadkiem więcej. W każdym razie uniwersytet zdecydował, że prowadząc samemu stołówkę, są w stanie zapewnić większą stabilność i większą dostępność bardziej długofalowo do posiłków, do tanich posiłków, co jest, no, szczerze mówiąc, z perspektywy warszawskiej szokujące, bo z mojej perspektywy jako studenta UW no, mam wrażenie, że Uniwersytet Warszawski to trochę się nie interesuje dobrostanem socjalnym własnych studentów.
10: Ta stołówka faktycznie sobie tam nieźle działa, a i tutaj być może to jest dobre miejsce też, żeby powiedzieć o jednej sprawie, że stołówka to jest oczywiście jedzenie, to jest żywność, potrzebujemy energii do tego, żeby pracować, żeby się uczyć, ale to też jest miejsce spotkań, prawda?
8: Przypominają mi się te słowa kanclerza Greya, gdzie ciągle było wspominane. A no tak, przecież to miejsce spotkań. Tak, to jest miejsce spotkań, to w ogóle jeszcze się łączy z innym problemem, gdzie nie mamy już też innych miejsc spotkań, które kiedyś były, czyli kluby studenckie też zostały wszystkie sprywatyzowane. Ale tak, to jest miejsce spotkań i jest to miejsce rozmowy, jest to miejsce do zjedzenia. Jest to miejsce do odpoczęcia. Tych miejsc teraz nie ma i tym bardziej w tym momencie, no, jeśli stołówka to jest też miejsce spotkań, no to obecnie potrzebuje trochę pieniędzy, żeby faktycznie móc się spotkać z innymi znajomymi na studiach.
10: Podam tutaj przykład radykalny, czyli francuski, też po batalii studenckiej, ale jednak studenci płacą 1 euro. Wcześniej to było mniej niż 5 euro za posiłek studencki, który składa się, tak jak to u Francuzów, z przystawki, z dania głównego oraz z deseru. I to jest jakieś bardzo ważne miejsce w ogóle studentów właśnie i jedzenia, i spotkań. No studenci nie wyobrażają sobie, jak mogliby po prostu wydając rynkowe ceny na żywienie codzienne, jak mogliby po prostu przeżyć, studiować i mieć czas po prostu na studiowanie. Rozumiem, że to jest jakaś idea, do której dążycie, macie na nią nadzieję?
11: Jak najbardziej. To prawda, to już obiad za 1 euro, czy tam powiedzmy za złotówkę symboliczną, bo jak rozumiem, to nie chodzi o dokładne przeliczenie, tak, tylko o pewną symbolikę. No to jest coś, co mam nadzieję kiedyś się spełni, bo będzie długa droga wywierania nacisków na władze uniwersyteckie też, ale mi się wydaje, że w tym wypadku już bardziej na władze centralne. Zresztą władze centralne, trzeba im przypominać, że złożyły w czerwcu zeszłego roku, podpisały się pod porozumieniem strajkowym podczas naszego strajku okupacyjnego na UW, gdzie obiecały, że wprowadzą fundusz stołówkowy z pieniędzmi, o które mogłyby się ubiegać władze danych uczelni, które chciałyby stworzyć stołówki dla swoich studentów. To pozwoliłoby im finansować powstawanie tych punktów gastronomicznych bez tej wymówki tak naprawdę, że uniwersytetowi brakuje pieniędzy. Znaczy, nie wątpię, że są w Polsce uniwersytety, którym może brakować pieniędzy na takie inwestycje, ale UW, UJ To są największe publiczne uczelnie w Polsce. Im raczej nie brakuje pieniędzy na coś takiego.
10: Konstanty Biernacki, czy ma pan nadzieję, że jeszcze w czasach pana bytności na uniwersytecie jako studenta doczeka pan czasów powszechnej, niedrogiej stołówki dla studentów?
8: No, mam nadzieję. Nawet bym powiedział, no, nie wiem, czy zobaczymy jutro, ale możemy walczyć o przyszłość, tak? Sprawa jest taka, też właśnie trochę rozwijając to, co Meczko powiedział, mianowicie, to jest jednak sprawa też ministerstwa. To, tak jak wcześniej mówiłem, to jest sprawa finansowania nauki. I też z tego powodu odbywają się niedługo protesty, 3% na naukę. Ale no, ja bym też, więc bym powiedział, że dużo roboty musi na pewno wykonać ministerstwo, rząd. Jeśli mogę zejść na poziom jakby Uniwersytetu Warszawskiego, no mnie to jednak trochę dziwi, że naprawdę pół promila rocznego budżetu Uniwersytetu Warszawskiego, tyle kosztuje utrzymanie obozznej, co wynosi 1,5 miliona złotych. W tym samym czasie na Buf-Bar zostało wydane 4 miliony złotych przez uniwersytet, aby doprowadzić do remontu. No i to jest też taka sprawa, że tak jak Paneczko mówił, tak też Uniwersytet Warszawski, ja bym powiedział, że na pewno może znaleźć pieniądze na finansowanie publicznych stołówek. No czy jest to ciężkie? No oczywiście, tak jak widzimy, obozna 1,5 miliona kosztuje, drugie 1,5 miliona też jest trudne do znalezienia, ale na pewno się da. Walczymy na wielu poziomach, na poziomie uniwersytetu, też nasi koledzy walczą też na innych uczelniach, na poziomie rządu. Muszą zostać wprowadzone różne zmiany, mam nadzieję, że dojdzie tych zmian jeszcze będąc na studiach.
10: No i bardzo wam tego życzę, bo cóż, wydaje mi się, że taka walka o dobre jedzenie i prawo do tego dobrego jedzenia, to jest coś niezwykle ważnego, zwłaszcza właśnie jeśli myślimy o edukacji, o szkolnictwie, o szkołach, o przedszkolach, o uniwersytetach. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jakub Mleczko, Konstanty Biernacki, studenci socjologii i członkowie Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękujemy.
10: Informacje Radia Tok FM i wracamy tuż po nich.

0: ulicach, a posadzka. Żegnaj nam ulico bracka, witaj nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka, rozsypana sól Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
2: uśmiech losu czy za

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami o pożarach, podkreślił premier Donald Tusk. Dodał, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu jego rodziny. Rano odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicielami służb. Spotkanie zwołano po tym, jak w sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Strażacy opanowali pożar, który rano wybuchł w pofabrycznej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Cały budynek, w którym znajdował się park trampolin, wypalił się od środka. W pożarze nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie pożar gaziło 26 zastępów. To łącznie około 100 strażaków. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski Mistrzostwo Polski wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa rozpoczęła się krótko po ostatnim meczu z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii, ale mistrzostwo zapewnił sobie już przed tygodniem, wygrywając w Radomiu 3-1. Dzięki temu klub mógł już wcześniej przygotować się do mistrzowskiej fety.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Patrycja Wanat, dzień dobry. To jest wciąż audycja Wiesz, co jesz. Jeden z takich najpyszniejszych sezonów właśnie się rozpoczyna. Sezon na truskawki. To pierwsze takie świeże owoce w roku. No więc nic dziwnego, że czekamy na nie z wielkim utęsknieniem. Przez około półtora miesiąca będziemy się nimi zajadać. No a poza tym na 27 maja przypada też Dzień Truskawki. O tych właściwościach, o uprawie truskawek będziemy rozmawiać z dr Justyną Bylinowską, redaktor naczelną największego portalu dla dietetyków w Polsce, dietetycy.org.pl. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Truskawki no, są dla nas dobre po prostu, bo to są świeże, sezonowe owoce, pierwsze po zimie, czy jednak wyróżniają się jeszcze czymś szczególnym?
17: Truskawki, no ciekawostka jest taka, bo zwykle kojarzymy sobie je jako jagoda, ale tak naprawdę z botanicznego punktu widzenia to taka prawdziwa jagoda nie jest. Jest to wieloorzeszkowiec, śmieszna nazwa, ale to dla botaników nic dziwnego. Te kropki, które widzimy, są to nasiona, które tworzą tak zwane niełupki. I to, co jemy, ten czerwony miąższ, to jest po prostu rozrośnięte dno kwiatowe. Brzmi skomplikowanie, ale ta truskawka jest takim typem, jagoda jest jagodą określaną tak potocznie. Natomiast botanicznie jest niełupką. Znaczy to jest to wielorzeszkowcem, który ma te niełupki, czyli te kropki, które są nasionami. Tak.
16: No to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie jagoda kojarzy nam się z takim typem owocu, który ma nasiono otoczone jakimś miąższem, którym się zajadamy, prawda? A tutaj truskawka ma te nasiona jakby na zewnątrz, moglibyśmy powiedzieć.
17: Jeśli chodzi o potencjalną alergenność tych truskawek, to często u dzieci są takie wysypki na buzi, czasami zaczerwienienie, podrażnienie języka i to są tak zwane pseudoalergiczne tutaj objawy. Nie jest to bardzo alergenny owoc, natomiast może to w pewnych kontaktach takich, szczególnie dziecięcych, podrażniać, zaczerwieniać i może to niepokoić rodziców.
16: To w takim razie powinniśmy sięgać po truskawki, zwłaszcza te świeże, czy uważać tutaj jednak z pewną dozą ostrożności się nimi zajadać?
17: Nie widziałabym tutaj dużych przeszkód. Jeżeli te objawy przechodzą albo są bardzo rzadkie, nie czujemy się źle po tych truskawkach, to nie ma żadnych przeszkód, żeby je jeść. Truskawki to przede wszystkim woda. W prawie 90% to woda i trochę błonnika. Wartości oczywiście mineralne, witaminy, ale jeżeli zjemy pół łubianki, łubiankę, to po prostu będzie to nasilona diureza, czyli będziemy więcej chodzić do ubikacji z tego powodu, że napiliśmy się dużo wody z tymi owocami. No i to nie powinno w żaden sposób nam negatywnie wpływać na zdrowie. Jest to po prostu pyszne, smaczne, sezonowe, krajowe. Najlepsze, jakie mogą być te truskawki obecnie w sezonie. Oczywiście one są teraz praktycznie dostępne cały rok ze względu na import, ale te krajowe, sezonowe są chyba najsmaczniejsze, najbardziej aromatyczne i również korzystne dla zdrowia.
16: A właśnie, tutaj się przy tym zatrzymamy. Jeśli chodzi o to zdrowie, to prawda, że truskawki mają więcej witaminy C niż pomarańcze?
17: To w zależności od wielkości spożycia. Jeżeli zjemy tych na jedno posiedzenie pół łubianki, to oczywiście tak. Ale nie porównywałabym tego w taki sposób. Raczej cieszyłabym się smakiem i wiedziała, że też tam te witaminy są. Jakby dodatkowo, ale przede wszystkim jest to ten smak, radość tego spożywania, dzielenia się i po prostu wielowymiarowego użycia tego kulinarnego. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że te truskawki dobrze też komponują się do sałatek. Świetnie komponują się z pieprzem, czy też z octem balsamicznym. Można łączyć je z warzywami i nie tylko tradycyjnie do ciasta, kompotu, jako deser, nie wiem, z lodami, czy jako taka przekąska do filmu, ale także na wytrawnie.
16: Czy Pani sięga po te pierwsze truskawki w roku, czy jednak czeka Pani na pełnię sezonu? Jak wybiera Pani truskawki?
17: Ja osobiście czekam do pełni sezonu. Obecnie są dostępne te, które są z uprawy szklarniowej, a także z uprawy pod folią. I dlaczego akurat czekam na pełnię sezonu z pola? Ze względu na to, że część truskawek jest uprawianych po to, żeby mogło przetrwać dłuższy transport, być w chłodni, być na targowisku eksponowane przez dłuższy czas. Więc to są takie truskawki, które są uprawiane po to, żeby były stabilne w transporcie, twardsze, a przez to troszkę mniej aromatyczne i te walory smakowe mniej mi odpowiadają, ale oczywiście nie przestrzegam nikogo przed kupowaniem tych najwcześniejszych. One też często są na przykład z Grecji sprowadzane, czasem są z Hiszpanii, a czasami z Maroka i Egiptu przyjeżdżają, więc na pewno taki pierwszy nasz zachłyst truskawkami pierwszymi w sezonie, nie są to krajowe owoce, ale coraz głębiej w sezon, tym bardziej się one pojawiają. Ja oczywiście czekam na takie polowe uprawy, one są najmniej trwałe, ale najbardziej słodkie, aromatyczne, wybarwione i lubię, jak one tak po prostu są jeszcze ciepłe, ze słońca zerwane o poranku i mogę się nimi po prostu cieszyć tego samego dnia, właściwie tam kilka godzin, które mija od zerwania do spożycia.
16: Zresztą ta sezonowość, ja się nią często zachwycam w audycji, ale tak jest, że ta natura każdego miesiąca w zasadzie daje nam tutaj nowe smaki, jeśli tylko właśnie przestrzegamy tego tego kalendarza sezonowego, bo dopiero co mówiliśmy o szparagach, które też mają krótki sezon. Teraz mamy truskawki, które też mają stosunkowo krótki sezon. Za chwilę wejdziemy w maliny, później w borówki i tak dalej, więc no, dobrze się trzymać tego kalendarza, prawda?
17: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że takim pierwszym owocem jagodowym, który pojawia się, jest jagoda kamczacka. Jest to mało popularny owoc, jest on dosyć kwaśny, ale taki no, mocno wytrawny, właśnie kwaskowy, ciemnogranatowy. Niektóre owoce są długości no, kilku centymetrów, mają taki jajowaty kształt, lekko taką woskową skórkę, która jak się ją dotknie, no to zostawia odcisk palca przez te właśnie pokrycie woskowe. No i warto byłoby to spróbować, bo robi się ona coraz bardziej widoczna na straganach, targowiskach, ale jakby małym minusem jest tego to, że jest to owoc bardzo nietrwały, więc jeżeli uda nam się trafić taką jagodę kamczacką, to musi być po prostu bardzo świeża, one szybko tracą turgor, szybko się, no, ponieważ mają tą szypułkę, taką, że cieknie sok z nich po prostu, więc one się bardziej nadają na mrożenie i jeżeli Państwo chodzicie do jakichś dyskontów, w mrożonkach można wykopać właśnie takie mrożone jagody kamczackie. Natomiast obecnie mamy jeszcze końcówkę sezonu tego na świeży owoc.
16: Tak, jagoda kamczacka, jeszcze pamiętam jak rozmawiałam z producentami jagody kamczackiej, mówili, że problem też jest taki, że ona dojrzewa na raz. To nie jest tak jak na przykład truskawka albo borówka amerykańska, gdzie owoce dojrzewają stopniowo, ona faktycznie dojrzewa na raz i trzeba się spieszyć, żeby w to krótkie okienko sezonu tutaj z jagodą kamczacką trafić. No, z truskawkami bardzo... Już pani powiedziała właśnie o tym, że my no, też w Polsce bardzo lubimy truskawki. No, Polska jest drugim po Hiszpanii największym producentem truskawek w Europie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale produkujemy tak między 160-180 tysięcy ton rocznie. Jesteśmy też według różnych lat na 8. albo na 9. miejscu na świecie. No, na pewno tutaj jakoś względy pogody i względy geograficzne zaważyły na tym, że w Polsce ta truskawka jest taka popularna, ale chyba nie tylko. My w ogóle lubimy truskawkę, prawda? Ona jest bardzo taka popularna w różnych daniach. No, zresztą słynny makaron z truskawkami Igi Świątek. On też w jakiś sposób przyczynia się, myślę, do popularności tej polskiej truskawki na świecie.
17: Kto nie lubi truskawek? To jest takie najważniejsze chyba pytanie. Jest to pyszny owoc sezonowy, który też mrozimy, konserwujemy w słoiczki, możemy go suszyć, możemy go liofilizować. I to jest chyba taka też bardzo mało doceniana, ponieważ no, droga w produkcji, ale chyba najlepsza forma konserwowania tych owoców.
16: Liofilizacja, czyli co? Wytłumaczmy w kilku słowach.
17: Liofilizacja, czyli to jest, produkt musi być głęboko zamrożony, a potem przy pomocy ciśnienia jest jakby ta woda odparowywana z niego, więc zostaje struktura, kolor i struktura oraz zapach zostają niezmienione, natomiast zostaje ten owoc chrupki, kruchy, bardzo dobry, jeśli chodzi o walory smakowe, zapachowe i wygląd tych owoców. Można robić z tego w formie zmielonej, robią się takie batoniki, albo po prostu sam ten

0: do tego przeznaczone, ale również no, bardzo cenne odżywczo.
1: No, truskawka w ogóle jest o tyle też ciekawym, takim wydaje mi się owocem, czy w ogóle rośliną, ponieważ została stworzona właśnie w zasadzie przez człowieka. No, została stworzona przez francuskiego botanika Antoine Duchesne. On to zrobił na życzenie króla Ludwika XIV, ponieważ Ludwik XIV bardzo lubił poziomki. Podczas odkrywania Ameryki inżynierowie francuscy zauważyli, że w Chile te poziomki, że Chilijczycy zajadają się takimi poziomkami, ale znacznie większymi niż w Europie, więc no, sprowadzili, przywieźli ze sobą te rośliny. No i właśnie Antoine Duchesne skrzyżował właśnie taką poziomkę chilijską i wirginijską. No i tego efektem właśnie jest ta truskawka, którą w tym momencie się zajadamy. Chociaż oczywiście tych truskawek teraz mamy mnóstwo różnych odmian i wciąż powstają nowe, właśnie tak jak powiedziała pani, na przykład bardziej wytrzymałe do transportu, do sprzedaży, albo na przykład właśnie bardziej słodkie odmiany wcześniejsze, odmiany późniejsze. No cóż, tylko się rozsmakowywać w tym truskawkowym sezonie. A ja oczywiście zawsze polecam, żeby sobie, jeśli ktoś ma balkon albo odrobinę ogródka, żeby sobie zasadzić kilka takich krzaczków.
0: Niektóre są nawet truskawkami ozdobnymi, które mają czerwone, różowe kwiaty, więc jeżeli zasadzimy ją w takiej wiszącej doniczce, to ona będzie wypuszczała te swoje wąsy i też na kwitła bardzo ładnie, więc drobne owoce, może nie jakoś super atrakcyjne smakowo, ale wizualnie dobry efekt. Myślę, że sąsiedzi z balkonów obok mogą zazdrościć.
1: Otóż to, a ja też zawsze namawiam samorządowców do tego, żeby może nawet na rabatach kwiatowych zastanowić się nad tym, czy nie fajnie obok kwiatów zasadzić by właśnie jakieś takie rośliny, które również mogą służyć później do zjadania. Doktor Justyna Bylinowska, redaktor naczelna portalu dietetycy.org.pl była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja również Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz co jesz? Kolejna w niedzielę za tydzień po godzinie 10:00, a teraz już oddaję głos Agacie Szczęśniak, która zasiądzie tutaj w studiu ze swoimi gośćmi z audycją Jest Temat. O czym dzisiaj? O tym już Agata Państwu opowie. Bardzo dziękuję za dziś. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
2: Czy wyobrażacie sobie imprezę techno w środku Puszczy Białowieskiej? Ja sobie wyobrażam. A co najmniej wyobrażam sobie, że ktoś spróbuje ją zorganizować. Ktoś, kto ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Niedawno za 35 tysięcy euro można się było bawić przy techno na trawniku pałacu w Wilanowie. Zrobiła się afera. Dyrektor muzeum został zdymisjonowany. Ale czy potrzebujemy afer? Czy da się jakoś zrównoważyć naszą chęć do zabawy z troską o przyrodę i zdrowie? Oraz czy bogatemu wolno imprezować tam, gdzie chce? O tym dzisiaj jest temat. Zapraszam po informacjach Agata Szczęśniak.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi

0: jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Po fałszywych alarmach o pożarach będzie przebudowa całego systemu, mówił wiceszef MSWiA po nadzwyczajnej odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Łatwogang nie zatrzymuje się w pomaganiu, właśnie zakończył jedną zbiórkę i już ogłosił kolejny cel. Kruche dzieło, które staje w swej ciszy naprzeciw wrzasku świata, mówi producentka filmu o obrazie Ojczyzna. Dzieło Pawła Pawlikowskiego zostało nagrodzone w Cannes. Minęła 11. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń. Przebudujemy cały system, mówił wiceszef MSWiA po nadzwyczajnej odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Zwołano ją po wieczornym incydencie z fałszywym zgłoszeniem o pożarze w gdańskim mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. To kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Komendant główny policji generał Marek Boroń i wiceminister Czesław Mroczek mówili o kulisach działań służb w sprawie tych wydarzeń.
18: Podjęliśmy czynności celem ustalania sprawców tego fałszywego alarmu. Od zeszłego tygodnia, szanowni państwo, pracuje zespół, mając na uwadze te wcześniejsze zgłoszenia dotyczące fałszywych alarmów bombowych i też informacji, które wpływają do CPR-ów związane z zagrożeniem zdrowia i życia. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy państwa o naszych efektach.
19: Już po tych pierwszych działaniach w stosunku do budynku, w którym ma siedzibę Republika. Bardzo szybko dotarliśmy do osób, z których kont te zgłoszenia zostały dokonane, natomiast weryfikacja doprowadziła do tego, że te konta tych osób, obywateli polskich, zostały przejęte. Wtedy już w pierwszych godzinach został powołany zespół składający się z policjantów Komendy Stołecznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
17: Szczegółowy komunikat w sprawie działań służb dotyczących wczorajszych zajść w Gdańsku, jak przekazał wiceminister, mamy poznać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. W nocnym zmasowanym ataku na obwód kijowski Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Trzy rosyjskie rakiety uderzyły w instalację wodociągową, spaliły targowisko, uszkodziły dziesiątki budynków mieszkalnych i kilka szkół. Wołodymyr Zełenski dodał, że najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku. W nocnych atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a 53 odniosły obrażenia. 12 milionów zebrane, a do Gdańska jeszcze kawał drogi. Łatwo Gang ogłasza więc kolejny cel. Influencer wyruszył w piątek na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. I to się już udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia. A chodzi o 3,5 miliona złotych. Adam choruje również na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną, której leczenie kosztuje bajońskie sumy. Max dzięki akcji Łatwo Ganga 12 milionów uzyskał już w okolicy Torunia.
15: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień, brawo dla was, bo to...
17: Na zebranie 3,5 miliona dla Adasia, też chorego na DMD, zostało więc jakieś 170 kilometrów. Mniej więcej tyle jest z Torunia do Gdańska, gdzie charytatywny stream Łatwo Ganga się zakończy. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem, przyznają zgodnie krytycy filmowi. Paweł Pawlikowski po raz drugi zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. W czasie gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna. Uważam, że to jest małe, kruche dzieło, które staje w swojej ciszy naprzeciw wrzasku świata, powiedziała Ewa Puszczyńska, producentka Ojczyzny. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Sercem opowieści są relacje niemieckiego pisarza Tomasa Manna z jego córką i synem Klausem. O znaczeniu francuskiej nagrody w TOK FM mówiła Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem i Wysokimi Obcasami.
20: Cannes pozostaje nadal jednym z najważniejszych festiwali, który otwiera często drzwi do kariery za granicą w Hollywood, ale akurat u Pawła Pawlikowskiego sytuacja wygląda trochę inaczej, bo on jest tym naszym wielkim emigrantem europejskiego kina, twórcą, który mieszkał w różnych krajach, który tworzy w różnych krajach, teraz akurat kręci w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak to zostanie dłużej.
17: Nagroda główna powędrowała do Christiana Mondziu za film Fjord. Jest zgoda na odstraszenie niedźwiedzi i żubrów bronią gładkolufową z gumowymi kulami. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa trafia teraz na biurko prezydenta. W temacie weekendów TOK FM sprawdzamy tym razem, jakie działania podejmują władze w związku z coraz częstszymi spotkaniami dzikich zwierząt i ludzi, nie tylko na obrzeżach miast. Marcin Starzec.
21: To ma być systemowa odpowiedź na wizyty drapieżników przy ludzkich zabudowaniach. Dotychczasowe metody płoszenia okazały się nieskuteczne, a nowe przepisy wzorują się na rozwiązaniach stosowanych już w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale teraz mają być przeniesione na kilkunastokrotnie większy teren. Odstraszaniem zająć ma się specjalna grupa interwencyjna. To zaledwie kroczek w konkretną stronę, ocenia Robert Gacka, biolog z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
22: Na pewno w dobrym kierunku. Politycy jakby zaczęli wreszcie dostrzegać ten problem, że coś trzeba się zmienić.
21: Ale sama interwencja to za mało.
22: Fundamentem jest profilaktyka i prewencja.
21: Ustawa czeka na podpis prezydenta. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Jutro będzie jeszcze więcej słońca niż dziś i będzie równie ciepło, maksymalnie na przeważającym obszarze od 23 do 26 stopni. Chłodniej będzie na północy i w rejonach podgórskich około 20, a nad samym morzem miejscami nawet 16-18, a najcieplej lokalnie na krańcach zachodnich do 27 stopni.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś temat, który nas z Magdą bardzo, bardzo poruszył. Pewnie będą więc emocje, ale będzie też poważna, merytoryczna rozmowa, jak to zawsze u nas. Zostańcie więc Państwo z nami koniecznie. A na początek fragment listu odczytam Państwu. Swoją misję jako pełniącego obowiązki dyrektora muzeum rozpoczynam od słowa przepraszam. Przepraszam wszystkich Państwa, którzy poczuli rozczarowanie, złość lub smutek w związku z ostatnimi zdarzeniami. Jednocześnie proszę o szansę na odbudowanie zaufania. Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty 23 maja 2026 roku wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. List podpisał Piotr Gurajec, pełniący obowiązki muzeum w Wilanowie, które znalazło się ostatnio w centrum burzy, można powiedzieć. Jeśli państwo nie pamiętają dokładnie, to w skrócie przypomnę. W nocy z 9 na 10 maja 2026 roku na terenie Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznego Miejsca, odbywał się koncert muzyki techno. Do około 4 nad ranem mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wilanów nie mogli zmrużyć oka. Impreza odbyła się, mimo że organizator, firma Awake Events, nie wystąpiła o zezwolenie na odstępstwo od zasad chroniących siedliska i żyjące na tym terenie gatunki ptaków. To cytuję za Okopres. Udział w tym wydarzeniu kosztował od 530 zł, tych, którzy chcieli posłuchać tego koncertu na miejscu, na terenie pałacu, od 530 zł, ale loża VIP kosztowała nawet 35 tysięcy euro. Muzeum na pozwoleniu na zorganizowanie tej imprezy zarobiło 116 tysięcy złotych. Po tej imprezie i po burzy, która przetoczyła się przez media, platformy społecznościowe, ale też chyba korytarze ministerialne, zdymisjonowany został Paweł Jaskanis, który przez 24 lata był dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Po całej tej aferze kurz nieco opadł, ale festiwale, koncerty i tak zwane eventy, czyli bankiety, kongresy, konferencje, pikniki, spektakle w plenerze i różne inne imprezy są częścią naszej rzeczywistości. Są organizowane, lubimy w nich uczestniczyć. I o tym, jak to robić, żeby nie szkodzić, a żeby się cieszyć, będziemy rozmawiać dzisiaj. Będę rozmawiać dzisiaj z moimi gościniami. I jest ze mną i z państwem pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
23: I Marta Szczepańska, radna Warszawy z ramienia Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
23: I zacznę od takiej małej prowokacji. Wyobraźmy sobie, że żona jakiegoś bardzo, bardzo bogatego właściciela jednej z największych firm w Polsce chciałaby zorganizować mu na przykład urodziny albo rocznicę ślubu wspólną. Powiedzmy, że wspólną rocznicę ślubu. Przychodzi do firmy eventowej, mówiąc, że chciałaby tę imprezę zrobić w Puszczy Białowieskiej. Nic wielkiego, 100 osób, koncert jakiejś znanej polskiej artystki, ale nie rockowej, takiej, która bardziej śpiewa spokojne piosenki, stoliki na trawie, wszystko wśród drzew, hojnie zapłaci za organizację tego wydarzenia i jeszcze przekaże sowity datek na puszczę, na to, żeby ją chronić. I zwracam się do pani Żanety Berus. Czy pani przyjęłaby takie zamówienie, albo czy organizacje zrzeszone w pani stowarzyszeniu by przyjęło takie zamówienie?
0: To jest zawsze takie, no rzeczywiście to rodzaj prowokacyjnego pytania, prowokującego może do dalszych dyskusji gdzieś tak, tam, bo zawsze przy każdej organizacji eventu ścierają się grupy interesów. Bo ścierają się zawsze interesy właśnie zleceniodawcy, czyli firmy, która w tym wypadku powiedzmy bogatej jakiejś rodziny, która chciałaby urządzić tam sobie rocznicę ślubu, z interesami lokalnej społeczności, z interesami, jeżeli tu mówimy o puszczy, no to wiadomo, że chodzi o naturę i o chroniony bardzo obszar. No i też z interesami na przykład agencji, która dostaje takie zlecenie.
23: Która po prostu chce zarobić.
0: Tak, która po prostu chce zarobić, a bierze po prostu zlecenie, które no, ufając w to, że ktoś, kto jej to zleca, gdzieś już te wszystkie jakieś powiedzmy podstawowe rzeczy załatwił, czy pozwolenia. Ale oczywiście tym nie można tłumaczyć wszystkiego. Czy ja bym przyjęła? to też zależy, w jakiej sytuacji jest Puszcza Białowieska na przykład i jej chronienie, ale wydaje mi się, że tutaj chyba za daleko ta interwencja by poszła w naruszenie tego spokoju, tego miru i tego obrazu takiej puszczy, jaką my znamy, więc myślę, że nie. Ale to ja. Natomiast nie wiem po prostu, jakby agencje, czy jakby firmy na przykład zareagowały, czy coś. Nie umiem się postawić w butach wszystkich. Na pewno część, myślę, że na plan dalszy odsunęłaby dylematy związane z aż tak ścisłą, zaczęłoby się przepychanki, czy to jest na pewno ochrona tak ścisła potrzebna, czy może tylko trochę ścisła, czy coś tam i po prostu gdzieś te pieniądze, zależy jeszcze jakie, o jakim mówimy, przeważyłyby nad, tutaj nad ochroną przyrody akurat, bo o takiej mówimy. Zawsze rzecz no, jest do zbadania, ale niektóre rzeczy na przykład związane czy z hałasem, powiedzmy, czy z interwencją taką, czy z ingerencją w ten naturalny taki bieg spraw, jaki właśnie mamy w puszczy, jest chyba, znaczy zakłócony byłby bardziej, niż jest to w stanie wynagrodzić pewnie, bo to są To nie jest tylko tu i teraz, na przykład, że coś się wydarzy, tylko to jest zakłócenie, które ma jakieś tam skutki, później reperkusje jeszcze w dalszym ciągu, więc wydaje mi się, że ci, co zawiadują puszczą, ci, którzy mają ją pod opieką, powinni przemyśleć to nie 2, 4 razy, nie? Zanim się coś takiego wydarzy. Wydarzyłoby. Nie sądzę, żeby się wydarzyło, ale
23: Ja myślę, że teraz już by się nie wydarzyło.
0: No, ale różne są rzeczywiście sytuacje.
23: Po tym, co obserwowaliśmy w warszawskim pałacu, muzeum w Wilanowie, myślę, że raczej się organizatorzy zastanowią 50 razy. A jeszcze raz, kilka rzeczy mnie zainteresowało w tym, co pani powiedziała, ale gdyby pani mogła jeszcze powtórzyć jeszcze raz, dlaczego pani by się nie zdecydowała na przyjęcie takiego zamówienia?
0: No bo są pewne jakieś zasady etyki, czy zasady też takie troszkę moralne, związane też nawet właśnie tutaj z tym, że albo się jest po stronie tych, co chronią puszczę na przykład, więc ja bym się nie zdecydowała, no ale mówię, to ja. Natomiast no wiele osób, przypuszczam, że odsunęło te moje dylematy.
23: Bo pieniądze to pieniądze. Dobrze, zatrzymamy się na chwilę, posłuchamy skrótu informacji, wrócimy zaraz do rozmowy i oddam wtedy głos Marcie Szczepańskiej, warszawskiej radnej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Po tym jak wczoraj ktoś zadzwonił z fałszywą informacją o zagrożeniu pożarem w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego. Wiceminister Mroczek podkreślił, że tylko w tym roku służby otrzymały około 1200 zgłoszeń, z czego 80% z nich faktycznie dotyczyło zagrożenia ludzi. Autostrada A1 jest już przejezdna po tragicznym wypadku pod Łodzią. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo, jedna osoba zginęła, a trzy są ranne. Prokuratura wszczęła postępowanie, by wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Druga w ciągu tygodnia osoba zginęła w Australii wskutek ataku rekina. Mężczyznę udało się wyciągnąć z wody u wybrzeży stanu Queensland, lecz zmarł wkrótce po przewiezieniu na brzeg. Nie wiadomo, do jakiego gatunku należy atakujący rekin.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Marta Szczepańska, warszawska radna ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Podałam taki prowokacyjny przykład, ale nie wiem, czy tak odległy od tego, co się wydarzyło w Wilanowie, pytając o to, czy panią Żanetę Berus, prezeskę Stowarzyszenia Branży Eventowej, czy zgodziłaby się zorganizować wydarzenie w, no, takie imprezowe w Puszczy Białowieskiej. Pani jak na to patrzy? Co się patrzę wydarzyło na to tak, i na ewentualności, to, które mogłyby się wydarzyć.
16: Patrzę na to tak, że jest to bardzo bliski temat, bliski przyszłości Warszawy, bo takie imprezy dalej będą się wydarzać w Warszawie. Zwracamy uwagę na to, że juwenalia, które są organizowane przez uczelnie, czyli przez rektorów uczelni, zarówno ten, który odbędzie się, my rozmawiamy chwilkę wcześniej, ale od piątku, czyli od dzisiaj, w weekend nadchodzący na SGGW, a następnie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, to są imprezy, które również będą się odbywać w analogicznych warunkach, co jest analogiczne do Circo Loco.
15: Analogicznych, czyli?
16: Analogicznych, czyli takich, które teren imprezy obejmuje teren otuliny rezerwatu. Wszystkie trzy lokalizacje podane to jest otulina rezerwatu. We wszystkich trzech lokalizacjach istnieją ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska. W przypadku co najmniej dwóch z tych imprez organizator nie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od tychże zapisów. Taka sytuacja ma miejsce od lat, żeby nie powiedzieć po prostu od dekad. Problem polega na tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma bardzo małe środki prawne, aby zawczasu zadziałać odpowiednio i uchronić przyrodę. Są w stanie reagować, ale po fakcie. Wszelkie mandaty,
15: Czyli kiedy już ptaki zostaną wystraszone, tak, wydarzyło w Wilanowie, bo przypomnijmy, jest okres lęgowy ptaków, to jest bardzo ważny i bardzo trudny okres dla ptaków, no, które po prostu się rozmnażają. A jeśli mamy ptaki, które są pod ochroną, no to jest szczególnie ważne, żebyśmy mogli mieć ich więcej, żeby te gatunki przetrwały.
16: No, to jest sytuacja, gdzie ptaki się rozmnażają, one po prostu spłoszone nie wracają z powrotem do swoich gniazd, czyli te pisklaki czy jajka zostają po prostu bez rodziców. No, to jest taka dramatyczna sytuacja. W przypadku wszystkich tych lokalizacji mamy też do czynienia z rejonem, który jest bardzo blisko miejsc zamieszkałych przez ludzi. Czyli po prostu osób, które mieszkają obok. I czysto teoretycznie ta oferta kulturalna jest też skierowana do nich.
15: Bo mogą za darmo uczestniczyć w wydarzeniu, za które nie zapłacili właśnie 35 tysięcy złotych, a mogą posłuchać.
16: Mówi się o tym, że kultura powinna wchodzić po prostu do miasta i być jakby blisko ludzi. Coś w tym jest, natomiast jednocześnie ta wolność do kultury zabiera nam wolność do snu. I uważam, że to jest coś, co jest karygodne absolutnie, dlatego że sen jest podstawowym prawem człowieka i dobrem, o który po prostu powinniśmy walczyć i którego nie doceniamy, moim zdaniem, w naszej kulturze. Znaczy przyjęło się, że miasto ma być głośne, impreza ma być głośna i ignoruje się ten fakt. Podam przykład. Jeśli sąsiad zorganizuje imprezę i nas wybudzi, wezwiemy policję i policja wręczy mandat temu sąsiadowi albo poprosi po prostu o wyłączenie głośników i w oparciu o naruszenie dóbr osobistych po prostu powie sąsiadowi, żeby zakończył tą imprezę.
15: Czasem policja będzie musiała 3 razy przyjechać.
16: W przypadku imprez masowych taki mechanizm nie działa. Czyli nie tylko ochrona przyrody nie działa, ale również nie działa ochrona dóbr osobistych warszawiaków, ale też innych mieszkańców miast czy innych mniejszych miejscowości.
15: Dlaczego nie działa?
16: Trudno jest powiedzieć. Bo uważam, że policja powinna reagować i przy konkretnej liczbie zgłoszeń powinni po prostu rozwiązywać imprezę masową. I to jest oczywiście bardzo ostre rozwiązanie, natomiast jest ono stosowane powszechnie na całym świecie, nawet nie tylko w Europie. I jeśli festiwal Glastonbury na przykład hałasuje za bardzo i Lana Del Rey spóźnia się na swój koncert i w efekcie po godzinie 23 nagłośnienie dalej działa, to po prostu jeśli normy hałasu są przekraczane, to kabel jest wyłączany i nagłośnienie jest wyłączane. Można śpiewać dalej, ale w formie jakby akustycznej, a nie z nagłośnieniem.
15: I takie przypadki były?
16: Jest ich bardzo dużo. Ja sobie je spisałam i mam Pearl Jam w Hawajach w USA, 2006 rok, w ten sposób koncert wyłączony. Red Hot Chili Peppers, uwielbiam. Auckland, Nowa Zelandia, 2013. The Cure, również uwielbiam. Austin, Texas, USA, 2023 rok. Wspomniana Lana Del Rey, to jest przypadek z 2023 roku. No i najgłośniejszy przypadek takiej konkretnej lokalizacji, gdzie też możemy analogię do Warszawy znaleźć, czyli stadion Santiago Bernabeu w Madrycie i analogia do Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam po prostu imprez masowych się nie organizuje ze względu na właśnie hałas i na skargi mieszkańców. Jakby taką czarą goryczy był koncert Taylor Swift, która u nas też również hałasowała. Więc my jako miasto jest nasze, postulujemy, żeby imprezę organizować, ale z poszanowaniem dóbr osobistych mieszkańców, ale też przepisów o ochronie przyrody. I są to postulaty, które, co ciekawe, popiera też prezydent Trzaskowski i od wielu lat apeluje o nowelizację ustawy o imprezach masowych. Popiera też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, no bo jakby wystosowała apel przed tymi imprezami, żeby jednak zrewidować plany imprezowe w tym roku, w tych lokalizacjach szczególnych. i popiera też Rzecznik Praw Obywatelskich, który od dekady apeluje o to, żeby te przepisy o imprezach masowych znowelizować.
15: Mm-hmm. To ja zaraz zapytam, a co na to branża, ale o jedną rzecz bym dopytała, bo to bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym przerywaniu koncertów, odłączaniu kabla różnym artystom, jeśli są przekraczane normy hałasu, ale zastanawiam się, kto to robi i jaka jest kolejność zdarzeń. Czy w Warszawie, w Wilanowie mieszkańcy zgłaszali to, że jest głośno i że im to przeszkadza już w trakcie imprezy?
16: Tak.
15: Tak.
16: Tak.
15: Czyli nie było tak, że dopiero następnego dnia było to wielkie oburzenie i ludzie powiedzieli, że nie mogliśmy spać.
16: To jest schemat, który się powtarza. No w tym roku mówimy akurat o tym festiwalu, ale przypomnijmy sobie przypadek z wyścigów, na przykład tor wyścigów konnych Służewiec, gdzie był festiwal, który obudził pół Orsynowa, no i też był takim bardzo głośnym przypadkiem. To są SBM Festival, Cloud Festival, to są takie imprezy, które są wyjątkowo głośne i słyną z tego, że podróżują po mapie Warszawy, zmieniając lokalizację i tam, gdzie już sobie relacje popsuli, no to w następnym roku organizują to w innym miejscu i jakby wszystkie koszty tak zwanej rewolucji są wpisywane po prostu w koszty imprezy, no bo mandaty są śmiesznie niskie i zapłacenie paru tysięcy... To zależy od tego, jak mocno hałas przekroczymy i nie śledziłam tego dokładnie, ale mówimy o rzędu paru tysięcy złotych w skali paru milionów zysku. Mhm.
15: To jeszcze jedna rzecz. Kto odłącza ten kabel?
16: To zależy
15: jest tak,
16: od...
15: że wchodzą służby i mówią, o proszę, tu mamy jakieś urządzenie, na którym widzimy, że normy są przekroczone, jeszcze dzwonią do nas mieszkańcy, czy jest tak, że sami organizatorzy jakoś to monitorują i uznają, pani Lana Del Rey już jest za głośno, już nie może pani śpiewać.
16: W krajach takich jak Anglia, Hiszpania, Niemcy po prostu mamy stały monitoring hałasu i podgląd, jaki jest normatyw. I tak, jakby rozumiem, że kabel wyłączają służby porządkowe, które są do tego upoważnione. Natomiast my w Warszawie apelowaliśmy do prezydenta miasta, aby prowadził własne pomiary, bo jakby zgłoszenia mieszkańców to jedno, ale udowodnić komuś, że faktycznie dzieje się źle, to w sądzie warto jest mieć już konkretne dane i dowód, prawda? W obecnej sytuacji niestety jest tak, że mieszkańcy sami płacą za pomiary i pozywają organizatorów na drodze powództwa cywilnego. Wiedząc o tym, jako miasto jest nasze i właściwie klub radnych Lewica Miasto jest nasze, zaapelowaliśmy o to, aby Warszawa wyasygnowała konkretne środki, tu nie mówimy o jakichś milionowych kwotach, na to, żeby każdą z tego typu imprez po prostu pomierzyć. Tak, żeby mieć materiał dowodowy zarówno do sądu ewentualnie, ale też dla ustawodawcy i powiedzieć, no słuchajcie, mamy pod elewacją mieć 50 decybeli, żeby ludzie mogli spać, a okazuje się, że mamy wielokrotnie przekroczony ten normatyw. Że pod sceną jest 120 decybeli i że to jest szkodliwe dla zdrowia tych osób, które w tym biorą udział i one nie są tego świadome. Musimy znowelizować te zapisy, dlatego że po prostu krzywdzimy ludzi i to tych, którzy partycypują w wydarzeniu kulturalnym i oni są zachwyceni, ale ich układ krwionośny, neurologiczny no jakby cierpi w tym momencie i tych, którzy nie mogą spać. Mhm.
15: No to wracam do pani Żanety Berus. Co pani na to wszystko?
0: Oczywiście zgadzam się w tej części, że normy hałasu trzeba mierzyć i każdy organizator powinien być tego świadomy. Jeżeli agencja bierze to na siebie, na swoją odpowiedzialność, no to stara się o wszelkie możliwe pozwolenia, czyli tam powiedzmy przede wszystkim o pozwolenie na imprezę masową, ale tam jest masa tych pozwoleń, jest pozwolenie na przykład na wyłączenie części zmiany organizacji ruchu często, jest pozwolenie właśnie na odstępstwo, to co pani tutaj wspomniała, od norm hałasu, jeżeli takie jest gdzieś tam potrzebne i to też nie może trwać nie wiadomo jak długo, to odstępstwo, więc no są konsultacje, myślę, że w przypadku imprez takich znanych jak chociażby Orange Festival, za moment będzie zresztą na Służewcu przecież, więc odstępstwo tutaj nie wiem, czy organizator zgłosił, czy nie zgłosił, no ale to jest jego, wszystkie pozwolenia są niezbędne, sanepidowskie oczywiście na temat sprzedaży alkoholu, związane z... I właśnie tutaj jest, żeby dobrze współżyć z mieszkańcami, powinno się robić, czy powinno się wysłać przynajmniej do mieszkańców gdzieś zawiadomienie dużo wcześniej, że taka impreza będzie, że czy rodzaj... No bo nie wiem, czy zawsze jest czas na przeprowadzenie jakichś konsultacji społecznych, ale pewnie nie. Natomiast no, Służewiec jest stworzony do imprez plenerowych, natomiast tam jest jeszcze problem inny, bo hałas w stosunku do ludzi, ale i hałas, tam są przecież konie. Więc te konie, to nie wiem, podejrzewam, że bzika mogą dostać, jak słuchają
16: tych wszystkich. Dostawały, była taka sytuacja. No.
0: No więc to też jest takie mało komfortowe, bo co innego, kiedy mówimy o gali lotowskiej Top Agent, gdzie jest, się dzieje rzecz w zamkniętym pomieszczeniu, bardzo piękna gala i tak dalej, a co innego, kiedy mówimy o hałaśliwej imprezie, która jest na zewnątrz i nie dość, że budzi wszystkich okolicznych mieszkańców, płoszy zwierzęta i tak dalej. No więc to gdzieś trzeba zachować jakiś umiar po prostu. I więc tutaj to jest bardzo ciężkie do pogodzenia. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo wszędzie gdzieś tam, gdzie są zleceniodawcy, ale wydaje mi się, że powinno się powiedzieć gdzieś stop, będąc organizatorem. No ale to jest tak w wielu przypadkach, że się powinno mówić stop na wiele rzeczy. Tutaj pani wspomniała o tym, że ludzie są nieświadomi i są pod sceną na przykład narażeni na różne... Rzeczywiście, no, są nieświadomi, ale często też są świadomi i dalej to robią, no bo świadomie piją alkohol, świadomie się trują papierosami, je papierosami, nie? Więc to jest... Znaczy, za nikogo nie możemy myśleć też, nie? Więc to
16: ale jest, Unia Europejska myśli i apeluje o to, żeby w przyszłych latach był taki obowiązek informowania na bilecie, że właśnie, czy przy wejściu, że proszę zarezerwować sobie ochronniki słuchu.
0: Czy zatyczki jakieś tam, czy coś.
16: Że jakby
0: czy...
16: będzie hałas, który będzie przekraczać konkretne normatyw, bądź świadomy, tak jak w przypadku właśnie papierosów.
0: Znaczy, wszystkie imprezy powinny być dla osób z różnymi potrzebami wrażliwości. Więc tu już nie mówimy tylko o dostępie dla osób niepełnosprawnych oczywiście, który jest dla mnie oczywisty, ale mówimy też o takiej inkluzywności właśnie tych osób neuroróżnorodnych, więc tutaj też one inaczej, każdy z nas inaczej reaguje zresztą na poziom hałasu. Dla kogoś na przykład będzie coś bardzo głośne, a dla kogoś, ale co ty, no to przecież nie jest w ogóle głośne, albo to jest w sam raz.
5: To jest chyba taka powierzchowna
0: reakcja, a organizm reaguje wewnętrznie inaczej, tak. Oczywiście, że tak.
5: Dobrze, zatrzymamy się na chwilę, posłuchamy skrótu informacji i zaraz wracamy do rozmowy.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
18: Tok 5.
19: Jest już z nami pani poseł Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Jak dobrze pójdzie, albo właściwie jak można się spodziewać, za 3 tygodnie Sejm będzie głosował wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ale od razu dodam, że jest też drugi wniosek, pod którym podpisy zbiera partia Razem. Pani zagłosuje za odwołaniem pani ministry, czy przeciwko?
20: Ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy... Przecież przed chwilą była pani
19: Leszczyna.
20: Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat...
19: A nie chodzi pani po głowie, że może byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał na systemie ochrony zdrowia. Nie na medycynie, nie na zarządzaniu szpitalem, bo to jest co innego, tylko na systemie kto był
20: ale
19: taki?
20: Byli lekarze.
19: Pani Cygielska.
20: Już.
19: Ale lekarze się nie znają, lekarze się znają na leczeniu.
20: No dobrze, tak? A to ktoś się zna? Jakiś menadżer zdrowia?
19: Nie, no są znawcy.
20: Tu się trudno z panem redaktorem nie zgodzić, być może, tylko gdzie taki ktoś, kogo takiego znajdziemy, kto się zgodzi i zechce ten trudny resort wziąć.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
21: Autopromocja. Sprawy różne.
18: Odstawił kufel i chwycił za pistolet. Wystrzelił 3 razy, w magazynku było 8 kul. Krzyknął, że rządy w Bawarii Rzeszy zostają odwołane, że rozpoczyna narodową rewolucję. Następnego dnia było już po tej rewolucji. Ale pucz monachijski dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską.
21: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. W związku z nasilającymi się fałszywymi alarmami w Komendzie Głównej Policji powołano specjalny zespół do zbadania tych zdarzeń, przekazał po spotkaniu sztabowym komendant główny policji Marek Boroń. W ciągu kilkunastu godzin mamy poznać efekty ich pracy. Komendant dodał, że każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Liczba statków w Ormuzie ma wrócić do poziomu sprzed wojny w ciągu 30 dni. To jedno z założeń porozumienia, które jest negocjowane przez USA i Iran. Agencja ta z nim podaje, że kolejnym zapisem jest to, że warunki w cieśninie nie wrócą do stanu sprzed wojny, a Iran będzie zaznaczał swoją suwerenność w kontekście Ormuzu na różne sposoby, o których poinformuje w przyszłości. Nie wiadomo dokładnie, co miałoby to oznaczać. Przed wojną cieśnina Ormuz funkcjonowała jako wody międzynarodowe. Swobodnie i bez opłat przepływać mogły przez nią wszystkie jednostki. W nocnym zmasowanym ataku na obwód kijowski Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. W nocnych atakach, w których głównym celem był Kijów, zginęły 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Ze mną, z Państwem są pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus i Marta Szczepańska, radna Warszawy z ramienia Miasto Jest Nasze. Panią Żanetę chciałam zapytać, bo pani wspominała o tych pozwoleniach. I tak, po pierwsze, kto to jest organizator i kto występuje o te pozwolenia różne, na przykład środowiskowe? To jest pierwsza część mojego pytania, ale druga, bo w tej sprawie, która stała się pretekstem do naszej rozmowy i która wywołała takie wielkie oburzenie społeczne, przypomnę też, że po tej imprezie, która odbyła się w Wilanowie, nie dość, że ptaki zostały spłoszone, to jeszcze został bruk zniszczony na terenie pałacu, zadeptany trawnik, no i ludzie narzekali na hałas. Ale ten Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wysyłała do organizatora pisma, że powinni uzyskać pozwolenia na to, żeby odstąpić od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody. Mamy konkretne daty, kiedy te pisma zostały wysłane. To był 23 kwietnia i 6 maja. Firma organizator je zignorowała. Nie odpowiadała na te pisma, nic z nimi nie zrobiła. I to jest coś, co mi się w głowie nie mieści.
7: Bo tutaj nie ma korelacji prawdopodobnie między, mnie też się w głowie nie mieści, bo raz, że trudno o taką większą ignorancję, ale wydaje mi się, że po prostu tak, machnęli ręką, bo wiedząc o tym, co pani mówiła, że mandaty są na tyle niskie, że po prostu można je zignorować. Drugie, czasowo, bo pewnie mieli wiele rzeczy jeszcze tam do pilnowania. Znaczy tutaj jest, znowu będzie taka ścieżka, że powinien wtedy, nie wiem, powinno być jakieś powiązanie, że brak pozwoleń skutkuje na przykład zamknięciem, nie wpuszczamy cię, sorry. Nie masz wstępu na przykład, bo nie pokazałeś nam tych wszystkich pozwoleń, które zwyczajowo przy takiej imprezie są wymagane. No i jest jakaś checklista, którą gdzieś tam się odhacza. Ale to są, mówię, no to są pobożne życzenia. Nie ma prawdopodobnie takiej właśnie, takiego wymogu i nikt, miejscówka tak zwana, czyli właśnie czy stadion, czy Służewiec, czy powiedzmy jakieś inne miejsce, które będzie do tego predestynowane, albo i nie, będzie, no nie będzie robiło za policjanta, mówiąc krótko, tylko będzie, no to jest kwestia, powie pewnie, wzruszy ramionami, powie pewnie, to jest kwestia organizatora i on będzie miał kłopot w razie czego, a nie ja. Bo to takie jest podejście w Polsce.
10: Mm-hmm. No ja mam właśnie takie wrażenie, że takie jest podejście. To jest przerzucanie się odpowiedzialnością. Tak. I
7: bo jest rozmyta ta odpowiedzialność i to jest właśnie to chyba największa bolączka, bo gdyby było to egzekwowane, gdyby było tak, że na przykład jest pewna checklista, że impreza musi mieć pozwolenia następujące, w zależności od tego, co zamierza tam robić. Czy to sprzedawać jedzenie, czy alkohol, czy hałas, jakiego rodzaju muzyki będziemy słuchać, jakiego rodzaju muzyki będziemy słuchać, to różnego rodzaju zezwolenia są wtedy potrzebne i wkraczają do i trzeba wypełnić po prostu gdzieś tam te wszystkie wymogi. Jeżeli tego nie ma, nie ma imprezy. Taka byłaby konkluzja, no, krótko.
10: No dobrze, a to rzeczywiście jest jedna logika, że powinny być służby, państwo, czy to miejsce.
11: Mamy policję przecież.
10: Tak, To zanim pani Marcie Szczepańskiej oddam głos, to jeszcze jedna rzecz. No bo jednak ja bym też oczekiwała jakiejś świadomości od organizatorów, czyli tych firm eventowych. Mhm. I przyznam, że przeczytałam kodeks etyki, który jest, który pani stowarzyszenie ma. I byłam bardzo, bardzo zaskoczona, bo w nim są różne punkty, które dotyczą dumpingu, płacenia ludziom na czas. Mam nadzieję, że to się, że to jest egzekwowane i się dzieje.
7: Różnie z tym bywa.
10: No właśnie.
7: Bo z tym łańcuszkiem.
10: Dbałość o pracowników, o bezpieczeństwo, takie różne tutaj rzeczy są. Ale znalazłam jeden jedyny punkt, który dotyczy takich kwestii zewnętrznych brzmi: realizowanie eventu, należy realizować event w sposób, który nie naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym. No i jest jeszcze taka ogólna formułka, która chyba jest we wszystkich umowach, czy wszystkich kodeksach etyki, że należy przestrzegać zasad współżycia społecznego. No i zastanawiam się, dlaczego nawet w takim kodeksie etyki stowarzyszenia, które zrzesza różne organizacje, nie jest jakoś tak mocno napisane, że dbamy też o przyrodę, że dbamy też o mieszkańców.
7: Kodeks powstał dosyć dawno, my będziemy go nowelizować, bo to jest też nasze zadanie teraz na tą kadencję. Nowy zarząd został wybrany teraz w styczniu tego roku i jednym z punktów, które dyskutowaliśmy, to jest właśnie nowelizacja. Pewne punkty po prostu wszyscy staliśmy się bardziej świadomi. On powstał bodajże w 2012 roku czy 2011 roku, bo stowarzyszenie istnieje od 2010 roku i zaraz po tym gdzieś tam były te prace, ale no, jak wszystko się wkoło zmienia, zmieniają się też warunki organizacji, zmieniają się świadomość przede wszystkim ludzi. Kiedyś ludzie nie zwracali na to uwagi w taki sposób, jak się dzisiaj zwraca na wiele rzeczy. I imprez było dużo mniej. Były innego rodzaju też imprezy. No, co prawda były fajerwerki, które teraz się zastępuje dronami świetlnymi i tak dalej, więc to też coś tam gdzieś za coś i zawsze jest jakieś zagrożenie. Dużo jest takiej jeszcze chyba rzeczy do uświadomienia. zrozumienia, myślę. Dużo już rzeczy wykonaliśmy, dużo rzeczy jest już w świadomości ludzkiej i się zasadza i bardzo dobrze. Natomiast jeszcze wiele jest takich punktów, które pewnie jeszcze coś nam się za chwilę odkryje i dopiero przy okazji takich wpadek, można powiedzieć, jak ta w Wilanowie, odkrywamy, że jednak coś jest tutaj nie tak z przepisami i z ich egzekwowaniem przede wszystkim. I od kogo, i kiedy, i na czas, jak to ma wyglądać.
10: Pani Marta Szczepańska kilka razy kręciła głową albo się uśmiechała.
11: Ech, bo nieważne, co jest zapisane w kodeksie, jakby obowiązuje nas literatura prawa, więc tak jakby trochę próbujemy się przekonać, że jakby wszystkich obowiązują te same zasady i po prostu chcemy przestrzegać literaturę prawa. Jakby widzę, że branża niekoniecznie. Jest to duży dochód, organizowanie imprez, scena muzyczna i eventowa się bardzo mocno w Polsce wysyciła, co jest dobre, ale... W momencie, kiedy pewne zjawisko się intensyfikuje, no to widać też, że jest potrzeba albo stosowania mocniej aktualnie obowiązującego prawa, albo znowelizowania go. I jeśli chodzi o wydawanie zgód, no też apelowałam do prezydenta Trzaskowskiego, żeby przy wydawaniu decyzji o zgody na imprezę nie stosował tylko ustawy o imprezach masowych, ale też przyjrzał się ustawie o ochronie środowiska, no bo to jest trochę tak, że jakby prawo stosuje wybiórczo, czyli jakby ten fragment prawa mnie interesuje, a ten mnie już nie interesuje.
10: Czyli to jest znowu takie wąskie patrzenie bardzo, bardzo literalne. Jak impreza masowa, to tylko
11: tak, i przerzucanie odpowiedzi. Przerzucanie odpowiedzialności też, no bo dyrektor biura, znaczy Centrum Bezpieczeństwa mówi, że on stosuje tylko tą ustawę. A czemu nie tamtą? I jakby nikt nie jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Jak rozumiem, po prostu nie chce. Czyli jest to jakby niekomfortowa sytuacja. I faktem jest, że na Zachodzie po prostu robi się różne mechanizmy, które zapobiegają tego typu konfliktom. Czyli na przykład organizator, to co pani redaktor mówiła, nie tylko wyznaje pewien kodeks, ale oprócz tego otrzymuje licencję na organizowanie imprez. I czyli tak jak taksówkarz jest takim certyfikowanym organizatorem imprez. Jeśli złamie prawo raz, drugi raz, to on tą licencję traci. Oczywiście być może zakłada nową działalność pod nową nazwą i może znowuż organizować imprezę, natomiast ponosi jakieś bardziej bolesne dla niego konsekwencje, niżli tylko mandat, z tytułu tego, że łamie prawo.
10: A u nas są możliwe takie sytuacje, że, o czym pani mówiła wcześniej, że organizuje się imprezę w jednym miejscu, okazuje się, że mieszkańcy zaczynają się burzyć, władza jest bardziej świadoma, no to ją zabieramy i w następnym roku organizujemy
11: gdzieś. Na lotnisku Babice na przykład organizujemy. I teraz jakby mieszkańcy Bemowa będą się martwić.
10: Zaczyna od początku. A co pani na to, pani Żaneto? Licencję to by był dobry pomysł?
7: Wydaje mi się, że tak jak licencje mają też biura turystyczne, no to, to znaczy musiałyby być agencje eventowe, niektóre są wyspecjalizowane wręcz w tych, powiedzmy, w organizacji imprez masowych i wielostadionowych, na przykład tych wielkostadionowych albo w ogóle w miejscach outdoorowych jakichś i one są zaznajomione na pewno ze wszystkimi możliwymi pozwoleniami. Ci, którzy są dobrymi organizatorami, można tak powiedzieć, w rozwoju w imieniu prawa tutaj według pani, to co pani wspomniała, to wydaje mi się, że przestrzegają tego prawa. Natomiast jest wielu takich, którzy no, zachłysnęli się, bo dostali zlecenie na przykład jednorazowe. Jest to agencja niewielka, która robi zupełnie innego rodzaju jakieś tam imprezy mniejsze we wnętrzach i nieraz nagle dostanie imprezę do zorganizowania outdoorową. I przypuszczam, że niewiedza idzie tutaj w parze troszkę z zachłyśnięciem się tym, dostaliśmy fajne zlecenie, z troszkę z arogancją i troszkę

0: nie zwiększa się świadomość społeczna, ale z drugiej wydaje mi się, że ludzie i tu powiem, myślę, że zwłaszcza bogaci ludzie chcą coraz ciekawszych imprez, bardziej zamkniętych miejscach, niedostępnych. Więc już zorganizowanie po prostu na lotnisku nie wystarcza, to musi być właśnie muzeum, rezerwat. I też dlatego użyłam na początku tego przykładu Puszczy Białowieskiej, bo ja bym wcale nie wykluczyła, że komuś przyjdzie to do głowy, bo takie przekroczenie granicy może być atrakcyjne dla ludzi, których na to stać.
1: No to tak było od wieków i myślę, że licencją na przykład, czy jakimkolwiek przepisem tego się nie da zmienić, bo to jest mentalności chyba tych ludzi, którzy troszeczkę mając fundusze odpowiednie, trochę ignorują też prawo, czy naginają prawo do swoich potrzeb, może tak, nie całkiem ignorują.
0: Powinno też chronić tych, którzy nie mają takich środków. Ostatnie zdanie, Marta Szczepańska, zmierzamy do końca.
2: No ja trzymam kciuki za ustawodawców, żeby uszczelnili te przepisy, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich i prezydent Trzaskowski i miasto jest nasze, o to apelują. Mam w sumie pytanie, czy istnieje możliwość wykonywania takich aparatów akustycznych przed imprezą i jakby sprawdzenia, czy to nagłośnienie, nie da się go zrobić lepiej, tak żeby nie krzywdzić po prostu.
0: To jest bardzo dobre pytanie.
1: Zawsze się da, tylko to jest kwestia znowu budżetu klienta, bo najlepiej klient chciałby mieć budżet bardzo minimalny, ale chciałby za to maksymalne mieć powiedzmy jakieś osiągnięcia, czy nagłośnienie, czy coś, więc to się nie da nieraz pogodzić, bo...
0: Musimy kończyć, ale myślę, że to nie ostatni raz, kiedy rozmawiamy na ten temat. Bardzo dziękuję. Pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus.
1: Dziękuję bardzo.
0: I warszawska radna Marta Szczepańska z Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Dziękuję.
2: Dziękuję za poruszenie tego tematu. Bardzo.
0: A poruszała go Agata Szczęśniak razem z Magdaleną Sikoń, która przygotowała ten program. Jest temat, zaprosi Państwa za tydzień, a po informacjach zaprosi Państwa Przemysław Iwańczyk na magazyn Radia Tok FM. Do usłyszenia.
3: A właściwie to już Państwa zapraszam na niedzielny magazyn Radia Tok FM, w którym powiemy niestety o kolejnym ataku Rosji na Ukrainę, być może największym od wybuchu pełnoskalowej wojny. Dziś także rusz się na zdrowie o Kongresie Długowieczności, który przed nami. Będziemy także mówić na temat weekendu, czyli dzikich zwierzętach w wielkich miastach. Poruszymy także temat polskich ekspertów, którzy pracują dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, zajmującymi się ci eksperci bezpieczeństwem astronautów. Opowiedzą nam o ciśnieniu, jakie oddziałuje na ludzkie organizmy w kosmosie i co w związku z tym, jak się do tego przygotować. Dziś także powiemy o tym, jak w Białymstoku Uniwersytet Medyczny postanowił wesprzeć gospodarkę i udowodnić, że lokalne produkty żywnościowe mają prozdrowotny wpływ. Chodzi o podlaskie specjały. Dziś w Życiu w Zdrowiu odwiedzę doktora Arkadiusza Amera, kardiochirurga z Łodzi, który w sposób bezprecedensowy wszczepił zastawkę trójdzielną w innowacyjny sposób pacjentce, którą trudno było uratować w inny sposób. Wiązało się to ze sporym ryzykiem. Proszę, byście Państwo byli z nami. Po 12:00 zaczynamy nasz niedzielny magazyn. Będziemy aż do godziny 15:00.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
6: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru,

0: Wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kto stał za fałszywym alarmem w sprawie zagrożenia w domu rodziny prezydenta? W ciągu kilkunastu godzin mają to wyjaśnić służby. Transkrypcja małżeństw powinna być regulowana ustawą. Rozporządzenie nie wystarczy, mówi Urszula Pasławska z PSL-u. Tłumy w Muzeum Jana III w Warszawie. Teren po 5 latach jest otwarty dla ludzi po aferze z imprezą techno. Minęło południe, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak negocjacje pokojowe USA-Iran. Jeszcze dziś może się pojawić więcej informacji o porozumieniu, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Powtórzył, że Iran nigdy nie może mieć broni nuklearnej, ale też dodał, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści. Wczoraj prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że przygotowane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran na początku marca. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jak mówił Czesław Mroczek na konferencji prasowej po odprawie premiera ze służbami, działania policji są zaawansowane.
10: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie. Czekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
9: Po fałszywym alarmie w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Informacje o rzekomym pożarze strażacy dostali SMS-owo, opowiada komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: Jedno z okien było przejrzyste, można było zobaczyć, że obieg wewnątrz nie jest zadymiony. Jednakże po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. I tutaj kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu.
9: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Jest już powołany specjalny zespół, który ma szukać sprawców. 9 godzin będą jeszcze otwarte komisje referendalne w Krakowie. O 7 rozpoczęło się głosowanie w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady przed upływem kadencji. Na terenie miasta jest ponad 450 lokali wyborczych. Mieszkańcy Krakowa dostają dwie karty. Jedną z pytaniem o odwołanie prezydenta, drugą Rady Miasta. Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że wyniki mają być znane nad ranem. Znika ostatnia przeszkoda na drodze do legalizacji przez Polskę małżeństw tej samej płci. Warunek jest taki, że to muszą być małżeństwa zawarte za granicą. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wejdzie ono w życie za 3 miesiące. Jednak część samorządowców już zapowiada, że nie będzie tego honorować. Mówi Urszula Pasławska z PSL-u. Jej zdaniem rozporządzenie ministra nie wystarczy. Potrzebna jest ustawa.
7: Ta rejestracja, która będzie miała miejsce, jest bardzo ważnym elementem równości takiej obywatelskiej. Będzie miała na pewno charakter, póki nie ma ustawy, charakter odnotowujących fakt zaistnienia małżeństwa w innym kraju.
9: Posłanka PSL-u dodała, że ustawa pozwoli uniknąć chaosu, który może pojawić się ze względu na skutki prawne rejestracji małżeństw jednopłciowych w Polsce, ponieważ rejestracja związku to jedno, a prawa i przywileje z tego wynikające to oddzielna kwestia. Tłumy od tego weekendu odwiedzają Wilanów, a to w związku z otwarciem pałacowego dziedzińca Muzeum Jana III w Warszawie. Zmiany w funkcjonowaniu placówki to efekt imprezy, jaka miała miejsce 2 tygodnie temu. Były dyrektor za 116 tysięcy złotych wynajął dziedziniec na imprezę dla fanów muzyki elektronicznej, co wzburzyło mieszkańców, bo teren sąsiaduje z rezerwatem Morysin, a na co dzień obowiązuje tam restrykcyjny regulamin. Jak zmiany oceniają mieszkańcy i turyści? O to pytał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
12: Jak się podobało?
13: Nie, no jesteśmy miło zaskoczeni tutaj właśnie atmosferą. Tak, wszyscy przyszli zobaczyć właśnie ten trawnik słynny.
14: Ten trawnik trochę nie wygląda jak na razie.
13: Tak, ale mamy tutaj wyobraźnię i wiemy, że jednak będzie.
15: Dawno nie byliśmy tutaj w tych stronach, że ja przynajmniej dawno nie byłam i właśnie widzę, że się sporo pozmieniało.
16: Jest też dyskusja tutaj w Warszawie, żeby otworzyć też ogrody za darmo dla zwiedzających, żeby ten teren był jeszcze bardziej dostępny.
15: Tak, no, na razie za park się płaci.
16: 15 zł.
15: Ale właśnie tak, to jest takie troszkę zniechęcające, że właśnie trzeba dopłacić za wejście do parku.
9: Dziedziniec jest otwarty po 5 latach przerwy. Do tej pory wstęp był biletowany. Większego otwarcia między innymi ogrodów domagają się społecznicy oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ministerstwo Kultury nie mówi nie, ale wzywa Warszawę, by ta pokryła część kosztów. Dziś w kraju możliwe przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu. Ciepło od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. A nad samym morzem jak zwykle najchłodniej od 16 do 18 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Pięć na zegarze, co oznacza, że rozpoczynamy nasz niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu w imieniu Natalii Banaczek oraz Marii Mroczkowskiej, które są wydawczyniami tego programu, a także Macieja Golczyńskiego, który jest jego realizatorem. Dziś w programie rozpoczniemy od sytuacji za naszą wschodnią granicą w związku z bezprecedensowym atakiem Rosji na Ukrainę. Po 12.20 będzie z nami dr Remigiusz Rzepka, który opowie nam o Kongresie Długowieczności. O 12.40 temat weekendu, czyli dzikie zwierzęta w wielkich miastach. Marcele Andino Veles z Greenpeace Polska powie nam, doradzi, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, kiedy spotkamy dzikie zwierzę na swojej drodze. Po godzinie 13.00 będzie z nami profesor Jacek Kot, zajmujący się bezpieczeństwem astronautów w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opowie nam o wpływie ciśnienia na organizmy astronautów. Po godzinie 13.40 połączymy się z profesor Katarzyną Sochą, która opowie nam o prozdrowotnym działaniu regionalnych produktów z Białegostoku, z Podlasia. To taki dość ciekawy temat z pogranicza kulinariów i medycyny. Dziś także po godzinie 14 odwiedzę łódzkiego kardiochirurga doktora Arkadiusza Amera, który w bezprecedensowy sposób wszczepił zastawkę trójdzielną pacjentce, u której nie można było przeprowadzić tego zabiegu w klasyczny sposób. Pierwszym naszym rozmówcą jest Łukasz Pacholski, redaktor zespołu badań i analiz militarnych. Dzień dobry, kłaniam się panu.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Gdybym rozpoczął od prośby opisania tego, co wydarzyło się w Ukrainie. Czy był to rzeczywiście największy atak od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny, biorąc pod uwagę, że Rosjanie wykorzystali rozmaite środki, by uderzyć w stronę ukraińską? W tym chodzi o zespół Oriesznik, no, którego dowody widzieliśmy, dowody na użycie tego rodzaju broni widzieliśmy choćby w mediach społecznościowych.
18: Tak, jak najbardziej tak. Z tego, co docierają do nas informacje, całe podsumowanie chociażby pracy ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej, widzimy obraz składający się na to, że Rosjanie użyli ponad 600 środków bojowych różnego typu, od dronów bojowych Shahid i ich mutacji lokalnych rosyjskich, poprzez różnego rodzaju pociski balistyczne bliskiego i średniego zasięgu, łącznie właśnie przynajmniej z dwoma pociskami Orzestnik, które trafiły w Kijów.
17: Czy w tej chwili można już mówić o tym, jak bardzo dotkliwe były to uderzenia, tak pod względem liczby ofiar, jak i strat infrastrukturalnych?
18: No tak naprawdę te informacje dopiero nas spływają. Służby ratownicze ukraińskie, służby ratownicze cały czas pracują w miejscach uderzeń poszczególnych pocisków, poszczególnych głowic, więc z całą pewnością na pełen obraz tego, co wydarzyło się w Ukrainie dzisiejszego poranka, będziemy pewnie już jeszcze musieli chwilę poczekać. Natomiast nie ukrywajmy, że faktycznie sam atak jest moim zdaniem niejako rewanżem Rosjan za ostatnie sukcesy strony ukraińskiej, która w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie pokazywała, że możliwe jest zaatakowanie kluczowych obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej przy pomocy chociażby platform bezzałogowych produkcji ukraińskiej. I stąd też tego typu dość srogi rewanż. Tak? Nie ukrywajmy, że był to atak o charakterze saturacyjnym, gdzie Rosjanie chcieli maksymalnie doprowadzić do zużycia ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Docierają do nas zdjęcia świadczące o tym, że Ukraińcy użyli wszystkiego, co mieli na stanie, łącznie z pozostałymi pewnie już nielicznymi pociskami PAK-3 MSE. Więc był to taki dość ważny odwet, tym bardziej, że to, co widzimy, tak Rosjanie również bardzo szeroko celowali w obiekty publiczne, w obiekty cywilne, więc jak najbardziej był to też taki atak, który możemy, to jest zakwalifikować jako taki atak terrorystyczny.
17: Czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach, biorąc pod uwagę także doniesienia ukraińskiego wywiadu o tym, że Rosja wspólnie z Białorusią szykuje atak od północy? I co tak naprawdę kryje się za tym sformułowaniem atak od północy?
18: Tutaj właśnie jest to dość duży znak zapytania. Wiemy już od wielu miesięcy, że Białorusini udostępniają Rosjanom własną infrastrukturę, udostępniają Rosjanom przestrzeń powietrzną. Natomiast też wiemy, że strona białoruska przygotowuje się do odbywających się regularnie ćwiczeń wojskowych, które być może mają w jakiś sposób sprawdzić stan gotowości białoruskich sił zbrojnych, białoruskich służb bezpieczeństwa przed ewentualnymi kolejnymi protestami stronnictw prodemokratycznych na Białorusi, które w jakiś sposób chciałyby doprowadzić do obalenia prezydenta Łukaszenki. Więc tutaj powiedzmy dane ukraińskie, które wskazują na potencjalny atak ze strony Białorusi, tym bardziej z użyciem sił białoruskich, to jest duży znak zapytania. Nie ukrywajmy, że w ostatnich latach konfliktu Białorusini udzielili bardzo szerokiego wsparcia wojskowego Rosji. Także jeśli mówimy o dostarczeniu własnych zapasów z magazynów wojskowych, i teraz trudno sobie wyobrazić, żeby te zapasy zostały odbudowane w momencie, kiedy Rosjanie całą produkcję niemal przemysłową, wojskową kierują na własne potrzeby. A pamiętajmy o tym, że po stronie ukraińskiej mamy jednostki zaprawione w boju, jednostki, które już są przystosowane do obecnego typu działań wojowych na Ukrainie, więc no, dla ewentualnego udziału Białorusinów mogłaby to być dość niebezpieczna sytuacja.
17: Jak zwykle właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją od początku wybuchu tej wojny. No, troszeczkę jako odbiorcy informacji miotamy się w tym, kto tak naprawdę ma frontową przewagę. Ostatnio słyszymy, że ta strategiczna jest po stronie Ukrainy. Czy można to w jakiś sposób potwierdzić? Czy właściwie kto głośniej i częściej mówi, ten na końcu ma rację?
18: No tutaj akurat cały czas ta mgła wojny powoduje, że nie widzimy wszystkich niuansów, wszystkich szczegółów tego, co dzieje się w Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że już od dłuższego czasu ten konflikt jest mimo wszystko konfliktem bardziej na wyniszczenie, na zmęczenie przeciwnika i no, nie ukrywajmy, że cały czas większe rezerwy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, o zasoby sprzętowe, mają Rosjanie. Więc no, z całą pewnością Ukraińcy, którzy cały czas otrzymują pomoc sprzętową, pomoc wywiadowczą ze strony państw, chociażby Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, mogą się skutecznie, efektywnie bronić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ta przewaga strategiczna była po stronie ukraińskiej.
17: W jaki sposób deklaracja amerykańskiej administracji o tym, że Stany wycofują się z pośrednictwa, które miało doprowadzić do zawieszenia broni bądź też zawarcia pokoju, wpływają na losy tego konfliktu, pańskim zdaniem?
18: Oj, no tutaj, jeśli patrzymy na deklaracje amerykańskie, też pamiętajmy o tym, że z jednej strony trudno znaleźć inne państwo zachodnie, które mogłoby być po pierwsze adwokatem Ukrainy, po drugie być partnerem do rozmów dla Rosjan, więc pamiętajmy o jednym. Ta deklaracja publiczna może też być częścią większej, szerszej gry dyplomatycznej, która ma w jakiś sposób wzmocnić albo osłabić pozycję negocjacyjną przy stole. To, że Amerykanie głośno mówią pewne rzeczy, no wiemy nie od dzisiaj, że przy obecnej administracji rano mamy jedną wersję, po południu drugą wersję, a następnego dnia może być już zupełnie inna wersja i inne spojrzenie na dany problem. Więc no, osobiście tutaj jestem w stanie założyć, że jednak Amerykanie cały czas pracują nieoficjalnie, po cichu, zarówno w kontaktach na linii Kijów-Waszyngton, jak i także próbując szukać nici porozumienia na linii z Moskwą.
17: Czy możemy coś, to będzie ostatnie pytanie, powiedzieć o możliwościach strony rosyjskiej wobec tych dość alarmistycznych komentarzy wywiadów zachodnich dotyczących krajów nadbałtyckich, że potencjalnie Rosja może zechcieć otworzyć kolejny front gdzieś, odwracając uwagę od niepowodzeń w Ukrainie?
18: Tak, tak. Tutaj akurat faktycznie ten temat związany z potencjalną agresją na państwa NATO jasno wskazuje, że tym, powiedzmy, punktem zainteresowania Rosjan są przede wszystkim Litwa, Łotwa, Estonia, nie Finlandia, nie Polska. Z prostego powodu te państwa są znacznie mniejsze. Te państwa mają, nie mają tak głębi operacyjnej, która mogłaby w jakiś sposób umożliwić skuteczną i długotrwałą obronę. Więc no, też wydaje mi się, że jeśli Rosjanie chcieliby zaatakować i odsunąć uwagę opinii publicznej od Ukrainy, to właśnie uderzenie padłoby w kierunku tych trzech państw. Natomiast z drugiej strony też pamiętajmy, że Rosjanie, którzy już są wycieńczeni 4-letnim konfliktem w Ukrainie, nie wydaje mi się, aby byli na tyle szaleni, aby rozpocząć konflikt mimo wszystko z dużo bardziej zaawansowanym technicznie przeciwnikiem i dodatkowo z przeciwnikiem, który przez ostatnie 4 lata mógł się bardzo dobrze przygotować do potencjalnego konfliktu. Więc wydaje się, że do momentu, kiedy nie rozwiąże się kwestia zawieszenia broni czy też pokoju w Ukrainie, wydaje się, że państwa bałtyckie i społeczność państw bałtyckich, ale także Unii Europejskiej i NATO może spać spokojnie.
17: Bardzo dziękuję. Łukasz Pacholski, redaktor Zespołu Badań i Analiz Militarnych, był z nami. Kłaniam się. Dobrej niedzieli panu życzę.
18: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Również dobrej niedzieli. Do widzenia wszystkim.
17: 12.17, informacje Radia Tok FM, a po nich dr Remigiusz Rzepka powie o zbliżającym się Kongresie Długowieczności.
12: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. W ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści, powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zapowiedział, że będą to informacje o porozumieniu amerykańsko-irańskim. Powtórzył, że Iran nigdy nie może mieć broni nuklearnej, ale zasugerował, że przygotowywane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormus. Presja gospodarcza na Rosję musi być zwiększona, podkreślił dziś na X-ie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że wsparcie dla Ukrainy nie jest tylko kwestią solidarności, ale i bezpieczeństwa całej Europy. Dziś w nocy Rosja zaatakowała Kijów i obwód kijowski. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 odniosło obrażenia. 33% badanych popiera pomysł zakazu posiadania oraz handlu kryptowalutami. 27% jest temu przeciwnych, tak wynika z sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski. Największą grupę stanowiły jednak osoby niezdecydowane, to aż 40% respondentów. Portal ocenił, że to sygnał, że dla dużej części społeczeństwa kryptowaluty są jeszcze tematem obcym.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
16: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Najbliższy kwadrans poświęcimy wydarzeniu, które nie ma swojego precedensu, jeśli chodzi o nasz kraj, a które odbędzie się jesienią, dokładnie 24 i 25 listopada. Chodzi o Kongres Długowieczności i o aspekcie aktywności fizycznej w kontekście wydłużania sobie życia. Będę rozmawiał z trenerem przygotowania motorycznego który odpowiada za ten proces w NL Sporcie, Remigiusz Rzepka. Dzień dobry, kłaniam się.
17: Dzień dobry, witam wszystkich.
16: Panie trenerze, to pierwsze pytanie. W ogóle skąd pomysł, a jest pan jednym z tych, którzy będą brać udział w tym kongresie na takie właśnie wydarzenie?
17: Myślę, że cały trend, tak w ogóle to możemy sobie mówić w kierunku, na to znamy się od wielu lat.
16: Dobrze, znaczy nie chciałem wprowadzać pewnego zamieszania, ale skoro proponujesz, dobrze, zróbmy to.
17: Temat jest dość mocno aktualny. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, aby żyć nie tylko dłużej, bo to oczywiście jest taką naturalną naszą cechą, że chcemy spędzić jak najwięcej czasu wśród bliskich na ziemi, robiąc to, co jest ciekawe, ale chcę spędzić to w sposób też jakościowy. Stąd w ostatnich latach można zaobserwować bardzo duże zainteresowanie tą tematyką. Jest wiele ośrodków, jest wielu specjalistów na świecie, którzy postanowili wziąć temat długowieczności na tapetę i zidentyfikować te najistotniejsze czynniki, które wpływają na to, aby czy co zrobić, aby żyć długo i jakościowo. Jednym z tych elementów, który wskazywany jest jako jeden z najważniejszych, to jest szeroko pojęta aktywność fizyczna, nasza kondycja wraz z upływającymi latami.
16: Jak należy postrzegać długowieczność, jeśli chodzi o aktywność fizyczną? No bo z jednej strony bombardowani jesteśmy informacjami, takimi wskazówkami, że trzeba się ruszać, ale też ruszać się nie oznacza koniecznie zażynać się, proszę wybaczyć kolokwializm. Ten nadmierny wysiłek w ekstremalnych jego formach też jest dla zdrowia pewnie niekorzystny, posługuje się teraz intuicją.
17: Jasne, we wszystkim ważna jest pewna równowaga i balans i trzeba twierdzić, że ma to różną formę w trakcie naszego życia. Wiemy, że jak przychodzimy na świat, potem rozwijamy się jako młodzi ludzie, ta aktywność jest bardzo dla nas naturalna, co można zaobserwować u dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym czy wieku szkolnym, że one chcą się ruszać. Jeśli tutaj nie stawiamy im jakichś przeszkód albo nie ograniczamy im tego różnymi czynnikami, to one są aktywne. Potem pojawia się okres w życiu, kiedy niektórzy wchodzą trochę bardziej większą przygodę ze sportem, ale też nie chciałbym tego sprowadzać do samej pracy sportowej, ponieważ to jest domena pewnie jakiegoś tam procenta w naszym społeczeństwie, które się zajmuje sportem więcej niż rekreacyjnie czy amatorsko. Ale przez cały ten okres życia, czy to jest okres wczesnego dzieciństwa, czy okres już wczesnej młodości, powinniśmy być aktywni. I jak wskazują niektórzy specjaliści, planowanie czy programowanie długowieczności odbywa się już na tym etapie. Nie ograniczamy aktywnej, spontanicznej aktywności ruchowej. Jesteśmy w stanie ją prowadzić w sposób zbalansowany przez kolejne dekady naszego życia. No i budujemy pewien fundament, z którego potem czerpiemy w kolejnych latach, w których naturalny sposób zmniejsza się nasza biologiczna możliwość do uprawiania aktywności czy określonego wysiłku, ale przy odpowiednio zbalansowanej aktywności ruchowej jesteśmy w stanie podtrzymać naszą kondycję na w miarę dobrym, wysokim poziomie i to jest ten atut, z którym wchodzimy już w dalsze lata naszego życia, okres po 40, 50, 60, 70, 80 roku życia, kiedy nasze możliwości fizyczne spadają, ale my poprzez wypracowany ten potencjał, poprzez wypracowaną pewną taką podstawę tej piramidy ruchowej jesteśmy w stanie funkcjonować jakościowo lepiej niż osoby, które się nie ruszają bądź kompletnie zapominają o aktywności ruchowej na którymś etapie swojego życia.
16: Czy da się opisać, nie wiem, liczbą godzin, aktywnych dni w tygodniu, takie minimum, które powinien każdy z nas sobie zaordynować, chcąc nasze życie sobie wydłużyć?
17: To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy tą aktywność, ponieważ to, co już wiemy z doświadczeń wielu różnych społeczności, w których ta długowieczność występuje, to tutaj mamy przede wszystkim na myśli taką aktywność dnia codziennego, czyli ilość spacerów, które wykonujemy, nawet formy pracy fizycznej, którą wykonujemy bez ułatwień. Kiedyś mówiło się, że nie istniało pojęcie siłowni albo pojęcie dedykowanej aktywności ruchowej, ponieważ była ona naturalną częścią naszego życia. Chodziliśmy, zbieraliśmy, musieliśmy iść po wodę, przynieść ją, musieliśmy zagospodarować obejście, ale to wiemy, że to są dawne czasy, dzisiaj cywilizacja żyje zupełnie inaczej, więc dziś musimy to zastąpić jakoś. Znajdziemy wskazówki, które mówią o tym, że należy od 3 do 5 razy w tygodniu być aktywnym. Dla jednych ta aktywność z racji temperamentu, doświadczeń sportowych będzie bardziej zorientowana być może na sporty siłowe, dla niektórych bardziej na sporty wytrzymałościowe, ale nawet mówi się o tym bardzo pozytywnym wpływie tego, że wyjdziemy na zewnątrz, czy spacerujemy się te mityczne 10 tysięcy kroków dziennie i coś zrobimy ze swoim ciałem tak, aby być w stanie jakościowo funkcjonować. Wejść po schodach na 10 piętro, wziąć zakupy, przenieść na dłuższym dystansie. To są takie rzeczy, które jeśli podtrzymujemy, to jesteśmy w stanie utrzymać się w sposób taki zadowalający dla naszych oczekiwań, a one mogą być oczywiście bardzo różne.
16: Jak przekłada się z punktu widzenia tego, czym ty się zajmujesz, a jeszcze raz podkreślę, jesteś dyrektorem medycznym do spraw rehabilitacji w klinice NL Sport, na nasze zdrowie? No bo aktywność bardzo często przy nie zachowaniu pewnych obostrzeń prowadzi do kontuzji, prowadzi do urazów.
17: Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, jeżeli staramy się za mocno forsować nasz organizm, może się tak zdarzyć z różnych powodów. Na przykład wpadniemy nagle na pomysł, że chcemy wystartować w jakimś bardzo obciążającej aktywności ruchowej, bądź też nie dbamy w ogóle o siebie i nagle chcemy coś zacząć robić z sobą i robimy to w sposób nieprzemyślany, bez odpowiedniego przygotowania. Ja w swojej pracy codziennej mam bardzo szerokie spektrum moich podopiecznych. To są osoby, które są bardzo aktywne sportowo na wczesnym etapie rozwoju, to jest dzieci, młodzież, mam sportowców zawodowych, z którymi pracuję zazwyczaj po rocie, po kontuzjach, ale mam też osoby w wieku zbliżonym do swojego, mam ponad 50 lat, które przychodzą i mówią, do tej pory się nie ruszałem, coś chodziłem, ale być może jest jeszcze coś, co mógłbym poprawić, czy mogłabym poprawić, bo wiele osób, z których przychodzą, to są również kobiety. Na początku staram się im pokazać, jak w bezpieczny sposób ćwiczyć, jak przekonać się na przykład do pracy z ciężarami, żeby wzmocnić, może obciążeniami bardziej w ten sposób, aby wzmocnić swoje ciało i to niekoniecznie muszą być jakieś ogromne tonaże, jak poprawić swoją mobilność i zakres ruchu, która mi daje taką sprawność funkcjonalną na co dzień. Mogę się schylić, zawiązać buta, mogę zawiązać tego buta stojąc na jednej nodze. To są takie proste, podstawowe rzeczy, jak poprawić siłę nóg, żeby wejść na schodach na 8 czy 10 piętro, czy jak na przykład przeżyć w cudzysłowie marszobieg, czyli być w stanie na tyle poprawić swoją kondycję, żeby móc przebiec sobie te dla niektórych 5, dla niektórych 10 kilometrów bez zagrożenia dla swojego zdrowia.
16: Pójdźmy dalej. Gdzie my jesteśmy społecznie na tle innych krajów Europy, opierając się na badaniach, ale też i twoich obserwacjach?
17: Jest to trudne pytanie. Statystyki pokazują, że ta kultura aktywności fizycznej u nas niestety nie jest na bardzo wysokim poziomie. Co jest najbardziej przerażające, to, że zgubiliśmy tą potrzebę kreowania tej kultury czy podtrzymywania wśród najmłodszych populacji. Swego czasu widziałem statystyki, które pokazują, że Polska jest krajem, gdzie najszybciej tyją dzieci. To jest najbardziej przerażające, bo tyjące dziecko to będzie chory dorosły. Najprawdopodobniej, oczywiście, jeżeli w porę się gdzieś tam nie zreflektujemy. Anegdotyczne już są obrazki z lat 80. z plaż nad Polskim Morzem i dzisiejsze, tego jak wygląda aktywność, jak wyglądają osoby, które udają się na wypoczynek, więc myślę, że jest tutaj ogromna przestrzeń. Z drugiej strony mamy takie spektrum, jeżeli przesuniemy wahadło kompletnie w drugą stronę, osób bardzo aktywnych fizycznie, świadomych, które 5-6 razy w tygodniu uprawiają bieganie, pływanie, czy tam triatlon, czy jakieś zawody typu crossfit, czy teraz bardzo popularny Hyrox, po to, aby czuć się sprawnym i być przede wszystkim też zdrowym, bo każda aktywność ruchowa sprawia, że jesteśmy w lepszej kondycji, jesteśmy zdrowsi. Także myślę, że mamy tutaj taki bardzo zróżnicowany obraz. Niestety, patrząc na średnią, myślę, że raczej nie jesteśmy w czubie Europy, a raczej w dole tabeli, jeśli chodzi o taką średnią aktywność dorosłego, a no to, co wspomniałem wcześniej, najbardziej przerażające, to, że niestety, ale młodzież znowu średnio statystycznie nie wygląda najlepiej na tle rówieśników.
16: Bardzo często przeszkodą w wykonaniu tego pierwszego nomen omen kroku jest to, że żeby być absolutnie pewnym, że nie zrobimy sobie krzywdy, trzeba odwiedzić iluś tam specjalistów w obrębie i kardiologii, i aparatu ruchu, czyli ortopedę, i tak dalej. Czy zostanie to kiedyś twoim zdaniem ustandaryzowane? Nie wiem, wizyta u jednego takiego lekarza, który oceniłby z grubsza nasz stan zdrowia przed podjęciem aktywności fizycznej będzie możliwa i będzie dostępna, tak jak, nie wiem, badanie krwi w każdym pierwszym lepszym punkcie diagnostycznym.
17: Ja myślę, że tak. Jeżeli medycy są przygotowani do tego, aby wyjść troszeczkę...
16: I pytanie, czy są przygotowani do tego?
17: Tego nie wiem. Nie odpowiadam za ich edukację. Natomiast myślę, że lekarz, który studiował 6 lat medycynę, ma wiedzę na temat ciała ludzkiego. Z podstawowych elementów jest w stanie przeprowadzić wywiad. Jeżeli kogoś zważymy, zmierzymy mu ciśnienie, przeprowadzimy wywiad rodzinny, czy sięgniemy do informacji dotyczących potencjalnego ryzyka, to jesteśmy w stanie ustalić, czy ta osoba ma jakieś podwyższone ryzyko wystąpienia, nie wiem, jakiegoś incydentu, na przykład kardiologicznego. Myślę, że takie podstawowe badanie jest w stanie przeprowadzić praktycznie każdy lekarz, który widzi pacjenta i ma podstawowy sprzęt do tego, aby te elementy zmierzyć, takie jak ciśnienie, wagę, wzrost i pochylić się troszeczkę nad nawykami żywieniowymi czy ruchowymi. Jest w stanie powiedzieć na 99%, chyba jest wszystko w porządku, można spróbować wprowadzać się w aktywność ruchową. Od razu to nie oznacza oczywiście, że ta osoba powinna ruszyć na jakiś ostry trening o wysokiej intensywności, a raczej poszukać specjalisty, który oceni układ ruchu i powie na przykład, proszę zacząć od tego rodzaju ćwiczeń, wprowadzić sobie taką formę pracy na przykład na rowerze albo na bieżni, rozpocząć od jakichś marszu biegów i obserwować, co się dzieje. Jeżeli się nic nie pojawia niepokojącego, to oznacza, że nic nie ma takiego w naszym ciele, co mogłoby nam zagrażać. To jeżeli tak... takie symptomy się, przepraszam, pojawią, to oczywiście wtedy musimy sięgnąć do specjalisty, który też ma zarówno odpowiednią wiedzę, jak i sprzęt do tego, aby na przykład wyeliminować bardziej złożone problemy w obszarze na przykład funkcjonowania naszego serca.
16: O czym będziesz mówił na Kongresie Długowieczności?
17: Przede wszystkim o tej roli aktywności, jak powinna być ona zbalansowana, jakiego rodzaju jest to aktywność, czy jest to aktywność stricte ukierunkowana na trening siłowy, czy też hybrydowa, o czym teraz się mówi najczęściej, oraz o dbałości o taką funkcjonalność naszego ciała, czyli połączeniu zachowania gibkości, mobilności z koordynacją, z równowagą, czyli jak stworzyć taki kompleksowy pakiet ćwiczeń dla naszego ciała. Jak podejść też do tego od strony zachęcenia, bo to jest też bardzo istotne, żebyśmy nie stawiali sobie nierealnych celów, a tym samym ograniczali swoją taką spontaniczną chęć uczestniczenia w aktywności ruchowej po to, aby po prostu zdrowiej żyć lepiej i dłużej.
16: Dziękuję bardzo. Dr Remigiusz Rzepka, dyrektor medyczny, do spraw rehabilitacji w klinice NL Sport, był moim Państwa gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
17: Dziękuję, do usłyszenia.
16: To był cykl Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Teraz informacje.
15: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
12: Tok 6.
18: Informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich Cezary Łasiczka i poniedziałkowa edycja programu Off Czarek. Dzień dobry, Czarku. Dziś między innymi o wpływie blokady cieśniny Ormus.
19: Tak, dzień dobry, na Dominiko. Dzień dobry Państwu. Na wzrost cen, ale być może takim nieoczekiwanym sojusznikiem wyjścia z głębokiej zapaści demograficznej w Polsce okaże się prezydent Donald Trump, bo okazuje się, że blokada cieśniny Ormus przekłada się między innymi na wzrost cen, znaczny wzrost cen prezerwatyw. Więc być może to będzie powodem, dla którego wyjdziemy z kryzysu demograficznego i tym sposobem ojcem chrzestnym, Boże, okaże się prezydent Trump.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Autopromocja.
20: W dzisiejszym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybierzemy się do Wenezueli. Opowiemy trochę o historii, trochę o wydarzeniach niedawnych, kiedy Stany Zjednoczone w brawurowej akcji wywiozły z kraju prezydenta Nicolasa Madura, o jej konsekwencjach i przyszłości, a wszystkiemu przyjrzymy się z perspektywy hotelu Hilton w Caracas. Globalne Popołudnie, dziś tuż po godzinie 16.
12: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
23: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
24: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
25: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
26: Co za dzień.
27: Co się stało?
26: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
27: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
26: Meliski?
27: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
26: Czyli to takie pastylki antystresowe?
27: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
26: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
27: Na mnie i na Meliski.
28: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło, że wojsko rosyjskie użyło hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik w zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. To trzeci przypadek wykorzystania tej rakiety, która według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Według resortu powodem były ukraińskie naloty na infrastrukturę cywilną Rosji. Działacz sportowy podejrzany o przestępstwa seksualne pozostaje w areszcie co najmniej do 28 czerwca. Tomasz M., były prezes jednego z ostrołęckich klubów piłkarskich. Podejrzany jest o zgwałcenie dwóch małoletnich. Śledczy potrzebują jeszcze teraz opinii psychiatrycznej dotyczącej podejrzanego. We wtorek w Poznaniu ruszają europejskie targi nauki. Podczas 4 dni wydarzenia wystąpi m.in. kilkudziesięciu naukowców i innowatorów reprezentujących wiodące ośrodki badawcze. Zaprezentowane zostaną badania, które odpowiadać mają na wyzwania przyszłości.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Temat weekendu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM już za chwilkę wybrzmi na naszej antenie. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie, a naszym rozmówcą jest Marcel Andino-Weles z Greenpeace Polska. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
29: Dzień dobry, miło mi.
16: Nie wiem, czy Pan wsłuchuje się w to, o czym mówimy podczas tego weekendu, ale jest to sprawa niezwykle ważna z punktu widzenia właściwie mieszkańców dużych miast. Myślę, że możemy w ten sposób na to spojrzeć. Coraz więcej dzikich zwierząt nas otacza. Właściwie stada dzików, saren, czy też lisy pojedynczo grasujące gdzieś w blokowiskach, to nie są niczym wyjątkowym już w tej chwili. To jest powód do niepokoju z pańskiego punktu widzenia i organizacji, którą pan reprezentuje?
29: Wie pan, to jest powód do niepokoju z bardzo wielu różnych powodów, jakby z różnych względów i to, co może powiem, zaskakujące niekoniecznie tylko i wyłącznie z powodów przyrodniczych. ponieważ no, to zjawisko, faktycznie ono ma miejsce i ja też no, jako zwykły, że tak powiem, człowiek, który nie tylko mieszka w wielkim mieście, ale też dużo się poruszam po, nie tylko po terenach przyrodniczo atrakcyjnych, ale no, jestem po prostu człowiekiem aktywnym, jeżdżę rowerem, biegam po różnych też podwarszawskich przedmieściach. Dużo czasu spędzam w mniejszych miejscowościach poza Warszawą i to jest problem, który nie dotyczy oczywiście tylko największych aglomeracji, bo to dotyczy też małych ośrodków, też małych miejscowości. I to jest rzecz, która niepokoi z kilku różnych powodów, ale na pewno jakbym, mimo że reprezentuję Greenpeace, czyli organizację ekologiczną i mamy, naszym celem jest oczywiście dbanie o też o dobro natury i też zwierząt oczywiście, to jednak tutaj myślę, że dla słuchaczy może najciekawszym być wskazanie na taki problem społeczny, cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, który w Polsce mamy do czynienia, to jest postępująca suburbanizacja. I teraz, no jakby...
16: Przepraszam, jak ten termin rozumieć w ujęciu tego tematu weekendu?
29: Tak, ja powiem tak, jeżeli jest weekend, to mieszkańcy wielkich miast, piękna pogoda majowa, chętnie pewnie wyjechali poza miasto, pojechali do swoich rodzin, albo no, jeżeli kogoś stać, ktoś ma na działki, na dacze, ale też wiele osób no, wyrusza w piątek wieczorem po południu z miejsca zamieszkania, przemieszczamy się w weekendy, prawda? I proszę popatrzeć na to, co widzimy za oknem samochodu, za oknem pociągu, takim świeżym okiem i zobaczyć, jak dużo jest powstało na przestrzeni ostatnich, naprawdę no, wręcz to są kilka lat, kilkanaście lat, dziesięciu, maksymalnie 15 lat, jak dużo powstało nowych domów jednorodzinnych budowanych praktycznie wszędzie. Ja jestem też człowiekiem, który jeździ pociągiem służbowo i prywatnie i hobbystycznie i bardzo dużo po Polsce, bo takie mam życie zawodowe, takie mam i po prostu są całe odcinki pomiędzy dwoma dużymi polskimi miastami przez godzinę czy półtorej jedzie się cały czas przez teren zabudowany i cały czas widzimy, że buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych, które w zasadzie jedna miejscowość, mniejsze, większe, to są, bo to dotyczy też i małych miasteczek, miast powiatowych, ośrodków gminnych i wielkich polskich miast, że one praktycznie zaczynają się zlewać. I to jest termin, który nie do końca jakby dotyczy tutaj jakby no, nas, ekologów czy ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody, ale to jest problem, o którym w Polsce się nie mówi, dlatego, że to jest problem, który dotyka ludzi indywidualnie, bo to, ten problem powoduje bardzo wiele kosztów dla całego społeczeństwa, powoduje też, że zwierzęta dzikie, o których tutaj dzisiaj mówimy, są wypychane, tracą swoje właściwe im miejsca, gdzie żyją, swój habitat i one no, siłą rzeczy muszą się gdzieś podziać, prawda? Dlaczego one idą do miast, to jest, będziemy o tym jeszcze za chwilę mówić, ale pierwszym podstawowym problemem jest to, że w Polsce gospodarowanie przestrzenią jest w ogóle, chyba mogę to myślę, że z ręką na sercu powiedzieć, najgorzej radzimy sobie z tym w Europie, bo jakby to jest kwestia tego, że w Polsce od 30 lat nie ma, pamiętajmy, polityki mieszkaniowej, nie ma żadnych programów państwowych budownictwa komunalnego, budownictwa spółdzielczego i ludzie biorą sprawę w swoje ręce. I to powoduje, że gdzie są najtańsze grunty? Na terenach porolnych. Jak i generalnie Polacy no muszą gdzieś mieszkać. Więc najtańszym dostępnym dla przeciętnej polskiej rodziny rozwiązaniem jest pobudowanie się pod miastem. I no jeżeli teraz przyjrzymy się przez ten weekend, jak w tej chwili wygląda Polska, to wszędzie są nowe zabudowania jednorodzinne albo tak zwana urbanistyka łanowa. Ja myślę, że słuchacze TOK FM mogli się z tym pojęciem już spotkać. To jakby wokół Warszawy i wokół wielkich polskich miast mamy te osiedla budowane na pasach pól, prawda? Miał rolnik pole w kształcie bardzo długiego, wąskiego prostokąta, sprzedał deweloperowi i powstaje osiedle jak kiszka, bez żadnych usług, bez infrastruktury. Takie osiedla, taka zabudowa blokuje trasy migracyjne zwierząt, blokuje im dostęp do ich naturalnych miejsc żerowania, tam gdzie one się rozmnażają, gdzie zdobywają pożywienie i jakby to, że te zwierzęta wypłoszone, powiedzmy, z tych miejsc przychodzą do miasta, to jest jeden, to jest w sumie, powiedziałbym, niewielki problem w porównaniu z tym, jak bardzo ta suburbanizacja będzie źle wpływać na sytuację społeczną w perspektywie naszego starzenia się jako społeczeństwa. W perspektywie kryzysu demograficznego będziemy za kilkadziesiąt lat mieć do czynienia z ludźmi uwięzionymi na tych suburbiach, w tych domach jednorodzinnych, bardzo daleko od ośrodków usług społecznych, od jakichkolwiek, no, od usług publicznych. No ale to jest jakby, wróćmy do tych zwierząt.
16: No właśnie, i teraz tak, w jaki sposób, no bo są nie tylko sprawcy tego procesu, czyli my ludzie, ale są i ci, którzy, no, nie chcę powiedzieć, są poszkodowani, ale nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć w takich sytuacjach. Nie wiem, nawet ci spacerujący po głównych arteriach miejskich.
29: Tak, znaczy, wiem, no ja tutaj jako mieszkaniec Warszawy wielokrotnie widziałem dziki, na przykład przy linii metra na Bielanach. Nie mówię już o takim tym pasie nadwiślanym czy w parkach, ale po prostu no, faktycznie między blokami na osiedlach przy stacji metra, niemalże wchodzące na przykład na stację metra Wawrzyszew. Co tu można poradzić? Oczywiście wiemy, wszyscy jesteśmy po tym emocjonalnym zdarzeniu, kiedy miasto zdecydowało się o uśmierceniu dużej ilości dzików i to było poruszyło część opinii publicznej. Oczywiście jak w każdej sprawie to się powoli zaczyna upolityczniać. Mamy obrońców praw zwierząt i obrońców tak zwanego zdrowego rozsądku, że do dzikich zwierząt trzeba po prostu strzelać, bo stanowią zagrożenie. No, w perspektywie tego, co się dzieje, prawda, z naszą przestrzenią, z tym, że dzikie zwierzęta, zwłaszcza dziki, uciekają do miast przed myśliwymi, którzy w ramach walki z afrykańskim pomorem świń po prostu dokonali ogromnej rzezi dzików, więc zwierzęta czują się bezpiecznie między nami w mieście, ale część mieszkańców oczywiście martwi się o własne bezpieczeństwo. No i tutaj trudno bagatelizować ten lęk. Oczywiście do takich zdarzeń dochodzi. No i jedyne, co można odpowiedzialnie powiedzieć, to trochę jakby edukować społeczeństwo, jak postępować w takiej sytuacji, że przede wszystkim zachować spokój, przede wszystkim nie krzyczeć tutaj, jeżeli jesteśmy z psem, to szczególnie zadbać o to, żeby pies nie straszył. Trzeba edukować, myślę, ludzi, że zwierzęta dzikie nie atakują ludzi, o ile nie zostaną przez tych ludzi przestraszone. To dotyczy też, pewnie słuchacze TOK FM też wiedzą, że trwa w dużej mierze teraz taka nagonka w mediach społecznościowych na drapieżniki, prawda, na wilki i na niedźwiedzie. Ale no, mówimy tu głównie o przypadku spotkań z dzikami. Kiedy do takich realnych, niebezpiecznych zdarzeń, ktoś zostaje ranny czy poszkodowany przez te dziki, dochodzi stosunkowo nie za często, ale się zdarzają. Czy można to wyeliminować? No tak samo jak nie można wyeliminować wypadków na drogach, czy przewrócenia się, czy no, jakby tego, że pies sąsiada nas pogryzie. Tak samo nie da się wyeliminować tego zagrożenia. Trzeba być tutaj po prostu realistami jako społeczeństwo, ale nauka, że spokojne zachowanie, że nie podnoszenie głosu, nie krzyczenie, nie wymachiwanie rękami, nie próba odstraszenia zwierzęcia, tylko raczej próba oddalenia się, odwrócenia, nie nawiązywania kontaktu wzrokowego też ze zwierzęciem. Na przykład łagodne śpiewanie czy mówienie łagodnym głosem. To są takie techniki, które mogą pozwolić nam wyjść z takiej sytuacji. I no, oczywiście trudno jest, jakby ja mogę to opowiadać i może tutaj słuchacze mogą być, no tak, przedstawiciel Greenpeace'u to oczywiście martwi się o dobro zwierząt, ale no, pamiętajmy, że to my jesteśmy tutaj sprawcami tego problemu.
16: Okej, ale chciałbym dotknąć jednego bardzo ważnego tematu, no bo i to nie jest zarzut pod pańskim adresem, poszukujemy praprzyczyn tego stanu rzeczy, natomiast nie informuje się nas, a przynajmniej nie jest to jakaś szeroko zakrojona kampania, w jaki sposób się zachowywać, elementarny kanon zachowań człowieka, który w mieście spotka się ze zwierzętami, oburzamy się właśnie na te odstrzały i tak dalej, skoro dostajemy do rąk, oczywiście nieporównywalne sytuacje, ale przerysowuję na potrzeby temperatury dyskusji, poradniki, jak zachować się w kryzysie, w niebezpieczeństwie i tak dalej, no to też jest jeden z elementów sytuacji kryzysowej. Człowiek versus dzikie zwierzę.
29: Tak, znaczy ja uważam, że oczywiście no jest to jakby, no, uważam, to już na poziomie szkoły, przedszkola, jakby pierwszy klas podstawówki powinno się uczyć dzieci, tak jak jeździć na rowerze, jak przychodzi przez jezdnię, tak jak zachować się w sytuacji, kiedy no, jakby staną twarzą w twarz na przykład z dziczą matką z
16: Przepraszam bardzo, jest to, akurat byłem na antypodach, jest to dość powszechne, tam ostrzega się i stosuje się kanon postępowania wobec, nie wiem, pająków, węży i tak dalej.
29: Tak, Australia jest znana z tego, że tam przyroda jest jednak dość groźna. W Polsce do tej pory nie byliśmy tak tego przyzwyczajeni. Teraz pojawiły się kleszcze, różnego rodzaju choroby odkleszczowe, których wcześniej nie było. Dużo różnych nowych zagrożeń się pojawia. To środowisko też się zmienia. Żyjemy w zmieniającym się środowisku przyrodniczym. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. No i właśnie te dziki wchodzące do miast, to jest jedno z tych przejawów tego zmieniającego się środowiska. Na pewno edukacja, na pewno to, że rozmawiamy na antenie TOK FM. Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki zapamiętają próbują sobie to jakoś uwewnętrznić, że trzeba zachować przede wszystkim spokój w stosunku do tych dzikich zwierząt, że nie wolno krzyczeć, podnosić głosu, próbować ich odgonić, brać czegoś do ręki, nie wiem, kija czy czegoś z ziemi, tylko raczej właśnie spokojnie się oddalić. Jakiś, no tutaj są różne metody, prawda, różni przyrodnicy radzą, ale jakby śpiewanie łagodnym tonem, mówienie łagodnym głosem, nie za głośno, to są takie elementy, które mogą wpłynąć uspokajająco, że jakby ten lęk w zwierzęciu zostanie jakoś tam wyciszony. No wiem też o takich wskazówkach, że na przykład jak już widzimy, że ten dzik biegnie na nas, to trzeba się po prostu usunąć z jego trajektorii, ponieważ one nie są zwrotne. One jak się rozpędzą, to lecą, aż zawrócą, to spokojnie jesteśmy w stanie zejść im z linii i znaleźć wtedy jakieś miejsce. To jest jakby ten pierwszy lęk, one już też wtedy nie atakują.
0: Ale

0: Tym afrykańskim pomorem świń. Gdyby tej choroby znowu nie było, pewnie te dziki też nie byłyby tak masowo odstrzeliwane w swoim naturalnym środowisku i nie przychodziłyby do miast. Ale no, to zależy, co się wydarzy. Wydaje mi się, że no jakby dzwonienie do służb, bo ja mówię, ponieważ my jako organizacja nie mamy żadnych zaleceń, czy dzwonić do Straż Miejską, czy po policję, czy do jakichś innych służb miejskich, nie mamy gotowej takiej odpowiedzi. Ja mówię, jakbym ja postąpił. Ja oczywiście no nie dzwoniłbym, bo nie wiem, co bym to miało zmienić, prawda, że te dziki gdzieś tu są. Raczej starałbym się wychodzić z tej sytuacji w taki sposób, jak mnie uczą też. Ja też, no owszem, miałem wiele bardzo spotkań z dzikami i w mieście, i na terenach podmiejskich, i pozamiejskich, i w lesie. Ja się dzików nie boję, ale rozumiem, że one mogą być niebezpieczne. Ja nie mam, przede wszystkim należy ludziom mówić, że nie wolno próbować wchodzić z nimi w jakieś interakcje, karmić warchlaki małe, jakoś tam się do nich próbować pogłaskać. One wyglądają, prawda, jak nasze psy i koty domowe, ale no, są to dzikie zwierzęta i nie wolno przekraczać tej granicy między człowiekiem a dzikim zwierzęciem, ponieważ możemy im zrobić tylko i wyłącznie krzywdę, na przykład karmiąc je, czy wykładając im jakąśkolwiek karmę. No, przyzwyczajamy je właśnie do tego. Tego absolutnie nie wolno robić. Natomiast no, trochę tak jak pan powiedział, kierować się zdrowym rozsądkiem, trochę własnym, indywidualnym rozumem. Czy służby, tak jak to wykonały w Warszawie, to się wydarzyło, dokonały tego uśmiercenia, tej dużej liczby zwierząt. Czy to miało sens, czy to rozwiązało jakikolwiek problem? No nie sądzę, prawda? Problemem jest faktycznie, to i może o tym, że rozmawiamy, że jakieś władze decyzją władz Warszawy podjęto jakieś kroki, prawda, żeby być powstanie jakiś zespół, może opracuje jakieś zalecenia, może te zwierzęta faktycznie na obszarze Warszawy można gdzieś odławiać i nie uśmiercać, tylko można by je gdzieś na terenie Warszawy wypuścić nad Wisłą, prawda? Zwierzęta dosyć dobrze się poruszają po tym pasie dzikiej przyrody nad Wisłą. To jest taki korytarz migracyjny, tam występują i łosie, i dużo innych zwierząt kopytnych, i no, mnóstwo różnych dzikich zwierząt. Więc no, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, gdzie musimy dopiero się uczyć znaleźć jakieś wyjście z tego. Pewnie nie ma bardzo dobrego wyjścia. No nie, jakby nagle nie znikną wszystkie te nasze dziesiątki, setki tysięcy domów jednorodzinnych i osiedli budowanych pod lasami, ale z tych zwierząt no one musimy się nauczyć z nimi żyć, zabezpieczać śmieci, odpady spożywcze zwłaszcza, bo one na tym żerują, prawda? Uczą się, że to jest łatwy pokarm. To jest, no nie ma prostych rozwiązań.
1: No i dlatego tak regularnie w ten weekend zajmujemy się tą sprawą. Bardzo panu dziękuję. Rozwiążemy wszystkich problemów i tak samo pan, jak i państwo sobie z tego zdajecie pewnie sprawę. Marcel Andino Welles, Greenpeace Polska był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję i też no, proszę nie panikować. Myślę, to jest taka rada w tej sytuacji. Może się dojść do jakiegoś wypadku, ale no lepiej po prostu nie zakładać od razu najgorszych scenariuszy, spokojnie się oddalić. Dzięki.
1: Dzięki serdeczne. Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski.

0: Polski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów, zapewniają służby. Lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego. Kaja Kallas komentuje użycie w atakach oriesznika przez Moskwę. Polskie firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Sytuację mogą uratować tylko wysokie podatki. Minęła 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Poszukiwania są zaawansowane, a jak mówią przedstawiciele służb, trzeba poczekać dzień lub dwa. Trwają poszukiwania sprawców fałszywego alarmu o pożarze i o zagrożeniu życia w Gdańsku. Miało do niego dojść w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. To kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
10: Służby zgłoszenia dostawały SMS-owo najpierw o pożarze, jaki miał mieć miejsce w jednym z gdańskich budynków wielorodzinnych. Gdy sprawdzono, że to fałszywy alarm, nastąpiło kolejne zgłoszenie.
11: O zatrzymaniu funkcji życiowych.
10: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: Kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy.
10: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
12: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
10: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: A fake newsy na temat wszczętego alarmu próbuje demontować premier. Nazywanie interwencji Straży Pożarnej na informację o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta. To skrajny cynizm lub głupota. Tak ocenił Donald Tusk. Kompromitujecie się, dodał, kierując słowa do polityków opozycji. Sprawa ta komentowana jest bowiem szeroko na platformie X. Politycy określają ją jako atak na prezydenta Karola Nawrockiego, podnosząc przy tym m.in. kwestię tego, że lokal, do którego weszły służby, powinien być chroniony przez Służby Ochrony Państwa. Niektórzy domagają się też dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego lub ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypomnę, że było to mieszkanie należące do rodziny prezydenta Nawrockiego. Użycie przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik w ataku na Ukrainę to polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego, powiedziała szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas. Zapowiedziała, że Unia poszuka sposobów na zwiększenie presji na Moskwę. A Rosja i Ukraina potwierdziły dziś użycie tego rodzaju broni. Rosyjska armia lubi się chwalić i jednocześnie nią straszyć. Bilans ofiar nocnych uderzeń na Ukrainę wzrósł do 4. 56 osób zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
7: Kowalczyk.
13: To była bardzo trudna noc dla Kijowa i okolicznych miejscowości, bo to właśnie one były celem zmasowanego rosyjskiego ataku. Moskwa użyła do niego 600 dronów i 90 rakiet, w tym wspomnianego już Orecznika, który spadł w okolicach Białej Cerkwi. To był potężny atak. Niestety nie wszystkie pociski balistyczne zostały zestrzelone. Putin nie potrafi już nawet poprawnie wymówić frazy hura, tylko ma mrocze coś pod nosem. A mimo to wciąż niszczy swoimi pociskami domy mieszkalne. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wezwał do zdecydowanej reakcji na rosyjski terror. W samym Kijowie zniszczenia potwierdzone zostały w 7 z 10 dzielnic miasta. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Coraz więcej europejskich, w tym też polskich firm skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do komisji petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia. Mówi Bogdan Żońca, przewodniczący komisji petycji.
14: Tu trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
9: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie od 1 lipca. Coraz więcej samorządów ma problem z dzikimi zwierzętami. O tym, jak wygląda legislacja w tej sprawie, co robią samorządy i wreszcie, co powinien, a czego nie robić każdy z nas. O tym opowiadamy w temacie weekendu w TOK FM. Jak zachować się, gdy spotkamy na swojej drodze sarnę, dzika czy młodego zająca? O to leśników oraz strażników miejskich z toruńskiego ekopatrolu pytała Agnieszka Wynarska.
15: Przede wszystkim zachowajmy spokój, radzi komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
16: Dystans od takiego zwierzęcia jest kluczowy i zarówno w sposobie jego zachowania, jak i naszego bezpieczeństwa. Jeśli będziemy chcieli zrobić zdjęcie, to pamiętajmy, że nie robimy selfie z łosiem, bo to nie jest bezpieczne zarówno dla łosia, jak i dla nas.
15: Zdarza się też, że gdzieś w zaroślach spotkamy młodego zająca czy sarnę. W żadnym wypadku nie wolno takich zwierząt zabierać, uczula leśniczka Honorata Galczewska.
17: Zwierzęta, szczególnie tych gatunków, mają mechanizm opieki właśnie oparty na pozostawianiu potomstwa w ukryciu, gdzieś w zaroślach, w trawach, przyjmują raczej pozy w bezruchu, tak by nie przyciągać drapieżników. Ta matka na pewno przychodzi, odwiedza systematycznie i karmi.
15: Toruński ekopatrol interweniuje kilkaset razy w roku, najczęściej wobec młodych ptaków. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym. Na południowym wschodzie i na południu miejscami mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Od 8 stopni do 12. Na przeważającym obszarze kraju cieplej będzie na południowym wschodzie. Od 13 do 14.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Kolejna godzina naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie, a kolejnym naszym rozmówcą jest profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Panie profesorze, najpierw pytanie natury ogólnej, nim przejdziemy do szczegółów. Czy Polska ma szansę stać się krajem, który jest jednym z liderów, jeśli chodzi o technologie kosmiczne i w ogóle podbój kosmosu? Bo mniemam, że coś jest na rzeczy.
19: Tego nie potrafię powiedzieć. Jest to pytanie nie do mnie w zasadzie, natomiast na pewno jedno, co ja mogę powiedzieć, to to, że wszyscy, którzy interesują się tematem, powinni starać się do tego, żeby Polska po pierwsze była włączona w te prace, po drugie, żeby ich marzenia i pasje zawodowe, naukowe realizowały się właśnie w ramach współpracy europejskiej, a także światowej. Niewątpliwie podbój kosmosu jest w naszym zasięgu, natomiast w jakim stopniu, w jakich szczegółach, na jakim etapie i które zespoły będą co robić, trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć.
18: Bardzo wyraźnym przedstawicielem tej polskiej szkoły kosmosu, tak nazwijmy na użytek naszej rozmowy, te szkoły jest oczywiście Sławosz Uznański, o którym było głośno, który w takiej percepcji społecznej awansował do rangi jednego z najważniejszych Polaków. Natomiast pan również, panie profesorze, zajął się sprawami, które mają związek z kosmosem. Chodzi o bezpieczeństwo astronautów. Na czym polega projekt, którym pan kieruje wraz z zespołem ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej?
19: Tak naprawdę medycyna hiperbaryczna, czyli przedmiot, którym ja zajmuję się całe swoje życie zawodowe, bo oprócz tego, że jestem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, całe życie zawodowe pracuję w zakresie medycyny hiperbarycznej. Medycyna hiperbaryczna zajmuje się między innymi wpływem zmian ciśnienia na ustrój człowieka. W większości przypadków dotyczy to oczywiście prac w komorach hiperbarycznych, czy ewentualnie nurków pod wodą, ale nie zapominajmy też o tym, że zmiany ciśnienia w kierunku niższego ciśnienia, czyli ekspozycje wysokościowe, czy to w górach, czy to podczas lotów na dużej wysokości, czy wreszcie ekspozycje w ramach prac kosmicznych, leżą także w spektrum zainteresowania medycyny hiperbarycznej. W związku z tym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ten temat jest naszą pasją, moją pasją i większości ludzi, którzy zajmują się także medycyną hiperbaryczną. Ten zespół, który na chwilę obecną powstał, nie służy jeszcze wykonaniu żadnego konkretnego projektu, ale ma za zadanie zebrać grupę ekspertów, którzy ustalą stan bieżący nauki w tym zakresie, możliwości zespołów badawczych w Europie w zakresie badań dotyczących kosmosu, jak również przedstawią tak zwaną mapę drogową, czyli jakie badania powinny być obarczone najwyższym priorytetem i które powinny się realizować. Czyli w naszym zakresie nie tyle będzie wykonanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa kosmonautów, tylko raczej ustalenie bieżącego stanu wiedzy i zaplanowania prac na najbliższe lata dla domeny naukowej w obrębie Europy. Przy czym chcę od razu powiedzieć, że to, co rozmawiamy o bezpieczeństwie astronautów, ja nie traktuję zbyt szeroko, dlatego że zagrożeń w kosmosie jest bardzo dużo. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Od stanu mikrograwitacji, od ekspozycji na promieniowanie, od pobytu w zamkniętych przestrzeniach, do tego dokładają się także zmiany ciśnienia. Czy to w obrębie tak zwanej ekspozycji pozapojazdowej, czyli aktywności astronauty z wyjściem w wolną przestrzeń kosmiczną, ewentualnie pracy czy to na Księżycu, czy to na Marsie, w innej lokalizacji, zawsze związana jest z ekspozycją hipobaryczną i te zmiany ciśnienia są głównym przedmiotem zainteresowania naszego zespołu. To tym elementem bezpieczeństwa astronautów będziemy się w najbliższym czasie zajmowali.
18: A z czego wynika to, że powierzono Państwu, z Panem, Panie Profesorze, na czele, tak, odpowiedzialne zadanie, to w uznaniu dla właśnie Was, ludzi nauki, którzy w tej dziedzinie mają doskonałe rozpoznanie, czy także ze względu, nie wiem, na sprzęt, jaki posiadamy, bo proszę wybaczyć ten wtręt, moja wiedza na temat medycyny hiperbarycznej zamyka się w tym, że mamy kilka ośrodków medycznych w Polsce, które mają komory hiperbaryczne, działające prozdrowotnie, terapeutycznie na pacjentów ortopedycznych, po oparzeniach i tak dalej. Ale być może mamy coś więcej. Sprzęt, który odpowiada normom i standardom światowych technologii, o których przeciętny pacjent, słuchacz nie ma pojęcia.
19: To prawda, że to jest bardzo niszowa dziedzina nauki i po pierwsze ona wymaga bardzo rozległej znajomości fizjologii, patofizjologii w warunkach, które w zwykłym środowisku takim ziemskim są niespotykane, bo dotyczą albo ekspozycji na duże ciśnienia, na przykład pod wodą, ewentualnie na niskie ciśnienia na bardzo dużej wysokości, czy to w bardzo wysokich górach, czy też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, podczas lotów samolotami na dużej wysokości, czy wreszcie w ekspozycji kosmicznej. W związku z tym ilość ekspertów na świecie, która w ogóle zajmuje się tym tematem, jest ograniczona. Nasze konferencje nie są zbyt duże. Znamy się w większości ośrodków, eksperci przynajmniej w Europie, którzy się tym zajmują. Wymieniamy się poglądami, spotykamy się na wspólnych spotkaniach, czasem robimy wspólne granty czy projekty. W związku z tym tworzenia takiej grupy europejskiej polegała po prostu na tym, że jest grupa ekspertów, którzy monitorują stan wiedzy na dzień dzisiejszy, sami biorą udział w tworzeniu części z tej nowej wiedzy, jak również mają dostęp do infrastruktury, która może w przyszłości służyć do wykonywania badań. Taka infrastruktura jest bardzo skomplikowana, bo to są zwykle zbiorniki ciśnieniowe, czy to nadciśnieniowe, czy to podciśnieniowe, czy czy też mogą służyć równocześnie do jednej i do drugiej ekspozycji, są bardzo unikalne, bo wymagają bardzo dużej, zaawansowanej technologii po pierwsze, po drugie wysokich kosztów utrzymania bieżącego i po trzecie projekty, które tam są robione, no, wymagają dużego nakładu finansowego. Jak dotychczas nie było to w centrum takiego bezpośredniego zainteresowania technologicznego czy też finansowego. Na chwilę obecną te badania kosmiczne, które dramatycznie przyspieszyły, mam nadzieję, że w przyszłości doprowadzą do tego, że po pierwsze istniejące zespoły się wzmocnią i jest okazja też powstania nowych zespołów, które będą wykonywały albo podzadania zlecone do jako pytania, czy to badawcze, czy to operacyjne, czyli do znalezienia określonych rozwiązań. I tutaj niewątpliwie Polska, no jesteśmy krajem, w którym te technologie po pierwsze są utrzymywane, są rozwijane. Mamy swój własny Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, który obecnie jest częścią Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który już od kilkudziesięciu lat pracuje w zakresie badań nad ekspozycjami człowieka na zmianę ciśnienia i to o podłożu tak zwanym długoterminowym, czyli saturowanym, gdzie mówimy o ekspozycjach wielotygodniowych czy miesięcznych, które bardzo dobrze symulują też zachowania między innymi w kosmosie. Jak dotychczas głównie były wykorzystywane do badań u nurków i do prac podwodnych czy też hiperbarycznych, tym niemniej jednak bardzo łatwo jest je dopasować, przerobić i badać także w warunkach hipobarycznych. Stąd niewątpliwie udział Polski w takim zespole był, no, chcę powiedzieć, dosyć dużą, nie był zaskoczeniem, ponieważ niewątpliwie w tym gronie ośrodków hiperbarycznych Polska ma bardzo dobrą pozycję z punktu widzenia organizacji medycyny hiperbarycznej, czy też stopnia zaawansowania badań, czy też prowadzenia projektów międzynarodowych, jak również no, liderowania w różnych organizacjach, zespołach, które zajmują się tą medycyną hiperbaryczną szeroko pojętą.
18: Panie profesorze, szanowni państwo, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym gościem. To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM. Po informacjach zapytam pana, panie profesorze, jak wiele jest w stanie znieść człowiek jako organizm w związku z działającym na niego ciśnieniem. O tym już po informacjach.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
20: Tok 7.
21: Zapraszam pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
22: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj urodziny obchodzi nasz kolega klubowy, przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, dlatego korzystając z możliwości oświadczenia z tej mównicy w imieniu swoim i całego klubu chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszemu koledze Grzegorz. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły, wytrwałości w działaniu parlamentarnym oraz dalszej determinacji w walce o sprawy ważne dla Polski i Polaków. Życzę ci także satysfakcji z pracy, wielu sukcesów, dobrych ludzi wokół oraz tego, żeby mimo politycznej codzienności nigdy nie zabrakło ci energii, poczucia humoru i czasu dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego, 100 lat.
21: Dziękuję. Różne oświadczenia słyszałam, ale urodzinowa kartka dla kolegi klubowego. Oczywiście wszyscy się dołączamy do tych życzeń pana posła, także bardzo proszę, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż jak się niekiedy słyszy oświadczenia, to może i lepiej, że to są życzenia. Zapraszam, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
23: Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, też dołączamy się do tych miłych życzeń. Rzeczywiście ciekawe oświadczenie przed chwilą kolega Tumanowicz wygłosił.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
7: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.20, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Strach i potężne zniszczenia po brutalnym ataku na Kijów. Wypalone centrum handlowe, sąsiedni bazar zniszczony przez ogień. Fragmenty pocisków na asfalcie, szkło z powybijanych okien na chodnikach i wystraszenie ludzi. Tak wygląda dziś Łukianiwka. Dzielnica Kijowa po nocnym zmasowanym ataku Rosji. Moskwa użyła tam ponad 600 dronów i 90 rakiet. W tym pocisku Oriesznik, który jak chwali się Rosja, może przenosić ładunki nuklearne. Zginęły 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał korwetą nad Morskie Oko, opuścił Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Lech Poznań sięgnął wczoraj po 10 tytuł mistrza Polski, ale też w zakończonym sezonie zanotował rekordową frekwencję. Mecze na Enea Stadionie średnio oglądało 31 tysięcy widzów, co jest najlepszym wynikiem w piłkarskiej ekstraklasie w tym stuleciu. Tak imponującego wyniku nie zanotował żaden klub, nie tylko w XXI wieku, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym rozmówcą. Przed informacjami też mogli Państwo usłyszeć pana profesora. Dzień dobry, kłaniam się.
11: Dzień dobry Państwu.
10: A to w związku z Pańską misją. Misją, która polega na tym, że stoi Pan na czele zespołu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej, która zajmuje się bezpieczeństwem astronautów. My rozmawiamy o tym, w jaki sposób zmiany ciśnienia działają na człowieka, także na tych ludzi, którzy decydują się podbijać kosmos. No właśnie, z punktu widzenia istoty żywej, jak wiele w związku ze zmianą ciśnienia jest w stanie znieść organizm ludzki?
11: To, co jest najciekawsze, to oczywiście zmiany ciśnienia mogą polegać na tym, że albo człowieka poddajemy zwiększonemu ciśnieniu, czy to w komorze hiperbarycznej, czy pod wodą, ewentualnie zmniejszonemu ciśnieniu, na przykład w tych ekspozycjach wysokogórskich.
10: Panie profesorze, tak, to proszę, jeśli mogę pana o to poprosić.
11: Tak.
10: Wskazać, co wówczas dzieje się przy jednym i drugim wariancie, jak reaguje nasz organizm, jak się zachowuje tak w obrębie układu krwionośnego, krwiotwórczego i tak dalej, oddechowego.
11: Tak, to co dla nas jest najważniejsze, to to, że zmiany ciśnienia w kierunku zwiększonego ciśnienia, czyli w nurkowaniu, mogą być bardzo wysokie, ponieważ człowiek w rzeczywistości był pod ciśnieniem odpowiadającym głębokości 700 metrów. Ta ekspozycja nie była pod wodą, tylko była wykonana w komorze hiperbarycznej, ale ciśnienie otoczenia odpowiadało takiej głębokości i pojedyncze osoby są w stanie stolerować dobrze ten wpływ zwiększonego ciśnienia. Większy problem jest z wyprowadzeniem ludzi z tak zwiększonego ciśnienia z powrotem do warunków normalnych, czyli do warunków normobarycznych. Jest to związane z procesem dekompresji, czyli powolnego obniżania ciśnienia po to, żeby nadmiar gazu obojętnego, który rozpuścił się w naszym organizmie, został wydobyty w sposób bezpieczny. Eliminował się bez wytworzenia pęcherzyków gazowych albo z tak niewielką ilością pęcherzyków gazowych, żeby nie wystąpiła choroba dekompresyjna. Większość ludzi wie, że nurkowie podlegają pod ryzyko choroby dekompresyjnej, ale to samo zagadnienie, to samo zjawisko występuje w ekspozycjach hipobarycznych, bo jeżeli człowiek będzie podlegał pod zmniejszone ciśnienie otoczenia, to nagle azot rozpuszczony w całym jego organizmie będzie chciał się wydobyć w sposób zbyt gwałtowny, wytwarzając między innymi pęcherzyki gazowe. Tak jak napój gazowany, zbyt szybko otwarty, doprowadzi do wytworzenia dużej ilości pęcherzyków gazowych. Tak samo reaguje ciało człowieka. W organizmie człowieka mamy rozpuszczone około 1,5 litra gazu obojętnego. Oznacza to, że gdyby gwałtownie człowieka poddać niskiemu ciśnieniu, na przykład przy rozszczelnieniu samolotu na dużej wysokości albo przy gwałtownej dehermetyzacji pojazdów kosmicznych, to te 1,5 litra gazu w postaci pęcherzyków wytworzy się we wszystkich organach człowieka, oczywiście doprowadzając do dramatycznej postaci choroby dekompresyjnej i niewątpliwie do śmierci. To jest najbardziej radykalna forma, najcięższa. Oczywiście tego zawsze unikamy, stąd
10: panie
11: są
10: profesorze,
11: to powoli
10: ja dopytam.
11: Obniżenia ciśnienia.
10: Tak, panie profesorze, ja dopytam, nawet o te skrajne przypadki, co wówczas dzieje się z ludzkimi organami?
11: No, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby nastąpiła tak zwana szybka, eksplozywna dekompresja, takie przypadki bywały, czy to pod wodą, czy to w pojazdach na dużej wysokości, doprowadza niewątpliwie do dezintegracji człowieka, czyli te pęcherzyki gazowe po prostu rozsadzają wewnątrz wszystkie narządy, głównie oczywiście mózg, serce, płuca i doprowadzają do zatorów gazowych, które prowadzą do śmierci. I tutaj ratunku przy tak eksplozywnych sytuacjach nie ma. To są najbardziej dramatyczne sytuacje, które zdarzały się i których oczywiście chcemy uniknąć, ale one są na szczęście, takie sytuacje są bardzo rzadkie, bo są związane z jakąś formą dramatycznych wypadków, na przykład rozszczelnień zbiorników ciśnieniowych w sposób niezamierzony. My bardziej koncentrujemy się, bo częściej dochodzi do sytuacji, kiedy nurek wynurza się zbyt szybko albo jeżeli pilot samolotów podlega pod dehermetyzację nie eksplozywną, ale relatywnie szybką i ale już może uszkadzać narządy. Tak jak powiedziałem wcześniej, to najbardziej dramatyczne są zawsze te postaci neurologiczne choroby dekompresyjnej pod postacią albo uszkodzenia mózgu, albo rdzenia kręgowego. I w takiej sytuacji oczywiście taki człowiek musi być leczony między innymi w komorze hiperbarycznej, gdyż zwiększając ciśnienie otoczenia powodujemy zmniejszenie tych pęcherzyków gazowych nowo powstałych, doprowadzając do dosyć szybkiej poprawy sytuacji, w niektórych przypadkach szybkiego wyzdrowienia, a w niektórych sytuacjach do dużej poprawy stanu. Takie leczenie w komorze hiperbarycznej wymaga oczywiście wielu godzin i musi być prowadzone w jednostkach specjalistycznych. Prawdą jest, że tego typu sytuacja może wystąpić też w kosmosie przy albo niepanowanej dehermetyzacji kabiny, albo przy planowanych ekspozycjach astronautów związanych z ich aktywnością pozapojazdową. I w takich sytuacjach wystąpienie choroby dekompresyjnej stanowi bardzo duży problem ze względu na ograniczone możliwości terapeutyczne też w kosmosie. Stąd naszym zainteresowaniem na chwilę obecną jest między innymi w jaki sposób bezpiecznie przygotować astronautów do tej aktywności pozapojazdowej, do zmniejszonego ciśnienia, jak szybko rozpoznawać chorobę dekompresyjną i ewentualnie jakie opcje terapeutyczne będą w kosmosie. To, co dla nas jest interesujące, jest to, że jak dotychczas oczywiście takie ekspozycje w kosmosie były i one są już dosyć dobrze opracowane z punktu widzenia operacyjnego, ale są bardzo skomplikowane i na ogół dotyczą wielu godzin przygotowania do wyjścia do przestrzeni kosmicznej. Dodatkowo jeszcze większość z tych procedur, jak dotychczas, była przygotowywana dla młodych, zdrowych ludzi, fizycznie bardzo sprawnych, wyselekcjonowanych pod kątem zdrowia.
10: Panie profesorze, proszę dokontynuować.
11: Chciałem tylko dokończyć właśnie w tej koncepcji, że dotychczas większość z tych ekspozycji dotyczyła ludzi wyselekcjonowanych pod kątem ich własności fizycznych, czyli młodych, sprawnych ludzi o perfekcyjnym stanie zdrowia. Dzisiaj wiemy, że naszą chęcią lotu w kosmos nie dotyczy selekcji ludzi pod kątem ich możliwości fizycznych, ale raczej pod kątem ich umiejętności, wiedzy, kompetencji. W związku z tym dopuszczamy myśli, że będą w kosmos lecieli ludzie, którzy nie spełniają surowych, dotychczasowych kryteriów zdrowotnych, nie są wybrańcami z punktu widzenia budowy fizycznej, tylko mogą zawierać jakieś odchylenia od normy, mogą być w podeszłym wieku, mogą zawierać na przykład jakąś nadwagę, ewentualnie jakieś kontrolowane, przewlekłe choroby. W związku z tym ich narażenie na chorobę dekompresyjną będzie większe. I stąd między innymi jest nasze zainteresowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej, także oceną bezpieczeństwa stanu zdrowia populacji potencjalnych astronautów pod kątem bezpieczeństwa przed chorobą dekompresyjną w kosmosie.
10: Panie profesorze, jeśli już człowiek jest narażony, poddany działaniu ciśnienia w sposób niekontrolowany, ale nie aż taki, który wywołałby jego śmierć. Czy te zmiany, które zachodzą wewnątrz organizmu, są odwracalne, czy to ciśnienie czyni nieodwracalne szkody, które pozwalają na przeżycie, ale pewnego rodzaju dysfunkcje towarzyszą takiemu człowiekowi już do końca życia?
11: W większości sytuacji one są odwracalne pod warunkiem wczesnej interwencji. Czyli jeżeli po wystąpieniu choroby dekompresyjnej będzie człowiek szybko leczony w komorze hiperbarycznej, ma bardzo duże szanse pełnego powrotu do stanu zdrowia. I to im szybciej będzie leczony, tym lepszy efekt terapeutyczny na końcu będzie. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że człowiek ma szansę być leczony w ciągu kilku minut od wystąpienia choroby dekompresyjnej w komorze hiperbarycznej, to w tym momencie ma szanse bliskie 100%, oczywiście nie możemy tego nigdy gwarantować w medycynie, ale ponad 90% szans na stan pełnego powrotu do zdrowia. Dlatego też w niektórych sytuacjach, tak jak na przykład przy nurkowaniach zawodowych, przy nurkowaniach wojskowych, albo przy na przykład niektórych akcjach ratowniczych, czyli nurkowań służbowych, musi być w gotowości komora hiperbaryczna, tak żeby natychmiast można było człowieka leczyć. Problem leczenia choroby dekompresyjnej w kosmosie jest bardziej skomplikowany, ponieważ jak na razie przynajmniej możliwości leczenia hiperbarycznego są znacznie bardziej ograniczone. To po pierwsze. Po drugie, często w chorobie dekompresyjnej po pierwotnym leczeniu w komorze hiperbarycznej musi być jeszcze potem rehabilitacja, która wymaga pewnego czasu powrotu do zdrowia. Stąd, gdyby wystąpiło takie zachorowanie jako ekspozycja zawodowa u astronautów podczas misji załogowych, tych odległych, długotrwałych, te możliwości terapeutyczne są znacznie bardziej ograniczone. Stąd
10: przepraszam, panie profesorze,
11: obecnie przedmiot zainteresowania zespołów.
10: Tak, ale nie wiem, posługuje się pana eufemizmem, że są ograniczone, czy w ogóle są żadne? Bo biorąc pod uwagę, że ktoś, kto poddany jest takiemu działaniu ciśnienia, znajduje się w kosmosie, nie ma na pobliskiej planecie komory hiperbarycznej, gdzie można poddać takiego delikwenta terapii.
11: Tak, nie ma i być może nie będzie komory hiperbarycznej dedykowanej tylko do leczenia, ale zbiorniki ciśnieniowe są domeną pojazdów kosmicznych. Każdy z tych pojazdów jest zbiornikiem ciśnieniowym. Sam kombinezon astronauty jest formą zbiornika ciśnieniowego, ponieważ ciśnienie w nim zawarte jest większe niż próżnia otaczająca. W związku z tym jest to pojęcie ciśnienia. Jeżeli będą czy to kombinezony, czy to przedziały, w których będzie można chwilowo zwiększyć ciśnienie, tak jak w niektórych obecnych pojazdach się robi, to będzie możliwość użycia pewnej formy ciśnienia do leczenia choroby dekompresyjnej. I to stanowi właśnie przedmiot analizy, żeby zobaczyć, które możliwości są w zasięgu na dzisiaj, a nad którymi należy popracować w najbliższej przyszłości. I tym planem postępowania, planem przygotowania i planem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technologicznych ma się zajmować między innymi nasz zespół, bo mamy dokonaną identyfikację czynnika narażenia, czyli wiemy, że choroba dekompresyjna może powstać. I teraz musimy znaleźć, jakie rozwiązanie będzie akceptowalne. To, że nie będzie to nigdy odpowiednik tego, co możemy zrobić na Ziemi, jest dosyć oczywiste, ale z drugiej strony choroba dekompresyjna w kosmosie różni się od choroby dekompresyjnej u nurków, między innymi dlatego, że u nurków te zmiany ciśnień są wielokrotnie większe, bo nurkowie schodzą na głębokości 30, 40, 50 metrów, w dzisiejszych czasach niektórzy nawet na głębokości 100 metrów i więcej, co powoduje, że te zmiany ciśnienia są dziesięciokrotnie większe niż w kosmosie, bo w kosmosie maksymalne zmiany ciśnienia są tylko z jednej atmosfery, która panuje w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będzie panowała w większości pojazdów, gdzie astronauci przebywają, i ona jest limitowana mniej więcej czterokrotnie do ciśnienia 0,25 czy 0,30 atmosfery, czyli 1/3 tego ciśnienia w kombinezonach. W związku z tym te ograniczone zmiany ciśnień powodują, że ta choroba dekompresyjna ma troszkę inną postać. Stąd plan użycia wiedzy nurkowej do planowania kosmicznego jest jak najbardziej uzasadniony, ale to nie jest prosta ekstrapolacja, czyli to nie jest proste przepisanie tej wiedzy na to, co się dzieje w kosmosie. Stąd zespół będzie dyskutował na ten temat, jakie badania są potrzebne i jakie procedury muszą być wprowadzone dodatkowo w kosmosie, żeby zabezpieczyć astronautów przed taką chorobą dekompresyjną. Na dzień dzisiejszy najczęściej stosowanym przygotowaniem astronauty do uniknięcia choroby dekompresyjnej jest tak zwane prekondycjonowanie oddychaniem tlenem, czystym tlenem w warunkach wysiłku, kontrolowanego wysiłku fizycznego przed aktywnością kosmiczną, i w ten sposób przygotowuje się astronautę do ekspozycji hipobarycznej. Jest to dobra procedura, ale czasochłonna i jeszcze nie w 100% skuteczna. W związku z tym naszym zadaniem będzie przygotowanie też, jakie procedury potencjalnie powinny być przebadane, żeby zwiększyć skuteczność, czyli zoptymalizować bezpieczeństwo, redukując chorobę dekompresyjną.
10: Panie profesorze, bardzo dziękuję, gratuluję i też jestem pełen podziwu dla pasji, z jaką pan opowiada o nie najłatwiejszej przecież materii.
11: Jest to super ciekawe zagadnienie łączące w sobie fizjologię, patofizjologię, fizykę, wpływ środowiska człowieka, oczywiście medycynę. Dlatego nie ukrywam, że jest to zawód związany z pasją.
10: Pan profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję i życzę dobrej niedzieli.
11: Dziękuję panu bardzo.
10: Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Moskwa postępuje tak z powodu impasu wprowadzonej przez nią wojnie napastniczej, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując kolejny przypadek użycia przez Rosję pocisku Oriesznik w ostrzałach Ukrainy. Zapewnił, że Francja jest jeszcze bardziej zdeterminowana, by dalej wspierać ten kraj. W komentarzu zamieszczonym w serwisie X Macron podkreślił, że był to kolejny atak rosyjski na ukraińskich cywilów i że Francja go zdecydowanie potępia. Potrzebne jest porozumienie, które doprowadzi do ponownego otwarcia cieśniny Ormus i zagwarantuje swobodę żeglugi bez opłat, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mówi, że z zadowoleniem przyjęła postęp w rozmowach między USA a Iranem. W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Z kolei dziś sekretarz stanu USA Marco Rubio nie wykluczył, że jeszcze tego dnia pojawi się więcej informacji o porozumieniu amerykańsko-irańskim. 67-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu w Dobryninie koło Mielca na Podkarpaciu. Poinformowała o tym rzeczniczka podkarpackich strażaków. Od początku roku w 850 pożarach domów i mieszkań w regionie zginęło 7 osób, a 42 osoby zostały ranne.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Szanowni Państwo, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie. Bardzo często sięgamy do spraw związanych z kulinariami. Pewnie przypominają sobie Państwo nasz stały punkt programu, który od czasu do czasu ma swoje miejsce w magazynie, mianowicie przy niedzielnym stole. Dziś o tym, co jest na naszym stole, porozmawiamy w nieco innym ujęciu z moją rozmówczynią, a jest nią profesor doktor habilitowana Katarzyna Socha, kierownik Kliniki Bromatologii, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesor, kłaniam się.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Zakładu bromatologii. Jeszcze kliniki nie mamy. Jest to zakład bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym.
9: Dobrze, proszę wybaczyć błąd, już poprawię to, kiedy będziemy się rozstawać. Ale najpierw owocna rozmowa, mam nadzieję. Nomen omen owocna rozmowa, bo z pewnością i państwo, i pani wielokrotnie spotyka się, nie wiem, robiąc zakupy z informacją, że jest to produkt najwyższej jakości, albo że niesie on za sobą takie działanie prozdrowotne, że no właściwie to zwali nas za chwilkę z nóg, a my będziemy żyć długo i szczęśliwie. Mhm. Ile jest w tym prawdy, a ile jest to marketingowa bójda?
10: No właśnie, nie jest to tak do końca prawda, że te produkty, które mamy w sklepie, powszechnie mają takie działanie prozdrowotne udowodnione, a tak naprawdę to nawet takiego działania prozdrowotnego nie możemy tak naprawdę sugerować, tak? Bo zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, każda żywność powinna być zdrowa, nie może nam zagrażać w żaden sposób, tak? Natomiast ona oczywiście może wspomagać terapię, tak? Stosuje się do takiego leczenia, postępowania może dietetycznego, tak? Natomiast tak stricte bezpośrednio my nie możemy powiedzieć, że żywność leczy, tak? Też bardzo tutaj zwracamy na to uwagę, bo nie jest to zgodne z prawem, tak? Bo żywność ma nas żywić. Nawet ta funkcjonalna, tak? Czyli ta w cudzysłowie prozdrowotna, tak? Ale z definicji, tak jak żywność, jak suplement diety, to jest środek spożywczy, tak? To nie jest środek przeznaczony do leczenia, tak? Natomiast oczywiście można sprawdzić, zweryfikować działanie tych właśnie tak zwanych bioaktywnych składników żywności, czyli tych, które mamy właśnie w tej tak zwanej żywności funkcjonalnej. I one oczywiście, same te składniki, mają już udowodnione naukowo różne prozdrowotne funkcje. Tak, przykładowo będzie to błonnik pokarmowy, będą to białka, będą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, różne witaminy, składniki mineralne. I teraz właśnie wracając do tych półek sklepowych, tak? Na przykład my na etykiecie czasami możemy znaleźć taką informację, że jakiś tam produkt jest źródłem białka, czy jest źródłem wapnia, tak? I to jest też wszystko regulowane, tak, z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, kiedy producent może taką informację umieścić na etykiecie, tak? Czyli musi być tak zwana ilość znacząca danego składnika, tego bioaktywnego, tak, żeby, czyli minimum 15% w porcji takiego dziennego zapotrzebowania. I wtedy przykładowo na opakowaniu jakiegoś sera chociażby, tak, mamy informację źródło wapnia. I wtedy producent może zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne, tak, czyli jest baza oświadczeń zdrowotnych, że przykładowo ten wapń wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego. Czy jak jakiś na przykład produkt będzie źródłem cynku, tak, jest w grupie już mikroelementów, bo wapń jest makroelementem, ale na przykład cynk, że pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. I to jest wszystko prawda, to nie jest ściema, tak? To zostało przebadane, zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i producent może takie informacje na opakowaniu umieścić, jeżeli, tak jak powiedziałam, dany produkt jest źródłem tego składnika. Natomiast zwróćmy uwagę, że te wszystkie oświadczenia zdrowotne są w znacznej większości dla pojedynczych składników, tak? Nie dla całych produktów, tak? A jak my sięgamy po jakiś produkt spożywczy, no to on jest tak naprawdę kompozycją tych składników, tak? I czy już dany produkt działa prozdrowotnie, tak, czy nie, no to już znacznie mniej, tak naprawdę nieliczne mamy potwierdzone, tak, w takich badaniach, w standardzie badania klinicznego można powiedzieć, tak, bo nie ma takiego obowiązku, to jest druga strona, tak, bo dla leków, no to wiadomo, że my musimy, są poszczególne fazy badań klinicznych, tak, żeby wprowadzić jakiś lek do leczenia i to trwa oczywiście wiele lat, jest bardzo drogie, cała ta procedura, tak, i no też z tego powodu mamy na rynku tyle suplementów diety, bo suplement diety jest środkiem spożywczym, jest w postaci farmaceutycznej, ale jest tak naprawdę żywnością i tam już nie musimy wykonywać tych wszystkich faz badań, prawda, ale też trzeba pamiętać, że jest to żywność, tak, i normalnie podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, służy tak naprawdę do uzupełnienia diety.
9: Pani profesor, co jest przyczynkiem do naszej rozmowy? No to, że jako pracownicy naukowi, jako uczelnia, współpracując z Centrum Produktu Lokalnego, sprawdzacie, które z regionalnych serów, tak, przypraw, miodów zawierają te, tak, składniki prozdrowotne. Mhm. Ale rozumiem, że to nie wskutek, nie wiem, jakiegoś donosu, niezadowolenia konsumenta, tylko sami z siebie chcecie to po pierwsze sprawdzić.
10: Nie.
9: a po drugie nadać tym produktom odpowiednią rangę, stwierdzić, czy rzeczywiście mają one charakter prozdrowotny jako całość.
10: Dokładnie, tak jak pan redaktor powiedział, to jest jakby dobrowolna współpraca, żeby właśnie przebadać te produkty, podnieść je do wyższej rangi, ta właśnie współpraca z producentami żywności. Zresztą my jako Zakład Bromatologii zajmujący się właśnie tą oceną jakości zdrowotnej żywności też od lat już z przedsiębiorcami współpracujemy, nie tylko z produktu lokalnego, ale też i mamy doświadczenie z innymi przedsiębiorcami, ale wracając do tych produktów lokalnych, jak najbardziej. No my na Podlasiu mamy oczywiście tą dobrej jakości żywność, ale można ją przebadać oczywiście laboratoryjnie, czyli sprawdzić, ile ma tych korzystnych składników, tych, o które nam chodzi, które mamy w niedoborze, ale co jest jeszcze ważne przy tych produktach, i to już pomijając, czy to są z tego zarejestrowane w Centrum Produktu Lokalnego, czy te, o które pan redaktor na początku zapytał na półce, jak idziemy i szukamy zdrowego produktu, mamy przecież różnego rodzaju też certyfikaty, na przykład mamy warzywa, czy owoce, prawda, czy kasze też, chociażby jakieś produkty zbożowe, chociażby z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, możemy wybierać te produkty ekologiczne. I wtedy tam już są rygorystyczne normy, jeżeli chodzi na przykład o zawartość pierwiastków toksycznych, tych tak zwanych metali ciężkich, czy pozostałości pestycydów już tam nie może być, prawda? Więc wtedy też my już konsument będzie miał taką pewność, bo musimy mieć na uwadze, że często ten sam produkt spożywczy może działać korzystnie, ale jeżeli on będzie zanieczyszczony jakimiś pozostałościami środowiskowymi, to ten efekt może być w drugą stronę. Mamy na przykład nawet takie składniki żywności o działaniu przeciwnowotworowym. Też są udowodnione, jest udowodnione działanie oczywiście nie całych produktów, tylko poszczególnych składników. Ale jak my sięgniemy po produkt właśnie złej jakości, zanieczyszczony, to przykładowo kadm jest pierwiastkiem o udowodnionym działaniu rakotwórczym, i wtedy ten efekt prozdrowotny wcale nie będzie, tylko wręcz przeciwnie. I takich przykładów można oczywiście podać dużo, I takim pierwszym etapem to jest oczywiście właśnie to są te badania jakości zdrowotnej żywności. I my takie rzeczy robimy od lat. Też jednym z takich naszych obszarów badawczych jest ta żywność funkcjonalna, w sensie, że my możemy pomóc producentom w opracowaniu receptury jakiegoś nowego produktu, wykorzystując między innymi te dobrej jakości surowce lokalne, I tutaj też w ten sposób możemy podnieść tą innowacyjność naszego regionu. Też mamy taki projekt w ramach podlaskiego ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0, gdzie też tam właśnie taką żywność opracowujemy wspomagającą funkcję wątroby. To jest na etapie na razie jeszcze projektowania, badań, więc ja tutaj jeszcze wyników nie mogę powiedzieć, ale już takim ostatnim etapem, takim produktem premium, to będzie już produkt taki właśnie przebadany w tak zwanym badaniu interwencyjnym, już w takim standardzie można powiedzieć badania klinicznego, czyli z udziałem pacjentów. Oczywiście trzeba uzyskać wcześniej zgodę komisji bioetycznej, zgodę tych osób, uczestników badania, ale na przykład zakończyliśmy teraz taki projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy Agencji Badań Medycznych na właśnie takie badania biomedyczne o charakterze aplikacyjnym, i tam opracowaliśmy trzy receptury produktów dla pacjentów z insulinoopornością i zaburzeniami metabolicznymi. No i to był duży, wielomilionowy projekt. Tam mieliśmy możliwość też najpierw efekt działania sprawdzić na modelu doświadczalnym. Powstało w ogóle takie laboratorium Zebrafish, Danioreiro. Na tych rybkach danio właśnie można też ten efekt na początku sprawdzić, czyli przy takiej właśnie standardowej diecie, i dodatkowo jeszcze na szczurach laboratoryjnych, żeśmy właśnie efekt tych receptur sprawdzali, a już tym ostatnim etapem były badania interwencyjne z udziałem pacjentów z insulinoopornością. Mieliśmy 50 osób z insulinoopornością i 20 osób stanowiło grupę porównawczą. I uczestnicy przez 6 tygodni spożywali te prototypy. One oczywiście były na początku w warunkach laboratoryjnych, żeśmy je stworzyli, ale później były wyprodukowane przez producenta kontraktowego, no bo to oczywiście trzeba wyprodukować w takich warunkach dostosowanych do produkcji żywności, tak, skoro później, żeby one oczywiście były bezpieczne, tak, że nie zanieczyszczone przykładowo mikrobiologicznie, tak, no żebyśmy później mogli żywić pacjentów, tak, więc pacjenci przez 6 tygodni spożywali te produkty, no i uzyskaliśmy naprawdę bardzo ładne efekty. Ja nie mogę mówić o takim szczegółowym składzie, ponieważ

0: No, no i oczywiście no, no, stworzyliśmy prototyp, tak? Te produkty jeszcze nie są dostępne w sprzedaży, to już kolejny etap będzie właśnie ta komercjalizacja i współpraca już z przedsiębiorcą, tak? Ten projekt, tak jak powiedziałam, dopiero został zakończony. I tutaj wracając do tego centrum produktu lokalnego, no tak samo producenci, no w zależności od potrzeb, tak? Możemy się zatrzymać tylko na badaniach jakości, na badaniach laboratoryjnych, ale możemy pójść dalej, zweryfikować już ten efekt prozdrowotny, tak? I wtedy takie wyniki można opublikować, producent może dostać takie zaświadczenie na podstawie umowy, w jakim zakresie myśmy ten jego produkt przebadali, bo to jeszcze nie jest tak zero-jedynkowo, tak, jeden do jednego, że później przedsiębiorca na opakowaniu tego produktu będzie mógł umieścić etykietę, że on tam ma działanie lecznicze. Tego robić nie wolno niestety, tak, bo to prawo nie pozwala, tak, na takie rzeczy. Przecież to trzeba by było wtedy każdą partię produktu badać. To nie jest takie proste. Żywność nie ma takiego jednolitego składu, tak? Tu jest właśnie ten problem, że jest ta niejednorodność tej matrycy żywnościowej, zależna od środowiska przecież, prawda? Więc w jednym roku my możemy mieć na przykład więcej jakichś witamin w tym produkcie, w drugim już mniej, tak? Tak samo zanieczyszczeń azotanów przykładowo, też to zależy, prawda? Przecież od klimatu. I tutaj dlatego no nie jest to takie proste, tak, bo w przypadku leków no to my mamy czystą substancję, tak, i można prowadzić wieloletnie badania, potwierdzić, że jakaś tam dana substancja wykazuje działanie lecznicze taką standaryzowaną, prawda, w postaci tam tabletki czy kapsułki, odpowiednie stężenie, odpowiednią zawartość, tak, pacjentom się dobiera się, tak, dawkę. A w przypadku żywności weźmy pod uwagę chociażby miody pszczele, prawda, czy propolis, tak,
1: wszystkie są super zdrowe, przynajmniej w deklaracjach.
0: W deklaracjach, tak, ale no oczywiście to tutaj nie możemy porównywać miodów takich od pszczelarzy naturalnych do takich miodów marketowych, to jest w ogóle niestety inna jakość. Te marketowe oczywiście też normy takie spełniają minimalnie, prawda, bo one żeby nie spełniały norm, no to nie mogłyby być sprzedawane, byłyby wycofane ze sprzedaży, ale już takich super prozdrowotnych właściwości nie będą miały, ale no przykładowo ten propolis, taki produkt pszczeli o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, też sami w zakładzie prowadziliśmy takie badania na hodowlach komórkowych o nawet glejaka wielopostaciowego, tak, i wykazaliśmy ten efekt przeciwnowotworowy, ale to tutaj no do stworzenia leku to jest naprawdę daleka droga, dlatego że przecież taki propolis no nie jest jednorodny, tak? To jest no substancja, prawda, którą tam pszczoły wytwarzają do zabezpieczenia tego ula, tak? Ale tutaj no przecież on tam z różnych drzew może pochodzić, tak? I to już będą na przykład zupełnie, no może nie zupełnie, ale nie dokładnie te same właściwości, tak? Trudno jest wystandaryzować po prostu produkty spożywcze, o to mi chodzi. Chyba że ekstrakty z produktów spożywczych, to wtedy już łatwiej, tak? Bo można i takie stosować. Zresztą my w tej żywności funkcjonalnej też jako takie aktywne składniki stosujemy ekstrakty, żeby jakby żeby podbić ten efekt prozdrowotny, tak? Żeby właśnie no, później wyszły te wyniki, o które nam chodzi, tak?
1: Pani profesor, ubolewam, ale musimy kończyć. Bardzo inspirujący wykład, bardzo się cieszę i życzę powodzenia w dalszych badaniach.
0: Ja również.
1: Profesor Katarzyna Socha była z nami, kierownik Zakładu Bromatologii, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie.
1: Informacje Radia Tok FM.
2: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepie.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: To kompromitacja służb i decydentów. Komentarze opozycji po fałszywych alarmach o zagrożeniu m.in. w domu rodziny prezydenta. Nagrodzony na festiwalu w Cannes film Fjord stawia Norwegię w trudnej sytuacji, pisze norweska prasa. Od wielkiej powodzi na południu kraju mijają już 2 lata. Niektóre projekty dopiero teraz zyskują dofinansowanie. Minuta po 14:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Wszystko to po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
14: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
13: Urzędnicy Kancelarii Prezydenta oraz część polityków już żąda dymisji ministrów i szefów służb. Padają zarzuty o totalnej kompromitacji, mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej oraz Tomasz Trela z Lewicy.
15: To kompromitacja policji, to kompromitacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z przykrością to stwierdzam, ale przede wszystkim decydentów, którzy odpowiadają za polskie służby.
16: Takie działania mogą być wewnętrzne i mogą być zewnętrzne i niestety to był dla rosyjskich służb również ważny tydzień dla Polski, pokazujący, że potrafimy solidarnie, jednocząco działać o sprawy bezpieczeństwa.
17: Mam nadzieję, że ci prowokatorzy, czy oni pochodzą z Polski, czy spoza naszego kraju, zostaną szybko schwytani, bo widzę tę alergię twitterową polityków prawicy, którzy chcą na tym zbijać kapitał polityczny.
13: Sprawy fałszywych alarmów bada specjalnie powołany do tego zespół. Złota palma w Cannes powędrowała dla filmu Fjord za krytykę norweskiego systemu ochrony dzieci. Tak norweskie media oceniły przyznanie nagrody rumuńsko-norweskiej produkcji gali festiwalu w Cannes. Obraz Christiana Mandziu opowiada historię rumuńsko-norweskiego małżeństwa mieszkającego z 5 dzieci w niewielkiej miejscowości w Norwegii. Matka jest Norweszką, ojciec Rumunem. Głęboka religijność rodziny niezrozumiała dla lokalnej społeczności i norweskich instytucji prowadzi do konfliktu ze służbami socjalnymi, które odbierają małżeństwu dzieci. A najważniejszą wiadomością dla Polski jest jednak sukces naszego reżysera. Paweł Pawlikowski po raz drugi zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem, przyznają zgodnie krytycy filmowi. W czasie gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna. To historia Tomasa Manna i relacji z jego dziećmi. Mówi w TOK FM Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem. niebem i wysokimi obcasami.
0: Myślę, że to też jest po prostu ogromny prestiż, jakiś dowód na to, że kino artystyczne ma dzisiaj nadal całkiem duże znaczenie. Jest to też festiwal o konotacjach politycznych, tak, który nie boi się poruszać tematów, które dotykają nas dzisiaj aktualnie. Jest to też festiwal, który nie pokazuje w konkursie filmów na przykład z platform streamingowych, w przeciwieństwie do festiwalu w Wenecji.
13: Nagrodę przyznano ex aequo Javierowi Calvo i Javierowi Ambrosi za La Bolle Negre. Odbudowa po powodzi z września 2024 roku wciąż trwa, a nie wszystkie obiecane rządowe środki trafiły jeszcze do poszkodowanych miast i gmin. Część inwestycji dopiero teraz zyskuje finansowanie, jak w Głuchołazach na Opolszczyźnie, które otrzymały 20 milionów złotych na odbudowę mostu. Wyczekiwane wsparcie trafiło też do powiatu bielskiego na Śląsku, gdzie pieniądze pozwolą wyremontować dwie ważne drogi. Jak podkreśla starosta bielski Andrzej Płonka, mieszkańcy wciąż pytają, co z pozostałymi zniszczeniami.
8: To są środki, które w dużej części środki przyznane były po powodzi wrześniowej. Środki powodziowe trochę wolno, ale jednak schodzą. Trudny zakres prac. No wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jak spada taka ilość wody, która spadła, to no chyba nie ma takiej możliwości, żeby się przed nimi do końca zabezpieczyć.
13: Powiat bielski otrzymał prawie 3 miliony złotych na drogi w Bestwinie i Wilamowicach. Trwa też naprawa mostów na Podbeskidziu. Łódzka oczyszczalnia ścieków inwestuje w OZE. List intencyjny w sprawie powstania tam biogazowni i biometanowni podpisali podczas 4. Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi przedstawiciele miasta i firmy Veolia. Dlaczego to ważne, o tym Bartosz Kądziołka.
11: Instalacja wytwarzać ma m.in. biogaz, który trafić ma do miejskiej sieci gazowej. Chodzi m.in. o to, żeby uniezależnić się energetycznie, mówi Anna Kędziora-Szwagrzak z firmy Veolia.
18: Energetyka dzisiaj musi się bardzo zmieniać. Pamiętajmy o tym, że wydarzenia ostatniej dekady pokazują, że zima może być bronią, energia może być bronią.
11: Inwestycja to też krok na drodze do uzyskania przez oczyszczalnię do 2045 niezależności energetycznej, do czego zobowiązują unijne przepisy. Chodzi o to, żeby wytwarzać tyle energii, ile zużywa na własne potrzeby. Obecnie to między 60 a 70%. Instalacja wytwarzać ma rocznie niemal 70 MWh energii, co odpowiada zapotrzebowaniu około 14 tysięcy gospodarstw domowych. Na inwestycji skorzystać mają też mieszkańcy Pabianic, Konstantynowa, Ksawerowa i Nowosolnej. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: Ciepłe popołudnie w kraju, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. Nad samym morzem od 16 do 18. Jutro będzie podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, i będzie jeszcze więcej słońca niż dziś.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu o stałej porze, po godzinie 14 przez najbliższą blisko godzinę. Rozmawiać będziemy dziś o chorobach serca, a to gdzieś przynosi nam pewien punkt wyjścia, o którym być może Państwo słyszeli, ci, którzy interesują się sprawami nie tylko kardiologicznymi, ale zdrowotnymi w ogóle. Ale nie będę zwlekał, przedstawię mojego rozmówcę, bo nie powiem gościa, to my jesteśmy gośćmi pana doktora nauk medycznych Arkadiusza Amera, kardiochirurga. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Jesteśmy w szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi, przy ulicy Kniaziewicza. Placówka dobrze mi znana, choćby z tego powodu, że wychowałem się nieopodal. Spotykamy się na oddziale kardiochirurgicznym i to właśnie wy, łódzcy kardiochirurdzy, szczepiliście pacjentowi zastawkę trójdzielną w innowacyjny sposób. To może wyjdźmy od tego, na czym polega ten innowacyjny sposób, czym zastawka trójdzielna jest i dlaczego jest to tak przełomowy zabieg.
20: Jest to jedna z podstawowych czterech zastawek serca. Innowacyjność polegała na tym, że zastawka została wszczepiona metodą przezskórną, czyli bez otwierania klatki piersiowej. Czyli drogą żyły udowej weszliśmy do prawego przedsionka, następnie do prawej komory i po takim specjalnym drucie włożyliśmy nową zastawkę, która rozprężyła się w miejscu starej, zepsutej zastawki.
19: A co z tą starą, zepsutą zastawką?
20: Została tam. Ona stanowi kołnierz czy stelaż, który utrzymuje tą nową zastawkę.
19: Czy ta operacja była obarczona ryzykami w związku z tym, że była przełomowa, że była innowacyjna?
20: To w ogóle była bardzo ciężko chora pacjentka z bardzo licznymi obciążeniami, która nie przeżyłaby klasycznego zabiegu operacyjnego, ponieważ po pierwsze klasyczny zabieg operacyjny wiązałby się z reoperacją tej chorej, ponieważ około 10 lat temu ta chora już była zoperowana na tą samą zastawkę i tam była włożona biologiczna zastawka, która z biegiem czasu zdegenerowała, czyli zniszczyła się. Natomiast dodatkowo chora miała jeszcze bardzo dużo obciążeń płucnych, kilkukrotną zatorowość płucną. No, była bardzo, bardzo, bardzo chora. W związku z tym uznaliśmy, że klasyczny zabieg operacyjny w ogóle nie wchodzi w grę i trzeba było wymyśleć inne rozwiązanie. No i tym innym rozwiązaniem była praktycznie no, super mało inwazyjna metoda, jaką jest wszczepienie zastawki metodą przezskórną. Takie zastawki wymienia się również w innych pozycjach. Bardzo często w pozycji aortalnej jest to uznana na całym świecie metoda wykonywana w setkach tysięcy procedur rocznie, pewnie i więcej. Akurat w pozycji trójdzielnej tych zabiegów wykonuje się super mało.
19: Proszę wyjaśnić tę pozycję trójdzielną. Proszę sobie też wyobrazić, że są wśród nas słuchacze, którzy na całe szczęście problemów kardiologicznych nie mają.
20: Tak jak powiedziałem, serce ma cztery podstawowe zastawki. Jest to zastawka aortalna, jest to zastawka pnia płucnego, zastawka mitralna i trójdzielna, które oddzielają jamy serca, powodując, że krew płynie w odpowiednim kierunku. Więc muszę się po prostu posługiwać konkretnymi nazwami konkretnych zastawek. Ta pozycja trójdzielna znaczy tylko tyle, że to jest zastawka trójdzielna, która znajduje się jak gdyby na początku serca, gdzie krew z całego organizmu wpływa do serca, a następnie przez prawą komorę przedostaje się do płuc. I właśnie tam, to miejsce u tej chorej było zepsute.
19: Ta zastawka, którą wy wszczepiliście, ona też ma określoną swoją żywotność, czy już nie podlega okresowi zużywalności?
20: Tak, ta zastawka również jest zastawką biologiczną, więc ma określoną swoją żywotność. My oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długą, ponieważ po pierwsze, miejsce wszczepienia jest tak rzadkie, że nie ma wieloletnich obserwacji, a po drugie, u każdego człowieka, jak u każdego zresztą organizmu, proces niszczenia tkanek biologicznych przebiega w różnym tempie. Również to zależy od aktywności chorego, jak bardzo jest aktywny.
19: Rozumiem, że ta korelacja polega na tym, że im bardziej aktywny, tym mniejszy stopień zużywalności.
20: I bardziej aktywnym właśnie, tym bardziej zużywają się te zastawki.
19: Czyli odwrotnie, wbrew temu, co polecają.
20: Bo bardziej pracują. Natomiast to też nie jest tak, że superaktywny człowiek zniszczy zastawkę w tempie, nie wiem, 4 czy 10 razy szybszym niż osoba, która wydajmy na to 10 lat leżała w łóżku. To degeneracja tej zastawki zależy od indywidualnych czynników. My do końca też nie wiemy jakich, bo to są i środowiskowe, i genetyczne, i miejsce, w którym ta zastawka jest tak naprawdę włożona. Ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę, że tą zastawkę, którą my tej konkretnej chorej wszczepiliśmy, jest dedykowana do wymiany zastawki aortalnej, a nie trójdzielnej. W związku z tym ona była projektowana i takie też były założenia do tej zastawki, że ona będzie tam wszczepiana. My to zrobiliśmy w innym miejscu po prostu.
19: I co na to ci, którzy tę zastawkę projektowali? Byli zaskoczeni?
20: Nie. Ci, te osoby, czyli firma, która produkuje te zastawki, również pozwala na implantację tych zastawek w pozycję trójdzielną i również w zastawkę mitralną, czyli zastawkę, która leży jakby obok tej zastawki. Natomiast jest to procedura tak zwana off-label, czyli ta zastawka nie jest zarejestrowana do implantacji w tym konkretnym miejscu.
19: Ale czy ten przypadek i stan zdrowia chorego, a to do tego za chwilkę przejdziemy, może zmienić tę procedurę i okaże się, że stanie się to zabiegiem nie stanowiącym o pewnym przełomie, ale nie chcę powiedzieć rutynowym, ale wykonywanym regularnie?
20: Myślę, że każdy na to liczy, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że pacjentów z patologią wymagającą wymiany tej zastawki jest skrajnie mało w populacji światowej. Jest to jakby najrzadziej wymieniana zastawka u człowieka, w związku z tym populacja takich pacjentów jest bardzo niewielka.
19: Biorąc pod uwagę wszystkie zastawki, proszę powiedzieć, jaki to jest odsetek chorób serca w ogóle? Nawet nie opierając się na precyzyjnych badaniach, tylko no, pańskiej empirii.
20: Jeżeli chodzi o... Ja mogę się spokojnie wypowiedzieć, jeżeli chodzi o nas, czyli o kardiochirurgów. W chwili obecnej to jest powiedzmy 60% operacji, które my wykonujemy na sercu. Pozostałe 40% to jest choroba wieńcowa. A natomiast w ogólnej populacji jest mi bardzo trudno powiedzieć, jaki to jest odsetek i nie chciałbym tu Państwa wprowadzić w błąd, bo pamiętałem to, jak zdawałem egzamin specjalizacyjny, natomiast jest to wiedza mi w chwili obecnej mało potrzebna, w związku z tym trudno jest mi oszacować liczby.
19: Jesteśmy tutaj Pańskim gościem, ja konkretnie, w związku z tym, że jest to przełomowy zabieg, ale proszę powiedzieć, takich zabiegów, operacji zakończonych sukcesem, jak jest wiele przy całej skomplikowanej procedurze?
20: Rozmawiamy o tej konkretnej zastawce?
19: O tej konkretnej zastawce.
20: Nie prowadzone są ani na świecie, ani w Polsce konkretne rejestry, ile takich zabiegów zostało wykonanych. Natomiast z danych firmy, która dystrybuuje te zastawki na terenie Polski, to w momencie, kiedy my robiliśmy te zabiegi, było wykonanych w Polsce około 10-11 zabiegów.
19: Tylko?
20: Tak.
19: I ile z nich zakończyło się powodzeniem?
20: Większość. Większość, co jest związane z małą inwazyjnością tej konkretnej procedury.
19: To daje wam nadzieję pewnie, tyleż wam, co pacjentom, którzy być może obarczeni są innymi chorobami i taki klasyczny zabieg z otwarciem klatki piersiowej jest niemożliwy.
20: Ależ oczywiście, że to daje możliwość, daje nadzieję tym chorym, ale my jak zwykle mamy kolejny problem, ponieważ są to procedury kompletnie nierefundowane w tym kraju. Czyli szpital musiał zapłacić całkowicie za tą procedurę.
19: Jak kosztowna była to procedura?
20: Bardzo kosztowna, ponieważ taka zastawka kosztuje około 70 000 zł. Plus
19: koszty
20: oczywiście
19: zabiegu.
20: Koszty zabiegu, czyli zużywanych leków, prądu, wody, całego sprzętu, który obok tej zastawki trzeba użyć, żeby móc wykonać taką procedurę.
19: Kończąc tę część rozmowy, zapytam o stan zdrowia tej pacjentki. W tej chwili ona wciąż jest na oddziale, czy jest już wypisana z domu?
20: Nie, ona jest w domu i czuje się świetnie. Już pierwszego dnia powiedziała, że ona zapomniała, że można tak dobrze oddychać. Natomiast w chwili obecnej z chorej, która ledwo poruszała się, jest chorą bardzo aktywną, wychodzącą na spacery, na zakupy i korzystającą z życia.
19: Składając panu gratulacje, panie doktorze, zapraszam teraz naszych słuchaczy na informacje Radia Tok FM. To jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, a z nami jest doktor nauk medycznych Arkadiusz Amer, kardiochirurg ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi.
20: Bardzo dziękuję.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Terror wobec cywilów to nie oznaka siły, lecz rozpaczy, oceniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po najnowszych atakach Rosji na Ukrainę. Dodała też, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że Rosja nie jest zainteresowana pokojem. W jego ocenie nocny atak z użyciem pocisku Oriesznik był bezwzględnym pokazem brutalności wymierzonym w ludność i infrastrukturę cywilną. Jak przekazały władze Kijowa i obwodu kijowskiego, w nocnych atakach zginęły co najmniej 4 osoby. W dniu Święta Wojsk Specjalnych wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za ich służbę, szczególnie dziś, kiedy, jak podkreślił, bezpieczeństwo Polski wymaga zdecydowanych reakcji na wiele zagrożeń hybrydowych. Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Mecz rozegrany będzie jutro na korcie centralnym około południa. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która rozstawiona jest z numerem 3, wcześniej z nią nie grała.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Kłaniamy się Państwu ponownie ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. To jest Życie w Zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Doktor nauk medycznych Arkadiusz Amer jest z nami, kardiochirurg. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Panie doktorze, pan powinien triumfować. Pan powinien tutaj w euforii przy tym mikrofonie siedzieć ze względu na to, że po pierwsze przeprowadziliście zabieg, jaki nie miał swojego precedensu u nas w kraju. Po drugie, chora ma się znakomicie i odzyskała radość z życia, czyli wszczepienie zastawki trójdzielnej bez konieczności otwierania klatki piersiowej. Po trzecie, wreszcie, daje pan nadzieję, a pan z takim trochę chłodem wypisanym na twarzy, proszę tego nie traktować jako zarzut, tak całkiem profesjonalnie mówi o tych wszystkich procedurach. Może za dużo wymagam.
3: Wie pan, po pierwsze nie byliśmy pierwsi, to już mówiłem w pierwszej części, ale tak, byliśmy powiedzmy, że w tej pierwszej dziesiątce czy dwudziestce tego typu zabiegów, które zostały.
16: Ale w jakiej skali, wykonane. Proszę dodać?
3: Nie wiem, co ma pan na myśli, jeżeli chodzi o jaką skalę. No.
16: 10, 20?
3: No tak jak mówię, firma jakby z danych firmy wynika, że tych zabiegów przed nami było około 10 czy 11 wykonanych, więc...
16: To przyzna pan, że jest to niewielka
3: liczba. Jest to początek, to prawda. Jest to początek. Wie pan, oczywiście, że ja się cieszę z tego i daje mi to dużą satysfakcję z pracy, że ten zabieg wyszedł, że chora świetnie się czuje i że to naprawdę udało się tak, jak chciałem, żeby się udało. Natomiast prawda jest też taka, że ja mam przed sobą w chwili obecnej już kolejne wyzwania, kolejne plany, kolejnych chorych, których leczę, mam zamiar leczyć i ta radość gdzieś z tyłu głowy oczywiście zawsze jest. Natomiast no jestem człowiekiem, który planuje bardzo do przodu i w chwili obecnej moje myśli bardziej zaprzątają kolejne, że tak powiem, wyzwania terapeutyczne i kolejni chorzy, których mam zamiar po prostu leczyć.
16: Panie doktorze, ja też przysłuchuję się waszym środowiskowym tutaj rozmowom. Przed chwilą rozmawiał pan ze swoim przełożonym. A później dodał pan, bo my jesteśmy tacy trochę zimni dranie. Co pan miał na myśli?
3: Wie pan, jak operujemy chorego, jak wszystko idzie dobrze, to idzie dobrze. To troszkę jest tak, że my jesteśmy szkoleni do wykonywania swoich zadań. Troszkę tak, wie pan, jak pan tutaj ze mną rozmawia i pana profesją jest dziennikarstwo, przeprowadzanie wywiadów czy robienie reportaży. Tak dla mnie chlebem powszednim jest wykonywanie operacji na sercu, więc jakby to z tego wyszkolenia naszego wynika nasz pewnego rodzaju spokój. Natomiast proszę sobie wyobrazić chirurga, który w sytuacji niestandardowej, jak coś się dzieje, chory zaczyna umierać podczas operacji, jakaś część serca pękła, jest masywne krwawienie. Gdybyśmy my zaczęli w tej sytuacji panikować, no to nie bylibyśmy w stanie choremu pomóc. Dlatego jakby poza mikrofonem powiedziałem, że w takich sytuacjach my musimy być trochę zimni dranie, ale tylko dlatego, żeby uratować życie temu choremu, a nie uciec z krzykiem i schować się gdzieś pod stołem, zostawiając chorego samemu sobie, czyli tak naprawdę zostawiając chorego na pewną śmierć w takiej sytuacji.
16: Dwa pytania rodzą mi się w związku z pańską wypowiedzią. Po pierwsze, jeszcze nawiążę do tego zabiegu. Na ile ta operacja i skuteczność tej operacji spowodowała, że zrewidował pan swoje myślenie w tym obszarze wszczepiania zastawek, że właściwie to zmieniło się pańskie myślenie na ten temat?
3: Wie pan co? Moje myślenie na ten temat i na temat operacji strukturalnych serca zmieniło się na ładnych parę lat przed tym zabiegiem, ponieważ ja w swojej drodze kardiochirurgicznej z chirurga, który ciął klatkę piersiową, lała się krew, mówiąc bardzo kolokwialnie, odkryłem nowe metody leczenia, które są kompletnie metodami całkowicie przezskórnymi i mnie to absolutnie zafascynowało. W związku z tym w drodze szkolenia nauczyłem się najpierw wymieniać zastawkę aortalną, później robić coraz trudniejsze zabiegi i jakby ja widzę w tych metodach olbrzymią przyszłość.
16: Ale ja rozumiem, że one wymagają dużo większej precyzji ze strony operatora.
3: Wręcz odwrotnie.
16: Naprawdę?
3: One są, wie pan...
16: Przecież, nie wiem, intuicja podpowiada mi, że jeśli rozcinamy powłoki i widzimy coś na własne oczy, a nie przez urządzenie, prawda? Jeśli operujemy dłońmi bliżej organu, aniżeli instrumentami, które przedzierają się przez wąskie gardła, tak to nazwijmy, to wydaje się, że lepiej dla ludzkich zmysłów.
3: Wie pan co, to troszeczkę jest inaczej, bo tu jest, ja może źle powiedziałem, że wręcz odwrotnie, tu jest troszeczkę innego rodzaju precyzja. Ponieważ kiedy szyjemy, my bardzo precyzyjnie, oczywiście pod kontrolą wzroku, musimy wbijać igłę tak, żeby, nie wiem, nie zamknąć na przykład tętnicy wieńcowej, szyjąc bypass, albo nie zrobić sytuacji takiej, wszywając zastawkę, czy robiąc jej plastykę, że gdzieś będzie przeciek, że to będzie jakby nie działało, tak? Tutaj ta precyzja jest troszeczkę innego typu, bo najprecyzyjniejszą częścią przy przeskórnych wymianach zastawek jest moment upozycjonowania zastawki i to musi być naprawdę precyzyjnie zrobione. My mamy tam specjalne znaczniki, podajemy kontrast podczas tego, czasami posiłkujemy się echem, w zależności jakiego typu to jest zabieg i to jest moment, który jest absolutnie najbardziej precyzyjny, a z jednej strony, a z drugiej strony może wywołać, jeżeli będzie nieprecyzyjny, bardzo dużo szkód, które czasami bywają nieodwracalne. Natomiast wydaje mi się, że patrząc całościowo na zabieg operacyjny, a zabieg taki powiedziałbym przezskórny, no to chyba więcej momentów precyzyjnych jest w klasycznej chirurgii niż w tej chirurgii przezskórnej, ale to też jest akurat bardzo dobre, bo to nie my lekarze do końca to wymyśliliśmy, tylko to inżynierowie wymyślili. A w medycynie jest troszkę tak, że im bardziej powtarzalna procedura, tym lepsze wyniki. Ponieważ nie ma bardzo wielu odstępstw od standardowego jak gdyby postępowania. Więc ja tu bym przede wszystkim pogratulował inżynierom, którzy wymyślili sposób, w jaki tą zastawkę przezskórnie choremu, no mówiąc kolokwialnie, włożyć.
16: Tak, a przedzieramy się przez otwór jakiej średnicy?
3: Wie pan co, to zależy od zastawki, bo my ten otworek to sobie sami robimy. Natomiast minimalna średnica tętnic to jest 5,5 mm, żeby można było włożyć tą zastawkę. Ale te zastawki, proszę pamiętać, że one są złożone, powiedzmy skompresowane i one się dopiero rozprężają w miejscu, w którym my chcemy je rozprężyć.
16: Należy wyobrazić sobie, nie wiem, spadochron, tak? Na przykład.
3: Troszkę tak. One są zrobione z nitinolu. To jest stal z pamięcią kształtu. Wycinana laserem, no to by trzeba z metalurgiem dokładnie porozmawiać, jak oni to wymyślili, że można pognieść tą stal i jak się ją puści, to ona wróci do swojego pierwotnego kształtu. I dokładnie to samo jest robione z tymi zastawkami. One, w zależności od firmy, która je produkuje, są różne sposoby składania tych zastawek. Część jest jakby mechanicznie gniecona, część jest wkładana przez taki lejek, żeby była sprężona, żeby po prostu ich średnica była niewielka, żeby można było właśnie przez te małe naczynia wejść do serca i w tamtym miejscu, i w miejscu, w którym my chcemy je rozprężyć.
16: Jeśli uznać za prawdziwą teorię, że ludzkie serce ma wielkość ludzkiej dłoni w zależności od człowieka, to jak wielka jest ta zastawka? To jest, nie wiem, proszę jeden pana, palec, dwa palce?
3: To nie jest tak, ponieważ te zastawki
16: po rozprężeniu
3: mają różne rozmiary. Ponieważ nie ma czegoś takiego, że my każdemu choremu włożymy dokładnie tą samą zastawkę. My przed planowaniem tych procedur, a ja już nie mówię tylko i wyłącznie o zastawce trójdzielnej, czyli tym konkretnym przypadku, z którego powodu pan tutaj do mnie dzisiaj przyjechał, ale mówię o tych najbardziej standardowych procedurach, czyli wymianie zastawki aortalnej. My musimy chorym wykonać najpierw tomografię z kontrastem, tak zwaną angiotomografię, żeby móc sobie pomierzyć wszystkie miejsca, a przede wszystkim pierścień zastawki i na tej podstawie dobrać odpowiedni rozmiar tej zastawki.
16: Proszę wybaczyć porównanie, może będzie nietrafione, to trochę jak z protezą zębową, tak? Czyli każdy...
3: Dokładnie tak. To jest troszkę tak, że zastawka jest szyta na miarę. Oczywiście tych miar w przypadku zastawek są tam 4 czy 5, ale no my musimy najpierw zmierzyć chorego, a dopiero później wiedzieć, jaką zastawkę włożyć, ponieważ w przeciwieństwie do klasycznej chirurgii, gdzie my mamy wszystkie zastawki jakby na półce i mierzymy sobie w momencie, kiedy otworzymy serce, tutaj musimy wiedzieć jeszcze przed operacją, jaką zastawkę będziemy wkładali.
16: Zapamiętałem pytanie, które chcę panu zadać, ale ono trochę odbiega od tych poprzednich, więc zostawię je na później. Natomiast teraz pana, albo nie, od razu je zadam. Pan mówił o tej rutynie zabiegów, proszę nie brać tego pejoratywnie, która pozwala dobrze wykonywać te zabiegi, ale są jednak odstępstwa od tego, kiedy dzieje się coś nieprzewidzianego, niezaplanowanego. Jest pan w stanie oszacować, ile zabiegów wymyka się spod kontroli w trakcie jego trwania?
3: To wszystko zależy od rodzaju zabiegu i również bardzo wiele zależy od samego chorego. Może nie tyle, co od jakby woli chorego, co budowy...
16: On nie jest w stanie wyrazić tej woli,
3: oczywiście,
16: będąc na stole.
3: Śpiąc. Oczywiście. Chodzi o przede wszystkim w przypadku kardiochirurgii o jakość tkanek i zaawansowanie procesu chorobowego. Czasami bywa tak, że wydaje nam się, że zabieg powinien pójść bez żadnego problemu, a śródoperacyjnie okazuje się, że tkanki są bardzo słabe, bardzo kruche, pękają, w związku z tym krwawi i jakby i to może doprowadzić do kolejnych problemów, czy wie pan, no jeżeli my na przykład doszywamy bypass do aorty, a aorta okaże się być bardzo krucha, no to może ta aorta pęknąć, zrobi się w niej dziura, a jest to główna tętnica człowieka, w związku z tym przepływ przez tą tętnicę, no powiedzmy na średnio rozmiarowego człowieka to jest około 4 litrów na minutę.
16: No dobrze, ale co wówczas? Tak, ma pan warianty alternatywne od razu, które rodzą się w głowie, co zrobić?
3: Tak, oczywiście, że tak.
16: I te scenariusze są rozpisane grubo przed operacją, podczas odprawy na przykład całego zespołu?
3: My jako specjaliści kardiochirurgii, my po prostu to wiemy, ponieważ my się dowiadujemy tego w trakcie szkolenia, więc jak mi pęknie aorta, no to wiem, co mam z nią zrobić. Pytanie, jak duża jest dziura. Mogę ją załatać, powiedzmy, szwem, mówiąc też bardzo kolokwialnie, ale w skrajnej sytuacji mogę ją również wymienić. I to jest jakby, i tu jest coś, co się nazywa doświadczenie, które pozwala nam oszacować, jaką metodę, czyli tam powiedzmy, jaki kaliber dobrać do jakiego powikłania, żeby później było dobrze.
16: Panie doktorze, jesteśmy u pana na oddziale, zamknęliśmy się w gabinecie zabiegowym. Ilu w tej chwili chorych jest pod pańską pieczą?
3: Na oddziale na odcinku ogólnym jest 12 czy 14 chorych, a na sali pooperacyjnej 6. Mhm. Czyli w sumie około 18 chorych mamy na oddziale.
16: Podchodząc indywidualnie do każdego z nich, pan zdaje sobie sprawę, że temu choremu możemy pomóc, a ten ma niewielkie szanse? I szuka pan w głowie rozwiązań, co zrobić, by jednak to, te szanse zwiększyć?
3: Wie pan, my przede wszystkim te szanse określamy, zanim zabierzemy się za operację, czyli na dzień dobry. I na podstawie tych szans my też chorych kwalifikujemy do odpowiednich zabiegów. To jest troszkę tak, że na przykład zabiegi te przeskórne, które ja najbardziej lubię, raczej rezerwujemy dla tych najciężej chorych, tych, którym ryzyko operacji klasycznej jest zbyt duże, chociaż medycyna światowa i również Polska w chwili obecnej idzie w kierunku znacznego rozszerzenia wskazań, a w zasadniczy sposób już je rozszerzyła, ponieważ poluzowała kryteria kwalifikacji do tego typu zabiegów, bo po prostu okazuje się, że one są dużo mniej inwazyjne, że chorzy dużo szybciej powracają do zdrowia, a te zabiegi, a jakby i te zastawki, które my w ten sposób implantujemy, służą tym chorym bardzo długo. W związku z tym niestety te zabiegi są bardzo drogie. I znowu rozbijamy się o kwestię pieniędzy i tego, ile płatnik, czyli NFZ, jest w stanie zrefundować takich zabiegów. Bo przeciętny Kowalski nie sądzę, że byłby sobie w stanie pozwolić na taki zabieg z własnej kieszeni.
16: Bardzo podobało mi się, kiedy pan powiedział, te zabiegi lubię najbardziej. I stąd rodzi się moje kolejne pytanie, zamykające tę część rozmowy. Czyli rozumiem, że im trudniejszy zabieg, im trudniejsza procedura, tym wyższy poziom satysfakcji później, kiedy on się powiedzie.
3: Oczywiście, to każdy człowiek tak ma. Wie pan, no popatrzmy na himalajstów i ludzi spinających się po górach. No, im wyżej, im trudniej i jak się komuś coś powiedzie, to tym większa satysfakcja. Tak jest zawsze, w każdej pasji i w każdym zawodzie, prawda?
16: Bardzo, bardzo dziękuję. Informacje Radia Tok FM przed nami, a z nami jest doktor nauk medycznych Arkadiusz Amer, kardiochirurg z Łódzkiego Szpitala imienia Biegańskiego. Informacje jeszcze raz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: W dzisiejszym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybierzemy się do Wenezueli. Opowiemy trochę o historii, trochę o wydarzeniach niedawnych, kiedy Stany Zjednoczone w brawurowej akcji wywiozły z kraju prezydenta Nicolasa Madura, o jej konsekwencjach i przyszłości, a wszystkiemu przyjrzymy się z perspektywy hotelu Hilton w Caracas. Globalne Popołudnie, dziś tuż po godzinie 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny?
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister spraw zagranicznych Niemiec, Johann Wadepul, potępił rosyjski atak na Ukrainę z użyciem pocisku balistycznego Oriesznik. Jak ocenił, to szokujący terror rakietowy ze strony Moskwy i kolejna eskalacja w konflikcie. O solidarności z Kijowem zapewnił też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W nocy Rosja po raz trzeci wykorzystała przeciwko Ukrainie hipersoniczny pocisk Oriesznik. Według najnowszych danych, które przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, tylko w Kijowie zginęły dwie, a rannych zostało prawie 70 osób. Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg zapowiedział, że zapyta w interpelacji rząd o kwestie poruszone przez astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Między innymi o to, czy Polska skutecznie wydaje środki na branżę kosmiczną i czy zagrożone są środki na ten cel z KPO. W czwartek media opublikowały pismo, jakie przekazała Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz. Wysłała do Rady Polsa z postulatem zakazu publicznego wypowiadania się Uznańskiego-Wiśniewskiego na temat działań agencji. Wniosek ten prezeska motywowała obroną strategicznych projektów państwa i walką z dezinformacją. Hubert Hurkacz spadł o 21 pozycji z 78 na 99 miejsce w światowym rankingu tenisistów. Z 77 na 78 przesunął się Kamil Majchrzak. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Dziś ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi z doktorem Arkadiuszem Amerem, kardiochirurgiem, który dokonał, pan będzie się wzbraniał przed tym, mówił, że to wcale nie jedynie i tak dalej. Dobrze, ja to wszystko rozumiem, ale szczepił pan chorej zastawkę trójdzielną w innowacyjny sposób. Pan mówi, proszę wybaczyć, ale posłużę się tym, co w trakcie informacji słyszałem od pana. Im mniejsze dostępy, tym większa frajda, tym większa zabawa. pan się bawi kardiochirurgią w pozytywnym znaczeniu tego słowa, traktując to śmiertelnie serio, ale bawi się, że to pan promienieje od tej pasji, mam wrażenie.
2: Wie pan co, gdybym ja nie kochał swojej roboty, to ja bym uciekł z krzykiem, ponieważ my w kardiochirurgii wiemy, na którą przychodzimy do pracy, ale nigdy nie wiemy, o której wyjdziemy, ze względu na złożoność i skomplikowaność zabiegu.
12: Przepraszam, nie uzgadnialiśmy tego. Być może poczuje się pan dotknięty, że zdradzam to, co dzieje się poza anteną. Przed chwilą zadzwonił do pana przełożony, prosząc o...
2: O konsultację pacjentów z kardiologii.
12: Mhm. I pan z uśmiechem na twarzy mówi, robię to. To pewnie niezaplanowane, bo ktoś inny miał to zrobić.
2: Pewnie tak. Natomiast, no, że jestem w pracy, no to zrobię. No, na tym polega moja praca, tak?
12: Dlaczego przytoczyłem to w kategorii anegdoty, żeby pokazać, że nie wszystko... Że nie wie pan, przychodząc do pracy, co będzie pan robił. Że może wypaść coś, co absolutnie zaskoczy i pana, i pański zespół.
2: Wie pan, ja panu powiem na przykładzie zeszłotygodniowym. Umyłem się z kolegą do zabiegu. No my tak kolokwialnie w chirurdzy mówią, że my się myjemy do zabiegu. Chodzi o mycie rąk tak naprawdę.
12: No, ale jest to dość precyzyjnie określona przepisami procedura.
2: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast to jest nasz żargon medyczny, że umyłem się do zabiegu, czyli poszedłem do zabiegu, jemu akurat asystowałem. Miał być to prosty, łatwy i fajny zabieg. No niestety podczas zabiegu zrobiło się wielkie kuku i z zabiegu powiedzmy 2-3-godzinnego zrobił się zabieg 7- czy 8-godzinny. I to jest właśnie powód, dla którego my wiemy, kiedy przyjdziemy do pracy, ale nigdy nie wiemy, kiedy z tej pracy wyjdziemy.
12: A na tym konkretnym przykładzie, co to znaczy wielkie kuku podczas zabiegu?
2: Wielkie kuku to właśnie jest pęknięte ta aorta, którą trzeba było wymienić, i ona nastręczyła bardzo dużo problemów, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że ona będzie tak krucha i tak cienka i będzie tak trudno, że tak powiem, zaopatrzyć lezję, czyli uszkodzenie tej aorty wynikające jakby z samej techniki operacyjnej.
12: Proszę wybaczyć, że o to pana zapytam, ale ludzie pracujący w tej niełatwej dziedzinie naszego życia, jaką jest medycyna, no właśnie, mogą pozwolić sobie na empatię, czy wręcz przeciwnie, muszą zostawić ją w szatni, tak by wejść na salę i wykonać swoją robotę, nie angażując się emocjonalnie także w samego pacjenta?
2: Wie pan co, to jest złe pytanie, bo każdy lekarz powinien być empatyczny i nasza empatia jest bardzo ważna w naszej pracy. Natomiast w momencie, kiedy jestem na sali operacyjnej, ja przynajmniej i chyba większość z nas podchodzi do tego bardzo na chłodno. My musimy się zdystansować do pacjenta. Ja na przykład nie potrafiłbym zoperować własnej matki czy własnego ojca, bo nie byłbym w stanie oddzielić emocji od bycia tym tak zwanym zimnym draniem, czyli zachować chłód i decyzyjność podczas zwykłego nawet zabiegu, gdzie my podejmujemy co chwila jakąś decyzję, bo planując sobie zabieg, tak, my wiemy, co chcemy zrobić, natomiast czasami chory pokazuje, że tego nie możemy zrobić, bo jest tak czy inaczej. Jest mnóstwo powodów, więc nawet czasami w trakcie musimy zmodyfikować nasze podejście do tego konkretnego chorego z jakichś tam przyczyn, czy anatomicznych, czy chorobowych, więc ta empatia, tak, jest bardzo potrzebna w pracy z pacjentem na oddziale, w poradni, w kwalifikacjach chorego. Trzeba się, że tak powiem, troszkę stać tym pacjentem. Natomiast w mojej opinii empatia podczas samej procedury medycznej przeszkadza.
12: To miałem na myśli, bo przecież pewnie wielu z was musiałoby zrezygnować z zawodu, gdyby angażowało się w każdego pacjenta i odchorowywało jego śmierć na przykład, a to też pewnie się panu nieraz na stole zdarzyło.
2: To jest dla mnie osobiście najgorsza rzecz, bo ona w pewien sposób super bezpośrednio łączy chirurga z pacjentem. To jest właśnie zgon na stole. Jeżeli ten zgon następuje, bo to jest akurat w kardiochirurgii, nie jest zbyt często, żeby chory zmarł na stole. Nasi chorzy, jeżeli giną, to giną w jakimś tam odstępie czasu od samej procedury zabiegowej z przeróżnych przyczyn. Natomiast Dla mnie chyba największym takim problemem jest, jeżeli chory umrze mi na stole. Ja mam bardzo często wtedy tak, że w nocy mi się cały zabieg śni i ja sobie w nocy odtwarzam ten zabieg, śniąc o nim po prostu. Czy tam na pewno wszystko zrobiłem dobrze?
12: No właśnie ta retrospektywa dotyczy każdego zabiegu, tego udanego także, by na przykład narzucić standard jakimś procedurom, które przynoszą pozytywny rezultat?
2: Wie pan co, ja mam troszeczkę zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli powiedzmy jestem pedantem. W związku z tym moja natura i mój charakter powoduje, że ja mam dużą powtarzalność czynności. Więc jak sobie kiedyś coś tam w głowie poukładałem, a duża część rzeczy była mi w głowie poukładana przez moich nauczycieli, to tak do tej pory to robię. Oczywiście, że pewne modyfikacje w trakcie swojego życia zawodowego poczyniłem i pewnie jeszcze poczynię, bo tak czy inaczej jest wygodniej bądź lepiej. Więc tak, to co już mówiłem, ta powtarzalność w medycynie jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. No, natomiast jak coś się dzieje nieprzewidywalnego, no to dzieje się nieprzewidywalnego, tak?
12: Marzy mi się, żeby nasze audycje i każda rozmowa była nie tylko wartką opowieścią, a za pańską sprawą ta nasza rozmowa taką jest.
2: Dzięki.
12: Marzy mi się, żeby z każdej audycji, niezależnie o czym mówimy, a mało na charakter medyczny, nasi słuchacze wyciągali coś dla siebie. O tych zastawkach zaczęliśmy, weszliśmy na bardzo duży poziom szczegółu. Pan mówił o czynnikach środowiskowych, które działają na ludzkie serce, w tym wypadku na zastawki, ale też i uwarunkowaniach genetycznych. My możemy o swoje serce zadbać?
2: Oczywiście, to media trąbią o tym od rana do wieczora praktycznie, bo nie ma, wydaje mi się, dnia, żebym gdzieś w radiu czy w telewizji nie usłyszał, co powinniśmy zrobić. Oczywiście jest to ruch i dieta. No i mniej stresu, na co akurat chyba mamy najmniejszy wpływ. Mhm.
12: Pan otwierając klatkę piersiową, widząc serce, jest w stanie powiedzieć, oj, zapracowałeś, koleżanko, kolego, na ten stan. Źle się odżywiałeś, nie było tutaj aktywności fizycznej. Co gorsza, był alkohol, były papierosy?
2: Wie pan, ja to wiem przed operacją. To nie jest tak, że...
12: Ale wynika to z wywiadu, czy...?
2: Wynika to z wywiadu, wynika to z badań dodatkowych, które chory musi mieć przeprowadzone przed operacją kardiochirurgiczną. Wie pan, u nas jest super rzadko, żeby przyjechał chory w żaden sposób niezdiagnozowany. No jednak przed operacją kardiochirurgiczną my musimy dużo wiedzieć o chorym i musimy dużo wiedzieć o sercu. W związku z tym... Chory standardowo ma wykonywaną koronarografię, ma wykonywane echo serca, badania dodatkowe w zależności od chorób współistniejących. My tego chorego widzimy, my z nim rozmawiamy, my go pytamy, czy palił, czy pił, czy się ruszał, czy się nie ruszał. My widzimy jego wagę i wzrost, w związku z tym wiemy, czy jest otyły, czy nie jest otyły. Ale prawda jest też taka, że u konkretnego Kowalskiego, nawet jeżeli jest otyły, nawet jeżeli ma cukrzycę, nawet jeżeli ma nadciśnienie, nawet jeżeli on nie dbał o siebie, to równie dobrze może mieć jeszcze dodatkowo swoje czynniki rodzinne. Po to też pytamy, czy w rodzinie ktoś chorował na serce, rozmawiamy, czy rodzice, czy rodzeństwo chorowało na serce, więc to nam daje pewne podejrzenia. Ale nigdy nie jest tak, że my wiemy, co było ważniejsze, czy to były geny, czy to były lata życia, czy to były nieprawidłowe zachowania. Różnie z tym bywa. To jest rzecz, której chyba nikt na świecie nie jest w chwili obecnej w stanie określić, który z tych czynników był najważniejszy.
12: Panie doktorze, rozmawiamy dość szeroko, zresztą państwo to słyszą. Jesteśmy w gabinecie zabiegowym, tam jest mały rwetesik za drzwiami. To jest tak, że może tu w każdej chwili ktoś wpaść i mówi, słuchaj, idziemy, mamy pilny przypadek.
2: Oczywiście, że tak może być. No jestem w pracy i...
12: Nie, ale jak często się wpaść. To dążę do tego, żeby pan opowiedział nam, jak często to się zdarza.
2: Wie pan co, praca na oddziale kardiochirurgicznym jest jednak tak stworzona, żeby było wystarczająco dużo ludzi, żeby móc ogarnąć oddział i ewentualne przypadki nagłe czy pilne. No, niezmiernie rzadko zdarza się, że trzeba kogoś, kto w danym dniu, nie wiem, nie musi operować, przynajmniej nie jest zaplanowany jako chirurg, uruchamiać. I tutaj jest rola jak gdyby szefa i organizacji pracy oddziału, ale jakby w chwili obecnej jest jeszcze kilku moich kolegów pracujących na oddziale, więc zakładam, że raczej mała szansa, że ktoś wpadnie po mnie i powie, że idziemy, bo coś trzeba zrobić.
12: Nie uwiera pana takiego entuzjastę swojego zawodu to, że o medycynie mówimy tylko i wyłącznie w kategoriach NFZ-u, kłopotów finansowych, refundacji, to bardzo mocno wpuszczamy tę medycynę w takim dyskursie publicznym, w procedury, a mało jest człowieka w tym wszystkim, jego pasji, zaangażowania, satysfakcji z uratowanego chorego i tak dalej.
2: Wie pan co, ja pewnie będę teraz bardzo niepoprawny politycznie, ale najbardziej uwiera mnie to, w sumie to co pan mówi, tylko patrzone z drugiej strony, ponieważ chyba częściej widzę przedstawianie lekarzy jako tych złych i niedobrych, że czegoś nie chcieli zrobić albo nie zrobili, albo przytrafił im się jakiś tam błąd, a nie w tych kategoriach jakichś sukcesów, pasji i wykonywania swojego zawodu najlepiej jak się da. I to mnie chyba najbardziej uwiera, bo fajnie byłoby przedstawić nas i nasze środowisko jako ludzi, którzy nie wiem, nie czyhają na pieniądze, nie kierują się złymi pobudkami, tylko jako ludzi, którzy lubią pomagać innym ludziom i to jest tak naprawdę moim i większości moich kolegów celem i to chyba nam sprawia największą frajdę, no bo nie wyobrażam sobie, żeby lekarz nie miał frajdy z bycia lekarzem, bo to przecież a my na tyle dużo w swojej pracy spędzamy czasu, że no chyba nie da się nie lubić tego, co się robi.
12: Panie doktorze, ma pan 43 lata.
2: Tak.
12: Wobec tego należy przyjąć założenie, że przystępował pan, znaczy inaczej, odnalazł pan

0: Ja bardzo lubiłem oglądać atlasy anatomiczne i to mi gdzieś tam zostało w liceum, to już byłem pewien, że chcę pójść na wydział lekarski i zostać lekarzem, a później na studiach zobaczyłem, że serce może pracować, później nie pracuje, ktoś tam sobie coś w nim podzierga, później znowu zaczyna pracować, więc to był taki widok, który skłonił mnie do tego, żeby zostać kardiochirurgiem.
1: Wie pan, z premedytacją gdzieś umieszczam na osi czasu wybór pańskiej drogi zawodowej, ponieważ jestem młodzianinem i pamiętam, jakim rezonansem i niezgodą społeczną odbiła się sprawa łowców skór, która miała miejsce właśnie w tym okresie. Wie pan, i przystępowanie do tego zawodu, taka świadoma decyzja, że będę robił to samo w obrębie dyscypliny, w której ludzie dopuszczali się takich rzeczy, to tak jak, nie wiem, ktoś chciałby zostać trenerem albo sędzią w czasach kwitnącej korupcji w futbolu.
0: Wie pan co, ale to każdy z nas jest racjonalnym człowiekiem. Oczywiście, że łowcy skór to była super medialna sprawa. Super nie w porządku. Natomiast to było ilu lekarzy w stosunku do ilości lekarzy pracujących w Łodzi, więc to margines.
1: Chodzi mi o ten stygmat społeczny, z którym środowisko musiało się zmagać.
0: Wie pan, moja mama jest lekarzem, w związku z tym ja jednak w sumie od dziecka znam to środowisko i gdzieś nawet jako młodzież obracałem się w tym środowisku i miałem dobrą opinię na temat lekarzy. W związku z tym raczej traktowałem łowców skór jako niechlubny wyjątek, godny potępienia niż jako coś, co zdarza się nagminnie.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Podziwiając pańską pasję i to, czego pan dokonał, a co było punktem wyjścia do naszej rozmowy, chodzi o wszczepioną zastawkę trójdzielną. Widzi pan, od szczegółu do ogółu, nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Dzisiaj sobie porozmawialiśmy przez blisko godzinę. Doktor Arkadiusz Amer, kardiochirurg ze Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi, był moim państwa gościem. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Szanowni państwo, dobiega końca nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM. Dziękuję w imieniu Natalii Banaczek, Marii Mroczkowskiej, także Filipa Wejchera, który był realizatorem dźwięku, Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się, usłyszę się z państwem o godzinie 19, a już za chwilę Antymateria. Na Wacławie oraz Anda Rotenberg.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jeszcze dziś prezydent USA ma odpowiedzieć na propozycję pokojową Iranu. Mężczyzna, który sportowym samochodem wjechał nad morskie oko, jest już wydalony z Polski. MSWiA przygotowuje się do ogólnopolskiej akcji oznaczania schronów. Minęła 15, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastycznie komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Co ciekawe, ze strony Waszyngtonu płyną już zapewnienia o, jak słyszymy, zrealizowanych celach operacji przeciwko Iranowi. Nasze cele były bardzo jasne. Zamierzaliśmy zniszczyć ich flotę i to zrobiliśmy. Zamierzaliśmy ograniczyć program rakiet balistycznych i to zrobiliśmy. Wyliczał sekretarz stanu Marco Rubio. Jednocześnie, jak cała administracja, w tym prezydent Trump, podkreśla, że Waszyngton nie pozwoli na posiadanie broni jądrowej przez Irańczyków. Czy obejmie to zapowiadana umowa? Tego jeszcze nie wiemy. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Ukraiński influencer, który wjechał sportową korwettą nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił do Ukrainy, potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Sprawa nadal jest wyjaśniana. Policja gromadzi dodatkowe dowody przeciwko obywatelowi Ukrainy. Zabezpieczany jest również monitoring. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski poinformował, że Ukrainiec zostanie także ukarany za naruszenie przepisów obowiązujących na terenie Parku Narodowego. W piątek mężczyzna przejechał sportowym samochodem, pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu nad morskie oko. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym i 8 punktami karnymi, bo choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 000 zł, to mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. Dużą operację oznaczania punktów schronienia na wypadek zagrożenia przygotowuje resort spraw wewnętrznych i administracji wraz ze strażą pożarną. Każde z takich miejsc musi zostać opatrzone czytelnym znakiem, a w całym kraju dotyczy to ponad 83 tysięcy punktów. Prace ruszą po 28 maja, bo wtedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Do wykonania jest ogromna praca, bo trzeba dotrzeć do zarządzającego każdym punktem schronienia w Polsce. Jak podkreśla wiceszef MSWiA i były komendant główny Straży Pożarnej oraz były szef obrony cywilnej kraju Wiesław Leśniakiewicz, punkty schronienia mają być udostępniane w przypadku wystąpienia zagrożenia, a nie bez przerwy.
6: W momencie wystąpienia alarmu takie pomieszczenia będą musiały być udostępniane dla obywateli i to jest zapis ustawowy. To nie jest żaden obowiązek wynikający z tego, że ktoś chce lub nie. Ustawą nałożyliśmy taką powinność na zarządzających tego typu obiektami.
4: MSWiA chce dotrzeć do wszystkich zarządzających i oznakować punkty schronienia do końca roku. Dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do miast, ale ta migracja działa również w drugą stronę, bo przecież na własnej skórze można sprawdzić, jak działa hasło rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Pamiętać trzeba jednak o kilku zasadach, bo takie tereny to miejsca, gdzie to my jesteśmy gośćmi w domu dzikich zwierząt. Więcej na ten temat reporter TOK FM Marcin Starzec.
7: Bieszczady to nie safari, ale nadal sporo osób o tym zapomina. Widać to chociażby po filmiku z Wołkowyi, który podbija sieć i wzbudza ogromne emocje. Widać na nim kierowców, którzy zatrzymują samochody i podchodzą na kilka metrów do młodych niedźwiedzi. To był hazard zdrowiem, mówi Łukasz Lis z RDOŚ-u.
8: To było ryzykowne. Potrafi być
0: zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują nie rzadkie, ale przypadki.
7: Doświadczeni turyści, których spotkałem na bieszczadzkich szlakach, doskonale o tym wiedzą.
2: Niesłychanie niebezpieczne, bo to się tak wydaje misio, fajny misio, ale to jest dzikie zwierzę.
7: A leśnik Tomasz Pasławski dodaje.
8: Niedźwiedź brunatny to nie miś jogi.
7: A eksperci przypominają, Bieszczady są bezpieczne dla turystów, ale trzeba pamiętać, kto tam jest gospodarzem. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Relacje ludzi z dzikimi zwierzętami to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. 150 wydawnictw, na których swoje dzieła będzie prezentować się 250 autorów, pojawi się na tegorocznym Festiwalu Książki w Opolu. Impreza odbędzie się na czterech różnych scenach przy Placu Wolności, mówi organizatorka Judyta Gralka.
9: Ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne, reportaże i podróżnicze, a także właśnie ten wyjątkowy program dla dzieci i młodzieży.
4: Trzydniowa impreza w drugi weekend czerwca. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 15.20. Po południu i wieczorem w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną, Podolny Śląski, Opolszczyznę mogą wystąpić burze, lokalnie może spaść grad. W nocy tylko na południowym wschodzie oraz południu początkowo więcej chmur i miejscami możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 7 do 12 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia meldujemy się po 15, by z lekkim poślizgiem, ale w końcu to ma być rok Aliny Szapocznikow, obchodzić setne urodziny artystki, a będziemy to robić w gronie Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki. Dzień dobry pani Ando.
11: Dzień dobry.
10: I Anna Wacławik, redaktorka radia TOK FM. I w związku z urodzinami Aliny Szapocznikow, teraz naszej międzynarodowej gwiazdy, można powiedzieć, że cieszymy się, że mamy, chociaż tyle lat czekała na to międzynarodowe uznanie, że mamy takie osoby w świecie sztuki światowej, jak niezwykła zupełnie Alina Szapocznikow. Urodzinom tym towarzyszy dużo wydarzeń.
11: Jakich na przykład, pani Anno?
10: Spotkania w Akademii Sztuk Pięknych. Rok Aliny Szapocznikow zainaugurowany w Pabianicach, w miejscu, gdzie się wychowywała i spędziła młodość.
11: A czym zainaugurowany?
10: Wystawą plenerową, pacerami,
11: rozmowami.
10: Ale to chyba
11: rozmowami. Nie są rzeźby pani Aliny Szapocznikow.
10: Ja bym się bała wystawić rzeźby Aliny Szapocznikow, chyba żebym mogła postawić tam też stół ochroniarzy.
11: Tak, przedstawienie też będzie, które już raz było pokazywane. Jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, które ma spore jej zbiory. Jest taka wystawa korytarzowa, tam jest kilka rzeźb stojących pod ścianami, nie ma żadnego rysunku. Jest bardzo, za to ciekawostka, która nie jest własnością tego muzeum, tylko Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest kubraczek uszyty przez Alinę Szapocznikow dla Magdaleny Fangorowej. A i w innej sali jest Piotr, czyli są jeszcze dwie rzeźby w otoczeniu rzeźb, które mają nawiązywać do pracy Aliny Szapocznikow. A w Muzeum Sztuki Nowoczesnej też rozmowa na temat Aliny Szapocznikow. Dużo rozmów jest, pani Anna.
10: Ale rozumiem, że jest pani rozczarowana, jako że skądinąd pokazywała pani Alinę pracę i to też mało znane albo zupełnie odkrywcze didaskalia do twórczości na wystawie Perspektywa wieku dojrzewania na przykład.
11: No, pani Anno, ja zrobiłam jej największą dotychczas retrospektywę w 98 roku, 1900. Ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że się wszystko odbywa tanim kosztem, bez poważnego myślenia i bez próby na żywym materiale rzeźbiarskim pokazania czy zreinterpretowania tej twórczości. Tym się zajmuję i piszę nową, pogłębioną i bardzo udokumentowaną biografię Weronika Kostyrko, która już zrobiła parę odkryć bardzo ciekawych, takich jak na przykład to, że oryginalne nazwisko taty brzmi Szapocznik. Alina nosiła to nazwisko zarówno w szkole w Pabianicach, gdzie była jedną z dwóch żydowskich dziewczynek w szkole świętej Jadwigi, bo tam był numerus clausus, jak i w getcie łódzkim, jak i w Auschwitz, gdzie była miesiąc, jak i w Duderstadt, gdzie była wywieziona na roboty. A po wyzwoleniu, kiedy Serezina pojechała do Pragi, tak jak wszystkie praskie kobiece nazwiska, dodała sobie słowo owa, bo tam bardzo to owa Szapocznikowa. A jak poleciała do Paryża, czy pojechała, to odbiła te A i zostało Szapocznikow. Więc to tak wygląda ona zresztą, bo ona się przedstawiała w Paryżu jako Czeszka. Miała nawyk mimikry, żeby przeżyć, wyniesiony jeszcze z dawnych lat. I to jest bardzo ważny akcent w jej twórczości. Jeśli chodzi o wystawy, to najbardziej wnikliwa została zrobiona w Paryżu w galerii Leeuwenbroek, która to galeria odkupiła nie tylko wszystkie pozostałe w dyspozycji Piotra Stanisławskiego, czyli syna rzeczy Aliny, ale również prawa do reprodukcji i do wszystkich innych rzeczy Szapocznikow. I tam ta wystawa otwarta 20 maja, troszkę z poślizgiem, ale już powiedzmy nie za długim, bo czterodniowym, naprawdę wybrzmiała. Natomiast jeśli chodzi o, jak pani to ładnie powiedziała, światową rangę artystki, to od jesieni ubiegłego roku trwały zabiegi w mieście Łodzi z inicjatywy pani Zdanowskiej, czyli szefowej miasta, aby nazwisko Aliny przyświecało jednemu z miejsc w Łodzi. Miała to być ulica, ale skończyło się na skwerze, który przylega do ulicy Andrzeja Wajdy, co jest bardzo słuszne. Ale Rada Miasta Łodzi na dwóch kolejnych posiedzeniach nie wyraziła zgody na nadanie Szapocznikow tego kawałka miasta. I to już jest bardzo ciekawa druga sytuacja, bo pierwszą związaną z Łodzią światowej rangi artystką była Katarzyna Kobro, też nie Polka, nie do końca Polka, powiedzmy.
10: Nie byłoby to jedyne, nie i... do końca polskie nazwisko, które...
11: No, nie, ale my o dwóch światowej rangi rzeźbiarkach związanych z Łodzią.
10: Ale ja pani Andot bardzo dobrze rozumiem to, co pani mówi, tylko się tutaj lekko wyzłośliwiam.
11: Więc Kobro, która umarła w poniżeniu i zapomnieniu, na stulecie miała dostać plac, rynek, nie wiadomo co, małą alejkę w parku koło Księżego Młyna, czyli daleko poza centrum. Po stuleciu swoim już uzyskała tę rangę. Szapocznikow nadal tego nie uzyskała, bo my mamy inne preferencje. My Polacy, albo może Rada Miasta Łodzi. Więc ja czuję się...
10: Trochę wstyd,
11: ja
10: powiem
11: czuję
10: tak.
11: Dość duże zgorzknienie, pani Anno.
10: A ja się wstydzę za tą radę, niestety. Chociaż nie zasiadam tam na szczęście.
11: Ponieważ to, że Szapocznikow przeżyła tam tylko lata getta, to może jest za mało jak na Łódź, prawda? Ale że w Muzeum Sztuki w Łodzi jest największy zespół jej dzieł, dzięki jej mężowi, byłemu Ryszardowi Stanisławskiemu, to widocznie jest za mało. Więc być może... Słyszałam takie głosy, że być może jesienią coś się zmieni w tej sprawie. Będziemy o tym mówić, jeżeli do tego dojdzie. Są jakieś głosy również o tym, że jakaś wystawa porządna, nie taka złożona z kilkunastu obiektów w korytarzu, też jest gdzieś planowana, ale ja o tym nic nie wiem.
10: Ale pani Ando, tym bardziej... I właśnie być może z tego powodu warto mówić o tych, którzy jednak starają się pamiętać o tym, że 100 lat temu urodziła się Alina Szapocznikow.
11: No wie pani, ale pamiętali o tym, żeby zrobić dwuosobową rozmowę, to jest troszkę za mało jak na rangę tej artystki. To jest odptaszkowanie tak naprawdę.
10: Chcę wrócić jeszcze do tego, co pani powiedziała o tej reinterpretacji. Czy pani dzisiaj by zreinterpretowała jakoś Alinę
11: Szapocznikow? Ja już to częściowo zrobiłam w swojej książce, ale biorąc pod uwagę to, co mam nadzieję opublikuje Weronika Kostyrko, myślę, że poszłabym dalej. Ale na razie się za to nie wzięłam. Mam nadzieję, że Weronika to zrobi, bo jest rzetelną badaczką i ukaże twórczość Szapocznikow w jeszcze innym świetle.
10: Rozumiem pani gorycz, ona mi też towarzyszy i jest symptomatyczna, że akurat pewne jednostki, które jednak zapisały się w historii sztuki polskiej, mają
11: zawsze
10: nadal
11: mówiła, że jest
10: pod
11: polską artystką.
10: Nadal pod górkę.
11: No cóż, nie będę żadnego komentarza dzisiaj dodawać do tego wszystkiego, do tej goryczy, ale no cóż, Kobro była Tyszko Niemko Rosjanką.
10: I no też, mogło być gorzej.
11: Ja wiem, że mogło być jeszcze gorzej, ale też nieprzyjemnie.
10: No cóż, proszę państwa, żegnamy się z państwem do następnego tygodnia. Tym gorzkim akcentem spotkamy się w Andymaterii, czyli programie o sztuce w następną niedzielę po 15.
11: Anna Rotenberg.
10: Janna Wacławik. I jednak pozwolimy sobie jakieś małe światełko tutaj.
11: W tunelu.
10: Na symbolicznym poczęstunku w stulecie urodzin Aliny Szatoczników.
11: To pewnie trzeba pojechać. Jeszcze w Kaliszu coś podobno robią. Tam, gdzie ona się urodziła, ale nie wiem dokładnie co.
10: Za chwilę informacje w TOK FM o 15.20, a my usłyszymy się za tydzień.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Odstawił kufel i chwycił za pistolet. Wystrzelił 3 razy, w magazynku było 8 kul. Krzyknął, że rządy w Bawarii i Rzeszy zostają odwołane, że rozpoczyna narodową rewolucję. Następnego dnia było już po tej rewolucji. Ale pucz monachijski dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. W nocnych rosyjskich atakach na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników oraz działająca przy nim uczelnia teologiczna, poinformował przełożony Dominikanów w Ukrainie ksiądz Jarosław Krawiec. Duchowny doprecyzował, że nad ranem w 10-piętrowy blok w sąsiedztwie klasztoru trafiła rakieta, a fala uderzeniowa powybijała szyby w oknach klasztoru, salach wykładowych, instytutu i kaplicy oraz powyrywała drzwi z framug. Jak zaznaczył Dominikanin, nikomu nic się nie stało. Premierka Włoch Giorgia Meloni potępiła rosyjski atak na Ukrainę, w trakcie którego Rosja ponownie użyła pocisku Oriesznik. W wydanym oświadczeniu szefowa włoskiego rządu zapewniła też, że Rzym będzie dalej wspierać wysiłki na drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju. W nocnym rosyjskim ataku zginęły w sumie 4 osoby, a ponad 70 zostało rannych. Piłkarze ręczni Orlen Wisły przegrali w Płocku pierwszy mecz o tytuł Mistrza Polski z Industrią Kielce 25-30. 31 maja zostanie rozegrany drugi mecz w Kielcach. Drużyny grają do 2 zwycięstw.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji Homo Science.
13: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
12: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
13: I witamy naszego gościa, profesora Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Rozmawiamy dziś o inicjatywie 3% na naukę. To jest inicjatywa, której kolejną odsłonę w tej chwili oglądamy, śledzimy bardzo uważnie. Zbierane są głosy pod petycją do władz polskich, do marszałków Sejmu, Senatu, do prezydenta, premiera o to, żeby zwiększyć finansowanie nauki w Polsce, bo obecnie ono ma rekordowo drastycznie niski poziom, który oscyluje w okolicach 1% PKB, a postulat mówi o 3%, co byłoby być może taką stawką, która by pozwoliła i naukowcom żyć godnie, ale też rozwijać się polskiej nauce i sprawić, żeby była bardziej odporna na wiele różnych czynników. Dlatego dziś zaprosiliśmy profesora Dariusza Jemielniaka, bo on 2 lata temu był jednym z inicjatorów tej akcji 3% na naukę wraz z profesorem Piotrem Sankowskim. I co się zmieniło od tamtego czasu? O co wówczas postulowaliście? I czy w ogóle jest zmiana widoczna w jakimś konkretnym, może dobrym kierunku?
14: No, zmiana nastąpiła przede wszystkim w tym, że coraz większej liczbie osób ze środowiska naukowego zwyczajnie się nie chce już żyrować dotychczasowej polityki czekania, że może kiedyś się uda. I to, co z Piotrem Sankowskim wtedy zrobiliśmy, czyli właśnie ten postulat 3% na naukę, on miał tak troszeczkę otworzyć ludziom głowy, otworzyć oczy, no bo zawsze mówiliśmy, a może byśmy najpierw dociągnęli do średniej europejskiej, czyli do tych 2%, ale nie, słuchajcie, to jest niemożliwe w naszej sytuacji polityczno-gospodarczej. My mamy kraj frontowy. Jak spojrzymy na kraje frontowe, Korea Południowa, Szwecja, Izrael, te wszystkie kraje wydają nawet po 4% swojego PKB na właśnie badanie i rozwój, bo zdają sobie sprawę z tego, że to są wydatki, które do nas wracają, bo inwestowanie w polską naukę to jest inwestowanie chociażby w polskie rozwiązania, także wojskowe, ale nie tylko, ale w polskie rozwiązania techniczne, dzięki czemu nie musimy potem płacić frycowego za support, za utrzymanie tego, za podtrzymywanie, czy oczywiście także samo kupowanie technologii zachodnich, które w chwili obecnej robimy na potęgę. To są ogromne środki, które tam idą. Powiedziałeś, że chodzi o to, żeby polscy naukowcy, naukowczynie mogli godnie zarabiać. Oczywiście to jest ważne, ale to trzeba mieć w pamięci, że celem nie jest to, żeby im dać dużo pieniędzy, bo każda grupa zawodowa by chciała więcej pieniędzy, tylko celem jest to, żeby w nauce zostawali najlepsi, ludzie zdolni, którym się chce, którzy będą w stanie dokonywać odkryć i także zwracać te pieniądze z powrotem do Polski. Bo pamiętajmy, że z każdej złotówki wydanej na badania i rozwój do polskiej gospodarki wraca między 8 a 13 złotych. To są ogromne kwoty. Tylko problem jest oczywiście taki, że dla polskiego środowiska politycznego to jest o tyle niedobrze, że te pieniądze nie wracają od razu. A oni by chcieli, żeby one wróciły przed końcem kadencji, najlepiej, a w ogóle to najchętniej w przyszłym roku. To jest niemożliwe całkowicie, w związku z czym no, od rządu do rządu, właściwie bez wyjątku od ostatnich 20 lat, każdy z polskich rządów ma naukę no, w głębokim poważaniu, głównie dlatego, że nie daje takiej szybkiej renty.
12: Ja mam pytanie. Powiedziałeś, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia między innymi no, bezpieczeństwa, powiedzmy. Natomiast ja mam takie poczucie, że wszyscy chcą pieniędzy, nauczyciele chcą, lekarze chcą, górnicy nawet przychodzą rzucać różnymi rzeczami. Skoro wszyscy by tak chcieli, to czy to chcenie związane z nauką jest w jakiś sposób ważniejsze, czy ono nie znika pomiędzy tymi pozostałymi oczekiwaniami, czy wręcz żądaniami?
14: No oczywiście siła żądań jest wprost proporcjonalna do siły robienia zadym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że no właśnie ci górnicy jak przyjadą, zaczną czymś rzucać, to dla każdego rządu będzie poważny problem. Natomiast myślę, że rządy można populistyczne od niepopulistycznych można odróżnić tym, że te niepopulistyczne starają się podejmować decyzje racjonalne z punktu widzenia długofalowego dobra nas wszystkich. No i tutaj się zgodzimy zapewne, że chociażby inwestycje w nauczycieli to jest bardzo ważna rzecz, czy w służbę zdrowia też niezwykle ważna rzecz. I te grupy zawodowe, czy to właśnie pielęgniarki, czy lekarze, czy lekarki, nauczyciele, nauczycielki są niezwykle ważne. Z punktu widzenia akurat bezpieczeństwa energetycznego wydaje mi się, nie jestem tutaj ekspertem, ale moje rozumienie sprawy jest takie, że akurat wydatki na górnictwo w Polsce są dosyć mało rentowne. To jest bardzo mało rentowny, mało przyszłościowy kierunek. Z tego punktu widzenia racjonalne oczywiście byłoby, no żeby te wydatki raczej wygaszać, zmniejszać i dążyć do tego, żebyśmy zdążyli się załapać na ogromny pociąg przemiany energetycznej, na które niektóre kraje się już łapią. A gdzie to wszystkim jest nauka? Nauka jest tam o tyle ważna, że zarówno jeżeli chodzi o medycynę, jak i chodzi o transformację energetyczną, tam wszędzie mamy bardzo istotne, złożone problemy naukowe, na które my już obecnie jesteśmy w stanie szukać odpowiedzi. Niedawno była przecież historia chociażby polskiej spółki, która no, zajmowała się właśnie bardzo innowacyjnym wykorzystaniem różnego rodzaju technologii do zyskiwania energii słonecznej. Wiemy, jak to się skończyło, nie skończyło się ciekawie, ale między innymi także dlatego, że w Polsce nie mamy dobrych modus operandi wspierania osób, które mają pomysł naukowy. Nie mamy sensownego systemu, także ekosystemu finansowania. Venture capital w Polsce raczkuje. Systemy dofinansowania publicznego no również pozostawiają wiele do życzenia, chociażby ze względu na to, że są niezwykle biurokratyczne. No a w tym wszystkim nauka, z której no ludzie zawodowo zajmujący się robieniem badań, robieniem naprawdę przełomowych rzeczy, zarabiają koszmarnie nisko, co powoduje, że no łatwo sobie pomyśleć. Jeśli osoba bardzo zdolna ma bardzo mało pieniędzy z danego zawodu, no to niestety ma bardzo silną motywację, żeby to albo rzucić w cholerę, albo robić coś na boku. No i koniec końców kończy się tym, że ci ludzie zwyczajnie nie mają czasu na dokonywanie tych odkryć, jak i nie mają specjalnie dobrej motywacji.
13: W tym proteście, który się szykuje, no bo właśnie pod Sejm ma wyruszyć protest ludzi z branży nauki. 27 maja o 13 sektor nauki się wybiera, żeby protestować. Czy to ma być realny sposób wywierania presji na rządzących? Czy są podejmowane jakieś inne próby i jak dawno sięga ten proces wywierania presji, który wciąż nie przynosi widocznych efektów, bo wiemy, że ta inicjatywa 3% na naukę to nie był pierwszy sposób, dzięki któremu nauka chciała zwrócić uwagę na ten podstawowy problem finansowy, z którym się boryka.
14: Ja powiedziałem, że to jest trzyetapowe. Na początku oczywiście staraliśmy się racjonalnego dialogu, czyli staraliśmy się pokazywać na danych, na badaniach, no, w sposób bezsporny wykazywać, że włożenie pieniędzy w badanie i rozwój po prostu dla naszego kraju jest potrzebne, przydaje się, wszyscy na tym korzystamy. To jest coś, z czego wszyscy, każdy obywatel, obywatelka skorzystają. Co więcej, to zwiększa nasze bezpieczeństwo, tak jak sama zauważyłaś, to jest no niezwykle kluczowe w chwili obecnej. Zamiast wydawać setki miliardów na technologię spoza naszego kraju, powinniśmy budować te kompetencje wewnątrz, po prostu dlatego, że to nam się opłaca. Ale drugi krok, to jest właśnie ten, który się dzieje teraz, to jest pewien rodzaj żółtej kartki, sygnału ostrzegawczego, ale to nie jest jeszcze silne wywieranie presji. Wywieranie presji to się zacznie w momencie, jak będziemy mieli strajki na uczelniach, zwłaszcza w przypadku strajków w czasie sesji egzaminacyjnej, gwarantuję, że jeżeli do tego takiego strajku dojdzie, to premier Tusk znajdzie czas na to, żeby się nad kwestią nauki pochylić, dlatego że oczywiście to jest już rozwiązanie idące w konflikt. Jestem przekonany, ja na pewno bym czegoś takiego nie chciał. Na pewno też organizatorzy tego protestu no, nie uważają, że to jest pierwszy sposób właściwie działania, dlatego jest ten protest. On jest pokojowy, jest to rodzaj pewnej demonstracji, przypomnienia różnego rodzaju obietnic, bo przecież też ze strony rządu tego rodzaju obietnice były. Prosimy tylko i wyłącznie w tej chwili o to, aby one się zmaterializowały w postaci pewnego harmonogramu, żebyśmy mieli bardzo jasną mapę drogową, kiedy do tych 3% mamy dojść. Bo wyobrażam sobie, że powiedzenie chcemy dojść do 3%, ale się okaże, że to będzie za lat 30, no raczej nie spełnia oczekiwań wszystkich dookoła. Natomiast powiedzenie jest jasne, okej, w tym roku nie możemy, ale w przyszłym roku to będzie progresja o tyle i tyle procent, w kolejnym o tyle i tyle. To już byłoby całkowicie akceptowalne.
13: No tutaj organizatorzy tego protestu zapowiadają, że te żarty się skończyły, że to proszenie też trochę się skończyło, że teraz czas porozmawiać innym językiem i to jest właśnie to, na co zwracasz uwagę, że przestało być miło, a zaczęło być konkretnie.
14: Tak, tylko że znowuż ten konkret na razie to jest po prostu głośniejsze domaganie się poważnego potraktowania w rozmowie. To cały czas jest dialog. My wyobrażam sobie jako środowisko naukowe, nie mamy oczekiwania, że w 2027 roku w budżecie będzie zapisane na sztywno 3% PKB. To nie byłoby racjonalne oczekiwanie. Ale racjonalnym oczekiwaniem jest bardzo konkretna mapa drogowa z konkretnymi wzrostami rok do roku. I to jest oczywiste. Proszę spojrzeć na sytuację Polskiej Akademii Nauk. My od dekad mamy poniżej finansowania od tego, co mają instytucje publiczne, uczelnie. Jak spojrzymy na przykład na to, że co roku mamy sytuację, w której instytuty proporcjonalnie dostają radykalnie mniej środków na wynagrodzenia, okazuje się, że pracownicy w instytutach Polskiej Akademii Nauk na przykład mają poniżej wynagrodzenia minimalnego, co jest oczywiście niezgodne z prawem, ale ustawodawca czy rząd tych pieniędzy nie daje i robi taką co roku czasem dosypkę wielkopańską, że da troszkę pieniędzy, uda się to załatać. No i do listopada, grudnia dyrektorzy nie wiedzą, czy da się to zamknąć, czy nie, no to jest karygodne moim zdaniem, chociażby dlatego, że po pierwsze ludzie, którzy dokonują przełomowych odkryć, nie powinni być na pensji minimalnej. Tak, takie mam dziwaczne wyobrażenie. Po drugie, mam takie drugie dziwaczne wyobrażenie, że być może ludzie, którzy są na pensji minimalnej i w listopadzie nie wiedzą, czy w grudniu będzie co do garka włożyć, mogą mieć silną motywację tego, żeby zająć się czymś innym. To powinno być długofalowe, jasne, pewne finansowanie. Nawet w przypadku uczelni ono już przynajmniej jest jakoś stabilnie zagwarantowane, chociaż jest także za niskie. Tu musimy powiedzieć jasno, idziemy jednym frontem. Uczelnie także mają zdecydowanie za niskie finansowanie. Proszę spojrzeć na wynagrodzenia pracowników, adiunktów, profesorek. To jest po prostu śmiechu warte i powoduje, że no, państwo udaje, że płaci, a oni udają, że zajmują się tylko nauką. To się musi radykalnie zmienić. Dlatego ta żółta kartka, wezwanie do rozmowy, ale czerwona kartka naprawdę, jeżeli okaże się, że tego dialogu nie ma, że nie ma jasnych, konkretnych obietnic, to naprawdę jest sporo metod nacisku, które środowisko naukowe może całkiem skutecznie wywierać i gwarantuje, że każdy ma w rodzinie kogoś, kto jest na studiach, zbliża się do obrony i te osoby naprawdę będą w stanie wywrzeć sporą presję na to, żeby ktoś się wreszcie nad tym tematem pochylił.
12: W elegancki, lekko okrężny sposób powiedziałeś, że wszystkie rządy do tej pory były populistyczne. Czy są jakieś kraje postkomunistyczne, czy takie nazwy, które jakoś inaczej sobie z tym poradziły? Z tego naszego kawałka Europy, czy gdzieś jest lepiej?
14: No, żeby daleko nie szukać. Estonia radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zarządzanie nauką. Oczywiście zaraz nie możecie skorygować, że to jest mały kraj, więc im wszystko wolno, ale mimo wszystko jest to kraj dosyć, no myślę, że jest bardzo pozytywnym przykładem. Mają zarówno zdolność ściągania fajnych, sensownych ludzi z zagranicy, płacą im godziwie, mają sensowny system grantowy. To wszystko są rzeczy, które, to znowuż, nie są wielką filozofią, to da się zrobić. Jak spojrzymy na sytuację polskiego NCN-u, Narodowego Centrum Nauki, to jest fenomenalnie działająca instytucja, no tylko, że zagładzana, regularnie zagładzana. I to jest sytuacja, znowuż, kompletnie szalona. My wydajemy bardzo dużym strumieniem pieniądze na różnego rodzaju dotacje, na różnego rodzaju badania aplikacyjne, podczas kiedy najmniejsze kwoty wydajemy na badania podstawowe, co się potem konkretnie mści na tym, że mamy no mniej patentów, mniej odkryć i koniec końców do naszej wspólnej kasy wraca mniej.
13: A na sam koniec, z twojego punktu widzenia jako badacza dezinformacji w internecie, jak zmienia to niedofinansowanie nauki twoje pole działania?
14: Na moim polu działania to jest wręcz dotkliwie widoczne, bo niestety dezinformacja jest bardzo istotnym polem walki informacyjnej, wręcz elementem wojny. Mówi się o wojnach informacyjnych i my jesteśmy w stanie dużo mniej wykryć, dzięki czemu niestety mamy zarówno zwiększanie się chociażby problemu wyszczepialności, mamy zwiększanie się problemu ataków na system ładu demokratycznego. To są wszystko rzeczy, które się bardzo mocno opierają na kampaniach dezinformacyjnych, z którymi w chwili obecnej żadna duża agenda nie jest w stanie sobie poradzić. Troszkę NASK robi, ale znowuż oni też mają ograniczone środki. No i koniec końców powoduje to, że wszyscy mamy problem. To jest takie oszczędzanie głupie, oszczędzanie na czymś, co powoduje dłuższe problemy chwilę potem.
12: Czyli tak naprawdę wróciliśmy znowu do tematu bezpieczeństwa, który tu jest no jednak kluczowy. Bardzo ci dziękujemy.
13: Profesor Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
13: A na dalszy ciąg audycji Homo Science zapraszamy po informacjach.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Turecka policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul do tłumienia zamieszek w Ankarze, wynika z transmisji agencji informacyjnej ANKA. Policja weszła dziś do siedziby opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej, aby usunąć z niej kierownictwo ugrupowania. Tłumy zwolenników zgromadziły się przed bramami siedziby partii po tym, jak biuro gubernatora Ankary wydało nakaz usunięcia członków partii powiązanych z odsuniętym liderem Ozgurem Ozelem. Brutalny nocny atak Rosji na Kijów to kolejne przerażające przypomnienie o ludzkim koszcie tej wojny, podkreśliła na platformie X ministra spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. Szefowa węgierskiej dyplomacji zdecydowanie potępiła rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne podały, że w nocnym zmasowanym ataku na Kijów i obwód kijowski rosyjska armia użyła 600 dronów i 90 rakiet, w tym jednej rakiety Oriesznik. Zginęły co najmniej 4 osoby. Jeszcze do piątku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Na realizację projektów poznaniaków przeznaczone jest 33,5 miliona złotych. Pomysły można zgłaszać elektronicznie w serwisie PBO, osobiście w Urzędzie Miasta lub pocztą.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie. Druga część audycji Homo Science.
10: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
9: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
10: A jest z nami gość, profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN, czyli Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witamy serdecznie.
11: Dzień dobry.
10: A będziemy rozmawiać o projekcie stworzenia w Polsce Muzeum Historii Naturalnej. Muzeum, którego u nas nie ma, a które posiadają właściwie wszystkie oprócz nas państwa Unii Europejskiej. Dlaczego to jest tak, że ważne jest, żeby takie muzeum mieć na swoim terenie? I właściwie co, czym ono się różni od muzeów typu Muzeum Ewolucji, Muzeum Ziemi? Jak to wygląda? Muzeów geologicznych.
11: Proszę Państwa, ja może wspomnę o takiej historii, że oczywiście myśl o tym, żeby takie muzeum w Polsce powstało, ma, no, można powiedzieć, 200 lat, bo te czasy, kiedy w ogóle zaczęto myśleć o takich muzeach w Europie, to jest mniej więcej okres oświecenia. To jest ten okres, kiedy w Polsce, no, historia przybierała zupełnie inny charakter niż w krajach ościennych, kiedy po prostu Polska się raczej zwijała. niestety. I wtedy, kiedy takie muzea powstawały, to jest XVIII wiek, to jest 1753 rok, British Museum, to jeszcze nie było to Natural History Museum w Londynie, ono powstało w 1881 roku, natomiast pierwsze takie duże muzeum historii naturalnej było w Paryżu w 1793 roku, a więc wtedy, kiedy tak naprawdę Polska została wymazana z mapy Europy. I to jest ten historyczny powód, dlaczego takiego muzeum w Polsce nie ma. To oczywiście były zupełnie inne muzea. Wtedy chodziło o jakby zgromadzenie, były te różne gabinety osobliwości, różnego rodzaju kolekcje prywatne i chodziło o to, żeby to scentralizować, pokazać. To były zresztą czasy, kiedy różnego rodzaju kolonie istniały, państwa te imperialne miały kolonie, w związku z tym też jakby przyrodnicy badający tamte miejsca gromadzili ogromne zbiory, które w związku z tym wymagały opracowania i zgromadzenia. Więc Polska no, znalazła się niestety w takim momencie historii, kiedy to muzeum po prostu nikt nie był zainteresowany, żeby je utworzyć. Natomiast ono powstało, zostało formalnie utworzone w międzywojniu, zaraz po odzyskaniu niepodległości, ale oczywiście no, to był też okres, kiedy były ważniejsze rzeczy do scalenia tych Polsk pozaborowych, no a z drugiej strony też nieszczęśliwe wypadki typu w 1936 roku spłonęły zbiory właściwie takiego. Wtedy to już zostało przekształcone jako Państwowe Muzeum Zoologiczne, to też spłonęło. No więc krótko mówiąc, no generalnie nie mieliśmy szczęścia, jeszcze dodatkowo potem II wojna światowa, więc już w ogóle można powiedzieć, to się nie udaje. Natomiast myśl o tym, żeby takie muzeum powstało, ona cały czas była. Ona gdzieś tam kiełkowała i pomysły na różnego rodzaju te muzea, czy to w Warszawie, ale oczywiście zabór austriacki był inny, w związku z tym bardziej łagodny, więc tam na przykład były też pomysły na stworzenie takiego muzeum w Krakowie. No i teraz wracając jakby do pytania, po co w ogóle, czyli tak, mamy taką historię, mamy tą historię w ogóle Muzeów Historii Naturalnej na świecie, gdzie my jesteśmy teraz w Polsce i na świecie i dlaczego to jest tak ważne? Otóż muzea historii naturalnej to są przede wszystkim skarbnice wiedzy, skarbnice materialne, to znaczy to są kolekcje przede wszystkim, które podsumowują stan przyrody i to przyrody tej kopalnej i tej przyrody dzisiejszej. No, to jest duży przekrój czasowy, bo to są kolekcje historyczne, to są kolekcje gromadzące, których materiały były na przykład zgromadzone w czasach przemysłowych. To są często kolekcje gatunków, które wymarły, których już nie ma. Jeżeli oczywiście tutaj główna rola jest taka, że to z jednej strony jest zgromadzenie, ale z drugiej strony również przechowywanie w odpowiednich warunkach, zachowywanie tej całej spuścizny właściwie w formie nienaruszonej, takiej, która tak naprawdę dzisiaj z możliwością technik, które posiadamy, pozwala no, mnóstwo informacji wydobyć z tych kolekcji. To są informacje, które są niezwykle cenne, bo proszę sobie pomyśleć, że no w czasach, kiedy oczywiście te pierwsze muzea powstawały, no to nie było żadnych metod uzyskiwania na przykład materiału genetycznego, prawda? Teraz to jest możliwe i w związku z tym, jeżeli naukowcy w odpowiedni sposób dbają o te zbiory, to jest możliwość wydobycia no właśnie, jakiegoś kopalnego DNA, jakichś kopalnych białek, jakiejś informacji o klimacie na podstawie jakichś izotopów zachowanych w szkieletach na przykład. Także to jest gigantyczna ilość informacji. Ta ilość informacji z kolei przekłada się też na możliwość opracowywania artykułów naukowych, które są oparte na bardzo wiarygodnych danych. Więc chodzi o to, że dzisiaj muzea, jak popatrzymy na świat, to są centra naukowe, to pracują tam duże zespoły naukowców, którzy opracowują te zbiory. To są naukowcy, którzy publikują w najlepszych czasopismach na świecie. Właśnie mając ten background kolekcji, wiarygodności przede wszystkim tego przekazu, który mają. A równocześnie przez to, że no, kolekcje są nieprawdopodobnie atrakcyjne, jest to również przestrzeń do popularyzacji, do pokazywania tego wszystko szerokiej publiczności. I oczywiście moment, w którym my teraz jesteśmy, to te muzea mają też taką nowoczesny charakter, prawda? To nie są już takie gabinety osobliwości, gdzie z nabożną miną się to wszystko ogląda, tylko po prostu no, rodzajem zabawy również dla zwiedzających, jakieś interaktywne możliwości. Także to wszystko, na przykład można powiedzieć, że częściowo to, że my takiego muzeum do tej pory nie mieliśmy, no trochę być może nam ułatwi zbudowania takiego muzeum, dlatego że no, techniki się posunęły. I też my jesteśmy dużo...
9: No właśnie miałem zapytać, czy to nie jest tak, że my zyskamy odrobinę na tym, że... bo mamy takie obszary, w których rzeczywiście nasze, no powiedzmy sobie szczerze, zapóźnienie dało nam pewne korzyści, no bo to, że mamy bardzo dobrze działającą sieć telefonii komórkowej, mamy znakomite płatności bezprzewodowe, to jest efekt tego, że się spóźniliśmy i więc wskoczyliśmy od razu na nowoczesne. Czy tu może tak być, że to opóźnienie jednak trochę nam pozwoli no, ominąć pewne rafy, na które trafiają te starsze jednostki?
11: Myślę, że tak. No tak, oczywiście pewne jakieś zupełnie podstawowe założenia architektoniczne, one muszą po prostu no, być związane na przykład z charakterem kolekcji, z charakterem na przykład jaki rodzaj okazów jest prezentowanych, więc na przykład, no nie wiem, w muzeum w Paryżu, czy w muzeum Smithsonian w Waszyngtonie, no tam są takie duże obiekty, czy w Natural History Museum w Londynie, duże obiekty, które wiadomo, że musiały się zmieścić, jakieś dinozaury, jakieś walenie, słoń, prawda, to są obiekty, które, do których trzeba zaprojektować odpowiednią kubaturę przestrzeni. Więc tak by, no ale my mniej więcej też, mniej więcej my wiemy, jaką tą przestrzeń powinniśmy mieć. Musi być to duża oczywiście przestrzeń. Natomiast właśnie to, że no w tych starych budynkach no nie projektowano ich pod kątem nowoczesnej infrastruktury, czy jakichś właśnie interaktywnych ekranów, czy po prostu wizualizacji, czy na przykład tak jak ja pamiętam, bo ja pracowałem przez ponad rok w Smithsonian, w Natural History Museum i tam na przykład był ten etap, kiedy oni budowali, też musieli przeznaczyć tą przestrzeń na zbudowanie na przykład IMAX-a, więc to też musieli tam no po prostu to przeformatować sobie. Natomiast no, my możemy to zaplanować jakby nie mając takiego budynku, możemy to zaplanować i w odpowiedni sposób już nowoczesny, ale też nowoczesny, czyli z wykorzystaniem tych wszystkich nowoczesnych technik i również myśląc o całym tym aparaturowym wyposażeniu z kolei pracowni naukowych, to zdecydowanie jest lepiej, łatwiej zaczynać coś od mając nowy projekt.
10: A skąd mają pochodzić zbiory, które się znajdą w tym Muzeum Historii Naturalnej? Cała ta inicjatywa wyszła od Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, którego pan jest dyrektorem. Czy to jest tak, że te muzea, z których będą pochodziły okazy, będą musiały je oddać na rzecz Muzeum Historii Naturalnej i zamknąć się na przykład? Czy to będą tylko jednostki Polskiej Akademii Nauk, które będą brały udział w tym, jakby to powiedzieć, w tych donacjach na rzecz tego muzeum? Czy to jakoś inaczej będzie zorganizowane?
11: Ja to widzę w ten sposób, że to jest najprostszy przepis na i również na troszeczkę zmniejszenie kosztów tworzenia takiego muzeum, to jest oparcie tej głównej naukowej części Muzeum Historii Naturalnej na instytutach Polskiej Akademii Nauk, dlatego że to jest pewien niewykorzystany potencjał. Przyrodnicze jednostki Polskiej Akademii Nauk gromadzą zbiory, nie mają przestrzeni tak naprawdę do ekspozycji. I w tych ośrodków, przyrodniczych instytutów, które posiadają zbiory, jest w Polsce dużo, jest trochę. Mówię o Polskiej Akademii Nauk. Na przykład w Warszawie to jest Muzeum Instytut Zoologii, też mający bardzo ciekawe i przede wszystkim historyczne zbiory. To jest pan Muzeum Ziemi, tam są no, rewelacyjne zbiory bursztynów, tam są rewelacyjne zbiory ssaków z okresu lodowcowego. Jest w Krakowie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, jest Instytut Botaniki imienia Szafera, jest Instytut Nauk Ekologicznych z Muzeum Geologicznym. Także tam w Krakowie ja sobie wyobrażam, że powinna powstać filia takiego muzeum albo oddział krakowski. Czyli to jest ten założycielski materiał. Z jednej strony kadra naukowa, z drugiej strony zbiory. Oczywiście są zbiory, wspaniałe zbiory przyrodnicze na różnych uniwersytetach. W ogóle nie wchodzi w rachubę jakby zabieranie, zamykanie, czy wręcz przeciwnie. Z drugiej strony są na przykład małe, lokalne muzea gdzieś w Polsce, które mają naprawdę bardzo cenne zbiory. I no, strach byłoby pomyśleć, że na przykład ktoś miałby przekazać to do muzeum, prawda, w Warszawie czy w Krakowie. Nie. Chodzi o to, żeby właśnie stworzyć sieć, gdzie takie muzeum, taki wyjątkowy zbiór gdzieś w jakiejś małej miejscowości został nawet, powiem szczerze, szczególnie uwidoczniony w tej sieci, w tym jakiejś informacji w ogóle o zbiorach przyrodniczych w Polsce i poprzez koordynację tej narracji, żeby tam nie było po prostu no, informacji, które są błędne naukowo, czyli tu byłaby potrzeba uczestnictwa ekspertów z Muzeum tego Historii Natury. Nadanie tam tej uwspólnienie tej narracji i nadanie jakby pewnego rodzaju certyfikatu, że to jest muzeum, które działa przy patronacie Muzeum Historii Naturalnej, no to tak naprawdę by nadało dużo większą wartość nawet tej kolekcji. Zwiedzający z kolei z całej Polski mieliby takie przekonanie, że oto proszę bardzo, nawet ta mała miejscowość tutaj ma naprawdę ważny fragment

0: głównym aspektem jest nauka i nowoczesna nauka i prowadzenie badań, natomiast elementem towarzyszącym i niezbędnym jest ekspozycja. To muzeum, w ogóle ten projekt, to jest jakby zgodny z kierunkami polityki Unii Europejskiej. Czy chodzi na przykład o Biodiversity Strategy, czy na przykład Mission Climate Adaptation. To są konkretne programy Unii. Myślę, że podobne programy będą istnieć również w dłuższej perspektywie, z których to programu prawdopodobnie można będzie pozyskać finansowanie, bo funkcje tego muzeum są po prostu funkcjami zachowania bioróżnorodności, chronienia przyrody. To ma kolosalne znaczenie, pokazanie, że to nie jest tylko wystawka, to nie jest tylko kolejny dinopark, tylko to jest po prostu struktura głęboko zakorzeniona w polityce państwa na kolejne dekady. To jest coś, co nam po prostu bardzo pomoże.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: A naszym gościem był profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy państwa za chwilę na informacje TOK FM o godzinie 16, a po nich będzie audycja Globalne Popołudnie.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 2.
5: Jak powiedziałaś o nazwie tego nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, to przypomniało mi się hasło wyborcze Unii Demokratycznej z 93 roku. Po pierwsze gospodarka.
6: Ty masz pamięć.
5: Kącik historyczny. Często inicjowany przez Dominikę. No i oni to hasło oczywiście mieli na plakatach. Po pierwsze gospodarka i na jednym z nich jakiś geniusz dopisał po siódme nie kradnij. I takie mam wrażenie, że ten dopisek do PiSu też by pasował.
7: Tak, właściwie tak.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Służby szukają sprawców, a opozycja domaga się dymisji. To pokłosie fałszywego alarmu i wejścia służb do domu rodziny prezydenta. Oburzenie i słowa wsparcia płyną do Ukrainy po nocnych, zmasowanych atakach.

0: rzekach Rosji na Kijów. Choć lato i najwyższe temperatury jeszcze przed nami, to susza już daje się we znaki rolnikom. Minęła 16, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Fałszywy alarm i siłowe wejście służb do domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku było przedmiotem odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Przedstawiciele mundurowych szukają sprawców, a osoby związane z prawą stroną sceny politycznej mówią o kompromitacji zarówno służb, jak i decydentów i domagają się dymisji, bo jak podkreślają, wejście do domu rodziny prezydenta wpisuje się już w falę fałszywych alarmów, których sprawców wciąż nie wykryto. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni.
2: Takie deklaracje wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka.
1: Praca policyjna jest zaawansowana.
2: Nie przekonują polityków prawicy. Były premier Mateusz Morawiecki pisze na X-ie o skandalu i kompromitacji państwa. W podobnym tonie wypowiada się europosłanka PiS Anna Zalewska, która oceniła przebieg Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił.
2: Komendant główny policji generał Marek Boroń przekonuje, że od tygodnia działa specjalny powołany zespół, który tropi sprawców.
4: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
2: Tylko w tym roku służby otrzymały około 1200 zgłoszeń o zagrożeniu zdrowia lub życia. 80% dotyczyło faktycznego zagrożenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Zachodni przywódcy nie kryją oburzenia nocnym zmasowanym atakiem Rosji na Kijów i okoliczne miejscowości. Moskwa potwierdziła, że użyła do niego pocisku balistycznego Oriesznik. Zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Putin zdecydował się na to ze względu na impas w wojnie przeciwko Ukrainie. Użycie pocisku, który według Kremla może przenosić ładunki jądrowe, skrytykowała też szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A komentarze na ten temat zebrał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
5: Kaja Kallas twierdziła, że Rosja, używając do ataku Oresznika, stosuje polityczną taktykę zastraszania i lekkomyślnie balansuje na krawędzi konfliktu nuklearnego. Tak silne uderzenie można odebrać jako rosyjski rewanż za ostatnie ukraińskie ataki w głębi terytorium wroga, oceniał w TOK FM Łukasz Pacholski z Zespołu Badań i Analiz Militarnych.
6: Rosjanie chcieli maksymalnie doprowadzić do zużycia ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i bardzo szeroko celowali w obiekty publiczne, w obiekty cywilne, więc jak najbardziej był to też taki atak, który możemy zakwalifikować jako taki atak terrorystyczny.
5: W nocnym zmasowanym ataku na Kijów i cały stołeczny obwód Rosjanie użyli 600 dronów i 90 rakiet. Zniszczenia potwierdzono w 7 na 10 kijowskich dzielnic. Miejsca najbardziej dotknięte atakiem osobiście odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W nocnych atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 70 zostało rannych. Susza daje się we znaki rolnikom, najbardziej w 3 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszych w tym sezonie opublikowanych pomiarów poziomu suszy w Polsce, dokonywanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Z danymi zapoznała się Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%. Mówi rolnik Marek Szuster.
8: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
7: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
9: One nie wydadzą takiego plonu już jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
7: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Nagroda dla najlepszego reżysera w Cannes już po raz drugi trafiła w ręce Pawła Pawlikowskiego. Jak zgodnie podkreślają krytycy filmowi, mamy do czynienia z wielkim sukcesem. W czasie wieczornej gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna, opowiadającego historię Thomasa Manna i jego relacji z córką i synem. O znaczeniu francuskiej nagrody w TOK FM mówiła Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmweb i Wysokimi Obcasami.
10: Myślę, że to też jest po prostu ogromny prestiż, jakiś dowód na to, że kino artystyczne ma dzisiaj nadal całkiem duże znaczenie. Jest to też festiwal o konotacjach politycznych, tak? Który nie boi się poruszać tematów, które dotykają nas dzisiaj aktualnie. Jest to też festiwal, który nie pokazuje w konkursie filmów na przykład z platform streamingowych, w przeciwieństwie do festiwalu w Wenecji.
0: Ojczyzna to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Wyróżnienie w kategorii najlepszej reżyserii ex aequo otrzymali w tym roku także Javier Calvo i Javier Ambrossi za La Bole Negre. Nagroda główna powędrowała do Christiana Mungiu za film Fjord. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.20. W pasie od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę po południu i wieczorem mogą wystąpić burze, lokalnie może spaść grad. W nocy tylko na południowym wschodzie oraz południu początkowo więcej chmur i tam miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna w nocy od 7 do 15 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzisiaj ruszamy w podróż do Wenezueli, a zaczniemy od zdjęcia zrobionego w 1970 roku. Przedstawia nowiutki, otwarty rok wcześniej hotel Hilton w Caracas, wymalowany cały na biało. Wenezuela przeżywała wtedy rozkwit dzięki dochodom z ropy naftowej. Caracas było nazywane Paryżem Ameryki Południowej. Na pierwszym planie po parku na zdjęciu przechadzają się dwie dziewczyny w kolorowych spódnicach. Dzisiaj po tamtej świetności nie tylko w hotelu nie ma śladu. Wenezuela przez ostatnie kilkadziesiąt lat przeżyła 3 dyktatury, a ostatnia trwała ponad 12 lat. Rządy Nicolasa Maduro zakończyły się dokładnie o 2 w nocy 3 stycznia tego roku, kiedy do bunkra w jego rezydencji weszli amerykańscy komandosi. Zapakowali go do helikoptera i wywieźli do więzienia w Nowym Jorku. Według relacji jego syna Maduro próbował schować się w drewnianej szafie. Jak dzisiaj wygląda życie w Caracas? Czego szukali Amerykanie w Wenezueli? Czy wrócą złote czasy dla wenezuelskiej ropy? I czy odczujemy to także my po drugiej stronie Atlantyku? O tym dzisiaj w audycji Globalne Popołudnie, na którą zapraszają Krzysztof Story
13: i Doma Matejko.
12: Doma jest z nami w tej audycji po raz pierwszy, więc trochę o tobie powiem. Jesteś dziennikarką, korespondentką z Ameryki Łacińskiej. Wiele lat tam żyłaś, pracowałaś dziennikarsko. No i teraz wspólnie wybierzemy się do Caracas. Wenezuela przeżyła ten wstrząs na początku roku, kiedy Amerykanie po prostu porwali i obalili prezydenta, dyktatora Nicolasa Maduro. To jest taki charakterystyczny, bardzo rosły chłop z wielkim wąsem. Szczerze mówiąc, ma taką urodę, że ja zawsze jak go widzę, to mam ochotę go zaprosić na wesele. Ale on już Wenezuelą nie rządzi. Amerykanie go wywieźli, on siedzi w więzieniu, czeka na procesy. A w Wenezueli wyborów prezydenckich nowych jeszcze nie było i krajem rządzi, pełni obowiązki prezydenta pani Delcy Rodriguez.
13: Tak, Delcy Rodriguez była wcześniej wiceprezydentką Wenezueli i rzeczywiście według konstytucji wenezuelskiej podczas nieobecności prezydenta władzę przejmuje oczywiście wiceprezydentka. Chociaż w tym momencie tak naprawdę powinny już być rozpisane nowe wybory, w zasadzie w ciągu 30 dni od zniknięcia Maduro. Co się nie wydarzyło, ponieważ Wenezuelczycy mają inny priorytet i w Wenezueli dzieje się bardzo dużo i sytuacja jest niesamowicie dynamiczna. Pierwszy raz od dekad Wenezuela zaczęła ponownie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Dziennie Stany Zjednoczone eksportują do siebie 250 tysięcy baryłek ropy, ale to dopiero początek takich zmian. Mówi się też o tym, że prezydentka Delcy Rodriguez zaczęła rozmawiać z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym i że chcą jakoś zapchać ten miliardowy dług, jaki mają. Jeżeli chodzi o takie najbliższe towarzystwo Nicolasa Maduro, to oni w większości nadal są u władzy i nic nie wskazuje na to, żeby się to jakoś szybko zmieniło.
12: Czyli w zasadzie Amerykanie wyjęli tylko prezydenta dyktatora, a reszta trochę funkcjonuje po staremu to państwo, ze starymi problemami, tak?
13: Tak, tak. No, myślę, że taką znaczącą zmianą jest to, że zmieniono ministra obrony i ustąpił Padrino López, który był zawsze taką prawą ręką Maduro i chyba sam chciał przejąć władzę w styczniu. Myślę, że na pewno o tym to rozważał. Ale jakby ci ludzie się nie zmienili, natomiast jakieś reformy stopniowo mają miejsce, chociaż sami Wenezuelczycy tego jeszcze zupełnie nie odczuwają. Kryzys, jaki był, taki jest.
12: Właśnie, bo ja czytałem doniesienia medialne, które między innymi znalazłem taką liczbę, taką informację, że inflacja bodajże w lutym rok do roku, czyli już po obaleniu Maduro, wyniosła ponad 600%. Jak się żyje dzisiaj w Caracas, w całej Wenezueli?
13: Myślę, że w zasadzie to Wenezuelczycy skupiają się na tym, żeby przeżyć, czyli dokładnie tak samo jak to było za czasów i późniejszego Chaveza i Maduro. Płaca minimalna w tym momencie to wynosi 27 centów dolarów. To jest złotówka, tak, złotówka miesięcznie. I to nie jest tak, że możesz za to szaleć albo chociaż godnie żyć w Wenezueli. Co więcej, są ogromne braki w dostawie prądu, a sam system elektryczny działa zaledwie w 30% swojej wydajności, co przekłada się na to, że są regiony kraju, gdzie na przykład przez 72 godziny nie ma prądu, a w Wenezueli często jest to tak połączone również z wodą. Są takie cysterny, które jakby są napędzane na prąd. Nie wiem, jak to dobrze wyjaśnić. Więc często jak nie ma prądu, to też nie ma wody. Więc zmiana zmianą, ale tak naprawdę Wenezuelczycy są w takim samym punkcie, jak byli. No może te prześladowania opozycjonistów rzeczywiście zelżały. Też uwolniono ponad 600 więźniów politycznych. Jeszcze nie wszystkich. Oczywiście jest ich dużo, dużo więcej. Ale no nie można powiedzieć, że z dniem 3 stycznia dokonano jakiejś rewolucji i nagle nastała demokracja i dobrostan w Wenezueli. Na pewno
12: można powiedzieć, bo tak powiedział Donald Trump praktycznie, że zaraz nastanie raj w Caracas.
13: Tak, podobnie jak mówił wiele innych rzeczy.
12: Dobrze, my też jeszcze parę rzeczy powiemy. Na razie wiemy tyle, że w Wenezueli po 12 latach raptownie zakończyła się dyktatura i wykonano jakieś reformy, kroki i pewne odświeżenie. Natomiast problemy trapiące to państwo, o których opowiemy więcej po skrócie informacji TOK FM, pozostały opowiemy wam za chwilę o dyktaturach, o historii Wenezueli i o tym, jak to się stało, że w takim kryzysie finansowym, energetycznym, paliwowym jest kraj, który ma największe złoża ropy na świecie. A teraz skrót informacji TOK FM, po nim wracamy do globalnego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, podała agencja AFP, powołując się na oficjalne źródła białoruskie. Agencja Reutera dodała, powołując się na kanał związany z obsługą medialną Łukaszenki na Telegramie, że Macron i Łukaszenka rozmawiali m.in. o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 10 w Głogowie koło Torunia. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg, wyznaczono objazd. Grecki i bizantyjski chór Aten oraz chór kameralny Vos Kresinia z Iwano-Frankiwska w Ukrainie zdobyły równorzędne pierwsze nagrody w kategorii chórów zawodowych podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026. To najbardziej prestiżowa kategoria części konkursowej tego festiwalu, w której wzięło udział 19 chórów i zespołów wokalnych.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry, tu audycja Globalne Popołudnie. Wracamy po skrócie informacji TOK FM. Witamy się raz jeszcze Krzysztof Story
16: i Doma Matejko.
15: Dziś podróżujemy do Wenezueli, w której na początku tego roku Amerykanie obalili dyktaturę Nicolasa Maduro. Trochę o tym porozmawialiśmy. A teraz porozmawiamy o tym, jakie problemy trapią ten kraj, bo one są starsze niż ta amerykańska akcja, starsze niż dyktatura Maduro. Na wstępie wyszliśmy od zdjęcia hotelu Hilton, który został otwarty w 1969 roku. Piękny budynek, biały, luksusy, No i to chyba jest takie świadectwo i taki pomnik złotych czasów dla Wenezueli. Powiedz, skąd te złote czasy się wzięły i jak one wyglądały? Cofnijmy się do tego 69 roku, a może nawet chwilkę wcześniej.
8: No, myślę, że możemy się cofnąć nawet znacznie wcześniej, bo o ile hotel Hilton wybudowano z myślą dla Amerykanów, amerykańskich turystów oraz biznesmenów, to same początki tej intensywnej obecności Amerykanów w Wenezueli sięgają początku XX wieku i wiążą się z gorączką czarnego złota, a dokładnie z takim spektakularnym momentem, który miał miejsce w 1922 roku, kiedy doszło do gigantycznego wytrysku ropy z szybu w basenie jeziora Maracaibo.
15: Co to znaczy gigantycznego?
8: Gigantyczny oznacza, że ten surowiec wystrzelił na wysokość 40 metrów w górę i pozostawał w takim stanie przez 9 dni.
15: Przez 9 dni to był taki gejzer z ropy na 40 metrów wysoki.
8: Dokładnie. Więc oczywiście to przyciągnęło uwagę światowych mediów, prasy, radia, no i sprawiło, że masowo zaczęły napływać światowe koncerny zarówno z Europy, no ale właśnie też ze Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, to się później przełożyło na to, że Wenezuelczycy zaczęli grać w baseball. I jest to jeden z niewielu krajów w Ameryce Łacińskiej, oprócz Dominikany i Kuby, gdzie właśnie baseball jest takim sportem narodowym, a nie piłka nożna. A to właśnie wynika z tego, że amerykańscy inżynierowie i robotnicy, którzy przybyli do Maracaibo, zaczęli urządzać sobie mecze baseballu w czasie przerw, a amerykańskie kadry menedżerskie budowały takie prowizoryczne boiska, aby odciągnąć tych robotników od hazardu i alkoholu i żeby nauczyć ich dyscypliny. I dużo, dużo później też wenezuelscy gracze weszli do amerykańskiej ligi baseballu i w zasadzie do tej pory tam są.
15: Więc to jest fascynujące, jak petrodolary zmieniają świat, nie tylko gospodarczy, ale właśnie styl życia, czy to jakieś sporty uprawia w danym kraju. Słuchaj, jak patrzę na zdjęcie tego Hiltona, to ja bym, gdyby ktoś mi powiedział, że to zostało zrobione w Miami, to bym w ogóle uwierzył. No gdyby na tym Hiltonie nie było napisane Caracas, a było. Powiedz mi, bo to wygląda jak takie złote czasy. Wenezuela zarabia na ropie, którą sprzedaje w tych latach 70. I co się stało dalej? Dlaczego dzisiaj mówimy bardzo często o Wenezueli jako państwie upadłym, a też państwie, w które praktycznie przez lata było izolowane przez Stany Zjednoczone?
8: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że tak jak się mówi o Wenezueli dzisiaj, to jest to taki obraz rzeczywiście państwa upadłego, więc ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś nie tylko było dobrze, ale było fantastycznie i w ogóle o Wenezueli mówiono Wenezuela Saudyjska, Wenezuela Saudita, właśnie żeby opisać ten bajeczny stan i kraj, który opływał wręcz w petrodolary. Co więcej, Wenezuela właśnie w takim piku sprzedaży ropy, kiedy na globalnym rynku ceny tego surowca znacznie wzrosły, Wenezuela wzbogaciła się z dnia na dzień, absolutnie, a Caracas uważano za Paryż Ameryki Łacińskiej. I to bogactwo nie tylko dotyczyło elit wenezuelskich, ale też mieszkańców, którzy na przykład masowo zaczęli latać na zakupy do Miami. I ich było na to stać, więc były loty na przykład tam o godzinie 6 rano, żeby Wenezuelczycy mogli pochodzić po centrach handlowych, zrobić zakupy i wrócić na wieczór do domu. Co więcej, w Miami ukuto takie powiedzenie dame dos, czyli daj mi dwa, ponieważ jak Wenezuelczycy coś kupowali, to mówili, a wiesz co, daj mi dwa, bo było ich po prostu na to stać. Co więcej, nie latali tylko do Miami na zakupy, ale też do Europy. I Caracas było jednym z nielicznych miast na świecie, gdzie regularnie latały samoloty Concorde, więc podróż z Caracas do Paryża trwała 6 godzin, a rekordowy lot trwał 4 godziny 12 minut. Więc w sumie ktoś mógł zjeść śniadanie w domu w Caracas, a na kawę z croissantem być już w Paryżu.
15: A wieczorem wypić szampana z powrotem w Caracas, jak się bardzo postarał, bo powiedziała mi doma przed audycją, że w Caracas się piło najwięcej szampana na świecie w przeliczeniu na głowę. No dobra, słuchaj, luksus, piękna Wenezuela, piękna stolica, ten pik, ten największy boom przypada na lata 70. I co się stało? Bo z tego, co wiemy, to dzisiaj z perspektywy czasu o tych latach 70. się w Wenezueli mówi stracona dekada. Co się z tym boomem stało? Jak to się wszystko rozpadło?
8: Wenezuelczycy nawet w okresie takiego boomu wydawali więcej niż mogli. Zaciągali ogromne długi w bankach międzynarodowych, w bankach zagranicznych i to doprowadziło do ogromnego zadłużenia w momencie, kiedy ceny ropy w latach 80. na świecie gwałtownie spadły. I to do tego stopnia, że o ile ceny ropy w latach 70. sięgały mniej więcej 35 dolarów za baryłkę, to na przykład w 86. roku baryłka kosztowała 10 dolarów, więc jakby spadek był naprawdę znaczący. A że Wenezuelczycy przez właśnie tę złotą dekadę żyli jakby jutra miało nie być, tych pieniędzy ze sprzedaży ropy naftowej w nic nie inwestowali.
15: Poza szampanem.
8: I co więcej, skupili się tylko i wyłącznie na rozwoju wydobycia ropy naftowej do tego stopnia, że 80% żywności sprowadzano z zagranicy i wszystkie inne dziedziny, branże, industrie, przemysł absolutnie upadły. Więc w momencie, kiedy te ceny ropy tak gwałtownie spadły, z dnia na dzień właściwie Wenezuela stała się krajem biednym.
15: Tak to jest, jak się wszystko stawia na jedną kartę. A opowiedzmy trochę o ludziach, którzy te karty stawiali i rządzili Wenezuelą, bo ja wspomniałem we wstępie o trzech dyktaturach. No to jest pora chyba, żeby się zabrać za chociaż krótką opowieść, bo to są lata, całe dekady. No ale jednym z ludzi, którzy prowadzili Wenezuelę przez ten schyłek, był Carlos Pérez. Opowiedzmy o nim.
8: Carlos Pérez był po raz pierwszy prezydentem właśnie w tych złotych czasach wenezuelskich, między 74 a 79 rokiem. Co więcej, to właśnie on wpadł na pomysł, żeby znacjonalizować wydobycie ropy naftowej, bo szło im tak genialnie i mieli z tego tyle pieniędzy, że chcieli zachować wszystko dla siebie, więc wyrzucili z kraju wszystkie zagraniczne spółki, w tym też amerykańskie. I Wenezuelczykom zapadło w pamięć to, jak fantastycznie się żyło za czasów Carlosa Pereza. Zupełnie tak, jakby to od niego i tylko od niego zależał stan Wenezueli. Dlatego nawet w czasach tego kryzysu u schyłku lat 80., a dokładnie w 89 roku, Wenezuelczycy ponownie na niego zagłosowali, a na jego zaprzysiężenie na drugą kadencję do stolicy przyleciał Gabriel García Márquez, czyli kolumbijski laureat literackiej Nagrody Nobla, który właśnie zatrzymał się gdzie?
15: W hotelu Hilton.
8: Tak jest. I który później w takim eseju opisał to, że Wenezuela znajduje się w miejscu takim schyłkowym.
15: I z tego schyłku, o którym pisał Márquez, wyłonił się wybawiciel dla Wenezueli, taka postać, o której pewnie słyszeliście, Hugo Chávez, który rządził tym krajem od 1999 roku aż do 2013, po dyktatorsku. Już wcześniej próbował przeprowadzić zamach stanu w 1992, natomiast w XXI wiek Wenezuelę wprowadzał właśnie on. Powiedz, jakie to były rządy i też spójrzmy na nie trochę przez pryzmat relacji Wenezueli ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest takie, myślę, ciekawy styk i który dzisiaj też dużo nam mówi o świecie.
8: Mimo że na początku rządów Chaveza nie było jeszcze tak najgorzej, bo państwo miało jeszcze pieniądze, żeby finansować szeroko zakrojone...
15: Takie socjalistyczne polityki państwa.
8: Tak, tak. Jakby Chavez budował nowe osiedla. Najubożsi Wenezuelczycy dostawali właśnie mieszkania za darmo.
15: Benzyna była prawie za darmo, oczywiście.
8: Wszystko było praktycznie za darmo i cieszył się on dosyć dużym poparciem Wenezuelczyków, zwłaszcza tych najuboższych, bo elity kraju szybko zorientowały się w sytuacji i wyemigrowały. A właśnie przykładem takiej Wenezuelki bardzo dobrze znanej, która wyemigrowała, jest Carolina Herrera, może myślę dosyć znana projektantka mody, która właśnie w tym hotelu Hilton miała swój ostatni pokaz mody w Wenezueli, a później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.
15: Nie ona jedna, bo dyktatura Chaveza, z tego co mi napisałaś przed audycją, doprowadziła do emigracji blisko 1/4 ludności kraju, czyli blisko 8 milionów osób.
8: Mhm, tak, więc jakby z każdym rokiem panowania Chaveza było tylko gorzej, a to co absolutnie zabiło gospodarkę wenezuelską, to masowa korupcja, zwłaszcza właśnie w państwowym przedsiębiorstwie naftowym, która sięgnęła takiej właściwie niewyobrażalnej skali, więc mimo że Wenezuela sprzedawała ropę, to tak naprawdę mieszkańcy nie mieli z tego absolutnie nic. No i przez retorykę antyimperialistyczną Hugo Chaveza, czyli antyamerykańską, zmienił się też kierunek sprzedaży ropy i koniec w końców Wenezuela zaczęła sprzedawać swoją bardzo ciężką, trudną i bardzo drogą w rafinacji ropę, na przykład do Chin.
15: Do ropy jeszcze wrócimy, do relacji amerykańsko-wenezuelskich też. Na razie opowiedzieliśmy, jak to się stało, że Wenezuela z kraju ropą i mlekiem płynącego stała się państwem biednym z wieloma problemami i takim, w którym więcej rzeczy nie działa niż działa. Teraz zapraszamy na skrót informacji TOK FM, a potem wracamy z globalnym popołudniem.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
16: TOK 3.
17: Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
18: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu, ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
17: Czy pan uważa, że to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
18: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyboru wcześniej, jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
17: Została nam chwilka, co możemy zrobić?
18: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
17: Jest z nami pan premier Gawkowski. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu i że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanami.
16: Jak głupoty tu jakieś opowiadał.
17: Dziękuję. To wszystko?
16: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi, czy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie doświadczyliśmy jednej z najstraszniejszych nocy w ostatnich latach w Ukrainie, napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Zaznaczył, że nocny atak to sygnał desperacji i słabości ze strony agresora. Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że Rosja wzięła za cel budynki mieszkalne, centra handlowe, akademiki, szkoły, uniwersytety i magazyny. Presja gospodarcza na Rosję musi być zwiększona, ocenił na X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, wsparcie dla Ukrainy to nie tylko kwestia solidarności, ale bezpieczeństwa całej Europy. Ekspert międzynarodowej organizacji International Crisis Group powiedział włoskiemu dziennikowi La Repubblica, że wraz z wybuchem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi kraj ten stał się państwem militarnym, a jeśli Zachód nie zaoferuje pomocy finansowej, odda Iran w ręce Rosji i Chin. Jak podkreślił Ali Waes, bez wsparcia finansowego Iran nie zaakceptuje nawet bardzo ograniczonego wstępnego porozumienia. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. W TOK FM czas na raport smogowy. Dziś w przeważającej części kraju oddychamy dobrym powietrzem. W Kluczborku, Połańcu i Malborku jakość jest bardzo dobra, ale wiele stacji, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, pokazuje dziś jakość umiarkowaną, a dostateczną jakość powietrza pokazuje jedna stacja, pomiarowa w Toruniu.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Po skrócie informacji TOK FM wracamy raz jeszcze. Krzysztof Story
15: i Doma Matejko.
14: Rozmawiamy o Wenezueli i przed informacjami opowiedzieliśmy o dyktatorach, o Hugo Chavezie i o Carlosu Perezie, którzy, mogę powiedzieć, zmienili Wenezuelę z kraju bardzo dostatniego, który żył z petrodolarów, w takie państwo, w którym więcej rzeczy nie działa niż działa. I teraz mamy trzeciego do tercetu dyktatorów, bo Hugo Chavez zmarł w 2013 roku i schedę po nim przejął Nicolas Maduro. Ja już o nim wspominałem, to jest ten pan z wielkim, no imponującym wąsem i w ogóle jest wielki, imponujący, postawny chłop. I ty miałeś okazję być bardzo blisko niego jako dziennikarka pracująca w Ameryce Łacińskiej. To była druga już kampania wyborcza Maduro, czyli w 2018 roku, po tym jak 5 lat już rządził Wenezuelą, ty trafiłaś na moment, w którym ubiegał się o reelekcję. Zabierz nas tam.
11: Myślę, że to było jedno z najbardziej interesujących doświadczeń w moim życiu zawodowym i zupełnym przypadkiem trafiłam właśnie na wiec wyborczy Nicolasa Maduro. Cała akcja została utrzymana w absolutnym sekrecie i po prostu pewnego dnia, kiedy jechałam autostradą z Caracas do La Guaira, gdzie znajduje się lotnisko, usłyszałam w radiu informację, że za parę godzin odbędzie się właśnie wiec wyborczy Nicolasa Maduro w La Guaira. I rzeczywiście, kiedy dojeżdżałam do La Guaira, zobaczyłam, że wojsko już stoi po kolana w wodzie. Jest to miejscowość na wybrzeżu. I sam ten wiec był dosyć interesujący, a właściwie przypominał film. Wątpię, że byli tam jacyś tacy zapaleńcy, jeżeli chodzi o politykę Nicolasa Maduro, bo przeważali tam po prostu robotnicy, którzy byli zmuszeni do tego, żeby na ten wiec się stawić. Po prostu podjeżdżały autobusy, wysiadali z nich robotnicy, głównie właśnie z tej państwowej spółki naftowej i każdemu w momencie, kiedy wysiadał, dawano woreczek ryżu i woreczek fasoli, jakby dosłownie.
14: I trzeba było oklaskiwać przywódcę.
11: Trzeba było oklaskiwać, zrobiono takie tymczasowe trybuny i właściwie każdy bardziej niż na scenę to patrzył w czubki swoich butów i czekał na to, kiedy to przedstawienie się skończy.
14: A ty pewnie obserwowałaś i słuchałaś Nicolasa Maduro. Jaki to jest człowiek? Jak on przemawia? Jak on się zachowywał na tym wiecu?
11: Zupełnie tak, jakby wszystko wcześniej miał bardzo dobrze wyćwiczone przed lustrem, więc te jego gesty były bardzo dobrze przygotowane, podobnie zdania, które wypowiadał, które same w sobie nie zawierały absolutnie żadnej treści, więc tylko pojawiały się wyrażenia jak amerykański imperializm i rewolucja boliwariańska, ale potwierdzam, jest to, powiem, kawał chłopa.
14: I chyba tak też rządził krajem, prawda? No bo to było po dyktatorsku, to były fałszowane wybory. Tam nie bardzo, Wenezuela była takim krajem jak z tych kawałów, że jak cię pytają, jak ci się żyje, to mówisz, nie mogę narzekać. Powiedz mi, bo Maduro w 2013 roku, przejmując władzę, odziedziczył ten kraj po Chavezie z wieloma bardzo problemami, ale rozumiem, że on ich nie rozwiązał, a wręcz pogorszył, ale z drugiej strony nie jest też tak, że wszystko, co złe w Wenezueli, jest przez Maduro, prawda? Jakbyś podsumowała jakoś te jego rządy tak raptownie zakończone interwencją amerykańską na początku tego roku?
11: Na pewno oprócz tej korupcji, o której wcześniej mówiłam, to Nicolás Maduro przekształcił Wenezuelę w narkoestado.
14: Narkopaństwo dla tych z nas, którzy nie mówią tak nieźle po hiszpańsku.
11: I zresztą to są jedne z głównych zarzutów, które zostały mu przedstawione właśnie w Nowym Jorku. I wiąże się go z kartelem Słońca, kartel del Sol. I Maduro miał wykorzystywać zyski z kokainy do kupowania lojalności generałów, finansowania grup zbrojnych, które broniły reżimu. Co więcej, to nie tylko Maduro, ale cała jego rodzina była w to zamieszana. Jego żona oraz krewni też byli powiązani z handlem narkotykami, a jego siostrzeńcy na przykład zostali skazani w USA za próbę przemytu 800 kg kokainy. I sami przyznali, że ten surowiec pochodził od kolumbijskiej partyzantki FARC. Więc tych warstw podczas rządów Maduro było naprawdę bardzo dużo, tak? Bo mamy korupcję, jeżeli chodzi o ropę, mamy handel kokainą.
14: A co z polityką zagraniczną? Jak wyglądały relacje Wenezueli ze światem? Pytam tutaj ze szczególnym uwzględnieniem jednak Stanów Zjednoczonych, bo to jest jeden bardzo bliski partner i zawsze partner, wróg, niewygodny sąsiad czasami. Jak to wyglądało za Maduro?
11: Za czasów Maduro nie było obecności reprezentantów władz amerykańskich w Caracas. Nie odbywały się właściwie żadne rozmowy z takimi małymi gdzieś tam wyjątkami, ale głównymi sprzymierzeńcami Nicolasa Maduro stały się Rosja, Kuba, Iran oraz Chiny.
14: Doborowe grono.
11: Tak. I na przykład Nicolas Maduro skupował surowce od Iranu, żeby móc rozcieńczyć swoją bardzo ciężką ropę, którą później sprzedawał Chinom, więc stworzyli taką dosyć zgrabną sieć kontaktów.
14: Ty trochę o tym wspominałaś, ale ja chyba jeszcze doprecyzuję, bo to jest techniczne zagadnienie, ale wenezuelska ropa, pomimo tego, że to jest kraj z największymi złożami ropy na świecie, to ona nie jest aż tak dzisiaj dochodowa, bo ona jest bardzo droga w wydobyciu i właśnie bardzo droga w rafinacji. Nie każda ropa na świecie jest dokładnie taka sama, więc to nie jest aż tak intratny biznes, jak na przykład wydobycie ropy z Zatoki Perskiej. Natomiast jeszcze takim obrazkiem, myślę, tej izolacji Wenezueli są losy naszego hotelu Hilton w Caracas, który już nie jest Hiltonem, tak? Od Chaveza, ale za Maduro to też już nie działał tam hotel Hilton, co też jest świadectwem takiej pewnej izolacji i co najmniej chłodu między Wenezuelą a Stanami.
11: Hugo Chavez przejął hotel Hilton, zmienił nazwę na Alba Caracas. W czasie jakichś kataklizmów naturalnych osoby, które straciły swoje domy i cały swój dobytek, mieszkały na przykład w tym hotelu. Tak doprecyzowując, w czasie pandemii to właśnie w budynku dawnego hotelu Hilton zrobiono punkt szczepień przeciwko COVID-19.
14: Jest taka osoba, która rzuciła wyzwanie całemu wenezuelskiemu establishmentowi, Nicolasowi Maduro oczywiście też, dostała za to pokojową Nagrodę Nobla, nazywa się Maria Corina Machado. I co dzisiaj się dzieje z panią Machado i jaka jest jej rola w polityce wenezuelskiej po tym, jak faktycznie Amerykanie porwali i obalili Maduro?
11: Maria Corina Machado cały czas znajduje się poza Wenezuelą. Bardzo streszczając historię, była w Wenezueli, mówiono o tym, że uda jej się przybyć do Oslo, żeby odebrać właśnie pokojową Nagrodę Nobla, ale do ostatniej chwili generalnie nie było wiadomo, gdzie ona jest, czy znajduje się w Wenezueli, czy jest w drodze do Oslo. Jej córka odebrała za nią pokojową Nagrodę Nobla, a Maria Corina Machado pojawiła się w stolicy Norwegii dopiero kilka godzin później i mówiła o tym, że to była cała akcja bardzo tak skrupulatnie przygotowana, żeby ją wywieźć z tego kraju i jak najdalej od reżimu, który wręcz na nią polował, więc podobno miała na sobie perukę, najpierw gdzieś tam jakąś łódką płynęła.
14: A czy dzisiaj ona mogłaby wrócić do Wenezueli?
11: Maria Corina Machado mówi, że w tym momencie już się nie boi, że reżim by ją zabił, tak dosłownie, ale że to jeszcze nie jest ten moment, w którym jej powrót zrobiłby jakąś kolosalną różnicę, bo tak jak mówiliśmy na początku, jeszcze nie zostały rozpisane nowe wybory, więc Maria Corina czeka na ten odpowiedni moment, żeby, tak myślę, nie? Żeby wystartować ze swoją kampanią prezydencką. I jeżeli takie wybory zostaną rozpisane, być może w przyszłym roku, to myślę, że ma absolutnie największe szanse na wygraną.
14: Maria Corina Machado swoją pokojową Nagrodę Nobla oddała Donaldowi Trumpowi. A Donald Trump ten sam niedawno wrzucił taki wpis, komentarz, że rozważa uczynienie z Wenezueli 51. stanu USA. Tu już się robi jakaś kolejka, bo słyszałem, że i Grenlandia, i Kanada, teraz Wenezuela mają być tym 51. stanem. Czego Amerykanie szukają w Wenezueli?
11: No myślę, że ropy, aczkolwiek nie jestem pewna, czy Donald Trump w momencie, kiedy wkroczył na terytorium Wenezueli, zdawał sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe, bo właśnie pomimo tego, że Wenezuela ma największe zasoby ropy naftowej, to tak jak mówiliśmy, to jest ropa bardzo ciężka, która właściwie na ten moment jest niemożliwe, żeby ją wydobywać. Podobna sytuacja jest w Kanadzie i tam kanadyjscy badacze i inżynierowie starają się coś wymyślić, jak to zrobić, żeby taką ropę móc wydobywać. Ale w perspektywie ta technologia może zostać ulepszona za jakieś 10 lat, a nie wiadomo, czy za 10 lat kogokolwiek będzie ta ropa jeszcze interesowała i w jakim punkcie świat się będzie znajdował.
14: Dorzucę ci tutaj tylko takie wyliczenie z tekstu The Economist na ten temat. Dzisiaj Wenezuela wydobywa około 1 000 000 baryłek ropy dziennie. 50 lat temu to było 4 razy więcej. I żeby jakoś radykalnie zwiększyć poziom tego wydobycia, to taka firma doradcza wyliczyła, że to by inwestycje, które trzeba było wykonać, kosztują 183 miliardy dolarów. Strasznie dużo. Czyli co, Amerykanie się wybrali trochę po taką ropę, której nie ma, albo...
11: No dokładnie, jakby bardzo kosztowna operacja, bardzo kosztowna, ale jest dobra wiadomość. Mam świetną wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby udać się do Wenezueli i po naszej audycji zobaczyć, jak wygląda Caracas, ponieważ w kwietniu prezes i dyrektor generalny Hiltona, Christopher Nassetta, powiedział, że sieć prowadzi rozmowy w celu wznowienia działalności w Caracas.
14: Komentarz do tej wypowiedzi jest taki, że Hilton analizuje powrót do Wenezueli, a sam prezes ocenia, że ewentualne otwarcie hotelu w tym mieście jest obecnie w bliskim wyścigu z powrotem tej firmy Hilton na Kubę. I tutaj w tym globalnym popołudniu postawimy kropkę. Dziś rozmawialiśmy o Wenezueli, która zmienia się już bez dyktatora Nicolasa Maduro. Żegnamy się i dziękujemy za dziś. Krzysztof Story
11: i Doma Matejko.
14: Wydawcą audycji był dzisiaj Jakub Paś. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne.

Dzień dobry, Karolina Lewicka. Po informacjach o godzinie 17 sprawy różne. Tym razem zajmę się ważnym momentem w historii dwudziestowiecznych Niemiec, a mianowicie puczem monachijskim. Zapraszam razem z moim gościem.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Odstawił kufel i chwycił za pistolet. Wystrzelił 3 razy, w magazynku było 8 kul. Krzyknął, że rządy w Bawarii Rzeszy zostają odwołane, że rozpoczyna narodową rewolucję. Następnego dnia było już po tej rewolucji. Ale pucz monachijski dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Sprawca fałszywego alarmu, w wyniku którego służby weszły do domu rodziny prezydenta, nadal jest poszukiwany. Trwają rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Obie strony mówią o postępach. W Serbii wczoraj doszło do kolejnych antyrządowych protestów, a po nich zamieszek i starć z policją. Minęła 17. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu kilkudziesięciu godzin mają zostać opublikowane wyniki działań służb po interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby wieczorem siłowo weszły do domu po 2, jak się okazało, fałszywych alarmach. Jak deklaruje wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, działania w tej sprawie są zaawansowane, ale podkreśla jednocześnie, że różnego rodzaju zgłoszeń w tym roku jest więcej.
13: Podsumuję.

0: Takich zgłoszeń o zagrożeniu życia wiele w tym roku, to jest ponad blisko 1200 zgłoszeń, z czego w 80% dotarliśmy do ludzi, którzy byli w zagrożeniu zdrowia i życia.
1: Centrum Powiadamiania Ratunkowego wieczorem dostało informacje SMS-owe. Najpierw o pożarze, później o zagrożeniu życia, mówi komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Była próba nawiązania kontaktu z osobą, która wysłała tego SMS. Ta osoba nie odbierała, ale z uwagi na to, że następny SMS płynął odnośnie utraty funkcji życiowych, straż podjęła takie decyzje. My się mierzymy każdego dnia z takimi sytuacjami, gdzie w ciągu kilku minut policjanci czy strażacy muszą zareagować.
1: Sprawcy fałszywego alarmu są nadal poszukiwani. Politycy prawicy mówią o kompromitacji służb i domagają się dymisji szefów MSWiA. Amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Iranem, podkreślił dziś prezydent USA Donald Trump i zapewnił, że trwające negocjacje są konstruktywne. Trump we wpisie na True Social zaznaczył jednocześnie, że poinformował swoich przedstawicieli, żeby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, bo czas działa na korzyść Stanów Zjednoczonych. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio informował, że jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płynęły też ze strony Teheranu. Co ciekawe, ze strony Waszyngtonu płyną teraz zapewnienia o, jak słyszymy, zrealizowanych celach operacji przeciwko Iranowi.
3: Nasze cele były bardzo jasne. Zamierzaliśmy zniszczyć ich flotę i to zrobiliśmy. Zamierzaliśmy ograniczyć program rakiet balistycznych i to zrobiliśmy.
1: Mówił Rubio. Jednocześnie, jak cała administracja, w tym prezydent Trump, Rubio po raz kolejny podkreślił, że Waszyngton nie pozwoli na posiadanie broni jądrowej przez Irańczyków. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym także w Libanie. Funkcjonariusze Secret Service zastrzelili napastnika, który oddał do nich strzały w pobliżu Białego Domu. Sprawcą był 21-letni mężczyzna, który w przeszłości już kilkukrotnie wywoływał różnego typu incydenty przed siedzibą amerykańskiego prezydenta. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. W nocy polskiego czasu wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala. Strzelanina wywołała zamieszanie m.in. w centrum prasowym Białego Domu. W okolicy pojawiły się dziesiątki radiowozów. Do zdarzenia doszło niecały miesiąc po głośnej strzelaninie na balu korespondentów w Waszyngtonie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Co najmniej 4000 osób zebrało się dziś w Brnie w południowo-wschodnich Czechach, aby zaprotestować przeciwko odbywającemu się tam zjazdowi sudeckich Niemców. Przemawiał m.in. były prezydent Czech Miloš Zeman, który podkreślił, że Niemcy sudeccy byli integralną częścią ruchu nazistowskiego, a do zebranych apelował, aby w zbliżających się wyborach nie głosowali na polityków, którzy wyrazili zgodę na organizację takiego wydarzenia w tym miejscu. Ponad 180 tysięcy osób wzięło wczoraj wieczorem udział w antyrządowym proteście w Belgradzie, podsumowała na X organizacja Archimum Zgromadzeń Publicznych. Dodano, że była to druga co do wielkości demonstracja w Serbii po upadku reżimu Slobodana Miloševića. Demonstracje na placu Slavija, zorganizowanym pod hasłem Ty i ja, Slavija, bo studenci zwyciężają. Po proteście w stolicy wybuchły zamieszki, doszło do starć z policją. Minister Spraw Wewnętrznych Serbii poinformował, że policja zatrzymała 23 osoby. Był to już kolejny protest zorganizowany w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie 1 listopada 2024 roku w wyniku zawalenia się dachu budynku zginęło 16 osób. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku, i żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18. A teraz jeszcze pogoda. pasie od Podlasia i Lubelszczyznę przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę po południu i wieczorem mogą wystąpić burze. Lokalnie może też spaść grad. W nocy tylko na południowym wschodzie oraz na południu początkowo będzie więcej chmur i tam miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna najbliższej nocy od 7 do 15 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Wojciech Wichert, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: A porozmawiamy sobie o puczu monachijskim, który niewątpliwie dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską. Jeżeli pan pozwoli, rozpocznę od dzienników Józefa Goebbelsa, żeby w skrócie przedstawić to, jak Goebbels patrzył na te wydarzenia jeszcze trochę z boku. 7 listopada 23 roku. W Rzeszy wszystko jest w wielkim nieładzie. Funt słoniny kosztuje 2 biliony. Robotnik zarabia przy tym bilion na tydzień. Dziwne, że przez kraj nie przetaczają się jeszcze niczym żarłoczny płomień zamieszki. Rząd będzie szedł bardziej na prawo, to znaczy robotnicy mają jeszcze więcej głosować i trzymać gębę na kłódkę. 10 listopada 23 roku. W Bawarii pucz nacjonalistów. Ludendorff znowu się przypadkowo przespacerował. W zagłębiu rury kopalnie wymówiły całym załogom. Policja szaleje samochodami po mieście. Wpada z białą bronią w ręku w uliczne zbiegowiska. Mord i zabójstwo, rozpacz i głód. 13 marca 24 roku zajmuje się Hitlerem i ruchem narodowo-socjalistycznym. 22 marca 24 roku w Monachium dobiega końca proces Hitlera. Prokurator zażądał dla niego 8 lat twierdzy. Być może pod kluczem znajdzie się najbardziej żarliwy Niemiec dla ochrony republiki. 23 grudnia 24 roku. Adolf Hitler jest wolny. Teraz znowu mamy wiarę w zwycięską siłę idei. 30 grudnia 24 roku. Od Hitlera ani słowa. O ty szczwany lisie z politycznym instynktem. To tyle, jeżeli chodzi o Goebbelsa. I wrócę teraz do tego pierwszego wpisu, o tym funcie słoniny, który kosztuje 2 biliony i o sytuację w roku 23. Hiperinflacja, jak rozumiem, to był ten naczelny problem tego kraju, tego społeczeństwa.
6: No tutaj w zasadzie warto by się cofnąć do zakończenia I wojny światowej, kiedy Niemcy znalazły się wskutek rewolucji listopadowej 1918-1919 roku po upadku monarchii Hohenzollernów w takim permanentnym kryzysie politycznym, ale później ten kryzys został oczywiście wzmocniony przez te skutki gospodarcze, skutki finansowe, czyli tą hiperinflację w Niemczech, która chyba w tym kraju najbardziej dotkliwie hiperinflacja była odczuwana właśnie w okresie po I wojnie światowej. Wartość marki gwałtownie spadała. Pieniądze, tak jak Goebbels pisał, praktycznie traciły wartość z dnia na dzień. Ludzie nosili banknoty w koszach, nawet w walizkach. Tutaj ta hiperinflacja zniszczyła oszczędności klasy średniej, osłabiła też zaufanie do państwa, czyli do młodej demokracji niemieckiej, do Republiki Weimarskiej. Na to się oczywiście też, tak jak wspomniałem, nakładała słabość systemu politycznego. Konstytucja Republiki Weimarskiej była wprawdzie nowoczesna jak na tamte czasy, ale miała też bardzo takie słabe strony. Było bardzo wiele partii w parlamencie. Był taki kalejdoskop rządów, częste zmiany gabinetów. Trudno było utworzenie stabilnych koalicji rządowych. Były też, ten system był demokratyczny, to była demokracja parlamentarna, ale jednocześnie prezydent republiki został zaopatrzony w takie bardzo szerokie uprawnienia konstytucyjne. Tutaj mam na myśli artykuł 48, czyli prezydent de facto mógł wprowadzać stan wyjątkowy i rządzić za pomocą dekretów. To oczywiście też wpływało na te ciągłe kryzysy gabinetowe i osłabiało demokrację.
5: Na moją wyobraźnię niesamowicie podziałało takie zestawienie cen jajek, jeżeli chodzi o Republikę Weimarską, i pozwolę sobie Państwu też przytoczyć. 6 czerwca 1912 roku te jajka kosztują 7 fenigów. 1912 rok przed wybuchem I wojny światowej. No a teraz już wchodzimy w rok 23. I uwaga, 6 czerwca jajka po 923 marki. 27 czerwca, czyli 3 tygodnie później, kosztują już 117 tysięcy marek. 17 września, czyli 3 miesiące później, 2 miliony marek. 15 października, czyli miesiąc później, 227 milionów marek. 5 listopada, prawie 23 miliardy marek. A 15 listopada, czyli 10 dni później, 32 miliardy marek. No faktycznie.
6: Tak, też ceny chleba i mleka w zasadzie były takimi barometrami, rosły tak jak też nawet w ciągu dnia, z godziny na godzinę. Banknoty miały nominały liczone w miliardach marek później. To też powodowało zubożenie społeczeństwa, ale zubożenie tej warstwy newralgicznej, czyli klasy średniej. Podkopywało to też zaufanie do młodej demokracji weimarskiej, w ogóle do rządu i tego systemu politycznego, i to powodowało, że te partie skrajne rosły w siłę, przede wszystkim komuniści, ale także narodowi socjaliści. No, ten kryzys hiperinflacji pokazał też słabość państwa, młodego państwa, jakim była w ogóle Republika Weimarska. Przyczynił się też do jego dalszej destabilizacji, które apogeum właśnie było w roku 1923.
5: Ten rok jest nazywany rokiem nad przepaścią i zaczął się od francusko-belgijskiej okupacji Zagłębia Rury. To miało miejsce 11 stycznia, jak rozumiem, to też było bardzo trudne dla Niemców doświadczenie.
6: To się wiązało z reperkusjami finansowymi, gospodarczymi I wojny światowej. Niemcy, jak wiadomo, zostały zobowiązane przez traktat wersalski do płacenia wysokich reparacji wojennych. Gdy rząd niemiecki przestał terminowo dostarczać węgiel i drewno jako część odszkodowań, Francja i Belgia wówczas zdecydowały się na interwencję. Właśnie w styczniu roku 23 wojska francuskie i belgijskie zajęły Zagłębie Rury, czyli ten najważniejszy, newralgiczny okręg przemysłowy Niemiec, gdzie wydobywano węgiel i produkowano stal. Jaka była wtedy reakcja Niemców, w ogóle reakcja rządu weimarskiego? Tutaj rząd Republiki Weimarskiej wezwał wówczas robotników, a także urzędników Zagłębia Rury do stawienia tak zwanego biernego oporu, czyli do strajkowania, sabotowania wszelkich działań okupantów, odmawiano współpracy z wojskami francuskimi czy belgijskimi, ale jednocześnie państwo niemieckie wypłacało protestującym pensje, ponieważ gospodarka praktycznie stanęła, rząd zaczął drukować ogromne ilości pieniędzy, aby finansować wydatki, a to oczywiście napędzało hiperinflację, o której mówiliśmy.
5: Chciałabym pana doktora zapytać o losy Adolfa Hitlera po Wielkiej Wojnie i doprowadzić je właśnie do prawie puczu monachijskiego, bo tam się sporo bardzo interesujących rzeczy dzieje. Jest październik 1918 roku, kiedy Hitler doznał czasowej utraty wzroku wskutek ataku gazowego. No i przewieziono go do wojskowego szpitala w Pasenwalku, to jest wschód Niemiec, i tam dowiedział się o zawieszeniu broni. Potem jeden z pracujących lekarzy zeznał już po II wojnie światowej, że Hitler całymi dniami wygłaszał do innych chorych takie płomienne przemówienia i oczywiście o przegraną oskarżał Żydów i marksistów, jakżeby inaczej. No i po zakończeniu leczenia Hitler zostaje skierowany ponownie do koszar w Monachium. I co on tam robi?
6: Tutaj w ogóle to doświadczenie pobytu w szpitalu w Pasewalk, to jest w Mecklenburgii, a Pomorze Przednie, zresztą od Szczecina to jest bardzo niedaleko, no miało taki decydujący wpływ na Hitlera, jeśli chodzi o podjęcie przez niego decyzji o w ogóle zaangażowaniu się w politykę. On przebywał w tym szpitalu, kiedy armia niemiecka była bliska klęski, miała miejsce rewolucja listopadowa, ogłoszono Republikę Weimarską. Według właśnie późniejszych też wspomnień Hitler bardzo silnie przeżył wiadomość o kapitulacji Niemiec z 11 listopada 1918 roku. Twierdził, że właśnie wtedy, tak jak mówiłem, postanowił poświęcić się działalności politycznej, jak to ujął później w Mein Kampf, uratować Niemcy. To doświadczenie wpłynęło na patryfikację jego poglądów politycznych. Tutaj przede wszystkim mam na myśli poglądów takich nacjonalistycznych, antysemickich, ale w ogóle nienawiść do demokracji Republiki Weimarskiej. Przekonanie też o tej słynnej legendzie ciosów w plecy, czyli Dolchstoßlegende. Była to teoria mówiąca, że Niemcy przegrały przez zdradę wewnętrzną, czyli to, o czym pani mówiła, przez zdradę marksistów, przez zdradę socjaldemokratów, Żydów, masonów, a nie przez klęskę militarną poniesioną na froncie po zakończeniu wojny Hitler nie wrócił od razu tutaj do życia cywilnego, pozostał w armii niemieckiej. Wówczas ta armia niemiecka została zredukowana do 100 tysięcy żołnierzy, nie mogła mieć ciężkiego sprzętu, lotnictwa. I w okresie chaosu politycznego po wojnie też różne komórki armii w różnych częściach Niemiec prowadziły też swego rodzaju działania propagandowe, które miały zapobiec rewolucji czy w ogóle powstaniu ruchów komunistycznych na terenie Niemiec. Oni się po prostu obawiali tego, że w Niemczech może powtórzyć się scenariusz z rewolucji bolszewickiej w Rosji. I w tamtym czasie właśnie po I wojnie światowej Hitler pracował dla Reichswehry, był takim, można rzec, tajnym agentem. Został skierowany do zadań polityczno-propagandowych przez dowództwo armii w Monachium. Jego zadania obejmowały wówczas przede wszystkim uczestnictwo w kursach polityczno-propagandowych organizowanych przez Reichswehrę, bo tak się nazywała po wojnie armia niemiecka. Hitler miał za zadanie też obserwować działalność partii politycznej na bawarskiej scenie politycznej. Miał też wpływać na żołnierzy, aby pozostali lojalni wobec państwa i armii, ale także tłumaczyć im różne takie kwestie propagandowe. Znany jest chociażby list Hitlera skierowany do jednego z byłych żołnierzy Reichswehry z roku 1919, Adolfa Gemlicha, której tłumaczył mu po raz pierwszy, jest to pierwszy dokument zachowany, jeśli chodzi o kwestię żydowską, tłumaczoną przez Hitlera, akurat pojedynczemu żołnierzowi Reichswehry na takim, była to odpowiedź listowna, ale Hitler też prowadził takie kursy propagandowe, pogadanki na temat różnych elementów ideologicznych, że tak powiem, chodziło o komunizm, atakowanie przede wszystkim Żydów, czyli głoszenie poglądów też takich nacjonalistycznych, antysemickich.
5: To była mniej więcej wiosna roku 1919, kiedy on został zwerbowany do tego oddziału polityczno-propagandowego, jak pan to, panie doktorze, określił. Wcześniej też był w oddziale wartowniczym w obozie dla jeńców wojennych, trzymał straż na dworcu kolejowym, pracował w magazynie, tam sprawdzał filtry starych masek przeciwgazowych i tak dalej i tym podobne, jak to po wojnie. Natomiast kluczowe wydarzenie będzie miało miejsce we wrześniu 1919 roku, kiedy to Hitler ubrany po cywilnemu znalazł się na wiecu Niemieckiej Partii Robotników. I tam wysłuchał takiej antysemickiej przemowy jednego z jej założycieli, ślusarza Antona Drexlera. I kiedy tak tego Drexlera słuchał, no to poczuł, że mówi on to samo, co on, Hitler, czuje, więc zapisał się do tej partii, został członkiem z numerem 555. To w ogóle jest bardzo zabawna historia, bo wcale nie było tak, że to ugrupowanie, ta Niemiecka Partia Robotników miała ponad 500 członków, absolutnie nie. Chodziło o stworzenie dobrego wrażenia, więc założyciel kartoteki prowadził po prostu od numeru 501. No i jak rozumiem, to jest ten moment, kiedy Hitler dostrzega ugrupowanie dla siebie, a za chwilę będzie ten moment, kiedy Hitler to ugrupowanie przejmie.
6: Tak, no on został skierowany na zebranie tej partii, jak pani wspomniała, żeby ocenić, czy ta partia stanowi zagrożenie polityczne na bawarskiej scenie politycznej, ale też zagrożenie jakieś perspektywiczne, długofalowe dla samej Republiki Weimarskiej. Sama DAP, czyli Deutsche Arbeiterpartei, była małą, nacjonalistyczną, socjalistyczną też taką partią, skupiającą przedstawicieli niższej klasy średniej, urzędników, studentów, robotników, byłych żołnierzy, czyli kombatantów, którzy powrócili po I wojnie światowej do Niemiec i można powiedzieć takich szeroko pojętych przeciwników demokracji Republiki Weimarskiej. Tutaj sam Drexler, jemu chodziło przede wszystkim o ciągnięcie środowiska monachijskich, bawarskich robotników od marksistów. Czyli on głosił taką swoją wersję socjalizmu narodowego, folkistowskiego. Jednak te hasła socjalistyczne, no one były, że tak powiem, w takim klimacie ideowym Monachium wówczas przeważały. Nie tylko nacjonalistyczne, ale również socjalistyczne. I tutaj Hitler właśnie doskonale wpisał się w te tendencje tej Niemieckiej Partii Robotników, ponieważ on później, jak się okaże w trakcie jego kariery politycznej, będzie starał się stworzyć taką syntezę ideologiczną właśnie nacjonalizmu i socjalizmu, przy czym socjalizm będzie dla niego takim motorem napędowym. Ale wracając tutaj do Drexlera. Drexler był bardzo pod wrażeniem wystąpienia Hitlera, jego talentu oratorskiego, Brunego i po tym pierwszym spotkaniu we wrześniu 19 roku zaprosił Hitlera do partii. To, co pani wspominała, ten numer był oczywiście zawyżony. Chodziło o to, żeby pokazać, że jednak DAP jest partią perspektywiczną, że się rozwija również pod kątem kadrowym, a w rzeczywistości w tamtym czasie liczyła 50-60 członków. Hitler tutaj przystał na decyzję, na zaproszenie Drexlera, postanowił dołączyć do DAP, otrzymał właśnie ten numer legitymacji partyjnej, który później też był przedmiotem w propagandzie. Próbowano też go obniżać, żeby też stworzyć lepsze wrażenie, że Hitler tak naprawdę był jednym z pierwszych członków Niemieckiej Partii Robotników, a w rzeczywistości tak nie było. Początkowo partia ta była bardzo mała, była to taka partia odłamkowa, Niemcy to mówią na to Splitterpartei, liczyła, tak jak wspominałem, kilkudziesięciu członków, głównie spotkania organizowano w piwiarniach. Była ona jedną z wielu partii w Bawarii, w Monachium. To też miało takie bardzo ograniczone znaczenie polityczne. Jednak Hitler dzięki swoim talentom oratorskim szybko stał się takim głównym mówcą Niemieckiej Partii Robotników. Tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim swoimi agresywnymi przemówieniami. Miał umiejętność oddziaływania na emocje tłumu. W tych swoich przemówieniach atakował rzecz jasna komunistów, Żydów, dyktat wersalski, jak to wówczas określono w Niemczech, mówiono na traktat wersalski. Coraz większa jego popularność, jego wystąpień głównie sprawiła, że zaczął zdobywać wpływy wewnątrz samego ugrupowania i to już jakby prostą drogą prowadziło do przemianowania Niemieckiej Partii Robotników, później w roku 1920 w Niemiecką Narodowo-Socjalistyczną Partię Robotników, czyli NSDAP.
5: Mm-hmm. A Drexler ustąpił z funkcji przewodniczącego na rzecz Hitlera w 1921 roku. Hitler pisał o nim później tak: nie był w stanie usuwać z brutalną bezwzględnością oporu wobec nowych idei. Anton Drexler w puczu monachijskim nie brał udziału, dokończmy tę historię, opuścił szeregi partii, nie odbudowywał jej też po roku 1925 i powrócił do partii ponownie dopiero w roku 1933, już po dojściu Hitlera do władzy, ale nigdy nie uzyskał znaczącej pozycji w jej strukturach i zmarł w 1942 roku. Tak jak pan powiedział, panie doktorze, na początku to była partia skromna, jeżeli chodzi o liczbę członków, ale Hitlerowi udało się znacząco powiększyć liczbę członków partii, a nawet w styczniu 1923 roku już się spotkali na takim pierwszym masowym Parteitagu, zjeździe kilku tysięcy członków ugrupowania i ten zjazd odbywał się oczywiście w Monachium. I Hitler zdobył też sojusznika. NSDAP popierał generał Ludendorff. No ważna figura, tak? Podczas wojny, pierwszej wojny z feldmarszałkiem Hindenburgiem praktycznie rządził Niemcami. Gdzie generał Ludendorff, a gdzie były kapral?
6: Znaczy, tutaj to wsparcie Ludendorffa było też takie symptomatyczne, bo Ludendorff no, wpisywał się, można powiedzieć, w to środowisko nacjonalistyczne, ale był bardzo znanym wojskowym, tak jak pani wspomniała, może w okresie I wojny światowej był generalnym kwatermistrzem armii niemieckiej wraz z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem, późniejszym prezydentem. W zasadzie rządzili Niemcami, był to taki rodzaj dyktatury wojskowej, postać cesarza Wilhelma II była schowana nieco z tyłu. Ludendorff po wojnie nie pogodził się z postanowieniami traktatu wersalskiego, był takim zagorzałym przeciwnikiem Republiki. Postać Hindenburga przyciągała też do NSDAP kręgi prawicowe, ale także różne wojskowe środowiska związane z Reichswehrą. Postać Hindenburga pomagała też przedstawiać narodowych socjalistów jako część narodowej właśnie patriotycznej opozycji, a nie tylko jako taką radykalną, skrajną grupę uliczną, która brała udział w bójkach czy różnych zajściach w piwiarniach i na wiecach partyjnych. To w ogóle można mówić też, że ze strony bawarskich elit było takie ciche przyzwolenie na działanie Partii Narodowo-Socjalistycznej. W Bawarii, jak wiadomo, po wojnie część tych elit politycznych, administracyjnych, urzędniczych obawiała się bardzo komunizmu. Tutaj było to doświadczenie Bawarskiej Republiki Rad, chociażby z kwietnia, maja roku 1919, czy wcześniej rządy Kurta Eisnera też w Bawarii, ogłoszenie wolnego państwa bawarskiego, też o takich tendencjach separatystycznych. Część tych elit bawarskich właśnie nie ufała też rządowi Republiki Weimarskiej, traktowała go jako rodzaj takiego prusko-protestanckiego tworu, bo ponieważ Bawarii silne po wojnie były też poglądy monarchistyczne, które jakby wykluczały współpracę, z definicji współpracę polityczną z Republiką Weimarską, no, która jednak promowała ten ustrój parlamentarno-demokratyczny. W ogóle też w kręgach wojskowych, o czym wspomniałem, też ta działalność NSDAP w Bawarii, w Monachium była tolerowana. Żywiono też nadzieję w tym establishmencie bawarskim, tym konserwatywno-nacjonalistyczno-monarchicznym, by także, że będzie można Hitlera po prostu politycznie wykorzystać w zwalczaniu lewicy. Właśnie w Bawarii też żywiono takie przekonanie, że będzie można go politycznie kontrolować. Nie muszę mówić, z czym to się kojarzy, ponieważ 10 lat później też elity weimarskie polityczne też będą żywiły takie same nadzieje, że Hitlera można politycznie kontrolować, na czym się później srogo przejadą i się bardzo zawiodą na tym przekonaniu.
5: Doktor Wojciech Wichert jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Wichert, a rozmawiamy o Puczu Monachijskim. I teraz chciałabym wprowadzić na scenę jeszcze jednego aktora, dość istotną postać, Gustav Ritter von Kahr, który swoją karierę polityczną zaczynał, uwaga, na dworze bawarskiego króla w ostatniej dekadzie XIX wieku. Bawarska Partia Ludowa był jednym z jej przywódców. Przyciągała konserwatystów i to takich radykalnych. I jeszcze wpływ na to ugrupowanie miał Kościół katolicki. W 1920 roku został mianowany premierem Bawarii. I pan wspominał, panie doktorze, o tych tendencjach separatystycznych i też von Kahr dążył do oderwania Bawarii od reszty Niemiec. We wrześniu 21 roku został zmuszony do dymisji, ale w 23 roku został wprowadzony stan wojenny ze względu na taką narastającą falę przemocy i z upoważnienia kanclerza Kahr został generalnym komisarzem państwa. I razem z dwoma wojskowymi tworzył właściwie coś w rodzaju takiego triumviratu bawarskiego, który sprawował nad Bawarią kontrolę i władzę?
18: Tak można powiedzieć, ale też warto przedstawić trochę antecedencję, dlaczego w ogóle Kahr wrócił na swoje stanowisko premiera rządu krajowego w Bawarii. Bo tutaj też te tendencje ogólnoniemieckie polityczne miały na to duży wpływ. Tutaj doszło do wybuchu konfliktu politycznego bardzo ostrego, gdzie też bardzo w sposób radykalny zareagowano na to w Bawarii szczególnie. We wrześniu nowy kanclerz Rzeszy Gustaw Stresemann zerwał właśnie z tą polityką biernego oporu w zagłębiu Rury, o czym wspominałem. I ta zdrada, czyli ten krok Stresemanna, stał się dla rządu bawarskiego pod przewodnictwem wówczas premiera z ramienia BVP, czyli tej Bayerische Volkspartei, Eugena Littera von Knillinga, stał się pretekstem do działania na rzecz prowadzenia, no, na rzecz przeprowadzenia swego rodzaju zamachu stanu, czyli wprowadzenia takiej dyktatury narodowej w Berlinie oraz przeciwdziałania francuskiej polityce nad Renem, ale w ogóle też w zagłębiu Rury. I w tym właśnie celu 26 września roku 23 rząd Bawarii mianował byłego premiera Gustawa von Kara dyktatorskim, takim generalnym komisarzem państwowym. Ten natychmiast ogłosił stan wyjątkowy, zawiesił prawa podstawowe. W odpowiedzi na ten taki rażąco niekonstytucyjny akt prezydent Rzeszy z SPD Friedrich Ebert jeszcze tego samego dnia ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Władzę wykonawczą przekazał wówczas ministrowi Reiswery Otto Gesslerowi, który z kolei przekazał tą władzę wykonawczą na niższych szczeblach dowódcom okręgów wojskowych. W okręgu wojskowym 7, czyli w Monachium, tą władzę wykonawczą, jeśli chodzi o stan wyjątkowy, sprawował generał porucznik Otto von Lossow, o którym pewnie jeszcze będziemy mówili, który był jednocześnie bawarskim dowódcą krajowym Reichswehr. Właśnie Gustav von Kahr z Lossowem, a także z Hansem von Zeisserem, czyli dowódcą bawarskiej policji krajowej, próbował od tamtej pory realizować takie antyrepublikańskie, antydemokratyczne plany, już nie o charakterze secesjonistycznym, ponieważ oni mówili bardziej o przeprowadzeniu zamachu stanu, o tak zwanym marszu na Berlin. Jeden z zastępców von Kara, Hubert von zu Auzes, wyraził te zamiary w słowach. Tutaj mogę zacytować. O co chodziło temu triumviratowi? Cytuję. Dla nas nie chodzi o to, by odciąć się od Berlina. Nie jesteśmy separatystami. Dla nas chodzi o to, by ruszyć na Berlin. Od 2 miesięcy Berlin okłamuje nas w niespotykany sposób. Nie można też oczekiwać niczego innego od tego żydowskiego rządu, na czele którego stoi inżynier Materazzi. Tutaj uwaga, chodziło o prezydenta Rzeszy Friedricha Eberta, który notabene nie był inżynierem Materazzi, ale z zawodu siodlarza, ale to mniejsza. Dalej kontynuuję. Powiedziałem kiedyś, w Berlinie wszystko jest zepsute i zniszczone i nadal podtrzymuję tę opinię. Koniec cytatu. Tutaj wydaje mi się, że te koncepcje polityczne Kara, czy w ogóle triumviratu bawarskiego przeszły od tych początkowych żądań separatystycznych, czyli oddzielenia się od tych prusko-protestanckiej Republiki Weimarskiej na rzecz stworzenia takiego Freistaat Bayern, czyli wolnego państwa bawarskiego. Właśnie oni chcieli pójść w roku 23 o krok dalej, czyli zmienić sam system polityczny na rodzaj dyktatury narodowej w samym Berlinie, czyli w całym kraju, czyli w całej Rzeszy.
17: To ja teraz szybko streszczę rolę i znaczenie Kara dla puczu monachijskiego i zaraz przejdziemy do tych wydarzeń z 8 listopada 1923 roku, 9 i oczywiście dni kolejnych. Kar w trakcie puczu monachijskiego został zmuszony przez Hitlera do udzielenia poparcia zamachowi, ale jeszcze tego samego dnia wycofał to poparcie publicznie, w obecności zresztą około 3000 członków NSDAP. Został aresztowany przez ludzi Hitlera, potem szybko uwolniony przez Ludendorffa, któremu przyrzeka podczas tego uwalniania, że zachowa neutralność wobec tych wydarzeń, jakie mają miejsce w Bawarii, ale nie dotrzymuje obietnicy i w nocy w tajemnicy przed Hitlerem i Ludendorffem mobilizuje stacjonujące w mieście jednostki wojskowe, które rankiem 9 listopada rozbiją ten pochód nazistów chcących obalić bawarski rząd, bo deklaracja będzie Hitlera 8 listopada, a 9 listopada będzie przejściem do czynów. No i ta rola, jaką Kar odegrał w upadku puczu monachijskiego, raz, że kosztowała go utratę poparcia wśród partii prawicowych, on został odsunięty od wszystkich stanowisk, wycofał się z życia politycznego, potem był prezesem Sądu Administracyjnego w Bawarii, ale kosztowała go też utratę życia, bo kiedy Hitler doszedł do władzy, to podczas Nocy Długich Noży Kara kazał porwać, a potem Kar został zamordowany w obozie w Dachau. Ale teraz zostawiając na chwilę na boku Kara, choć on oczywiście będzie nam potrzebny i będzie się pojawiał, wracam do tych wydarzeń z 8 listopada 23 roku, kiedy to Hitler ubrany w mundur NSDAP z krzyżem żelaznym na piersi siedzi nad kuflem piwa w piwiarni. Sala jest pełna, 3000 ludzi przyszło posłuchać Kara, który w 5. rocznicę zakończenia wojny miał opowiadać o swoich politycznych planach. No i co robi Hitler wtedy?
18: No on rozpoczął Karę, swoje przemówienie o godzinie 20, by być dokładnym. Ta piwiarnia Burger Broikale, czyli to chyba najbardziej znana piwiarnia w Monachium, była wypełniona po brzegi. A w tamtym czasie już ujawniły się plany Ludendorffa, bo on wcześniej już z Hitlerem był umówiony, że w tym czasie do Burger Broikaler wejdą oddziały Związku Bojowego. To o tym już wspominaliśmy, że takim zbrojnym ramieniem w ogóle puczystów Hitlera i tych środowisk nacjonalistyczno-prawicowych, które miał przeprowadzić ten pucz, marsz na Berlin, był niemiecki związek bojowy Kampfbund, Deutscher Kampfbund. Kampfbund, on został założony w roku 1923 podczas Dnia Niemieckiego w Norymberdze. Jego przywódcą politycznym był właśnie Hitler. Ludendorff porozumiał się z Hitlerem, że o godzinie 20:30 podczas przemówienia Kara mają właśnie wejść do piwiarni oddziały Związku Bojowego, ale także oficerowie szkoły piechoty z Monachium. I to zostało wyznaczone jako tak zwana godzina X, czyli godzina rozpoczęcia akcji, czyli taki symboliczny sygnał do rozpoczęcia puczu. Około właśnie 30 minut po rozpoczęciu Hitler w towarzystwie dowódcy SA wszedł do sali z przedsionka piwiarni, wspiął się na krzesło, wystrzelił z pistoletu w sufit, czym przyciągnął uwagę zgromadzonych, ostrzegł, że sala zgromadzeń jest otoczona przez SA, czyli oddziały szturmowe, i ogłosił, że wybuchła właśnie ta tak zwana rewolucja narodowa. Poprosił wówczas triumvirat, czyli Kara, losowa Zeissera, ale też sprowadzonego w międzyczasie do sali Ludendorffa, do sąsiedniego pomieszczenia, podczas gdy Göring wygłaszał przemówienie do zgromadzonych. W międzyczasie pod lufą pistoletu miał przekonać Kara, losowa i Zeissera przez szantaż po prostu do przejścia na swoją stronę. W tym czasie puczyści zatrzymali w sali pozostałych dwóch członków gabinetu bawarskiego, właśnie obecnych również w Burger Broikaler. Celem Hitlera w tamtym momencie było natychmiastowe wywołanie powstania, do czego triumvirat zobowiązał mu się wówczas udzielić politycznego poparcia. Po powrocie do sali cała trójka poprosiła obecnych o poparcie zamachu stanu Hitlera. Wówczas też rozprowadzono masowo w Monachium, ale też w sąsiednich miejscowościach w Bawarii ulotkę poczystów zaprojektowaną przez późniejszego redaktora naczelnego Feldgeschäftsbeobachter Hermana Essera, której wyjaśniono, jakie są cele zamachu stanu, jakie są cele puczu. Pisano tak: proklamacja skierowana do narodu niemieckiego. Rząd listopadowych zbrodniarzy w Berlinie został dziś uznany za odwołany. Utworzono tymczasowy niemiecki rząd narodowy, w skład którego wchodzą generał Ludendorff, Adolf Hitler, generał von Lossow i pułkownik von Zeisser. Tutaj Hitler już wcześniej miał takie plany, bo chciał się wzorować na marszu na Rzym. Wiadomo, październik roku 22 to jest marsz włoskich faszystów pod wodzą Benita Mussoliniego na Rzym i przejęcie przez niego władzy we Włoszech. I w tym właśnie Hitler projektował, że w tym zamiarze poprą go stacjonujące w Bawarii oddziały Reichswehry, które miały wraz z tymi antydemokratycznymi organizacjami paramilitarnymi, czyli właśnie z tym Kampfbundem, maszerować na Berlin. Czyli miało to być taki swoisty marsz na Berlin, gdzie zamierzano przyjąć władzę w całym kraju. Też w tamtym czasie sami puczyści, członkowie SA, brali zakładników w samej piwiarni, też niektórych brano jako zakładników członków Landtagu, czyli Parlamentu Związkowego, głównie przedstawicieli SPD. W innych też monachijskich lokalach właśnie wieczorem 8 listopada też zgromadzili się puczyści, ale też zwolennicy przeprowadzenia zamachu stanu, różnej maści antysemici, a także zwolennicy puczystów, którzy udali się w tamtym czasie na jedną z ulic Monachium, mianowicie Bavaria Ring, aby wyśledzić tamtejszych Żydów. Tego samego wieczoru też wybito szyby w sklepach oraz głównej synagodze w Monachium. Dwie godziny później Ernst Röhm, który również był takim wysoko postawionym członkiem oddziału szturmowych SA, przybył do Bürgerbräukeller z innej piwiarni wraz z oddziałem SA-manów. Później zajął dowództwo okręgu wojskowego, tego okręgu monachijskiego, siedzibę Otto von Lossowa przy Monachium, to się mieściło przy Schönfeldstrasse. Tamtejsza straż nie stawiała oporu. W międzyczasie w tym dowództwie okręgu wojskowego gromadzili się pozostali puczyści: Hitler, Ludendorff, Friedrich Weber, był przewodniczącym Freikorpsu Bundu Oberland, Hermann Kribel, też bardzo postać znana w okresie puczu monachijskiego. Kribel był, dowodził siłami paramilitarnymi Kapbundu. Także spiskowcy zakładali, to też było śmieszne w owym czasie, że spiskowcy zakładali, że Otto von Lossow przebywa w koszarach 19. Pułku Piechoty Bawarskiego. Notabene była to jednostka Hitlera, w której był po zakończeniu wojny w Reichswehrze. W rzeczywistości von Lossow był w tym samym budynku na Schönfeldstrasse i przebywał w stacji telegraficznej w tym samym budynku, co spiskowcy. Wezwał do Monachium wówczas oddziały lojalne wobec rządu bawarskiego właśnie na polecenie Gustawa von Kara. W owym czasie w zasadzie ta decyzja Kara, taka formalna można powiedzieć o zdradzeniu Hitlera tak naprawdę, miała miejsce o godzinie 2.55. Czas oficjalnie przez radio wycofał on swoją zgodę na poparcie puczu monachijskiego. Ogłosił, że wyciągnięte od niego, od Lossowa i Zeissera pod groźbą pistoletu oświadczenie są nieważne. W tamtym oświadczeniu radiowym też powiedział, że NSDAP, organizacje Kampfbundu, czyli tego niemieckiego związku bojowego, zostają rozwiązane. Już wówczas dochodziło do pierwszych aresztowań narodowych socjalistów. W tej samej nocy z 8 na 9 listopada prezydent Rzeszy Friedrich Ebert przekazał także władzę wykonawczą w Rzeszy z ministra Reichswehry Gesslera na szefa dowództwa armii generała von Zekta. Tym samym wprowadzono już nie cywilny stan wyjątkowy, ale stan wyjątkowy o charakterze wojskowym.
17: No i teraz 9 listopada 1923 roku, kiedy to Hitler, Göring i Ludendorff ruszyli z piwiarni w południe w kierunku centrum Monachium, bo zamierzali zająć ratusz i wziąć jako zakładników radnych. Najpierw próbował ich zatrzymać oddział kilkudziesięciu policjantów, ale ten tłum, który szedł za Hitlerem, ich rozbroił. Oni maszerowali nadal, minęli ratusz, poszli w kierunku siedziby dowództwa okręgu wojskowego, bo wcześniej oddział SA tę siedzibę zajął, potem bronił się przed atakami wojska i policji. No i wreszcie stanął naprzeciwko puczystów 130-osobowy oddział policji wyposażony w karabiny maszynowe i przed 13 padają strzały.
18: Tak, i tutaj w zasadzie ta akcja, jeśli chodzi o ten moment taki dramatyczny, czyli te strzały na Odeonsplatz, to trwało nawet nie minutę, bo to była wymiana ognia. Już o godzinie 12.45 od kul zginęło czterech policjantów bawarskich. Ogień policjantów zabił też jednego z bliskich współpracowników Hitlera w NSDAP, Maxa Erwina Schäublera Richtera, który wówczas w tamtym momencie, gdy został trafiony, pociągnął za sobą Hitlera, który go trzymał. Ale samego Hitlera też uratował przed śmiercią jego ochroniarz Ulrich Graf, który stanął przed nim, został trafiony 11 kulami, upadł na Hitlera i na Schäublera Richtera. W tamtym czasie, gdy miała miejsce ta wymiana ognia, sam Göring został trafiony w udo i w lędźwie, co później spowoduje to, że będzie uzależniony już do końca życia od morfiny i środków przeciwbólowych, czyli stanie się takim swego rodzaju politycznym narkomanem, można powiedzieć. W momencie wymiany ognia sami puczyści rzucili się na ziemię. Zginęło czterech funkcjonariuszy bawarskiej Policji Krajowej, jak mówiłem, a także 13 puczystów oraz jeden przypadkowy widz. Był to tak naprawdę kelner z pobliskiej restauracji, kawiarni, który wyszedł zobaczyć, co się dzieje i został trafiony. Później podczas szturmu bawarskiej Policji Krajowej na zajęte dowództwo okręgu wojskowego zginęło jeszcze dwóch puczystów, czyli w sumie tych nazistowskich uczestników puczu zginęło 15, ale ta ofiara przypadkowa, teraz akurat wypadło mi nazwisko z głowy, chyba Karl Koch bodaj, on został uznany za jednego z puczystów, czyli później w tej propagandzie narodowo-socjalistycznej przedstawiono, że on był członkiem Freikorpsu Oberland. Ciekawe jest również w tym kontekście, żeby powiedzieć, że w czasie puczu znaleźli się przedstawiciele różnych grup zawodowych. Tak jak wspominałem, ofiarami tego puczu byli przedstawiciele różnych grup zawodowych, czyli ci czterej policjanci, było czterech kupców, trzech urzędników bankowych, jeden kapelusznik, jeden kelner, jeden ślusarz, jeden agent ubezpieczeniowy, jeden służący, rotmistrz, jeden radca sądowy, jeden inżynier. Po tym wydarzeniu sprowadzono księdza katolickiego na to miejsce, Roberta Majera, który udzielił umierającym na Odeon Plac ostatniego namaszczenia, także rozmawiał z rannymi. Wielu ciężko rannych trafiło do kliniki uniwersyteckiej monachijskiej, gdzie przeprowadzono na nich operację. Sam Ludendorff, który dowodził całą akcją, nie odniósł żadnych obrażeń. Został aresztowany tego samego dnia po ponad 5-godzinnym przesłuchaniu. Po godzinie 22 został zwolniony z aresztu na słowo honoru. W międzyczasie uwolniono zakładników, tylko tych radnych miejskich, ale też tych zakładników rządu bawarskiego z piwnicy Birger Breukeller. Hitlerowi udało się uciec dzięki pomocy karetki pogotowia. Później rozpowszechnią taką legendę, kilka lat później, jakoby wyniósł z ognia w czasie strzelaniny na placu Odeons plac bezbronne dziecko. Później ta legenda została szybko obalona przez samego Ludendorffa, zanim sam Hitler się od niej odciął. Dzieckiem tym był 10-letni chłopiec Gottfried Meyer, który odniósł ranę postrzałową w ramię. Pierwsza pomoc temu chłopcu została udzielona, co interesujące, przez zwolennika Hitlera, puczystę Waltera Schulze. Hitler ukrywał się w Uffing nad jeziorem Staffelse, w takiej wielkiej wiejskiej rezydencji Ernsta Hanfstengla. 11 listopada 1923 roku jednak został również aresztowany i w tamtym czasie NSDAP miała zostać zakazana i funkcjonowanie w całej Rzeszy Niemieckiej.
17: Mhm. Ponoć kiedy przyszli po niego policjanci tego 11 listopada, to zastali go w białej piżamie z przypiętymi do tej piżamy oboma krzyżami żelaznymi, które otrzymał w trakcie Wielkiej Wojny. Ponoć też był tak zdruzgotany, że myślał o popełnieniu samobójstwa, ale pistolet z ręki wyjęła mu żona gospodarza. Miała powiedzieć z wyrzutem: jak możesz myśleć o pozostawieniu tych, których pozyskałeś dla idei ratowania ojczyzny. Oczywiście proces rozpoczął się w lutym 1924 roku w Monachium. Hitler skupiał największą uwagę opinii publicznej. Gazety relacjonowały te rozprawy na pierwszych stronach. Sędzia otwarcie sympatyzował z nacjonalistami. Nie przerywał tych tyrad, jakie wygłaszał Hitler w trakcie kolejnych posiedzeń sądu. No i choć Hitler liczył się z karą dożywocia, którą przewidywano za próbę przewrotu, to został skazany na ledwie 5 lat więzienia, po czym mógł je opuścić warunkowo już po 6 miesiącach. W więzieniu miał komfortowe warunki, mógł przyjmować gości, przyjął ich około 300 przez te pół roku. I kiedy już opuszczał więzienie, to potem wspominał to przedterminowe zwolnienie tak: płakali wszyscy z wyjątkiem mnie, pozyskaliśmy ich dla naszej sprawy. Czyli w grudniu 1924 roku Hitler był już wolny. To teraz na koniec krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo New York Times w listopadzie 1923 roku napisał tak: pucz monachijski na zawsze wyeliminował Hitlera i jego narodowych socjalistów. Sporo było takich chybionych prognoz w historii. Jak ważny był pucz monachijski dla Hitlera, patrząc na jego późniejsze losy?
18: Wydaje mi się, że był rodzajem takiego mitu założycielskiego, później mitologizowanego, wykorzystanego skutecznie propagandowo, ale też jeszcze w nawiązaniu do tego tekstu z New York Timesa, ja mogę powiedzieć o bardzo profetycznej wypowiedzi akurat monachijskiego wicekomendanta policji, on się nazywał Friedrich Tenner, który w okresie procesu przedstawił taką proroczą ocenę, tutaj mogę zacytować: Hitler jest dzisiaj duszą całego ruchu narodowego, przyciągnie on ogromne rzesze do idei NSDAP. Czyli wydaje mi się, że i tutaj miał całkowitą rację akurat ten wicekomendant policji monachijskiej, wydaje mi się, że w samych Niemczech jednak na tym puczu monachijskim Hitler zyskał z jednej strony taki rozgłos propagandowy, polityczny, ale mimo tej odsiadki w tej twierdzy landsberskiej, tej początkowej też depresji, próbie samobójczej nawet, którą rozważał przynajmniej, później stanowiło to taki katalizator dla rozwoju jego politycznej kariery, mimo tego, że w czasie procesu nie udało mu się retorycznie przekonać przewodniczącego składu sędziowskiego czy ławników do swojej wersji, ale jednak został przez nich w pewien sposób politycznie usprawiedliwiony, że działał jednak dla dobra Niemiec, że myśli i czuje jak Niemiec, więc nie można go skazać na jakąś taką bardzo drastyczną karę. Ten pucz monachijski jeszcze w okresie tak zwanego czasu walki w roku 1925 został chociażby wystylizowany przez Hitlera na taki rodzaj chrzestu krwi. W owym czasie Hitler wygłosił takie przemówienie 2 marca 1925 roku już po ponownej legalizacji NSDAP, w którym mówił, że pucz stał się symbolem gotowości do poświęcenia wszystkiego, według której w przyszłości będzie każdy członek partii, każdy członek NSDAP miał być później oceniany, czyli czy jest w stanie ponieść śmierć dla idei narodowo-socjalistycznej, czyli ta gotowość do śmierci stała się takim punktem odniesienia. Jeszcze w roku 25, w listopadzie, Hitler zarządził, że od tej pory wszystkie lokalne grupy nazistowskie miały obowiązek organizować co roku 9 listopada uroczystości upamiętniające ten pucz. Ale w tych uroczystościach miano upamiętniać, uwzględniać nie tylko same ofiary puczu, ale też poległych podczas I wojny światowej, a to sugerowało, że puczyści zginęli, jak można było mniemać, w zasadzie za tą samą sprawę, co żołnierze polegli podczas wojny światowej, czyli za ojczyznę. Z okazji tej 10. rocznicy puczu listopadowego w roku 1933 Hitler ufundował tak zwany Order Krwi, czyli Blut Orden, który przyznawało wszystkim ówczesnym uczestnikom puczu monachijskiego. W momencie ustanowienia było to najwyższe odznaczenie partyjne w NSDAP. Też z puczem monachijskim związany jest kolejny taki symbol nazistowski, mianowicie sztandar krwi, flaga krwi, Blutfahne. Używano tego sztandaru od roku 26 na zjazdach partyjnych do takiego mitologicznie wyidealizowanego poświęcenia innych sztandarów partyjnych, a także sztandarów SS. Znaczy, wydaje mi się, tak jak powiedziałem, to było zwycięstwo propagandowe, wykorzystane później w sposób propagandowy znakomicie przez Hitlera, jako stylizowanie NSDAP jako partii ofiarniczej na rzecz ocalenia Niemiec. I zresztą Hitler później o tym też wspominał. Także później przekuto to bardzo umiejętnie na taki bardzo efektywny, skuteczny symbol polityczno-propagandowy.
17: Dr Wojciech Wichert, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
17: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
19: Jak tam przed rejsem?
20: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
21: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
19: Przygoda życia?
20: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
19: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
22: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
23: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
24: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
19: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
25: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
24: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: USA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Opozycja domaga się dymisji i mówi o kompromitacji po kolejnym fałszywym alarmie i akcji służb w domu rodziny prezydenta. W nadchodzącym tygodniu na tapet wracają przepisy o statusie osoby najbliższej. A z Paryża płyną informacje o udanych pierwszych meczach na French Open polskich tenisistek. Minęła 18. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Głogowie koło Torunia. Jak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez służby, w czołowym zderzeniu dwóch osobówek jedna osoba zginęła, a 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali. Służby szukają sprawców, a politycy prawicy mówią o kompromitacji służb i decydentów i domagają się dymisji. To po wieczornym alarmie, jak się później okazało, fałszywym i siłowym wejściu służb do domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Incydent był przedmiotem odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, bo wejście do domu rodziny prezydenta wpisuje się już w falę fałszywych alarmów, których sprawców wciąż nie wykryto. Były premier Mateusz Morawiecki pisze na X o skandalu i kompromitacji państwa. W podobnym tonie wypowiada się europosłanka PiS Anna Zalewska, która oceniła przebieg RCB.
18: Miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił.
17: Komendant główny policji generał Marek Piotr Boroń przekonuje, że w tych sprawach od tygodni działa specjalnie powołany zespół.
15: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję,

0: że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy Państwa o naszych efektach.
1: Tylko w tym roku służby otrzymały około 1200 zgłoszeń o zagrożeniu zdrowia lub życia, z których 20% było fałszywych. We wtorek Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ma głosować nad przepisami w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Mimo że to projekt kompromisowy, to szanse na podpis prezydenta pod nim są niewielkie. Tym bardziej, że debata publiczna koncentruje się teraz wokół transkrypcji małżeństw jednopłciowych, co wywołuje sporo emocji. Część samorządów jak Zakopane nie zamierza nic wprowadzać. Część jak Warszawa z dumą informuje, że wykonało już 16 transkrypcji. A więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany w ten weekend o transkrypcję małżeństw, absolutnie nie gryzł się w język.
3: Anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią po prostu trzeba zdecydowanie bronić. Ja nie mówię tu o obronie przed homoseksualistami, o prześladowaniu.
2: Te słowa krytykują politycznie oponenci PiS, zarówno z prawa, jak i z lewa. Mówią Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wyrażenie słów, żeby się przebiło. Widać, że Jarosław Kaczyński przebija się już coraz mniej.
5: Wraca Kaczyński, jaki znamy, którego odrzucili Polacy w 2023. Mam nadzieję, że nigdy więcej go nie zaakceptują.
2: We wtorek, tuż przed obradami Sejmu, Komisja Nadzwyczajna ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prace mają iść w szybkim tempie, by ustawa znalazła się na biurku prezydenta jeszcze przed wakacjami. Błażej Kulesz, TOK FM.
1: Potrzebujemy służb i procedur, tak o konfliktach na linii człowiek. Dzika przyroda, mówią specjaliści. Dodają, że dzików czy lisów w miastach będzie tylko przybywać. Jak podkreśla popularyzator wiedzy przyrodniczej, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku Adam Zbyryt, to złożony, wieloaspektowy problem.
6: Miasta się rozrastają, zabierając przestrzeń do życia, ale jednocześnie stwarzają ją do zasiedlania przez różne gatunki zwierząt.
1: Bo miasta są dla zwierząt atrakcyjne, nie ma w nich drapieżników i myśliwych, jest za to dużo żywności. Musimy więc działać tak, by było tu mniej atrakcyjnie, podkreśla profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
7: Nie mówię tutaj o ogrodzeniu, które jest takim drastycznym działaniem, ale właśnie ta mądra segregacja śmieci, czy nie porzucanie pożywienia, likwidacja jakichś kompostowników.
1: Równocześnie specjaliści podkreślają, że odstrzał zwierząt, na przykład dzików w Warszawie, powinien być ostatecznością również dlatego, że to ludzie ograniczają ich przestrzeń do życia. Spotkania ludzi i dzikich zwierząt i to, jak zabezpieczyć prawa jednych i drugich, to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Mamy pierwsze polskie zwycięstwa na tegorocznym turnieju tenisowym Roland Garros. Po pełnym zwrotów i dramatów meczu spotkanie wygrała Magda Linet. Mecz na kortach w Paryżu oglądał wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
8: Emocjami z meczu Magdy Linet spokojnie można by podzielić kilka innych spotkań pierwszego dnia Rolanda Garrosa. Pierwszy set przegrany przez Magdę Linet 5-7, choć prowadziła 4-1 i wyszła na mecz bardzo skoncentrowana, ale gdzieś to wszystko uciekło. Drugi set, gdy wydawało się, że on już padnie łupem Czeszki Walentowej, bo prowadziła 4-2, wygrany przez Magdę Linet 6-4. A w trzeciej partii zaczął się dramat. Najpierw prowadzenie 2-1, ale potem przerwa medyczna. Magda łapała się za nogi. Magda nie mogła normalnie biegać. Magda wreszcie nie mogła normalnie serwować, więc dwa gemy serwowała z dołu, tak jak tego praktycznie się nie robi, bo przecież to jest mniejsza siła wtedy. No ale przezwyciężyła ten kryzys i w tiebreaku wygrała 11-9. Po prawie 3 godzinach gry. Z kortów Rolanda Garrosa, Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy po wygranej z Eleną Gabrielą Rousset, która skreczowała w drugim secie przy stanie 2-1. Spotkania polskich tenisistów i tenisistek można oglądać w Eurosporcie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 18.20. Teraz jeszcze pogoda.
9: Na program zaprasza sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
1: Do wieczora od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę mogą wystąpić burze, lokalnie może spaść grad. W nocy tylko na południowym wschodzie oraz południu początkowo więcej chmur i tam miejscami przelotne deszcze i zanikające burze. A poniedziałek przed nami z dużą ilością słońca. Na przeważającym obszarze termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie lokalnie nad samym morzem.
9: Na program zaprosił sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Powiem Państwu, że było takie słowo, które spowodowało, że pomyślałam, że muszę przyjechać do Białegostoku, muszę się spotkać vis-a-vis z tą osobą i porozmawiać i zrobić program. A wszystko zaczęło się od mojej rozmowy z profesorem Piotrowiczem, kardiologiem, który powiedział mi, że zna tak, przedstawiciela swojego zawodu, który robi bardzo ciekawe badania, ale to jeszcze nic, bo jeszcze rzucił hasłem długowieczność. No kto z nas nie chciałby żyć długo, ale także w zdrowiu i szczęśliwie. No więc siedzę w tej chwili w Białymstoku vis-a-vis pana profesora Karola Kamińskiego. Dzień dobry. Pan profesor kieruje kliniką kardiologii, ale jest, i tutaj do tego będziemy się odnosić, i to jest właśnie punkt wyjścia, kierownikiem Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych. A jesteśmy gdzie, panie profesorze?
12: Jesteśmy w Centrum Futuri Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
11: Panie profesorze, Zakład Medycyny Populacyjnej i prewencji chorób cywilizacyjnych, no to czym się zajmuje? Ja tu taka udaję, że nie wiem, czy się zajmuje, ale mimo to muszę państwu powiedzieć, że zostałam oprowadzona po pracowniach czy gabinetach, jak nazywają państwo? Po pracowniach, w których państwo badają ludzi. Porozmawiamy o tych badaniach i porozmawiamy o tym, po co, na co i co z tego wynika do tej pory, a na co jeszcze państwo liczymy. No ale zacznijmy od początku.
12: Więc Zakład Medycyny Populacyjnej, jak sama nazwa mówi, ma oceniać zdrowie populacji, mieszkańców tego terenu. My robimy to w ramach takiego wieloletniego programu Białystok Plus, który wylosował grupę mieszkańców Białegostoku pomiędzy 20 a 80 rokiem życia i teraz badamy ich regularnie to 5-6 lat, oceniając, jak zmienia się ich zdrowie i w jaki sposób te zmiany zdrowia są warunkowane przez czynniki, czy to biologiczne, takie jak nasz genom, czy też czynniki zewnętrzne, takie jak nasza praca, obciążenia, czy też sytuację społeczno-ekonomiczną. Krótko mówiąc, staramy się sprawdzić, w jaki sposób my możemy zostać dłużej zdrowi. W jaki sposób możemy żyć nie tylko dłużej, ale też w zdrowiu. Stąd też to hasło długowieczność, czyli wydłużanie zdrowego życia.
11: Wie pan, o czym pomyślałam? Że bardzo żałuję, że nie ma czegoś takiego jak Katowice Plus na przykład. No nie, rozumie pan, porównanie, jakie byłoby ciekawe. Albo Szczecin Plus, albo Rzeszów Plus, prawda?
12: Plusem tych plusów jest to, no, że w tej chwili zawnioskowaliśmy do Ministerstwa Nauki o wpisanie takiej sieci badań epidemiologicznych w całej Polsce na mapę infrastruktury badawczej. I są badania, prawda, na przykład we Wrocławiu jest badanie, które jest bardzo zbliżone do naszego, bardziej co prawda skoncentrowane na badaniu młodzieży i dzieci, ale również zajmując się populacją ogólną. Są badania w Warszawie, które oceniają chociażby noworodki. Są badania w Gdańsku, które są skoncentrowane na badaniach czynników związanych z nowotworami. W Poznaniu badają na przykład bliźnięta. W związku z tym są takie badania i my chcielibyśmy właśnie połączyć nasze siły w tych różnych badaniach po to, aby dzielić się naszą wiedzą, dzielić się doświadczeniem, dzielić się narzędziami, żeby te badania właśnie można było porównywać. Jeżeli to się uda, będzie to naprawdę przełom badań epidemiologicznych, bo w tej chwili może w Katowicach akurat chyba nie ma takiego badania, ale już Łódź chociażby prezentuje takie badania, jak mówiłem, Poznań, Gdańsk, Wrocław. W Krakowie część badań się toczy również. W związku z powyższym myślę, że taka współpraca pomiędzy tymi różnymi badaniami da nam dużo więcej danych, dużo więcej możliwości do lepszego zrozumienia, jak my funkcjonujemy, jak my się starzejemy, co wpływa na nasze procesy zdrowego starzenia.
11: A skąd w ogóle się wziął ten pomysł na te badania?
12: My widzimy, że medycyna stała się niezwykle specjalistyczna, że każdy z nas, specjalistów, koncentruje się na bardzo wąskich problemach. I tutaj, jak jeszcze będąc troszeczkę z wcześniejszej generacji lekarzy patrzących szeroko i patrzących tak ogólnie, widzę problem, czyli widzę niewystarczającą ilość badań, które łączą bardzo różne dziedziny medycyny. W związku z tym stwierdziliśmy, że można byłoby zrobić badanie, które nie będzie skoncentrowane na tylko jednym aspekcie zdrowia, tylko będzie podchodzić do tego zdrowia bardzo szeroko. Nie tylko nawet medycznie, ale również psychologicznie, społecznie. Bo z nami w tym badaniu pracują nie tylko lekarze, socjologowie, informatycy, specjaliści zdrowia publicznego, psychologowie, więc mamy takie bardzo szerokie podejście. Spojrzeliśmy na to...
11: A my to kto?
12: My to lekarze, to jest...
11: No, ale wie pan, pracownicy... to co pan tak. mówi odnosi się, jest w ogóle prawdą. Dlaczego akurat Białymstoku, co się stało, czy to, wie pan, czasem rzecz wynika z myślenia jednej osoby lub kilku tylko.
12: Oczywiście, już do tego zmierzam.
11: Która potem potrafi to doprowadzić do realizacji.
12: Do tego właśnie zmierzam, bo właśnie tak to wynikało z myślenia kilku osób, które zauważyły, że nawet lekarze nie powinni się izolować od całego szeregu innych specjalności medycznych. Mamy fantastycznych elektroradiologów, mamy fantastycznych dietetyków, mamy fantastycznych psychologów, ludzi, którzy mają dodatkowe umiejętności. I właśnie taką osobą, która już ponad dziś 15 lat temu jako pierwsza pomyślała o tego typu badaniu, był pan profesor Adam Krętowski, wówczas prorektor do spraw nauki, który zapoczątkował nasz dyskurs, jak to zrobić. Później okazało się, że tego typu badania są prowadzone w innych miejscach w Europie. Pan rektor pojechał do Greifswaldu, tam zobaczył badanie Study of Health in Pomerania, badanie to nazywane SHIP, które od 1997 roku już prowadzi bardzo zbliżone badania. I dzięki ich otwartości oni pozwolili nam wykorzystać ich doświadczenie. Wiele z badań, które my robimy, są badaniami porównywalnymi do tego, co oni robią na Pomorzu w części Niemiec, w Greifswaldzie. I dzięki temu moglibyśmy takie badanie tutaj ustanowić. Też współpracujemy z takimi dużymi badaniami, na przykład w Rotterdamie. Rotterdam chyba jest najstarsze badanie epidemiologiczne w Europie tego typu, które bada od lat 80. Wiele odkryć dotyczących osteoporozy, nowotworów, właśnie pochodzi z tego badania w Rotterdamie. My jesteśmy takim małym dzieckiem w porównaniu z tymi badaniami, które ma jeden ma 40, drugi ma 25 lat tak naprawdę, więc jesteśmy noworodkiem, można powiedzieć, bo my tutaj badamy jedynie od 8 lat.
11: Zanim zapytam o takie konkrety, jak to wygląda, to taka myśl natury ogólniejszej. Człowiek, który... załapu, tu będziemy mówić, jak to się trafia do was i tak dalej, ale który jest poddany tym badaniom, więc jest to zerowe jakby, prawda, czy nazwiemy go tak. pierwszym, potem po kilku latach, po ilu?
12: Sześciu latach.
11: Po sześciu latach, potem po...
12: Po dziesięciu latach od początku.
11: Od początku, czyli na przykład tam po czterech i potem jeszcze...
12: Po kolejnych pięciu, po 15. Taki
11: czyli
12: mamy
11: po
12: plan.
11: 15. No dobrze, ale jak pan mówimy o długowieczności, to żeby wysnuć jakieś wnioski, czy jest jakiś związek między jakimś parametrem, teraz mówię jakby teoretyzuję, prawda, parametrem pracy serca, czy wątroby, czy mojego oddechu, czy siły uścisku ręki, a długowieczność, to ten człowiek, to jeszcze zależy też, ile on miał lat w momencie, gdy przystąpił, ale on powinien być dalej obserwowany, a tymczasem wy po 15 latach koniec kropka i nie wiecie, czy on będzie długo żył, czy nie.
12: Po pierwsze, nie wiemy, czy by skończył po 15 latach. Na razie mamy taki plan, żeby przynajmniej 15 lat przeprowadzić, bo uważamy, że to jest możliwe do przeprowadzenia, że to jest powtarzalne. Natomiast pamiętajmy o tym, że długowieczność jest bardzo różnie rozumiana. Naszym zadaniem jest przede wszystkim ocena, w jaki sposób jak najdłużej zachować zdrowe funkcjonowanie. I w tym momencie, nawet w ciągu 15 lat, można zaobserwować te procesy starzenia się. Niektóre będą fizjologicznego w zdrowiu, a inne będą patologiczne, przyspieszone starzenie. W związku z tym, my badając bardzo zróżnicowaną populację, bo to jest populacja między 20 a 80 lat, możemy skupić się na różnych etapach tego starzenia. Jeżeli sobie przyjmiemy taką grupę kluczową, bym powiedział, grupę, której mamy jako w medycynie długowieczności, widzimy pewne przyspieszenia tych procesów starzenia, czyli między 40 a 65 rokiem życia, gdzie prawdopodobnie obserwujemy dwa etapy takiego przyspieszonego starzenia się, to jest te 15 lat, które pozwoli nam na wyciągnięcie pierwszych wniosków, a jednocześnie zachowanie jak największej liczebności grupy, którą żeśmy oceniali na początku. Bo im dłużej czekamy, tym większa szansa, że ktoś się przeniesie do innego miasta, że komuś się znudzi, że ktoś jednak nie będzie chciał z nami współpracować. W związku z tym tak każdy uczestnik tego badania, który wypada z badania, zmniejsza niestety bardzo istotnie siłę takiego badania.
11: Proszę Państwa, rozmawiam z profesorem Karolem Kamińskim, szefującym Zakładowi Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych w Centrum Futuris w Białymstoku. Jesteśmy i za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Media 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, by nie pozwolił, aby Białoruś została wciągnięta w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, informuje AFP, powołując się na współpracownika prezydenta Francji. Według tego źródła Macron podkreślił ryzyko, jakim byłaby dla Białorusi, jeśli dałaby się wciągnąć w napastniczą wojnę. Macron miał też podczas rozmowy telefonicznej zachęcić Łukaszenkę do wykonania gestów niezbędnych do poprawy relacji między Białorusią a Europą. Zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa 63 w Gołaszynie na Lubelszczyźnie, gdzie na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Służby zalecają korzystanie z objazdów drogami lokalnymi. Norweg Fredrik Dversen-Lavik wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia z Voghery do Mediolanu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Duńczyk Jonas Winigo. Poniedziałek będzie dniem odpoczynku, a wyścig zakończy się 31 maja w Rzymie.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie profesor Karol Kamiński. Jestem w Białymstoku, w budynku zwanym Centrum Futuris, ale wszystko to leży na terenie Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, rozmawiamy o badaniach. Białystok Plus to jest taka nazwa robocza, oficjalna?
19: Tak, to jest oficjalna nazwa projektu. To jest skrót od Polish Longitudinal University Study. Natomiast to badanie ma w sobie wiele podprojektów. mamy jeden grant, który realizujemy dla Agencji Badań Medycznych, właśnie grant epidemiologiczny, który ma oceniać wielochorobowość populacji Białegostoku oraz populacji ogólnopolskiej. Mamy inne badania, które wchodzą w taki pod ten parasol, jakim jest Białystok Plus. To jest nazwa, którą się identyfikujemy, ale która zawiera w sobie wiele elementów tego podbadań.
18: No to teraz porozmawiamy o tych konkretach. Człowiek, który może brać udział w tych badaniach, który bierze, przychodzi do was, spędza kilka godzin i jest przebadany od A do Z, ale no super, to każdy powie, no chciałbym. Może nie każdy, może się mylę. Skąd się wzięły te osoby? Ile tych osób jest?
19: Więc przede wszystkim, aby zapewnić wiarygodność naszych wyników, aby zapewnić, że te osoby, które zapraszamy, odpowiadają populacji ogólnej, że nie będą to osoby tylko te, które się chciały zgłosić, musieliśmy najpierw taką populację dobrać. Więc wylosowaliśmy z populacji Białegostoku w wieku 20-80 lat grupę ponad 8 tysięcy badanych, potencjalnych badanych, których zaprosiliśmy na wizytę. Ta populacja tych 8 tysięcy badanych była adekwatna pod względem płci i wieku do populacji ogólnej Białegostoku. Zaprosiliśmy tych
18: adekwatna do populacji, czyli na przykład jeżeli, upraszczam, zarzucam tak na rybkę, jeżeli w całej populacji Białegostoku 20% osób ma więcej niż 60 lat, to u was też spośród tych, do których zwróciliście się, 20% osób miało więcej niż 60 lat.
19: Dokładnie tak. Jeżeli w populacji Białegostoku mamy 52% kobiet, to w populacji, w której się zwróciliśmy, mamy 52% kobiet również.
18: No ale nie każdy przyszedł.
19: No niestety, nie każdy przyszedł. Mamy odsetek zgłaszających się osób wynosi u nas 43%. Patrząc na tego typu badania w Europie, jest to jeden chyba z najlepszych, jeżeli nie najlepszy wynik w ostatnich 5 latach, bowiem niestety ta chęć zgłaszania się na badania w całej Europie bardzo mocno spadła w ciągu ostatnich 20 lat. Natomiast nadal ta populacja, którą my przebadaliśmy, jest dosyć zbliżona do populacji ogólnej.
18: Aha, czyli nie spadła reprezentatywność. Wie pan, o czym ja pomyślałam? Tak. Że kobiety są bardziej chętne i no, teraz to się zaburzyło, żeście
19: więcej mogę powiedzieć. Rzeczywiście kobiety są trochę bardziej chętne. Mamy, w naszej populacji mamy 54% kobiet, kiedy mamy w populacji ogólnej 52%. Czyli mamy 2 punkty procentowe nadreprezentacji. Mamy, to też musimy się przyznać do tego, niedoreprezentowanie osób ciężko chorych. Osoby ciężko chore, z inwalidztwem. Mamy takie osoby również, ale ich jest odsetkowo mniej niż w populacji ogólnej. Widzimy, że między 70 a 80 rokiem życia zgłosiło się na nas odsetkowo trochę mniej osób. Kolejna grupa, którą widzimy trochę niedoreprezentowaną, są to młode osoby do 25 roku życia, czyli prawdopodobnie mieszkające gdzieś indziej, a nie w Białymstoku, mimo tego, że z Białymstoku są dalej zameldowane. No i oczywiście mężczyźni. Mężczyźni około 40 roku życia myślą, że będą żyli wiecznie, w związku z tym oni nigdy nie potrzebują potrzebują badań. I to są takie grupy, które są odrobinę niedoreprezentowane, ale ogólnie patrząc na my analizujemy oczywiście pod względem płci, wieku, również wykształcenia, w stosunku do danych chociażby z GUS-u. Wydaje się, że ten nasz profil jest dosyć reprezentatywny, aczkolwiek przyznaję, że w pewnych grupach musimy na to uważać. Co możemy zrobić? Otóż my, publikując nasze wyniki, możemy przeliczyć to, co znaleźliśmy w stosunku do tej grupy, która się nie zgłosiła. Oczywiście, nigdy to nie jest doskonałe, ale jest to pewne przybliżenie.
18: No dobrze, i przychodzi taka osoba w wyznaczonym dniu, tak, do was i proszę powiedzieć, bo ja powiedziałam przebadany od A do Z, dlatego że tu przeszłam przez kilka pracowni i zobaczyłam aparaturę do badania i tak dalej. No przekrój niesamowicie szeroki jest tych badań.
19: No więc koncentrujemy się na tak zwanych chorobach, czy też problemach związanych ze stylem życia. Czy to będą związane z otyłością, czy to będą związane z nadciśnieniem, czy to będą związane z zaburzeniami, innymi zaburzeniami. Więc mamy badania układu krążenia, bardzo szczegółowe, ultrasonograficzne i echo serca, i mamy również ultrasonografię naczyń. Mamy badania wątroby, zarówno ultrasonograficzne, jak i badania elastograficzne. Mamy badania układu oddechowego, zarówno spoczynkowe, jak i wysiłkowe. Mamy badanie układu narządów zmysłu, mamy badanie zarówno narządów wzroku, mamy optyczną tomografię koherentną, jak i badania słuchu. Mamy badania wymiarów ciała, wzrostu, wagi, składu ciała, bardzo dokładne badanie, czy to będzie ilość i rozkład tłuszczu, gdzie ten tłuszcz się w nas gromadzi i jaki to ma związek z chorobami. Już wiemy coraz więcej na ten temat. Ile mamy masy kostnej, ile mamy masy mięśniowej. gdzie ta masa mięśniowa jest, dominuje. Mamy również badania bardzo istotne, badania stomatologiczne, bowiem no, wielu osobom nie kojarzy się, że stomatolog może mieć wpływ na nasze zdrowie, ależ wręcz przeciwnie, my widzimy, że właśnie stan zdrowia jamy ustnej w dużej mierze pokazuje nam, jakie jest nasze zagrożenie zdrowotne. My chcemy przekonać zarówno stomatologów, jak i ludzi, populacji ogólnej, naszych słuchaczy, że warto dbać o zęby, po pierwsze dlatego, bo wpływa to na stan zdrowia, ale z drugiej strony stomatolog, widząc osobę ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, powinien zwrócić uwagę takiej osobie, że może warto zainteresować się innymi problemami zdrowotnymi.
18: Związek między chorobami dziąsła, przydzięśla, a chorobami sercowo-naczyniowymi.
19: Jest opracowany dokładnie, jest opublikowane sporo danych, że zła jakość stan jamy ustnej, czy właśnie przyzębie, ma związek z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale nie tylko. My też widzimy z chorobami autoimmunologicznymi, z infekcjami, więc tego jest dużo. A po drugie, to niestety też jest prawda taka, że osoby z niższym stopniem edukacji zdrowotnej są mniej chętne do myślenia o własnym zdrowiu, ale również mniej chętne do dbania o zdrowie, stan zdrowia jamy ustnej. Więc to jest takim troszeczkę papierkiem lakmusowym, który pokazuje to.
18: A czy wy komunikujecie wyniki tym osobom, czy nie?
19: O, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie. No. Proszę zwrócić uwagę na to, że nasze badania nie odbywają się w ramach diagnostyki.
18: Tak.
19: W związku z powyższym, kiedy myślimy o diagnostyce, lekarz rozmawia z pacjentem, podejmuje decyzję o pewnych badaniach, które są, mogą być bardziej lub mniej prawdopodobnie dawać wynik negatywny lub pozytywny. W związku z tym tam jest taka sekwencja. W związku z tym te badania mają pewne konkretne wartości w tym postępowaniu. My badamy wszystko o wszystkim. Mhm. W związku z tym wartość naszych badań jest zupełnie inna niż wartość tych postępowań diagnostycznych. W związku z tym jest bardzo trudna decyzja, co możemy komunikować, a czego nie powinniśmy komunikować, żeby nie przestraszyć takiego uczestnika.
18: No wykrywacie niewydolność serca, bo pojawi się to, prawda?
19: Tak.
18: Wykrywacie cukrzycę na przykład.
19: Tak.
18: Pojawi się i co, by nic?
19: Nie.
18: Usta zamknięte, koniec, kropka, to do badań naukowych.
19: Absolutnie nie. Tu właśnie pokażę dwa przykłady różnic. Na przykład badanie UK Biobank w Wielkiej Brytanii, prowadzone na ponad 500 000 uczestników, oni nic nie komunikują, nic nie mówią. Tam przychodzi się badać ich, do widzenia. My przeciwnie, my komunikujemy, ale musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję, które parametry są na tyle uzasadnione i na tyle mają tak dużą wartość, że musimy to skomunikować. Bowiem nie wszystko, co powiemy, może mieć znaczenie dla danego uczestnika. Na pewno powiemy, że pacjent ma na przykład guski tarczycy, pacjent ma właśnie uszkodzenie funkcji skurczowej lewej komory.
18: A gdzie to czerwone światełko powinno mu się zapalić? To
19: my mamy trzy światełka. Mamy czerwone, żółte i zielone. Tak? Mamy takie wartości, mamy opracowane standardy, takie wartości, które natychmiast należy pacjenta skierować na SOR. Mamy SOR 100 metrów od nas. Mieliśmy takiego pacjenta.
18: I bywały takie sytuacje.
19: Tak, mieliśmy takiego pacjenta, który nawet zawieźliśmy prosto na SOR z naszych badań. Mieliśmy taki, który po prostu odprowadziliśmy, czy zawieźliśmy w wózeczku. I wówczas, na przykład mieliśmy hemoglobinę rzędu 5 gramów na decylitr, czyli bardzo ciężką niedokrwistość. No, zagrożenie życia praktycznie. Stężenie potasu bardzo wysokie. Są to sytuacje, które wymagają natychmiastowej interwencji. Mamy światełko żółte, które przekazujemy podczas podsumowania z lekarzem. Każda osoba uczestnicząca w badaniu ma rozmowę podsumowującą z lekarzem.
18: Ale całość już, tak?
19: Całość, tak. To nasze badania są w dużej mierze wykonywane przez techników, głównie przez elektroradiologów, ale nie tylko. Są to osoby wykształcone i bardzo dobrze przetrenowane, wykonują bardzo konkretnych badań i w związku z tym analizujemy wszystko razem i wtedy przekazujemy informacje. Jeżeli uczestnik, a pacjent lekarza POZ ma chęć, możemy przekazać też te informacje do lekarza rodzinnego. Większość osób woli samo wziąć te wszystkie wyniki badań i usłyszeć od lekarza naszego, związanego z badaniem, na co należy zwrócić uwagę.
18: Ale w standardzie, bo to jest kwestia mówienia, rozmowy, ale to czy w standardzie, że dostaje papierek?
19: Dostaje
18: to papierek. Zawsze, każdy, tak?
19: Każdy ma rozmowę i każdy dostaje papierek, bo my bardzo nie chcemy i uważamy za bardzo szkodliwe sytuacje, w której pacjent, w tym wypadku, kiedy jest to chory, albo uczestnik naszego badania, dostaje tylko papierek. Papierek nie może być wykładnikiem. To musi być rozmowa z interpretacją tych wyników.
18: No bo tak to siada do internetu, ciach, co to znaczy? O rany boskie, przerażony jest.
19: No właśnie, dlatego nie chcemy, żeby tak się działo, aczkolwiek musimy też wszystkich naszych uczniów informujemy, że mamy większy odsetek tak zwanych badań, które są pozytywne, ale fałszywie pozytywne, niż w tej takiej obserwacji diagnostycznej. Bo my bierzemy wszystkich. W związku z tym czasami coś, co się wydaje w tym pierwszym badaniu jako patologia, w kolejnym badaniu może być wykluczone. Stąd też my nie mówimy, że ktoś ma na 100% ma tą i tą, tą, tą chorobę. Tak? My mówimy, że ma prawdopodobnie tą chorobę i to wymaga podjęcia dalszych działań w kierunku potwierdzenia, weryfikacji. Różnie bywa z odpowiedzią naszych uczestników na te nasze sugestie.
18: Bo co mamy... do niektórych to już wiecie, bo oni już byli u was drugi raz i już wiecie, co oni z tym zrobili, z tą informacją.
19: No właśnie, niestety nie wszyscy wzięli to poważnie. Mieliśmy takie przypadki, gdzie poinformowaliśmy osoby, że na podstawie naszych badań uważamy, że ta osoba może mieć cukrzycę, że to jest to niemal pewne, powiedziałbym tak, tak, że, ta, tak, że mamy rozpoznanie cukrzycy. No i te osoby chyba sobie zlekceważyło, przyszły do nas po 6 latach z jeszcze bardziej rozregulowaną cukrzycą bez podjętego leczenia. Powiem szczerze, że to nie wyobrażałem sobie tego wcześniej, że to może być takie powiedziałbym, no, lekceważenie własnego zdrowia, bo wydaje mi się, że ktoś przyjdzie do nas, to będzie zainteresowany tym, żeby.
18: Ale cukrzyca nie boli.
19: No. I dlatego tak dużo je wykrywamy. Tak dużo wykrywamy, bo ponad 1/3 osób wszystkich, których wykryliśmy cukrzycę, nie wiedziała o tym wcześniej. W związku z tym tego typu choroby jak cukrzyca, jak nadciśnienie we wczesnej fazie nie bolą, nie dają objawów, w związku z tym należy je wykrywać do badań dodatkowych.
18: Ciekawi mnie taka rzecz banalna, jak w tym okresie, jak już to się skończy, to 15 lat, wzrośnie waga ciała ludzi.
19: No. My już widzimy. My już w ciągu tych 6 lat, podczas porównując te osoby, które badaliśmy na początku i na końcu naszego okresu, już widzimy pewne trendy, już widzimy pewien wzrost masy ciała, widzimy na przykład znaczący wzrost odsetka osób palących te papierosy elektroniczne i inne formy spożywania tytoniu, więc już pewne trendy nawet w tych krótkich 6 latach mogliśmy zauważyć rzeczywiście.
18: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał na platformie X, że rozmawiał wczoraj wieczorem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i obaj uzgodnili, że ostateczna forma porozumienia z Iranem musi wyeliminować zagrożenie nuklearne. Wcześniej Trump zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Teheranem. Zapewnił przy tym, że trwające negocjacje są konstruktywne. Siły obrony Ukrainy uderzyły w nocy w szereg obiektów rosyjskiej armii, w tym w nabrzeże przeznaczone do przeładunku ropy naftowej w terminalu Taman Neftegaz w rosyjskim obwodzie krasnodarskim, przekazał ukraiński sztab generalny. Terminal Taman Neftegaz jest jednym z kluczowych obiektów eksportu rosyjskiej ropy naftowej w regionie Morza Czarnego. Obiekt jest też wykorzystywany do zaopatrywania armii rosyjskiej. Premier Węgier Peter Modior oświadczył, że jego pensja zostanie obniżona do poziomu poniżej połowy obecnej. Dodał, że znacznie obniżone zostaną też wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. Węgierski premier zapowiedział też, że kadra kierownicza spółek państwowych, a także członkowie rad nadzorczych i doradczych również będą musieli się liczyć z obniżkami pensji.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Rozmawiamy o badaniach Białystok Plus, które w szerokich badaniach populacyjnych, czyli mieszkańców Białegostoku, a siedzimy w Zakładzie Medycyny, jesteśmy w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych. Tymi badaniami kieruje pan profesor Karol Kamiński, który siedzi vis-a-vis mnie. Ja przez moment pomyślałam o takiej rzeczy, że ta praktyka niczego nie mówimy, mogłabym ją, z pewnego punktu takiego etycznego nazwałabym ją trochę cyniczną, ale ona daje takie wyniki potem badań, jak ci ludzie żyją, takie niezaburzone, nie? No bo oni się nie zaczęli leczyć, bo nie wiedzieli. No albo się zaczęli, ale skądinąd się dowiedzieli. Taka refleksja.
2: To jest bardzo słuszna obserwacja. To musimy, każde badanie musi wyważyć, na ile jest badaniem naukowym i wtedy rzeczywiście każda informacja zaburza naszą obserwację, tak. A na ile my jako lekarze jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji. To jest kwestia etyczna. No. Więc tutaj rzeczywiście to bardzo trudne wyważenie między jednym a drugim.
15: A my tu głównie mówimy o takich parametrach biologiczno-fizycznych, prawda? Tak. A czy równocześnie są badane po prostu takie nasze cechy psychologiczne, psychiczne?
2: Więc mamy cały kompleks badań psychologicznych. Oceniamy w takim specjalnym skali Becka depresję, oceniamy jakość życia. Znaczy sam uczestnik ocenia w różnych skalach jakość swojego życia, w różnych aspektach, w różnych przestrzeniach. Mamy również szeroki wachlarz badań dotyczących pamięci i postrzegania. W pierwszej fazie używaliśmy 4 różnych skal pamięci. Teraz to ograniczyliśmy, ale rozszerzyliśmy na badania takie psychologiczne, na przykład badanie rozpoznawania emocji, kojarzenia twarzy. Są to takie badania, które mówią nam więcej o tym, jak my się starzejemy, jeżeli chodzi o nasz mózg. Bowiem, cóż, zdrowie to nie jest tylko zdrowie takie fizyczne, typu zdrowie, brak choroby serca czy brak cukrzycy, ale to jest to, jak jesteśmy, funkcjonujemy, jak funkcjonujemy w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie, na ile my jesteśmy w stanie wypełniać nasze również funkcje społeczne. I takie pytanie również mamy. Mamy cały panel badań społecznych, które oceniają to zdrowie właśnie z wielu punktów widzenia. Mamy też takim dodatkowym naszym badaniem, z którego korzysta mniej więcej nieco ponad 1/3 naszych uczestników, czyli badanie rezonansu magnetycznego. Badamy takich uczestników od głowy prawie do kolan. Bez substancji kontrastującej, w związku z tym nasze badanie nie jest w stanie wykryć wszystkie patologie, no ale z uwagi na to, że staramy się ograniczyć jakiekolwiek ryzyko, więc nie podajemy żadnego kontrastu, ale to również mówi nam chociażby o funkcji, w strukturze mózgu.
15: Możemy, ale ono początków choroby Alzheimera nie pokazuje.
2: My nie możemy pokazać wszystkich typowych zmian w chorobach Alzheimera, ale już na przykład możemy pokazać tak zwane zmiany naczyniopochodne, czyli te inne przyczyny demencji, demencji zwanej naczyniopochodnej, gdzie nawet mamy takie publikacje, których pokazujemy, że osoby, które są potencjalnie zdrowe, które się nie czują chore. Tak. Owszem, może mają trochę nadciśnienia, trochę mają hipercholesterolemii, większość ma stan przedcukrzycowy, przeciętny Polak, 50-latek. Już taka osoba ma w mózgu pewne zmiany, które sugerują, że tam dokonuje do pewnych pierwszych zmian naczyniopochodnych. Czyli krótko mówiąc, osoba, która czuje się dosyć zdrowa, ale już ma podwyższony cholesterol, już ma trochę nadciśnienia, już ma stan przedcukrzycowy, już może mieć pewne zmiany, które później mogą się pogłębiać. I te badania prowadzimy właśnie również przy współpracy z informatykami, z analitykami, z ludźmi, którzy używają właśnie metod sztucznej inteligencji do oceny obrazów, którzy pozwalają nam w sposób wiarygodny, powtarzalny ocenić wszystkie struktury mózgu. My w tej chwili mamy przeanalizowane ponad 1400 rezonansów i wszystkie struktury mózgu są bardzo dokładnie ocenione. I teraz odnosimy to właśnie do tych naszych problemów z innych, które znamy. Więc wydaje mi się, że tutaj będziemy w stanie z czasem zaobserwować, co wpływa na progresję tych zmian, co je przyspiesza, a być może co je spowalnia. Bo naszym celem jest wykrycie tego, co pozwoli nam żyć zdrowo.
15: No ale to teraz tak powiedzmy, wykrycie tego, co pozwoli nam żyć zdrowo. To tak, z punktu widzenia indywidualnego, to ja chciałabym dostać informację, co mogę zmodyfikować w swoim stylu życia, prawda? Z punktu widzenia takiego populacyjnego, systemowego, no to właśnie, co decydenci mogą zrobić, byśmy zmienili nasz styl życia? No, różne rzeczy to są, by populacja była zdrowsza. No bo gdzieś na końcu powstanie raport podsumowujący to. No i tak się zastanawiam, co państwo już jedzą, na co państwo są przygotowani. I porozmawiajmy chwilę właśnie, po co to, sprowadzając do konkretów właśnie to ogólne żyć długo i zdrowo?
2: No cóż, wydaje mi się, że nie powstanie jeden raport. Powstanie wiele różnych raportów, które na bieżąco też nadal tworzymy. Chociażby tworzymy w tej chwili takie narzędzie, które będzie prezentowało nasze wyniki badań dla różnych grup odbiorców. Będzie narzędzie dla naukowców, którzy będą mogli korzystać z naszych badań bardzo szybko, bardzo sprawnie, dla ogólnej populacji. Czyli każdy będzie mógł sobie wejść na naszą stronę za jakiś czas i zobaczyć, jak jego wyniki badań albo jak jego stan zdrowia plasuje się w populacji Białegostoku. Tak? Czy jest na górnych granicach, czy jest na dolnych granicach, jak to wygląda. Takie do samooceny. No i trzecie narzędzie, na którym pracujemy, narzędzie dla właśnie osób podejmujących decyzje, które będą mogły zobaczyć, w których miejscach w Białymstoku dochodzi do nagromadzenia różnych czynników ryzyka. Być może w których miejscach warto podjąć jakieś działania dotyczące czy infrastruktury, czy też...
15: A co pan rozumie przez to miejsce? Bo ja przez moment pomyślałam, a przecież tu nie różnicujecie. Osobnik, który mieszka w centrum miasta...
2: Różnicujemy.
15: Mamy
2: miejsce mieszkania każdej osoby. Aha. W związku z tym możemy powiedzieć, że na przykład w dzielnicy X mamy więcej osób, które mają problemy z nadwagą i otyłością. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. One mają taki profil psychologiczny, albo taki profil społeczny, albo taki wiek. W związku z tym my w ten sposób możemy przekazujemy na bieżąco, bo już stworzyliśmy dwie diagnozy społeczne dla Urzędu Miasta i regularnie co kilka lat tego typu podsumowania Urzędowi Miasta przekazujemy i oni później mogą podejmować decyzję. Okej, w najbliższym czasie potrzebujemy więcej być może działań w kierunku edukacji, nie wiem, aktywności fizycznej, albo Białystok bardzo rozwija chociażby ścieżki rowerowe i taką możliwość aktywnego spędzania czasu na powietrzu.
15: A nawiązując do mojej rozmowy z panem profesorem Kuźmą sprzed tygodnia, no to na przykład wnioski dla decydentów mogą być takie, że należy przyspieszyć wymianę pieców w tych w takim obwarzanku Białegostoku, gdzie ludzie mają indywidualne domy, nie?
2: Być może. No, minus naszego badania jest taki, że my mamy tylko mieszkańców Białegostoku, nie bierzemy pod uwagę...
15: Ja wiem, ale Warszawa na przykład, prawda, to pan wie zresztą, tak. Zresztą, że te dzielnice piękne, pożądane, ponieważ tam właśnie domki jednorodzinne mają gorsze powietrze niż samo centrum miasta. Tak. No dobrze, pan mówi za jakiś czas, no bo tak, wy jeszcze nie macie jakby tej drugiej fali przebadanej całej. Gdzie wy jesteście w tej chwili?
2: My w tej chwili jesteśmy po przebadaniu 540 osób drugiej fali, czyli już mamy 540 osób przebadanych po 6 latach od pierwszego badania. I w tej chwili właśnie staramy się podsumować tą grupę.
15: No dobrze, ale to nie czekacie, aż będziecie, a na ile liczycie, że w tej drugiej fali jednak wam się pojawi? Bo przepraszam, jeszcze przypomnijmy, pan powiedział 40 kilka procent odpowiedziało do 8 tysięcy.
2: 3500 osób przebadali.
15: 3500 była ta właśnie pierwsze badanie.
2: Tak, mniej więcej 3500 osób. Tak. My chcemy oczywiście przebadać, liczymy, że około 85% powinno nadwrócić. No. I to jest na podstawie tej pierwszej populacji, którą przebadaliśmy teraz. No. Dlaczego chcemy teraz? Ponieważ ta pierwsza populacja jest tą populacją, która była badana przed COVID-em jeszcze. Aha. I to ona ma też pewną specyficzną charakterystykę.
15: Gdyście zaczynali, to nie wiedzieliście, że będzie COVID.
2: Dokładnie tak. I w związku z tym ta grupa wydaje mi się być bardzo już interesująca. Ona, ponieważ myśmy...
15: Tam była, przepraszam bardzo, na śmiertelność osób starszych, nie?
2: Chociażby, tak. W związku z tym, że mamy tą grupę, która już myśmy losowali sukcesywnie, w związku z tym ta każda z tych grup rocznych jest, tak jak mówiłem, reprezentatywna dla populacji ogólnej. W związku z tym ta grupa też jest reprezentatywna i już możemy pewne wnioski wyciągać. Jeżeli chodzi o poszczególne raporty, to my robimy je na podstawie znów dwóch mniej więcej lat, które przeprowadzamy na podstawie tak zwanego takiego snapshotu, takiego cross-sectional, jak to mówimy, badania przekrojowego, czyli to, co zbadaliśmy w ciągu dwóch lat, taki wygląda sytuacja i ten raport przedstawiamy właśnie chociażby Urzędowi Miasta. Mieliśmy takie, dwa raporty, które pokazywały, co było w 2018 roku i teraz w 2023-2024. I myślę, że każdy kolejny okres czasu będzie generował kolejne sytuacje. Równocześnie staramy się wykorzystać nasze dane do bardzo zróżnicowanego wykorzystania, chociażby dla tych decydentów, dla tych form pokazywania, chociażby graficznego czy geograficznego. My możemy też to zestawić chociażby z mapami hałasu, bo mamy jeszcze mapy hałasu, mapami zanieczyszczenia. Więc to jest, wykorzystanie tych danych jest bardzo różnorodne. I mamy wielu pracujących z nami naukowców z całej Polski, również z Europy i serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby współpracować, chciałyby te dane analizować i nawet czy to porównać ze swoimi danymi, czy też przeanalizować pod jakimś kątem i każda z tych informacji daje możliwość wykorzystania w jakimś celu, który będzie poprawiał nasze funkcjonowanie.
15: Już teraz, by zrobić też to trzecie badanie, prawda? Po okresie 15 lat. Śpicie spokojnie, nie jest tak, że przyjdą ci decydenci i powiedzą, ale nie ma pieniędzy.
2: Oczywiście, że się boimy, bo my jesteśmy finansowani z Funduszu Agencji Badań Medycznych. W tej chwili te nasze właśnie obserwacje odległe. O ile pierwsze badania były finansowane głównie z pieniędzy uczelni, to kolejne udało nam się zdobyć grant. Oczywiście boimy się, że zostanie finansowanie w jakiś sposób zatrzymane. Natomiast bez tego typu badań właśnie długoterminowych, przez wiele lat w Polsce nie było możliwości finansowania badań długoterminowych. Bez badań długoterminowych nie ma możliwości rozwoju nauki i ma możliwość mówienia o rozwoju badań długowieczności. Jeżeli wszystkie badania muszą się skończyć w ciągu 3 lat, to o jakiej obserwacji mówimy? Pamiętajmy, że takie kluczowe badania, sztandarowe badania populacyjne, nazywamy je badaniem Framingham, które objęło niewielką miejscowość w pobliżu Bostonu. Rozpoczęło się w latach 50. Toczy się do tej pory. To badanie dało nam informację na temat roli cholesterolu w chorobach serca, roli nadciśnienia w chorobach serca. Na tej podstawie mamy uratowano wiele dziesiątek milionów istnień ludzkich. Natomiast gdyby ktoś nie powiedział, budujemy takie badanie, obserwujemy tę populację, teraz ich dzieci, to przecież byśmy nigdzie nie dotarli. Musimy myśleć perspektywicznie, nie możemy sobie pozwolić na to, że wszystko ma dać wyniki w ciągu 3 lat, bo wtedy będziemy tylko przemykali po powierzchni. My w ramach naszych badań też podjęliśmy działania w kierunku oceny dzieci naszych uczestników. W związku z tym poza tymi uczestnikami, tej grupą 3,5 tysiąca, w ramach tego grantu badamy 600 dzieci, uczestników naszych badań. Dzięki czemu po pierwsze będziemy wiedzieli, jak wygląda populacja nastolatków, bo to są osoby, dzieci między 11 a 16 rokiem życia, jakie problemy zdrowotne są w tej grupie, a po drugie, w jaki sposób jest związek pomiędzy stanem zdrowia rodziców, a stanem zdrowia dzieci.
15: No tak, bardzo, bardzo ciekawe. No nic, to trzeba śledzić.
2: Zapraszamy
15: spotykać się regularnie z Państwem po prostu i bywać tutaj w Centrum Futrif w Białymstoku.
2: Serdecznie zapraszam.
15: Dziękuję bardzo. Pan profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Kardiologii, kierownik także Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych był z nami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
16: Już po godzinie 19:00 audycja przy niedzieli o sporcie, w której tematem głównym będzie piłka nożna. Najpierw Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna podsumuje zakończoną wczoraj ekstraklasę rozgrywki, w których najlepsza okazała się drużyna Lecha Poznań. Będziemy także rozmawiać z trenerką roku, wywodzącą się z koszykówki 3x3. Edyta Koryzna będzie z nami. Wreszcie spojrzymy na sport z marketingowego i zarządczego punktu widzenia. Profesor Robert Kozielski będzie naszym gościem po godzinie 20:00. Przemysław Iwańczyk, usłyszymy się już po informacjach Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Specjalny zespół szuka sprawców fałszywych alarmów. Po ostatnim z nich służby interweniowały w domu rodziny prezydenta. Łódzka oczyszczalnia ścieków chce być niezależna energetycznie i stawia na energię z OZE. Pierwszy dzień turnieju i pierwsze sukcesy Polek. Dwie zawodniczki awansowały do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, próbuje ustalić specjalnie powołany zespół, a jak podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, więcej w tej sprawie będzie wiadomo w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jak mówił Czesław Mroczek, po odprawie premiera ze służbami działania policji są zaawansowane.
14: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
13: Po, jak się okazało, fałszywym alarmie, służby pod nieobecności domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Informacje o rzekomym pożarze strażacy dostali SMS-owo. O akcji opowiada komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
15: Jedno z okien było przejrzyste, można było zobaczyć, że obieg wewnątrz nie jest zadymiony. Jednakże po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. I tutaj kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu.
13: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Po politycy opozycji po fali alarmów i interwencji mówią o kompromitacji służb i domagają się dymisji szefów MSWiA. Łódzka oczyszczalnia ścieków inwestuje w odnawialne źródła energii. List intencyjny w sprawie powstania tam biogazowni i biometanowni podpisali podczas 4. Samorządowego Kongresu Klimatycznego w

0: Łodzi, przedstawiciele miasta i firmy Veolia. Instalacja wytwarzać ma m.in. biogaz, który trafić ma do miejskiej sieci gazowej, mówi Anna Kędziora-Szwagrzak z firmy Veolia.
1: Energetyka dzisiaj musi się bardzo zmieniać. Pamiętamy o tym, że wydarzenia ostatniej dekady pokazują, że zima może być bronią, energia może być bronią.
0: Inwestycja to też krok na drodze do uzyskania przez oczyszczalnie do 2045 roku niezależności energetycznej, do czego zobowiązują unijne przepisy. Instalacja wytwarzać ma rocznie niemal 70 MWh energii, co odpowiada zapotrzebowaniu około 14 tysięcy gospodarstw domowych. Na inwestycji skorzystać też mają mieszkańcy Pabianic, Konstantynowa, Ksawerowa i Nowosolnej. Dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do miast i jest to tematem weekendów TOK FM. Postępująca urbanizacja sprawia, że na osiedlach spotykamy dziki, sarny czy łosie, by lepiej radzić sobie z nieproszonymi gośćmi. Samorządy powołują ekopatrole. Tak jest na przykład w Toruniu, gdzie strażnicy miejscy interweniują kilkaset razy w roku. Więcej na ten temat Agnieszka Wynarska.
2: Najwięcej interwencji dotyczy ptaków. Wiosną i latem chodzi głównie o podloty, wyjaśnia strażnik Wojciech Swinarski.
3: Ptaki uczą się latać, w związku z tym jest poza gniazdem. No i w większości osób wydaje się, że no przecież zostało wyrzucone z gniazda, nie poradzi sobie i należy niezwłocznie podjąć.
2: Leśniczka honorowa ta Galczewska radzi, by piskląt nie zabierać.
4: Ta opieka rodziców, karmienie, doglądanie ich i bronienie również, jeżeli rodzic stwierdzi, że jego potomstwo jest zagrożone, ciągle trwa. Jeżeli przechadzając się na przykład po parku czy po terenie leśnym spotkamy takie piskle, proszę mi wierzyć, że ono nie jest porzucone i nie jest bez opieki.
2: Pomocy człowieka na pewno potrzebują z kolei ptaki ze złamanym skrzydłem. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: I Magdalinet i Magdalena French awansowały do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Obydwa mecze naszych tenisistek w Paryżu nie obyły się bez dramatów. Linet grała prawie 3 godziny, a walczyła nie tylko z rywalką, młodą Czeszką Terezą Walentową, ale też z własnym ciałem, mówi Agnieszka Radwańska, która jest w Paryżu w sztabie Linet, a także jako ekspertka Eurosportu.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Myślę, że dzisiaj na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko. Od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Po dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy, po dobry serwis, troszkę znowu wycofanie się, po skurcze, po problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu.
0: Z kolei Magdalena French awansowała do drugiej rundy po kreczu Eleny Gabrieli Rousset. Rumunka przegrała pierwszy set 6-7, mecz poddała w drugim secie przy stanie 1-2. Jutro w Paryżu mecze Igi Świątek, Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Turniej pokazuje Eurosport. Lechia Gdańsk walczy o odzyskanie ujemnych punktów. Klub, który wczoraj spadł z piłkarskiej ekstraklasy, oświadczył, że sprawa 5 ujemnych punktów, z którymi w związku z zaległościami finansowymi klub rozpoczął sezon 2025-26, pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przez Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie. Piłkarze z Gdańska z dorobkiem 38 punktów zajęli 16 miejsce w tabeli ekstraklasy, co oznacza spadek. Do bezpiecznej strefy zabrakło im 3 punktów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 19.20. Teraz jeszcze pogoda. Do wieczora od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną, Podolne, Śląski i Opolszczyznę mogą wystąpić burze. W nocy tylko na południowym wschodzie oraz południu początkowo więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze. Poniedziałek przed nami z dużą ilością słońca. Na przeważającym obszarze termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej, 16 do 18, będzie lokalnie nad samym morzem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, zapraszam na nasz dwugodzinny program traktujący rzecz jasna o sporcie. Dzisiaj będzie sporo piłki nożnej, ale nie w znakomitej większości. Proszę być gotowym, że poruszymy także inne tematy. Maciej Stępurski jest wydawcą tego programu, a realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Pierwszym naszym gościem jest Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry Pawle, kłaniam się.
8: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
7: Czy odetchnąłeś już po wczorajszym finiszu Ekstraklasy, po tych emocjach, które towarzyszyły tej ostatniej kolejce? W 9 spotkaniach ważyły się losy zarówno miejsc pucharowych, wicemistrzostwa Polski, jak i tego, co dotyczy utrzymania. Mieliśmy jedną jeszcze zagadkę, kto jako trzeci zespół obok Termaliki Nieciecza oraz Arki Gdynia opuści elitę. Jak to wyglądało twoim okiem?
8: Generalnie ta multiliga była świetnym podsumowaniem tego sezonu, bo dużo się działo i ten sezon w zasadzie możemy sprowadzić i tą ostatnią kolejkę do takiej maksymy, że spodziewaj się niespodziewanego, bo myślę, że nikt nie zakładał ani takiego scenariusza ostatniej kolejki, jak i takiego scenariusza całego sezonu, bo to, że do ostatniej kolejki klub, który wydał 100 milionów złotych na transfery, walczył o przeżycie, to myślę, że tego nikt by absolutnie nie wymyślił, że Lechia Gdańsk chwalona za ofensywę, bo to przecież jest drugi najskuteczniejszy zespół minionego sezonu obok Lecha Poznań, spadnie z ligi, bo strzeliła 62 gole, tyle samo co Kolejosz, ale straciła aż 65 i John Carver, który zbierał mnóstwo pochwał przez długie tygodnie tego sezonu, ostatecznie tematu nie dowiózł i pewnie ten temat 5 punktów gdzieś tam się też będzie przewijał, natomiast znaczną większość sezonu dyskutowaliśmy na temat tych odjętych punktów w kontekście tego, że to może być dorobek, którego biało-zielonym zabraknie w walce o europejskie puchary. Natomiast stało się to, co się stało i Lechia poleciała z ligi. I tutaj też bardzo duże słowa uznania dla Brukbetu Termaliki i Marcina Brosza na czele, bo mimo tego, że Słoniki już jakiś czas temu spadły z Ekstraklasy, to po tym oficjalnym spadku nie odpuszczały i napsuły krwi Legii, ograły Arkę, ograły teraz Lechię, pociągnęły za sobą właśnie na zaplecze, więc taki naprawdę duch sportowy, taki jakiego ja bym sobie życzył, że tu nie będzie żadnego odpoczywania, plażowania w tych ostatnich kolejkach, uważania na siebie i myślami, nikt nie był przy wakacjach, to naprawdę tu chciałbym pochwalić też Nieciecza. Natomiast co do tej multiligi wczorajszej, to scenariusza takiego, że Pogoń Szczecin straci bramkarza w 90. chyba czwartej minucie i będzie grała jednego mniej, bo nie mając już zmian do przeprowadzenia, bo limit zmianowy został wykorzystany przez trenera Tomasberga i Filip Czujić, meldujący się w bramce, tracący gola w zasadzie po strzale taki, który bramkarz myślę, że nawet juniorów czy tramkarzy by pewnie obronił, zajmujący się tym fachem już od wielu, wielu lat, to jest coś, co się myślę, że nikomu absolutnie nie śniło, i jest podsumowaniem, taką kropką nad i przy tym sezonie szalonym, pełnym emocji, pełnym zakrętu, ale też sezonu świetnego pod kątem frekwencji, jeżeli chodzi o taką nawet modę na ekstraklasę, to uważam, że ona już zapanowała na dobre.
9: Wiesz co, omówimy sobie poszczególne... Gdzie ty byłeś wczoraj?
8: Ja byłem wczoraj w Warszawie, panie kolego, i obserwowałem, jak przez kilkadziesiąt minut Legia Warszawa cieszyła się z europejskich pucharów, bo to scenariusz, na który pewnie jeszcze kilka tygodni temu widziałem wyliczenia różnych algorytmów, to by wahały się od 1-2%, że Legia ma szansę na europejskie puchary. Natomiast w tej tabeli na żywo przez kilkadziesiąt minut Legia zajmowała 5. miejsce, które dawało europejskie puchary. Natomiast wczoraj na Łazienkowskiej była smutna atmosfera mniej więcej od 70. minuty, czyli jeszcze przed golem Gieksy w Szczecinie, bo oczywiście też wielu kibiców siedziało z telefonami w rękach i nie tylko kibiców, bo i pod trybuną prasową jest przecież loża centralna, loża prezydencka, w której zasiada Marcin Herra, w której zasiada Dariusz Mioduski i zarząd Legii Warszawa, więc tam podejrzewam, że też było na bieżąco odświeżanie tego, co się dzieje w Szczecinie. Natomiast bardzo smutna wczoraj informacja, ponieważ jeden z kibiców Motoru Lublin, który dotarł do Warszawy, zasłabł, został przewieziony do szpitala. I niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, więc tu wyrazy współczucia z tego miejsca dla całej społeczności Motoru. I te ostatnie 15-20 minut już doping nie był prowadzony. I zarówno z jednej, jak i z drugiej strony był duży, duży taki szacunek oddany temu kibicowi, więc myślę, że też wtedy wszyscy na spokojnie śledzili to, co się działo w Szczecinie i ja byłem w Warszawie, doświadczyłem tego osobiście.
9: Nie mam zdolności też aspiracji kaznodziejskich, natomiast ta starobiblijna, a właściwie biblijna, nie starobiblijna, zasada odnosząca się do spraw najwyższych no, znalazła swoje potwierdzenie także w futbolu, że pycha zostanie ukarana, a pokora jest nagrodzona. Mam na myśli kibiców fetujących gramy w pucharach. To jest takim wiralem ciągnie się teraz ten obrazek przez media społecznościowe kibiców Legii.
8: Tak, to prawda. No, pycha kroczy przed upadkiem i to jest maksyma, którą ja się też często w życiu kieruję, więc no, ona tutaj miała zastosowanie w tym życiu, no, ale to mówię, to jest... Generalnie mam wrażenie, że Ekstraklasa co roku uczy takiej pokory i coraz więcej osób tak już dojrzewających i trzeźwo myślących zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu choćby, nie wiem, ruchów transferowych oceniać po kwotach wydanych na konkretnych piłkarzy, bo ci najdrożsi są im stawiane największe wymagania i słusznie, natomiast oni no, nie dowożą. Ci, którzy są skreślani non-stop gdzieś tam, przebudowywani i tak dalej, jakoś sobie radzą i lepią te zespoły i walczą cały czas o czołowe lokaty. Mam tu na myśli przede wszystkim Jagiellonię, Białystok. Ci, którzy pracują w ciszy i pokorze, czyli Górnik Zabrze, notują naprawdę najlepszy sezon od kilkudziesięciu lat, bo i zdobyty Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polskie, no start w eliminacjach Ligi Mistrzów, więc przypominają się te piękne czasy z lat 70., kiedy Górnik przecież toczył wspaniałe boje w europejskich pucharach. No gdzieś to wszystko odżywa w pamięci. No Gieksa Katowice, która przecież też zimowała obok Legii Warszawa, miała jeden punkt więcej, no i skończyła tą tabelę końcową z jednym oczkiem więcej od wojskowych. Melduje się też po 20 kilku latach w Europie. To są rzeczy, których pewnie przed sezonem nikt by nie wymyślił. No. Jeżeli ja dzisiaj patrzę na tabelę, zresztą mieliśmy, Przemek, obaj przyjemność sobie, takie były noworoczne wróżby, nie wiem, czy pamiętasz sobie, je rozpisywaliśmy.
9: Nie pamiętam, chyba... opowiadaj. A to na antenie chyba, telewizyjnej chyba to zrobiliśmy.
8: Tak jest, to było na antenie telewizyjnej i chyba ani ja, ani ty końcowych rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o mistrza, o spadkowiczów, w sumie o pucharowiczów, o zdobywcę Pucharu Polski, chyba nic nie trafiliśmy.
9: A pamiętasz to? Jak to wyglądało z naszej strony?
8: Wiesz co, ja chyba mistrzostwo wręczałem Jagiellonii Tyrakowowi, jakoś tak było, czy odwrotnie. Ale Lecha chyba żaden z nas nie wskazywał. Górnik Zabrze w Europie chyba też się gdzieś u nas nie przewinął. Byliśmy wtedy też zachłyśnięci troszeczkę Wisłą Płock, że to może być ta rewelacja, która namiesza w czołówce. Brookbet i Arkę wydaje mi się, że mogło udać nam się trafić, ale nie pamiętam, kogo wskazywaliśmy na trzeciego spadkowicza. Ja zdobywcę Pucharu Polski widziałem w Kolejorzu i też się pomyliłem, ale to mówię tutaj. Z logiką ten sezon, który się zakończył wczoraj, no, niewiele miał wspólnego, ale ja się cieszę, bo w piłce chodzi o emocje, bo to, że na wszystkie stadiony były wyprzedane bilety, że 4 miliony ludzi zasiadło łącznie na trybunach przez cały sezon, to są rzeczy, o których my będziemy dyskutować. A teraz, już po przypieczętowanym awansie Wisły Kraków i Śląska Wrocław z Betclic pierwszej ligi, uważam, że szansa na pobicie tego rekordu, tej frekwencji będzie naprawdę niepowtarzalna w sezonie kolejnym.
9: Pawle, pewnie nie zdążysz w trakcie informacji Radia Tok FM odtworzyć tego naszego wróżbiarskiego przedpołudnia, bo pamiętam, że to miało miejsce przed południem, ale zobowiązuję cię pół żartem, pół serio. Dobrze. Do tego, żebyś to otworzył i w mediach społecznościowych opublikował, jak bardzo się myliliśmy. Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna jest moim państwa gościem. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach Radia Tok FM, na które państwa teraz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha polecił ukraińskim misjom przy organizacjach międzynarodowych domagać się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, posiedzenia Forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dziedzinie bezpieczeństwa i stałej Rady OBWE w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Według szefa MSZ Ukrainy przywódca Rosji Władimir Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. Minionej nocy w wyniku ataku rosyjskiego m.in. na Kijów zginęły 4, a ponad 70 osób zostało rannych. Ukrainiec, który w piątek wjechał samochodem pod morskie oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na 5 lat, przekazał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła natomiast, że mężczyzna opuścił Polskę i wrócił do Ukrainy. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa po ostatniej kolejce pierwszej ligi dołączyły do wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów i w barażach powalczą o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Bezpośrednią przepustkę do wyższej klasy rozgrywkowej już wcześniej wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Wracamy do naszej rozmowy z Pawłem Gołaszewskim z tygodnika Piłka Nożna. Pawle, dzień dobry.
9: Kłaniam się raz jeszcze.
8: Podsumowujemy sezon w Ekstraklasie, szalony sezon w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę, jak wiele działo się, że właściwie kluby, podobnie jak w Hiszpanii zresztą, które były o krok od pucharów, Vida Legia, jeszcze chwilę temu drżały o tym, przed tym, czy nie spadną z elity. Ja w ogóle patrzę na ten sezon jako na jedno wielkie szaleństwo i tak to szaleństwo dotyczy właściwie każdego klubu, natomiast jest jedna prawidłowość. Kluby, które decydowały się utrzymywać tych samych trenerów przez cały sezon, zakwalifikowały się do pucharów. Wyjątkiem jest jedynie Raków Częstochowa. Pozostałe, czyli i Lech Poznań, i Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i GKS-u, i GKS Katowice, to są zespoły, które no, były wytrwałe w swojej filozofii.
9: Tak, to prawda. I to są zespoły, które choćby GKS-a no, miała bardzo trudny moment w jesienią i wtedy władze klubu wytrzymały to ciśnienie, bo nawet się nie mówiło nic o tym, żeby Rafał Górak przestał pracować i on stworzył taką naprawdę fantastyczną...
8: Jest polski Giru, proszę od niego ręce precz.
9: Tak, to prawda, też wydobył potencjał, jeżeli chodzi o konkretnych zawodników, bo myślę, że dla takich chłopaków, bo my zachwycamy się jako ludzie zajmujący się ekstraklasą Bartkiem Nowakiem, natomiast o potencjale Bartka Nowaka, no wiemy, myślę, że jeszcze z czasów, kiedy on występował w Stali Mielec, w Górniku Zabrze i w Rakowie Częstochowej, wiedzieliśmy doskonale, że ten chłopak potrafi grać w piłkę, choć grał wspaniale w minionym sezonie i mam szczerą nadzieję, że w poniedziałek sięgnie po nagrodę dla najlepszego piłkarza naszej ligi na gali Ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o takich chłopaków, jak nie wiem, choćby Arkadiusz Jędrych, Marcin Wasielewski, jak Lukas Klemens, no oni przeżywają, uważam, na najpiękniejsze chwile w swoich karierach. To są już zawodnicy bardzo doświadczeni. Natomiast to, że dzisiaj naprawdę Gieksa zajmuje 5. miejsce, okej, oni nie kończą z medalami na szyi tego sezonu. Natomiast no, sam fakt, że będziesz się przygotowywał do meczów w europejskich pucharach, Gieksa będzie rozstawiona chyba w rundzie drugiej eliminacji, więc też jest szansa no, pojechać do... zagrać dwumecz, w którym jeszcze wygrasz w tej Europie. I to też myślę, że może być dla nich takim no, świetnym przeżyciem, ale Gieksa grała efektownie, grała efektywnie. Naprawdę, mecze GKS-u Katowice, to była świetna rozrywka przez ten sezon. Myślę, że tak od końcówki jesieni, a wiosną to już szczególnie. Kto włączał mecz Gieksy, to na pewno nie mógł się nudzić.
8: Patrzymy też na ten świat piłki nożnej naszej klubowej przez pryzmat ruchów Widzewa, który wydał krocie, by do ostatniej kolejki drżeć o utrzymanie, który zatrudniał 4 trenerów i dopiero ten ostatni, któremu pozwolono popracować w 11 meczach, no, dał oddech ulgi całemu światu kibiców Widzewa. To jest pewien paradoks, który potwierdza tylko tezę, że w futbolu gigantyczne pieniądze nie oznaczają sukcesu.
9: No to prawda. Mam takie wrażenie, że u nas w Ekstraklasie to jest tak, że ci zawodnicy, za których najwięcej się zapłaciło, no jednak nie spełniają do końca tych oczekiwań i Widzew, który płacił krocie choćby za Osmana Bukariego, za Andiego Zekiriego, gdzie te ruchy miały być takim efektem wow, czymś, co sprawi, że Widzew będzie się biło o czołowe lokaty, to tak naprawdę to wszystko pokazało, że tutaj nie kwoty, nie CV, nie liczby z poprzednich klubów i tak dalej, to nie to odgrywa rolę w Ekstraklasie. W Ekstraklasie musisz dobrze się zaadaptować do zespołu, musisz dobrze wejść w to środowisko i tej lidze się przedstawić. Jeżeli chodzi o Widzew, no to naprawdę to były szalone, bardzo szalone te dwa okienka. Też jestem ciekaw, czy Robert Dobrzycki wyciągnie tutaj konsekwencje w postaci jakichś konkretnych zwolnień, jeżeli chodzi o pion sportowy, i mam na myśli tutaj Dariusza Adamczuka i Piotra Burlikowskiego, chociaż też cały czas się plotkuje w naszym dziennikarskim środowisku, że Maciej Skorża to może być kandydat do pracy przy Alei Piłsudskiego.
8: Natomiast czyli co, szaleństwa ciąg dalszy chcesz powiedzieć? Kolejny
9: właśnie,
8: trener?
9: Znaczy, o tym się plotkuje, natomiast ja jestem zwolennikiem i z tego, co gdzieś tam też zasięgałem języka, to utrzymanie miało sprawić, że Aleksander Wukowicz będzie jednak kontynuował swoją misję w sercu Łodzi, więc ja jestem ciekaw, jak to się wszystko zakończy, bo myślę, że te decyzje, jeżeli będą zapadały, no to one będą zapadały jeszcze pewnie w tym tygodniu. I tu będzie kwestia tego, czy będzie próba znowu zrobienia efektu wow, że super nazwisko i tak dalej, no bo wiemy, jaką pozycję dzisiaj w polskiej piłce ma Maciej Skorża, czy jednak to będzie taki czas, że nie, spokojnie, okej, to był szalony sezon, ale my potrzebujemy trochę spokoju i wydaje mi się, że Aleksander Wukowicz jest akurat kandydatem i w zasadzie, no jest trenerem, nie kandydatem na trenera, jest trenerem, który ten spokój gwarantuje.
8: To wróćmy do tego trenerskiego świadka. Wygląda na to, że ta karuzela zarówno na poziomie Ekstraklasy, jak i pierwszej ligi, ale zostawmy pierwszą ligę dzisiaj, może zakręcić się na nowo i tak sobie wypisałem przed naszą rozmową, w ilu ośrodkach może zmienić się trener. I to tak, pomijam spadkowiczów, czyli Arkę i Lechię, gdzie już zadeklarowano, że do takiej zmiany dojdzie. Pewni swojej przyszłości nie może być właśnie Aleksander Wukowicz w Łodzi. Nie wiadomo, co z Wisłą Płock, bo nie wiadomo, czy Mariusz Misiura nie zmieni klubu. Nie wiadomo, co z Koroną Kielce, bo wiadomo, że na miejsce Jacka Zielińskiego jest dwóch innych kandydatów, między innymi Piotr Stokowiec. Nie wiadomo, co w Motorze Lublin, bo trener Stolarski przymierzany jest do innych zespołów. Nie wiadomo, co w Szczecinie, bo przecież charyzmatyczny właściciel Pogoni no, lubi pozmieniać. I tak dalej, i tak dalej. W Wiśle Kraków, która awansowała z przytupem do Ekstraklasy, też nie wiadomo, czy zostanie Mariusz Job. O co tutaj chodzi?
9: Jeszcze do tej układanki bym wrzucił Adriana Siemieńca, bo też ta klauzula o tym, że może pracować za granicą, że zagraniczny klub może go wykupić za Jagiellonię Białystok. też została wpisana nie bez powodu, więc faktycznie ta lista klubów jest całkiem spora. Ja jeszcze o tym się nie mówi, natomiast też jestem ciekaw, jak w Krakowi będzie funkcjonował Bartosz Grzelak, bo miałem znacznie większe oczekiwania i to wejście na razie ma średnie, by nie powiedzieć słabe.
8: No ale wiesz, że Paweł, wchodzisz na plac budowy w momencie, kiedy może ci się ta budowa zawalić, tak? Pytanie, no, czy to tak, jest już to pole do oceny.
9: Natomiast patrząc na wystąpienia publiczne trenera i tak dalej, uważam, że to ciekawy trener z ciekawymi wynikami z przeszłości. Natomiast spodziewałem się więcej. Po prostu może ja patrzyłem zbyt pozytywnie na tę historię.
8: On dopiero, on został na 5 meczów trenerem.
9: A ile wygrał, Przemek?
8: No, 5 punktów zebrał w tych meczach.
9: No właśnie.
8: Czyli 5 remisów.
9: To prawda. Więc no, tutaj gdzieś to wszystko się, mówię, kotłuje i będzie zmieniało. I wydaje mi się, że w tym składzie osobowym, trenerskim, jaki jest dzisiaj, patrząc na drużyny, które w Ekstraklasie zagrają, to nie przystąpimy do okresu przygotowawczego tego letniego. Drużyny będą wracały pewnie w drugiej połowie czerwca do pracy, do treningów, ale zakładam, że do tych zmian może dojść. Też słyszałem o tym, że Mariusz Misiura gdzieś ma na stole oferty, że do takiego transferu trenerskiego może faktycznie dojść. No, w Koronie Kielce ta sytuacja też jest ciekawa, bo nie wiadomo przede wszystkim, kto będzie dyrektorem sportowym Korony Kielce, bo mówi się o tym, że może taką rolę pełnić Marek Śledź. Było wymieniane nazwisko Pawła Goleńskiego. Ja też słyszałem o przesunięciu Jakuba Drysia, który jest dzisiaj odpowiedzialny za scouting i mógłby też pełnić te funkcje dyrektora sportowego. I wiem, że ta decyzja ma zapaść no, w tym najbliższym tygodniu, na kogo ostatecznie właściciel postawi. Podobno się bardzo mocno waha i też rozważają różne ruchy, jeżeli chodzi o trenera, choć w tym minionym tygodniu słyszałem też bardzo takim najbardziej realnym scenariuszu, tak powinienem powiedzieć, jakim byłoby pozostanie po prostu Jacka Zielińskiego na tym stanowisku.
8: Dobrze, to w takim razie jeszcze zapytam cię o takie personalne odkrycia, ale też i flopy, jeśli chodzi o samych piłkarzy. No, mnie do głowy oczywiście przychodzi wspomniany przez ciebie Nowak, ale też i cały zastęp młodzieży z Wojciechem Mońką na czele.
9: Jeżeli odkrycie, to ja bez dwóch zdań wskazuję Wojciecha Mońkę. My mamy kategorię odkrycia roku w plebiscycie piłki nożnej, który jest plebiscytem rocznym, ale wydaje mi się, że na dzisiaj, na 24 maja, to absolutnie Wojtek jest no, murowanym faworytem, jeżeli chodzi o osiągnięcie po statuetkę w tej kategorii, bo wyglądał świetnie, wyglądał na zawodnika nie jakby dopiero zdawał maturę, tylko jakby on tę maturę zdawał z 10 lat temu. I absolutnie no, w Ekstraklasie był znakomity, był kluczową postacią kolejorza w walce o ten tytuł mistrzowski. To jego wejście do składu ustabilizowało defensywę, więc no, w kategorii takiego odkrycia to myślę, że bez dwóch zdań Wojciech Mońka jest dzisiaj po prostu taki no, bezkonkurencyjny, bym powiedział. Jeżeli chodzi o rozczarowania, no to zdecydowanie te duże transfery. No, mam na myśli to Osmana Bukariego z Widzewa Łódź, Andiego Zekiriego, który miał świetne CV, którym był nazywany przez kibiców Widzewa tą brakującą perłą w Koronie. No i okazuje się, że też musiał ustąpić miejsca w walce o skład Sebastianowi Bergierowi, który był zdecydowanie lepszym napastnikiem aniżeli Zekiri. No ale skoro o napastnikach mowa, no to też nie możemy zapominać o Milecie Rajowiczu. Natomiast takim dla mnie też rozczarowaniem bardzo dużym, z którym ja wiązałem bardzo duże nadzieje, był Kasper Urbański. Bo to zawodnik, którego znaliśmy, który przecież czarował na Mistrzostwach Europy 2 lata temu, który grał rok, czy 2 lata temu też na stadionie Liverpoolu i słyszał hymn Ligi Mistrzów grany i to nie z perspektywy trybun, tylko z perspektywy czynnego zawodnika. No i Kacper Urbański no, też jest dla mnie takim zawodem osobistym, bo miałem bardzo duże oczekiwania w stosunku do tego chłopaka też.
8: Ale to poczekaj, przepraszam, zapytam cię, czy wypowiedź trenera Marka Papszona o osobistym rozczarowaniu, że nie udało się tego zawodnika postawić na nogi, a także zmiana agencji przez tego gracza,
9: właśnie,
8: o czym poinformował wczoraj.
9: Właśnie nie będzie zmiany agencji, bo ja sprawdziłem ten temat głębiej, jeżeli chodzi. To są ci sami ludzie działający pod innym szyldem.
8: Okej, okay, czyli to nie zwiastuje w ogóle transferu, tak?
9: To znaczy ten argument odpada, jeżeli chodzi o Kacpra Urbańskiego w kontekście ewentualnego transferu. Natomiast Kacper Urbański też jest zawodnikiem bardzo dobrze opłacanym. Legia będzie miała budżet płacowy na zawodników o 20 milionów złotych mniejszy, aniżeli w sezonie obecnym. Więc jeżeli przyjdzie odpowiednia oferta, to myślę, że Legia z niej skorzysta.
8: Co jeszcze czeka nas latem, jeśli chodzi o takie wymiany, o ten rynek transferowy, już pomijając trenerów, o których mówiliśmy, skupiając się na samych piłkarzach? Rewolucja w Legii, pożegnanie 5 piłkarzy?
9: No, co najmniej 5, ja bym powiedział, bo jeszcze cały czas pod znakiem zapytania przyszłość Artura Jędrzejczyka i Jeana Pierre'a Messame. Rewolucja w Legii też w gabinetach, no bo odejdzie Michał Żewłakow. Rewolucja kadrowa, no bo też Legia tych piłkarzy nowych będzie musiała sprowadzić, by jednak walczyć i skorzystać, no powiedzmy w cudzysłowie, z tego atutu gry raz w tygodniu, bo tu będzie musiała Legia z tego wycisnąć absolutnie maksimum. Jestem ciekaw Jagiellonii Białystok, w której też szykuje się kolejna przebudowa i też pytanie, bo też trwają dyskusje i plotki na temat przyszłości nie tylko Adriana Siemieńca, ale też Łukasza Masłowskiego, który jest przecież łączony z Widzewem Łódź. Lech Poznań, no to przede wszystkim wykup Luisa Palmy, to też jest temat, który myślę, że od kilkunastu tygodni grzeje kibiców i też te dyskusje są. Plus, czy Lech pójdzie grubo, mówiąc kolokwialnie, na rynku transferowym i powalczy o Ligę Mistrzów. Nie, z Frederiksen na tej konferencji, na której podpisywał nową umowę z kolejorzem, wysyłał takie, mam wrażenie, sygnały, że tu ma takie zapewnienie i obietnice ze strony działaczy, że ta kadra będzie jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej jakościowa. I tutaj no, tego Lecha też jestem bardzo ciekawy. Raków Częstochowa, który zmienia trochę politykę, o czym się też mówi, że sięga po zawodników mniej oczywistych, po zawodników z innych krajów grających w niższych ligach i też... Jestem ciekaw tego projektu, jak bardzo poszaleje na rynku Widzew Łódź, bo też kolejne nazwiska z Karolem Świderskim na czele są przymierzane do transferów do Łodzi, więc no, tych znaków zapytania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale dla nas to dobrze, bo w trakcie Mistrzostw Świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski, to my i tak myślę, że będziemy mieli o czym dyskutować i co analizować.
8: Bardzo, bardzo dziękuję. Paweł Głaszewski z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Kłaniam się, dobrej niedzieli ci życzę.
9: Dziękuję i wzajemnie.
8: I informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Kanady Mark Carney potępił ataki przeprowadzone minionej nocy przez Rosję na Ukrainę. We wpisie na platformie X Carney wezwał Moskwę do zakończenia agresji i ocenił, że Rosjanie przegrają wojnę. Putin znacząco niedoszacował odwagi, determinacji i siły narodu ukraińskiego, pomimo tego, że jego reżim cały czas bombarduje infrastrukturę energetyczną, szkoły, szpitale i domy Ukrainy, napisał Carney, wzywając Rosję do zaprzestania ataków i położenia kresu agresji. Chińska misja kosmiczna Shenzhou-23, w skład której wchodzi trzech taikonautów, wystartowała w kierunku stacji kosmicznej Tiangong. Jak informuje agencja Reutera, na stacji jeden z członków załogi ma spędzić rok, co ma przyczynić się do badań nad fizjologią człowieka przebywającego przez dłuższy czas w kosmosie. Misja to część chińskich przygotowań do lądowania na Księżycu, planowanego na 2030 rok. Znamy uhonorowanych Nagrodą Orła Jana Karskiego. Kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka i Parlamentu Europejskiego. Poinformowano, że laureaci wyrazili już zgodę na przyjęcie nagrody. Obecnie trwają konsultacje na temat czasu i miejsca ich wręczenia.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie w Radiu TOK FM Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ponownie. A kolejną naszą rozmówczynią jest Edyta Koryzna. Dzień dobry pani.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Trenerka roku w dorocznym plebiscycie Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przede wszystkim gratulacje. I pytanie od razu, jak istotna jest to nagroda w pani trenerskim życiu, a przypomnijmy, że z koszykówką jest pani związana od lat, najpierw jako jedna z czołowych reprezentantek Polski, teraz już jako trenerka.
9: Tak, rzeczywiście tak się dzieje, że ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa. Przede wszystkim dlatego, że jednak kobiet w sporcie generalnie jest dużo mniej niż mężczyzn i na pewno to jest trudność tego zawodu, stres z tym związany, presja, więc to odporność emocjonalna muszę mieć dużo większą. Dlatego też kłaniam się też tutaj dla tych wszystkich kobiet i dla wszystkich zawodniczek, dzięki którym ta nagroda jest. Jest ona rzeczywiście dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale tak jak podkreślałam wcześniej w wywiadach. Też dziękuję wszystkim, którzy się przyłożyli do tej nagrody, bo wiadomo, że ta nagroda nie jest tylko moją nagrodą indywidualną.
8: Podkreśliła pani tę trudność, z jaką kobiety odnajdują się w mocno zmaskulinizowanym świecie polskiego sportu, ale chyba nie jest to tylko przypadek Polski. To generalnie taka tendencja, która miała miejsce na świecie, od której mam wrażenie, na całe szczęście się odwracamy. Mamy choćby trenerkę prowadzącą klub Bundesligi w piłce nożnej, więc chyba postęp jest i to znaczący, niezależnie od regulacji, które usiłujemy wprowadzać.
9: Tak, zdecydowanie tak, natomiast podkreślę, że akurat jeżeli chodzi o dziedzinę koszykówki na wszakże 5x5, to w Stanach Zjednoczonych w WNBA jest bardzo dużo trenerek, które nie tylko swoją gracją, swoim ubiorem, swoją zupełnie innym, odmiennym stylem, bo z piękną biżuterią, z pięknymi często szpilkami na nogach podkreślają kobiecość, a przy tym są wielkimi specjalistkami w tej dyscyplinie sportu i to jest naprawdę przepiękna rzecz, bo wydaje mi się, że na pewno kobieta dużo szybciej, dużo lepiej zrozumie drugą kobietę. I myślę, że to też jest takie otwarcie się na nowy rozdział, że nie tylko mężczyźni, że nie tylko oni, ale to też jest takie pole dla kobiet, a myślę, że to jest w Polsce też istotne, żeby jednak ta równowaga była zachowana.
8: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pani roli w reprezentacji 3x3 seniorek. To jest dość poważne wyzwanie, biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno ta odmiana koszykówki zdobywa popularność poprzez swoją widowiskowość, poprzez to, że właściwie każdy może zacząć ją uprawiać, niekoniecznie poszukując takiej infrastruktury. Mhm.
9: No tak, myślę, że generalnie koszykówka 3x3 jest takim jakby dodatkowym rozdziałem, jeżeli mogę to tak nazwać, w karierze każdego zawodnika, dlatego że się jakby zaznębia z koszykówką 5x5, bo wiemy, że to jest okres letni, czyli po zakończonym sezonie 5x5 ten okres letni można w naprawdę fenomenalny sposób wykorzystać dla własnego rozwoju, bo przecież mamy mnóstwo gier, mamy mnóstwo rywalizacji, gdzie te wszystkie warunki są spełnione, więc myślę, że tutaj w tej dyscyplinie 3x3 jest dużo krótsza akcja, dużo twardsze warunki, bo nie tylko słońce, nie tylko wiatr, ale również i troszkę mocniejszy kontakt fizyczny. Troszkę inne rozwiązania, czyli więcej kreatywności, bo nie ma trenera, który może ci bezpośrednio wziąć czas i coś tam narysować, podpowiedzieć, więc naprawdę koszykówka 3x3 ja polecam każdemu, kto na ten moment gdzieś może nie odnajduje się w koszykówce 5x5, a nawet jeżeli się odnajduje i super jest w niej jakby tak zaadoptowany, to ta koszykówka 3 rozwinie go w tych wszystkich strefach, płaszczyznach, w których być może ma jeszcze jakiś margines do poprawy. I dlatego też, dla mnie rola trenera to również pokazywanie tego, że warto w tą koszykówkę wejść, warto spróbować, bo nie tylko emocje, nie tylko wielki fan, muzyka, niesamowite warunki zewnętrzne. Zresztą myślę, że Mistrzostwa Świata będą niesamowitą imprezą, gdzie zapraszam wszystkich, żebyście wszyscy Państwo odczuli to na własnej skórze, jak przepiękny moment tej gry możemy odczuć wszyscy jako kibice. Także z tego miejsca mówię. Zapraszam serdecznie i nie tylko zawodników do grania, uprawiania tej dyscypliny sportu, ale też wszystkich kibiców, żeby zobaczyli, jaki to jest wielki, fenomenalny oddźwięk. Zupełnie troszkę innej koszykówki niż 5x5.
8: Gdyby pani zechciała przypomnieć kibicom, a mniemam, że nasi słuchacze w znakomitej większości nie są zorientowani w tym zniuansowanym świecie koszykówki, swoje największe trenerskie osiągnięcia, bo te koszykarskie są doskonale znane. Ja też będę odwoływał się i prosił panią o te reminiscencje związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney w 2000 roku, ale najpierw o tym, co wydarzyło się w pani życiu trenerskim w ostatnim czasie.
9: Znaczy ja myślę, że koszykówka 3x3 w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwija. To jest chyba nawet gdzieś udowodnione, że zrobiła skok chyba 60% do góry versus inne dyscypliny, jeżeli chodzi o wielopłaszczyznowość jakby i marketing, i media, i jakby taktyczno-organizacyjne tutaj warunki, więc o popularność przede wszystkim. No i trzeba dodać tutaj chyba jasno, że to jest kolejna dyscyplina, która już od kilkunastu lat jest na Igrzyskach Olimpijskich, więc chyba warte podkreślenia, że to jest poważny produkt dla wszystkich. Dlatego też mi jest dane pracować z kadrą seniorską praktycznie od 3 lat i w ciągu tych 3 lat nie wiem, czy uznać to za sukces, czy nie, natomiast mogę się podzielić tym, co ja czuję. Mieliśmy okazję zagrać o bilet do poprzednich Igrzysk Olimpijskich. Zagraliśmy w turnieju w Hongkongu, w którym niestety po dogrywce przegraliśmy z Azerbejdżanem, który w swoim składzie do dziś dnia ma praktycznie 2 Amerykanki. Przegraliśmy po dogrywce 1 punktem, więc nie dostaliśmy się do Paryża, ale byliśmy na szczycie, o krok właściwie. Jeśli chodzi o późniejsze wydarzenia, zdobyliśmy na Mistrzostwach Europy 4. miejsce. Za rok, czyli w roku poprzednim, 2025, na Mistrzostwach Świata zdobyliśmy 4. miejsce. No i przed nami dziś, i później były Mistrzostwa Europy we wrześniu i tam zajęliśmy 5. miejsce, niestety znowu trafiając na Azerbejdżan, mamy jakieś pecha do tego Azerbejdżanu, gdzie niestety przegraliśmy, zajęliśmy 6. miejsce w Mistrzostwach Europy. Ja chcę podkreślić tylko jedną ważną rzecz, bo przed nami są Mistrzostwa Świata, natomiast Tutaj nie zawsze, jak we wszystkich innych podobnych dyscyplinach, ważny jest medal, chociaż wiadomo, że medale walczymy i każdy go chce i każdy o niego walczy. Natomiast to jest bardzo ważny ranking. My ciągle jesteśmy w czołówce, my jesteśmy czwarte, szóste, więc myślę, w czołówce europejskiej, w czołówce światowej, więc myślę, że to jest warte podkreślenia, żeby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, w których 12 zespołów ma szansę udziału, to myślę, że utrzymanie się w rankingu 4, 6, 8 jest dla nas bardzo ważne. I na ten moment jakby się tego miejsca trzymamy. Zostały do Igrzysk Olimpijskich jeszcze praktycznie półtora roku, więc myślę, że tutaj no będziemy walczyć o każdy metr boiska, o każdą piłkę, każdy punkt rankingowy, żeby na te igrzyska się po prostu dostać. Także takie są jakby osiągnięcia tej kadry od momentu, kiedy ja objęłam kadrę i jakby w tym kierunku zmierzamy. No wiadomo, Mistrzostwo Świata przed nami, no ale to jeszcze przed nami, także poczekajmy chwilę.
8: Wróćmy właśnie do Igrzysk Olimpijskich, które no są ukoronowaniem karier tak zawodniczych, jak i trenerskich w wielu dyscyplinach sportu, także w koszykówce. Jak pani wspomina to, co wydarzyło się no, ponad ćwierć wieku temu już, myślę o Sydney. Jechałyście wówczas jako reprezentacja Polski w Glorii Mistrzyni Europy, które wywalczyłyście to mistrzostwo w Katowicach w 99 roku.
9: Znaczy ja myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że są takie dwie ważne imprezy w życiu zawodnika. Na pewno zacznę od Igrzysk Olimpijskich, bo to jest wyjątkowa impreza. Tam jadą tylko najlepsi. Najlepsza organizacja, najlepsza wioska olimpijska, w której się przybywa z różnymi innymi federacjami, zawodnikami. Najlepsze z najlepszych wszystkie rzeczy, które mogą być na świecie, więc jakby otoczka tego wszystkiego, czucie tej atmosfery, czucie się, że jest się jednak no, w 12 najlepszych federacji zespołów na świecie. To jest coś wyjątkowego. No i na pewno jest to historia, która za tobą jest i ona już nigdy nie zostanie ci zabrana. Zawsze zostaniesz już olimpijczykiem i z tego tytułu też wiadomo, że wiąże się no, gloryfikacja tak, w różnych płaszczyznach. Natomiast drugą taką imprezą, którą zaznaczę, jest fenomenalna też organizacja i ciarki na rękach są. To jest impreza u siebie i takie Mistrzostwa Europy w 99 były w 5x5 w Polsce. To, co przed chwileczką pan wspomniał, ale również teraz jest przed nami taka impreza, więc myślę, że no, Polska reprezentacja 3x3 ma wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce, żeby być na tych dwóch imprezach. Na jednej już na pewno jest, na drugiej jeszcze musi powalczyć, ale na pewno jest to niesamowite wyzwanie i jest to presja, którą podkreślam, presja, która, o którą zawalczyliśmy, presja, która jest przywilejem, presja, która nas buduje, a nie demobilizuje i myślę, że o taką presję każdy zawodnik chce w życiu walczyć.
8: Pani Edyto, jeszcze zapytam o pani podejście. W jaki sposób trenerka wykorzystuje swoje doświadczenia wyniesione z reprezentacji, z bardzo bogatej kariery? Grała pani w wielu klubach, w tym tych walczących o Mistrzostwo Polskie, jak Włókniarz Pawianice ówczesny, czy Łódzki Klub Sportowy. Czy to jest... Bo inaczej, żyjemy w świecie, w którym bardzo mocno ceni się trenerów, trenerki, którzy mają takie zasoby mocno teoretyczne, oparte na statystyce, na umiejętnościach miękkich i tak dalej. Natomiast gdzieś w cień schodzą te doświadczenia, które samemu wyniosło się z boiska. Jak pani na to patrzy?
9: Znaczy ja przyznam się szczerze, że ja nadal uważam, że mimo olbrzymiego postępu technicznego, komputery, narzędzia, które pozwalają lepiej zeskautować przeciwników, nowe metody treningowe, nowe ćwiczenia i tak dalej, natomiast nie ukrywam, że fundamenty jakby koncentracji, ktoś inny powie mentalu głowy, mentalu zwycięzcy, który cały czas trzeba budować w zawodniku, to są rzeczy, które nigdy się nie zmienią, bo tak naprawdę jeżeli zawodnik będzie miał super umiejętności, ale jego głowa nie będzie w mistrzostwach, to te umiejętności nie sprzeda. Ja dlatego też ciągle mam troszkę problem z tym, na ile moje umiejętności miękkie mogę dostosować do dzisiejszego świata, do zawodniczek, trenerów, z którymi współpracuję, żeby pokazać im, że tak naprawdę te przebodźcowanie, które na co dzień mamy, media, organizacyjne różne eventy, kibice, rodziny, fani, trenerzy, wszystko w koło, tak dużo miejsca zajmują w naszym mózgu, że tam nie zmieścimy za chwilę esencji tego, po co wychodzimy na boisko. I ja zawsze to podkreślam, że to jest klucz, że praca, jaką zrobiliśmy na boisko, to jest jedno, a druga rzecz to jest zostawienie pamięci w głowie, która będzie mogła skupić się na tym, co nasze ciało zrobiło. I tutaj bardzo bym chciała, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby to móc przekazać wszystkim młodym ludziom, że jak już wychodzę na boisko, to muszę zostawić wszystkie inne rzeczy i skupić tylko i wyłącznie na zadaniu. A ta koncentracja w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudna, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy.
8: Bardzo dziękuję. Edyta Koryzna, trenerka roku, była z nami. Kłaniam się. Wszystkiego najlepszego.
9: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
8: Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdac.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Oczy świata zwrócone są na Bliski Wschód. Czy trwające negocjacje zgodnie z zapowiedziami przyniosą przełom i doprowadzą do zakończenia wojny? Są przepisy o transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, a w tym tygodniu wraca temat statusu osoby najbliższej. Susza daje się we znaki rolnikom, a lato i najwyższe temperatury jeszcze przed nami. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, ocenił we wpisie na True Social prezydent USA Donald Trump i podkreślił, że poinformował swoich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, bo czas działa na korzyść Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie we wpisie Trump zaznaczył, że blokada irańskich portów zostanie w pełni utrzymana aż do momentu osiągnięcia zatwierdzenia i podpisania porozumienia. Trump podziękował też krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę. Wczoraj Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są już ostatnie szczegóły. Zapowiedział, że umowa zostanie ogłoszona wkrótce i że doprowadzi ona do otwarcia cieśniny Ormus. Reuters za agencją TASS nim podał, że pozostają jeszcze jeden lub dwa sporne punkty. Sekretarz stanu USA Marco Rubio informował natomiast, że jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, ze strony Waszyngtonu płyną też zapewnienia o zrealizowanych celach operacji przeciwko Iranowi.
5: Nasze cele były bardzo jasne. Zamierzaliśmy zniszczyć ich flotę i to zrobiliśmy. Zamierzaliśmy ograniczyć program rakiet balistycznych i to zrobiliśmy.
4: Mówił Rubio. Jednocześnie jak cała administracja, w tym prezydent Trump, Rubio po raz kolejny podkreślił, że Waszyngton nie pozwoli na posiadanie broni jądrowej przez Irańczyków. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym także w Libanie. Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało natomiast, że co najmniej 11 osób, w tym 6 kobiet i dziecko, zginęło, a 9 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w sobotnim izraelskim ataku na południu kraju. Resort w piątek informował, że w wyniku wojny Izraela i Hezbollahu zginęło ponad 3100 osób, a ponad 9400 zostało rannych. W Libanie formalnie od 16 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, które zostało zawarte przez Izrael i Liban przy wsparciu prezydenta USA Donalda Trumpa. Mimo to niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków na południu kraju. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna we wtorek ma głosować nad przepisami w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Mimo że jest to projekt kompromisowy, to szanse na podpis prezydenta pod nim są niewielkie. Tym bardziej, że debatę publiczną

0: podgrzewa podpisane rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Część samorządów jak Zakopane nie zamierza nic wprowadzać, część jak Warszawa z dumą informuje, że wykonano już 16 transkrypcji. A prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o transkrypcję małżeństw, podsumował przepisy tak.
1: Anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią po prostu trzeba zdecydowanie bronić. Ja nie mówię tu o obronie przed homoseksualistami, prześladowaniu.
0: Słowa te krytykują Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wyrażenie słów, żeby się przebiło. Widać, że Jarosław Kaczyński przebija się już coraz mniej.
3: Wraca Kaczyński, jaki znamy, którego odrzucili Polacy w 2023. Mam nadzieję, że nigdy więcej go nie zaakceptują.
0: We wtorek, tuż przed obradami Sejmu, Komisja Nadzwyczajna ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prace mają iść w szybkim tempie, tak by ustawa znalazła się na biurku prezydenta jeszcze przed wakacjami. Susza najbardziej daje się we znaki rolnikom z kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wynika z pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce. Pomiarów dokonywanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Z danych suszowych wynika, że susza najbardziej wpłynęła na uprawy pszenicy, jęczmienia, pszeno żyta czy owsa. Mówi rolnik Marek Szuster.
4: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
5: One nie wydadzą takiego plonu już jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
0: Teraz sytuacja po opadach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą prowadzone już regularnie. Komunikacja miejska Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
0: Pasażerowie, którzy już dzisiaj korzystają z gdyńskich autobusów, dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
7: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów, z tego 10 przegubowych, czyli tych największych.
0: Porozumienie muszą jeszcze potwierdzić stosownymi uchwałami rady wszystkich trzech samorządów. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 21:00, a teraz jeszcze pogoda. 21-22 stopnie pokażą jutro termometry na północy i północnym wschodzie. Około 23 będzie w zachodniopomorskim, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. 24-25 w centrum, a najcieplej nawet do 26 stopni będzie w Małopolsce, na Śląsku i w Lubuskiem. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie, to druga godzina naszego programu. Nie będziemy w niej nawiązywać do wydarzeń tego weekendu, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, a także pierwszą ligę w kategorii rozwiązań. Kto spadł, kto awansował i kto utrzymał swój ligowy status, ale porozmawiamy o tym, jak ten futbol wygląda z nieco innej perspektywy. Profesor Robert Kozielski jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS, także Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządzanie to jest pański konik, to jest też dyscyplina, którą pan się zajmuje. Marketing szeroko pojęty, jakkolwiek go rozumiecie również, ale muszę najpierw na początku naszej rozmowy odwołać się do pańskiej przeszłości piłkarskiej. Był pan zawodnikiem ligowym Łódzkiego Klubu Sportowego pod koniec lat 80. w swoim debiucie. Jako 20-latek strzelił pan 3 gole, później, mam nadzieję, że pan nam o tym opowie, zdecydował się pan postawić na edukację, a nie na sport, ale teraz jest pan wciąż tego sportu blisko i ma pan, mam wrażenie, kiedy słucham pańskich wypowiedzi, także tych medialnych, taki zdrowy ogląd sytuacji, jak polski futbol od strony tej marketingowo-zarządczej wygląda. Jeśli przyjmiemy skalę 1-10, to jaką ocenę pan wystawi temu obszarowi?
11: To zależy, co będzie punktem odniesienia. Oczywiście, jeżeli weźmiemy najlepsze kluby i najlepsze ligi na świecie, no to jesteśmy na początku tej drogi. Jeżeli przyjmiemy taką skalę odniesienia w sensie dynamicznym, to znaczy jak ten świat wyglądał 10-15 lat temu, no to ta ocena będzie wyższa. Pewnie gdzieś jesteśmy w połowie tej drogi. Stajemy się obszarem, biznesem, sektorem, jako sport, jako piłka nożna, coraz bardziej profesjonalnym, ale jesteśmy w połowie drogi, więc pewnie 4-5.
9: Dlaczego mówi pan w trybie niedokonanym? Mam wrażenie, że po pierwsze w polskim futbolu pieniędzy jest dużo. Kontrakt telewizyjny to jest, zdaje się, 10. rynek europejski już w tej chwili. Nieadekwatnie do poziomu sportowego. Jest mnóstwo kapitału własnego, ale też jest mnóstwo pieniędzy publicznych, które w futbol wkładają pieniądze, czasami przepalają, jako właściciele klubów w strukturach miejskich i tak dalej. Słowem, nie ma na co narzekać.
11: To znowu jest punkt odniesienia. To znaczy, rzeczywiście jest znacznie lepiej niż 10-20 lat temu. Natomiast jeżeli będziemy punktem odniesienia brali najlepsze ligi europejskie, no to jesteśmy jeszcze dużo przed nami. Bardzo dużo do zrobienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście, to nawet nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo często jest tak, że my myślimy wyłącznie pieniędzmi. Oczywiście jest ten związek między skalą budżetu, wielkością budżetu, a wynikami, czy to danego klubu w danej lidze, czy to danej ligi, czy klubów z danej ligi w skali międzynarodowej. Natomiast oczywiście są też bardzo pozytywne wyjątki, które może i potwierdzają regułę, ale też pokazują, że przy pewnej, i to nie, nawet w tych najlepszych ligach, no Leicester chyba prawdopodobnie spadnie teraz, ale jeszcze niedawno był mistrzem Anglii, ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów czy kibiców. Więc są te wyjątki, które potwierdzają regułę, co oznacza, że właściwie przy pewnym podejściu nie trzeba mieć worków pieniędzy, aby osiągnąć sukces, również taki sukces biznesowo-sportowy, czy biznesowy i sportowy, ale oczywiście jest ta korelacja między budżetem a wynikami jest bardzo wysoka.
9: A może my popełniamy taki błąd w założeniu, że cały czas mierzymy bardzo wysoko, patrzymy na ligi top 5, podczas gdy one po prostu nie są nam z wielu powodów dane. Nie wiem, kraje Beneluxu, tak jak Holandia czy Belgia, mają silny futbol reprezentacyjny, natomiast ich ligi są na poziomie dziesiątki, to dolnej części tej dziesiątki rankingów, wszelkiego rodzaju także finansów, i oni są z tym okej. Oni wcale nie aspirują do tego, żeby wyprzedzić Anglię, Hiszpanię, Niemcy, Włochy czy też Francję. My cały czas gonimy i stawiamy się w roli tego, który musi dogonić. Podobnie, nie wiem, czy pan, panie profesorze, zwrócił uwagę, z naszą reprezentacją. Dlaczego nie przyjmiemy do wiadomości, że jesteśmy średnim piłkarsko krajem, mimo że nasza populacja jest jedną z czołowych w Europie, i pogódźmy się z tym, że my nie zawsze będziemy jeździć na takie turnieje jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy.
11: Rozumiem punkt widzenia, akceptuję go, ale i zgadzam się, i nie zgadzam. Nie wiem, czy można taką dwoistość pokazać. Po pierwsze...
9: Część psychologów używa takiej formuły, to zależy.
11: To zależy, tak, to prawda. Kwestia jest taka, że po pierwsze nie chodzi o chore ambicje, i nie chodzi o ambicje, które są jakby niezdrowe w takim wymiarze, nieosiągalne, tylko po prostu no, na tym polega sport, na tym polega życie. Nie chodzi mi tylko o osiąganiu, chodzi mi również o pewnym rozwoju. Więc jeżeli będziemy sobie zanieść tą poprzeczkę, to może się okazać, że dawno ją przeskoczymy, aby cały czas będziemy patrzyli punktem odniesienia do średniaków, którzy gdzieś tam są obok. Natomiast powiedział pan bardzo piękną rzecz, wspominając kraje Beneluxu. To znaczy, powiedzmy sobie, co my chcemy w takim razie. Czy my chcemy mieć silną reprezentację i nie zwracamy uwagi na kluby, tak jak wspomniał pan, kraje Beneluxu? Czy chcemy mieć sukces na poziomie klubowym? Czy chcemy mieć generalnie wysoki poziom wśród wszystkich klubów? Czy chcemy mieć taką trójkę, czwórkę, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie te 4-5 klubów właściwie co roku walczą o mistrzostwo.
9: Prawda? Ale prawda też jest taka, że to ogranicza się do duopolu barcelońsko-madryckiego.
11: Dokładnie tak, ale oni rzeczywiście za każdym razem dochodzą do ćwierćfinałów, półfinałów, czy wygrywają Ligę Mistrzów. I to jest jedna rzecz. Powiedzmy sobie, co my właściwie chcemy. Ale drugi element, ja nie mówię, że my mamy wygrywać, od razu myśleć o Champions League, nie? Ale powiedzmy sobie chociaż, że nie wiem, że jeden klub w ciągu najbliższych 3 lat, czy dwa kluby w ciągu najbliższych 3 lat zagrają, nie wiem, w półfinale, w ćwierćfinale Ligi Konfederacji, nawet w tych najniższych ligach, czy w Lidze Europy, prawda? Więc, a są takie przykłady z tych krajów, które pan daje odniesienie, prawda? Więc są te przykłady. Więc to bardziej mi chodzi, czy zdefiniujmy sobie, co my chcemy osiągnąć, jaki etap chcemy pokonać i dopiero potem myślmy o tych etapach, które rzeczywiście są gdzieś tam, no trudno porównywać, nawet budżetowo czy sportowo oczywiście. Te kluby z tej pierwszej piątki, o których pan wspomniał, z Polską. Ale dlaczego nie Liga Konfederacji? Dlaczego nie Liga Europy?
9: Panie profesorze, no to proszę spojrzeć w takim razie, nawet jeśli prześledzimy tegoroczne zmagania w każdych rozgrywkach pucharowych, no to co nam wyjdzie? Na poziomie półfinału, bo finały dopiero dwa przed nami, jeden już za nami. W Lidze Mistrzów mamy Arsenal i PSG, które uporały się w swoich bataliach, jeśli dobrze pamiętam, z Bayernem Monachium i z Atletico Madryt. Mhm. No więc cały czas poruszamy się w gronie tych klubów, krajów top 5, jeśli chodzi o ligę. Mhm. W Lidze Europy, którą wygrała teraz drużyna Aston Villa, w półfinale grała z Nottingham, rywal finałowy Freiburg grał ze Sportingiem Braga, czyli Portugalia też. Klub pochodzący z nacji wybitnie piłkarskiej. Liga Konferencji wspomniana przez pana, mamy finał Crystal Palace Rayo Vallecano, Hiszpania, Anglia. No tutaj jest jedyny wyjątek, czyli Szachtar Donieck przepadł w półfinałowej rozgrywce. Mainz było drugim półfinalistą. No cały czas poruszamy się w gronie tych
11: Dlatego nie powiedziałem o finale, mówiłem o ćwierćfinale. Znaczy po prostu stawiajmy sobie pewne granice, czy cele, które próbujemy osiągnąć. Ale ciekawą rzecz też pan powiedział, no to chciałem podkreślić, bo bardzo często my mamy taką formułę pewnego chciejstwa. To się musi wydarzyć za pół roku, za rok. Zawsze ten czas jest taki bardzo krótki. Wszyscy pewnie, no, Barcelona w pięknym stylu, chociaż akurat ten styl w tym roku nie był taki zachwycający, zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, ale jak wrócimy sobie do tej Barcelony sprzed tam kilku lat, jakby fundamentów zbudowanych przez Cruyffa, potem kontynuowanych przez Guardiolę, przecież to było 30 lat pracy. 20 parę lat pracy, nie? Więc trochę mi o to chodzi, że my sobie powinniśmy na pewne projekty, jakkolwiek to dzisiaj brzmi ten projekt, wszyscy używamy słowa projekt, nie? Czy to jest projekt klub sportowy, czy to jest projekt piłka nożna, liga, cokolwiek. Spójrzmy na ten projekt z perspektywy pewnie kilkunastu przynajmniej lat, czy kilku ładnych lat, tych 5-10 lat, prawda? A my właściwie tak naprawdę chcemy, tutaj mamy za chwilę eliminację mistrzostw Europy, więc będziemy walczyć kolejne mistrzostwa świata. Mamy maksymalnie dwuletnią perspektywę. I zastanawiamy się, czy ten Lewandowski to jeszcze ma grać, czy będzie ratował ten nasz reprezentację, czy nie będzie ratował naszej reprezentacji. I podobnie podchodzimy do tego w piłce klubowej. Chyba takim dość pozytywnym wyjątkiem zaczyna być powoli, przynajmniej tak na to patrzę ja, ale możemy o tym pogadać, Lech Poznań, który no, ma bardzo dobrą akademię, buduje to od naprawdę dobrych 10, aż zawsze Lech miał, jeszcze trochę wspominając prehistorię za moich czasów, Lech zawsze miał bardzo dobrą, zresztą tak jak JKS kiedyś, akademię i słynął z wychowywania talentów, czy właśnie wyszukiwania, a potem rozwijania talentów, więc dzisiaj w tym miejscu jesteśmy, ale to nie znaczy, że w zespole Lecha grają wyłącznie Polacy, to jest bardzo świadomie prowadzony projekt, obym nie zapeszył, kiedyś mówiłem o Legii, jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym Legia jest w trudnej sytuacji.
9: Nie wiem, czy to tylko kwestia retoryki, ale ja lubię zaczepić się o słowo wypowiadane jeszcze przez nauczyciela akademickiego. Powiedział pan, my staramy się walczyć. Właśnie, czy ten stan permanentnej walki nie jest największą bolączką naszego futbolu, że my nie gramy w piłkę, my nie cieszymy się piłką, tylko my bez przerwy walczymy. My sobie wyszukujemy nawet trochę na siłę wrogów, kogoś, kogo musimy pokonać. Odwoływujemy się, nie wiem, przy meczach reprezentacji do resentymentów, jak gramy z Niemcami, no to Grunwald, wie pan o co chodzi, tak?
11: Tak, tak.
9: My nie umiemy cieszyć się grą w piłkę. My to bardzo tak patriotycznie traktujemy, żeby nie powiedzieć, że jest to oparte jakąś martyrologię.
11: Zgadzam się, ale to znowu to jest związane trochę z tym bardzo krótkim okresem, jakby pewną perspektywą, którą przyjmujemy. Ja podam znowu pewnie najlepiej podawać pewne przykłady z własnego doświadczenia, jak z panem Tomaszem Salskim, zresztą też również panem Krzysztofem Przytułą, przygotowywaliśmy projekt UKS-u w 2015-16 roku i zastanawialiśmy się, co ten UKS ma osiągnąć, w jakiej perspektywie, jak do tego podejść. Coś, co dzisiaj pewnie używa się słowa strategia, to ja nawet mogę pokazać ten dokument, bo mamy ten dokument rozpisany. Mieliśmy to rozpisane na 10 lat, z jasnym określeniem, z jasnymi KPI-ami, co ma być osiągnięte, jaka ma być wartość drużyny, ilu zawodników. Oczywiście to jest wszystko przy pewnych założeniach. Ja rozumiem, że życie jest bogatsze niż nawet najlepsze Excele, które zbudujemy. Ale perspektywa myślenia pana Tomasza Salskiego i pana Krzysztofa Przytuły wtedy była perspektywą 10-letnią. a nie perspektywą tego, żeby awansować z trzeciej ligi do drugiej, z drugiej do pierwszej, a potem do ekstraklasy. To był też, bo teraz jest Wieczysta takim przykładem, ale wiemy, co się dzieje dzisiaj z Wieczystą, gdzie klub od samego, właściwie od tej klasy, tam czwartej ligi chyba co roku awansował i awansował do ekstraklasy. Potem był COVID, potem były inne problemy, które spowodowały, że ten projekt niestety nie został zrealizowany, ale to powtarzam, to przynajmniej ta perspektywa była, założenia były dobre. Świat zweryfikował tą strategię, ale tak należy patrzeć na projekty, a nie tak, że właściwie przychodzi człowiek. Bo nawet ten przykład, to jest w ogóle świetny przykład pana Kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, z Wieczystej, który włożył duże pieniądze i z roku na rok awansował, właściwie za chwilę prawdopodobnie.
9: Nie ma pieniędzy, których on nie mógłby
11: włożyć. Nie mógłby włożyć, prawda? Natomiast nagle się znudził tą sytuacją, czyli właściwie trudno powiedzieć, do czego on dążył, no bo na koniec dnia jakby rzeczywiście wszedł do tej ekstraklasy i ta Wieczysta grałaby, czy to w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, no to tam pewnie 500 osób by przyszło na ten mecz, nie? Jeżeli by nie liczyć kibiców drużyny przeciwnej. Chyba, żeby założył sobie, że on patrzy na to w perspektywie 20 lat i za 20 lat chce zbudować taką historię tego klubu, gdzie wokół niego będzie naprawdę baza i wspomnień, i emocji, i historii. Ale ma pan rację, że rzeczywiście, że my bardzo często patrzymy w perspektywie jednej batalii, jakiejś walki, która się gdzieś dzieje, szukania wroga, którego musimy pokonać, a nie w perspektywie pewnej strategii, pewnej drogi, którą mamy do przejścia, dłuższej drogi, którą mamy do przejścia. Tych przykładów jest naprawdę bardzo dobrych wiele, bo dzisiaj pewnie jesteśmy z Łodzi, a co prawda bardziej po białej niż po czerwonej stronie, ale docenić trzeba na przykład, dzisiaj pewnie różnie możemy na tą postać również patrzeć, ale pan Sobolewski, który kiedyś tworzył Stary Widzew, on nie patrzył, oczywiście ktoś powie inna sytuacja, namiestnik partyjny, różny sposób można oczerniać ludzi, ale zbudował dużą rzecz. W jaki sposób? Znowu, możemy dyskutować, ale jak ktoś, najpierw zbudujmy, a potem krytykujmy.
9: Powołał się pan na przykład Lecha Poznań jako takiego modelowego przykładu pracy, hołdowania swojej własnej wykreowanej filozofii. Tylko przypomnę, że ci sami ludzie, którzy w tej chwili są wychwalani za sportowy wynik, ale nie tylko, czyli obrona Mistrzostwa Polski, liczni wychowankowie wchodzący do składu z potencjałem sprzedażowym, ci sami ludzie byli wyklinani przez środowisko poznańskie, kiedy w tej gablocie było pusto. Zarządzający byli ci sami, ale wyklinali ich ci sami, którzy w tej chwili są piewcami ich roboty.
11: No tak jest w tym kraju.
9: Ale czy to nie jest tak, że nie dajemy sobie w futbolu, w ogóle w sporcie miejsca na pomyłkę? Tak, możemy się mylić, o ile wyciągamy z tego wnioski. Poznań jest tego najlepszym dowodem. Ci sami ludzie nie zmienili strategii, nie zawrócili koni w trakcie przeprawy, tylko szli według ustalonego schematu.
11: Ma pan w 100% rację, tylko problem jest taki, że to nie dotyczy tylko piłki nożnej. To dotyczy naszego życia, życia każdej organizacji, każdej instytucji. Jeżeli będziemy oceniali w perspektywie to, co się dzieje w perspektywie tygodnia, miesiąca, czy nawet roku, no to prawdopodobnie znajdziemy tyle samo sukcesów, co porażek. Ważniejsze jest, jak oceniać pewną pracę, która się wykonuje, pewną odporność, przekonanie co do tego, że idziemy po właściwej drodze. Tych przykładów naprawdę jest bardzo wiele i pewnie nawet Ronaldo z Messi mają swoich hejterów, którzy ich kwestionują, ich osiągnięcia i sukcesy. Więc myślę, że tak, no sport jest o tyle, dzisiaj nie wiem, czy nawet sport nie należałoby nazwać pewną formą show biznesu, w którym te emocje, te czasem one nie są czyste, no bo to jest pewna zawiść. Tam są duże też pieniądze, które powodują chęć przyłączenia się. No one sprawiają, że ludzie w bardzo różny sposób oceniają albo szukają, to jest tak pewna forma racjonalizowania, czyli szukania argumentów dla już postawionej tezy. Więc myślę, że oczywiście każdy mógłby zakwestionować projekt Lecha Poznań, natomiast no, pokażcie drugi, który w ten sposób tak konsekwentnie jest budowany, wtedy będziemy rozmawiali. Albo zaproponujcie alternatywę, zróbcie tą alternatywę przez 10-15 lat, będziemy dalej rozmawiali. Prawda? Legia jest rzeczywiście tutaj i Lech też są takimi wyjątkami, no bo ktoś znowu powie, a propos tego wyszliśmy pieniądze. No to są budżety największe dzisiaj w Polsce, więc trzeba powiedzieć, no, że kwestia finansów jest tutaj kluczowa, ale nie tylko, bo też pan powiedział to, że właśnie każde pieniądze można przepalić. Dzisiaj ci, którzy są przeciwnikami Widzewa i pana Roberta Dobrzyckiego też powiedzą, że jeszcze w ogóle masa jest tego w mediach społecznościowych, jak się ludzie wyśmiewają z pana Roberta Dobrzyckiego. A co ciekawe będzie, jak ten sam pan za 5 lat stworzy projekt, który będzie wygrywał z wszystkimi i zdeklasuje tych, którzy dzisiaj są na piedestale.
9: Ma pan ten przywilej, że zna pan obie strony barykady, ale w Polsce bardzo często ścierają się te dwa nurty, czyli ludzi piłki nożnej, którzy uważają się za wszechwiedzących, bo dotknęli tej piłki w rozmaitych rolach. Byli piłkarzami, trenerami, teraz być może sprawują funkcje zarządcze. No proszę zwrócić uwagę, jest wielu byłych zawodników, czy też trenerów, którzy zostali dyrektorami sportowymi bądź prezesami. No i to jest jeden biegun. Po przeciwnej stronie stają ci, którzy mają zasoby teoretyczne, niekoniecznie związane z piłką nożną i usiłują wnieść jakieś normy, standardy wyniesione z zarządzania wielkimi przedsiębiorstwami. No pan zarządzanie ma w małym palcu, więc proszę, żeby pan spojrzał na ten proces. Czy rzeczywiście są to wykluczające się światy? Czy można doprowadzić, że one synergicznie będą polskiemu futbolowi, w ogóle sportowi robić dobrze?
11: Nigdy. Przesunięcie tego wahadła w jedną stronę nie służy w długim okresie dla celu, który chcemy osiągnąć. Innymi słowy, naprawdę są wspaniali sportowcy, piłkarze, którzy nigdy nie będą dobrymi trenerami, działaczami sportowymi. I są też świetni teoretycy, którzy nigdy nie będą dobrymi trenerami czy piłkarzami itd. Te światy muszą się ze sobą łączyć. Świat pewnego doświadczenia, które mamy, z rozumieniem współczesnych zasad, mechanizmów, trendów. Wie pan, jak popatrzę sobie na prehistorię, czyli wtedy, kiedy my graliśmy w piłkę, to ta piłka była w ogóle inna. To jest inny sport. To jest inna forma sportu. No, niektórzy nam mogą powiedzieć, że dzisiaj, jak popatrzymy sobie na mecze ligowe, to bardzo dużo jest pewnych schematów gry i mało jest takich części meczu, ale i osobowości, które rzeczywiście robią różnicę. Nie ma tego dużo. Kiedyś tego było znacznie więcej.
9: Ale chodzi panu, nie wiem, o sportowców improwizujących w pozytywnym znaczeniu tego
11: dokładnie
9: słowa?
11: Dokładnie tak. Czyli ci, którzy trochę wychodzą poza schemat. Zmierzam do tego, że ci, którzy grali 20-30 lat temu w piłkę, jeżeli dzisiaj nie zupdate'ują swojej wiedzy, nie rozumieją tego, jak funkcjonuje dzisiejszy futbol, nie dołożą do tego chociażby sfery związanej z fizjologią piłkarza, dietetyką, kwestią motywacji, no to nie będą dobrymi piłkarzami, znaczy trenerami. Czy w ogóle jakby organizatorami sportu.
9: Polski Związek Piłki Nożnej, a właściwie konkretnie Szkoła Trenerów działająca w Białej Podlaskiej, powołała liczne kursy, oprócz tych dających przepustkę, dyplom do prowadzenia zespołów, czyli UEFA Pro na poziomie Ekstraklasy i pierwszej ligi, UEFA A, UEFA B i tak można schodzić w dół. Takie kompetencje potwierdzone dyplomem można zdobyć też w obszarze trenerów przygotowania motorycznego, szefów akademii, ale także dyrektorów sportowych. Ja mniej więcej znam ten plan i tę siatkę godzin podczas tego dwuletniego kursu, jak te zjazdy wyglądają. Czy powinno się też dyrektorów sportowych albo przyszłych certyfikowanych dyrektorów sportowych wyposażać w taką wiedzę z pańskiej dziedziny zarządzania, marketingu?
11: Znaczy, chyba odpowiedź jest dość oczywista. To znaczy kluby dzisiaj to są naprawdę duże, często złożone instytucje z wszelkimi klasycznymi elementami zarządzania typu motywacja, struktura, strategia, budżet, zarządzanie przepływami finansowymi. To jest dość naturalne. Bardzo często też jest w polskim futbole taka dyskusja, dzisiaj się ona przetacza przez widzę akurat, czy pieniądze, które przyniósł pan Robert Dobrzycki, zostały właściwie zainwestowane w rekrutację, pozyskanie, używając bardziej sportowego słownictwa, piłkarzy. To, w jakim miejscu dzisiaj jest Widzew, no sprawia, że pewnie powiedzielibyśmy, no nie zostały właściwie zainwestowane. Oczywiście Polacy też dokładają do tego teorię spiskową, że prawdopodobnie ktoś wziął pod stołem i ściągnął tam jednego czy drugiego. Nie ma na to dowodu, więc po prostu to jest najprostsze rozwiązanie. Kłopot polega na tym, że podobnie jak w biznesie rekrutujemy ludzi, którzy potem wchodzą do pewnego środowiska i albo się odnajdują, albo się nie odnajdują. Tak czy inaczej, to rolą menedżerów, dyrektorów sportowych jest po pierwsze A, dobrać właściwie tę osobę, nie tylko pod względem sportowym, nie tylko właściwie pasującym do pewnego stylu gry, ale również co do pewnej konstrukcji emocjonalnej tego zespołu, który budujemy. Jeżeli będziemy mieli w tym samej szatni czterech kogutów, to nic z tego nie będzie również na boisku. Przepraszam za metaforę kurnika. Jeżeli natomiast będziemy mieli same kury, to też nie będzie z tego wiele. Więc ta umiejętność budowania zespołu, umiejętność zarządzania organizacją z takim głębszym rozumieniem mechanizmów, które są, to jest dość naturalne. Czyli jeżeli tego nie będziemy mieli, to nigdy nie będzie jakby sukces sportowy. Już pomijam jakby takie bardzo wysokie jak kwestie pozyskiwania zasobów, środków i tak dalej.
9: Chciałbym namówić pana, panie profesorze, żebyśmy w drugiej części naszej rozmowy, a na te zaprosimy za chwilę, pomówili o świecie sportu, zarządzania i mechanizmów, które można implementować z zarządzania do sportu, ale wykraczając poza futbol, nie wiem, opierając się też na sportach olimpijskich, na takich przykładach sportowców indywidualnych, którzy zbudowali swoją markę. No i właśnie, jak to zrobili, czy to było konieczne do osiągnięcia sukcesu. Profesor Robert Kozielski, Uniwersytet SWPS, a także Uniwersytet Łódzki jest z nami. Panie profesorze, będziemy za chwilkę z naszymi słuchaczami.
11: Z przyjemnością.
9: Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić od radioodbiorników. To jest audycja Przy niedzieli o sporcie.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
13: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
14: Przygoda życia?
13: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
14: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy daru?
15: Tak, jest to wielki zaszczyt.
16: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
12: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
17: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie w towarzystwie profesora Roberta Kozielskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry.
9: Reprezentuje pan Uniwersytet SWPS, także Uniwersytet Łódzki. Zajmuje się pan zarządzaniem. I zaczął się pan tym zajmować, zanim to było modne, prawda?
11: Zarządzanie było modne dłuższy czas, ale rzeczywiście zacząłem się tym zajmować wtedy, kiedy następowała zmiana systemu w Polsce, czyli to był początek lat 90. właściwie. I wtedy też pojawił się ten obszar, którym ja się głównie zajmowałem przez ostatnie 30 lat, czyli marketing, który właściwie wtedy był całkowicie obszarem nieznanym.
9: Ale przyzna pan, że był taki okres boomu na ten kierunek. Właściwie wszyscy chcieli studiować marketing i zarządzanie.
11: Marketing w ogóle, tak, niektórzy do dzisiaj przeklinają te studia, dlatego że to było po prostu synonimem łatwych 3 bądź wcześniej 5 lat studiów. Ale zadanie i wyzwanie jest trudne. Zresztą często jest to obszar niedoceniany, a jednocześnie z punktu widzenia biznesowego. Badania wyraźnie pokazują, że większość na przykład prezesów i właścicieli firm twierdzi, że ich sukces biznesowy przynajmniej w 80% zależy od dobrych działań marketingowych. Nie chodzi mi o manipulacje, nie chodzi o reklamy. To w ogóle nie o tym mówimy, więc pewnie ci nasi słuchacze, którzy mają mniejszą wiedzę na temat, czy stykali się z obszarem marketingu, prawdopodobnie trochę z obrzydzeniem będą patrzyli na to słowo, natomiast w rzeczywistości marketing, często jest takie piękne określenie, że marketing to jest umiejętność zarządzania przyszłością biznesu, więc o tym jest marketing.
9: Już widzę naszych słuchaczy, którzy robią teraz szerokie oczy i popadają w niemałą konfuzję, słysząc te wszystkie terminy związane z marketingiem i zarządzaniem w audycji o proweniencji sportowej. Ale dlaczego pan jest naszym gościem? Między innymi dlatego, że pan sport kocha, jest pan byłym wyczynowym piłkarzem, grał pan na poziomie ekstraklasy, mało tego, w swoim debiucie pod koniec lat 80. strzelił pan 3 gole. To jest w ogóle
11: ewenem. Podobno w historii piłki nożnej na świecie nie ma drugiego takiego zdarzenia. Więc przynajmniej w tym zakresie się gdzieś zapisają historii.
9: Ale patrzy pan na futbol, też stara się gdzieś dokonywać jego analizy przez pryzmat tych narzędzi, którymi pan posługuje się w swojej akademickiej działalności. Rozmawialiśmy przed krótką przerwą, jak to wygląda w świecie polskiego futbolu, jak nie spotykają się te dwie drogi sukcesu sportowego i umiejętnego zarządzania. Obiecałem naszym słuchaczom, że pomówimy też o tych indywidualnych sportowcach, którzy indywidualnie bądź też ze sztabami ludzi wokół siebie zarządzają swoimi karierami. Który przypadek jest dla pana na tyle znamienny, że posługuje się pan nim choćby w swojej działalności akademickiej?
11: Nie ma wielu takich dobrych przykładów. Zresztą to, co było i jest pewnym problemem polskiego sportu, a w szczególności polskiej piłki nożnej, to, że nikt nie...
18: Ale pan ciągnie te lejce w kierunku futbolu.
11: Nie, za chwilkę odejdę. Okay. Za chwilkę odejdę, tylko chodzi mi o to, że bardzo często, że mówimy tak naprawdę o życiu człowieka, o historiach, o przyszłości, bądź ich braku. To znaczy w tym sensie, że z polskimi sportowcami, w szczególności z piłkarzami, którzy są na ostatnim etapie swojej kariery zawodowej, mam na myśli sportową karierę, nikt nie pracuje i nie buduje pewnej ich przyszłości. Dzisiaj może coraz więcej, ale tych przykładów naprawdę brakuje w tym sensie, żeby dać ludziom, sportowcom, piłkarzom drugie życie. Jeżeli miałbym popatrzeć na to, jak sportowcy budują i ci, którzy są takimi, wydaje mi się, że dość modelowymi przykładami, przynajmniej na dzisiaj, takiego dobrego podejścia, to oczywiście jest, no tutaj pewnie nie zaskoczę wszystkich, ale wspominałem już o tym, to jest Robert Lewandowski, który zarówno na poziomie sportowym, jak i poziomie biznesowym jest dobrym przykładem bardzo głębokiej samoświadomości, profesjonalnego podejścia, dużej dyscypliny, wytrwałości, dużej konsekwencji. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że na wiele projektów trzeba patrzeć z perspektywy przynajmniej kilku, jak nie kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat. Pan Robert Lewandowski prawdopodobnie na wiele rzeczy czy patrzy właśnie z perspektywy nie tylko dnia dzisiejszego, ale tego, co będzie za chwilę.
9: A wychodząc poza światek futbolowy?
11: Mówimy o osobach, którzy...
9: Może pan odwołać się do przykładów globalnych, krajowych, no bo też myślę, że w kraju znajdziemy kilka ciekawych postaci.
11: Ale które reprezentują sposób myślenia, podejścia, czy zarządzania swoją karierą, tak świadomego, czy...
9: Potrafią z tej kariery wycisnąć naprawdę wiele, a być może więcej niż wszystkie zasoby, które te osoby miały na starcie.
11: To znowu, to jest bardzo osobiste. Ja już używam bardzo często...
9: Proszę bardzo... To ja wyjdę z pewną propozycją.
11: Proszę.
9: Czy pańskim zdaniem rzut młotem jest...
11: To pan ciągnie do sportu.
9: Rozpoznawalną w całym świecie konkurencją lekkoatletyczną, już nie mówiąc o dyscyplinie w ogóle.
11: Myślę sobie, że...
9: No nisza.
11: Tak, ale znowu prawdopodobnie, znaczy na pewno są kraje i regiony, dla których to jest bardzo ważny sport. Tak jak krykiet na przykład w Australii czy tam...
9: W Indiach,
11: prawda? Więc, a w Polsce w ogóle nieznany. Więc jeżeli powiem o całym świecie, to będzie bardzo trudno. Ale wracając do pytania, bo to jest dobre pytanie na koniec dnia, w tym sensie, żeby podawać wiele przykładów. Natomiast ja powiedziałem o tej osobistym odniesieniu, dlatego że każdy z nas w nieco odmienny sposób może definiować ten sukces i właściwe zarządzanie swoją karierą. Czy sukces możemy mierzyć naprawdę tylko i wyłącznie pieniędzmi?
9: Sukces dla mnie to rozpoznawalność, realizacja własnych aspiracji, prowadzona równolegle inna ścieżka, niekoniecznie edukacyjna.
11: Ilu mamy artystów, których obrazy, wytwory ich pracy zyskały dopiero wartość, kiedy oni umarli? Tak jest. Więc to mówię, ja nie podaję jako to wyjątku, tylko akurat też jestem po świeżej lekturze a propos szukania pewnych wzorców życiorysu Kanta, który właściwie był naprawdę, aż się nigdy bym nie spodziewał, Kant, no taki jeden z większych filozofów na świecie, jak bardzo on był zdyscyplinowany w swoim życiu. On już za życia był uznawany, ale on nigdy on uznał, że dla niego sukcesem były jego dzieła, które wtedy zmieniały filozofię. To tak jak dzisiaj prawdopodobnie ktoś powie, że Guardiola zmienił futbol ze względu na wprowadzenie
19: prawdopodobnie przez wszystkich nas słuchaczy rozpoznawanej idei tiki-taki, prawda? Czy wcześniej catenaccio włoskie, które było, niektórzy mówią, antyfutbolem, prawda?
9: Którego esencją był Enzo Bercot.
19: Dokładnie tak jest. Więc w tym sensie pytanie, jakby w jakim kontekście my mamy patrzeć na te osoby. W Polsce mamy bardzo wiele osób, które trwale zapisały się w historii chociażby polskiego biznesu. M-Bank stworzony przez pana Sławomira Lachowskiego jest do dzisiaj uznawany jako synonim zmiany w ogóle zasad panujących branży. Takich przykładów jest po prostu bardzo wiele. Natomiast też rozumiem to pytanie pana w takim kontekście, ktoś, kto świadomie zarządza swoją karierą, dokonuje właściwie wyborów, to jest bardzo trudne na koniec dnia, bo świat jest bardzo nieprzewidywalny. Poza tym jakby prawdopodobnie mało jest z nas wśród nas osób, które wiedzą dokładnie, gdzie będą za 20 lat i dokąd chcą biec za 20 lat. Jak chcą zmienić ten świat i jaką drogą muszą dojść, żeby być w miejscu, które sobie zdefiniowali. Więc w tym sensie jest to jakoś trudne, prawda? Z drugiej strony, no wie pan, pewnie trudno na takie pytanie nie podać przykładu, nie wiem, Steve'a Jobsa chociażby, który dopiero prawdopodobnie pod koniec swojego życia zaczął cenić rodzinę, takie wartości, które do 40 właściwie któregoś tam roku życia były dla niego całkowicie pominane.
9: To są takie wiralowe obrazki, które mówią ostatnie jego słowa.
19: Tak, ostatnie słowa, ale ja mówię tu, że on jakby stworzył rodzinę, wrócił do swojej córki, zaczął inaczej się komunikować, ale przez wiele lat ludzie go nienawidzili. Pracujący z nim go nienawidzili. Proszę przeczytać sobie jego autobiografię. No ta w miarę jedyna, która jest chyba taka dość pełniejsza. Więc to nie jest takie jednoznaczne, proste, a jednocześnie do dzisiaj jest chodzącą historią tego świata.
9: Ale wracając do sportu, nie wiem, dlatego posłużyłem się przykładem rzutu młotem, bo mam na myśli Anitę Włodarczyk, czyli trzykrotną mistrzynię olimpijską, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek w najmniej rozpoznawalnej konkurencji w ogóle lekkoatletycznej.
19: W biznesie, przepraszam.
9: Bartosz Zmarzlik, żużlowiec, wydaje się, że on jest tylko dla świadka żużlowego rozpoznawalną postacią. Nie, no on wykracza daleko dalej. Polscy skoczkowie narciarscy, też budujący swoje kariery, Kamil Stok z pomocą swojej żony. No to wszystko, no moim zdaniem są to przykłady, które warto analizować nie tylko przez pryzmat osiągnięć sportowych, ale również tych prowadzonych karier, jakkolwiek to definiować.
19: Tylko chyba mówi pan o karierach sportowych, bo ja jakby bardzo mało wiem o projektach pana Kamila Stocha czy pani Włodarczyk, jeżeli chodzi o kariery pozasportowe.
9: Czyli to nie jest zarzut. Rozumiem, że pan też oczekuje, że sportowiec jest na tyle ważną postacią w życiu przeciętnego Polaka, że powinien gdzieś dywersyfikować swoją sławę na obszary także pozasportowe.
19: Znaczy, to jest dość naturalne, wydaje mi się. Znaczy, jakby znowu nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt naiwnie albo tak górnolotnie, ale jeżeli mamy sportowców, którzy stają się wzorami, no dla pana i dla mnie pewnie już będziemy na nich krytycznie patrzeć, ale dla młodych ludzi no to nie może być wyłącznie persona, która ma sukces sportowy, a pozasportowa, jak na niego patrzymy, to właściwie nigdy byśmy nie chcieli, żeby nasze dziecko przyjmowało te wzorce i te postawy. Wszyscy funkcjonujemy prawdopodobnie w takich dwóch, trzech światach. Jeden świat, no to jest ten świat nasz zawodowy. W tym przypadku będzie to świat sportowy. Jest to życie rodzinne, które gdzieś sobie próbujemy układać. Ktoś kiedyś powiedział, że naprawdę nie będziemy mieli sukcesu zawodowego, jeżeli nie będziemy mieli spokoju w rodzinie. Jest ta sfera jakby przyszłości naszego umiejętności zarządzania naszą przyszłością w kategoriach również majątkowych, rozwojowych i tak dalej. Więc ja tak trochę traktuję te osoby, bo wie pan, ja mam akurat też takie złe doświadczenia z czasu, kiedy ja byłem piłkarzem. Pamiętam, jak niektórzy moi koledzy w szatni mówili, że jak ja uciekałem po treningu i biegłem na zajęcia, na wykłady, to mówili: Robert, patrz, z czego masz chleb. No wtedy miałem chleb z grania w piłkę nożną, a oni sobie tam trochę oglądali. Teraz pewnie grają na komórkach niektórzy albo tam nie wiem, oglądają jakiegoś Netflixa, a nie myślą o tym, co będzie jutro. Więc w takim wymiarze chciałbym patrzeć raczej na kariery sportowe, piłkarskie, czy sportowe szerzej. Jakby pani, nazwiska, które pan wymienił, wykraczają poza oczywiście takie tradycyjne rozumienie sportu. Więc wydaje mi się, że tak bym na to patrzył. Tak bym na to patrzył. Zresztą sama erudycja chociażby Kamila Stocha pokazuje, że to jest człowiek, który na pewno dużo czyta, na pewno myśli dużo o swojej przyszłości. To jest takie, mniej znam, ale myślę, że pani Włodarczyk ma bardzo podobne podejście.
9: Jak polski sport, pańskim zdaniem, będzie wyglądał za 5-10 lat? Bo gdzieś jest takim motywem, może nie głównym, ale pobocznym naszej rozmowy, to, że trzeba sobie definiować cele i wyobrażać, gdzie będziemy.
19: Bardzo dobre pytanie. Ciężko, znaczy bardzo lubię takie myślenie scenariuszowe, bo to nas rozwija, to nam pozwala się przygotować do pewnych rzeczy. To, gdzie będziemy, jest trochę wynikiem tego, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, ale także tego, jak będzie wyglądał świat, w którym będziemy funkcjonowali. Dzisiaj ten świat sprzyja polskiemu sportowi. Sprzyja polskiemu sportowi dlatego, że w wielu krajach na świecie ta dynamika zostaje osłabiona przez wewnętrzne problemy, konflikty, bezpieczeństwo i tego typu rzeczy. Polska jest krajem, który jest na krzywej wznoszącej się. Oczywiście pomijam kwestię wojny, jakieś takie rzeczy.
9: Ale ma pan na myśli wskaźniki gospodarcze.
19: Wskaźniki gospodarcze, pojawiają się tu pieniądze. Co więcej, jest to kraj bezpieczny. Rozmawiałem z zarządem jednego z banków niedawno, bo było spotkanie z ich właścicielami z Europy Zachodniej. I opowiadali mi, jak oni swoim pracownikom po godzinie 18 w dużym mieście europejskim zobowiązują ich, żeby do metra, nie, 600 metrów jest centrali do metra, żeby nie przechodzili po godzinie 18, tylko brali taksówkę i przejeżdżali, bo boją się o ich zdrowie i życie. Więc jesteśmy w całkiem innym dzisiaj standardzie. Możemy to oczywiście przez te 10 lat też popsuć, ale wydaje się, że mając tą krzywą wzrostową, całkiem przyzwoity poziom dochodów. W ekonomii jest takie pojęcie, nie chciałem Państwa tutaj zanudzać jakimiś pojęciami i jakimiś wykładami, ale to się nazywa fundusz swobodnej decyzji. Z tego funduszu, czyli słowy, jeżeli zarabiamy kwotę X i z tych pieniążków przeznaczamy część na utrzymanie domu, wyżywienie, jakieś tam opłaty szkół dla dzieci i tak dalej, to zostaje pewna kwota, którą przeznaczamy na nasz rozwój, naszą rozrywkę, chodzimy do kina, chodzimy do restauracji, bądź wydajemy na imprezy sportowe. No i ten fundusz w Polsce zaczyna się powiększać, to oznaczać będzie, że ludzie będą skłonni większe środki przeznaczać, własne środki, na udział również w wydarzeniach sportowych, co w naturalny sposób powinno przyciągnąć sponsorów, partnerów, inne pieniądze, media, no bo tam będą ich widzowie, odbiorcy, co powinno sprawić, że tych pieniędzy będzie po prostu więcej. W efekcie, jeżeli przyjmiemy sobie to, od czego wyszliśmy, że jest związek między sukcesem sportowym a środkami, które na to przeznaczamy, no to w sposób naturalny wydaje się, że powinniśmy wreszcie zagrać w Lidze Konfederacji o najwyższe cele, albo przynajmniej w Lidze Europy. Znaczy w Lidze Europy, w Lidze Konfederacji.
9: Ja teraz zacznę przeczyć samemu sobie. Mówiłem w pierwszej części, właściwie prowokowałem pana, twierdząc, że my patrzymy na sport przez pryzmat właśnie walki, takich, odwołujemy się do wzniosłości, które towarzyszą każdemu z nas i wynika to z historii, kraj powstań, wojen i tak dalej. Natomiast czy my nie zmierzamy aby za bardzo w drugą stronę, bo świat nam się globalizuje, ten swobodny przepływ ludzi, pracowników, ale i sportowców powoduje, że nie wiem, Władimir Semiruni, Rosjanin z pochodzenia, zdobywa medal na Igrzyskach Olimpijskich Zimowych dla Polski w łyżwach szybkich. Maria Żodzik, która urodziła się na Białorusi, dostaje polski paszport i jest jedyną medalistką Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w 2025 roku. Wilfredo Leon, uciekinier z Kuby, uciekinier w sensie przed reżimem, dostaje polski paszport i jest najlepszym nie tylko polskim siatkarzem, ale prawdopodobnie najlepszym na świecie. Nie boi się pan, że trochę od bandy do bandy, od takiego wzniosłego patriotyzmu, który uwypuklamy w sporcie, do totalnej globalizacji, gdzie być może ta tożsamość zostanie zatracona?
19: Nie wiem. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, dlatego że we mnie również biją się takie wewnętrzne, czasem sprzeczności, o których pan powiedział. Bo na wiele rzeczy patrzymy z perspektywy, nawet konflikt między, znowu odwołam się do piłki nożnej i kibiców jednej strony i drugiej strony Łodzi. Jestem za UKS-em, ktoś jest za Widzewem, ale jesteśmy równocześnie Łodzianami, jesteśmy Polakami i jesteśmy ludźmi. No i teraz z perspektywy tego, że pan nie jest, ale chyba mam nadzieję, że jest za Widzewem, a jestem za UKS-em i pana mam nienawidzić, prawda? To jest pan też łodzianinem, więc już od razu czujemy jakąś więź, więc możemy szukać pewnych podobieństw bądź pewnych różnic. Moje dzieci od 16 lat, w wieku 16-17 lat wyjechały za granicę i żyją za granicą i prawdopodobnie będzie im ciężko wrócić do Polski. Mam wrażenie, że czują się Polkami, bo są kobietami już, ich dzieci też są Polakami, ale jednocześnie coraz częściej mają silną więź z państwami, w których tam mieszkają. Czy ja jestem, bądź one są przez to gorszymi patriotami? Tak ten świat wygląda, ten świat tak się zmienia. Czy pan Wilfred Rohn jest gorszym Polakiem? Trudno mi to powiedzieć. Znaczy, ja nie chciałbym...
20: Ale ja nie wartościuję, pokazuję mechanizm też.
19: I to się dzieje. I tylko pytanie znowu, co jest wartością? Wartością jest to, że mają być wyłącznie Polacy grać, bo to są Polacy, no oni mają też paszporty, znaczy kryterium.
20: Ale z drugiej strony patrzymy
19: ile pokoleń w takim razie wstecz, ja jestem Polakiem.
20: Tak, ale też proszę zwrócić uwagę, ich wartość, jaką wnoszą, to jest ta sportowa.
19: Właśnie o tym mówię, ale z drugiej strony też rozumiem, że możemy dojść do takiej sytuacji, w której tak jak w kilku klubach właściwie nie ma Polaków, piłkarskich na przykład, których nie ma Polaków, a grają właściwie sami obcokrajowcy. Coś oni więcej wnoszą? Nie wiem, trudno im powiedzieć, prawda? I czy my się na nich uczymy, czy my się na nich nie uczymy? Co my z tego zyskujemy jako dyscyplina sportu? Trudno mi to powiedzieć, naprawdę trudno mi to powiedzieć, bo z jednej strony powtarzam, chciałbym, abyśmy byli w stanie wychowywać osoby, sportowców, którzy będą z dziada, pradziada Polakami, będą osiągali sukces, ale nie mam z tym problemu, naprawdę, fundamentalnie nie mam z tym problemu, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. I oczywiście, jeżeli nie chcę tutaj jedna czy druga osoba bardzo z merkantylnych powodów przeszła i stała się Polakiem, no to dla mnie to jest hipokryzja, to nie jest właściwie. Natomiast jeżeli ktoś ma historię, ma dziadka, babcię, albo czuje się, identyfikuje się z pewnymi wartościami, blisko mu do naszego społeczeństwa, do tego, żeby... Dlaczego ja nie mam problemu z tym, żeby przyjąć tę osobę? Natomiast dobre pytanie jest o wymiar taki sportowy, znaczy jaki my jakby w punktu widzenia utilitarnego, jakby co my zyskujemy dzięki obecności tej osoby. No.
20: To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym w naszej rozmowie poruszyć. Polski sport zarządzany jest, i znów odwołuję się do pańskiej akademickiej proweniencji, przez konflikt. Właściwie trudno znaleźć nam organizację sportową, gdzie nie ma konfliktu, gdzie w ślad za rządzącymi nie rodzi się jakaś opozycja, która chce rządzących obalić. To jest charakterystyka w ogóle polskiego biznesu, modelu zarządzania? Jesteśmy wyjątkowi, czy wszędzie jest tak samo, tylko o tym nie słyszymy?
19: Nie, ja myślę, że to znaczy, może z taką intensywnością, bo chociaż ja nie wiem, czy ta teza w ogóle jest, że tylko zarządzamy przez konflikt, czy to jest prawdziwe. Ona po prostu jest jej więcej może niż w innych, jest bardziej osiągnięte. Ale dla mnie, bo też chciałem o tym powiedzieć, kiedy wcześniej mieliśmy taki wątek rozmowy związanej z budowaniem pewnych fundamentów, pewnej perspektywy i tak dalej. Ja bardziej bym chciał, żebyśmy my przyjęli sobie pewną perspektywę oceny. Oceny pracy szefów związków sportowych, prezesów klubów sportowych, sportowców, dyrektorów sportowych. Jakie my kryterium mamy przyjąć? I moim zdaniem kryterium czystego, pojedynczego sukcesu nie jest dobrym kryterium. Ja bym wolał, w edukacji jest tak zwany, jak to się nazywa, przyrost edukacyjny chyba, czy produkt edukacyjny. Znaczy, ja przychodzę jako dyrektor sportowy w pewnym kontekście, w określonym miejscu tego klubu i odchodzę za 2, 3, 5, 7 lat. I pytanie, co się w tym czasie wydarzyło? Czy mój klub jest w innym miejscu? Czy ja przesunąłem to w inne miejsce? Czy PZPN jest w innym miejscu niż kiedyś? Czy Ekstraklasa jest w innym miejscu niż kiedyś? Czy mamy więcej...
20: Pytanie, czym mierzymy ten rozwój?
19: Właśnie.
20: Jeśli finansami, to i Ekstraklasa i PZPN jest dalej niż był. Jeśli wynikami sportowymi, niekoniecznie.
19: Właśnie. Myślę sobie znowu, to jakby zajmuję się mierzeniem biznesu i oceną efektywności biznesu. Więc jest zwykle kilka perspektyw. Jedna perspektywa nigdy nie jest dobra. Wobec tego element, nawet element finansowy musi być względny. To znaczy, jeżeli my zwiększyliśmy budżet Ekstraklasy o, nie wiem, 15% w ciągu 3 lat, odliczając inflację, popatrzmy, jak inne związki o podobnym poziomie rosły. Czy można było to szybciej zrobić? Zawsze jest pewna dyskusja. Ale ja bym wolał przyjąć pewne kryteria i założyć sobie na przykład to, o czym byliśmy, że z punktu widzenia funkcjonowania, za to, co odpowiada PZPN, za co odpowiada Ekstraklasa, za to odpowiada dyrektor klubu, sportowy dyrektor klubu czy prezes klubu. Przyjmijmy sobie pewne kryteria oceny, a potem dokonujmy oceny, a nie atakujmy albo znajdźmy argument, że ta szklanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna, bo zawsze będziemy rozmawiać z różnych perspektyw.
20: To jeszcze na koniec. Ma pan ulubionego, nie chcę powiedzieć działacza, bo ma to bardzo pejoratywny wydźwięk, menedżera sportu.
19: Trudno mi powiedzieć, bo nie znam wszystkich i jakby nie dokonuję takiej oceny. Tak, znaczy ja bardzo cenię i prawdopodobnie nie tylko dlatego, że jakoś się bliżej znam, ale bardzo cenię podejście, świadomość, dojrzałość, duże wyważenie i ogromny profesjonalizm wiedzy sportową pana Tomasza Salskiego. To jest wyjątkowa postać w polskim sporcie. Szkoda, że nie ma tego typu osób więcej. Znam kilka jeszcze innych, ale myślę, że na szczycie tej listy jest właśnie Tomek.
20: Bardzo panu dziękuję. Profesor Robert Kozielski był moim państwa gościem.
19: Dziękuję bardzo.
20: Reprezentujący Uniwersytet SWP, a także Uniwersytet Łódzki. Tym samym dobiega końca nasza audycja przy niedzieli o sporcie, której wydawczyniami były Natalia Banaczek, wydawcami, przepraszam, Natalia Banaczek, a także Adam Stępulski. Adam Brzeziński był realizatorem. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się państwu.

0: osób zameldowanych w Krakowie. Do tej liczby, do tego jak została wyliczona, przejdziemy jeszcze dziś w programie specjalnym, który właśnie po godzinie 21 po informacjach rozpoczniemy w TOK FM. Program specjalny poświęcony temuż plebiscytowi, jego pierwszym sondażowym wynikom i reakcjom na też wyniki. Będziemy się poruszać na początku w dość nietypowej i mglistej sytuacji. Będziemy mieli do dyspozycji sondaże Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News. To są sondaże Exit Poll, oczywiście obarczone pewnym błędem, dające jednak pewien właśnie mglisty obraz sytuacji. Krajowe Biuro Wyborcze zapowiada, że nie będzie podawać wyników cząstkowych z tego referendum. Wyniki referendum mają być znane pełne w poniedziałek w godzinach porannych. Niemniej jednak zapewne już rozpoczną się wypowiedzi polityków, wypowiedzi specjalistów nie tylko z Krakowa, ale także z całej Polski, biorąc pod uwagę, że Kraków jest drugim najliczniejszym miastem w kraju. Wobec tego to losy Aleksandra Miszalskiego mają też przełożenie na to, co się dzieje w centralnej polityce. Po godzinie 21 po informacjach będzie z nami Joanna Sawicka z Polityki Insight, gdzie z którą prześledzimy jeszcze raz, jak do tego referendum doszło, jak doszło do momentu, w którym Kraków jest teraz. Będzie z nami także Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Tutaj trochę szersze spojrzenie na to, w jaki sposób te wyniki referendum mogą się odbić na krajowej polityce. A po godzinie 22 z profesorem Radosławem Marzęckim również porozmawiamy o nastrojach w Krakowie. Będziemy się łączyć także z politykami, ze współprzewodniczącą partii Razem Aleksandrą Owcą i z Markiem Sową, posłem na Sejm Rzeczpospolitej z Koalicji Obywatelskiej. A teraz informacje.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Czy w Krakowie referendum doprowadziło do odwołania prezydenta i Rady Miasta? Od tego zaczynamy. Sprawcy serii fałszywych alarmów, w tym ostatniego dotyczącego domu rodziny prezydenta, na celowniku służb. Udany początek Rolanda Garrosa dla dwóch polskich zawodniczek. Minęła 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Punktualnie o 21.00 zakończyło się głosowanie w krakowskim referendum w sprawie odwołania władz miasta. W sztabie Komitetu Referendalnego jest reporterka TOK FM Paulina Nawrocka. Paulina, powiedz, czy wiadomo, kiedy możemy spodziewać się oficjalnych wyników i jakie nastroje panują teraz w sztabie?
3: Nastroje zdecydowanie euforyczne, bo dosłownie przed sekundą opublikowane zostały sondażowe wyniki, z których wynika, że prezydent Aleksander Miszalski zostanie odwołany, ponieważ frekwencja w tych wyborach wyniosła 33,4% i ponad 97% osób, które w tym głosowaniu wzięły udział, były za odwołaniem prezydenta. Tak wysoka frekwencja oznacza, że najprawdopodobniej odwołana zostanie też Rada Miasta Krakowa. To jednak wciąż wyniki sondażowe, które mogą być obarczone błędem. Te oficjalne z Komisji Wyborczej poznamy dziś w nocy albo jutro rano. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie będą działać komisje i liczyć te głosy. Być może to będzie koło północy, może to będzie trzecia, a może tak jak w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich czy samorządowych, dopiero poranek. No jeśli jednak ta tendencja tu z wyników sondażowych się utrzyma, no to Kraków czekają na jesieni nowe wybory.
2: Dziękujemy bardzo. To była z Krakowa Paulina Nawrocka. Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze dzisiaj wracać, a tuż po serwisie informacyjnym w TOK FM program specjalny i pierwsze komentarze dotyczące krakowskiego referendum zaprasza Filip Kekusz. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Służby wczoraj wieczorem dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia, do którego miało dojść, jak się później okazało, w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zgłoszenie dostawały SMS-owo, najpierw o pożarze, jaki miał mieć miejsce w jednym z gdańskich budynków wielorodzinnych. Po potwierdzeniu, że alarm jest fałszywy, nastąpiło kolejne zgłoszenie, opowiada komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: Kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy.
2: To już kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkudziesięciu, kilkunastu godzin. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, mówiła w TOK FM Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
5: Dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że że tempo wzrostu wynagrodzeń

0: urodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów i myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane przytoczone dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca brutto. Wolniej rosnące pensje to zła wiadomość dla pracowników, ale to oznacza jednocześnie, że jest mniej paliwa do wzrostu cen. Gumowe kule zamiast dotychczasowych sposobów, tak ma wyglądać odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach po nowych przepisach przyjętych przez Sejm. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta, a więcej na ten temat reporter TOK FM Marcin Starzec.
2: To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach. Nowe prawo pozwoli na płoszenie ich przez specjalną grupę interwencyjną bronią gładkolufową z niepenetrującą amunicją. To rozwiązanie działa już w Tatrach. Biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny nie kryje, że nauka ostrzegała przed tym scenariuszem już od lat.
3: Grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
2: A teraz słowo należy do prezydenta. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalinet wygrała swój pierwszy mecz w Paryżu i awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne. W sumie Linet spędziła na korcie wraz z rozgrzewką ponad 3 godziny, a wszystko to w upale, bo w Paryżu temperatura przekroczyła dziś 30 stopni. W tym czasie Polka walczyła z bólem kolana i ze skurczami.
4: Dokończyłam mecz, więc to na pewno nie jest coś, co mnie wyklucza z turnieju i to jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc te rzeczy trochę wychodzą, a też grałam bardzo dużo na początku sezonu i widziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam znowu zaczynają wracać, dlatego też nie grałam w Strasburgu. Mamy 2 dni, zrobimy wszystko, żeby była gotowa na kolejny mecz.
1: Z kortu zwycięska schodziła dziś także Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Rousset, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. Jutro w Paryżu mecze Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Nasza rakieta numer 1 na kort wyjdzie w południe. Turniej pokazuje Eurosport. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. W nocy na południowym wschodzie i południu początkowo więcej chmur i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu i zanikające jeszcze burze. Poniedziałek przed nami z dużą ilością słońca. Na przeważającym obszarze termometry pokażą jutro maksymalnie od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej od 16 do 18 będzie lokalnie nad samym morzem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 24 maja 2026 roku, godzina 21.06. To jest program specjalny w Radiu TOK FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz. Program specjalny oczywiście po referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a także całej Rady Miasta. Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników referendum po tym, jak zamknięte zostały lokale wyborcze o godzinie 21.00. Mamy jednak wyniki sondażowe przygotowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Frekwencja według Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wyniosła 33% i 0,4, jeśli chodzi o zarówno odwołanie prezydenta, jak i Radę Miasta, zarówno jeśli chodzi o referendum w sprawie odwołania i prezydenta, i Rady Miasta. To były dwie osobne karty do głosowania, dwa osobne głosowania tak naprawdę. Wynika z tychże sondaży, że ponad 97%, prawie 98% głosujących było za odwołaniem prezydenta. Jeśli chodzi o Radę Miasta, ten wynik wynosił 96%. To są oczywiście badania sondażowe. Krajowe Biuro Wyborcze, jeśli chodzi o pełne wyniki referendum, zapowiada, że podaje do poniedziałkowych godzin porannych. Nie jesteśmy jeszcze stuprocentowo pewni tego, jak w rzeczywistości wyglądają te wybory. Nawet jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że błąd statystyczny w podobnych badaniach sondażowych wynosi 2 punkty procentowe, no to tutaj jest duża szansa, że faktycznie ten limit 27% wymagany, żeby odwołać prezydenta miasta, żeby referendum w ogóle było ważne, został przekroczony. I w tym takim dziwnym, dosyć jeszcze niepewnym, aczkolwiek już wskazującym na rozstrzygnięcie w tej takiej rzeczywistości, będziemy się obracać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Jest z nami Joanna Sawicka z Polityki Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No i dobry wieczór. W pierwszym odruchu trzeba się chyba zastanowić nad tym, czy rzeczywiście możemy już mówić, że tak jak podają to paski w niektórych telewizjach informacyjnych, Kraków był za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Przypomnijmy, 26% i 98% to jest frekwencja w tym referendum, która doprowadziłaby do tego, że to referendum jest ważne. Natomiast według badania sondażowego Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ta frekwencja to 33,4%. Całkiem wysoka. Jest chyba spory margines błędu, który nie zmieni tegoż wyniku.
7: No tak, jak patrzymy na te wyniki sondażowe exit poll, to faktycznie trudno już zakładać, że ten scenariusz będzie inny. Oczywiście nie możemy mieć całkowitej pewności. Badania są tylko badaniami, a wyniki poznamy jutro rano i już będziemy wiedzieć na pewno, ale myślę, że Aleksander Miszalski raczej już zdaje sobie sprawę z tego, że de facto za kilka czy kilkanaście godzin może przestać pełnić funkcję prezydenta Krakowa. No i też cała Koalicja Obywatelska myślę, że może być w dosyć dużym stresie spowodowanym wynikami tego referendum. Myślę, że jednak pewnym zaskoczeniem jest to, że również Rada Miasta została odwołana, bo w całej tej kampanii referendalnej bardzo dużo mówiło się o prezydencie, o jego decyzjach, o tym, czy dorósł, czy nie dorósł do tego, żeby pełnić funkcję prezydenta miasta, o jego błędach. Natomiast Rada Miasta była taka jednak trochę schowana, prawda? Ona nie była takim bardzo ważnym przedmiotem debaty publicznej w czasie tych ostatnich miesięcy i tygodni, w których trwała kampania referendalna w Krakowie, a jednak ta frekwencja wskazuje na to, że również Rada Miasta zostanie odwołana, co wskazuje z kolei na to, że w Krakowie dojdzie do pewnego takiego trzęsienia ziemi politycznego, bo wiadomo, prezydent może być tylko jeden i zostanie nim kandydat pewnie jednej z największych partii politycznych, ewentualnie Łukasz Gibała, to będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, czy dzisiaj, czy w kolejnych dniach i tygodniach, jacy tam będą kandydaci, jakie mogą być szanse. No ale jeżeli mamy odwołaną Radę Miasta, to oznacza, że wszystkie siły polityczne po prostu będą prowadzić bardzo intensywną kampanię, próbując się dostać do tej nowej rady.
6: Podkreślając, że dane są sondażowe, chciałbym jednak dodać, że wydaje mi się, że jeśli ktoś jest przeciwny zarządzaniu Krakowem tak jak to do tej pory było, to tak jak głosuje przeciwko prezydentowi, tak będzie głosował przeciwko Radzie Miasta, w której zdecydowaną większość ma Koalicja Obywatelska, więc wydaje się, że kiedy ma przed sobą te karty do głosowania, to już mówi nie i nie. I koniec. Natomiast do Rady Miasta rzeczywiście jeszcze przejdziemy, a także do niepokojów i stresu Koalicji Obywatelskiej, który faktycznie może być bardzo duży, biorąc pod uwagę, jaką dynamikę mogą te procesy uruchomić, jeśli oczywiście okaże się, że wyniki referendum pokrywają się z wynikami sondażowymi. Ale to trzeba sobie opowiedzieć tę historię od początku, dlatego że Aleksander Miszalski nie miał wielu miesięcy, żeby dojść od wygranych wyborów do punktu, w którym się znalazł. I też jest tak, że jeszcze rok temu on był politykiem, który był oceniany całkiem nieźle przez 30% mieszkańców Krakowa, 40% zachowywało neutralność, a teraz mamy jednak grupę bardzo zdeterminowanych mieszkańców Krakowa, którzy raz zebrali podpisy pod referendum, a dwa doprowadzili do tego, że prezydent prawdopodobnie zostanie odwołany.
7: Tak, rzeczywiście, już sama liczba tych zebranych podpisów była zaskakująca. Akcja została rozkręcona w styczniu. W lutym ta kampania referendalna, jeszcze nie prawdziwa kampania, ale wokół zbierania podpisów już była mocno rozkręcona. Inicjatorami była grupa obywateli, na czele której stał przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman, ale oni się ogłaszali jako taka grupa niepolityczna, nie chcieli się wiązać z żadnymi politykami, żeby podkreślić, że jest to ruch oddolny. Nie jest to polityczna zemsta na Miszalskim, ale właśnie obywatele są tutaj zaniepokojeni, są po prostu niezadowoleni z tego, jakie decyzje podejmuje Aleksander Miszalski. No i rzeczywiście oni mieli kilka takich postulatów przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu, to znaczy sprzeciwiali się wprowadzonej w styczniu tego roku strefie czystego transportu. która wprawdzie uderza przede wszystkim w osoby nie mieszkające w Krakowie, a w samym Krakowie poparcie dla tego rozwiązania było całkiem spore, ale przeciwnicy Miszalskiego bardzo głośno uderzali w strefę czystego transportu. Mówili też o zaostrzonych przepisach dotyczących strefy płatnego parkowania w centrum miasta i o podwyżkach cen biletów. Oczywiście tych postulatów było więcej, ale te takie postulaty transportowe wydaje mi się, że w pewnym momencie były bardzo głośne i tak się skumulowały w jednym momencie, wskazując na to, że ta polityka Miszalskiego jest taka niekonsekwentna, nieprzemyślana. Mhm. Jak można wprowadzać w jednym momencie strefę czystego transportu i zamiast ułatwiać i poszerzać dostęp i zachęcać do tego, żeby korzystać z transportu publicznego, to podnosić ceny biletów. Myślę, że to były jedne z ważniejszych i takich mocno dochodzących do wybrzmiewających w mieście argumentów przeciwko Miszalskiemu. A z drugiej strony ja, jak obserwowałam tę kampanię, to widziałam rzeczywiście bardzo duże emocje wokół niej w czasie zbierania podpisów w styczniu, w lutym, na początku marca. A ostatnio te emocje jakby ucichły. Tych emocji było jednak mniej. Miszalski też prowadził swoją kampanię. On ją prowadził bardzo lokalnie razem ze swoimi współpracownikami z ratusza i po prostu z politykami Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, ale był tam jakiś pomysł na kampanię. To też nie jest tak, że on był bierny i zupełnie odpuścił sprawę, tylko z jednej strony wycofał się z części decyzji, które wcześniej podjął, a były niepopularne. Z drugiej strony zaproponował szereg, być może nawet za dużo, bo miałam poczucie, że to naprawdę było co kilka dni proponuje jakąś nową inwestycję czy nowe rozwiązanie korzystne dla mieszkańców. No w każdym razie Miszalski był bardzo aktywny, a ci przeciwnicy nie wydawali się aż tak bardzo aktywni i zaangażowani, już po prostu te ich argumenty nie budziły aż takich emocji w maju na ostatniej prostej przed referendum. Dlatego według mnie tak do końca nie było oczywiste, jaki może być ten wynik.
6: Tu jest dużo wątków, do których chciałbym się odnieść, ale też zbieramy komentarze, które spływają do nas. Jan Hoffman, wspomniany przez panią z Komitetu Referendalnego, powiedział właśnie przed chwilą, że tu cytat: z całą pewnością możemy powiedzieć, że 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i że 23 sierpnia trzeba będzie ponownie iść do urn, prawdopodobnie 23 sierpnia, w momencie, w którym zostaną rozpisane nowe wybory. To oczywiście wszystko są opinie na podstawie danych sondażowych, ale dodajmy jeszcze jedną ważną informację, która spłynęła do nas jeszcze przed godziną 21. Prezydent Aleksander Miszalski odwołał swoją jutrzejszą wizytę w Radiu Kraków. Jakby przeczuwał albo wiedział, że coś się wydarzy w związku z tym referendum. Powiedziała pani o tym, że Aleksander Miszalski w ostatnich tygodniach wycofywał się z tych swoich niepopularnych decyzji i zastanawiam się, czy przypadkiem tutaj też nie grał trochę do własnej bramki, bo mi się przypomina Bronisław Komorowski z 2015 roku po pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy zupełnie w sposób chaotyczny i nerwowy zaczął się przychylać do postulatów Pawła Kukiza chociażby i co nie przysporzyło mu popularności, natomiast doprowadziło do kuriozalnego referendum, które mało kto pamięta. Czy nie było nerwowości u Aleksandra Miszalskiego w ciągu tych ostatnich tygodni jednak?
7: No myślę, że na pewno była nerwowość i na pewno ta liczba złożonych podpisów, która już jeżeli wierzyć tym zapewnieniom ze strony inicjatorów referendum, ich było 134 tysięcy, czyli tak naprawdę niewiele mniej niż głosów potrzebnych do tego, żeby referendum było ważne, musiały stresować prezydenta Miszalskiego i jego otoczenie. Myślę, że otoczenie Miszalskiego zdawało sobie sprawę, że to sprawa wisi na włosku, że tak naprawdę może się rzeczywiście zdarzyć, że prezydent drugiego największego miasta w Polsce 2 lata po wyborach straci władzę, co jest rzeczywiście dużą rzeczą. Więc myślę, że ta nerwowość jak najbardziej towarzyszyła decyzjom jego sztabu i tak, ciężko mi oceniać. No być może to nie była najlepsza kampania z jego strony. po prostu on już w mojej ocenie wykonał szereg błędów już wcześniej i nie jestem pewna, jakie tutaj były lepsze rozwiązania już na etapie, którym to referendum się toczyło i ta kampania się toczyła.
6: Mówiła pani o takich kwestiach merytorycznych, które przytaczał komitet referendarny, zbierając podpisy pod wnioskiem o ten plebiscyt, jak strefa czystego transportu, jak podwyżka cen biletów, ale powiedziała pani też tak, że dyskusja dotyczyła tego, czy Aleksander Miszalski dorósł, czy nie dorósł do sprawowania funkcji prezydenta Krakowa. To jest bardzo ciekawy wątek, to znaczy ten PR niezbyt udany i te pewne zafascynowanie trendami internetowymi mogło też odjąć mu kilka punktów procentowych sympatii.
7: Tak, no tutaj nie jest mi bardzo łatwo komentować. Wydaje mi się, że Kraków, bo jestem mieszkanką Warszawy, ale wydaje mi się, że Kraków jest też takim specyficznym miastem, którego mieszkańcy oczekują od prezydenta pewnej powagi. I tą powagą nie charakteryzował się Aleksander Miszalski, któremu zdarzały się różne wybryki, różne dziwne zachowania i on bardzo się starał w kampanii właśnie nabrać tej powagi. Za każdym razem, jak występował publicznie, miał krawat, był bardzo elegancko ubrany, elegancko ostrzyżony, mówił poważnie, unikał sytuacji, w której którą można by uznać za jakąś niekomfortową czy śmieszną. No i próbował w kilka miesięcy zbudować tę powagę, no ale to też jest bardzo karkołomne zadanie, no coś takiego osiągnąć w tak krótkim czasie.
6: To idźmy dalej. Jeśli okaże się, że te sondażowe wyniki są, pokrywają się z rzeczywistością i Aleksander Miszalski, a także Rada Miasta zostały właśnie w tym momencie w plebiscycie odwołane, to nie będzie tylko opowieść o Krakowie, ale to będzie też opowieść o ogólnopolskiej polityce, tak jak pani wspomniała, drugie najliczniejsze miasto w Polsce, które traci prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. Jak do tego będzie musiała się ustosunkować w tym momencie Koalicja Obywatelska?
7: No, koniec końców będzie musiała się właśnie ustosunkować, bo Koalicja Obywatelska była nieobecna w tej kampanii. Mm-hmm. Oczywiście prowadzili ją działacze Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście Aleksander Miszalski jest działaczem koalicji, jest co więcej szefem regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej, wybrany po raz kolejny wiosną tego roku na to stanowisko. To znaczy, że jest ważnym politykiem w tej koalicji, ale żaden ważny polityk z polityki centralnej czy krajowej nie wziął udziału i nie wsparł Miszalskiego w tej kampanii. Koalicja Obywatelska tak jakby się trochę odcięła od tej kampanii i od samego Miszalskiego. Muszę tutaj przyznać, że to też nie jest tak, że Miszalski jest jakąś korową postacią samej koalicji. On nigdy nie był szerzej znany poza Kraków. Był posłem, ale niespecjalnie rozpoznawalnym posłem. Później został faktycznie, ku też chyba pewnemu zaskoczeniu, nie była ta kampania i jej wyniki nie były takie bardzo oczywiste, został prezydentem Krakowa, natomiast nigdy nie był szalenie rozpoznawalnym czy charakterystycznym politykiem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Koalicja Obywatelska po prostu udawała, że tej kampanii nie ma i w żaden sposób się w nią nie zaangażowała. Żaden znany polityk nie przyjechał do Krakowa w ostatnich dniach, żeby wesprzeć Miszalskiego, natomiast no, jest to porażka tej partii. Trzeba to nazwać po imieniu, bo w tym momencie straciła władzę w drugim największym mieście w Polsce. Oczywiście gra trwa. Nie wiemy, kto będzie kolejnym prezydentem Krakowa i Koalicja Obywatelska, która na przykład ma największą grupę radnych w mieście, miała, bo do tej pory i miała bardzo dobre wyniki w różnych wyborach, prawdopodobnie będzie miała szansę na to, żeby po raz kolejny wygrać te wybory. Więc tak naprawdę no to jeszcze zobaczymy, co się dalej wydarzy. To nie jest tak, że Kraków już jest zupełnie stracony przez Koalicję Obywatelską, natomiast no, na pewno odwołanie Miszalskiego, jeżeli się potwierdzi jutro rano, jest porażką.
6: A dlaczego właściwie nikt z czołowych polityków Platformy i Koalicji Obywatelskiej nie przyjechał do Krakowa?
7: Ja rozmawiałam ze sztabowcami Miszalskiego w czasie tej kampanii i przez jakiś czas oni twierdzili, że oni sami nie chcą, żeby ta kampania stała się żeby nie była opowieścią o tym, czy rząd sobie radzi, czy sobie nie radzi, żeby nie mobilizować przeciwników rządu, których generalnie jest sporo, i żeby się nie przelała na taką politykę ogólnopolską, żeby była po prostu o Krakowie i w Krakowie, bo wcale nie było dla sztabowców takie oczywiste, że pomoc ze strony ministrów czy polityków ze Centralnej Koalicji Obywatelskiej wiele by tutaj pomógł, ale myślę, że na ostatniej prostej już naprawdę wszyscy mieli wrażenie, że koalicja udaje, że to po prostu nie jest... Nikt nie chciał wspierać Miszalskiego, który też, jak rozumiem, według wewnętrznych badań Koalicji Obywatelskiej miał spore szanse na to, że straci to stanowisko, więc każdy, kto tutaj by się zaangażował i wsparł w ostatnich dniach Aleksandra Miszalskiego, również by wizerunkowo na tym stracił. Myślę, że to była taka kalkulacja.
6: W Koalicja Obywatelska miała do tej pory 24 mandaty w Radzie Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość 12, a 7 miał Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały, Kraków dla Mieszkańców. Łukasz Gibała to jest ten polityk krakowski, który w drugiej turze o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim i który podpiął się pod zbieranie podpisów pod referendum i kampanię referendalną, aczkolwiek nie był na pierwszym planie w tych ostatnich tygodniach. Siłą rzeczy wydaje się, że to on gdzieś wyrasta na jednego z kandydatów na prezydenta. Co to jest za postać? To znaczy, czy to jest osoba, która rzeczywiście ma w tym momencie szansę rzucić po raz kolejny rękawice jakiemuś kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, którego też będziemy musieli poznać i którego koalicja będzie musiała wypromować w relatywnie krótkim czasie?
7: Tak, i to też to jest jeszcze zupełnie inny wątek, bo wcale nie jest oczywiste i jasne, i koalicja wcale nie ma tutaj jakichś oczywistych i dobrych kandydatów na w każdym razie, jak teraz patrzymy na struktury koalicji w Krakowie, na to stanowisko. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, od dawna konkurent polityczny Miszalskiego. W drugiej turze wyborów prezydenckich w 2024 roku uzyskał 49% głosów, czyli otarł się, był bardzo blisko tej prezydentury. Jest działaczem w Krakowie od lat. Wcześniej był jeszcze posłem twojego ruchu, Janusza Palikota. Od dawna stara się o to, żeby być prezydentem miasta. Jest bardzo zaangażowany w sprawy miejskie i już wcześniej próbował zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. To się mu wcześniej nie udało, natomiast on dysponuje z jednej strony finansami, z drugiej strony jakąś taką machiną, która mobilizacyjną, która potrafi zadziałać w Krakowie, i z różnych nieoficjalnych źródeł słyszeliśmy, że Łukasz Gibała jest bardzo zaangażowany w całą tę akcję, wspierał akcję referendalną tak jakby z tylnego siedzenia. Rzeczywiście on też również oficjalnie wypowiadał się wspierając tę akcję, ale zupełnie nie był na pierwszym planie, zupełnie nie promował się jako taki kandydat na prezydenta miasta po ewentualnym odwołaniu Miszalskiego, ale myślę, że jak najbardziej zobaczymy kandydata Łukasza Gibałę w tych przedterminowych wyborach prezydenckich, które, jeśli wyniki się potwierdzą, odbędą się w ciągu 90 dni w Krakowie. No i patrząc w ogóle na krakowską scenę i na poprzednie wyniki, w których na przykład kandydat PiSu uzyskał chyba niespełna 20% głosów w wyborach prezydenckich, to tutaj może być bardzo ciekawie. Myślę, że Łukasz Gibała może mieć szansę na tę prezydenturę.
6: To jeszcze dla porządku, bo wspomnieliśmy o Łukaszu Gibale, wspomnieliśmy o Koalicji Obywatelskiej, no ale jest jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy już, że rzeczywiście szanse w Krakowie, też zależy od kandydata oczywiście, może mieć umiarkowane, ale w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich tygodniach będzie ogrywało to referendum i jak ono może ogrywać je teraz?
7: No, na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie pokazywać to referendum jako swój sukces. Struktury PiSu zaangażowały się jakoś tak częściowo w akcję referendalną. Tam chyba najbardziej popularną polityczką jest posłanka Małgorzata Wasserman, która w 24 nie wystartowała w wyborach na prezydentkę miasta. I teraz prawdopodobnie wciąż nie będzie chciała startować, natomiast też nie chciała popierać kandydatury Gibały przeciwko Miszalskiemu. No i ona tutaj była nieobecna. Też główni posłowie PiS-u w mieście byli nieobecni. Najbardziej zaangażowany w akcję referendalną był wiceszef Rady Miasta Michał Drewnicki. Natomiast PiS jest taki trochę podzielony, trochę pogubiony w Krakowie i nie jest oczywiste też po tym wyniku słabym PiS-u w 2024 roku. To nie jest tak, że to jest triumf PiS-u. Myślę, że PiS na pewno będzie to przedstawiał jako swój sukces, no bo jest największym konkurentem Koalicji Obywatelskiej w polskiej polityce i o to udało się odwołać prezydenta dużego miasta. No ale myślę, że PiS też będzie miał problem z tą kolejną kampanią przedterminowych wyborów, szczególnie, że też PiS będzie się, myślę, stresował tym, że może stracić posiadanie, jeśli chodzi o mandaty w Radzie Miejskiej, gdzie prawdopodobnie wzmocni się Konfederacja, która jak dotąd nie miała swoich reprezentantów w Radzie. Może się zdarzyć, że Korona Brauna będzie miała jakiegoś reprezentanta czy reprezentantów w nowej Radzie. Myślę, że dla PiS-u ta sytuacja też jest niejednoznaczna.
6: Bardzo dziękuję. Joanna Sewicka z Polityki Insight była z nami.
7: Dziękuję.
6: Z sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej po referendum w Krakowie nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta wynika, że frekwencja w tym plebiscycie wyniosła 33,4% przy progu ważności dla odwołania prezydenta 27%, dla odwołania Rady Miasta 30,5%. Tak więc wszystko wskazuje na to, jeśli te wyniki się potwierdzą, nawet biorąc pod uwagę błąd sondażowy typowy dla tego typu badań, Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta. Również Radę Miasta będzie trzeba wybrać na nowo. To jest program specjalny w Radiu Tok FM. Związany z tymi wydarzeniami jest godzina 21.30. Jesteśmy więc pół godziny po tym, jak te wyniki zostały ogłoszone. A teraz łączymy się z Jakubem Majmurkiem z Krytyki Politycznej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dobry wieczór.
8: Właściwie.
6: Dobry wieczór, tak. Wciąż jest jeszcze jasno tu w pobliżu w miarę. Natomiast a propos dnia, 24 maja 2026 roku, jeśli te wyniki sondażowe po referendum w Krakowie się potwierdzą, jak to zmieni dynamikę polskiej polityki w stopniu centralnym?
8: To właśnie zobaczymy, bo PiS bardzo wyraźnie chciał przedstawić całą tę debatę wokół referendum jako debatę nad rządem Tuska. Chciał, by ta debata wokół prezydentury Miszalskiego była takim ogólnokrajowym aktem oskarżeniem wobec rządu. To się nie udało. Ten temat referendum do tej pory się nie przebił do szerszej opinii publicznej. On pozostał tematem krakowskim. No, jeżeli te wyniki podane przez OGB sondażowe się potwierdzą, no to wtedy to się zmieni. Wtedy rzeczywiście temat Krakowa stanie się ogólnopolski i te wybory lokalne w Krakowie będą miały istotne znaczenie dla polskiej dynamiki politycznej na kilku poziomach. Po pierwsze, rzeczywiście PiS będzie teraz starał się narzucić taką narrację, że to jest żółta kartka dla całego obozu rządowego i że podobno już taką właśnie jak gdyby frazę PiS miał mieć przygotowaną, że rządy Tuska kończą się w Krakowie, że w Krakowie mamy do czynienia z początkiem rządów Tuska, teraz Kraków, za rok z hakiem cała Polska. No tylko, że to też, o czym pana poprzednia rozmówczyni mówiła, że za chwilę ta narracja może się o tyle posypać, że do tej pory PiS w wyborach w Krakowie miał ten problem, że miał tam trudności ze znalezieniem kogoś, kto po pierwsze chciałby startować, no bo Małgorzata Wasserman, najpopularniejsza polityczka, nie bardzo chciała, a po drugie byłby w stanie nawiązać polityczną walkę. W wyborach sprzed niecałych 2 lat start kandydata PiS-u, pana Kmity, skończył się w ten sposób, że nie wszedł do drugiej tury i PiS stanął przed dylematem, czy poprzeć kandydata KO, czy Łukasza Gibałę, który kiedyś znany był z bardzo ostrych słów, które na przykład Małgorzata Wasserman uznawała za obraźliwe dla katastrofy ofiar smoleńskiej, z tego co pamiętam, i dlatego go nie poparła. Więc tutaj ta sytuacja sprzed 2 lat, kiedy PiS w drugiej turze zostanie z 2 kandydatami, Gibałą i kimś z KO, którzy im nie pasują, też dla takiej narracji PiS-u o tym, że tu się pod Wawelem kończy władza Tuska, to nie będzie wyglądało zbyt dobrze. No, bardzo ciekawe jest też to, co się stanie w tych wyborach do Rady Miasta. Z jednej strony to jest właśnie to, czy PiS nie straci stanu posiadania na rzecz którejś z konfederacji, a być może obu, co gdyby doszło do takiego rozstrzygnięcia, no potwierdzałoby tam narrację o kryzysie, na prawicy. No a z drugiej strony też na przykład te ciekawe te wybory do Rady Miasta będą też w kontekście sytuacji na lewicy, no bo partia Razem zapowiada, szykuje się do tego, by w wypadku odwołania prezydenta Miszalskiego i odwołania Rady Miejskiej wystartować samodzielnie w Krakowie. Aleksandra Owca, kandydatka, będzie najprawdopodobniej kandydatką partii na prezydentkę Krakowa. Ona jest współprzewodniczącą razem z Adrianem Zandbergiem i krakowską radną. I w ostatniej kadencji no, Razem wprowadziło radną. Nie pamiętam, czy tam ktoś jeszcze jest poza nią z Razem w Radzie Miasta. No właśnie w ramach, zdaje się, porozumienia z Gibałą, które wynegocjowała wtedy jeszcze Daria Gosek po wtedy jeszcze była z Razem i oni z jego list tam weszli. Więc no tutaj jest też bardzo ciekawa sytuacja, w jakiej konfiguracji Razem wystartuje do tej Rady Miasta, czy będzie w stanie wprowadzić samodzielnie swoich kandydatów, czy też po prostu tych swoich radnych w Krakowie w tych wyborach nie straci.
6: To czyli te koła zaczynają się dopiero powoli kręcić, więc będziemy obserwować ten temat również z perspektywy nie tylko Krakowa, ale całej Polski przez najbliższe tygodnie, aż do wyborów, które muszą zostać rozpisane w ciągu, które muszą zostać się odbyć w ciągu 90 dni od tegoż referendum. Natomiast teraz patrząc właśnie z perspektywy pozakrakowskiej, rozmawialiśmy z Joanną Sawicką o tych konkretnych zarzutach, jaki komitet referendalny miał do Aleksandra Miszalskiego. A czy to było tylko o tym? Czy dyskusja o referendum w Krakowie była tylko o Krakowie?
8: Znaczy tutaj akurat myślę, że nie mieszkam od bardzo, bardzo dawna w Krakowie, studiowałem tam, ale to już to było ponad 20 lat temu, więc tutaj akurat nie mam jak gdyby z pierwszej ręki informacji, od dawna mieszkam w Warszawie, więc też nie orientuję się, jak w Krakowie ta debata wyglądała, więc na to pytanie trochę nie potrafię odpowiedzieć. No na pewno ta debata krakowska się nie przebiła do debaty ogólnopolskiej, ale też można przypuszczać, że no to nie jest tylko i wyłącznie debata o Krakowie, że emocje antyrządowe też gdzieś tutaj zadziałały i też pewnie mieszkańcy Krakowa, tak jak to na ogół bywa w takich referendach, gdzie mamy do czynienia no jednak po pierwsze z polityką w dużym mieście, które no jakoś tam jest powiązane z debatą ogólnopolską, gdzie mamy partyjnego prezydenta, no to także mógł być głos przeciwko rządowi. No jakaś część, większość tych środowisk, które zmobilizowała się w tym komitecie od Razem po Konfederację, no to są środowiska antyrządowe i na pewno one traktowały to referendum jako okazję do uderzenia nie tylko w Miszalskiego, ale także w rząd.
6: Zastanawiam się nad tym, jeszcze wracając do tego, jakie procesy mogą zostać uruchomione przez referendum w Krakowie. Przypominam sobie referendum z Zabrza w zeszłym roku. Tam na Śląsku udało się organizatorom odwołać prezydentkę Aleksandrę Rupniewską, która wprawdzie do Koalicji Obywatelskiej nie należała, natomiast startowała w tych wyborach z poparciem KO. Czy te sytuacje w ogóle można jakoś przyrównać, czy biorąc pod uwagę skalę i to zaangażowanie i powiązania Rupniewskiej i Miszalskiego z Koalicją Obywatelską?
8: Można porównać na jednym poziomie, który jest bardzo ciekawy, mianowicie na takim, że oba te referenda zadziałały. Do tej pory się wydawało, że ta instytucja referendum odwoławczego ze względu na samą konstrukcję referendum no jest trochę instytucją martwą, no bo nie udawało się zebrać odpowiedniej frekwencji i wydawało się, że właśnie te przepisy o frekwencji plus pewna jakaś taka inercja wyborców są mechanizmem bardzo silnie chroniącym lokalnych włodarzy. No i po Zabrzu mamy kolejny przykład i to w drugim mieście w Polsce, że ten mechanizm już niekoniecznie działa, że Polacy się na tyle silnie zmobilizowali, że, a przynajmniej są się w stanie na tyle silnie zmobilizować, że to dotychczasowa recepta lokalnych włodarzy na referendum, czyli zniechęcać do pójścia, machnąć na to ręką i liczyć, że nie pójdzie dość ludzi, że to nie działa. No i to jest też bardzo ciekawe, czy to na przykład nie skłoni jednak rządzących do zmiany przepisów dotyczących frekwencji, albo czy też na przykład, jeżeli się pojawią kolejne takie referenda, bo to jest też moim zdaniem kolejny proces, który zostanie uruchomiony, czyli że w kolejnych miastach, gdzie jest niezadowolenie z lokalnej władzy, pojawią się pomysły, by sięgnąć po to samo narzędzie. Czy wtedy, gdyby takie referendum, nie wiem, pojawiło się, no tutaj na przykład Łukasz Pawłowski na podstawie swoich danych mówił, że Gliwice by mogły być takim miastem, czy gdyby na przykład takie referendum pojawiło się w Gliwicach, to co by zrobiła wtedy tam prezydent miasta? Czy liczyłaby też na tą taktykę inercja plus próg frekwencji, czy też jednak próbowałaby mobilizować swoich zwolenników i po prostu wygrać to referendum w ten sposób, że więcej ludzi zagłosuje za jej pozostałość?
9: nastawieniem. Więc to jest też no, bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, jak działa ta instytucja, no bo ona do tej pory była martwa, a teraz widzimy, że jednak potrafi zadziałać. No i to jest teraz pytanie, czy lokalni włodarze, którzy bronią się przed tego typu inicjatywą, przed recallem, no nie będą musieli radykalnie zmienić strategii, jaką do tej pory stosowali w tym wypadku.
6: A na takim podstawowym poziomie ta informacja o tym, że drugie referendum, jakby niezależnie od wyników, ale pojawiła się tam frekwencja, która sprawiła, że to referendum jest ważne, to jest dobra informacja. Społeczeństwo obywatelskie nam się cały czas budzi i jest cały czas coraz bardziej zainteresowane tym, co się dzieje w najbliższej okolicy.
9: Tak, no i też myślę, że to właśnie będzie wymuszało też jednak jakąś zmianę taktyki ze strony rządzących w danych miastach i być może też właśnie uruchomi debatę nad tym, czy jednak tego progu nie znieść, no bo ten próg frekwencji wynikał z tego, by uniknąć sytuacji, w której bardzo niewielka, zmobilizowana większość jest w stanie zmienić władzę. No a tutaj widać, że to do końca nie jest potrzebne, że jednak ta większość potrzebna jest się w stanie zmobilizować i może nie ma tutaj sensu, jak gdyby po prostu no, próbować blokować chęci zmiany przez ustalanie jakiegoś limitu frekwencji. No, ale też po prostu myślę, że sama ta rzeczywistość, że jednak ta frekwencja się jest w stanie zmaterializować, to już drugi raz z rzędu i to w tak dużym mieście jak Kraków, gdzie trzeba rzeczywiście fizycznie tych ludzi całkiem sporo zmobilizować, by poszli do urn, no to czy po prostu no, nie wymusisz, sądzę, że to nie jest pytanie jeśli, a gdzie i kiedy, będziemy mieli kolejne tego typu referendum, to czy wtedy już jak gdyby urzędujący prezydent czy prezydentka miasta jednak nie powie swoim zwolennikom, idźcie i zagłosujcie za tym, żeby mnie nie odwoływano.
6: Koalicja Obywatelska nie brała udziału w kampanii Aleksandra Miszalskiego. Donald Tusk nie zabrał niemal w ogóle głosu w tej sprawie. Żaden ważny polityk Koalicji Obywatelskiej z tego szczebla centralnego do Aleksandra Miszalskiego, który jest jednak ważnym działaczem Koalicji Obywatelskiej, nie przyjechał, żeby go wesprzeć. W takiej sytuacji zastanawiam się, jak Koalicja Obywatelska będzie chciała opowiedzieć wynik Miszalskiego w najbliższych dniach. No bo to też ta narracja może wpłynąć na to, w jaki sposób będą się do tego odnosić jej polityczni przeciwnicy.
9: Tak, no ja myślę, że taka najprostsza i oczywista odpowiedź, to jest, no, demokracja tak zadziałała, też szanujemy ten wynik pytanie jest tylko, jak on się przełoży na konkretne wyniki, na konkretne decyzje, bo tutaj jak gdyby w tej chwili przed Platformą są dwie bardzo ważne decyzje, ale czy może zanim o nich powiem, to też jak gdyby dodam, że to, że Tusk nie przyjeżdżał do Krakowa, że nikt się w tą kampanię nie angażował, no, po prostu wynikało z tego przyjętego założenia strategicznego Miszalskiego, że gramy na demobilizację, gramy na to, że tej frekwencji nie będzie i wtedy rzeczywiście nie ma sensu się angażować, po prostu, bo zniechęcamy ludzi, żeby poszli, najlepiej, żeby po prostu jak najmniej ludzi o tym referendum wiedziało, to wtedy się ta frekwencja nie zbierze. No i ta taktyka, jak widzimy, okazała się błędna. A wracając do tych dwóch decyzji, no przed Platformą teraz, czy przed premierem, dwie decyzje. Po pierwsze, kogo wyznaczy na komisarza? Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by to był Aleksander Miszalski. Może stwierdzić, że dla stabilności rządów, no oczywiście szanujemy głos wyborców, ale dla stabilności rządów no, zostawiamy jeszcze go jako komisarza do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach. No, myślę, że to by mogło być odczytane jako takie właśnie mało demokratyczne, jako problematyczne też z punktu widzenia tych wyborów najbliższych dla Platformy. No i druga decyzja to jest, kogo wystawić, tak? Czy znowu wystawić Miszalskiego, czy postawić na kogoś innego, jeśli tak, to na kogo? Mówiło się tam o ministrze Domańskim, chociaż to mi się wydaje mało prawdopodobne, by główny jednak architekt polityki ekonomicznej rządu Tuska został skierowany nawet do rządzenia tak ważnym miastem jak Kraków, i odszedł z rządu, więc to są teraz dwie bardzo ważne decyzje stojące przed Platformą. No i kiedy się pojawi ten nowy kandydat, na przykład inny niż Miszalski, no to wtedy jest pytanie, no jak tutaj powiedzieć krakowianom, wysłuchałem was i biorę wasz głos pod uwagę i te moje rządy, no już jak gdyby uwzględnią to, za co odwołaliście Miszalskiego.
6: Jestem pod ogromnym wrażeniem hipotezy, że być może Aleksander Miszalski zostanie znowu wystawiony na kandydata.
9: No myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobna hipoteza, no ale nie jest to coś, co by mogło być wykluczone zupełnie, ale też nie sądzę, żeby tak się stało.
6: To jeszcze zapytam o inną mało prawdopodobną hipotezę, która jednak się pojawiała, to znaczy, czy Andrzej Duda mógłby zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
9: Teoretycznie też jest to możliwe. Pojawiała się taka plotka, że Andrzej Duda miałby być tym zainteresowany. No byłoby to dziwne. Do tej pory nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, by prezydent kraju był prezydentem Krakowa. Myślę, że biorąc też pod uwagę, jakie są kompetencje prezydenta Krakowa, co robił prezydent jako kraju Andrzej Duda jeszcze w tym układzie, w jakim był, no to też mogłoby się okazać, że tutaj mogłyby Andrzej Duda się poczuć, że ma więcej władzy niż jako prezydent kraju, jako prezydent Krakowa, takiej wykonawczej. No ale no nie wiem, to jest pytanie do Andrzeja Dudy. Byłaby to jakaś taka dosyć ekscentryczna decyzja, no i też gdzieś tam pokazująca, że tutaj jest dość zdesperowany PiS, że sięga po taką opcję. Bo z tego, co pamiętam, Andrzej Duda wygrał wybory w Krakowie w 2015 roku, chociaż też nie jestem tak na 100% pewny. Wiem, że na pewno przegrał w 2020 prezydenckie, kiedy startował na prezydenta, to Kraków na niego nie zagłosował, więc też nie sądzę, żeby on był tutaj jakąś taką cudowną bronią PiSu w Krakowie.
10: To jeszcze chciałbym się zapytać o jedną osobę, bo rozmawialiśmy też o Łukaszu Gibale, który miał zapewne dosyć duży wpływ na to, w jaki sposób ta kampania referendalna wyglądała, chociaż nie był jej główną twarzą, ale jest też Jan Hoffman, który rozpoczął całą tę inicjatywę. Czy my więcej wiemy o tym działaczu oraz czy my wiemy, czy może on miałby, chociaż twierdzi, że nie, chociaż twierdzi, że referendum związane było tylko i wyłącznie z tym, jak Kraków funkcjonuje, a nie z polityką. Czy to jest postać, która mogłaby na fali tego sukcesu referendalnego, który jednak firmowała, wypłynąć?
9: Tutaj nie znam, jak to wypada, na ile on jest znaną i rozpoznawalną dzisiaj w Krakowie postacią, ale myślę, że jednak przy tak dużym w przypadku tak dużego miasta to trzeba też mieć spore zaplecze, czy to partyjne, czy jakieś ruchów społecznych, czy osobiste, finansowe, by jak gdyby zdobyć prezydentury, a nie wiem tutaj, czy mamy tutaj do czynienia z postacią z takim zapleczem.
10: Idąc dalej i też już wchodząc na trochę wyższy poziom tej rozmowy, jeśli chodzi o kampanię, jeśli chodzi o referenda, tutaj cisza wyborcza obejmuje nie tylko to, jak rozkładają się głosy, ale co najważniejsze, jak rozkłada się frekwencja, dlatego że właśnie ta frekwencja jest oczywiście kluczowa do tego, żeby to referendum było ważne, jest niekiedy wręcz nadrzędna wobec tych głosów, które są oddawane przez tych, którzy do referendum, do lokali wyborczych się udadzą. No i tymczasem nie jest też tak, że ta cisza wyborcza w pełni się udała, dlatego że biorąc pod uwagę rozmaite portale społecznościowe z X-em na czele, pojawiały się tam rozmaite nawoływania ze strony polityków Konfederacji na przykład, związane z tym, żeby iść głosować, i pojawiały się takie tak zwane bazarki, czyli takie w średnio udany sposób zamaskowane wyniki dotyczące frekwencji. I to jest dyskusja, która powraca za każdym razem przy każdych ważnych wyborach. Czy cisza wyborcza nie jest reliktem przyszłości, który w mediach społecznościowych, która w dobie portali społecznościowych powinna odejść do lamusa?
9: No ona trochę jest, trochę nie jest. No tutaj rzeczywiście można się zastanawiać nad tym, jak zreformować ciszę wyborczą. Czy powinno się ją jakoś rozszerzyć na media społecznościowe, czy to jest po prostu kwestia lepszej egzekucji. No ale tak, no, ciszy wyborczej nie ma w wielu krajach. Ona jest pewnym rozwiązaniem specyficznym dla Polski. Za nią stała taka racja, by, nie wiem, by ktoś na przykład nie wrzucił oszczerczych informacji o kandydacie w dniu wyborów, na które on nie będzie mógł odpowiedzieć i to przeważy o wyniku. No ale tutaj dzisiaj w realiach mediów społecznościowych no trochę to traci rację bytu. No na pewno jak gdyby jakaś dyskusja o tym, jak dziś powinna być uregulowana cisza wyborcza, czy w ogóle jest potrzebna nam ta instytucja, na jakiej właściwie zasadzie jest konieczna. No ale z drugiej strony też taka sytuacja, gdy każdy po prostu wrzuca jakieś swoje dezinformacyjne dane o frekwencji, no może też jest niepokojąca. No może po prostu tutaj PKW powinna podawać w przypadku tych referendów swoje dane o frekwencji, tak jak to robi w wyborach powszechnych.
10: Jednak żeby ta informacja o frekwencji docierała do tych mniej lub bardziej zdeterminowanych.
9: Bo wtedy ona jest oficjalna, zweryfikowana, a tak to mamy po prostu różnego rodzaju bazar, które też są no, po prostu narzędziem mobilizacji, no bo kiedy ktoś związany z inicjatywą mówi, że już prawie, jeszcze tylko trochę, no to z jednej strony być może donosi o faktach, no ale z drugiej też po prostu zachęca jednak ludzi, no to się może udać, tylko jeszcze tylko musicie się ruszyć i pójść.
10: Powoli zbliżając się do końca tej rozmowy, chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Jedną w krótkim terminie, drugą w dłuższej perspektywie. Pierwszy, to znaczy jutro polityka się obudzi, jutro będą oficjalne wyniki Krajowego Biura Wyborczego, gdzie poznamy dokładne dane dotyczące tego, czy Aleksander Miszalski rzeczywiście został odwołany, jaka była skala jego porażki.
9: Że ta skala będzie przytłaczająca. To raczej nikt, kto chciał, żeby Miszalski został, nie poszedł do tych wyborów poza jakimiś pojedynczymi osobami.
10: 98% według sondażu Exit Poll, tych, którzy głosowali, było przeciwko Miszalskiemu. W przypadku Rady Miasta to było 96%. Takie są dane sondażowe. Niemniej jednak polityka ruszy z kopyta, bo będzie nowy temat, który będzie można komentować na wszystkie strony. Na kogo powinniśmy się szczególnie patrzeć w ciągu tych najbliższych 48-96 godzin i od kogo dostaniemy najciekawsze podsumowanie tego, co się wydarzyło i scenariusz na przyszłość.
9: Ale od kogo w sensie? Od którego? W sensie?
10: Od polityka. W sensie, na kogo mamy się teraz patrzeć, żeby wiedzieć, jak będą wyglądały kolejne dni?
9: To jest trudne pytanie. Na pewno tutaj ważna jest, tak jak mówiłem, decyzja premiera Tuska, kogo wyznaczy na komisarza. Ważna jest decyzja platformy, kogo wystawi. I warto też na pewno obserwować, co będzie robił Łukasz Gibała, no, ale nie mam wrażenia, że jakiś jeden polityk tutaj jest nam gdzieś tam tak dostarczy z lotu ptaka analizy. No politycy raczej nie są od analizy, są od uruchamiania narracji wyborczych, które mają służyć ich celom politycznym i każdy tutaj będzie teraz w swoją narrację szedł.
10: No i drugie pytanie, czy 24 maja 2026 roku to będzie istotny rok dla polskiej polityki, chociażby w kontekście wyborów parlamentarnych w przyszłym roku?
9: Znaczy, to na pewno jest istotny dzień dla polskiej polityki, gdyby te wyniki się potwierdziły, no właśnie w kontekście tego, że recall działa i to zmienia jednak dynamikę polityki lokalnej, to jest istotna kwestia. A w kontekście wyborów parlamentarnych to się przekonamy tak naprawdę dopiero za rok. No tak jak mówię, zupełnie inna dyskusja będzie po tych wcześniejszych wyborach w Krakowie, jeżeli one się odbędą. No jeżeli się okaże, że PiS nie tylko znów nie wejdzie do drugiej tury ze swoim kandydatem, ale jeszcze straci miejsca w Radzie Miejskiej na rzecz Konfederacji, no też wcale jak gdyby komunikat z tego całego cyklu, który się rozpoczął od zebrania podpisów pod wnioskiem o odwołanie Miszalskiego, też nie będzie taki bardzo korzystny dla PiSu.
10: Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej był
9: dziękuję
10: z nami.
9: Dziękuję bardzo.
10: Jest godzina 21.50. Trwa program specjalny związany z referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Lokale referendalne zamknęły się o godzinie 21.00 i według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News frekwencja wyniosła 33,4%, co oznacza, że zdecydowanie przekroczyła ten próg, który sprawiał, że referendum było ważne. Ten próg to 27%, niespełna 27%. Jak można się było domyślić, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego spośród osób, które głosowały w referendum, było prawie 98%, za odwołaniem Rady Miasta 96%. To są, przypomnijmy, sondaże Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które jednak dają spory margines, biorąc pod uwagę błąd statystyczny, który wynosi zwykle około 2%. Krajowe Biuro Wyborcze twierdzi, że do rana poznamy pełne wyniki tego referendum i wtedy wszystko na pewno będzie jasne. A my teraz łączymy się z Pauliną Nawrocką, naszą reporterką z Krakowa. Halo, słyszymy się, Paulino?
11: Cześć, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Jestem. Ty jesteś w sztabie Komitetu Referendalnego, czyli pośród tych ludzi, którzy przeprowadzili całą tę inicjatywę odwołania Aleksandra Miszalskiego. I pierwsze emocje opadły, było bardzo głośno 21, kiedy łączyłaś się z Sylwią Chreczańską w informacjach. A jak jest teraz?
11: Dalej jest tu tłoczno. Trudno się dziwić, bo oczywiście mowa tu o zwycięskim sztabie według tych wyników sondażowych. Właśnie próbuję się trochę przesunąć z tych kuluarów, gdzie wciąż prowadzone są rozmowy, dużo jest śmiechów. No panuje oczywiście dość euforyczna atmosfera związana z tym, że no, jeśli te dane się potwierdzą, te wyniki się potwierdzą, a wszystko na to wskazuje, no to prezydent Miszalski zostanie odwołany niejako ze skutkiem natychmiastowym. Premier Donald Tusk jutro powoła komisarza, a pod koniec sierpnia będziemy mieli w Krakowie wybory prezydenckie i najprawdopodobniej też wybory do Rady Miasta, bo również no, według tych danych, tych wyników badań Exit Poll i Rada Miasta zostanie w całości odwołana.
10: No i teraz jaki jest scenariusz na kolejne dni?
11: No, jutro czekamy tak naprawdę na decyzję premiera Donalda Tuska, który wyznaczy komisarza, który będzie Krakowem zarządzał na ten czas przygotowania do wyborów samorządowych. No te wybory za 90 dni, czyli to będzie koniec sierpnia. Na koniec sierpnia wypadnie pierwsza tura, bo no, według wszystkich przesłanek te wybory prezydenckie raczej jedną turą się nie skończą, tylko będą dwie tury, czyli najprawdopodobniej na nowego prezydenta Kraków poczeka do września. Rada Miasta też zostanie odwołana. Co ciekawe, tutaj na tym wieczorze wyborczym było kilku radnych, którzy jednak popierali tę inicjatywę referendalną i no, cieszyli się z tego, że...
10: Ale radnych z Koalicji Obywatelskiej?
11: Nie, no oczywiście, że nie. To byli radni z Komitetu Kraków dla Mieszkańców i bezpartyjni. Wielkim nieobecnym był natomiast Łukasz Gibała, który no, wiadomo, że popierał bardzo inicjatywę referendalną, że też wydał sporo pieniędzy na tę kampanię referendalną i no, był choćby fundatorem rozlicznych plakatów, które tutaj się pojawiały w przestrzeni Krakowa, właśnie o referendum, różnych reklam i tak dalej. Nawet jego nie było, dzisiaj byli tu głównie członkowie komitetu, bezpartyjni, niezwiązani w ogóle wcześniej właściwie z polityką.
10: I obecność Łukasza Gibały nie mogła przyjść niezauważona. Czy są jakieś spekulacje, informacje, dlaczego go nie było w tym momencie, który jest też pewnie dla niego momentem triumfu, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie ten polityk będzie starał się też startować na prezydenta Krakowa?
11: Zapewne tak. Myślę, że chodziło o takie symboliczne trochę odcięcie się, bo on wielokrotnie tutaj podkreślał, że to referendum to jest inicjatywa obywatelska, że to nie był jego pomysł i myślę, że to z tego troszkę wynikało, żeby jednak zaznaczyć, że to jest odrębna jakby od jego osoby inicjatywa. No najciekawsze dopiero się zacznie tak naprawdę, bo no, sukces ma wielu ojców. Nie tylko komitet referendalny chciał odwołania prezydenta, bo dość szybko pod tę inicjatywę podpięły się różne ugrupowania, na czele oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją, które też gdzieś zachęcały do pójścia do tego referendum. No informacje z komisji też dziś były takie, że były fale na przykład głosujących po mszach i ewidentnie był to elektorat związany z Prawem i Sprawiedliwością. I no ich dzisiaj tu też nie było. Nie było też informacji, że robią jakieś swoje wieczory. Natomiast na pewno też dzisiaj świętują i też będą wystawiać swoich kandydatów, więc tak jak tutaj razem różne środowiska parły do tego referendum i zachęcały ludzi do głosowania, tak teraz no, rozpocznie się pewnie dość bratobójcza walka dotycząca tego, że każdy będzie chciał swojego kandydata wystawić. No i nie można zapominać oczywiście o Koalicji Obywatelskiej, która też będzie swojego kandydata albo kandydatkę, bo i o kobiecie się w kuluarach mówi, wystawiać i wcale nie jest powiedziane, że nie wygra na przykład tych wyborów, no bo sama partia dość mocno odcięła się od Aleksandra Miszalskiego. Nie było przyjazdu Donalda Tuska tutaj podczas tej kampanii. Nie było jakiegoś takiego poparcia Aleksandra Miszalskiego przez centralę. I słyszałam również takie głosy, że to trochę wynikało z tego, żeby uznać, że to referendum to jest indywidualny problem Aleksandra Miszalskiego, a nie całej partii.
10: Kończy się więc ten krótki rozdział w historii Krakowa, krótki biorąc pod uwagę, jak długo poprzednik Aleksandra Miszalskiego był na stanowisku, czyli Jacek Majchrowski. Rozpoczyna się taki preludium przed kolejnym rozdziałem, jak rozumiem. To chciałbym ciebie poprosić jeszcze o takie krótkie podsumowanie ciebie, jako osoby, która śledziła ten cały proces związany z tym, jak Aleksander Miszalski dochodził do władzy i jak ją tracił. To znaczy, czy tobie się wydaje, że w ostatnich tygodniach, miesiącach Aleksander Miszalski był dobrym przeciwnikiem osób, które domagały się jego odwołania?
11: Trudne to jest pytanie, ponieważ no, nie chcę tutaj się myślić na jakąś skomplikowaną ocenę tej prezydentury, ale na pewno dużo było błędów po drodze, dużo było jakiejś takiej słabości, zarówno komunikacyjnej, jak i jakichś takich, nie wiem, czegoś, co moglibyśmy nazwać pewnym paraliżem decyzyjnym. Aleksander Miszalski no, sprawiał takie wrażenie, że podejmuje jakąś decyzję, potem się z niej wycofuje. Dużo takich ruchów było już po tym, jak było wiadomo, że referendum się odbędzie, że on się wycofywał z decyzji, które podjął wcześniej i moim zdaniem to no, nie przysłużyło mu się. To raczej pogłębiało jego wizerunek jako osoby, która nie jest wystarczająco charyzmatyczna, by na przykład wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za podjęte decyzje. No a to jednak coś w rodzaju pewnej charyzmy jest wymagane raczej na stanowisku prezydenta tak wielkiego i poważnego miasta, jakim jest Kraków.
10: Drugiego najliczniejszego miasta w Polsce. Bardzo dziękuję. Paulina Nawrocka była z nami. Jest godzina 21.58. Trwa program specjalny po tym, jak zamknęły się lokale wyborcze, w których mieszkańcy Krakowa mogli głosować nad przyszłością Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Program specjalny się nie kończy po 22.00 informacji Sylwia Kreczańska, a po niej połączymy się z profesorem Radosławem Marzęckim, politologiem i socjologiem. Będą z nami także Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, należąca do odwołanej właśnie Rady Miasta, i Marek Sowa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z Koalicji

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent i Rada Miasta według danych Exit Pollu zostali odwołani w krakowskim referendum. Trwają negocjacje Stanów Zjednoczonych i Iranu, mogące doprowadzić do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Specjalna grupa szuka sprawców serii fałszywych alarmów, w tym ostatniego związanego z rodziną prezydenta. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta jest ważne, wynika z sondażowych wyników Exit Poll. Po ogłoszeniu wyników w sztabie Komitetu Referendalnego zapanowała euforia.
4: 3, 2, 1, 0!
5: Czekamy.
6: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
5: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy czyli tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
6: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
3: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4% przy progu ważności dla odwołania prezydenta prawie 27%, a dla odwołania Rady Miasta prawie 30,6%. Trudno zakładać, że ten scenariusz będzie inny, mówiła w programie specjalnym TOK FM Joanna Sawicka z Polityka Insight.
7: Myślę, że Aleksander Miszalski raczej już zdaje sobie sprawę z tego, że de facto za kilka czy kilkanaście godzin może przestać pełnić funkcję prezydenta Krakowa. No i też cała koalicja obywatelska, myślę, że może być w dosyć dużym stresie spowodowanym wynikami tego referendum.
3: Oficjalne wyniki referendum w Krakowie mamy poznać najpóźniej rano. Porozumienie z Iranem nie zostało jeszcze nawet w pełni wynegocjowane, oświadczył prezydent USA Donald Trump i dodał, że dlatego nie należy słuchać osób, które je krytykują. Jak podkreślił wcześniej Trump we wpisie na True Social, jeśli zawrze porozumienie z Iranem, będzie ono dobre i odpowiednie. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oznajmił, że Stany Zjednoczone są gotowe, by rozpocząć poważne rozmowy o irańskim programie nuklearnym po otwarciu przez Iran cieśniny Ormus. Jak podkreślił Rubio podczas wizyty w Indiach, cieśniny muszą być natychmiast otwarte, ale sprawy nuklearnej nie da się załatwić w ciągu 72 godzin. Jak zauważa New York Times, wypowiedź ta wskazuje na to, że administracja Trumpa jest przygotowana, by zaakceptować porozumienie z Iranem, które nie rozwiązuje natychmiast kwestii możliwości produkowania przez Iran broni nuklearnej. Ani Stany Zjednoczone, ani Iran do tej pory nie ujawniły publicznie szczegółów porozumienia. Ponad 500 pasażerów czeka na podstawienie nowej lokomotywy po tym, jak w wyniku awarii sieci trakcyjnej pod Kędzierzynem Koźle zatrzymany został pociąg Intercity jadący z Gdyni do Bielska-Białej. Jak przekazało biuro prasowe PLK, na trasie w okolicach Starego Koźla doszło do zerwania sieci trakcyjnej. Opolska Państwowa Straż Pożarna poinformowała natomiast, że na miejscu zdarzenia doszło do pożaru nasypu kolejowego, w gaszeniu którego uczestniczyło kilka jednostek straży. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, które sprawiają bardzo złe wrażenie, mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając odprawę z ministrami i szefami służb. Szef rządu zwołał ją po wczorajszym incydencie z fałszywym zgłoszeniem o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zareagowały natychmiast, pojawiły się na miejscu i wyważyły drzwi pod nieobecność domowników.
8: Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych. Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo...

0: bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności.
1: Mówił Donald Tusk i zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych. To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków prawicy. Na podobne skarżą się też pracownicy jednego z prawicowych mediów. Jak poinformowały dziś służby, sprawców w serii fałszywych alarmów szuka specjalnie powołany zespół. Jest zgoda na odstraszanie niedźwiedzi i żubrów bronią gładkolufową z gumowymi kulami. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie zwierząt, co ma być systemową odpowiedzią na wizyty drapieżników przy zabudowaniach, bo dotychczasowe metody płoszenia okazały się nieskuteczne. Nowe przepisy wzorują się na rozwiązaniach stosowanych już w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale teraz mają być przenoszone na kilkunastokrotnie większy teren. Odstraszaniem zająć ma się specjalna grupa interwencyjna. To zaledwie kroczek w konkretną stronę, ocenia Robert Gacka, biolog z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
2: Na pewno w dobrym kierunku. Politycy jakby zaczęli wreszcie dostrzegać ten problem, że coś trzeba się zmienić. Fundamentem jest profilaktyka i prewencja.
1: Ustawa czeka na podpis prezydenta. Spotkania ludzi i dzikich zwierząt i to, jak zabezpieczyć prawa jednym i drugim, to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Według prognoz przelotne opady deszczu i zanikające burze mogą w pierwszej połowie nocy wystąpić jeszcze zwłaszcza na południowym wschodzie i południu. Z czasem zachmurzenie powinno być coraz mniejsze i dzień przed nami w całym kraju z niewielką ilością chmur, za to z dużą ilością słońca. Najchłodniej będzie jutro nad samym morzem, gdzie termometry pokażą od 16 do 18 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie od 21 do 26 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 22:06, Filip Kekusz przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. To jest program specjalny po referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Wedle sondaży Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przygotowanych dla telewizji Polsat News to referendum jest wiążące, to znaczy frekwencja w referendum wyniosła według tych badań Exit Poll 33,4%, podczas gdy frekwencja wymagana to były niecałe 27% w przypadku prezydenta i nieco więcej w przypadku Rady Miasta. Nawet biorąc pod uwagę punkt statystyczny, wszystko wskazuje na to, że referendum jest wiążące właśnie, a to oznacza, że Aleksander Miszalski pożegna się z funkcją prezydenta, również Radę Miasta będzie trzeba wybrać w ciągu 90 dni. Łączymy się z profesorem Radosławem Marzęckim, politologiem i socjologiem, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
4: Co właściwie się wydarzyło?
5: No, spektakularna porażka, tak? W skali całego kraju. Mówi się, że takie szanse na powodzenie takiego referendum to jest 10%, patrząc na historię. Tymczasem w Krakowie się to dokonuje i wedle wyników badania Exit Poll w sposób nawet taki, bym powiedział, mocno zaskakujący, ponieważ no, spodziewaliśmy się, że te 27% frekwencji, która daje ważność referendum do odwołania prezydenta miasta, jest gdzieś tam na granicy, to jest możliwe, natomiast odwołanie Rady Miasta to jest potrzeba kolejnych 20 tysięcy głosów w skali miasta, tam gdzie głosują tak naprawdę tylko niezadowoleni, ci, którzy chcą odwołania i Rady Miasta, i prezydenta, i to wygląda na to, że się udało, natomiast no, cały czas myślę, że z takimi ostatecznymi rozstrzygnięciami należałoby jednak poczekać do policzenia tych głosów, aczkolwiek no, dowody na ten moment są bardzo silne.
4: To dobrze, to nawet czekając do policzenia tych głosów, w Gazecie Krakowskiej kilka dni temu pojawił się tekst z taką tezą, że nawet jeśli jakimś cudem, wtedy to nie było jeszcze jakimś cudem, wtedy nie było wiadomo, jak potoczą się losy referendum, jak będą wyglądały sondaże po zamknięciu lokali wyborczych, nawet jeśli Aleksander Miszalski nie zostanie odwołany, to wcale nie będzie oznaczało, że on odniósł sukces.
5: No, myślę, że trafna diagnoza, tak? Samo skuteczne działanie komitetu referendalnego, który doprowadził do zbiórki ponad 130 tysięcy podpisów. Tam część była kwestionowana, do końca nie wiemy. Niektórzy mówią o 25% takich podpisów, które można byłoby z tego wykluczyć, ale i tak to było znacznie więcej niż ta liczba, która była potrzebna. Przede wszystkim zaskakiwało tempo, jak szybko się udało te podpisy zebrać, tak? Tam nawet nie było takiego momentu, kiedy zawahania, tak, że czy się uda, czy się nie uda, jak we Wrocławiu na przykład, czy w wielu innych miejscowościach. Tutaj te podpisy były bardzo szybko zebrane, co już wskazywało na bardzo silną emocję, tak, jakiś potrzebę protestu. Ale też pamiętajmy o wynikach wyborów z 2024 roku. Prezydent Miszalski wygrywa drugą turę większością 5000 głosów. Tak? Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy trzeba zdecydować o tym, czy to będzie prezydentura bardziej środowiskowa, partyjna, czy raczej koncyliacyjna, wielośrodowiskowa. I tutaj zdecydowano o tym pierwszym scenariuszu. I myślę, że takie są konsekwencje też tej decyzji, dlatego że inicjatywa referendalna jest zawsze utrzymana w logice plebiscytu. Tak? Tutaj głosy wszystkich niezadowolonych, ale także wszystkich tych, którzy od początku włodarza miasta nie popierali, się kumulują, tak? Nie rozpraszają jak w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta czy w wyborach parlamentarnych, tylko się kumulują. No i tak było w Krakowie.
4: Czyli jeśli różnica w drugiej turze wyborów w 2024 roku byłaby większa, to referendum też mogłoby się potoczyć inaczej.
5: Mogłoby się potoczyć inaczej, dlatego że punkt startu byłby trochę inny, tak? Myślę, że dobrym odniesieniem jest Warszawa, tak? Gdzie te proporcje pomiędzy zwolennikami, przeciwnikami prezydenta Trzaskowskiego są zupełnie inne niż były tutaj w Krakowie. Tam byłoby pewnie znacznie trudniej zainicjować samo referendum, nie mówiąc już o jego skuteczności, tak? Tutaj w Krakowie już na samym początku prezydent Miszalski miał prawie 50% swoich przeciwników, tak? Więc z racji tego, że nie udało się też ich do siebie przyciągnąć, przekonać, a ta prezydentura te ostatnie dwa lata, no to były też i takie zapalniki emocjonalne się pojawiały, jak wprowadzenie strefy czystego transportu. Ja już teraz abstrahuję od szczegółów tego rozwiązania, słuszności i tak dalej. Natomiast to był taki zapalnik. To nie był na pewno czynnik, który o wszystkim zdecydował. Natomiast argumenty inicjatorów referendum były wielowymiarowe. Tak? Tam była i krytyka dotycząca finansów miasta. Ja myślę, że to jest chyba jedna z najważniejszych kwestii, o której się mało mówi po prezenturze Jacka Majchrowskiego. Miasto było zadłużone na około 6 miliardów. To zadłużenie w ostatnich latach wzrastało. Tam się zarzucało prezydentowi Miszalskiemu brak audytu takiego zewnętrznego tych wydatków. Więc to był jeden z argumentów, tak? Był argument dotyczący nierealizowanych obietnic wyborczych. Z mojego punktu widzenia, politologa, socjologa, który tymi procesami się zajmuje, myślę, że najbardziej dyskusyjny, ponieważ prezydenta z obietnic wyborczych należałoby rozliczyć na koniec kadencji, tak? Zarzucano mu między innymi również styl uprawiania polityki. Taki właśnie brak, to prezydent Majchrowski w ostatnim wywiadzie powiedział, brak dostojeństwa, byśmy powiedzieli, tak? Taki niedopasowany do rangi tejże funkcji. I wydaje mi się, że te argumenty akurat też trafiały na podatny grunt. I chyba najważniejszy moim zdaniem zarzut, z którego Aleksander Miszalski ani się nie rozliczył, nie wycofał, nie wyjaśnił, no to były zarzuty dotyczące polityki kadrowej, tak? Obsadzanie stanowisk w spółkach miejskich, instytucjach. Tak, oczywiście nepotyzm, politykierstwo, partyjniactwo jest cechą charakterystyczną polskich samorządów. Natomiast to był ten zarzut, który tutaj był w zasadzie na sztandarach, tak? Wjeżdżając od niektórych stron Krakowa można było zobaczyć wielki baner "Witamy w mieście epidemii kolesiostwa". To określenie "epidemia kolesiostwa" i słowo "kolesie" jest moim zdaniem takim kluczem, było i wykorzystywane ironicznie, sarkastycznie, prześmiewczo przez przeciwników prezydenta Miszalskiego, ale też na bardziej takim merytorycznym gruncie. Jeśli prezydent Miszalski korygował niektóre swoje decyzje dotyczące strefy czystego transportu, podwyżek cen biletów czy zakresu strefy parkowania, to do tych kwestii w zasadzie się nie odnosił, tych kwestii kadrowych, i w żaden sposób ich nie korygował, co też pokazuje, że być może był tutaj zakładnikiem organizacji partyjnej. i nie mógł wiele zrobić.
4: Panie profesorze, to jeszcze odwołam się do powodów głosowania właśnie w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego według Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, według tego samego sondażu Exit Poll, ponieważ jak wnikniemy trochę głębiej w te badania, no to mamy wykaz powodów, dla których mieszkańcy Krakowa szli do urn. No i tak jak pan profesor wspominał, ponad 28% jako główny powód podało wprowadzenie strefy czystego transportu, ponad 22% poziom zadłużenia miasta. To jest to, o czym pan profesor wspominał, tylko że to jest też to, co bezpośrednio Aleksandra Miszalskiego nie dotyczy, więc gdzieś to referendum było także rozliczeniem z tym, jak zarządzano Krakowem ostatnie, nie wiem, 10-15 lat.
5: Z pewnością tak. Też są, myślę, że w takich sytuacjach ważne emocje, tak? Zarządzanie tymi emocjami i przekierowanie tych emocji na przeciwnika politycznego. Natomiast jednym z takich zarzutów, o których też tu wspomniałem, było to, że jednak no, spodziewano się tutaj... No, nie było tego audytu, to zadłużenie narastało w ostatnich latach i Komitet referendalny bardzo skrupulatnie tutaj punktował zaniechania na tym polu, mimo że prezydent Miszalski próbował tutaj argumentować, że to jest też taki bagaż po tych wielu latach prezydenta Majchrowskiego i pewnie miał tutaj dużo racji. Natomiast, no, jak wspomniałem, pewne emocje też tutaj w grę wchodzą. Natomiast z drugiej strony pojawiają się takie czynniki, no, motywy głosowania przez portfel, tak? Rosnące koszty życia. Mieliśmy w Krakowie no, takie no, dosyć spektakularne upadki małych firm, ale kultowych czasami, musimy powiedzieć. Jakiś tam sklep papierniczy, bar mleczny, prawda? I opozycja miejska tutaj zwykle pojawiała się w takich sytuacjach jako ci krytycy tego typu, w tego typu sytuacjach. Obrońcy tych biedniejszych, tak? Oczywiście tutaj były aktywne różne podmioty, które działają też na poziomie centrum bardziej kraju, tak? Niż w samym Krakowie, aczkolwiek byli też tacy aktywiści, którzy z Krakowem bardzo silnie są związani. No ale bardzo aktywne i Prawo i Sprawiedliwość, i przede wszystkim Konfederacja, ale też te środowiska związane z Grzegorzem Braunem, one przede wszystkim tutaj animowały te ruchy protestu przeciwko strefie czystego transportu. Jeżeli były jakieś momenty, kiedy udawało się wyprowadzić ludzi na ulicę, znaczy widzieliśmy protest w sensie takim, no, behawioralnym, tak, przed różnymi instytucjami. To były protesty dotyczące wprowadzenia strefy czystego transportu i tam bardzo aktywne były akurat te środowiska. Oprócz tego no jest Łukasz Gibała, który finansował bardzo wiele rozmaitych inicjatyw, działań. Przyznawał się do tego. Ja w tym momencie nie wartościuję, opowiadam fakty, o których się tutaj też mówiło, bo on sam przyznawał się w jednym z wywiadów radiowych, że opłaca wolontariuszy, czy osoby, które pomagają zbierać podpisy. Tak? To jego stowarzyszenie finansowało spoty radiowe, tak, zachęcające do głosowania. One były materiałami czysto merytorycznymi, nawołującymi do głosowania, pokazującymi sprawczość, podmiotowość potencjalnych wyborców. Natomiast no, był tutaj na pewno osobą aktywną. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, jest to efekt działania różnych środowisk, których interes w tym momencie jest bardzo spójny ze względu na tą sytuację. Natomiast on od dzisiaj tak naprawdę ten interes zaczyna się multiplikować i te wektory, które były ustawiane w tą samą stronę, myślę, że zaczną się odwracać w momencie, kiedy pojawią się pierwsze deklaracje dotyczące tego, kto chciałby tę schedę po Aleksandrze Miszalskim przejąć i wystartować w nowych wyborach.
4: A to tu się zatrzymajmy na sekundę, dlatego że politycy zaczynają zabierać głos po tych wynikach sondażowych. Jarosław Kaczyński napisał na portalu X: krakowski referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę. Gratuluję wszystkim krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto. Dla nas to dopiero początek. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zdyskontować tę porażkę Aleksandra Miszalskiego i przenieść dyskusję na temat Krakowa na poziom centralny, ale zastanawiam się, w tym wpisie są dwa odwołania do odwagi. Czy krakowianie byli na pewnym etapie zastraszani przed tym referendum, czy jest to po prostu narracja, którą teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie intencjonalnie sączyć?
5: Nie, zawsze partie opozycyjne używają tego argumentu o łamaniu zasad demokratycznych. Wystarczy, że się zmieni pozycja w strukturze władzy i te same argumenty padną z ust tych, którzy aktualnie rządzą. Mam na myśli pewną abstrakcyjną sytuację, tak, a nie o konkretnych osobach, które dzisiaj pełnią określone stanowiska, więc to mnie absolutnie nie dziwi. Tak? No nie można powiedzieć, że mieszkańcy Krakowa byli w jakiś sposób zastraszani. Myślę, że gdyby tak było, to referendum nie byłoby skuteczne. Jednak mimo wszystko, kiedy tak trudno było zebrać te ponad 150 tysięcy podpisów, czy 170, prawie 180 tysięcy, żeby odwołać Radę Miasta, to się no, wedle tych danych Exit Poll udaje z nawiązką, to nie można powiedzieć, że żyjemy w mieście, które było zastraszone. Tak właśnie wydaje mi się, że to jest dowód na to, że demokracja bezpośrednia ma się dobrze, natomiast... No,
4: coraz ja lepiej, biorąc pod uwagę te frekwencje w referendach.
5: Tak, natomiast ja bym się tutaj pewnie głębiej zastanowił nad zasadnością tych przepisów, które pozwalają prezydentom miast nawoływać do pozostania w domu, bo to jest najbardziej skuteczna strategia. No i z punktu widzenia logiki działania politycznego ja to absolutnie rozumiem, tak? Tylko pytanie, czy to rozstrzygnięcie nie byłoby i inne, gdyby zwolennicy Aleksandra Miszalskiego pojawili się przy urnach, bo widzimy, że ten wynik jest tak naprawdę jeszcze mniej korzystny niż poprzednie, jedyne w zasadzie, ale sprzed kilku dni badanie sondażowe, które pokazywało, że mniej więcej 8% zwolenników Aleksandra Miszalskiego zamierza do głosowania pójść, oddać ten głos. Wiadomo, że z tej perspektywy, wedle tej logiki tego referendum, te głosy byłyby za odwołaniem i to jest paradoksalne, tak? Natomiast z tego badania, które dzisiaj wyniki ujrzały światło dzienne wieczorem, z Exit Pollu wynika, że to było nieco ponad 2%.
4: Także tak jest.
5: Ja odrzucam absolutnie te argumenty, że Kraków był miastem zastraszonym. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się. Po raz drugi w ostatnich latach, w zasadzie po 2014 roku, udało się tutaj skutecznie przeprowadzić referendum. W 2014 roku mieliśmy referendum lokalne dotyczące organizacji Igrzysk Olimpijskich i kilku innych spraw. Wtedy to referendum było wiążące, więc wydaje mi się, że Kraków można byłoby tu uznać za takie miasto, gdzie faktycznie te inicjatywy oddolne, referendalne, w sensie demokracji lokalnej, bezpośredniej, no mają rację bytu i faktycznie tutaj się rozwijają.
4: To panie profesorze, zapytam jeszcze o jeden wniosek, o jedną liczbę z sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej po referendum. Takie globalne powody, o które pytali ankieterzy i odpowiedzi na pytanie. 74% głosujących powoływało się na negatywną ocenę władz miasta, tak? Ta ocena sprowokowała ich do tego, żeby pójść do urn i wypowiedzieć się przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu i Radzie Miasta. 26% natomiast odwoływało się do negatywnej oceny rządu Donalda Tuska. No i teraz jest pytanie, jak bardzo to ta przegrana Aleksandra Miszalskiego będzie promieniować na popularność Koalicji Obywatelskiej. No i tę dynamikę centralnych procesów, dlatego że już Beata Szydło i Przemysław Czarnek zapowiedzieli, że o 8.20 na rynku w Krakowie będą robić konferencję jutro rano. O 10.30 Włodzimierz Czarzasty będzie z konferencją w Krakowie. Tak więc politycy tego pierwszego szeregu zaczynają już angażować się w to, co będzie się działo w ciągu najbliższych kilku tygodni w Krakowie.
5: No tak, to znowu jest zrozumiałe z punktu widzenia logiki funkcjonowania polityki, tej rywalizacji demokratycznej, ale rozumianej w sensie właśnie takim, bym powiedział, zupełnie surowym. nieperspektywicznym, tylko nastawionym na realizację jak najkrótszego celu, tylko właśnie pojawiają się jakieś wybory i trzeba je znowu wygrać. Jest okazja do autopromocji. To jest jedno. Drugie, no, zalecałbym pewną ostrożność w interpretacji akurat tej części tego sondażu, dlatego że no, w badaniu brały osoby, które no, co do zasady są przeciwne, tak? Mhm. Czy Koalicji Obywatelskiej, ciężko tutaj jest powiedzieć, czy ten głos był bardziej przeciwko samej Koalicji Obywatelskiej, czy konkretnej osobie, czy temu krakowskiemu środowisku, które też w jakimś tam może nie sporze, tak, ale te relacje z centrum w Warszawie też nie były jakieś no, modelowe, tak, więc tutaj należałoby uważać, ponieważ no, dowiadujemy się o motywach osób, które były przeciwko, tak, i to jest 30-kilka% osób mieszkających w Krakowie, które do głosowania poszły. Pozostali nie poszli z jedni z tego powodu, że chcieli zachowania status quo, inni, bo są systemowo wykluczeni, czy apatyczni, czy bierni i w takich wyborach co do zasady nie biorą udziału. Natomiast skądinąd wiemy, bo i o tym piszą różni badacze, że tego typu sytuacje to nie tylko plebiscyt nad konkretną osobą, to także plebiscyt nad całym środowiskiem politycznym. Czasami, kiedy jest tak, że mówimy o włodarzu miasta, w tym przypadku prezydencie, który reprezentuje większość rządzącą, koalicję rządzącą, to jest właśnie również plebiscyt nad tą koalicją rządzącą. Wróćmy do wyborów prezydenckich z roku 2025. W logice mocno polaryzacyjnej, w drugiej tuszy wyborów, kandydat wspierany przez koalicję rządzącą te wybory przegrał. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia dzisiaj w Krakowie. Interesy tych wszystkich przeciwników, których tak naprawdę bardzo trudno czasami połączyć, mimo że w różnego rodzaju narracjach łączono czy Łukasza Gibałę ze środowiskiem Grzegorza Brauna, tak? To jest no myślę, że dużym nadużyciem, tak, mimo że ich interes, wektor ich interesu był naprawdę spójny w tej akurat części kampanii referendalnej czy całego tego procesu politycznego, i to jest tutaj akurat zrozumiałe. Natomiast to są bardzo różne środowiska. Poznamy nazwiska kandydatów, to wszyscy zobaczymy, że te głosy się zaczną rozpraszać. Być może oczywiście będzie tam jakiś lider się z tego wyłoni, ponieważ jest również Jan Hoffman, który jest taką główną postacią w tym komitecie referendalnym. On też był dzisiaj pytany o to i nie odpowiedział na pytanie, czy sam wystartuje. Jeśli by to zrobił, no to myślę, że te głosy potencjalnych przeciwników dzisiaj Aleksandra Miszalskiego bardzo silnie się rozproszą. Będzie to pewno jakaś sytuacja bardziej korzystna dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale też nie wiemy, w jakiej kondycji z tego referendum wyjdzie lokalna Koalicja Obywatelska w Krakowie.
4: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był z nami. Spokojnej nocy, panie profesorze.
5: Dziękuję, dobranoc.
4: 22:27 to jest program specjalny w Radiu Tok FM po tym, jak zamknęły się lokale wyborcze po referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa także. Zgodnie z informacjami z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News frekwencja wyniosła 33%, ponad 33%, podczas gdy ta frekwencja, która sprawiłaby, że referendum jest wiążące, wyniosłaby w przypadku prezydenta 27% niespełna. Biorąc pod uwagę sondaże Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, możemy założyć, że rzeczywiście prezydent Aleksander Miszalski i cała Rada Miasta zostaną odwołane. Krajowe Biuro Wyborcze ma podać w ciągu najbliższych kilkunastu godzin pełne wyniki referendum, tak więc wszystko będzie jasne i pewne. Niemniej jednak goście, z którymi rozmawiamy od godziny 21, wskazując na te wyniki, wskazują też, że jest bardzo niewielka szansa, że jest inaczej niż przewiduje sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. i pan profesor Radosław Marzęcki wspominał o kandydatach, którzy mogą się pojawić, kandydatach, którzy będą chcieli objąć schedę po Aleksandrze Miszalskim. Jest już pierwszy kandydat, Marian Banaś na portalu X, były minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, były szef Najwyższej Izby Kontroli, napisał tak: wystartuję w wyborach na prezydenta Krakowa i przedstawię kandydatów do Rady Miasta. Stolica Małopolski zasługuje na normalność oraz uczciwe zarządzanie bez polecenie partyjnych baronów. Dodajmy jeszcze Marcelinę Zawiszę z partii Razem, która na X pisze: złamane obietnice wyborcze, kolesiostwo i koryciarstwo na pełnej to prosta droga do pożegnania się z władzą. Jeśli potwierdzą się wyniki exit poll w Krakowie, to będzie to jasny sygnał dla koalicji rządzącej. Złodziejstwo, kolesiostwo i olewanie wyborców nie popłacają. Dla premiera Tuska jego przystawek z Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050 to jasny sygnał. Dużo jest tu uwag pod adresem prezydenta miasta, byłego prawdopodobnie prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, a także Koalicji Obywatelskiej, która miała większość w Radzie Miasta. I między innymi o te uwagi będę pytał Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą partii Razem i prawdopodobnie do dzisiaj radną Krakowa. Dzień dobry, pani radna.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
4: Jest z nami też Marek Sowa, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Ja uparcie mówię dzień dobry, proszę nie zwracać na to większej uwagi. Chciałem się po prostu przywitać w tym dniu, w którym coś się wydarzyło w Krakowie. No i pani radna, ja od pani chciałbym zacząć, bo z jednej strony straciła pani miejsce w tym momencie w Radzie Miasta, a z drugiej, jak pani ocenia wyniki referendum i to, co się w tym momencie wydarzyło w Krakowie?
6: Myślę, że te wyniki nie są tak bardzo zaskakujące. Wiadomo, że te wymogi, które są stawiane przed referendum, żeby ono faktycznie było wiążące, są wysokie. Natomiast w Krakowie widać było od dawna, że nie dzieje się dobrze. Pan prezydent Miszalski oraz radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, którzy rządzą Krakowem, zrobili bardzo wiele, żeby temu referendu dać po prostu szansę. To znaczy, mam na myśli zarówno te zachowania pana prezydenta, które doprowadziły do samej inicjatywy, takie jak masowe podwyżki. To były podwyżki chyba najbardziej bulwersujące na transport publiczny, ale również bardzo nieprzemyślane i źle komunikowane decyzje, no ale także zachowanie w trakcie samej kampanii referendalnej, gdzie pan prezydent co prawda pojawiał się w wielu miejscach i sygnalizował aktywność, ale zarówno on, jak i jego radni z Koalicji Nowej Lewicy nie wyzbyli się tej okropnej buty, która po prostu zdenerwowała wystarczająco krakowian. I tutaj myślę, że najlepszym przypadkiem było zerwanie kworum przez Nową Lewicę i Koalicję Obywatelską na ostatniej Radzie Miasta. Uznali, że spotkamy się w środę, bo przecież wiadomo, że referendum nie przejdzie. Było to moim zdaniem element, który można nazwać tutaj gwoździem do trumny tej rządzącej koalicji.
4: Pani radna, bardzo dużo szczegółowych zarzutów wobec Aleksandra Miszalskiego i wobec radnych Krakowa. Panie pośle, pan poseł Marek Sowa jest z nami. Chciałbym się, ja wiem, że nie jest pan zanurzony tak głęboko w polityce krakowskiej, ale chciałbym się spytać, jak pan ocenia te wyniki referendum, co to oznacza dla Koalicji Obywatelskiej, oraz dopytać o to, co już pojawiało się w programie specjalnym, to znaczy dlaczego politycy z centralnego szczebla tak umiarkowali nie angażowali się w poparcie dla swojego kandydata?
7: Po pierwsze, wydaje mi się, że no, referendum dotyczyło spraw krakowskich, więc z takiego punktu widzenia ta powściągliwość z centrali, bo myślę, że pan redaktor nie odnosi tego wyłącznie do Koalicji Obywatelskiej, ale chyba do wszystkich formacji politycznych, bo tak można powiedzieć, że niemal wszystkie gdzieś stały całkowicie z boku, jeśli chodzi o centralę oczywiście. Do tej
4: tematów referendalnych
7: może poza Konfederacją.
4: To prawda.
7: Więc to jest zupełnie, w mojej ocenie, zupełnie naturalne. No, wydaje mi się, że tutaj mieć jakiekolwiek zarzuty, no to trudno formułować. No, co jeden czy druga osoba, polityk szczebla centralnego, miałby tutaj do przekazania? Ta dyskusja mimo wszystko koncentrowała się na sprawach miasta. Sprawach, które no, były bardzo ważną częścią debaty również u nas wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, bo przecież sprawa czystego transportu, czy opłaty parkingowe, czy komunikacje. To są tematy, które też wewnętrznie żeśmy dyskutowali i nawet był pewnego rodzaju spór między samorządowcami spoza Krakowa, a tym, co prezentowali radni pan prezydent, więc mogę powiedzieć, że faktycznie ten temat dominował. Nie wiedziałem, że on ma aż takie podkłady dużej mobilizacji i tak potrafił zmobilizować mieszkańców Krakowa, których de facto strefa czystego transportu nie dotyczy, tak, jako mieszkańców, bo oni poprzez zgłoszenie tych starszych samochodów praktycznie nie mieliby żadnych kosztów, a jednak bardzo to mieszkańców, że tak powiem, zdenerwowało, więc to jest sytuacja bez precedensu i musimy brać to oczywiście pod uwagę. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, bo one są dosyć jednoznaczne.
4: No właśnie, jakie wnioski można z tego wyciągnąć, panie pośle?
7: Ja też rozumiem, że pan prezydent pewnie chciał wszystkie jakieś trudne tematy przeprowadzić pewnie w pierwszym roku swojej prezydentury. Natomiast w polityce się tak nie da po prostu zrobić, że wszystko komasujemy w jednym momencie, dajemy na szale, mówimy, później już nic nie będziemy robili. No po prostu cierpliwość ludzka też pewnie ma swoje granice i każdy kolejny element dokładał do tego niezadowolenia. No i dzisiaj obserwujemy tego efekt.
4: Pani radna, jest z nami pani Aleksandra Owca. Rzeczywiście jest tak, że Aleksander Miszalski, kiedy objął władzę, postanowił wszystkie trudne sprawy przeprowadzić w pierwszym roku swojej prezydentury, ponieważ to wynikało z jego ambicji i taki jest efekt?
6: Ja się z tym nie zgadzam, natomiast najpierw chciałabym się na pewno odnieść do jednej kluczowej kwestii, której pan poseł nie poruszył, to znaczy jednego z głównych zarzutów stawianych przez zarówno mieszkańców, jak i inicjatorów referendum, to znaczy kolesiostwa, które jest w Krakowie, dlatego że to nie jest problem. To nie jest problem, który jest wyjątkowy w Krakowie. To jest sposób działania Koalicji Obywatelskiej, ale także wszystkich innych partii, PiSu, Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL-u. To jest sposób działania, który widzimy zarówno na szczeblu centralnym, jak i we wszystkich samorządach. To, że radni, ich rodziny, współpracownicy dostają bez żadnych kwalifikacji, bez żadnych konkursów, bez żadnej otwartości miejsca jako nagrodę za polityczną lojalność, to jest coś, co w Krakowie wybrzmiało bardzo głośno i myślę, że najwyższy czas, żeby to był ten wniosek, który politycy każdego szczebla wyciągają. Mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale obywatelki i obywatele całego kraju mają już dość tego, że politycy traktują zwycięskie wybory jako dojście do koryta. Politycy są wybrani po to, żeby zarządzać majątkiem publicznym, żeby podejmować decyzje polityczne dla tych społeczności, gmin, czy dla Polski, dla której zostali wybrani, a nie po to, żeby spłacać polityczne długi. Pan prezydent Miszalski prowadził swoją politykę bez żadnego zahamowania, obsadzając swoimi ludźmi spółki, dając kontrakty niedoświadczonym na przykład prawnikom w Urzędzie Miasta, poza jakimkolwiek trybem. I to jest efekt tej polityki. I to nie jest coś, od czego państwo będą mogli się odciąć, dlatego że wydaje mi się, że jesteśmy w przeddzień naprawdę wielkiego zdenerwowania całego kraju na to, w jaki sposób politycy traktują te urzędy, które obejmują, zgodnie z wyborami.
4: Panie pośle, jeśli mogę prosić o ripostę.
7: Znaczy, tak jak powiedziałem, ja nie chcę absolutnie pomniejszać zdenerwowania mieszkańców, bo oni jednak to pokazali. Niemniej jednak, jak pani radna mówi, że zarządzanie miastem trzeba mieć kwalifikacje, to ja chcę powiedzieć, że pan prezydent naprawdę bardzo mało zmian w zarządach spółek dokonał. Oczywiście jest kilka pewnie nominacji, które budzi bardzo duże emocje społeczne.
6: Mamy na niższych poziomach doradców, prezesów, którzy nie mają matury.
7: Ale pozwoli pani pozwolić.
6: Właśnie zdali proszę panią, nie mam zamiaru, ale i dostają ale z pani, urzędu pani miasta. Pani radna, pozwoli pani.
4: Panie pośle, poprosimy teraz.
7: Naprawdę. No właśnie, trzeba było się skupić, wprowadzić korekty na tych doradcach prezesów zarządów, którzy może nie mają kwalifikacji, tych, które byli tak, które tak bardzo irytowało opinię publiczną. Natomiast jeśli pani porównuje spółki miasta Krakowa, tam praktycznie w zarządach żadnych zmian nie wprowadzono. Zaraz pani pewnie przywoła osobę pana Bogusława Kośmierza. No to chcę powiedzieć, że akurat ta osoba ma bardzo wysokie kwalifikacje. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jako i wieloletni radny i człowiek funkcjonujący w różnego rodzaju instytucjach finansowych i który stworzył, że tak powiem, i bardzo wiele wniósł dla rozliczania grup kapitałowych i komasowania grup, tworzenia grupy kapitałowej w Krakowie, ma pełne kwalifikacje do tego, żeby takim prezesem spółki być. Natomiast faktycznie te trzecio, czwarto, piątorzędne funkcje, które irytowały opinię publiczną, no nie powinny mieć miejsca. No tu się po prostu zgodzę, bo no, trzeba było tutaj korektę szybko wprowadzić. Pewnie byśmy tego problemu nie były. Ale też na koniec muszę powiedzieć, że ja się zgadzam, że ten ostatni tydzień ja go sam nie rozumiałem.
8: No, ostatni tydzień to
7: na
8: znaczy?
7: Radzie miasta.
8: Mm-hmm. No, to jest właśnie sytuacja bojkot, o zwołaniem forum.
7: No, tak prawdę powiedziawszy, trudno mi to zrozumieć. Na Radzie Miasta, na prezydencie jest tutaj obowiązek ustawowy przygotowania planu ogólnego. Pewnie w planie ogólnym są rzeczy bardzo dobre i takie, które jakieś emocje budzą i trzeba to opinii publicznej po prostu rzeczowo, opierając się na argumentach, wytłumaczyć, pokazać, co jest dobre, z czym się musimy zmierzyć. Nie, najgorszą rzeczą, którą można było zrobić, to było po prostu uniemożliwić debatę, bo ta debata i tak się odbyła, była jednostronna, ponieważ miasto w tym nie uczestniczyło, a po drugie wywołała gigantyczne konsekwencje, no bo ludzie zauważyli, że radni nie wypełniają swoich obowiązków, do których zostali powołani.
8: To ja teraz jeszcze wracając do powodów, dla których ludzie głosowali przeciwko odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, odniosę się do wyników sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Wśród powodów głosowania za odwołaniem prezydenta są wymieniane wprowadzenie strefy czystego transportu, to jest ponad 28% głosujących, 22% poziom zadłużenia miasta, 14% sposób zarządzania miastem i nepotyzm. Tak więc te wątki się tutaj pojawiają i oczywiście prezydent Aleksander Miszalski będzie rozliczany z tego, biorąc pod uwagę, jakie są teraz wyniki tego plebiscytu. Natomiast ja chciałbym się zapytać, co dalej? I tutaj, ponieważ mam głos z Sejmu i głos z Krakowa, to chciałbym się zapytać, co się wydarzy na początku pana, panie pośle. Jak w tym momencie Koalicja Obywatelska może działać, żeby to wydarzenie nie obróciło się przeciwko całej Koalicji Obywatelskiej? Tracicie władzę w drugim największym mieście w Polsce. Co dalej?
7: No, na pewno w najbliższych dniach pan wojewoda pewnie po konsultacji będzie wskazywał osobę, która będzie pełniła funkcję komisarza. Będzie miał
8: pan premier.
7: Ale chodzi mi o rekomendacje. Oczywiście pan premier, dlatego powiedziałem, że po konsultacjach musi być wniosek wojewody podpisany przez pana premiera, więc myślę, że te konsultacje w najbliższym czasie się będą odbywać i taka osoba zostanie wskazana, która będzie wypełniała rolę zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta. No, czekają nas wybory i to ostrzeżenie, to co się stało dzisiaj, taka jednoznaczna postawa mieszkańców musi być wzięta też pod uwagę i to myślę zarówno przy konstrukcji, przy szukaniu kandydata na prezydenta, czy też do Rady Miasta.
8: A pani radna, pani wspominała w ostatnich dniach w rozmowach z krakowskimi mediami, że Kraków jest bardzo podzielony z powodu tej kampanii referendalnej. To znaczy, że tam dochodzi do takiej polaryzacji, którą widać często na szczeblu centralnym. Spodziewa się pani, że uda się w najbliższych tygodniach skleić te podziały?
6: Skleić podziałów na pewno się, myślę, nie uda, dlatego że to są podziały, które faktycznie mają jakieś swoje odzwierciedlenie w polityce krajowej, natomiast są to podziały, wydaje mi się, świeższe i co więcej, wiem, że jest wiele osób, które głosowało na Aleksandra Miszalskiego, a dziś poszło na referendum. Jest wiele osób, które zostały w domu, choć nie zgadzają się z jego polityką i myślę, że to, co dziś mogę na pewno powiedzieć, to, że powinna być i będzie w Krakowie taka lista i taka kandydatura, która pokaże ludziom jasno, że nie mamy wyboru wyłącznie pomiędzy koryciarstwem Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników, takich jak Nowa Lewica, oraz Konfederacją wraz z tymi sojusznikami, z którymi teraz współpracowała, czy których znajdzie w przyszłości. Mogę powiedzieć to już, co powtarzałam wielokrotnie, to znaczy partia Razem wystawi swoje listy do Rady Miasta w Krakowie, jeśli potwierdzą się wyniki tego referendum. Wystawi również swoją kandydaturę
8: na
6: urząd prezydenta. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane w ten wtorek, tuż po 17. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo będzie na pewno prowadzona również transmisja i wówczas wszystko się rozwiąże.
8: No właśnie, bardzo dużo sił centralnych będzie już jutro organizować konferencję prasową w Krakowie. Przypomnijmy, o godzinie 8.20 Beata Szydło i Przemysław Czarnek, o godzinie 10.30 Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica, Daria Gosek-Popiołek i Ryszard Śmiałek. Panie pośle, pan, przypomnijmy, reprezentuje Koalicję Obywatelską. Wspominał pan poseł o tym, że przed referendum była w łonie partii dyskusja na przykład o strefie czystego transportu i o tym, że może ona wywołać pewne niezadowolenie mieszkańców Krakowa, a także mieszkańców okolicznych gmin. Natomiast chciałbym się zapytać, czy była dyskusja o tym, co zrobić w przypadku, kiedy to referendum zostanie przegrane i czy tutaj władze centralne powinny bardziej zaangażować się w proces przed wyborem nowego prezydenta?
7: Bez wątpienia tak. No, przypomnę, że jednak Aleksander Miszalski był szefem Platformy, a później Koalicji
6: jest
7: Obywatelskiej.
8: Jest cały czas.
7: Jest, ale chodzi o to, że
8: może już nie będzie.
7: Jako osoba, która pełniła funkcję prezydenta i jednocześnie łączyła ten mandat polityczny. No, siłą rzeczy cały wysiłek był skupiony przez niego na te działania prezydenckie, więc taka osoba zapewne zostanie uzgodniona z najważniejszymi naszymi politykami. To jest zupełnie chyba naturalne.
8: Panie pośle, czy nie obawia się pan, że w momencie, w którym referendum w sprawie odwołania prezydenta, takie referenda relatywnie rzadko były wiążące z powodu właśnie niskiej frekwencji. Tutaj, w drugim największym, najbardziej licznym mieście w Polsce doszło do skutku. Nie obawiacie się, że to pociągnie za sobą jakąś taką reakcję łańcuchową, że nagle mieszkańcy innych miast, w których Koalicja Obywatelska sprawuje władzę, zaczną się zastanawiać, czy nie warto spróbować założyć komitetu referendalnego, zebrać podpisów i sprawdzić, czy nie uda się odwołać włodarzy, z których nie są zadowoleni?
7: Takie inicjatywy co jakiś czas się pojawiają. Przypomnę, że we Wrocławiu chyba już dwukrotnie, tam dwukrotnie nie udało się zebrać podpisów, bo to nie jest taka prosta.
6: Bo
7: to nie jest taka prosta, ale niech pani nie przerywa. Bardzo panią proszę, żeby pani nie przerywała.
8: Poczekajmy do końca myśli, tak.
7: Bo to nie jest taka prosta sprawa. W innych miastach nie ma Łukasza Gibały, zresztą koalicjanta pani radnej Owcy, bo z tego co pamiętam,
8: już
7: to pani
8: już jest
7: jego komitetu startowała, więc z takiego punktu widzenia no, Łukasz Gibała ze swoim stowarzyszeniem przygotował gigantyczne zaplecze też, dlatego to referendum się pewnie udało, bo ono po prostu miało ogromne zaplecze, również zaplecze finansowe, naprawdę masę osób, było świetnie przygotowane, to też muszę to oddać, zwłaszcza ta akcja zbierania podpisów robiła na wszystkich nas wrażenie. Ktokolwiek przyjeżdżał do Krakowa, był w Krakowie, widział po prostu tych osób, to zaangażowanie było bardzo duże. Myślę, że w innych miastach takiego, bym powiedział, partnera nie zawsze można poszukać, bo jednak mało jest miast, gdzie komitet, nazwijmy to, jakiś miejski jest reprezentowany jednak w Radzie Miasta. Zazwyczaj to są kandydaci wybierani z list partyjnych. No, w Krakowie było trochę inaczej jednak pod tym względem. No i pewnie też łatwiej było to referendum przeprowadzić. Zobaczymy, jeśli będą takie inicjatywy, to też przywołam dane, które były publikowane z badania przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Ten rozkład, co motywowało ludzi do udziału w referendum. W Krakowie 74% bodajże to były sprawy lokalne, miasta, a 20% 6% sprawy ogólnopolskie, więc wydaje mi się, że to też pokazuje, że jeśli nie będą dominowały miejskie tematy, to trudno o takie inicjatywy, aby były skuteczne.
8: Panie radny, jakie w tym momencie problemy stoją przed Krakowem? Chodzi teraz o to, w jaki sposób można odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców, też biorąc pod uwagę wyniki tego referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego.
6: Jakie stoją wyzwania przed Krakowem, jeśli chodzi o przyszłość, czy jeśli chodzi o najbliższe 3 miesiące?
8: Jeśli chodzi o najbliższe 3 miesiące na początku, bo wiadomo, że to będzie ten gorący czas. Mało kto będzie myślał o przyszłości z sił politycznych, będą skupiali się tylko i wyłącznie na tym, żeby to ich kandydat wygrał te wybory.
6: Myślę, że to jest największy błąd, który te siły będą popełniały, ponieważ pan prezydent Miszalski zostawił nas z kilkoma palącymi problemami. Wspomniany już przez pana redaktora plan ogólny, to jest coś, co we wszystkich wielkich miastach już zostało przedstawione. W części miast już zostały przyjęte te plany ogólne. My dalej nie mamy projektu. W tym momencie mamy sytuację, w której powinniśmy w tych wyborach mieć wybór, gdzie nie decydujemy na to, czy ktoś pięknie się uśmiecha i pięknie wjeżdża na rowerze do magistratu, tylko jaki ma plan na miasto. Dlatego, że bardzo potrzebujemy po prostu wyznaczyć kierunek tego miasta. Mam wrażenie, że prezydentura pana Aleksandra Miszalskiego całkowicie abstrahowała od przyszłości. Potrzebujemy planu, który nie będzie na pół dekady albo na jedną, tylko po prostu na lata. I też to, co musimy sobie bardzo jasno powiedzieć i co mam nadzieję, że jest dla wielu osób bardzo jasne, że nie wystarczy ani zmiana na stanowisku prezydenta, jeśli pozostanie ta sama formacja z tymi samymi systemami działania u władzy. Nie wystarczy również wymienić dyrektorów poszczególnych wydziałów i jakoś to będzie i pozwalniać ludzi z miejskich spółek. To nie jest ten problem. Problemem jest to, że operowaliśmy przez te ostatnie 2 lata bez wizji, z ciągłymi zmianami, z wycofywaniem się z własnych decyzji. To się musi zmienić. Jest potrzebna na stanowisku prezydenta osoba, która ma wyznaczony po prostu jasny kierunek działania. I co zrobi komisarz czy komisarka wyznaczony przez pana premiera Tuska, no to mam nadzieję, że to będzie techniczne zarządzanie miastem, dlatego że inaczej znajdujemy się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, zarówno bez Rady Miasta, jak i bez prezydenta. Mam nadzieję, że pan premier Tusk potraktuje to poważnie, dlatego że pojawiały się już też głosy, że komisarką wyznaczoną przez pana premiera ma być świeżo wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu pani senator Piątkowska. Uważam, że byłoby to ze strony pana premiera bardzo niesprawiedliwe w stosunku do Krakowa. Czy to ze względu na kwestie związane z tym, że potrzebujemy faktycznie kogoś, kto w tym Krakowie teraz wewnątrz wie dokładnie, co się dzieje, nie w przeszłości i nie żyje w Warszawie, a po drugie dlatego, że oznaczałoby to kolejne wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie. Nie wiem, jak państwo myślą, natomiast no moim zdaniem byłoby to ze strony Koalicji Obywatelskiej już wielka nieodpowiedzialność.
8: Panie pośle, a ja chciałbym zapytać o jedną rzecz również z perspektywy pana i z perspektywy centralnej, dlatego że tak jak wspominaliśmy kilkanaście minut temu, już zaraz po tym, jak urny zostały zamknięte, lokale wyborcze zostały zamknięte, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Nowa Lewica zapowiedziały swoje konferencje, co niejako rozpoczyna kampanię wyborczą przed nowymi wyborami. Koalicja Obywatelska na razie milczy. Czy jest jakiś plan na to, żeby zacząć się mobilizować i przygotowywać do tych nowych wyborów, które najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę sondaże Exit Poll, nastąpią?
7: Tak jak wspomniałem na początku, na pewno w najbliższych dniach, i to pewnie nie będzie trwało zbyt długo, po konsultacjach taka osoba zostanie skazana. Czy to będzie też osoba, która później będzie się ubiegała o urząd prezydenta, tego po prostu nie wiem. Natomiast w pierwszej kolejności musi być wprowadzony komisarz, który przejmie na ten krótki okres do wyborów uzupełniających prezydenta i rady odpowiedzialność za miasto. I to jest dzisiaj kluczowy element, który, no jak sądzę, w przyszłym tygodniu pewnie się stanie.
8: Bardzo dziękuję. Marek Sowa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Koalicja Obywatelska był z nami. Dziękuję, panie pośle, spokojnej nocy.
7: Dziękuję.
8: Była z nami, ale także Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i do dzisiaj radna Krakowa. Bardzo dziękuję również.
6: Dziękuję,
8: dobrej nocy.
6: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
8: Jest godzina 22.53. Nie mamy jeszcze oczywiście oficjalnych wyników po referendum w Krakowie, które zakończyło się o 21.00, po referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z Urzędu Prezydenta Krakowa i także całej Rady Miasta. Natomiast wyniki ogólnopolskiej grupy badawczej sondażu Exit Poll robionego dla Polsat News wskazują, że to referendum jest wiążące, a frekwencja wyniosła nieco ponad 33%, tak więc kilka punktów procentowych więcej, żeby właśnie uznać to referendum za wiążące. W przypadku Aleksandra Miszalskiego, żeby referendum było wiążące, potrzeba było 27% głosów i oczywiście zdecydowana większość, ponad 97% z głosujących głosowało przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu, czyli za jego odwołaniem. Przypomnijmy, temat odwołania Aleksandra Miszalskiego, bądź jego nieodwołania, będzie tematem politycznym numer jeden jutro zapewne. Już teraz zapraszam państwa i do pierwszego programu Wojtka Muzala i do poranka Radia Tok FM, gdzie będzie mowa o tym, co się właściwie wydarzyło w Krakowie i co może wydarzyć się dalej. Jutro o godzinie 8.20 Beata Szydło i Przemysław Czarnek biorą udział w konferencji prasowej w Krakowie. O godzinie 10.30 także konferencja Włodzimierza Czarzastego i Nowej Lewicy. Daria Gosek-Popiołek i Ryszard Śmiałek będą marszałkowi Sejmu towarzyszyć. Natomiast dodajmy jeszcze, że referendum w Krakowie nie było jedynym referendum w sprawie odwołania włodarza miasta. Także referendum w Ciechocinku się dzisiaj odbyło w sprawie odwołania burmistrza Jarosława Jucewicza. Już oficjalnie wiadomo, że to referendum jest niewiążące. Frekwencja w tym wypadku była za niska. To był program specjalny w Radiu Tok FM. Bardzo dziękujemy państwu za ostatnie dwie godziny. Program przygotowali Tomasz Krzemiński, Maria Mroczkowska, realizował Adam Brzeziński. Ja się nazywam Filip Kekusz. Za kilka chwil informacje w Radiu Tok FM.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wciąż czekamy na oficjalne wyniki, ale dane exit poll po referendum w stolicy Małopolski wskazują, że dojdzie do odwołania prezydenta Krakowa oraz tamtejszej Rady Miasta. W rosyjskich atakach na Kijów ucierpiały siedziby polskich organizacji, informują służby konsularne. Influencer znany jako Łatwo Gang z kolejną zbiórką, która jest sukcesem, tym razem twórca internetowy charytatywnie przejechał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Według sondażowych wyników exit poll referendum w Krakowie jest wiążące. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Sondażowe wyniki wskazują, że zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta zostaną odwołani. Frekwencja miała wynieść ponad 33%, a to więcej niż dawały wcześniejsze sondaże, mówi szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
2: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać. Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta. Chociaż oczywiście fala niezadowolenia społecznego wskazywała, że jest to jedna z możliwych opcji.
1: Do udziału w referendum uprawnionych było ponad 586 tysięcy mieszkańców Krakowa. Aby referendum dotyczące odwołania prezydenta było wiążące, potrzebna była frekwencja na poziomie prawie 159 tysięcy głosujących. W przypadku Rady Miasta próg wynosił ponad 179 tysięcy osób. Przebieg krakowskiego referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego to również sygnał dla aktualnie rządzących w kraju środowisk politycznych, zwrócił uwagę w TOK FM profesor Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
3: To nie tylko plebiscyt nad konkretną osobą, to także plebiscyt nad całym środowiskiem politycznym. Czasami, kiedy jest tak, że mówimy o włodarzu miasta, w tym przypadku prezydencie, który reprezentuje większość rządzącą, koalicję rządzącą, to jest właśnie również plebiscyt nad tą koalicją rządzącą.
1: A ostateczne wyniki głosowania mają być znane nad ranem. Siedziby dwóch polskich organizacji ucierpiały w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych na Kijów w nocy z soboty na niedzielę, poinformował konsul RP Paweł Owad, który zaapelował o udzielenie im wsparcia. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru, który od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę ludową, oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego. Ataki uszkodziły również budynki zagranicznych mediów. Poważnie uszkodzone zostały biura niemieckiej telewizji publicznej ARD oraz nadawcy Deutsche Welle. Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach mówią o dwóch zabitych i 81 rannych cywilach. W nocnym zmasowanym ataku na Kijów i obwód kijowski Rosja wykorzystała m.in. hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Jest to trzeci przypadek użycia tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, mówił wiceszef MSWiA po nadzwyczajnej odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Zwołano ją po incydencie z fałszywym zgłoszeniem o pożarze w gdańskim mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. To kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Komendant główny policji generał Marek Boroń i wiceminister Czesław Mroczek mówili o kulisach działań służb w sprawie tych zdarzeń.
4: Podjęliśmy czynności celem ustalania sprawców tego fałszywego alarmu. Od zeszłego tygodnia, szanowni państwo, pracuje zespół, mając na uwadze te wcześniejsze zgłoszenia dotyczące fałszywych alarmów bombowych i też informacji, które wpływają do CPR-ów związane z zagrożeniem zdrowia i życia. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy państwa o naszych efektach.
5: Już po tych pierwszych działaniach w stosunku do budynku, w którym ma siedzibę Republika, bardzo szybko dotarliśmy do osób, z których kont te zgłoszenia zostały dokonane. Natomiast weryfikacja doprowadziła do tego, że te konta tych osób, obywateli polskich, zostały przejęte. Wtedy już, w pierwszych godzinach, został powołany zespół składający się z policjantów Komendy Stołecznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: A szczegółowy komunikat w sprawie działań służb dotyczących sobotnich zajść w Gdańsku mamy poznać w ciągu najbliższych godzin. Twórca internetowy Łatwo Gang zakończył rowerowy przejazd z Zakopanego do Gdańska. Pokonanie trasy liczącej ponad 660 km zajęło mu 52 godziny.

0: tablice z nazwą miejscowości przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającą ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. Informacje zaczęliśmy od Krakowa, jeszcze na chwilę do Krakowa wracamy, ale już w tematach sportowych. Na krakowskim rynku kilkadziesiąt tysięcy kibiców fetowało awans piłkarzy Wisły do Ekstraklasy. 13-krotni mistrzowie Polski po 4 latach wrócili na najwyższy poziom rozgrywkowy. Biała Gwiazda awans zapewniła sobie już 2 tygodnie temu, ale oficjalne świętowanie odbyło się dziś po ostatnim meczu sezonu z Pogonią Siedlce, który wygrała 2-0. Po zakończeniu spotkania drużyna z rąk prezesa PZPN Cezarego Kuleszy otrzymała puchar za wygranie rozgrywek pierwszej ligi, a potem piłkarze i sztab szkoleniowy przejechali otwartym autokarem na rynek główny, czyli tradycyjne miejsce fetowania sukcesów sportowych w stolicy Małopolski. Piłkarze udali się na balkon na Sukiennicach, gdzie przywitała ich orkiestra Filharmonii Krakowskiej. Zawodnicy pozdrawiali wielotysięczny tłum, który śpiewał pieśni sławiące Wisłę. Wisła, prowadzona przez trenera Mariusza Jopa, zdominowała rozgrywki pierwszej ligi, prowadząc w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Kolejne informacje w Tok FM o północy. Noc najbardziej pochmurna na południu i tam miejscami przelotny deszcz i zanikające burze. Na termometrach od 7 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, maksymalnie do 18 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
3: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
2: Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska. Wytrysk jest jednym z najbardziej przemilczanych obszarów męskiej seksualności. Wielu mężczyzn latami funkcjonuje z problemem, którego nie rozumie, wstydzi się albo uważa za swoją winę. Tymczasem zaburzenia wytrysku dotyczą nie tylko seksu, ale też poczucia męskości, relacji, napięcia psychicznego i zdrowia. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o zaburzeniach wytrysku. Wspólnie z Olą przyjrzymy się różnym kontekstom tego problemu. No właśnie, pytanie do Ciebie, Olu, na początek. Co właściwie nazywamy zaburzeniami wytrysku?
3: Jest to taka sfera związana z dysfunkcjami seksualnymi, czy taki obszar dysfunkcji seksualnych, które odnoszą się do bezpośredniego aktu fizjologicznego, jakim jest wytrysk. To jest oczywiste. Natomiast takim kluczowym elementem, który może się pojawić w momencie, kiedy doświadczamy aktu seksualnego, kiedy mężczyzna doświadcza aktu seksualnego, no jest ten moment, kiedy zbliża się do orgazmu, kiedy pojawia się orgazm. Najczęściej razem z orgazmem fizjologicznie występuje również wytrysk, czyli taki wyrzut nasienia, który zazwyczaj jest w bardzo ograniczonym stopniu kontrolowalny przez człowieka, w bardzo ograniczonym stopniu również poddaje się takiej zdolności powstrzymania albo przyspieszenia. Czyli on nie do końca umożliwia się, nie do końca możliwa jest kontrola nad tym, w którym momencie ten wytrysk wystąpi. I teraz w momencie, w którym mamy osoby, które dobrze poznają swoje ciało, które coraz więcej wiedzą, postrzegają, w jaki sposób to ciało reaguje na przeróżne typy stymulacji, może się okazać, że ten wytrysk wystąpi wcześniej bądź później, ale są w stanie mniej więcej przewidywać moment, w którym on wystąpi. To jest taki ważny moment samoświadomości, samokontroli, czyli taki obszar, który rzeczywiście jest wyjątkowo korzystny z punktu widzenia satysfakcji i z punktu widzenia przewidywalności tego, w jaki sposób odbywa się kontakt seksualny. Teraz, jeżeli ten wytrysk pojawia się zbyt szybko, tutaj już moja głowa już podążyła do takiego zjawiska, jakim jest wytrysk przedwczesny, czyli jeżeli wytrysk pojawia się w naszym odczuciu, czy w odczuciu danego mężczyzny zbyt szybko. Oczywiście ten pogląd jest obwarowany różnymi kryteriami, kiedy możemy mówić rzeczywiście o takim zjawisku zbyt szybkiego wytrysku, czy przedwczesnego wytrysku, no to wtedy rzeczywiście przy takim regularnym powtarzaniu się tego problemu, przy znaczącym pogorszeniu jakości życia seksualnego będziemy mówić o zaburzeniu, jakim jest wytrysk przedwczesny.
2: A dobrze, to pytanie, co to znaczy za wcześnie ten wytrysk wystąpi? To znaczy za wcześnie w takim rozumieniu, rozumieniu psychologicznym, czy też może w rozumieniu medycznym?
3: I za wcześnie w rozumieniu zarówno takiego subiektywnego odczucia, czyli to, że ja czuję, że ten wytrysk pojawił się zdecydowanie za szybko i w taki sposób zupełnie niezależny od mojej kontroli, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też taka kwestia, no, medyczna w tym sensie czasu liczonego najczęściej w sekundach od momentu, kiedy członek zostanie umieszczony w pochwie, na przykład, jeżeli mamy do czynienia z kontaktem genitalno-genitalnym, no to tutaj w zależności od definicji możemy odnosić się do różnych wartości tego czasu. Oczywiście jest to przybliżony czas, który jest liczony. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest podczas aktywności seksualnej gdzieś tam z zegarkiem w ręku ze stoperem odliczać, po jakim czasie pojawia się wytrysk od momentu, kiedy właśnie rozpoczyna się penetracja, ale z reguły mówi się o tym, że jeżeli on pojawia się poniżej 60 sekund, poniżej minuty, to rzeczywiście ta norma medyczna jest tutaj naruszona, czy rzeczywiście możemy mówić o takim bardziej obiektywnym wymiarze czasu i odniesienia się do wystąpienia takiego zjawiska, jakim jest wytrysk przedwczesny. Ale definicje są bardzo różne, dlatego współcześnie seksuologia raczej akcentuje satysfakcję z życia seksualnego, raczej akcentuje jakość życia seksualnego i też to, na ile modyfikacja zachowania może wpłynąć na ten czas do momentu, w którym wytrysk się pojawi. Czyli na ile na przykład zmieniając rodzaj stymulacji możemy wpłynąć na to, ile ten czas będzie wynosił.
2: Popatrzę na to też w perspektywie psychologicznej, bo mówimy tutaj najczęściej o takim obszarze dyskutowanym jako kontrola. I ten wytrysk, powiedziałaś o tym, że może być za wcześnie, nawet przedwcześnie, i też może być ten wytrysk opóźniony, to znaczy znowu nie w tej sytuacji, której może dana osoba sobie wyobraża, że powinien właśnie być. Czyli mamy cały spektrum.
3: No właśnie o tym opóźnionym jeszcze nie powiedzieliśmy, prawda? Tak, czyli tak, że on pojawia się zdecydowanie po tym czasie.
2: Pozwól, że skończę. Pochodzi mi o kontrolę. Tutaj jest kwestia taka bardzo istotna, ten kontekst właśnie kontroli. I czy to nie jest tak, że my, na ile ty to czujesz takiej w perspektywie gabinetu, bo pewnie przejdziemy do tych kryteriów też takich sensu stricte medycznych, jednak takie oczekiwanie na to, że będzie dokładnie w tym momencie, kiedy chcemy, jest oczekiwaniem, które jest bardziej upośledzającym niż nadającym jakby ten kontekst, o którym mówimy, jakościowy, dobry, w kontekście wystarczająco dobrego seksu.
3: Oczywiście tak. I tutaj, tak jak wspomniałam, że rzeczywiście ta jakość, subiektywne odczucie jakości życia seksualnego, subiektywne odczucie satysfakcji z życia seksualnego albo brak tej satysfakcji i subiektywne odczucie cierpienia, tutaj będzie kluczowym elementem do rzeczywiście, bo po pierwsze, zauważenia problemu, zgłoszenia się do lekarza, czy do psychologa, czy do seksuologa z tego rodzaju problemem. Natomiast my zawsze też musimy pewne rzeczy wyważyć, bo może się okazać, że rzeczywiście mamy do czynienia z osobą, z mężczyzną, u którego niezależnie od rodzaju stymulacji, niezależnie od okoliczności i od relacji, ten wytrysk rzeczywiście pojawia się bardzo szybko, czyli praktycznie zaraz po tym, kiedy wkładany jest członek do pochwy, czy w ogóle rozpoczynana jest penetracja, jakakolwiek. Czasami może się zdarzyć tak, że ten wytrysk pojawi się zanim jeszcze w ogóle dojdzie do penetracji. Natomiast no, z drugiej, więc może być rzeczywiście ten czas bardzo krótki obiektywnie, ale może być też taka sytuacja, że pojawia się takie przekonanie, że im dłużej, tym lepiej, czyli im dłużej wytrzymam, im dłużej będę w stanie powstrzymać moment ejakulacji, tym dla jakości życia seksualnego lepiej. A to jest też błędne myślenie, takie, które może doprowadzić nie tylko do braku satysfakcji seksualnej u obu stron, które współżyją, ale też może przyczyniać się do takiej narastającej frustracji w związku z aktywnością seksualną.
2: No widzę tutaj właśnie taki nacisk na performance, że tutaj na przykład taki skrypt pornograficzny, ile ma trwać dana aktywność seksualna, żeby właśnie była przeżyta jako prawidłowa. I tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli do takich kryteriów diagnostycznych, bo powiedziałaś o tym właśnie tuż przed wprowadzeniem na przykład penisa do pochwy, bo rzeczywiście w tych kategoriach medycznych pojawia się taki punkt odniesienia, to znaczy rzeczywiście mówimy o dysfunkcjach seksualnych, więc zachowaniu, które musi dominować w relacji seksualnej, to zachowanie, które też ten czas też ma znaczenie, kiedy to obserwujemy i według niektórych kryteriów jest to na przykład pół roku, ale to, na co zwróciłaś uwagę, oczywiście staje się teraz kluczowe, czyli właśnie to kryterium cierpienia, czyli jakiegoś stresu, dystresu związanego z samym przeżyciem. Ale wróćmy do tych kategorii medycznych, bo powiedziałaś, że tuż przed wprowadzeniem członka do pochwy. Czyli wyobrażam sobie pacjenta, który opisuje to, no i rozumiem, że gdzieś możemy z punktu widzenia medycyny powiedzieć, no tutaj może być wyzwanie, które możemy później nazwać mianem dysfunkcji.
3: No i teraz w momencie, w którym mamy do czynienia z osobą, która zgłasza się do gabinetu, do seksuologa, czy to do lekarza, czy do psychoterapeuty, do psychologa, seksuologa, to bardzo ważne jest, żebyśmy właściwie opisali problem, z którym zgłasza się dana osoba. Czyli innymi słowy, żebyśmy zrozumieli, z czym my mamy do czynienia? Czy my mamy do czynienia z osobą, która zgłasza się po jednym zdarzeniu, które miało miejsce przypadkowo, na przykład jako zupełnie ewenement w takim dotychczasowo satysfakcjonującym życiu seksualnym? Czy mamy do czynienia z osobą, u której od właściwie momentu, kiedy zaczęła podejmować aktywność seksualną, występuje właśnie ta wysoka reaktywność i ten wysoki próg wyzwolenia ejakulacji, a właściwie niski próg wyzwolenia ejakulacji, gdzie ta ejakulacja pojawia się przy najmniejszej możliwej stymulacji, nawet na przykład przy dotknięciu dłonią członka, czy przy samym wyobrażeniu aktu seksualnego już może się pojawić wytrysk. Ale możemy mieć też do czynienia z osobą, u której ten wytrysk, taki, który pojawia się w subiektywnym odczuciu zbyt wcześnie, będzie wynikał na przykład z jakichś czynników zewnętrznych, z nowej relacji, zwiększonego poziomu stresu, z innych okoliczności, w których odbywa się akt seksualny, czy na przykład z faktu, że pojawia się jakieś bardzo wysokie pobudzenie, bardzo ekscytujący poziom stymulacji, rodzaj stymulacji, który powoduje, że rzeczywiście to napięcie szybko narasta, gwałtownie narasta i wytrysk pojawia się bardzo szybko. Więc musimy też bardzo dokładnie ocenić, z czym my mamy do czynienia, żeby z jednej strony właściwie nazwać problem danej osoby, która się zgłasza, ale z drugiej strony, żeby też nie patologizować sytuacji, które mają charakter fizjologiczny. Bo to nie jest tak, że zawsze, za każdym razem, niezależnie od okoliczności, wytrysk pojawia się po takim samym czasie przy każdym stosunku seksualnym. Ten czas będzie się zmieniał w zależności od okoliczności, w zależności od sytuacji i właśnie na tą indywidualną zmienność my musimy zwrócić uwagę.
2: Szacuje się, że nawet do 20-30% mężczyzn doświadcza okresowego problemu przedwczesnego wytrysku. Jednak to, co ty powiedziałaś, że te trwałe kliniczne zaburzenie dotyczy mniejszej liczby. I tutaj niezwykle jest ważne, żebyśmy odróżnili coś, co jest typowe, czy coś, co może być jednorazowym zdarzeniem, od tego, co jest właśnie tym elementem, który byśmy definiowali już jako dysfunkcja. My nadużywamy, ja mam takie poczucie, przynajmniej tak słyszę od swoich pacjentów, tego pojęcia dysfunkcji, że każdy każdy element, który odbiega od jakiegoś wyobrażenia tego idealnego seksu, tego seksu na 100%, często właśnie, mówię o głosie pacjentów, automatycznie nazywany jest dysfunkcją czy zaburzenie. Na przykład nastąpiło u mnie zaburzenie, prawda? I tutaj pojawia się ten przykład. I to, na co zwróciłaś uwagę, żebyśmy odróżnili, bo patrzmy na to właśnie w tym, może tak bardziej obrazowo o tym powiem, na takie kryterium, które pojawia się również w klasyfikacji, na przykład klasyfikacji DSM-5, że 75% kontaktów, jeżeli jest OK, a 25% z jakimiś potknięciami, no to wtedy nie od razu musimy myśleć o tym, że mamy do czynienia z dysfunkcją. Ja bardzo często i na wykładach, i w rozmowie z pacjentami mówię to w kontekście spaceru. Czyli jak idziemy na spacer i się potkniemy, to nie oznacza automatycznie, że mamy zaburzenia chodu. I tutaj moglibyśmy właśnie na to popatrzeć w tym kontekście. Ale jak już cały czas się potykamy, no to warto wtedy zwrócić uwagę, co się z nami dzieje. I tutaj właśnie też ten wątek potknięcia jest dla mnie niezwykle istotny jako taki element, który może wzbudzić niepokój. Bo takim czynnikiem, o którym się też często mówi w kontekście różnych problemów z wytryskiem, jest lęk. I nie wiem, jakie ty masz doświadczenie z gabinetu, ale ja często, to jest opowieść o lęku. O tym, że na przykład jak się pojawił problem raz, to później nastąpił jakiś rodzaj takiej fiksacji na tym, jak to ma wyglądać. I tutaj mogę podać przykład, tutaj zebrany z kilku wywiadów, ale schemat jest bardzo podobny. Pacjent opowiada, im bardziej chciałem wypaść dobrze, tym szybciej kończyłem. Im bardziej się zacząłem testować i sprawdzać, kiedy ten wytrysk powinien być, tym częściej zauważałem ten problem. Olu, jak zobaczyć ten lęk, jak oddzielić ten lęk i zobaczyć rzeczywiście, że on może być takim elementem, który indukuje czy wzmacnia problem?
3: Lęk uważa się za taki czynnik, który rzeczywiście będzie zwiększał prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju dysfunkcji seksualnych, między innymi wytrysku przedwczesnego, ale nie tylko przedwczesnego, może mieć również istotne znaczenie, jeżeli chodzi o wytrysk opóźniony. Natomiast tutaj na różnych poziomach też musimy to ocenić, bo może być tak, że mamy do czynienia z osobą, która po prostu ma zaburzenia lękowe i której lęk jest wpisany w strukturę niemalże osobowości, ale przede wszystkim u której lęk stanowi zaburzenie, które zostało rozpoznane, nazwane, zdefiniowane i które wymaga odpowiedniego leczenia. I jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia lękowe, to należy przyjąć, że z większym prawdopodobieństwem u tych osób będą występowały zaburzenia wytrysku. Może być też tak, że lęk nie będzie taką cechą danej osoby, tylko raczej będzie stanem, który będzie kojarzył się i będzie występował w danej sytuacji. I jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim lękiem, który jest związany z daną określoną sytuacją, to znów możemy sobie to przeanalizować na różne sposoby. Może to wynikać na przykład z tego, że kiedyś w przeszłości zdarzyła mi się taka sytuacja, więc obawiam się tego, że w tej chwili znowu może się to powtórzyć. I to napięcie i ten lęk związany właśnie z przewidywanym niepowodzeniem powoduje, że działa to na zasadzie wielokrotnie przez nas omawianego takiego samospełniającego się zdarzenia, takiej samospełniającej się przepowiedni. I rzeczywiście ten lęk, mimo tego, że jest nieadekwatny do sytuacji, bo wszystko jest w porządku, nic zagrażającego się nie dzieje, lęk pojawia się na tyle duży, że on faktycznie sprawia, że ta ejakulacja dzieje się bardzo szybko. Natomiast może być też tak, że lęk będzie wynikał chociażby z tego, że obawiamy się, jak wypadniemy, jak zostaniemy potraktowani, jak zostaniemy ocenieni, jeżeli chodzi o naszą sztukę miłosną, czy nasze umiejętności jako kochanka. Chociażby w nowej relacji, w takiej, gdzie jeszcze nie wiemy, czego się spodziewać, nie wiemy, jak ta osoba się zachowuje, jak reaguje No i jeżeli ten takie nasze poczucie niepokoju, być może też oparte trochę o niskim poczuciu własnej wartości, o taką na potrzebie takiego bardzo pozytywnego sprawdzenia się, może się okazać, że coś, co jednak w założeniu miało sprawić, że będzie jak najprzyjemniej, okaże się takim problemem, który zaskutkuje nieadekwatnie wysokim poziomem lęku, który spowoduje z kolei znowu taką szybką reakcję polegającą na bardzo szybkim wytrysku, bardzo szybkiej ejakulacji. I to jest taka sytuacja, gdzie rzeczywiście odróżnianie, czy mamy do czynienia z osobą, która przewlekle reaguje z lękiem w ramach swoich zaburzeń lękowych, czy ten lęk stricte jest połączony i zależny od aktywności seksualnej i czy pojawia się doraźnie w danej jednej sytuacji, czy pojawia się w sposób nawracający za każdym razem, kiedy dana osoba podejmuje aktywność seksualną, niezależnie od tego, kto jest partnerem czy partnerką, to wówczas mamy do czynienia już z bardziej prawdopodobnym rozpoznaniem dysfunkcji seksualnej, bo ten czas trwania, stopień upośledzenia tego satysfakcji, jeżeli chodzi o życie seksualne, to są takie elementy, które będą dla nas kluczowe w diagnozie ewentualnej dysfunkcji albo potraktowania właśnie zdarzenia jako coś, co nie układa się jeszcze w rozpoznanie, nie układa się w diagnozę, jest pojedynczym zdarzeniem i nie należy do tego podchodzić w sposób taki, który będzie oznaczał, że w kolejnych zbliżeniach będzie się ten problem powtarzał.
2: No i tutaj nie pomaga oczywiście ten element presji. Słuchając reklamy można usłyszeć, że stań na wysokości zadania, właśnie skontroluj. I to czynnik, który może dodatkowo wzmocnić to poczucie niepokoju tego, jak ma się wypaść w tej aktywności seksualnej, tym bardziej, że wielokrotnie wspominane przez nas badania pokazują dość wyraźnie, że ta sprawność seksualna, sprawczość seksualna u mężczyzn jest takim czynnikiem dość mocno wpisanym też w kategorie tożsamościowe, ale na pewno do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też bardzo obszerny wątek. Ale wspomniałaś właśnie o tym poziomie lęk jako cecha, lęk jako stan i pytanie, na ile będąc właśnie osobą z wysokim poziomem na przykład lęku jako cechy, to mam się przyzwyczaić do tego, że ten lęk będzie mi towarzyszył również oczywiście, co się wydaje oczywiste, w kontakcie seksualnym, czyli ten wytrysk przestrzenny, ryzyko będzie od razu dużo większe. Czy tam na przykład medycyna ma jakąś podpowiedź, żeby ten lęk zmniejszyć, no i przez to też zmniejszyć prawdopodobieństwo dysfunkcji?
3: Tutaj już przede wszystkim będziemy wchodzić w kwestię leczenia, farmakoterapii, zarówno zaburzeń lękowych, ale też samego wytrysku przedwczesnego w momencie, w którym rzeczywiście stwierdzamy, że mamy do czynienia już z zaburzeniem, to znaczy z takim stanem, który już będziemy musieli traktować jako dysfunkcję seksualną. Bo wówczas medycyna rzeczywiście ma pewne strategie wsparcia i jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia lękowe, to oczywiście nie zawsze, to wszystko zależy od obrazu klinicznego, ale można takiej osobie zaproponować chociażby farmakoterapię polegającą na włączeniu leków głównie z takiej grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli SSRI. Jeżeli mamy tego typu leki, to one w swoim sposobie działania na ośrodkowy układ nerwowy mają taką optymalizację przekaźnictwa serotoninergicznego. Jeżeli będziemy modyfikować to przekaźnictwo serotoninergiczne, to efektem tej modyfikacji, tego powiedzmy nasilenia, tak bardzo upraszczając, przekaźnictwa serotoninergicznego, co będzie z jednej strony działało przeciwlękowo, z drugiej przeciwdepresyjnie, to trzecia strona to jest właśnie ten moment takiego opóźnienia czasu do wytrysku. I jeżeli są zaburzenia lękowe, mamy zaburzenia lękowo-depresyjne i dodatkowo mężczyzna boryka się z problemem wytrysku przedwczesnego, to włączenie tej grupy leków zwykle ale przynosi poprawę na różnych właśnie poziomach. Zarówno jeżeli chodzi o poziom lęku takiego na co dzień, nastroju, zaburzeń snu ewentualnych i między innymi też poprawy kontroli nad wytryskiem i wydłużeniem czasu pomiędzy właśnie rozpoczęciem penetracji a momentem ejakulacji. Więc leki jak najbardziej tak, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia lękowe. Są jeszcze schematy związane z takim doraźnym przyjmowaniem leków, trochę w tym samym schemacie jak przy zaburzeniach erekcji, przyjmowanie takich bardzo typowych, klasycznych leków na zaburzenia erekcji. To podobnie może to wyglądać w przypadku leczenia wytrysku przedwczesnego, tylko że no to leczenie akurat dapoksetyną, taką substancją, która akurat w Polsce jest ciężko dostępna, ale teoretycznie jest to możliwe i teoretycznie będzie to przynosiło też efekt bardzo korzystny. Nie u każdego, nie każdy się na to zdecyduje, nie każdemu to będzie wystarczało. Tutaj też kwestie finansów wchodzą grę, na ile ta osoba będzie w stanie finansować terapię za pomocą tego leku. Ona wychodzi drożej niż taka terapia przyjmowana, związana z używaniem SSRI-ów. No ale z kolei plusem jest to, że można użyć w momencie, kiedy używamy dapoksetyny, to można zastosować takie leczenie doraźnie przed kontaktem seksualnym. W przypadku SSRI-ów jednak to leczenie powinno być codziennie, tak? Czyli będziemy te leki przyjmować każdego dnia. Z końcu z czwartej strony, czy z trzeciej strony, też jeszcze jedną rzecz tylko dodam, że to zależy też, jak często współżyjemy, tak? Bo jeżeli na przykład ktoś współżyje i chce współżyć kilka razy w tygodniu, no to wtedy być może przyjmowanie takie codzienne SSRI-ów będzie tak czy inaczej dużo bardziej skuteczne.
2: Też ciekawym wątkiem w pracy z lękiem jest oczywiście psychoterapia i tutaj między innymi terapia poznawczo-behawioralna buduje takie kompetencje, które pozwalają radzić sobie z napięciem, z lękiem, które może towarzyszyć właśnie temu przeżyciu.
3: I tutaj muszę ci wejść od razu słowo niestety, bo jednak współcześnie uważa się, i tutaj jest dosyć mocny taki dowód medyczny na poziomie evidence-based medicine, żeby jednak nie odwlekać włączenia leków, jeżeli mamy do czynienia z wytryskiem przedwczesnym. Absolutnie. Czyli jeżeli przychodzi pacjent z wytryskiem przedwczesnym, to należy nie kierować tej osoby wyłącznie na oddziaływania psychoterapeutyczne, chyba że są jakieś przeciwwskazania do leków albo ten mężczyzna się nie zgadza. Ale jeżeli tylko jest taka możliwość, to raczej należy kierować do farmakoterapii, oczywiście równolegle z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, ale włączenia leków nie należy odwlekać.
2: Jak najbardziej, ja też jakby znam te wytyczne i chodziło mi bardziej o takie skojarzone leczenie. To znaczy z jednej strony oczywiście mamy farmakoterapię i to zależy od, jak wspomniałaś, też od dostępności pewnych technik, czy też dostępności danego leku, czy po prostu finansowania, jeżeli chodzi o to leczenie. No ale z drugiej strony najlepiej skojarzone, żeby to było jednak z tym czynnikiem również psychoterapeutycznym, bo w większości dysfunkcji seksualnych to połączenie farmakoterapii i psychoterapii daje najczęściej zamierzony efekt. I to właśnie już na etapie diagnozy, ta diagnoza i medyczna, i psychologiczna, ważne, żeby były wspólnie. Więc stąd też nasz duet, prawda, lekarz i psycholog, i my rozmawiamy właśnie z naszych perspektyw. A dlaczego tak jest? No bo właśnie ten złoty standard najczęściej pokazuje współpracę tych dwóch specjalistów. Ale chodziło mi tutaj o też pracę z lękiem. To znaczy, oczywiście wielokrotnie o tym mówimy, że rozpoczęcie pracy z jakąkolwiek dysfunkcją to jest przyjrzenie się oczywiście na etapie diagnozy też czynnikom, które mogą to wyzwalać. I ten pierwotny mechanizm, bo może tak być, że to, co powiedziałaś, że w źródło jest generalnie w poziomu lęku. No i jednym z efektów tego lęku jest zwiększone ryzyko dysfunkcji seksualnych, czyli o co mi chodzi? Że często przychodzi pacjent i ma takie oczekiwanie, że my zadziałamy bardzo celowo, to znaczy jest na przykład zaburzenie erekcji, zaburzenie wytrysku, jakikolwiek problem w sferze seksualnej i my znajdziemy albo cudowną frazą, albo właśnie leczeniem farmakologicznym automatycznie rozwiązanie. A zdarza się nierzadko, że my musimy się zająć jednak szerzej, zobaczyć na przyczyny, na te pierwotne przyczyny i najczęściej rozpoczęcie od tego, czyli na przykład również pracę z zaburzeniami lękowymi w ogóle, może być czynnikiem, który właśnie w perspektywie nada czy wywoła ten efekt pożądany. I tak no, będziemy musieli na dzisiaj kończyć, bo ze względu na program specjalny, on dzisiejszy program będzie krótszy, więc podsumujemy ten wątek i nie chcemy Państwa zostawiać w niedosycie wiedzy. Będziemy tę audycję kontynuować. Ona będzie miała swoją kontynuację w przyszłym tygodniu. Będziemy poszerzać te wątki związane z zaburzeniami wytrysku, z diagnozą, z leczeniem i też prewencją. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, a współprowadzili dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
3: I Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
2: Dziękujemy, że wysłuchali Państwo audycji i zachęcamy Państwa do komentowania poprzez nasze media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie pod hasłem Seksaudycja. Dobrej nocy.
4: Jak tam przed rejsem?
5: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciekać, że w końcu wypływamy.
6: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
4: Przygoda życia?
5: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
4: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
7: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
8: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
9: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
4: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
10: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
9: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
3: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
2: Zastanowimy się dziś nad tym, co mogą nam sygnalizować zaburzenia seksualne. Zaburzenia seksualne rzadko pojawiają się bez powodu. Najczęściej są sygnałem, że coś w naszym życiu wymaga uwagi. Czasem chodzi o zdrowie fizyczne, czasem o relacje, bardzo często o psychikę. Seksualność jest wrażliwa na stres, lęk, depresję, przemęczenie czy napięcie w związku. Dlatego trudność w sferze seksualnej bywa pierwszym objawem, który pokazuje, że organizm albo relacja są przeciążone. Dziś chcemy z Państwem wspólnie przyjrzeć się zaburzeniom seksualnym. Nie jako problem sensu stricte seksualny, ale jak coś o wiele bardziej szerszego, informacja, która płynie też z organizmu, co się z nami dzieje. Bo czasem ciało mówi wcześniej, niż my sami jesteśmy gotowi to zauważyć. Zachęcamy Państwa do włączenia się do dyskusji. Mogą Państwo do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Instagramie, na Facebooku pod nickiem Seksaudycja. A teraz przejdźmy do tematu. Olu, chciałbym Ciebie zapytać w takiej perspektywie bardziej psychiatrycznej, jeżeli myślimy o problemach sfery seksualnej, jeżeli przychodzi do Ciebie pacjent, to co poza tym oczywiście elementem tej dysfunkcji, na przykład o której mówi, sygnalizuje poprzez właśnie problemy sfery seksualnej?
3: To jest pytanie, na które oczywiście trudno będzie mi odpowiedzieć krótko, bo bardzo dużo zależy od tego, od tej właśnie charakterystyki problemu seksualnego. Czyli gdyby pojawił się u mnie w gabinecie pacjent z problemem seksualnym, no to oczywiście, tak jak powiedziałeś, na pewno moje myślenie szłoby w kierunku ustalenia przyczyny, dlaczego taki problem seksualny, taka trudność się pojawiła. I moje myślenie zaczęłoby się najpierw od przynajmniej ogólnego zrozumienia natury tej dysfunkcji, tej trudności, z którą się zgłasza, bo jej charakterystyka, jej opis będzie nakierowywała mnie dalej na potencjalne czynniki wpływające na tę trudność. Bardzo istotnym elementem będzie, jak długo trwa problem. Czy to jest problem, który trwa lata, czy to jest problem, który trwa całe życie, czyli od kiedy właściwie ta seksualność zaczęła być w naszym życiu istotna, a być może jest to problem, który pojawił się po raz pierwszy i jednorazowo, albo jest to problem, który utrzymuje się kilka dni bądź kilka tygodni. Podobnie dynamika, czy to jest trudność, która pojawiła się niemalże z dnia na dzień, bez takiej widocznej na pierwszy rzut oka jakiejś konkretnej uchwytnej przyczyny, czy być może jest to coś, co narastało latami, w pewnym momencie osiągnęło nasilenie, które rzeczywiście utrudniało jakość życia seksualnego, pogarszało tę jakość, ale nie odbierało przyjemności, nie odbierało możliwości realizacji seksualnych potrzeb, a z czasem problem narastał, gdzieś my dojrzewaliśmy do tego, żeby się z nim skonfrontować, żeby go nazwać, no i dlatego pojawiamy się w gabinecie u seksuologa, albo to nasilenie problemu już jest na tyle duże, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle albo korzystać ze sfery seksualnej, albo satysfakcja, która płynie z aktywności seksualnej, jest znacznie obniżona. I teraz ta ogólna charakterystyka, chociażby tych dwóch elementów, czasu trwania, dynamiki i narastania objawów, ale też powodu, dla którego teraz decydujemy się szukać pomocy, to są takie bardzo podstawowe elementy, które staramy się opisać już na samym początku, ponieważ one będą dawały nam punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, potencjalnych przyczyn i właśnie odczytywania tego komunikatu, które wysyła nam ciało poprzez jakąś trudność seksualną.
2: Ten wątek seksualności jest niezwykle ciekawy też z takiego powodu, że ta seksualność jest oczywiście umieszczona w bardzo szerokim kontekście czynników psychologicznych, czynników medycznych, relacyjnych, kulturowych. I to rozproszenie tego elementu też może być takim wątkiem, który może zaburzać czy w jakiś sposób zmieniać perspektywę. Oczywiste jest to, że przychodzą do nas osoby z problemem seksualnym, przychodzą do seksuologów. Ale często jest takie oczekiwanie, że my się zajmiemy sensu stricte tylko tym wątkiem seksualnym, nie uwzględniając całości. Do czego zmierzam i do jakich przykładów zmierzam? Bardzo często takim przykładem, którego doświadczam w gabinecie, jest oczekiwanie, że zajmę się właśnie tym wątkiem seksualnym bez uwzględnienia całości. I na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, przychodzi para i mówi, że ma problem w sferze seksualnej. W trakcie diagnozy widać, że są chronicznie zmęczeni, przemęczeni, przestymulowani i rzeczywiście sfera seksualna jest tą sferą, która jest między innymi dla nich problematyczna, bo właśnie nie spełnia ich oczekiwań. Kiedy ja w rozumieniu tym dyskutuję, że no tak, no ale to jest przyczyna bardzo szeroka, to jest tylko wierzchołek góry rodowej i jest właśnie to objaw między innymi tego przemęczenia, przestymulowania, to mam poczucie, że no właśnie, takie oczekiwanie jest nie, my się chcemy zajmować swoją seksualną, ale a my właśnie wiemy, że to jest problem. Czyli, że jest jakaś albo magiczna formuła, albo jakaś farmakoterapia, która zajmie się tą elementem seksualnym, trochę nie uwzględniając całości, a zaburzenie sfery seksualnej, problem sfery seksualnej jest sygnałem ogólnego na przykład spadku zdrowia psychicznego czy też somatycznego.
3: Rzeczywiście coś takiego podobnego obserwuję także ja, że czasami mamy taką pokusę, żeby sferę seksualną traktować niejako jako coś takiego, co jest trochę obok, albo co być może nie dotyczy tak bardzo naszego całościowego funkcjonowania, albo chcemy jakoś tak oddzielić tę sferę seksualną od całokształtu tego, kim jesteśmy, jak się czujemy, jak funkcjonujemy. Natomiast no, tak się nie da oczywiście i to jest bardzo takie utrudniające zarówno diagnozę, cały proces diagnostyczny, ale również oddziaływania terapeutyczne, bo tak jak wspomniałeś na początku, to myślę, że jest bardzo ważne, że zaburzenia w sferze seksualnej, one rzadko kiedy dzieją się w taki sposób izolowany, bez żadnej przyczyny. Tak oczywiście może być, ale zazwyczaj jednak gdzieś problem jest przez nas nienazwany, dlatego że jeszcze go nie znaleźliśmy, a nie dlatego, że on nie istnieje. Problem, który stał się przyczyną trudności seksualnej. I dlatego to poszukiwanie różnego rodzaju trudności, no to jest nasza główna praca, żeby łączyć kropki, żeby nazywać różnego rodzaju obszary, które wymagają uwagi, które wymagają obejrzenia i popatrzenia na to pod kątem, na ile tego rodzaju trudności one się przyczyniały do zaburzeń funkcji seksualnych. I nie da się tego zrobić bez obejrzenia całości człowieka. Tak? To nie jest tak, że jak idziemy do lekarza z bólem gardła, no to lekarz zagląda tylko w gardło. Co do zasady powinien też osłuchać płuc, co do zasady powinien zmierzyć gorączkę, ciśnienie, temperaturę, tak? Czyli to badanie nie dotyczy wyłącznie tylko jednego elementu, który zgłaszamy jako problemowy, tylko musimy obejrzeć również te elementy, które mogą wpływać na występowanie tego objawu. Dlatego nie chcemy czasami pokazać całości swoich różnych trudności, albo nie chcemy się za bardzo obnażać przed seksuologiem, albo nie chcemy dotykać takich bolących miejsc, które wydają się nam gdzieś, żeby nieistotne, albo nie ruszać ich, albo nie rozmawiajmy o tym, albo ja nie chcę tego dotykać. No więc wtedy może się okazać, że te działania podejmowane przez specjalistę, seksuologa, czy to lekarza, czy psychologa, one będą albo mało skuteczne, albo w ogóle nie będą możliwe do tego, żebyśmy byli w stanie nazwać problem i się z nim zmierzyć.
2: Często tym sygnałem, właśnie pierwszym sygnałem jest sfera seksualna. Ona też dla wielu osób znaczeniowo w kontekście relacji, indywidualnie jest bardzo wysoko, więc zaburzenie w tej sferze nierzadko właśnie motywuje do pójścia do specjalisty i ono może być tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej, tej przysłowiowej góry lodowej. Na przykład jasne jest to dla nas, że zdrowie psychiczne bardzo silnie koreluje też z tą aktywnością seksualną, ze zdrowiem seksualnym. I na przykład zaburzenia afektywne, czy w ogóle emocje, to jest taka kategoria, która mocno może się odbić na tej sferze emocjonalnej, czyli na tej sferze seksualnej. Czyli depresja, zaburzenia lękowe, przewlekły stres należą jednak do najczęstszych też przyczyn problemów seksualnych.
3: Dokładnie tak. I ja bym oczywiście tutaj to, co mówisz, jest absolutnie prawdą, czyli że takie zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nastroju, ale nie tylko, bo też na przykład zaburzenia lękowe czy zaburzenia snu, one mogą powodować w konsekwencji również zaburzenia funkcji seksualnych. Ale nie musimy sięgać jeszcze do psychopatologicznych takich objawów typu patologiczny lęk, czy smutek, czy na przykład tak anhedonia, czyli brak radosnego przeżywania różnych zjawisk, które dotychczas nam powodowały jednak wystrzały radości i ekscytacji, tylko możemy też popatrzeć na nasz stan psychiczny jako na pewne kontinuum albo gradację problemu. I może być tak, że zaburzenia funkcji seksualnych, one nie wynikają jeszcze z objawów psychopatologicznych, ale chociażby
11: z takich prostych, wydawałoby się, zjawisk jak przemęczenie, jak niedobra higiena snu, albo brak w ogóle takiej higieny snu, albo zaburzenie rytmu dobowego, albo używanie substancji psychoaktywnych, które nawet jeszcze może nie osiąga nasilenia używania, które będzie miało charakter problemowy z punktu widzenia medycznego, ale już na funkcje seksualne ten wpływ będzie. Albo może będzie to wynikało z osłabienia po chorobie, albo z przekonań, czyli z całego takiego obszaru jeszcze nie problemu, który ma charakter medyczny, stanowi w psychiatrii zagadnienie, które na przykład podjęlibyśmy się leczenia przy pomocy leków czy psychoterapii, ale jako już takiego elementu, który pokazuje, że nasze ciało i nasz umysł są na granicy, na pewnej granicy wydolności, już organizm zaczyna niejako minimalizować wysiłek podejmowany na co dzień po to, żeby zaoszczędzać zasoby, oszczędzać energię, żeby nie spalać dodatkowo tej energii, której już mamy i tak mało, na przykład poprzez aktywność seksualną, która też jest jakąś formą aktywności, czasami aktywności, która wymaga sporo energii, daje sporo przyjemności, ale też wymaga takiego wzbudzenia naszego organizmu, a może się okazać, że my na to wzbudzenie, czy na to nie mamy tej energii po to, żeby tę aktywność fizyczną w postaci aktywności seksualnej też zrealizować. I może się okazać, że ten nasz brak ochoty na seks albo trudność w uzyskaniu przyjemności seksualnej będzie wynikało z tego, że my po prostu nie mamy na ten seks siły, bo jesteśmy niewyspani, bo jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy przebodźcowani. I to, na co mamy ochotę, to sobie poleżeć na kanapie, a nie na dodatkową formę bodźcowania się i aktywności, jaką jest w tym momencie seks.
2: No, tak jak mówisz, gdy organizm jest długo w takim trybie napięcia, oczywiście ten mózg skupia się na przetrwaniu, a nie na przyjemności. I tak jak wspominasz, może być bardzo wiele tych elementów w kontekście seksualności, które będą sygnalizować właśnie to, żeby jednak się wycofać bardziej niż dalej w tę seksualność, jakby tę energię realizować poprzez seksualność. I co jest ciekawe, no ale jeżeli zastanawiam się właśnie nad tym kontekstem naszym gabinetowym, zaburzenia seksualne mogą wyprzedzać inne objawy psychiczne i mogą być tym sygnalne. I dlaczego tak na przykład lęk tak silnie wpływa na pożądanie czy reakcję seksualną? Dlaczego te emocje tak wpływają? I dlaczego dla nas to, znaczy poszukajmy wspólnie odpowiedzi, dlaczego dla nas jest też takim sygnałem, że jednak może tam być głębiej na przykład problem z emocjami, czy właśnie ten wysoki poziom lęku?
11: To jest bardzo, bardzo fajne pytanie, bo lęk często wydaje się nam, że działa głównie poprzez ten aspekt emocjonalny i odciąganie naszej uwagi od aktywności seksualnej, a to nie do końca tak jest, albo inaczej, to nie jest wszystko, co moglibyśmy powiedzieć pomiędzy zależnością, gdy mówimy o zależności pomiędzy lękiem a aktywnością seksualną. Tutaj ważnym elementem oczywiście będzie to, że w momencie, w którym mamy w głowie cały czas niepokój, to może być tak, że będzie nam się trudno skupić na aktywności seksualnej albo w ogóle przekierować nasze myślenie w kierunku aktywności seksualnej. To jest jedna rzecz. I to jest oczywiście taka rzecz dosyć oczywista. Ale może być też tak, że w momencie, w którym my cały czas mamy takie myślenie lękowe, jesteśmy skupieni na tym, że analizujemy każdy swój ruch, analizujemy każde swoje słowo, analizujemy każdy swój gest po to, żeby próbować przewidzieć, jak ta druga strona nas oceni, czy nas nie odrzuci, czy nas nie potraktuje w taki sposób negatywny, czy nie doznamy zranienia po raz kolejny, ale też zwłaszcza przy fobii społecznej może się pojawiać takie zagadnienie, jak właśnie lęk przed oceną i przed odrzuceniem. takim, oczywiście ta ocena ma ona zazwyczaj wydźwięk negatywny, więc wtedy bardzo trudno jest zachowywać się w sposób swobodny, naturalny, taki, który będzie nas samych, ale również osobę, z którą jesteśmy, będzie pozwalał przenieść się nam w ten taki romantyczny, ekscytujący świat seksualności. To jest kolejny ważny wątek w przypadku lęku. Jeszcze inna sfera to są te myśli dotyczące martwienia się. Co to będzie? Jak to będzie? Co się stanie? Jak ja sobie poradzę? Jak ja się zachowam? Jak ja się mam zachować? A może powinnam zrobić tak? A może powinienem zachować się inaczej? I teraz oczywiście każdy z nas do pewnego stopnia przeżywa takie rozterki, zwłaszcza na pierwszych spotkaniach, pierwszych randkach, ale osoby, u których występuje lęk, który już ma taki charakter właśnie patologiczny, to sprawia, że może być ciężko nawet skupić się na rozmowie, na temacie rozmowy, na interakcji z drugą osobą, bo to martwienie się o tym, jak wypadamy, albo jak wypadniemy, albo co będzie dalej, jest tak silnie odciągające nas od tego, co tu i teraz, że my stajemy się coraz bardziej zamknięci na ten świat drugiej osoby i na ten świat seksualności, która dzieje się między nami. Więc tutaj kolejna rzecz to jest ta związana z martwieniem się, ale jeszcze bardzo typowym objawem lęku są ruminacje. Ruminacje, czyli takie przeżywanie tego, co w przeszłości, tego, co ja doświadczyłam wcześniej, zrobiłam, nie zrobiłam, jak się zachowałam, co powinnam była zrobić, albo jak powinienem był się zachować, albo jak, czy coś powiedziałem i jak to zostało odebrane. I teraz wokół takiego analizowania tych przeszłych zdarzeń może być nasza uwaga bardzo silnie skupiona, przez co znów możemy wypadać z relacji, wypadać z kontaktu, zamiast cieszyć się jakimś nowym spotkaniem i cieszyć się tym, że jakaś ciekawa osoba pojawiła się w naszym życiu, to my skupiamy się na rozkładaniu na części pierwszej, dzieleniu włosa na czworo czy na 16, po to, żeby przeanalizować każdy swój gest i każde swoje słowo, czy przypadkiem ktoś coś sobie o nas niedobrego nie pomyślał. I tego typu problemy związane ze sposobem myślenia, ze sposobem komunikowania się i sposobem przeżywania takich nowych spotkań, nowych relacji, to w przypadku osób z zaburzeniami lękowymi jest naprawdę poważny problem. Ale też na lęk reaguje nasze ciało. Na lęk to jest też pobudzenie układu autonomicznego, zwłaszcza układu współczulnego. To jest wyższy poziom napięcia, takiego odczuwanego również w ciele. To są, w zależności od tego, jak długo trwają te objawy lękowe, to może być też hiperprolaktynemia, która będzie właśnie wiązała się, i tak bardzo upraszczając, wysoki i przewlekły, zwłaszcza stan wysokiego napięcia i pobudzenia emocjonalnego, może powodować, że rzeczywiście ten nasz mózg przestaje już dawać radę z tym obciążeniem. Jednym ze sposobów reagowania naszego organizmu na przewlekły, no, nazwijmy to stres, albo raczej dystres w tej sytuacji, czyli ten taki stres, który ma charakter niszczący, jest hiperprolaktynemia. Z kolei wysoki poziom prolaktyny będzie przekładał się na tą aktywność w układzie dopaminergicznym. A jak już wiemy, czy z naszych seksaudycji, czy z innych źródeł, że zmiany, jeżeli chodzi o aktywność dopaminergiczną, to są zmiany, które dopaminergiczne naszego środkowego układu nerwowego, one przekładają się właściwie na wszystkie etapy aktywności seksualnej, włącznie z motywacją do tego, żeby seks podejmować. Więc jak mamy takie przewlekłe zaburzenia lękowe, to nawet ta motywacja do tego, żeby aktywność seksualną podejmować, może być naprawdę w istotnym stopniu obniżona. Dużo zależy od tego, czy jesteśmy właściwie zdiagnozowani, czy te zaburzenia lękowe, one zostały prawidłowo nazwane, czy jest terapia, czy są leki wdrażane i czy już te problemy, które dotyczą zaburzeń lękowych, czy one zagarniają również tę sferę seksualną. Bo my w takim ogólnej dyskusji publicznej sporo mówimy o tym, że zaburzenia nastroju, depresja, wpływają na funkcje seksualne, ale myślę, że dużo za mało rozmawiamy o tym, w jakim stopniu zaburzenia lękowe również potrafią negatywnie wpływać na nasze funkcjonowanie seksualne.
2: Niestety musimy kończyć. Temat jest bardzo obszerny. To był temat, który został wywołany przez jednego z naszych słuchaczy w kontekście właśnie seksualności, czym ona jest i jak ją rozumieć w takim trochę szerszym, a nie tylko takim właśnie związanym, tylko i wyłącznie, że to jest o tej sferze wątku. Jak chcą Państwo podzielić się z nami informacjami, które dla Państwa są, mogłyby być przykładem też kolejnych naszych seks audycji, proszę do nas pisać na adres seksmałpatok.fm albo kontaktować się z nami przez media społecznościowe. Podsumowując, zaburzenia seksualne bardzo rzadko są przypadkowe. Najczęściej są informacją, że coś w naszym życiu wymaga uwagi. Czasem chodzi o zdrowie, czasem chodzi

0: O wynikach exit poll zakończonego już referendum w stolicy Małopolski. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE w związku z ostatnimi zmasowanymi atakami Rosji. W informacjach również wyjątkowo trudny mecz Magdy Linet, która na korcie walczyła nie tylko ze swoją rywalką, ale też z problemami zdrowotnymi. Minęła północ, jest już poniedziałek, 25 maja. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta, jak i Rady Miasta jest, jak wynika z sondaży, exit poll wiążące. Sondażowe wyniki wskazują, że zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta zostaną odwołani. Frekwencja miała wynieść ponad 33%. Swoje odwołanie świętował m.in. jeden z krakowskich radnych związanych ze Stowarzyszeniem Łukaszek i Bały Kraków dla Mieszkańców, Michał Stalobrat.
1: Ja jestem dzisiaj wyjątkowo zadowolony i uważam, że doszło do sytuacji w historii jeszcze polskiego samorządu. Takiej sytuacji w tak dużym mieście nie było. Mieszkańcy Krakowa pokazali, że nie godzą się na to, aby jedna partia, jedno środowisko polityczne przywłaszczyło sobie jakiekolwiek miasto w Polsce.
0: A ostateczne wyniki głosowania mamy poznać w przeciągu najbliższych godzin. Teraz, po referendum, jak zauważyli na naszej antenie goście specjalnego programu TOK FM, to czas na wyciąganie wniosków przez polityków rządzącej koalicji. Bo przypomnę, Aleksander Miszalski należy do Koalicji Obywatelskiej. O tym, co dalej, mówił w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
2: Czekają nas wybory i to, co się stało dzisiaj, taka jednoznaczna postawa mieszkańców musi być wzięta też pod uwagę. I to myślę zarówno przy konstrukcji, przy szukaniu kandydata na prezydenta, czy też do Rady Miasta.
0: Do udziału w referendum uprawnionych było ponad 586 tysięcy mieszkańców Krakowa. By referendum dotyczące odwołania prezydenta było ważne, potrzebna była frekwencja na poziomie prawie 159 tysięcy głosujących. W przypadku Rady Miasta próg wynosił ponad 179 tysięcy osób. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha polecił ukraińskim misjom czy organizacjach międzynarodowych domagać się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum OBWE do spraw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i stałej Rady OBWE w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Według szefa MSZ Ukrainy przywódca Rosji Władimir Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że w ataku na obwód kijowski w nocy z soboty na niedzielę Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach mówią o 2 zabitych i 81 rannych cywilach. Porozumienie z Iranem nie zostało jeszcze nawet w pełni wynegocjowane, więc nie należy słuchać frajerów, którzy je krytykują, oświadczył dosadnie prezydent USA Donald Trump. Jeśli zawrze porozumienie z Iranem, będzie ono dobre i odpowiednie, a nie takie jak to zawarte przez Baracka Obamę, które dało Iranowi ogromne ilości gotówki i otwartą drogę do uzyskania broni jądrowej, napisał Trump w serwisie Truth Social, odnosząc się do umowy z Iranem, z której wycofał się w czasie swojej pierwszej kadencji. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oznajmił z kolei, że USA są gotowe, by rozpocząć poważne rozmowy o irańskim programie nuklearnym po otwarciu przez Iran cieśniny Ormus. Rubio zasugerował, że Stany Zjednoczone są gotowe podejść etapowo do rozmów. Ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie ujawniły publicznie szczegółów porozumienia. Jednak w niedzielę jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że co do zasady jest zgoda w sprawie umowy, która przewiduje ponowne otwarcie cieśniny Ormus i irańskie zobowiązanie do pozbycia się zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Iran nie skomentował tych doniesień publicznie, ani nie potwierdził informacji dotyczących uranu. Rubio dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone mogą wznowić groźby ataku na Iran, jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatów w ciągu 2 miesięcy. I na koniec informacji jeszcze sport. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami, które ciągną się od dawna. Magda Linet wygrała swój pierwszy mecz w Paryżu i awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową. Po heroicznym meczu, podczas którego kilkakrotnie musiała prosić o przerwy medyczne, w sumie Linet spędziła na korcie wraz z rozgrzewką ponad 3 godziny. A wszystko to w potwornym upale, z temperaturą przekraczającą 30 stopni. W tym czasie walczyła z bólem kolana i ze skurczami.
3: Dokończyłam mecz, więc to na pewno nie jest coś, co mnie wyklucza z turnieju i to jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc te rzeczy trochę wychodzą, a też grałam bardzo dużo na początku sezonu i widziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam znowu zaczynają wracać, dlatego też nie grałam w Strasburgu. Mamy 2 dni, zrobimy wszystko, żeby była gotowa na kolejny mecz.
0: Z kortu zwycięsko schodziła wczoraj także Magdalena Fręch. Jej rywalka, Rumunka Elena Gabriela Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. A dziś w Paryżu meczem

0: Mikołaja Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Nasza rakieta numer 1 na kort wyjdzie w południe. Turniej pokazuje Eurosport. A kolejne informacje w TOK FM o 1:00. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, tam maksymalnie do 18 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Michał Tomasik kłania się Państwu, kłania się w towarzystwie Macieja Golczyńskiego i Magdy Sikoń, którzy ze mną czuwają nad jakością programu. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać dzisiaj o sukcesach i o wpadkach czy skandalach w Polsce. Zacznijmy od sukcesów. Wczoraj wieczorem dotarła do nas informacja z Cannes, że Paweł Pawlikowski został nagrodzony na festiwalu w Cannes za film Ojczyzna. O czym będziemy rozmawiać dzisiaj po godzinie 8:20? Spróbujemy zrozumieć, co to znaczy. Czym jest ten film, co to jest za wyróżnienie, jakie są dalsze perspektywy kolejnych nagród i tego, aby film poszedł w świat i szerzyła się ta historia, którą Paweł Pawlikowski opowiada w ostatnich 3 filmach o powojennych perturbacjach w naszej części Europy. Będziemy o tym rozmawiać. Porozmawiamy również o twórczości samego Pawła Pawlikowskiego szerzej. Co ciekawe, świat jest mały, proszę Państwa. Będziemy również rozmawiać dzisiaj o kinie koreańskim. I świat jest mały dlatego, że w jury tegorocznego festiwalu, tegorocznego konkursu w festiwalu w Cannes zasiada południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, jeden z najbardziej znanych obecnie koreańskich reżyserów, więc o kinie koreańskim również dzisiaj porozmawiamy. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa. Na godzinę 8:00 zostało zwołane i kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie służb z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Po tym, jak wczoraj służby porządkowe, policja, Straż Pożarna weszły zawiadomione, fałszywie jak się dowiedzieliśmy, do mieszkania jednego z członków rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Co to znaczy, dlaczego tak się dzieje i czy to skandal, że służby tam weszły? O to zapytamy naszego gościa, a jest nim pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, czołem.
2: Panie pułkowniku, na pierwszy rzut oka wiemy, że to nie było mieszkanie stricte prezydenta Karola Nawrockiego, które powinno być monitorowane przez służby ochrony państwa, ale mieszkanie jednego z członków jego rodziny. Czy ta sprawa jest, chciałem powiedzieć, śmierdzi, ale to złe określenie, czy ta sprawa obciąża służby, że kolejne fałszywe zgłoszenie doprowadziło do kolejnej takiej interwencji?
3: Ale nie możemy, służby nie mogą decydować o tym, czy ono jest fałszywe, czy nie. Mają reagować na każde tego typu zawiadomienie. No wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli by zostało zignorowane, a w tym mieszkaniu, tak jak przekazał prowokator, jest pożar. W tym mieszkaniu ktoś ginie, to kto by odpowiadał za to? Więc ja bym tutaj apelował do polityków, szczególnie z tych kancelarii obłąkanych, którzy tak jednoznacznie wypowiadają się o służbach, o tym, że to jest państwo Tuska i Kierwińskiego. Nie, proszę panów. Cytując klasyka, ogarnijcie się, to nie jest państwo Tuska, ani Kierwińskiego, czy Nawrockiego, to jest państwo Polaków.
2: Panie pułkowniku,
3: ale odpowiednie, ale nie, są odpowiednie procedury na realizację tego typu zdarzeń. I każda ze służb ma procedury i według tych procedur prowadzi działania. Czy to będzie Straż Pożarna, czy służby specjalne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. I zrobione zostało wszystko tak, jak powinno być.
2: No ale więc to może problem. Może problem leży w procedurach, bo o ile ja się oczywiście z panem zgadzam, no to jednak od 2 tygodni mniej więcej obserwujemy kolejne fałszywe zgłoszenia. Dotknięci zostają, no, przeróżni politycy, pracownicy prawicowych mediów, no ale choćby sprawa wejścia do mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza nie powinno dać służbom do myślenia i że w tych procedurach trzeba coś poprawić, jeżeli te fałszywe zgłoszenia kończą się właściwie tak, jakby sobie ci dowcipnisie czy prowokatorzy życzyli.
3: No ale, jak państwo wyobrażacie sobie, że zmiana zostanie procedur, to znaczy, że co? Że wyłączamy z tych procedur prezydenta, redaktorów mediów prawicowych i tak dalej. Mamy stworzyć dwie listy obywateli. Jedni to ci, których nie wolno ruszać, a drudzy to ci pozostali. No nie, tak się nie robi. Każdy obywatel jest równy wobec prawa, ale i każdemu obywatelowi przysługuje według konstytucji prawo do bezpiecznego zamieszkiwania. I tym się zajmują służby. I tutaj nie ma innej alternatywy. Jest zgłoszenie, mamy traktować to jak zgłoszenie realne. Jeżeli stwierdzono, że rzeczywiście czegoś takiego nie było, no to mamy do czynienia z prowokacją. I teraz ważne jest, żeby ustalić, kto prowokował tego typu sytuację, kto za tym stoi, no bo jeżeli mamy domorosłych żartownisiów, to jeszcze pół biedy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że znajdujemy się w fazie wojny hybrydowej i to mogą być ludzie z zewnątrz, którym bardzo zależy właśnie na tym, żeby aktywować służby właśnie dla polityków opozycji. Politycy czerpią z tego korzyści, prawda, bo to tutaj co niedawno Bogucki powiedział, że tutaj państwo Tuska, tak, źle zareagowało i tak dalej. No o co tutaj chodzi? No na litość boską. No, jeszcze raz powtarzam, ogarnijcie się, drodzy państwo. Mamy jasne procedury, nic w nich nie trzeba zmieniać. Trzeba tylko po takich sygnałach oczywiście namierzyć prowokatorów lub żartowniesiów i przykładnie ukarać. Nieuchronność kary będzie skutecznym takim orężem przeciwko tego typu działaniom.
2: O 8 zaczęła się odprawa. Czego się pan spodziewa po tej odprawie?
3: W zasadzie potwierdzenia tego, co tutaj mówię, nie ma tutaj żadnych sytuacji. Trzeba omówić dokładnie sposób działania, no bo co by nie było, mamy do czynienia z mieszkaniem jednej z osób, które są w rodzinie pana prezydenta Nawrockiego. I tutaj jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i głową państwa, więc tutaj te procedury powinny być bardzo jasno określone, czy nie zostało, czy nie zostały popełnione jakieś błędy, czy realizacja tych procedur była właściwa i tak dalej. I idziemy do przodu, bo tutaj nie ma się nad czym zatrzymywać, tak? Przede wszystkim trzeba znaleźć takich prowokatorów. Natomiast jestem przekonany, że służby wykonały swoją robotę bardzo dobrze.
2: To będziemy oczekiwać na efekty tej odprawy, a ja bym chciał pana jeszcze zapytać o szerszy kontekst naszego bezpieczeństwa kraju. W tej chwili dotarły do nas informacje o zmasowanym ataku Rosji na Kijów, a my przez cały tydzień żyliśmy tematem tej rotacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Trochę w kontekście tego ataku w Ukrainie chciałbym pana zapytać, co by mieli amerykańscy żołnierze w Polsce nam dawać czy robić?
3: Każdy żołnierz amerykański to dodatkowy, czy ci, którzy są, bo w tej chwili mamy około 10 tysięcy. Jeżeli byśmy rzeczywiście tutaj zgodnie z deklaracją prezydenta Trumpa, jego kancelarii, dostali ten komponent dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, to bardzo realnie wzmacnia nasz cały system bezpieczeństwa. Bo to nie są tylko ludzie, ale to już również chodzi o sprzęt, który będą mieli, a on jest rzeczywiście na najwyższym poziomie i technologicznym, i wartości bojowych. Więc myślę, że tutaj naprawdę ten nasz system bardzo, bardzo się i poczucie bezpieczeństwa bardzo się zwiększy. I o to w tym wszystkim chodzi.
2: A kto płaci za obecność tych żołnierzy w Polsce? Bo zdaje się, że jest też różnica między tym, jak powstaje baza stała, a jest rotacja tych żołnierzy. I oni mogą się tutaj pojawiać 10-15 tysięcy.
3: No, logistycznie jest to do udźwignięcia. Ja przypominam, że jest to, jeżeli jest to stała baza, no tutaj to trzeba zabezpieczyć mieszkania dla rodzin, szkoły, służbę zdrowia i tak dalej, bo to oni przyjeżdżają tutaj tak naprawdę żyć w naszym kraju. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o te takie bazy rotacyjne, niestałe, no to tutaj jest pół roku i rotacja. Pół roku i rotacja, tak? Więc to jest tak jak w czasie działań wojennych, czy w Iraku, czy w Afganistanie. Dokładnie tak to wyglądało. Więc ja myślę, że Polskę stać na to, żeby to logistycznie udźwignąć. Oczywiście lwią część ponosi Polska, no ale jeżeli chcemy diametralnie zwiększyć nasz system bezpieczeństwa, no musimy ponosić tego koszty, niestety.
2: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. W tej chwili...
3: Ja jeszcze, korzystając, panie redaktorze, przepraszam bardzo, korzystając z tego, że dzisiaj jest dzień sił specjalnych, wszystkim żołnierzom, kolegom składam serdeczne życzenia szczęśliwości wszelakiej i takiego żołnierskiego szczęścia.
2: My się do tych życzeń oczywiście przyłączamy. Pozdrawiamy żołnierzy, pozdrawiamy pana. Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski i od wczoraj Paweł Pawlikowski to jedynych trzech Polaków, którzy w konkursie głównym festiwalu w Cannes zostali dwukrotnie odznaczeni. I o sukcesie Pawła Pawlikowskiego porozmawiamy w tej chwili z Darią Sienkiewicz, współpracującą z FilmWeb i Wysokimi Obcasami. Dzień dobry albo dobry wieczór.
4: Dzień dobry,
2: tak. Pytam, bo w Cannes pewne celebracje trwają do późna. Paweł Pawlikowski miał co dzisiaj świętować?
4: No, oczywiście, że tak. Myślę, że od wczoraj wieczora cały polski internet, wszystkie media są pod wrażeniem, bo Pawlikowski po raz drugi zdobył Złotą Palmę w Cannes za reżyserię i jeszcze żadnemu Polakowi się to nie udało, tak naprawdę drugi raz.
2: Nie tylko drugi raz, ale też pewnie w krótkim odstępie czasu, tak? Bo poprzednia to była nagroda za Zimną Wojnę.
4: Tak jest, 2018 rok, więc faktycznie niedawno, chociaż no, lata szybko mijają.
2: A proszę wytłumaczyć laikowi, co właściwie oznacza nagroda na tym festiwalu? Bo ja znam, ja słyszałem, wiem, że to jest ważne, ale co to znaczy?
4: To jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że dzisiaj przeżywamy no, różne też zmiany w branży filmowej i zastanawiamy się, na ile festiwale filmowe mają dzisiaj znaczenie dla różnych osób, dla producentów, twórców, dla krytyków filmowych, którzy tam jeżdżą co roku. Ale Cannes pozostaje nadal jednym z najważniejszych festiwali, który otwiera często drzwi do... również do kariery za granicą w Hollywood, ale akurat u Pawła Pawlikowskiego sytuacja wygląda trochę inaczej, bo on jest tym naszym wielkim emigrantem europejskiego kina, twórcą, który mieszkał w różnych krajach, który tworzy w różnych krajach, teraz akurat kręci w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak to zostanie dłużej. Ale myślę, że to też jest po prostu ogromny prestiż, jakiś dowód na to, że kino artystyczne ma dzisiaj nadal całkiem duże znaczenie. jest to też festiwal o konotacjach politycznych, tak, który nie boi się poruszać tematów, które dotykają nas dzisiaj aktualnie. Jest to też festiwal, który nie pokazuje w konkursie filmów na przykład z platform streamingowych, w przeciwieństwie do festiwalu w Wenecji. Także no, te wszystkie niuanse sprawiają, że Cannes na tym krajobrazie filmowym, światowym, no, jest bardzo ważnym wydarzeniem, który odkrywa często twórców, ale też, można powiedzieć, pozostaje im wiernym, bo dużo cenionych twórców, reżyserów, reżyserek powraca do Cannes. Wczoraj Złotą Palmę wygrał Christian Mungiu, który wygrał ją po 19 latach drugi raz. Także jest to, mamy żywy dowód na to, że ci twórcy no, rozwijają swoją karierę dalej po docenieniu na tym festiwalu.
2: To twórca filmu Fjord.
4: Tak jest.
2: I to jeszcze dopytam o to... Paweł Pawlikowski, jak pani zauważyła, jest doświadczonym reżyserem. No, w tej chwili ktoś mógłby zaryzykować stwierdzenie, że nawet u szczytu jest popularności i sukcesów. Oczywiście ten szczyt, sky is the limit, tak? Jak mawiają, niebo jest limitem. Ale czy to oznacza, że taka nagroda jest pewnego rodzaju też poparciem, wsparciem, stanięciem za tymi bardziej już ideologicznymi i politycznymi też opowieściami?
4: Myślę, że możemy tak stwierdzić, zwłaszcza, że no, Pawlikowski od jakiegoś czasu cofa się często w czasie. On sam chyba mówi, że nie chce być nazywany twórcą sentymentalnym ani nostalgicznym, ale ewidentnie chce rozmawiać o przeszłości, ale on potrafi szkicować ją w taki sposób, że jednocześnie opowiada nam o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. I Ojczyzna, choć opowiada o takim konkretnym... O konkretnym okresie historycznym, tak? Czyli przenosimy się do 1949 roku, no to ten film bardzo dużo mówi też nam o dzisiejszej Europie, o upadku autorytetów, o jakimś takim braku nadziei, po prostu o tym, że zaangażowanie polityczne w kinie jest bardzo ważne i nie możemy naiwnie wierzyć, że należy te dwie rzeczy oddzielać od siebie. Więc myślę, że tak, że docenienie tego filmu ma jakieś takie znaczenie polityczne.
2: Janusz Wróblewski w tygodniku Polityka napisał, że to ten najnowszy film Ojczyzna to jest domknięcie trylogii, czarno-białej trylogii, w której w skład wchodzą najpierw Ida i nagrodzona właśnie wcześniej w Cannes Zimna Wojna. Te opowieści o losach, czy to jest dobry czas dla opowieści o losach powojennej Europy Środkowo-Wschodniej?
4: Myślę, że tak. Zdecydowanie możemy ten film postrzegać jako domknięcie tej trylogii, chociaż jest to chyba coś takiego nieoficjalnego, co wyszło Pawlikowskiemu pewnie nieco podświadomie. No, jest to też kino drogi, znów, tak jak w Idzie. Jest to też opowieść o rodzinie w kryzysie. Bohaterami jest noblista Tomasz Mann i jego córka Erika, którzy raczej stanowią dosyć niekonwencjonalną rodzinę, która oczywiście, tak jak wiele współczesnych rodzin, ma problemy z komunikacją, jest dużo między nimi jakichś niedopowiedzeń. Podróżują razem przez Niemcy po 16 latach, bo film pokazuje, jak Mann wraca do Niemiec właśnie po 16 latach od wyprowadzki, więc jest to bardzo symboliczna rzecz. No i oczywiście no, ogląda swój kraj po wojnie, gdzie Amerykanie i Rosjanie walczą o tak naprawdę o to, co się stanie dalej z tym krajem. Więc zdecydowanie to, co działo się, te wszystkie filmy, które powstawały właśnie, które mają miejsce w czasie II wojny światowej, no mówią nam dużo jednak o dzisiejszym świecie.
2: A czy ten artystyczny sukces nagrody w Cannes może przełożyć się na sukces popularności i na przykład Pawlikowski może liczyć na nominację do Oscara?
4: Bardzo dobre pytanie.
2: No, ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
4: Film już niedługo będzie w polskich kinach, tak? Bo w czerwcu. Myślę, że i tak jest na niego ogromne oczekiwanie, a ta nagroda jedynie temu pomoże. Ale wiadomo, z tym to jest zawsze taki trudny temat, bo to myślę, że też dystrybutorzy i producenci powinni się bardziej wypowiedzieć, czy faktycznie te sukcesy festiwalowe się przekładają na to. Mhm. Pytanie, czy film będzie kandydatem polskim do Oscara, no bo jest to francusko-niemiecka, polsko-włoska produkcja, więc możliwe, że nie. Także to już trzeba czekać na decyzje, które gdzieś tam się wyklarują w przyszłych miesiącach, bo jeśli nie, to ciekawe, co Polska mogłaby zaoferować zamiast właśnie ojczyzny.
2: Cała Polska w tej chwili jest zachwycona tym sukcesem i zastanawia się, od czego zacząć nadrabiać twórczość Pawła Pawlikowskiego. Czy to jest właśnie ta czarno-biała trylogia Ida Zimna Wojna i za chwilę Ojczyzna, czy sięgnęłaby pani jeszcze głębiej?
4: No, myślę, że trzeba kopać głębiej zdecydowanie, bo ta twórczość jest dosyć różnorodna, ale jeśli miałabym się najpierw skupiać na tych historiach osadzonych w Czerni i Bieli, które opowiadają o jakimś wykorzenieniu, o poszukiwaniu tożsamości właśnie też tej powojennej jakiejś historii naszej, no to Ida Zimna Wojna i Ojczyzna naprawdę tworzą jakiś taki piękny krajobraz tego, co dotyka Pawlikowskiego i tego, co też jest uniwersalne, ale no trzeba też cofnąć się, bo Pawlikowski w sumie zaczął tworzyć filmy mniej więcej jak miał 30 lat, także trochę późno. On wcześniej zaczynał od literatury, filozofii. Tworzył też dokumenty w BBC. Ogólnie Wielka Brytania uwielbiała go wtedy, gdy tworzył. Jest też taki wspaniały film jak Lato Miłości, w którym gra Emily Blunt. I myślę, że niewiele osób wie, że Pawlikowski odkrył w ogóle Emily Blunt, która jest przecież teraz topową hollywoodzką aktorką. Więc zdecydowanie cofnęłabym się do tego 2004 roku, a nawet do lat 90., żeby po prostu zobaczyć też to, ma taką polityczną ciekawość Pawlikowskiego. Widać, że on zawsze był zaangażowanym twórcą, a z czasem po prostu te historie zaczynały być coraz bardziej uniwersalne, symboliczne i też ta estetyka, te Czerń i Biel, współpraca z operatorem Łukaszem Żalem, one też wyznaczyły, no, uczyniły z Pawlikowskiego jakąś taką ikonę w świecie filmu i faktycznie, gdy oglądałam Ojczyznę na festiwalu w Cannes i zobaczyłam już pierwsze ujęcie, pierwszy kadr, no to powiedziałam sobie tak, to jest film Pawlikowskiego, po prostu widzę to.
2: Zachęcała Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem i Wysokimi Obcasami. Bardzo pani dziękuję.
4: Dziękuję również.
2: A tymczasem w międzyczasie odbyła się konferencja premiera Donalda Tuska po odprawie służb z szefem MSWiA. To nie cios tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny i głowy państwa, ale także w poczucie stabilności i bezpieczeństwa samego państwa, mówił premier. My się łączymy z rzeczniczką MSWiA, Karoliną Gałecką. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Pani rzecznik, co się dzieje?
5: Jesteśmy po oficjalnej części narady, którą w trybie pilnym zwołał pan premier. W tej naradzie uczestniczą wszystkie służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również są wicepremierowie, wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Gawkowski, przedstawiciele policji, komendant główny policji generał Marek Boroń, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Tak jak powiedział pan premier, te wydarzenia uderzają nie tylko bezpośrednio w bezpieczeństwo, w poczucie bezpieczeństwa głowy państwa, ale także całego kraju. Natomiast całą noc tutaj byliśmy w kontakcie ze służbami. Wczoraj, tak jak państwo wiecie, była również pilna narada zwołana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Również wszystkie służby uczestniczyły w tej naradzie. Celem jest przede wszystkim weryfikacja tych zgłoszeń, bo przypomnę radiosłuchaczom, że wczoraj w godzinach późnowieczornych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęły dwa zgłoszenia w bardzo krótkim czasie, które dotyczyły zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia. I tutaj chciałabym jasno powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy służby ratunkowe otrzymują zgłoszenie, czy zgłoszenia, które dotyczą bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia, działają niezwłocznie. Tak również było w tym przypadku. Tutaj te dwa zgłoszenia, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Z kolei CPR przekazał te zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Te służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie na miejscu zdarzenia. Kierujący akcją strażak po rozpoznaniu sytuacji podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Rzeczpospolitej. Tutaj chciałabym się chwilkę zatrzymać, ponieważ również w przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe informacje, jakoby to siłowe wejście miało miejsce do mieszkania prezydenta Polski. Nie, jest to mieszkanie należące do członka rodziny pana prezydenta. W związku z tym tutaj również chciałabym mocno podkreślić, że jest to mieszkanie nieochraniane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
2: Czy jak rozumiem, to nie jest najbliższa rodzina, tylko dalsza rodzina, dlatego Służba Ochrony Państwa tego mieszkania nie ochrania, tak?
5: Jest to członek rodziny pana prezydenta. Nie chciałabym tutaj zdradzać, kto jest członkiem tej rodziny, natomiast jest to członek rodziny pana prezydenta.
2: A jesteście w kontakcie z kancelarią prezydenta i z prezydentem?
5: Tak, oczywiście pan premier był i jest w stałym kontakcie z panem prezydentem. Również wczoraj w godzinach późno, tak naprawdę nocnych, bo zaraz przed północą odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkanie ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz stanu Czesław Mroczek z MSWiA i oczywiście tutaj byli przedstawiciele prezydenta, szef biura BBN-u, a także pan Szefernak. Pan minister Szefernaker.
2: Pani rzecznik, wszyscy zastanawiamy się nad tym, co zrobić z tymi fałszywymi zgłoszeniami, bo z tego, co pani mówi, to ja nawet jestem trochę uspokojony, że procedury działają, ale czy jesteście państwo gotowi na to i macie jakiś pomysł, co zrobić, żeby nie były nadużywane przez czy prowokatorów, czy dowcipnisiów te procedury?
5: Panie redaktorze, mówimy o trudnych sprawach. Ja przypomnę, że tego typu zgłoszeń kaskadowych, falowych, które wpływały wielokrotnie w ciągu bardzo krótkiego czasu, a finalnie okazywały się fałszywymi zgłoszeniami, mieliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo wiele. Ja przypomnę 2019 rok, tutaj mieliśmy matury. Wówczas w maju 2019 roku również pojawiły się kaskadowe zgłoszenia dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w szkołach, tak? Część matur w niektórych szkołach rozpoczęło się z opóźnieniem. 2016 rok również była fala zgłoszeń, która dotyczyła giełdy papierów wartościowych, również niektórych ośrodków regionalnej telewizji we Wrocławiu, w Olsztynie i wiele, wiele innych miejsc. Te zgłoszenia mają to do siebie, że są rzeczywiście bardzo trudne do sprecyzowania i wykrywania, ponieważ hakerzy, którzy dokonują takich zgłoszeń, skrzętnie zacierają swoje ślady. Oczywiście przypomnę, że część takich zgłoszeń kaskadowych i osób, które stały za tym, udaje się wykrywać, natomiast zajmuje to trochę czasu. Część do tej pory, bo bodajże z 2019 roku nie ustalono osób, które stały za tymi zgłoszeniami podczas matur. Tutaj zapewniam, że policja i wszystkie służby zwołane przez pana ministra Kierwińskiego wczoraj, ale również podczas narady, które uczestniczą w naradzie zwołanej przez pana premiera, będą robiły wszystko, aby jak najszybciej dojść do tego, kto stoi za tymi fałszywymi alarmami, bo rzeczywiście te fałszywe alarmy, tak jak powiedział pan premier podczas narady, powodują pewnego rodzaju poczucie braku bezpieczeństwa, na co oczywiście, czy do czego oczywiście nie chcemy dopuścić i pozwolić.
2: Bardzo dziękuję. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, wyjaśniała dla państwa sytuację. Dziękuję. Niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik się kłania. Powiedziałem przed chwilą, że wracamy po informacjach, ale my tu cały czas byliśmy i słuchaliśmy i cały czas tak robimy i państwu też to polecam. A teraz porozmawiamy o czymś, co właściwie trochę zazębia się z tematem, jednym z tematów, którym od rana żyje Polska, czyli bezpieczeństwem. Porozmawiamy o ekologii ruchu. Czym są dane? Skąd one się biorą? Którymi nas aplikacje i wszyscy śledzą? Ja zakładam trochę foliową czapeczkę i porozmawiamy o tym wielkim szpiegostwie nas. Porozmawiamy z człowiekiem, który to bada, i który prawdopodobnie powie mi, że wynikają z tego dobre rzeczy. Jakie? Oto pytam doktora Kamila Smolaka, badacza mobilności miejskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Ładny wstęp, będzie trochę tak spiskowo, że nas śledzą.
6: No, zasadniczo wiem, że takie są pierwsze myśli, kiedy w ogóle opowiadam zawsze o swoich badaniach i mówię o tym, z jakich danych korzystamy w ogóle w badaniach, wtedy zawsze jest pierwsze pytanie, no czy jesteśmy śledzeni. I można na to odpowiedzieć trochę w różny sposób. Można powiedzieć to krótko, tak, są dane gromadzone o naszej lokalizacji, ale to nie jest tak, że jesteśmy do końca, powiedzmy, indywidualnie śledzeni, zwłaszcza w obszarze tutaj Unii Europejskiej, tej wspólnoty gospodarczej. RODO, które obowiązuje, ma bardzo restrykcyjne są prawa na to, czy rzeczywiście do czego te dane mogą być wykorzystane. Więc tutaj można by powiedzieć, że troszkę jesteśmy chronieni tym prawem, jest trochę bezpieczniej, ale oczywiście, tak jak wspomniał pan na początku o bezpieczeństwie narodowym, w tych sprawach to prawo właśnie dopuszcza możliwość wykorzystania tych danych z telefonii komórkowej, na przykład dla policji, żeby zlokalizować jakieś urządzenie. No i zasadniczo te lokalizacje, te dane, te lokalizacyjne, one mają ogromną moc i mają ogromny potencjał i właśnie tym w badaniach się zajmujemy.
2: Ta dziedzina, nauka, ten obszar badań nazywany jest ekologią ruchu. Ruch rozumiem, ekologia brzmi bardzo tak przyrodniczo.
6: No, zasadniczo jest tak, że ta ekologia sama w definicji to jest nauka o zależności między organizmami, które są w ruchu, a środowiskiem. I ta dziedzina ekologii kojarzy się faktycznie rzeczywiście z środowiskiem, często jest przytaczana w kontekście środowiska, więc często się tam też trochę z tą ochroną środowiska kojarzy, ale rzeczywiście jakby to jest nauka o zależności między organizmem a środowiskiem. Przy czym ta dziedzina ekologii ruchu głównie skupia się na zwierzętach i na tym, jak zwierzęta w środowisku się poruszają, a nauka o mobilności ludzi, czyli zasadniczo tak jak nazywa się, tak jak właśnie powiedziałem, jest troszkę osobną gałęzią. One się gdzieś tam w historii badań zasadniczo rozjechały i jakby jednym z naszych tematów badań jest przywrócić się z powrotem w całość, bo okazuje się, że my, ludzie i zwierzęta zasadniczo korzystamy z środowiska i poruszamy się niemalże bardzo podobny, ale no, bardzo podobny sposób, mógłbym powiedzieć.
2: Czyli właściwie pan próbuje naprawić to, co człowiek trochę zepsuł. Taki rytm i taki porządek, jaki panuje w naszych osadach, czy to miejskich, czy to wiejskich.
6: No, okazuje się, że mobilność nasza to jest niezwykle uporządkowana rzecz, że niezależnie od tego, czy patrzymy na to, jak człowiek porusza się w Europie, w Ameryce Południowej czy Północnej, bardzo poruszamy się w bardzo podobny sposób. Co więcej, poruszamy się w bardzo podobny sposób do zwierząt na przeróżnych kontynentach. Jest ona bardzo zorganizowana, ta mobilność. Oczywiście jest to niezwykle skomplikowane zjawisko, składające się z wielu czynników. Na tą mobilność ma się wpływ również bardzo wiele innych czynników, jak chociażby dzisiejsze aplikacje w telefonie, które definiują, którędy jedziemy do pracy albo na wakacje. Ale nadal jest to bardzo uporządkowany twór i co ciekawe też bardzo przewidywalny. Badania wcześniejsze pokazywały, że nasza mobilność jest przewidywalna w 93%, to znaczy, że 93 na 100 przypadków można powiedzieć, gdzie się teraz znajdujemy. Oczywiście jest to mocno debatowane w środowisku, czy tak rzeczywiście jest, ale okazuje się, że nasza mobilność jest bardzo uporządkowanym zjawiskiem.
2: No to jest trochę argument za tym, o czym w foliowej czapeczce wcześniej mówiłem, że trochę jesteśmy śledzeni, jeżeli z taką dużą dozą prawdopodobieństwa da się to ocenić. Ale pan w rozmowie z Katarzyną Kaczorowską w tygodniku Polityka powiedział, że ruch społeczności jest sterowany przez aplikacje. Trochę pan o tym przed chwilą wspomniał. Co to znaczy, że te aplikacje nami kierują?
6: Zasadniczo odkąd mamy smartfony w kieszeniach, zmienił się trochę charakter naszej mobilności i charakter miast. I te aplikacje, to w dużej mierze też sztuczna inteligencja, kształtują to, jak żyjemy. Mamy w telefonach takie coś, co nazywamy systemami rekomendacyjnymi, które polecają, gdzie mamy pojechać, gdzie mamy na przykład zjeść dzisiaj obiad, wyszukujemy restaurację, albo którędy pojechać właśnie na wakacje, jaką drogą, czy może gdzie znaleźć jakiś nocleg. No i to rzeczywiście korzystamy z tych aplikacji, żeby otrzymać taką rekomendację. No i te systemy rekomendacyjne polecają nam jakąś destynację, w której się udamy. No i to definitywnie to kształtuje naszą mobilność i to, jak się po tym mieście rzeczywiście poruszamy. I jako że te aplikacje są zoptymalizowane dla wygody jednostki, często pomijają kolektyw, to dobro, powiedzmy, wspólne, i mają wpływ, często wpływ na miasta, który nie jest, na początku nie był taki oczywisty, teraz staje się nieco bardziej oczywisty, powodując chociażby zatłoczenie na drogach czy jakieś nierówności społeczne. Tu mówimy o takich aplikacjach jak jakieś aplikacje nawigacyjne, jak Google Maps, czy chociażby aplikacje służące do rezerwacji noclegów, jak Airbnb, czy na przykład Uber podwożenia. Wszystkie one mają wpływ na nasze codzienne życie i mogą wzmacniać przeróżne zjawiska, i nie mówimy tu tylko o korkach właśnie, ale też na przykład o segregacji społecznej.
2: Mówi pan o tym, że jeżeli do Warszawy przyjeżdżają turyści, to polecają im te aplikacje różne trasy, żeby dojechać pod Belweder, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy. Przez co właściwie warszawiacy potem muszą kombinować, jak pojechać inną trasą nierekomendowaną, albo gdzie szukać miejsca parkingowego. To jest tego, i w każdym innym, powiedzmy, dużym mieście, to jest tego typu zabawa, koniec końców.
6: Tak jest. Nie dzieje się to tylko wyłącznie w miastach, oczywiście też na terenach popularnych turystycznie często jest to zjawisko mocno zauważalne. Dzieje się to i w Polsce, na całym świecie, wszędzie możemy zauważyć takie zjawiska. Ja tu przytaczam często przykład trochę z moich rodzinnych stron. Drogi do Karpacza w Sudetach, gdzie po wybudowaniu, otwarciu drogi ekspresowej aplikacja zaczęła kierować wszystkich kierowców inną drogą, którą jest troszkę szybciej, przez wąską drogą w przełęczy Kowarskiej w Rudawach Janowickich, która w ogóle nie jest dostosowana do takiego natężenia ruchu. I ta droga jest teraz bardzo zakorkowana i ludzie, którzy mieszkają przy tej drodze, no jakby z dnia na dzień mają ze spokojnej górskiej przełęczy, mają pod oknami, można by powiedzieć, że drogę krajową, albo przynajmniej jakąś bardzo mocno zatłoczoną trasę, którą poruszają się setki ludzi.
2: Tak, to jak Nowy Dwór Mazowiecki na północ od Warszawy, gdzie czasami przekierowuje, żeby omijać korki na Siódemce, i korkuje cały Nowy Dwór Mazowiecki wtedy. A chciałem pana zapytać, skąd pan bierze dane? Czy one są... Jak naukowiec może dostać dostęp do tych danych, które firmy, wiemy, że wszystkie kolekcjonują, ale chyba kolekcjonują nie po to, żeby się dzielić?
6: No tak, to jest bardzo trudne. Dostanie tych danych zajęło mi kilka lat pracy, żeby w ogóle móc badać takie dane o tej lokalizacji, no bo zasadniczo mówimy tu o danych z telefonów komórkowych, o setkach milionów urządzeń, które możemy lokalizować. Ja myślę, że samo w ogóle pierwsze dane, które dostałem, to zdążyłem skończyć swój doktorat, który trwał w moim przypadku 5 lat, więc cały zrealizowałem bez w ogóle dostępu do tych danych. Jest to bardzo trudne. Głównie z tego względu, że mamy tutaj to RODO w Europie i firmy bardzo boją się zasadniczo coś tymi danymi się dzielić, bo to są dane osobowe. Więc ja dane, które mam ogólnie do swoich badań, zwykle pochodzą spoza tego naszego obszaru gospodarczego. To są z aplikacji telefonowych gromadzone przez brokerów danych lokalizacyjnych z aplikacji telefonowych i po prostu w takie dane W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się firmy na rynku, które zasadniczo nimi handlują. No ale ja tutaj mówię o danych z Ameryki Południowej, bo zasadniczo ta mobilność jest podobna na całym świecie. I jeśli chodzi o Europę, tutaj ratujemy się trochę innymi źródłami danych, które są troszkę takimi protezami tych danych i otrzymanie tych danych z aplikacji zasadniczo graniczy z cudem. Mamy jeszcze dane z telefonii komórkowej, czyli od operatorów telefonów komórkowych. No i tutaj prowadzimy pewne rozmowy, ale tu też znowu mamy pewne problemy, żeby w ogóle takie dane do badań dostać. A firmy rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, te dane mają i z nich korzystają, ale często jakby we własnym zakresie do swoich celów, bo jakby tego nie ogranicza prawo zabrania dzielenia się tymi danymi.
2: Powinien pan Pokemony zbierać, bo z tego, co się orientuję, jedną z takich aplikacji, która z zabawy stworzyła świetny sposób na zbieranie danych, to jest Pokemon Go. Gra, w której bardzo popularna przez pewien okres, w której się chodzi po mieście na przykład, czy po różnych miejscach i robiąc zdjęcia, kolekcjonuje Pokemony po prostu, jak w bardzo znanej bajce. Ściągam foliową czapkę. Chciałbym porozmawiać o korzyściach z panem. Co nam może dać zrozumienie i wykorzystanie tych danych?
6: To o tym już mi się troszkę łatwiej na pewno opowiada niż broniąc rzeczywiście tej dziedziny, bo wiadomo, jakby często się spotykam z tymi pytaniami dotyczącymi śledzenia. No bo rzeczywiście te dane wykorzystywane przez firmy, tak jak wspomniałem, są często do celów marketingowych, do tego, żeby coś nam sprzedać. No i to jest jakby jedno z tych zastosowań, ale jak już te dane mamy, to chcemy zrobić z nimi coś dobrego. No i tych zastosowań, ten potencjał tych danych jest ogromny i myślę, że nie znamy jeszcze wszystkich możliwości. Bo po pierwsze, rzeczą, która przychodzi najpierw do głowy jest, możemy badać, jak ludzie poruszają się po mieście, którędy podróżują do pracy, którędy, w których sklepach robią zakupy, no i możemy tutaj reagować na to.
2: Czy korki da się naprawić?
6: Czy możemy reagować na korki? No tutaj jest potrzebna praca z miastem przede wszystkim, tak? No ale te dane mogą w tym pomóc, bo możemy zrozumieć właśnie to miasto i co się dzieje, jak zamkniemy jakąś ulicę, zbudować te modele symulacyjne. Więc to jest możliwe. Potrzeba jest współpraca magistratu miejskiego, żeby móc na to reagować. Inne przykłady. Zrobiliśmy na przykład jakiś projekt, którym z miejskim zarządem wodociągów, którym używaliśmy tych danych, żeby lepiej prognozować, kiedy ludzie są w domu i kiedy potrzebują wody. I to pozwala na dostosowanie ciśnienia w rurach i to zmniejsza liczbę awarii w wodociągach.
2: To samo dałoby się zrobić z prądem, tak? Jeżeli mamy teraz na przykład, cała Europa, świat dyskutuje, jak oszczędzać na energii, to wystarczyłoby przyjść do pana i pan byłby w stanie jakoś, podobnie jak wodę, pomóc w tej sprawie.
6: Oczywiście. Woda, prąd, gaz, jeśli tu weźmiemy go pod uwagę, odbiór śmieci, jakby wszystkie te media zasadniczo tutaj mogłyby być optymalizowane dzięki tym danym.
2: No to na koniec krótko. A jest zainteresowanie tym? Chcą współpracować z panem miasta, gminy?
6: Coraz większe, zauważam, jest coraz więcej systemów, coraz więcej możliwości i miasta powoli rozwijają te swoje obszary smart city, które zasadniczo tym się zajmują i widzę, że zainteresowanie rośnie cały czas, również tutaj w Polsce, również w Europie.
2: Doktor Kamil Smolak, badacz mobilności miejskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przekonywał, że nie trzeba się bać tego, że ktoś wykorzystuje dane na nasz temat, bo może to robić z korzyścią.
6: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: To jest powtórka.

0: mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jak wynika na razie z sondażowych wyników referendum w Krakowie, prezydent miasta

0: 3%. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
1: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
2: Kolesiostwo, to było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
3: Strefa czystego transportu, które tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
4: Mamy go dość. Nic dobrego dla nas nie zrobił.
5: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowa, i myślę, że miasto może być lepiej zarządzane.
4: W ogóle mi się nie podoba ten człowiek. Jest po prostu nie tak, jak powinno być.
0: Na razie znamy wyniki exit poll. Wciąż trwa zliczanie głosów. A powody, które mieszkańcy Krakowa wymieniają jako te, które wpłynęły na ich decyzję, komentowali w TOK FM goście w specjalnym programie poświęconym referendum w Krakowie. Jak mówiła w TOK FM krakowska radna z ramienia partii Razem Aleksandra Owca, sytuacja w Krakowie to element większego zjawiska.
6: Wydaje mi się, że jesteśmy w przeddzień naprawdę wielkiego zdenerwowania całego kraju na to, w jaki sposób politycy traktują te urzędy, które obejmują, zgodnie z wyborami.
0: Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. A w ciągu najbliższych godzin ma zostać opublikowany wynik działań służb po interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak deklaruje wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, działania są zaawansowane, ale podkreśla, że różnego rodzaju zgłoszeń w tym roku jest więcej.
7: Otrzymujemy takich zgłoszeń o zagrożeniu życia wiele. W tym roku to jest ponad blisko 1200 zgłoszeń, z czego w 80% dotarliśmy do ludzi, którzy byli w zagrożeniu zdrowia i życia.
0: Centrum Powiadamiania Ratunkowego dostało informacje SMS-owe najpierw o pożarze, potem o zagrożeniu życia, mówi komendant główny policji generał Marek Boroń.
8: Była próba nawiązania kontaktu z osobą, która wysłała tego SMS-a. Ta osoba nie odbierała, ale z uwagi na to, że następny SMS płynął odnośnie utraty funkcji życiowych, straż podjęła takie decyzje. My się mierzymy każdego dnia z takimi sytuacjami, gdzie w ciągu kilku minut policjanci czy strażacy muszą zareagować.
0: Politycy prawicy mówią z kolei o kompromitacji służb i domagają się dymisji szefów MSWiA. Samolot Królewskich Sił Powietrznych, którym leciał brytyjski minister obrony John Healey, doświadczył w tym tygodniu zagłuszenia sygnału GPS podczas lotów pobliżu granicy z Rosją, poinformował The Times. Podczas powrotu z Estonii w czwartek, gdzie minister spotkał się z brytyjskimi żołnierzami, sygnał satelitarny jego rządowego samolotu został zakłócony. Przekazał to dziennikarz gazety towarzyszący ministrowi na pokładzie samolotu. Telefony i komputery utraciły dostęp do internetu, a piloci musieli skorzystać z alternatywnych metod, aby określić lokalizację samolotu. Zdaniem gazety za incydentem stoi Rosja. W 2024 roku samolot, którym leciał ówczesny konserwatywny minister obrony Grant Shapps z Polski, również doświadczył zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Gazeta powołuje się też na opinię Downing Street, którego zdaniem tego typu zagłuszanie nie jest niczym niezwykłym w pobliżu rosyjskiej enklawy. Streamer i internetowy influencer Łatwogang w niedzielę wieczorem zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Przy tablicy z nazwą miejscowości przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Influencer Piotr Hanke, znany w internecie jako Łatwogang, po 52 godzinach dojechał rowerem do Gdańska. Łatwogang wyruszył z Zakopanego w piątek po 16. Przed startem mówił dziennikarzom, że akcja ma charakter solidarnościowy i opiera się również na zaangażowaniu osób śledzących internetową transmisję z przejazdu. Poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającą ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. Dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do miast, ale ta migracja działa również w drugą stronę, bo przecież na własnej skórze można sprawdzić, jak działa hasło rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Pamiętać trzeba jednak o kilku zasadach, bo takie tereny to miejsca, gdzie to my jesteśmy gośćmi w domu dzikich zwierząt. O czym więcej teraz Marcin Starzec.
9: Bieszczady to nie safari, ale nadal sporo osób o tym zapomina. Widać to chociażby po filmiku z Wołkowyi, który podbija siedzi, wzbudza ogromne emocje. Widać na nim kierowców, którzy zatrzymują samochody i podchodzą na kilka metrów do młodych niedźwiedzi. To był hazard zdrowiem, mówi Łukasz Lis z RDOŚ-u.
10: To było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują nie rzadkie, ale przypadki.
9: Doświadczeni turyści, których spotkałem na bieszczadzkich szlakach, doskonale o tym wiedzą.
11: Niesłychanie niebezpieczne, bo to się tak wydaje misio, fajny misio, ale to jest dzikie zwierzę.
9: A leśnik Tomasz Pasławski dodaje.
12: Niedźwiedź brunatny to nie miś, jogi.
9: A eksperci przypominają, Bieszczady są

0: bezpieczne dla turystów, ale trzeba pamiętać, kto tam jest gospodarzem. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, tam do 18 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Strefa Gazy cofnęła się o 77 lat. To dziś najgorsze miejsce do życia na świecie. Tak przekonuje polska misja medyczna, z której przedstawicielką teraz w niedzielnym poranku TOK FM po godzinie 9:07 będziemy rozmawiać. Witam Barbarę Chmielowską, koordynatorkę programu Bliski Wschód w polskiej misji medycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Przeczytałem tytuł państwa informacji, tak. ale także Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej apeluje. Ponad 50 tysięcy osób potrzebuje pilnej pomocy, między innymi w zakresie rehabilitacji medycznej. Lekarze bez granic apelują, niedożywienie kobiet w ciąży odbija się na noworodkach i niemowlętach. Janina Ochojska również na ten temat mówi, wysłanie kolejnego konwoju z pomocą humanitarną będzie aktem symbolicznym, bo wojska izraelskie nie pozwolą, by dotarł do Strefy Gazy. To obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy została zatrzymana kolejna próba dotarcia przez globalną flotyllę. Jak źle jest w Strefie Gazy?
4: No rzeczywiście, te dane, które przytoczył pan przed chwilką, niestety są prawdziwe. Strefa Gazy w rozwoju cofnęła się niemal 80 lat, co oznacza, że nie tylko polska misja medyczna, ale generalnie raporty, które zostały opracowane teraz w kwietniu tegoż roku, wskazują właśnie, że jest to faktycznie najgorsze miejsce do życia na świecie obecnie. Wynika to z tego, że pod uwagę wzięto, jak mówimy o tym indeksie, który informuje o tym cofnięciu rozwojowym, on bierze pod uwagę takie głównie trzy czynniki, czyli dochód na mieszkańca, poziom edukacji oraz poziom zdrowia. I to właśnie wskazuje, że w Strefie Gazy, proszę sobie wyobrazić, że poziom dochodu na mieszkańca to jest około 164 dolary rocznie, czyli jakieś 600 zł rocznie, to jest jakieś 2 zł na dzień. Tyle mają do dyspozycji mniej więcej mieszkańcy Strefy Gazy obecnie. W katastrofie jest ochrona zdrowia, jest pomoc medyczna, edukacja. Ten indeks, o którym właśnie mówimy, który wskazuje na właśnie cofnięcie tego rozwoju, jest najgorszy w całej skali historii badania tego wskaźnika. To jest, można sobie wyobrazić, że są kraje, które miały jeszcze do niedawna niższy indeks, takie jak Somalia, jak Sudan Południowy, które są określane jako kraje skrajnego ubóstwa. Już w tym momencie mają wyższy ten wskaźnik, więc no tutaj niestety w tym takim tragicznym i smutnym biegu Strefa Gazy dominuje obecnie.
3: Znaczy to co państwo niestety mówią o tym, że jest to dziś najgorsze miejsce do życia na świecie, to nie jest publicystyka czy ocena ze względu na wojnę, tylko to jest poparte tym, co pani powiedziała, że proszę sobie wyobrazić państwo, które kojarzy się z największą biedą, ubóstwem, głodem i tak dalej, to Strefa Gazy jest jeszcze niżej w tym rankingu.
4: Niestety. W tym rankingu, tym niechlubnym rankingu, niestety Strefa Gazy jest najniżej. Tak, to co się działo przez ostatnie 2 lata na pewno przyczyniło się do obecnej sytuacji, ale przez wiele lat również wcześniej. Jeżeli chodzi o samą pomoc humanitarną, rzeczywiście utrudnianie dostęp do pomocy humanitarnej wciąż jest znaczący. Wiele działań humanitarnych jest ograniczonych choćby nawet przez to, że niektóre takie ważne i podstawowe produkty często są blokowane w dostępie. Na przykład olej, który jest służy do generatorów, czy na przykład materiały budowlane. W Strefie Gazy żyje obecnie ponad 2,3 miliona ludzi, z czego 2 miliony to są prawie 2 miliony, 1,9 miliona to są osoby wewnętrznie przesiedlone i to są osoby, które są przesiedlane nie tylko raz, ale i nawet 7 razy. Czyli te osoby są przemieszczane z miejsca na miejsce, żyją praktycznie 80-90% budynków mieszkalnych jest zniszczonych, więc no, mieszkańcy Strefy Gazy żyją w namiotach, żyją w schronieniach, żyją w zaadaptowanych pomieszczeniach szkolnych. I tak naprawdę no, warunki życia są katastrofalne. Teraz Strefa Gazy, ta ludność jest skupiona w 40% obszaru Strefy Gazy. Strefa Gazy, jak może nie wszyscy państwo mają to uświadomione, Strefa Gazy to jest około 375 km2. To jest nawet, nie ma najmniejsze województwo polskie, to jest 320 km2, więc no, to jest taka wielkość powierzchni mniej więcej Krakowa.
3: Kraków, tak.
4: Mhm. Tak. I z 40% tej powierzchni jest zamieszkiwane przez prawie ponad 2 miliony osób, ponieważ 60% Strefy Gazy obecnie jest pod kontrolą sił obronnych Izraela, co oznacza, że to są oznaczone, co chwilę jest to aktualizowane, ale są to takie żółte linie zaznaczone, strefy, za które Palestyńczycy nie mogą przechodzić, ponieważ no, jest, grozi to utratą życia. Więc no, te 40% jest miejscem, gdzie mogą zamieszkiwać Palestyńczycy obecnie w Strefie Gazy, zamieszkiwać w namiotach, w jakichś prowizorycznych schronieniach. No niestety warunki sanitarne, warunki zdrowotne, warunki żywnościowe są katastrofalne, co oznacza, że często w tych namiotach, które są no, też przemieszczone z miejsca na miejsce, no niestety nie da się żyć. To urąga godności ludzkiej, ponieważ często mamy do doniesienia, jest plaga pasożytów, jest plaga no, i w tych warunkach żyją obecnie ludzie w Strefie Gazy.
3: Pani powiedziała... Pani powiedziała, że ta sytuacja... Bo rozmawiamy właściwie... już ponad 2,5 roku, odkąd rozpoczął się odwet Izraela za atak 7 października 2023 roku. W tym ataku Hamasu na Izrael zginęło 1200 osób. Przez te 2,5 roku mieszkańców Strefy Gazy już ponad 72 tysiące zabito.
4: Dokładnie.
3: Natomiast pani mówi o tym, że ta sytuacja w Strefie Gazy była wcześniej fatalna i ja znalazłem sprzed 2 lat dokładnie taki sam tekst jak ten, który czytałem na początku i 2 lata temu mówiono o tym, że kraj cofnął się o 69 lat, czyli przez te kolejne 2 lata cofnął się o kolejne 8 lat. W takim tempie jest ta Strefa Gazy niszczona i... Chciałbym przejść trochę do tego, co państwo możecie, bo przytoczyłem dużo organizacji na początku. Jest Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Lekarze Bez Granic, Organizacja Narodów Zjednoczonych, przeróżne instytucje, flotylla, która też rozpaczliwie próbuje się tam dostać. Jak wygląda pomoc? Da się tam dotrzeć?
4: To znaczy tak, co możemy? Działamy... Dotrzeć czasami się da. Wiadomo, że te przejścia graniczne, które od podpisania porozumienia w październiku 2025 roku są otwierane i zamykane, często blokowane, co jest tłumaczone względami bezpieczeństwa czy sytuacją bezpieczeństwa w rejonie. Więc muszę tutaj powiedzieć, żeby też była jakaś jasność, sytuacja od zawieszenia broni minimalnie się poprawiła. No, nie ginie setka tysięcy osób dziennie, tylko giną 3 osoby dziennie. Dotychczas mniej więcej szacuje się, że co oznacza teoretyczne zawieszenie broni, bo wciąż giną ludzie. Ginie około 100 osób miesięcznie. Do tej pory zginęło około 900 osób, 900 Palestyńczyków, co dlatego mówię teoretyczne zawieszenie broni, jakby zawieszenie broni. Ale sytuacja się nieco zmieniła odrobinę, to znaczy dalej jest kryzys, dalej jest tragedia i dalej jest katastrofa humanitarna. Ale co możemy, to znaczy pewne pomoc humanitarna czasami dociera. Problem jest to, że wiele produktów jest blokowanych, czy produktów, które są niezbędne do świadczenia tej pomocy humanitarnej, jak choćby nawet materiały budowlane, jak choćby nawet ten opał, olej opałowy, który służy do generatorów, a generatory są niezbędne do funkcjonowania szpitali, punktów medycznych, których tam praktycznie nie ma albo jest połowa jakoś tam funkcjonująca, ale ta pomoc medyczna czasami, pomoc humanitarna czasami dociera, jeżeli nie są blokowane przejścia oczywiście. Ale jak my działamy? Przede wszystkim my działamy przez lokalnych partnerów, którzy tam są. Współpracujemy z partnerami, którzy, czy palestyńskimi, czy międzynarodowymi, którzy funkcjonują w tym, no, trudnych warunkach. Udało się uruchomić Polskiej Misji Medycznej tak zwaną klinikę leczenia ran w Nasser, na południu Strefy Gazy, gdzie przynajmniej w jakimś zakresie można świadczyć pomoc medyczną dla osób, które szczególnie doświadczyły właśnie ciężkich ran pourazowych, ale też jakichś odleżyn, więc w zasadzie no jakby już trochę zaczynamy funkcjonować w takim, na takim poziomie, że można na przykład już leczyć takie rany, które wcześniej w ogóle nawet się nie można było pomyśleć o tym. Natomiast faktycznie to jest trudne działanie i myślę, że wszystkie organizacje, które funkcjonują w terenie, na miejscu, borykają się z wieloma problemami, natomiast no dla nas zasadniczo jest to, żeby przynajmniej starać się działać z takimi możliwościami, jakie mamy, więc właśnie posiłkować się lokalnymi partnerami czy palestyńskimi. My współpracowaliśmy z Jordan Health Aid, taką organizacją, która wysłała lekarzy do Strefy Gazy z naszą organizacją partnerską kanadyjską GLIA, więc no, korzystamy z możliwości, które są na miejscu. A oczywiście, no, jeżeli nie ma takich możliwości, to po prostu apelujemy i próbujemy dotrzeć tak skutecznie, jak to możliwe.
3: Szkody tego obszaru wielkości Krakowa i koszt odbudowy potencjalnej oszacowany już na 130 miliardów dolarów, co, żeby państwu uzmysłowić skalę, stanowi 1/5 tego, co trzeba by zainwestować w odbudowę Ukrainy atakowaną przez Rosję. To tak słowem podsumowania. Barbara Chmielowska.
4: To jest niestety kilka pokoleń, które teraz w zasadzie muszą, jeżeli nie będzie pomocy i dostępu pomocy humanitarnej i chęci społeczeństwa międzynarodowego, konkretnych decyzji politycznych, to niestety szansa na odbudowę tak ogromnej skali zniszczeń jest niewielka, więc no, w tym momencie naprawdę bardzo ważna jest mobilizacja społeczności międzynarodowych, mówienie o tym. No, dobrze, że teraz gdzieś tam niestety nomen omen w tej sytuacji znowu powraca temat Strefy Gazy, ale no, nie można zapomnieć o tym miejscu, no, w którym naprawdę wciąż sytuacja jest katastrofalna, sytuacja humanitarna. No i ci ludzie naprawdę potrzebują wsparcia. Bez naszego wsparcia to jest niemożliwe.
3: Bardzo dziękuję. Barbara Chmielowska, koordynatorka programu Bliski Wschód Polskiej Misji Medycznej. O niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik się kłania w towarzystwie Alicji Nowackiej, kuratorki Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, która jest w studio. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Mikrofon sobie muszę przestawić, żeby tak bardziej amfas do pani usiąść. 22 maja rozpoczął się filmowy Atlas Świata, który skupia się na Korei Południowej. Prawda to jest?
5: Jest to prawda, dokładnie.
3: Potrwa do 31 maja. Kino koreańskie. Czym w ogóle jest kino koreańskie? Jak ktoś myśli kino koreańskie, to o czym powinien myśleć?
5: Znaczy, tak, po pierwsze jest takie pytanie natury wręcz egzystencjalnej, czyli kino Korei znaczy której Korei? I kino koreańskie generalnie ma historię bardzo długą i pierwszy film koreański to właściwie okolice roku 1920, także to jest kinematografia, która rzeczywiście zaczęła się rozwijać z lekkim opóźnieniem względem na przykład kina europejskiego czy kina w Stanach Zjednoczonych. No ale nie da się ukryć, że to jest ponad stuletnia historia. Natomiast nasz przegląd skupia się na właśnie kinu Korei Południowej. Można powiedzieć, że ze względów oczywistych, dlatego że Korea Północna się odizolowała od reszty
3: świata. Obiecuję o nią na sam koniec zapytać, bo to była moja puenta, to pytanie, więc do Korei Północnej wrócimy.
5: Wrócę do tego. Tak więc Korea Południowa, o kinematografii Korei Południowej możemy mówić się dopiero od końcówki lat 50., kiedy no właśnie ona się, kiedy ten podział stał się silniejszy i już właściwie wydaje się, że raczej ostateczny. I jeżeli myślimy o kinie Korei Południowej, no to nie da się ukryć, że raczej myślimy o takich najpopularniejszych twórcach, jak Park Chan-wook czy Bong Joon-ho.
3: No, ale... O Park Chan-wooku już wspominałem, bo on stoi na czele jury, które przyznało Dokładnie. Nagrodę Pawłowi Pawlikowskiemu, więc dziękujemy panu Parkowi.
5: Polska ma już u niego dług. Bong Joon-ho natomiast sprawił, że kino Korei Południowej właściwie no, przypieczętowało swój taki sukces w Stanach Zjednoczonych, a jak w Stanach Zjednoczonych to od razu znaczy też, że właściwie sukces światowy, no bo Parasite było pierwszym filmem w ogóle chyba w historii Oscarów, które otrzymało Oscara w tej głównej kategorii za najlepszy film, nie za najlepszy film nieanglojęzyczny, jako film właśnie w innym języku niż angielski, więc jest to naprawdę niesamowity sukces tej kinematografii.
3: Parasite będzie u was ostatnim filmem, który tak, pokazujecie. Zamykacie Parasite'em. Mm-hmm. A jak wygląda ta droga do Parasite'a?
5: No to jak wspomniałam, początek to są lata 60. I to jest taka, można powiedzieć, pierwsza złota era kina południowo-koreańskiego, dlatego że sam początek lat 60., rok 1960 to jest rewolucja, to jest czas, kiedy jest bardzo krótki, bo około półtoraroczny okres swobody i twórcy tworzą filmy w odniesieniu do wojny domowej, ale także do sytuacji ekonomicznej i społecznej Korei. Ale to bardzo się szybko kończy, bo w 1961 roku mamy przewrót wojskowy i władzę przejmuje generał Park. I no można powiedzieć, że tutaj jest taka pewna ambiwalencja w tym okresie pierwszej dekady rządów Parka, dlatego że no z jednej strony rząd wprowadził ogromną cenzurę, a z drugiej jest to okres, kiedy kino koreańskie zaczęło rozkwitać najbardziej i tworzyło się wtedy zdecydowanie najwięcej filmów koreańskich. I rzeczywiście publiczność chodziła na te filmy, one były rentowne. Później niestety doszło do takiego przesycenia rynku, dlatego też, że wprowadzono prawo, żeby sprowadzić jakiś film hollywoodzki, trzeba było wyprodukować kilka filmów koreańskich, więc producenci zaczęli tworzyć takie filmy, można powiedzieć, od szablonu, byle szybciej, byle taniej i byle móc sprowadzić te filmy hollywoodzkie, którymi w oczywisty sposób w Polsce to wyglądało zresztą podobnie, że był przez to, że byliśmy też odcięci, był jednak taki głód tego kina hollywoodzkiego. No i to doprowadziło do takiego podupadku, właściwie podupadnięcia kina południowo-koreańskiego, które dopiero odrodziło się w latach 90. No i to już jak ta fala wznosząca się zaczęła w latach 90., tak ona trwa do dzisiaj. I oczywiście w latach 90. no to tutaj doszło do większej demokratyzacji państwa. Lata 80., końcówka lat 80. to jest początek protestów, szczególnie młodych ludzi. No i właśnie ci młodzi reżyserzy doszli do głosu w latach 90. i to są ci twórcy, o których rozmawiamy dzisiaj, czyli właśnie Bong Joon-ho, czy Park Chan-wook, czy także Hong Sang-soo. Mniej może popularny w takim, powiedzmy, mainstreamie, ale dla bywalców festiwali filmowych no jest to nazwisko jak najbardziej znane.
3: Pani opowiadała o tej historii Południowej Korei i od razu przypomniała mi się moja taka ogólna refleksja a propos kina koreańskiego, bo chyba zgadzamy się, że na pewno w Polsce, ale pewnie szerzej w Europie, w Stanach też, jesteśmy zafascynowani kinem koreańskim, czy ono przeżywa pewnego rodzaju boom, jak to się ładnie mówi. I ja miałem taką refleksję, że nam w Polsce musi się absolutnie podobać, ponieważ ono jest, jakby ta historia, przemyślenia, problemy są bardzo podobne. To są historie, które my doskonale znamy. Tej wojny, tych tam transformacji, tych nierówności społecznych, tak Parasite na przykład, czy często kino koreańskie opisuje też pewne problemy z tym, jak praca wygląda. No w Korei to jest jeszcze trudniejsze w ogóle, co oznacza posiadanie pracy, czy nieposiadanie. To, jak się zmienia ten świat powoli. I właściwie to są problemy nam doskonale znane, które doskonale rozumiemy, tylko są opowiedziane w sposób, w estetyce, w kulturze, która jest dla nas nowością i jest świeża, więc to się idealnie pasuje.
5: Tak, to wynika też właśnie z tych przemian, które rozpoczął się w latach 90., dlatego że ci młodzi twórcy, oni też fascynowali się Hollywoodem i chcieli tworzyć kino gatunkowe. Natomiast Koreańczycy mieli taką potrzebę, by jednak to ich kino od czymś się różniło. I lata 90. to jest też fala nowych producentów. Producentów, którzy mieli odwagę podejmować ryzyko i którzy ufali właśnie takim twórcom jak Bong Joon-ho, który chciał przełamywać ten gatunek i tworzył horrory czy thrillery, które miały jednocześnie jakiś taki twist komediowy. No dla widzów europejskich jest to i amerykańskich to jest nowość, dlatego że w Korei nie ma takiej samej tradycji gatunkowej, jaką my sobie zapożyczyliśmy właśnie od kina hollywoodzkiego, tylko to już jest ten gatunek, który jest przesiąknięty jakąś inną jakością albo innymi gatunkami, albo no właśnie jakąś niespodzianką, no albo też bardzo popularny w Korei jest wątek właśnie tych relacji północy z południem. Coś, co przez wiele lat, wiele dekad było zakazanym właściwie tematem w ich kinie, no to na początku lat 2000 powstała naprawdę masa filmów w tym temacie. My właśnie wczoraj pokazywaliśmy film z lat 60., który wprost odnosił się do tej wojny i reżyser Kim Soo-young mógł tylko dlatego podjąć ten temat wtedy, że produkował filmy, które podobały się władzy i po prostu tak jakby troszeczkę w nagrodę mógł sobie wyprodukować ten film na temat, który mu się podobał.
3: No, trudny temat w nagrodę. Pozwolili mu przełamać tabu. A jak dzisiaj to kino koreańskie wygląda? Mieliście duży problem, żeby wybrać ten film, który zamyka tę podróż po dekadach koreańskiego kina, bo oczywiście Parasite został nagrodzony, był też takim wielkim wydarzeniem przed tymi kilkoma laty, no ale od tego czasu tych przeróżnych superprodukcji powstało bardzo dużo i oczywiście są to filmy przeróżne, typu Służąca ostatnio, Bez wyjścia taki film z tym aktorem, którego zawsze imienia zapominam, który grał w Squid Games, Nomen tak. Omen, bo Squid Games przecież jeszcze w międzyczasie powstało, więc tych superprodukcji streamingowo-kinowych jest dużo. Ale akurat Parasite
5: z tego względu, którym też wspomniałam wcześniej, czyli właśnie to jest ten Oscar i chyba takie przypieczętowanie po prostu tej dominacji kina południowo-koreańskiego w światowej kinematografii. Więc czujemy, że i tych klasyków powstanie jeszcze wiele, ale też Parasite ma taki bezpieczny już dystans czasowy, że minęło 7 lat, przepraszam, a wiemy, że to jest film, który właśnie w żaden sposób się nie starzeje, a wręcz właśnie ten film, o którym wspomniałeś, Bez wyjścia, jest cały czas porównywany do Parasite. Że wydaje
3: jest
5: się,
3: trochę
5: że
3: taką kontynuacją,
5: tak.
3: czy właściwie podobną opowieścią, ale z trochę innej strony.
5: Tak, tak, tak. Więc naprawdę wydaje się, że ten Parasite będzie jeszcze bardzo długo punktem odniesienia, kiedy mówimy o kinie Korei. Oczywiście ten program, który składa się z 10 filmów, no nie jest wynikiem wielu kompromisów też licencyjnych, ponieważ to trzeba też wiedzieć, że pozyskanie licencji do filmów z Azji często jest po prostu skomplikowane i też często jest bardzo drogie.
3: Cenią się?
5: Cenią się. Wiedzą właśnie, jaki mają tutaj kapitał. Zależy. Są klasyki, którymi się chętnie dzielą. U nich też troszeczkę inaczej wygląda to prawo autorskie, więc na przykład do tych filmów z lat 60. już właściwie wygasły prawa, więc oni tutaj muszę też podziękować Centrum Kultury Korei oraz Koreańskim Archiwum Filmowemu, bo oni nam bardzo ułatwili stworzenie tego przeglądu i chętnie udostępniają wtedy już takie filmy na przykład za darmo. No ale te już filmy nowsze, to często jest bardziej skomplikowana droga.
3: Ja jakiś czas temu też trafiłem na gdzieś na informację, że Korea bardzo dużo inwestowała w to kino i w tę kulturę, więc może po prostu kiedy doszli do tego momentu, w którym może im się to zacząć zwracać, no to wykorzystują. A kto jest w tym świecie, wspomnieliśmy o filmach, ale kto jest gwiazdą reżyserii albo aktorstwa w południowo-koreańskim świecie?
5: To jest właściwie też trudne pytanie, no bo nie ukrywam, że my tutaj jesteśmy z naszej perspektywy europejskiej nam się wydaje, że to jest Park Chan-wook, że to jest takie jednak...
3: Kan się nie myli.
5: Nazwisko, tak. Wzięli
3: dobrego
5: jeden.
3: Reżysera.
5: No właśnie to jest też nie przypadek, że wzięli właśnie jego, że jednak to jest reżyser, który długo utrzymuje się na topie, więc wydaje mi się, że tak, że on, jeżeli chodzi o reżyserów, to jest największa gwiazda, no rok temu Oldboy powrócił do kin. My pokazujemy wcześniejszą część jego trylogii Zemsty, gdzie właśnie Oldboy jest częścią drugą, a częścią pierwszą jest Pani Zemsta i na nią też chcę Państwa zaprosić 29 maja do kina Illusion, ponieważ po filmie będzie spotkanie z krytykiem południowo-koreańskim Jung Sung Ilem, który z kolei może Państwu właśnie odpowiedzieć na to samo pytanie, tylko już z tej perspektywy wewnętrznej Koreańczyka, kogo on uważa za taką współczesną gwiazdę.
3: Więcej, on może Państwu podpowiedzieć, o kim my dopiero usłyszymy.
5: Też.
3: Kogo jeszcze nie znamy. Dobrze, jak obiecałem, w takim razie piszą mi tutaj moi mądrzejsi współpracownicy, żebym zapytał o Silenced, film tego samego reżysera co Squid Game, który doprowadził do zmian w prawodawstwie koreańskim. Innym razem o tym porozmawiamy. Tak. A teraz porozmawiamy o kinie północno-koreańskim. Obiecałem na koniec. Chciałem zapytać, czy ona ma jakieś kino, ale zapytam inaczej. Czy bylibyście w stanie zrobić przegląd kina północno-koreańskiego?
5: To powiem od razu ciekawostkę, ponieważ pracuję w Filmotece Narodowej. My mamy taśmy w koreańskich, północno-koreańskich filmów z lat 50., dlatego że tutaj nastąpiła...
3: Ktoś w przemyciu wykradł?
5: Nie, to nastąpiła wymiana, ponieważ byliśmy tak samo jak Korea Północna państwem komunistycznym, więc tutaj była przyjaźń między naszymi państwami. Więc stąd łatwiej będzie zrobić przegląd kina Korei Północnej, jeżeli chodzi o nośniki, ale no właśnie raczej tutaj mówimy o filmach z tej ery, kiedy my też byliśmy państwem komunistycznym, ale będzie to prawie niemożliwe, jeżeli chodzi o pozyskanie licencji, więc oficjalnie muszę powiedzieć, że nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego przeglądu, bo nie możemy puszczać filmów bez licencji.
3: Gdzieś może w piwnicy znajdą państwo. Ale czy w ogóle... Bo mówimy tutaj o pewnym okresie, tak? Mhm. Pani mówiła 50. lata, że te filmy są... Czy dałoby się w ogóle zrobić taką podróż po kinie północno-koreańskim od lat 50. do dzisiaj? Tam w ogóle jakieś filmy dzisiaj wychodzą, które nie są partyjną propagandą?
5: A to nie. Wychodzą, okay, ale tak, no są to filmy propagandowe. No oczywiście Korea nie jest aż północna zamknięta aż do tego stopnia. Znaczy to jest kraj, do którego można przyjechać i który bardzo chętnie te filmy pokaże. Właśnie z tego względu, że są to oczywiście filmy tworzone według myśli partii, ale no, nie ma przestrzeni w Korei Północnej na tworzenie kina alternatywnego. Jedyna droga to oczywiście ci twórcy, którzy uciekli i mogą tworzyć filmy już poza Koreą Północną.
3: To też jest popularny wątek choćby w serialach koreańskich, takich netflixowych, że zawsze pojawia się postać kogoś, kto uciekł z Korei Północnej i w tej Korei Południowej potrafi sobie jakoś poradzić i żyć. Znowu coś, z czym Polacy mogą się łatwo utożsamić. Alicja Nowacka, kuratorka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
5: Dzień.
3: Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się po raz ostatni, ale kłania się w doborowym towarzystwie. W studio Bartek Budnicki, główny autor raportu Między pragmatyzmem a wartościami, wiceprezes Empower Beyond Foundation. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Opublikowaliście raport Między pragmatyzmem a wartościami, w którym jednym z, jak podkreślacie, najważniejszych wniosków jest to. Blisko 80% osób LGBTQ+, przynajmniej raz ukrywało część swojej tożsamości w pracy. Wiele z tych osób deklaruje, że ujawnienie swojej tożsamości w pracy budzi lęk lub obawy. I jak ja to zobaczyłem, to przyszło mi do głowy kilka rzeczy. Po pierwsze, miałem świadomość tego, że żyję w bańce, ale nie mieściło mi się to w głowie, że w 26 roku wieku bieżącego jeszcze to może budzić obawy. Nawet sobie pomyślałem, Michał, przecież nawet politycy prawicy, tej, która regularnie szczuje, okej, ale trochę zaczęli odpuszczać i już nie wytykają gejów palcami, tylko okej, mówią... mówią trochę inaczej. Druga rzecz, pomyślałem sobie, okej, coming out nie jest obowiązkiem, do tego nie wolno zmuszać i właściwie nie trzeba opowiadać o swojej orientacji, ale lęk, obawa jest czymś takim wręcz krzywdzącym, bo to powoduje, że my się powstrzymujemy, tak? Czy krępujemy. No a już w ogóle mi się to nie mieści w głowie, bo myślałem, że wszystkie firmy są teraz inkluzywne i mamy to DEI, czyli tam...
6: inclusion.
3: Tak, zasady mamy. No to o co chodzi?
6: Oj, panie redaktorze, wydaje mi się, że to, czego nauczyła nas historia, to, że progres absolutnie jest nieliniowy, powolny i niestety zmiany raz ustanowione bardzo łatwo się cofnąć. Mhm. Wystarczy spojrzeć na to, co w tej chwili się dzieje, chociażby za pewnym oceanem, to, co przychodzi nam ze Stanów Zjednoczonych. I ta narracja rzeczywiście może przeniosła się z naszego zakątka, bo w Europie Środkowo-Wschodniej przez 8 lat mieliśmy także w przestrzeni publicznej i politycznej dość mocne piętnowanie społeczności LGBTQ+. I teraz jesteśmy, wektor nam się zmienił i kierunek tego negatywnego komentowania. Wydaje mi się, że jeżeli szukamy jakiejkolwiek przyczyny tej statystyki, o której pan wspomniał, czyli rzeczywiście 80% osób LGBTQ+, które ankietowaliśmy w naszym badaniu, strategicznie raz podjęło decyzję o tym, żeby ukryć część siebie, to nasz raport odkrywa bardzo konkretną przyczynę. I nie mówimy tutaj o lęku przed wielkimi decyzjami menedżerskimi, tylko tak naprawdę o lęku przed tym najbliższym otoczeniem, tym mikrootoczeniem. 45% naszych badanych wskazało właśnie to jako przyczynę tego lęku.
3: Środowisko pracy.
6: Najbliższe.
3: To jest taka przestrzeń, w którym boją się...
6: Absolutnie tak. I tutaj jest jakby ważne rozróżnienie, że jakby swojej własnej orientacji nie powinniśmy się bać. Ona jest piękna, ona nas kształtuje, buduje nasze cechy także w miejscu pracy. Lęk jest przed nieuzasadnioną i nieludzką reakcją otoczenia. I tutaj też mam nadzieję, że tym raportem chylimy czoła w stosunku do tych, którzy taką postawę samorzeczniczą w miejscu pracy podejmują. Mamy też świetnie działający sektor trzeci w Polsce, doskonałe NGOsy, bo tak jak pan redaktor wspomniał, nikt nie powinien być bohaterem w miejscu pracy, nikt nie powinien walczyć o to, co jest tak naprawdę ludzkie i powinno być równe, więc chylimy czoła przed takimi osobami, absolutnie.
3: Zastanawiałem się, jak to wygląda w praktyce, takie sytuacje. I doszedłem do wniosku, że to może być bardzo proste. Przychodzimy do pracy w poniedziałek i ktoś pyta, cześć, Bartek, jak weekend? I ty mówisz, a wiesz co, byłem na weekend, gdzieś tam wyjechałem. I od razu pojawia się wątpliwości, czy powiedzieć, z kim pojechałem, dokładnie, albo czy jak byłem w kinie, to mówię z kim. Czy byłem z chłopakiem, z dziewczyną, z partnerem, partnerką, kolegą, tak? To jest dokonywanie tego wyboru, to nie jest wielkie zastanowienie się, czy ja wszystkim ujawnię, tylko jak właściwie opowiadam o życiu. Rozumiem, jak do takich sytuacji dochodzi, ale na czym polega ta obawa, ten lęk w tym środowisku pracy, że co spotka te osoby?
6: Nasze badanie pokazało, że 28% osób ze społeczności LGBTQ+ w minionych 12 miesiącach z jakąś formą mikroagresji, a nie wbrednego żartu, którym pan wspomniał, się spotkało. A blisko połowa badanych, zarówno LGBTQ+, jak i osób sojuszniczych, było świadkiem takiej sytuacji. I rzeczywiście mam wrażenie, że dyskryminacja niekoniecznie krzyczy w miejscu pracy, ona szepcze. Mówimy o tych właśnie niewbrednych żartach, mikroagresjach. I tutaj musimy dokonać takiego ważnego rozróżnienia, że nie każda taka sytuacja ma źródło w złych intencjach. My niestety jesteśmy osadzeni w pewnego rodzaju kodzie kulturowym.
3: Ale też wszyscy obgadujemy w pracy.
6: Dokładnie tak. Mhm. Ale powiedział coś bardzo ważnego, z czym nie do końca się zgodzę. Mhm. Bo dla osób LGBTQ+, powiedzenie, z kim się było w miniony weekend na wspaniałym trekkingu w górę, to jest bardzo często moment coming outu. To jest bardzo ważne, ikoniczne wydarzenie, na które nie każdy jest gotowy i ma chęć, żeby je realizować chociażby w miejscu pracy. Takim dość mocnym uproszczeniem jest to, że coming out to jest jakaś taka sytuacja wyjątkowa, wręcz jakiś akt składany chociażby pierwszego dnia pracy. Nie, to są wszystkie te małe drobnostki. W moim życiu osobistym mój partner przez 8 lat tak naprawdę nie funkcjonował jako osoba mająca partnera w miejscu pracy, ze względu na pewne ograniczenia systemowe i chociażby te mikroagresje, o których wspominaliśmy. Dla wielu jego znajomych dopiero po 8 latach stałem się także jego naturalną częścią.
3: Pan się pojawił dopiero.
6: Dopiero się pojawiłem, dokładnie tak.
3: Okej, czyli to jest jeszcze trudniejsze, bo to nie jest tylko tak, że pan musi w takiej sytuacji w pracy, kiedy opowiada o weekendzie, coś przemilczeć na przykład, czy coś ukryć, ale to jest wręcz powiedzenie prawdy, czy podzielenie się z tym, że fajnie się spędziło weekend, no to jest aktem po prostu wielkim wydarzeniem, tak? Bo wtedy pan... Tak. I to może być dla pana, ale też przede wszystkim ta druga strona to może tak potraktować, że słuchaj, nie wiecie, co mi powiedział, tak? Co mi wyznał, do czego się przyznał.
6: Ja mam takie dwa ćwiczenia, jeżeli mogę tutaj akurat. Jedna jest dobra praktyka z firmy. Ja polecam słuchaczom odtworzyć sobie takie doświadczenie w miejscu pracy, czyli ustanowić taką politykę, że przez tydzień wszyscy, niezależnie od swojej orientacji, nie mówią o tym, co robią w swoim czasie wolnym. Nie używają zaimków, nie używają imion osób partnerskich. Gwarantuję, że po dwóch dniach zobaczycie państwo, z jak wielkim trudem się to wiąże. I ten trud w miejscu pracy, gdzie mówimy oczywiście Excelem i mówimy o produktywności, to jest także koszt. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę każda osoba LGBTQ+, szczególnie ta, która wchodzi na rynek pracy, co też pokazaliśmy w naszym badaniu, która cały czas jednak jest w takiej pozycji czuwania, z podniesioną gardą, zużywa pewnego rodzaju kalorie, pewnego rodzaju baterie swoich zasobów własnych na to, żeby po prostu móc się rozwijać, bądź na przykład te zasoby alokować na rozwój pracodawcy. To jest niesamowicie utracony koszt.
3: To bardzo ciekawe, pan to ubrał w taki język pracodawco. Tak. Pracodawcy, zadbaj o nas, ale w tym raporcie jest więcej takich czynników, które wskazują na to, że to jest bardzo ważne, jakie podejście ma pracodawca i jak o tym mówi. Czy mówi, jak mówi, czy jest wierny pewnym postanowieniom, deklaracjom również. I w związku z tym chciałem zapytać pana o te dwie rzeczy. Czym jest strategiczna cisza, która pojawia się w tym raporcie i co z tym DEI? Czy naprawdę po tylu latach to myślenie o równości, o różnorodności i o włączaniu jest fikcją?
6: Jasne. Może zacznę od pozytywu, tak naprawdę, że jakby w tym raporcie odkryliśmy, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo dobrze działające sieci pracownicze, czyli te, które reprezentują ruch oddolny. Trochę czasami w formie wolontariatu pracowniczego, który pracodawca decyduje się ubrać w jakąś formę swojej strategii dejowej. I tutaj jest wręcz taka reakcja newtonowska, którą mieliśmy, czyli jakby tam, gdzie była akcja, jest reakcja, czyli tak jak wspomniałem, przez te 8 minionych lat społeczność LGBTQ+, zaczęło się od Viktora Orbana na Węgrzech, potem się przeniosło trochę do nas, w sferze publicznej była piętnowana i tak naprawdę niektóre osoby, tak jak ja osobiście, swoją wewnętrzną frustrację postanowiły przekuć w coś pozytywnego właśnie w miejscu pracy. I mamy bardzo dobrze wykształcone sieci pracownicze, które tak naprawdę stają się wręcz eksporterem pewnego rodzaju rozwiązań, na przykład na inne filie zagraniczne. Więc strategie dejowe są, coraz częściej one są mniej segmentowane, coraz częściej mówimy o czymś takim jak intersekcjonalność, czyli po okresie, w którym bardzo mocno nurkowaliśmy w potrzeby osób, które prezentują jakiś spektrum mniejszości wertykalnie, mówimy teraz o punktach przecięć. Mówimy o osobach LGBTQ+, które są na przykład neurotypowe. Mówimy o osobach LGBTQ+, które są rodzicami, czasami samotnymi.
3: No tak, ale to też jest kwestia czasami wieku, pochodzenia, a też może jakby też się tutaj, też być istotne.
6: Absolutnie tak. I mądra strategia inkluzywności, to nie jest strategia, że wszystkim po równo. I tu bardzo często mierzymy się z tą mitologią, że właśnie ta równość jest interpretowana w ten sposób, że dajemy dokładnie wszystkim ten sam stołek. I tutaj słuchaczom polecam, jest taka bardzo piękna grafika, która obrazuje dokładnie, czym jest mądra strategia inkluzywności. Proszę sobie wyobrazić trzy osoby, które stoją i chcą zobaczyć, co się dzieje za murem. Jest tam mecz i mamy osoby bardzo wysoko, osoby średnio rosłe i osoby na wózku inwalidzkim. Dla wielu osób wydaje się, że strategia równości inkluzywności to jest podstawienie dokładnie takiego samego stołka wszystkim osobom. Aha. Dzięki temu osoba wysoka będzie widzieć jeszcze więcej. Osoba średnia, no raczej z tego nie skorzysta. No, osoba na wózku inwalidzkim absolutnie z tego rozwiązania nie skorzysta. Więc jeżeli mówimy tutaj o pewnego rodzaju nierówności w strategiach inkluzywności, to ta nierówność polega na tym, że staramy się dobrać zupełnie inne zasoby, ażeby efekt końcowy, czyli szansa, była dokładnie taka sama dla wszystkich. A jeżeli chodzi o tą strategiczną ciszę, o której pan redaktor wspomniał, to jakby nasze badanie jest realizowane w konkretnym kontekście narracyjnym. Oczywiście wiemy, co płynie zza oceanu. Wiemy także z wielu przekazów mediowych, że wiele firm, głównie amerykańskich, zdecydowało się w jakiś sposób ze swojej strategii inkluzywności może nie tyle co zrezygnować, ale ją pohamować. Na szczęście nie widzimy tego aż tak mocno w naszej części świata. Ale na czym polega ta strategiczna cisza? To jest po prostu zrezygnowanie chwilowe, może na zasadzie minimalizacji ryzyka, z działalności na zewnątrz. To jest przesunięcie zasobów, na szczęście jeszcze na tą chwilę, na to, co jest tak naprawdę najpiękniejsze i najistotniejsze, czyli na ten ruch oddolny pracowniczy. Może przez najbliższe miesiące nie mówmy o tym, co mówimy na zewnątrz, skupmy się na tym, co robimy w środku. Jest też taki piękny model w ogóle rozwoju społeczności pracowniczych, ideowych pracodawców. On mówi o tych trzech fazach. To jest when in Rome, czyli kiedy pracodawca dostosowuje się do prawa krajowego i jakby tyle. Mówimy o drugim, to jest embassy, czyli jakby za murami naszej przestrzeni jesteś bezpieczna, gwarantujemy ci wszystkie wyrównane prawa. No i ten trzeci model to jest advocacy, czyli tak naprawdę kiedy dumny pracodawca decyduje się wyjść.
3: W moim imieniu trochę.
6: Dokładnie tak. Mhm. Niejako też lobbować. No i jakby, czy złym jest to, że na chwilę pracodawca z modelu advocacy przesunie się na embassy? Nie. Absolutnie nie.
3: No tak, ale jak już się wcześniej wykonało krok dalej, no to co by nie było, jest to cofnięcie. To na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo wymęczone, ale jednak ważne rzeczy się dzieją w ostatnich tygodniach w Polsce. Prezydent Rafał Trzaskowski dokonał pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicami Polski. Ministerstwo Cyfryzacji i nawet Ministerstwo MSWiA zapowiedziały, że już za kilka miesięcy będzie to usystematyzowane i głupie programy nie będą stawały na drodze do zawierania tego typu związków. To jest ważna rzecz?
6: To jest szalenie istotna rzecz. I tutaj powiem, może trochę zaskakujące, ale państwo w końcu dogoniło niektóre biznesy. W ten sposób, że nawet w badaniu pokazaliśmy to, że wielu pracodawców na podstawie takich praw jak urlop rodzicielski, urlop na opiekę nad osobą partnerską już jest w tym miejscu, w którym nie rozpoznaje tego, czy związek jest jednopłciowy, czy jest sformalizowany, czy też nie. Paradoksalnie taka polityka również dotyczy konkubinatu wielopłciowego. Wielu pracodawców nie miało tego urologowanego, ale robiąc dokładnie taki sam ruch, tak naprawdę dotyka wszystkich swoich pracowników. W związku z tym się bardzo cieszę, że przynajmniej jest szansa, żeby, jeżeli chodzi o prawo pracy, prawo zasiłkowe, na podstawie tego aktu, mam nadzieję, coś się w tą stronę zmieni. Oczywiście pracodawca nie rozwiąże problemów systemowych, państwowych w postaci dostępu do informacji publicznej, kwestii spadkowych, kwestii zachowku. I tutaj naprawdę trzymam kciuki za naszych rządzących, bo złożyli naszej społeczności niesamowicie wielką obietnicę.
3: Ja przyłączam się do tego i też swoje kciuki trzymam i bardzo panu dziękuję. Bartek Budnicki, główny autor raportu Między pragmatyzmem a wartościami. Raport polecam. Bartek jest wiceprezesem Empower Beyond Foundation.
6: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Na początek informacji, referendum w Krakowie. Czekamy na oficjalne wyniki, ale exit pole mówią jasno. Aleksander Miszalski pożegna się ze stanowiskiem prezydenta miasta. MSWiA zapewnia, że sprawcy ostatnich fałszywych zgłoszeń alarmowych nie pozostaną bezkarni. Powiemy też o najnowszych danych dotyczących wzrostu pensji w Polsce. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta jest wiążące, wynika z sondażowych wyników exit poll. Po ogłoszeniu wyników w sztabie Komitetu Referendalnego zapanowała euforia.
10: 3, 2, 1, 0!
11: Czekamy.